wrzucił na YouTube film. Jego ostatnie nagranie. Następnie do kilkunastu osób, w tym do swoich rodziców, wysłał w 140-stronicowy manifest, który dzisiaj wam przytaczam. Zaledwie po 10 minutach od wrzucenia filmu na YouTube pierwsze osoby straciły życie. Pierwszymi ofiarami było trzech jego kumpli, współlokatorów. Jak policja później ustaliła na podstawie analizy miejsca zbrodni, wykańczał ich pojedynczo. Ukrywał ciała i zaszlachtował ich. Później pojechał do Bractwa Alfa Pi. Jak w manifestie określił, zajęło mu mnóstwo czasu, około roku, by wybrać ten właśnie cel. Cel wybrał na podstawie tego, że właśnie w Alfa Pi były najpiękniejsze dziewczyny. Chciał wedrzeć się tam. Wieczorem, tuż przed rozpoczęciem imprezy. I zamordować każdego, kto będzie wewnątrz, używając pistoletów i noży. A na końcu podpalić budynek. Rzeczywistość okazała się jednak dużo mniej przyjemna. Przez kilka minut próbował dostać się do budynku, waląc w drzwi, ale nikt mu nie otworzył. Wsiadł więc do samochodu i ruszył w swoją ostatnią podróż. Nieliczne kobiety zostałyby jednak oszczędzone dla dobra reprodukcji. Kobiety te byłyby trzymane i hodowane w tajnych laboratoriach. Tam zostaną sztucznie zapłodnione próbkami spermy w celu wyprodukowania potomstwa. Ich zdeprawowana natura będzie z nich powoli wypędzana. Przyszłe pokolenia mężczyzn byłyby nieświadome istnienia tych pozostałych kobiet, a to jest najlepsze. Jeśli mężczyzna dorasta, nie wiedząc o istnieniu kobiet, nie będzie w nim pragnienia seksu. Seksualność całkowicie przestanie istnieć, miłość przestanie istnieć, nie będzie już odcisku takich pojęć w ludzkiej psychice. To jedyny sposób oczyszczenia świata. W tak czystym świecie umysł człowieka może rozwinąć się na większą wysokość niż kiedykolwiek wcześniej. Przyszłe pokolenia będą żyć bez obaw o barbarzyństwa seksu i kobiet, co pozwoli im rozwinąć inteligencję i doprowadzić rasę ludzką do stanu doskonałej cywilizacji. Szkoda, że nie da się stworzyć mojego idealnego świata. Już dawno temu zdałem sobie sprawę, że nie ma sposobu, abym mógł podnieść się do takiego poziomu władzy w swoim życiu w obecnym świecie. Taka rzecz nigdy nie stanie się dla mnie rzeczywistością, ale dała mi coś do fantazjowania, kiedy z nienawiścią płonąłem wobec wszystkich kobiet za odrzucenie mnie na przestrzeni lat. Cały ten punkt widzenia i ideologia obalenia seksu wynika z pozbawienia go przez całe moje życie. Jeśli nie mogę go mieć, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby to zniszczyć.

jak na tak, jak na wieczór, któremu planowaniu rzekomo poświęcił tak wiele czasu. Sam przebieg tragicznych wydarzeń wyglądał upokarzająco losowo, gdzie jeździł swoim samochodem i od czasu do czasu zatrzymywał się, by strzelić do losowych osób. Nie zwracając nawet szczególnej uwagi, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, czy to jest para, czy jest to zwykły facet, który sobie jedzie rowerem. Kilka osób zostało również potrąconych jego samochodem. Policja zareagowała stosunkowo szybko i rozpoczęła pościg. Roger rozbił swój samochód, a gdy policja zajrzała do środka, zauważyła, że prawdopodobnie jadąc, strzelił sobie w głowę.

Moja organizacja Dnia Zemsty jest próbą zrobienia wszystkiego, co w mojej mocy, aby zniszczyć wszystko, czego nie mogę mieć. Wszystkie te piękne dziewczyny, których tak bardzo chciałem w życiu, ale nigdy nie mogę mieć, bo mną gardzą i obrażają, zniszczę. Wszystkich tych popularnych ludzi, którzy żyją hedonistycznym życiem przyjemności, zniszczę, bo nigdy nie przyjęli mnie za jednego z nich. Zabiję wszystkich i sprawię, że będą cierpieć, tak samo jak oni sprawili, że cierpię. To sprawiedliwe. Dlaczego tak musi być? Jestem pewien, że jest to pytanie, które każdy z was zada po zakończeniu Dnia Zemsty. Wszyscy będą pytać dlaczego? Dlaczego? To jest pytanie, które miałem dla wszystkich przez wszystkie moje lata cierpienia. Dlaczego zostałem skazany na życie w nędzy i bezwartościowości, podczas gdy inni mężczyźni byli w stanie doświadczyć przyjemności, seksu i miłości do kobiet? Dlaczego tak musi być? Pytam o to wszystkich.

Elliot Rodger miał w swojej historii leczenie psychiatryczne. Krótko po ukończeniu 18 roku życia zaczął odmawiać dalszego leczenia. Miał również w swojej historii sytuację, gdy matka, zaniepokojona jego stwierdzeniami, jego słowami, poinformowała o nich policję. Patrolowi, który przyjechał na miejsce, wytłumaczył, że jest to jedno wielkie nieporozumienie. Wystarczyłoby jednak przejrzeć dokładnie jego komputer, ponieważ wiemy, że prawdopodobnie już wtedy początek tego manifestu zaczął się tworzyć, jak również przeszukać jego pokój i znaleźć ukryte maczety, pistolety i powstrzymać to, do czego musiało później dojść. Jak tutaj Aspreol na czacie zaznacza, ten koleś nigdy nie poszedł na dziwki. Z tego co wiemy, nie, nigdy nie poszedł na dziwki, ponieważ nie było tutaj problemem jego, nie wiem, nienawiść, może inaczej. Nie było problemem to, że kobiety go odrzucały. Nie był jakoś, nie wiem, brzydki, nie był gruby, nie był obleśny. Oto taki zwykły 22-letni chłopaczek. Ktoś, kto bez problemu byłby w stanie sobie znaleźć kogokolwiek, gdyby jednak użył troszkę innych metod podrywu niż próby zrzucenia dziewczyn z balkonu lub oblania ich kawą. To, co dziwi mnie w całej historii najbardziej, to właśnie jest to, że w pewnym momencie musiała mu się pojawić ta myśl, ponieważ nie jestem w stanie uwierzyć, że jako nastolatek, czy jako młody chłopiec mógł być aż tak bardzo sfrustrowany. To się rodziło powoli, zresztą nie mamy zbyt wiele informacji o jego wcześniejszym życiu. Nie mamy informacji o tym, czy prowadził jakiś pamiętnik, bloga, czy cokolwiek, co mogłoby nam pozwolić wejrzeć do jego głowy, gdy był dużo młodszy. Nie wiemy, co dokładnie sprawiło, że ta myśl się pojawiła. Wiemy natomiast, że w momencie, gdy się pojawiła, zrobił absolutnie wszystko, żeby zadbać o nią, żeby ją dopieścić, żeby ją nakarmić, żeby ją rozwinąć. I właśnie w ten sposób stracił panowanie nad sobą, stracił panowanie nad swoimi decyzjami, bo jeżeli nasz kochany tył głowy jest w stanie nas zmusić do tego, żebyśmy przymknęli na chwilkę oczy, to jakim problemem jest podrzucenie nam jakiejś dziwnej myśli? Nie ma nic złego w tym, że od czasu do czasu w głowach nas wszystkich pojawia się jakaś dziwna myśl o tym, żeby kogoś zabić, o tym, żeby na kimś się zemścić, o tym, żeby nawet całkowicie bez podstawy, bez sensu i bez jakiegokolwiek przemyślenia coś rozwalić. Jest to całkowicie naturalne. Nienaturalnym zaś, czy może nie tyle nienaturalnym, co czymś, z czym sobie powinien współczesny człowiek umieć lepiej poradzić, to jest zauważyć, kiedy taka myśl zaczyna przejmować nad nim kontrolę i doprowadza do tragicznego finału. Wszystko, czego kiedykolwiek chciałem, to kochać kobiety i odwrotnie być przez nie kochanym. Ich zachowanie wobec mnie zasłużyło tylko na moją nienawiść i słusznie. W tym wszystkim ja jestem prawdziwą ofiarą. Jestem dobrym facetem. Ludzkość uderzyła przede wszystkim we mnie, skazując mnie na doświadczenie tak wielkiego cierpienia. Nie prosiłem o to, nie chciałem tego, nie rozpocząłem tej wojny, nie byłem tym, który pierwszy uderzył.
jednak zakończę to odwetem. Będę karać wszystkich i to będzie piękne. Wreszcie, nareszcie mogę pokazać całemu światu swoją prawdziwą wartość. Chociaż historia tutaj zasadniczo się kończy. Oczywiście odbiła się wielkim echem. Przede wszystkim w środowiskach feministycznych i w środowisku inceli. Ludzi, którzy podobnie jak on przekonani są, że bliskość im się należy. Że seks to jest coś, co powinni dostać z urzędu. A zamiast zastanowić się, co robią źle, gromadzą się w kółeczka wzajemnej adoracji, szukając przyczyny, fałszywej przyczyny, która, no właśnie, dla której, która nie musi być w żaden sposób powiązana z rzeczywistością. Ona musi być jedynie wygodna dla tej całej linii, którą sobie zrobiliśmy w głowę. Która będzie spójna z tym, czego doświadczyliśmy, co nam się wydawało. I jest wielu ludzi, którzy są chorzy z nienawiści. Widać po nich, jak bardzo oderwani od rzeczywistości są. Jak bardzo skupieni są tylko i wyłącznie na doszukiwaniu się potwierdzeń swoich absurdalnych, bardzo często założeń. Pamiętam dawno, dawno temu, jak podczas chyba jakiejś luźniejszej audycji, kiedy zadzwonił Blacha i rozmawialiśmy o nienawiści, i powiedział, że nienawiść jest jak Ferrari, do którego wsiadasz, układasz się wygodnie w fotelu, wkładasz kluczyk, delikatnie go przekręcasz, rozkoszujesz się każdą chwilą. Wsłuchujesz się, jak silnik mruczy. Czujesz, jak idealnie chodzi pod twoimi stopami. Czujesz każde drżenie, czujesz każdy obrót. Lecz życie skupione w 100% w nienawiści nie pozwoli ci rozkoszować się nią tak bardzo, jak gdybyś wsiadł do rzeczonego Ferrari. To będzie dla ciebie brudny jelcz autobus komunikacji miejskiej, którym każdego dnia jedziesz z punktu A do punktu B i tak przemierzasz całe swoje życie, cały czas. Myśląc o tym, cały czas upewniając się w tym, cały czas nienawiść przejmuje nad tobą kontrolę zamiast tego, co powinno być, zamiast tego, by było dokładnie odwrotnie. I w końcu, w całej swojej frustracji, nie trudno jest o gorszy dzień, w którym stracisz panowanie jeszcze bardziej. A w zasięgu twojego wzroku, w zasięgu twojej dłoni będzie nóż czy jakaś inna forma broni i zapragniesz podpalić świat, skrzywdzić wszystkich, uzasadniając to tym, że przecież ciebie skrzywdzono, mimo że tak naprawdę jedynym człowiekiem, który skrzywdził Eliota Rogera, był on sam.

0: Halo?
1: No jestem. Jeszcze nie mam znaku. Znaku sygnału. Kotek miał, czy słyszę?
0: Tak, właśnie wiesz. Szklankę wyrzucił, wylał z wodą.
1: Ja się przeniosłem do piwnicy.
0: Nie, to wiesz, zazwyczaj do samochodu chodzę, no ale teraz już nie.
1: Pamiętasz, była taka grupa na Facebooku, Komuna Pospiwnicza. No teraz jest neopiwnicza, bo ja zszedłem, nie wyszedłem z piwnicy, tylko zszedłem. No, podziemia.
0: Jak ten Fritz.
1: No sam się zamknąłem. Jeszcze tylko jedna rzecz z nadawaniem radia może być problem. Jak ktoś tutaj, za przeproszeniem, pójdzie do WC-tu na górze, to słychać jak spuszcza wodę, bo po rurach idzie. Mam kanalizę za sobą.
0: Cześć, tu się pojawił komunikat, że nadajemy cały czas.
1: Aha, to mi nie pisało. Ojojojoj. Dobra, witam wszystkich, przepraszam za takie poza antenowe rozmowy. Po roku wracam, będzie dokładnie chyba rok, bo to w maju, jak zaprzestałem z powodu ojcostwa i witam na antenie dzielnie wspomagającego mnie towarzysza Michała.
0: No, witam wszystkich.
1: Dzięki niemu będzie miał trochę łatwiejszy powrót do nadawania, bo tak gadać sam ze sobą, to jeszcze muszę się wkręcić. Ale mam nadzieję, dzisiaj hostuje nas Krawiec, dzięki ci wielkie, bo oczywiście nie mogłem przeprowadzka i nie mogłem znaleźć wszystkich instrumentów nadawania, ale w przyszłości będzie lepiej. Także wracam, tytuł jeszcze moich audycji jest w dopracowaniu, zszedłem do podziemia, do piwnicy, jak zresztą słyszeliście wcześniej, towarzysz Michał nadaje z nadziemia. Mamy Francję, która jest zaatakowana przez wirusa i mamy Niemcy, które też są zaatakowane przez wirusa. Także z takich, no w Polsce jest spokojnie, jeśli chodzi o ten. W ogóle jak tam, towarzyszu, jest lepiej, czy jest gorzej?
0: Ale pod jakim względem?
1: No pod względem, jak się ludzie dystansują między sobą, bo tutaj Niemcy już olali temat zupełnie. Nikomu już się nie chce.
0: Nie, no to wiesz, to ja mogę powiedzieć o sprawie, która mnie dotyczy bezpośrednio, czyli tak jak ty zostałem niedawno ojcem. No i w lutym udałem się do polskiej ambasady w Paryżu w celu tam przetłumaczenia

0: aktu urodzenia i dostania dowodu, tego paszporta dla syna. Sprawa miała być formalna, miała trwać 6 tygodni. To było w okolicach 20 lutego. Później pojawiła się właśnie ta cała epidemia. Później pojawiły się wybory, które się w końcu nie odbyły. No i efekt jest taki, że już minęło 3 miesiące, ja cały czas tych papierów nie mam. No a wiesz, a spieszymy się do Polski na wyjazd, no tam mniej więcej za jakieś 3-4 tygodnie chcemy jechać, więc no, jest to taki przykład, no jak działa polskie państwo, no, że polskie państwo z tektury jest nie tylko w Polsce, no ale także na emigracji widzimy, no że głupia pierdoła, podbicie pieczątki dla dziecka, które się urodziło, no to nie dość, że wzięli za to łącznie 100 euro, bo 50 euro za transkrypcję, drugie 50 za tłumaczenie, trwa to 3 miesiące i jeszcze tego nie zrobili, więc jest to oczywiście coś, co mnie szokuje.
1: No, jeszcze tak, 35 za paszport.
0: No tak, tak, tak, więc no, jeśli chodzi o epidemię, to wiesz, no ja tam z tego specjalnie nie śledzę, to tak mniej więcej przez pierwszy miesiąc to się tym interesowałem, a później to już jest właściwie, wiesz, no taka stabilizacja. Ostatnio pojawiła się taka informacja dotycząca Brazylii, mianowicie no pierwszą decyzją brazylijskiego Trumpa, niejakiego Bolsonaro, było wypieprzenie kubańskich lekarzy z Brazylii, a tam tych lekarzy kubańskich w Brazylii było kilka tysięcy i oni obsługiwali między innymi miejsca takie, gdzie nie ma żadnych lekarzy. To nie to, że oni uzupełniali brazylijskich lekarzy gdzieś tam na prowincji, tylko oni po prostu zastępowali tych lekarzy. Tam są takie strefy, gdzie po prostu nie ma czegoś takiego jak brazylijska służba zdrowia. No, Bolsonaro ich wszystkich wypieprzył. Efekt jest taki, no, że Kubańczycy nie mieli co z tymi lekarzami zrobić, więc oni tam się rozjechali po różnych krajach. Łącznie w tej chwili w 87 krajach są lekarze kubańscy. Także we Francji, czyli tam na Gwadelupie i Martynice. Także w kraju właśnie, jeden z najbogatszych krajów na świecie, tutaj wspomaga się kubańską służbą medyczną. A nagle tutaj ta epidemia przyspieszyła w Brazylii. Także teraz tam chyba jest w tej chwili 19 tysięcy trupów w Brazylii. No i właśnie jakieś takie reportaże, że w São Paulo to po prostu no, martwi leżą na ulicy, nie mają gdzie ich trzymać, w ogóle nie ma żadnej infrastruktury, nawet nie ma tych kostnic, niczego nie
1: chociaż
0: ma.
1: Chociaż to wiesz, kto to powiedział o tych trupach na ulicy. To bym za bardzo nie, temu Ecclestone nie ufał, bo to jest ten... Kojarzysz tego? Tak, z Formuły 1.
0: No może, wiesz, no w każdym razie no są jakieś tam statystyki pokazujące, no że no ta, no właściwie no są takie, jest jeden kraj, gdzie rządzi Trump, no i są dwa kolejne kraje, gdzie rządzą klony Trumpa, czyli właśnie Wielka Brytania, która tutaj dumnie przoduje pod względem ilości ofiar śmiertelnych w Europie. No i w Ameryce Łacińskiej no, dumnie tutaj przoduje właśnie no, brazylijski Trump. No więc właściwie w każdym
1: no my
0: kraju...
1: mamy biuro w Brazylii właśnie i tam jakiś też padł na tych ludzi, strach idą. Ale to ci akurat nasi Niemcy, którzy siedzą w Brazylii jakimiś wielkimi miłośnikami Bolsonaro nie są. Chyba tam niewielu ludzi w Brazylii, tak wbrew pozorom jest jego miłośnikami. Chociaż ja tak, widzisz, no Niemcy to mało politycznie to z tymi brazylijskimi, to oni bardziej tak utylitarnie. No, a u nas w Niemczech ludziom też już to się wszystko przejadło, się kończy, ale właśnie już powoli w moim Heinsbergu, mojej wiosce, gdzie się przeniosłem, wygasała epidemia i już tam było chorych 50 z 1700, co było chorych. I tak sobie, ja sobie rano włączam zawsze tutaj lokalną gazetę, żeby zobaczyć, co się dzieje. No i skoczyło tam z 80, z 50 do 140. Cóż się stało? Otóż tutaj DPD mamy niedaleko skład DPD i tak kazali im pracować, nie zapewnili im za bardzo środków dezynfekcyjnych i jeden tam zaraził całych 80 pracowników tutaj firmy DPD kurierskiej i no, już nic nie pozamawiam sobie. Także tak to ładnie działa.
0: Ja to przeszedłem, bo ja pracuję pracuję w centrum logistycznym, co prawda pracuję w chłodni. No ale u nas to tak na przełomie marca i kwietnia to połowa załogi poszła na zwolnienie lekarskie łącznie ze mną. Ja przez 5 dni miałem jakieś dziwne objawy. Na zwolnieniu byłem w sumie 2 tygodnie, więc no ja już od tego momentu tego koronawirusa się nie boję, bo już po prostu uznałem, że to co miałem, no to było to, mimo że to jest niestwierdzone czy coś, no ale to tylko pokazuje no właśnie te, no to, że społeczeństwo nie jest sobie równe, to znaczy od samego początku jak rozpoczęła się ta epidemia, to u mnie menadżerowie poszli na jakąś tam teletrawaj, tam, czy tam pracę zdalną, albo wzięli w ogóle urlopy, albo coś tam. A ci ludzie właśnie od tej, ci ludzie na dole, tacy jak ja, którzy rozładowują ciężarówki, czy też ładują te ciężarówki, no to cały czas ta praca trwała. I to jest, wiesz, praca, gdzie nie da się oczywiście, wiesz, no tutaj zapewnić tych norm bezpieczeństwa pracy. No, ja mogę powiedzieć, no, że my rozładowujemy bardzo często ciężarówki z Włoch, a w momencie, kiedy był ta epidemia właśnie, ten apogeum tej epidemii właśnie z Włoch, no to tych ciężarówek z włoskich przyjeżdżało 2-3 razy więcej niż zazwyczaj. No, tak jakby się bali jakiegoś zamknięcia granicy i w ogóle, no to jeszcze więcej tego zaczęli wysyłać. Więc to tylko pokazuje, no jak to jest, wiesz, no jak te społeczeństwa kapitalistyczne nastawione na zysk, no jak one są całkowicie, no mają taką, wiesz, no tendencję samobójczą, no że już tutaj jest epidemia, już ludzie umierają, a ci jeszcze tylko się zastanawiają, jak tu jeszcze zarobić, jak tu jeszcze wysłać kolejny transport ciężarówki z Włoch, jak tu jeszcze więcej tych ludzi pozarażać. Więc no tak jak ja zawsze byłem krytyczny wobec systemu kapitalistycznego, tak no tutaj no cały ten burdel, jaki jest w Europie, wynikający z faktu, że po prostu no nie dało się opanować rozwoju tej epidemii, i jak porównamy to z krajami socjalistycznymi, jak z Kubą, z Wietnamem, które ten problem całkowicie właściwie wyeliminowały, no to, no, to tylko pokazuje, no, że no, daje kolejne argumenty na rzecz krytyki tego systemu, który jest no, niewydolny, no, kompromituje się. Wszystkie te kraje, które zakochane są w neoliberalizmie, te kraje właśnie, gdzie doszło do tej rewolucji, czy to Reagana, czy Margaret Thatcher, to są te kraje, które dzisiaj dumnie przodują pod względem ilości ofiar, dumnie przodują pod względem kompromitacji służby zdrowia, właściwie nie służby zdrowia, bo służba zdrowia to powinno być coś, co ludziom służy, co obywatelom służy. Tutaj raczej chodzi o to, żeby tych obywateli no, albo na nich zarobić, albo ich pozabijać. No, to, że w Stanach Zjednoczonych mamy tą sytuację, że nagle się okazało, że koronawirus jest rasistowski, że co druga ofiara śmierci tutaj w Stanach Zjednoczonych to jest czarnoskóry. No mimo, że tych czarnoskórych to tam co dziewiąty obywatel tylko. Tu widziałem, że jakieś pytanie chyba jest.
1: Czekaj, gdzie jest... Którego czata masz włączonego? Bo ja mam i YouTube'owego, i mam radiowego.
0: Nie, no tego radiowego, czekaj, bo to...
1: Nie widzę. Widzisz, bo ja co chciałem, wracając do radia, chciałem sobie właśnie prowadzić audycję pod tytułem Što djelać? Takie leninowskie pytanie.
0: Što djelajesz, czy što nado djelać?
1: No, što djelać? Co robić? A dlaczego? Tak, bo czasy, jakich obecnie żyjemy, to cała epidemia przewartościowała, jakoś pokazała, otworzyła oczy ludziom, kto jest potrzebny w społeczeństwie, co nie jest. Jakoś udało się zamrozić i wyłączyć kompletnie jakieś zawody, takie tam doradców finansowych, jakichś tam maklerów, jakichś pośredników nieruchomości, telemarketerów, inne, całą tą taką kapitalistyczną nadbudowę, która się okazała całkowicie ten celebrytów, trenerów personalnych itp. itd. I okazało się, że oni są zupełnie niepotrzebni do funkcjonowania społeczeństwa. Za to ci na pierwszej linii ludzie są, to są ci, którzy byli zawsze najmniej wynagradzani, najbardziej pogardzani i tak dalej, czyli pani w Biedronce, facet na tirze, pielęgniarka w szpitalu i tak dalej. Także w tych czasach właśnie chciałem się pozastanawiać w tych audycjach, co po, bo wiemy, że już ten system, już to nie będzie to samo, jak się to skończy wszystko. I mało ludzi sobie zadaje właśnie pytanie, co potem? Bo obalać i niszczyć jest łatwo, ale tak jak czytam w Lenina, trzeba się zastanowić, co robić, co dalej, co potem. Ja słyszałem właśnie, trochę mi natknęła twoja rozmowa ostatnio z tutaj też byłym gościem moich audycji wcześniejszych, moim kolegą Bojanem, którym kiedyś wiem, że byliście o wiele dalej, ale jak słuchałem waszą rozmowę o mediach lewicowych, to widzę, że między strajkiem a tobą to zaczęła się jakaś taka lekka nić porozumienia kształtować. Ale to podejrzewam, jest wszystko spowodowane tym, że polska lewica jest jaka jest, czy jej nie ma i trzeba szukać gdzieś tych wspólnych elementów, żeby jakoś działać razem, a nie rozdrabniać się na coraz mniejsze kanapy.
0: No to rozumiem, że już skończyłeś, czy jak chcesz sobie powiedzieć?
1: Tak.
0: Nie, no to może co do Bojana, którego tutaj pozdrawiam, no to mogę powiedzieć, no, że ja jestem tu, gdzie byłem. No, to tak jak Kaczyński kiedyś powiedział, no, że my jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, a oni są tam, gdzie było kiedyś z ZOMO. No. Więc tak powiedział Kaczyński, no ja mogę powiedzieć, no, że ja jestem tu, gdzie byłem. Zawsze jestem na tych pozycjach właśnie takich radykalnie komunistycznych, antykapitalistycznych. A to Bojan się zmienił, no bo to no poglądy prezentowane przez Bojana w naszej rozmowie, no to właściwie w ilość różnych kwestiach, które poruszyliśmy, no to on jakby no, ze mną się zgadzał, no, czy właściwie to, co mówił, to ja się z nim zgadzałem. Po prostu kiedyś Bojan miał inne poglądy, no inne poglądy prezentował publicznie, więc cieszę się, że tutaj sytuacja się zmienia. No oczywiście ten kryzys kapitalizmu, który nadchodzi, no sprzyja takim przewartościowaniom. Jak mielibyśmy spojrzeć na historię powstawania międzynarodówki komunistycznej, no to my widzimy, że ta międzynarodówka komunistyczna, no to powstawała w wyniku tego, że po prostu w iluś różnych krajach różni ludzie, mający różne właśnie tradycje polityczne, inspirowali się wydarzeniami w Rosji. Popierali rewolucję październikową, popierali przemiany, które tam następowały. No i no, akurat w Polsce to tą polską sekcję międzynarodówki komunistycznej tworzyły dwie partie o profilu socjalistycznym, czyli różne odłamy PPS-ów i SDKPIL. No ale na przykład w Hiszpanii, no to tam na kongres międzynarodówki komunistycznej pojechali anarchiści. Z kolei w jakichś tam krajach afrykańskich, które walczyły o dekolonizację, no to pojechali tacy no, nacjonaliści właściwie. No. Więc różni ludzie o różnych tradycjach historycznych nagle właśnie zobaczyli, no, że tutaj mamy wielki kryzys światowy wywołany wojną. No i jedyną odpowiedzią na tą wojnę była rewolucja październikowa i po prostu no, nagle się okazało, że wielu różnych ludzi, którzy na co dzień by się no, nigdy nie znaleźli jakiegoś no, tutaj źródła porozumienia, nagle dogadali się w tym, że wszyscy popierają Lenina i partię bolszewicką. No więc ja liczę na to, że właśnie ten kryzys kapitalizmu, który nadchodzi, który pokazał, no, że cała scena polityczna, ta parlamentarna, no to jest zabetonowana w tym poparciu dla przedsiębiorców i to wszyscy. Wszystkie partie będące w parlamencie, no to licytują się, która więcej da przedsiębiorcom. No i to jest ten moment, kiedy no, ktoś, kto redaguje portal o nazwie Strajk, no to wiesz, no Strajk to w końcu jest nazwa buntu, nazwa tutaj utożsamiania. No.
1: Nawet przedsiębiorcy stwierdzili, że będą strajkować.
0: No, ja wiem, no to raczej taka groteska, no ale wiesz, no w momencie, kiedy właśnie no, jest portal o nazwie Strajk, kojarzący się ze strajkiem robotniczym i jednak no ten strajk promował tych działaczy socjaldemokratycznych, tam zapraszał na te swoje rozmowy właśnie, czy to Koniecznego, czy tam właśnie Rozenka, czy jakichś innych, no dzisiaj no to chyba nie wypada. No, nie wypada po prostu no, tych ludzi cały czas zapraszać właśnie na jakieś wywiady, no bo ci ludzie wszyscy się skompromitowali. No, a największą kompromitacją oczywiście jest wystawienie kandydatury Roberta Biedronia, który oczywiście, no on nigdy nie miał nic ciekawego do powiedzenia, ale w momencie kryzysu kapitalizmu, no to tylko jakby, no jeszcze bardziej jakby pokazało, no że
1: nie, no ja ten... chciałbym jeszcze przypomnieć koleżankę, o Jezu, jak ona ma sprzed 5 lat. Jak miała ta taka...
0: No właśnie.
1: To wystawienie przez no, partię nie lewicową, ale przynajmniej z nazwy lewicową, składającą się z dawnego establishmentu PZPR-u, wystawienie jako kandydatkę kogoś, kto dzisiaj jest, udziela się chętnie w Radiu Maryja i takich właśnie mediach, to było ciekawe. To było dopiero. To jeszcze tam ten nasz cały Biedroń, to nawet nie było to. To była dopiero kompromitacja. No ale ja myślę, że to Biller zrobił dla jaj.
0: Ale to jest inna sytuacja jest wyborów w momencie jakiejś tam względnej stabilizacji systemu kapitalistycznego, kiedy te wybory nie mają specjalnie nic do zaproponowania, no bo to wiadomo jest, że tutaj kampania wyborcza będzie się toczyć wokół jakichś tam pierdół, no to jednak w czasie kryzysu kapitalizmu nagle kampania wyborcza może nabrać charakteru no takiego radykalizującego społeczeństwo. No i
1: no dobrze, Michale, ale w styczniu to jeszcze nikt nie wiedział, że będzie to coś takiego. W styczniu to, wiesz, ta epidemia gdzieś tam w Wuhanie miało być jak SARS, nigdy się nie rozejdzie.
0: Ja mówię o tym, co jakby, wiesz, no, ludzie, którzy zdecydowali, no jakby to, co łączy Magdalenę Ogórek i Roberta Biedronia, no to selekcja negatywna, to znaczy liderzy partyjni bojąc się konkurencji ze strony polityka, który wylansuje się w społeczeństwie na bazie kampanii prezydenckiej, no to wybierają spośród siebie największe zero, które to w ten sposób no, nie będzie stanowić jakiejś konkurencji. No. Więc tak jak Miller no, mógł się czuć zagrożony przez, nie wiem, tam jakichś innych działaczy SLD wysoko postawionych, no to przez Magdalenę Ogórek nie mógł się czuć zagrożony, no to ją wystawił. No tak samo dzisiaj, no jakby no, no po pierwszych 2-3 miesiącach tej aktywności parlamentarnej, no to się okazało, no przy całej mojej niechęci do pana Zandberga, no to jednak się okazało, że on na tle pozostałych tam tych ludzi z tej parlamentarnej lewicy, no to przynajmniej ma coś do powiedzenia. No.
1: No bo nie okłamujmy się, Zandberg jest to jedyna osoba, która porusza tematy społeczne i gospodarcze, bo cała reszta porusza jedynie tematy tej nadbudowy całej. Prawa gejów, żeby było fajnie, nie, Europa, śmiejemy się, nie, i tak dalej, i tak dalej.
0: Znaczy, wiesz, no od strony jakby treści, to co mówi Zandberg, to nawet niespecjalnie odbiega od programu socjaldemokracji. On po prostu poprzez dobór słów, poprzez odpowiednią umiejętność tam właśnie akcentowania, przemawiania i coś tam, i także jednak poprzez fakt, no, że jednak Zandberg udaje osobę poważną, a Biedroń, no to jest błazen, no to wiesz, no, choćby Biedroń mówił mądre rzeczy, choćby mówił o tym, że on jest przeciwko umowom śmieciowym, że on walczy o prawa pracownicze, to z ust takiego błazna, no to wiesz, to no, nikt go nie traktuje poważnie. No,
1: no ale Biedroń nigdy się chyba nie krył z tym, że on jest raczej neoliberałem, nie?
0: Teraz się kryje, to wiesz, to nasz właśnie tutaj kolega Bojan w ostatnim artykule redakcyjnym w strajku, to on jakby napisał, no, że Biedroń, to że program wyborczy Biedronia w tej kampanii, to nawet nie jest głupi ten program. Tam jest kilka ciekawych rzeczy w tym programie Biedronia. Problem jest taki, no, że Biedroń no, w żaden sposób nie jest osobą wiarygodną, która by, wiesz, no, równie dobrze w tym programie mogliby wpisać, że nie wiem, że są za kolonizacją Księżyca. No, to byłoby tak samo wiarygodne. No, po prostu...
1: Towarzyszu Michale, pojawiło się pytanie na czacie. Chyba ktoś twierdził, że nasza rozmowa jest jakby retransmisją TOK FM-u. Zostaliśmy posądzeni o bycie TOK FM-em.
2: Fajnie by było, Błażeju, jakbyś też zerkał, co ci piszę na czacie skype'owym. Bo...
1: A jeszcze na skype'owym, dobra, bo ja trzy czaty teraz, wiesz?
2: Tak, pisałem ci, że jest na antenie gość Etam, który
1: dobra,
2: się
1: dozwolił.
3: Ja sobie cierpliwie czekam, także aż chłopaki coś więcej powiedzą, bo tak mam dla nich dobrą wiadomość. Otóż świat obecny...
1: Czekajcie chwilunię. Okay. Dobra, mów Etamie, bo muszę jedną tutaj teściowi coś, nie wiem czemu.
3: No mam dla was dobrą wiadomość, dla tych, którzy popierają komunizm, że jesteśmy na dobrej drodze do komunizmu i to już lada dzień. A co do Lenina, czyli towarzysza Uliatowa, który został wyeksportowany z Niemiec w wagonie do Rosji, bo to przecież wszyscy wiedzą o tym, że została rewolucja z Niemiec, z Prus dokładnie, trudno jeszcze wtedy było Niemcami nazwać, do Rosji, no to już jest zupełnie inna historia, tak? Natomiast ciekawi mnie jedna rzecz, no bo dobry komunista, tak przynajmniej rozumiałem Marksa, właściwie tam jakiegoś jego zięcia czy szwagra, już w tej chwili nie pamiętam, powstała taka praca Nigdy nie pracuj, taki tytuł ona miała. Otóż ona zakładała, że w komunizmie pracy w ogóle nie będzie. Co nie ukrywam, że mi pasuje, chociaż ja akurat jestem anarchokapitalistą, chyba najbliżej mi do takiego podejścia. Natomiast co zrobią komuniści z tą elitą, z tymi paroma tysiącami ludzi, którzy władają wszystkimi zasobami? Bo ja nie mówię o pieniądzach. Pieniądze to jest sztuczny twór. Ja jestem zresztą kształcony w kierunku keynesowskim akurat z ekonomii. Natomiast co zrobią z tymi ludźmi, tak? No bo komunizm, bo ja rozumiem w tej chwili, że ta rozmowa zmierza ku temu, że komunizm to będzie dla tych wszystkich pozostałych, a dla tej wąskiej grupy na szczycie piramidy tej rządzenia to nie będzie żadnego komunizmu. Oni się tam będą mieszać między sobą i będą dalej sobie rządzić, tak? I śmiać się z całej reszty, nie? No bo tych ludzi trzeba byłoby zlikwidować, tak? W tym momencie.
0: Rozumiem, że to pytanie do mnie, tak? I mogę już odpowiedzieć?
3: No i do Błażeja też, tak. No, dokładnie.
0: No to może najpierw bym sprostował pierwsze kłamstwo, to znaczy chodzi tutaj o tą agenturalność Lenina. No to jest zarzut, który został postawiony w lipcu 1917 roku przeciwko Leninowi przez rząd tymczasowy. No i zaocznie na Lenina wtedy nałożono wyrok śmierci, dlatego Lenin musiał po kilkunastu latach emigracji, Lenin przyjechał do Rosji, jak tylko Lenin powiedział żadnego poparcia dla rządu tymczasowego, no to po dwóch miesiącach rząd tymczasowy wysmażył tutaj taką aferę, że Lenin jest agentem niemieckim, no i Lenin znowu musiał uciekać tym razem do pobliskiej Finlandii. Więc to jest jakby sprawa wyciągnięta w lipcu, opisana, wszystkie media rosyjskie o tym mówiły, no ale jakoś nikt tego specjalnie nie łyknął. Trzy miesiące później społeczeństwo rosyjskie pokazało, że jakby w takie bajeczki nie wierzy i Lenina poparło w czasie rewolucji październikowej. No ale najważniejsze jest jakby ten fakt, no, że sam mocodawca, czyli państwo pruskie, właśnie cesarz niemiecki, który miałby tutaj być właśnie tym inspiratorem tego wielkiego przewrotu, no okazałby się największym przegranym, no bo jakąś tam tutaj konsekwencją rewolucji październikowej była rewolucja, która wybuchła w Niemczech 9 listopada 1918 roku i to właśnie ta rewolucja, która wybuchła w Niemczech, doprowadziła do tego, że cesarz musiał abdykować i de facto wojna się zakończyła, mimo że zarówno na froncie wschodnim, jak i na froncie zachodnim niemiecka armia była poza Niemcami, to znaczy z jednej strony...
1: Ja tego tutaj włączę, bo akurat cesarz niemiecki w tamtym czasie niewiele miał do gadania. On był rozgrywany przez Ludendorffa, który był szefem sztabu generalnego, i on właściwie całą politykę toczył. I to było jego. I on za bardzo tego cesarza tam nie żałował, że musiał abdykować.
3: Myślę, że to było troszeczkę, miało to być zgrane z wojną polsko-rosyjską, tam 1921, jeżeli dobrze pamiętam, tak? I nie, no to już... być może.

0: obala całą tą tezę, że za bolszewikami stali Niemcy, no bo Niemcy to jest akurat, no, rząd niemiecki to jest pierwszy, który ucierpiał na tym, na tym interesie. Ucierpiał podwójnie. No, po pierwsze ucierpiał personalnie, gdyż po prostu monarchia została obalona. Po drugie ucierpiały całe Niemcy, gdyż no, wojna została przegrana, no, w wyniku rewolucji wewnętrznej. Po prostu Niemcy, które wygrywały wojnę i na froncie wschodnim, i na froncie zachodnim, no przegrały wojnę, więc...
1: Ale towarzyszu Michale, rewolucja, która obaliła monarchię, nie była rewolucją komunistyczną, której się najbardziej obawiali.
0: Ja wiem, że nie była rewolucją komunistyczną, ale była pokłosiem. No to już jest jakby, no jak w jednym miejscu dochodzi do buntu przeciwko władzy i do rewolucji, no to to ma charakter zaraźliwy. No w każdym kraju ta rewolucja może wyglądać inaczej, no ale no zazwyczaj właśnie no głównym problemem rewolucji są ludzie, którzy pewnie są zaangażowani w tworzenie waszego radia, którzy właśnie mówią, że rewolucja jest niemożliwa, że tutaj już właśnie każda rewolucja to coś tam, już nigdy nie, żadnej kolejnej rewolucji nie będzie, że ta władza, która jest, będzie miała charakter wieczny i nagle się okazuje, że władzę można bardzo łatwo obalić. No,
1: Tylko przypomnieć takiego kolegę, który się nazywał Fukuyama, który napisał o końcu historii. Bardzo przedwcześnie.
0: Bardzo przedwcześnie. Więc tyle, jeśli chodzi o jakby wstęp. No więc oczywiście, no fajnie by było, to nie jest tak, że jak ktoś zacznie wypowiedź od głupoty, no to oczywiście to dyskredytuje całą wypowiedź, no ale akurat w tym wypadku, no jakby to się potwierdza. To znaczy mówienie o tym, że komuniści to są przeciwnikami pracy, no to ja tutaj odsyłam do pracy Engelsa, rola pracy w procesie uczłowieczenia małpy, gdzie po prostu no, Engels tam dowodzi, no, że właśnie to, co odróżnia nas jako gatunek homo sapiens od wszystkich innych zwierząt, no, to jest przede wszystkim umiejętność pracy. Więc no, nikt tutaj, no, no praca przede wszystkim jako ten czynnik, no z jednej strony twórczy, ale z drugiej strony także jako pewien dający tutaj taką człowiekowitą godność, sens, no, to, że poczucie jakiejś wartości. No to oczywiście komuniści nigdy nie postulowali zniesienia pracy, co najwyżej postulowali, żeby po pierwsze ta praca była krótsza, po drugie, żeby zyski z tej pracy, korzyści z tej pracy trafiały do ludzi bezpośrednio pracujących, a żeby ci pracujący nie byli okradani z efektu własnej pracy przez właśnie różnej maści wyzyskiwaczy. I oczywiście ci wyzyskiwacze się zmieniają się ich nazwy, no ale jakby wyzysk pozostaje wyzyskiem, czy to jest jakiś tam chłop, ten pan niewolników, czy to jest jakiś feudał, czy kapitalista, czy jakieś inne tam formy tego wyzysku możemy sobie wyobrazić, no celem komunizmu jest po prostu wprowadzenie społeczeństwa bezklasowego w tym sensie, że po prostu wszyscy będą równi, wszyscy będą pracownikami i wszyscy równo będą korzystać z efektów tej pracy. No i kiedy dochodzi do takiej epidemii, jak właśnie, jak w tej chwili, no to na takiej Kubie, to tam nie pytają człowieka, czy on jest ubezpieczony, czy on ma pieniądze, tam po prostu wszystkich leczą równo. No. To nie tak jak w Stanach Zjednoczonych, czy we Włoszech, czy w innych krajach kapitalistycznych, kiedy dochodzi tutaj do podejmowania jakichś drastycznych decyzji. A nie, ty jesteś czarny, to tobie nie damy respiratora. Ty masz powyżej 80 lat, to tobie nie damy respiratora. No, w krajach socjalistycznych jakby ludzi traktuje się w sposób równy i przede wszystkim tam nie czeka się do ostatniej chwili, aż ta epidemia się rozpowszechni i zacznie masowo zabijać, tylko tam dokonuje się tej profilaktyki i właśnie zapobieganiu. To zapobieganie to jest coś, co w społeczeństwie kapitalistycznym w ogóle nie funkcjonuje, no bo w społeczeństwie kapitalistycznym służba zdrowia, tak jak każda inna dziedzina gospodarki, ona ma przynosić zysk. Zapobieganie nie przynosi zysku. W kapitalizmie to, co przynosi zysk, to jest, że najpierw ktoś się rozchoruje, jak już jest ciężko chory, no to wtedy można go skosić. W Stanach Zjednoczonych to 35 tysięcy dolarów. Człowiek pójdzie na 2 tygodnie do szpitala, poleży pod respiratorem, wyjdzie i oni mu dają rachunek na 35 tysięcy dolarów i oczywiście człowiek nie jest w stanie tego zapłacić, ale tam już jest jakby taki dobrze działający kompleks farmaceutyczno-przemysłowy, który to jakby obsługuje to, że jest tutaj właśnie taki spisek z

0: jednej strony właśnie koncernów farmaceutycznych, z drugiej strony tych różnych agencji ubezpieczeniowych, z trzeciej tych korporacji lekarskich, no i w końcu tych prywatnych klinik medycznych. I one wszystkie jakby tutaj, jak człowiek ten właśnie wyjdzie z tego koronawirusa, no to tam się bierze za niego tutaj ta agencja ubezpieczeniowa, no i mu tutaj mówi, no tyle i tyle masz do zapłacenia, rozkładamy ci to na 15 lat i człowiek przez 15 lat nagle staje się takim właśnie niewolnikiem kredytowym, musi temu bankowi co miesiąc tam właśnie odkładać, no ledwo co zarobi, to wszystko no oddaje tu na kredyt mieszkaniowy, tu na kredyt gotówkowy, a tu jeszcze na kredyt, kurde.
1: Towarzyszu Michale, bo dzisiaj nie damy wypowiedzieć gościowi na antenie.
0: No.
1: Etamie,
0: Znaczy,
1: jeszcze
0: wiecie,
1: jesteś z
0: ja
1: nami?
0: widzę, tak, jestem. Ja widzę jednak taki bardzo duży teraz pęd ku temu, żeby. Tylko to ja to troszeczkę źle powiedziałem, bo to nie będzie komunizm, to będzie korporacjolizm, czyli faszyzm de facto. Natomiast one się, te systemy, tak bardzo nie różnią, poza tym, że tutaj decydującą
1: Oj,
0: będą odgrywać korporacje, i tutaj już chyba nie mamy żadnych wątpliwości, że tak będzie. Natomiast na skalę światową, znaczy komuna jako taka kojarzy się raczej z małą grupą ludzi, która może się gdzieś tam zebrać, na przykład w jakimś konkretnym celu, tak? Natomiast na skalę państwową czy globalną komunizm jest nieosiągalny, bo zawsze to leży po prostu poza naturą ludzką. Zawsze będzie ktoś, kto będzie chciał tym wszystkim zarządzać. To będzie się nazywało komuna państwowa czy internacjonalna. Będzie ktoś, kto będzie ponad tą komuną. To jest nieuniknione po prostu. To leży tak bardzo silnie, jest zakorzenione w naturze ludzkiej, że z tym się nic nie zrobi. W związku z tym buła się to moje pytanie: co zrobicie jako komuniści z tą grupą niecałych 10 tysięcy ludzi, których w posiadaniu jest 99,9% zasobów, wszystkich zasobów na planecie? Ja nie mówię o pieniądzach, tylko o zasobach, realnych zasobach. No, to ja mogę. Chyba, że Błażej, ty chcesz odpowiedzieć.
1: Nie, no, ja podejrzewam, jaka będzie twoja odpowiedź, towarzyszu Michale.
0: Tak? Nie, no, to ja mogę tutaj odesłać do takiego pięknego filmu dotyczącego rewolucji chińskiej. Film dotyczy ostatniego cesarza Chin. Tak się zresztą chyba film nazywa, Ostatni Cesarz. Mianowicie chodzi tutaj o pewną taką groteskową historię, jak to Japończycy wkroczyli do Mandżurii w 1937 roku i oni, okupując Mandżurię, mianowali w tej Mandżurii taką marionetkę właśnie swojego własnego cesarza. Gościa, który oczywiście był no, w imieniu Japończyków, on tam właśnie zarządzał tym państwem okupowanym przez tych. No i kiedy doszło do wybuchu rewolucji chińskiej, raczej zwycięstwa tej rewolucji, no to tego cesarza. On był młodym, w momencie jak Japończycy wkroczyli, to on tam może miał 20 lat, no, czy
1: I
0: tam chyba
1: przypomnijmy,
0: nawet
1: że
0: kilka.
1: to był cesarz chiński.
0: Tak. I on
1: Bo w
0: miał
1: Chinach
0: kilkanaście.
1: wybuchła rewolucja wcześniej, to też przypomnijmy, wybuchła rewolucja, która obaliła cesarstwo i wtedy przejął władzę Kuomintang po okresie tych warlordów, którzy walczyli ze sobą i Kuomintang, czyli partia nacjonalistyczna. I wtedy właśnie Pinyin musiał się udać na emigrację, bo on był Mandżurem ogólnie. I dlatego się wziął w Mandżurii. To takie tylko dygresja historyczna.
0: No, w każdym razie, no, streszczając film, on trafił do obozu pracy. W tym obozie pracy tam kilka lat przesiedział i nauczyli go tam ogrodnictwa w tym obozie pracy. No i później wyszedł z tego obozu pracy. No i resztę życia zajmował się sadzeniem kwiatków. No. I chyba bardzo, bardzo się odnalazł w tej nowej roli, że właśnie robi coś pożytecznego pierwszy raz w życiu. Właśnie tam miał jakiś park, którym tam się opiekował, podcinał kwiatki, sadził drzewka, biegał z konewką czy coś. Więc to nie jest tak, że człowiek, który w młodości był pasożytem i no to jest całkowicie niereformowalny. No ja wierzę w to, że taki Zuckerberg czy Bezos, no to oni by się odnaleźli, nie wiem, przy tam wywożenie szamba, czy oczyszczeniu śmieci, czy coś. No, żadna praca nie hańbi, no, wychodzę z takiego założenia, i że po prostu, no, jeśli po wywłaszczeniu ich z majątku i wywłaszczeniu ich tutaj z całej tej działalności, którą posiadają, znajdzie się jakiś, oni nie będą prowadzić działalności kontrrewolucyjnej, no bo to jakby, no, sama rewolucja jest bezkrwawa, no, jeśli dochodzi do jakichś krwawych elementów, to wtedy, kiedy ta klasa, która traci swoje panowanie, ona przechodzi do działalności kontrrewolucyjnej, zaczyna tutaj prowadzić działalność właśnie terrorystyczną, no tak jak załóżmy w Polsce no, w 1944 roku mieliśmy do czynienia z pokojowym tutaj ogłoszeniem manifestu PKWN, no i jakby społeczeństwo to poparło, no ale oczywiście grono jakichś obszarników, burżujów i innych zaczęło tutaj majstrować jakieś tam organizacje terrorystyczne, jakichś żołnierzy wyklętych i coś. No to oczywiście, no jak ktoś już rozpoczyna tą zbrojną aktywność przeciwko władzy, no to musi się liczyć tutaj z konsekwencjami. No więc to, czy ci ludzie zostaną potraktowani właśnie w sposób brutalny, czy w sposób łagodny, to zależy tylko od nich. No ja jako pacyfista wierzę szczerze w to, że oni po prostu zmądrzeją. Tak jak ten cesarz chiński zmądrzał i zaczął właśnie sadzić kwiatki, tak właśnie Bezos czy Zuckerberg kiedyś tam wezmą się do uczciwej pracy i wszyscy będziemy szczęśliwi. No.
1: Nie, no ja powiem więcej towarzyszu, jak jeśli właściciel, bo ja jestem bardziej tym udzielcą, nie, tam titoistą, który twierdzi, że jeśli by ci pracownicy tego Amazona go przyjęli i by chcieli na przykład Bezosa zatrudnić jako jakiegoś tam kierownika jakiegoś działu, to czemu on ma robić kwiatki, jeśli jest dobrym administratorem, to niech też administruje w imieniu pracowników swoich. Też nie widzę nic przeciwko temu. Oczywiście, jeśli oni się na to zgodzą.
0: Nie, ale ja nie uważam jakby, żeby Bezos był dobrym administratorem w tym sensie, no że jakby...
1: Ja mówię jakby.
0: Tak, ale jakby, no ale w tej sytuacji akurat, no, doświadczeniach tutaj tych reform tego, czym jest w ogóle pracownik, czym są stosunki pracy, to co robi Amazon, to właśnie pęd w kierunku takiego zdehumanizowania człowieka, jakby no wczoraj czy przedwczoraj doszło do tego, że kobieta 40-letnia w Sadach, w magazynie Amazona w Sadach pod Poznaniem dostała zawału serca. Przyszła do pracy na zmianę nocną, normalnie popracować, i w wyniku właśnie takiego faszystowskiego rygoru, który tam wprowadził Bezos, no to 40-letnia kobieta w pełni zdrowa właśnie dostała zawału serca, więc no ja sobie nie wyobrażam, żeby po rewolucji komunistycznej cały czas był utrzymywany taki dryl właśnie, że ludzie mają tylko pracować. Nie, praca ma być lżejsza, praca ma być właśnie, no i ci wszyscy psychopaci, którzy dzisiaj pracują jako menadżerowie, których jakby głównym tutaj celem jest właśnie poganianie tych pracowników i śrubowanie kolejnych norm, no to nie, no taki typ zarządzania to ja całkowicie odrzucam. Ja jestem w stanie dopuścić sytuację, załóżmy taką, jak jest ten Elon Musk, ten taki inżynier, który tam planuje, nie wiem, podbój kosmosu czy coś. On jest burżujem, ale też jest inżynierem, czy tam jakimś wynalazcą, czy coś. To ja mogę dopuścić w przypadku takiego Elona Muska, że okej, dajmy mu laboratorium, niech on sobie coś tam dłubie, niech przygotowuje jakiś podbój kosmosu. Bo on przynajmniej coś potrafi, ale taki Bezos, to on nic nie potrafi. On jedyne, co potrafi, to jest po prostu to, jak taki kapo w Oświęcimiu. No po prostu potrafi poganiać ludzi, czy to właśnie, czy to strachem, czy to przemocą fizyczną, czy to jakieś kilka innych sposobów, no w każdym razie, żeby zmusić tych pracowników do jak największej tutaj uległości, do jak największego wyciskania z nich tego potu, choćby oni mieli ginąć w czasie pracy, to jego to nie interesuje, jego interesują kolejne miliardy. Już sam fakt, że 1/3 majątku Bezosa wystarczyłaby, żeby w Stanach Zjednoczonych całkowicie zlikwidować bezdomność. Za 1/3 majątku Bezosa wystarczy jednego dnia. Bezos mówi, ja oddaję 1/3 swojego majątku i w Stanach Zjednoczonych nie ma bezdomności. A ten człowiek nie dość, że tego nie robi, to jeszcze w momencie kryzysu epidemii właśnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie codziennie 2000 Amerykanów ginie, to on właśnie teraz no tutaj no swój majątek pomnożył tam o kolejne tam 20 kilka miliardów dolarów. No, po prostu no, dla niego w momencie, kiedy ludzie umierają, w momencie, kiedy mamy kryzys, no to właśnie taki Bezos zaciera tutaj rączki. On w ten sposób jakby ujawnia całą swoją właśnie taką socjopatyczną No po prostu, no, facet jest niebezpieczny, no.
1: Pamiętasz, towarzyszu, jeszcze był taki Kosowar, już zapomniałem, jak on się nazywał w Ameryce, który zajmował się wykupywaniem jakichś patentów na leki bardzo, no i podnosił ich cenę tam 200-300 razy, nie?
2: Okej, okay, pozwolę się wstrzelić sobie, nie, chociaż miałem tego nie robić. Przypominam, że cały czas Etam jest na antenie, a czekają kolejni dzwoniący, więc czy chciałbyś, Etamie, jeszcze coś powiedzieć na koniec, zanim odbierzemy następnego gościa?
3: Nie, no właśnie chciałem tylko dotrzeć do tego, tej informacji, czy po prostu dla tak zwanych pasożytów, badylarzy, koników i tak dalej, jak go tam za komuny różnych nazywali, będzie przewidziana kara główna, czy będzie po prostu to przymuszenie, bo mi się ten system oczywiście nie podoba. Ja bym wprowadził etamizm, to jest taki kompromis między kapitalizmem, korporacjonizmem a faszyzmem i kapitalizmem. Mam swój, że tak powiem, pomysł na świat, natomiast po prostu widzę, że panowie chcą nie likwidować, a jak to się mówi, przeprowadzać konwersję. I
1: reedukować.
3: Reedukować, tak, to jest dobre. Dobra, no mam tutaj ogromne wątpliwości. No, ja na przykład zaproponowałem dla byłego aktora, bo podobno cierpi głód straszny pan, jak się nazywa ten syn tego naszego znanego aktora. Kurczę, zawsze mi wypadają nazwiska aktorów ostatnio.
1: Sztur?
3: Sztura, tak, właśnie. Zaproponowałem, żeby mu w Biedronce pracę znaleźli. Natomiast ktoś mi tutaj uświadomił, że on wydaje około 50 tysięcy miesięcznie, więc pewnie na jeden dzień by mu starczyło. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, no ale no cóż, zawsze może postarać się o papierek na ergofobię i być zwolniony, że tak powiem, z pracy. Dobrze, no to ja już w takim razie kończę i daję szansę innym.
2: Cześć. Okej, dziękujemy ci za twój głos. Ja w takim razie dołączam następnego chętnego. I będzie to, no, będzie się działo, myślę, będzie się działo. To jest taki gość, który trochę mi wielozadaniowość. Okej, dobra. Dołączamy kolejnego dzwoniącego. I jest to Jezus Antychristos. Witamy na antenie.
4: Dobry wieczór wszystkim uczestnikom tej bardzo ciekawej i ważnej debaty i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Nocne Radio. Aloha. Niech będzie pochwalony komunizm dobry.
0: Właśnie Boże.
4: Słuchajcie, jestem ku mojemu... To już drugi raz dołączam się do rozmowy u Nocnego Radio, dlatego że podszedłem do komputera i system YouTube'a mi zgłosił, że coś się dzieje na YouTubie. Kliknąłem powiadomienie, patrzę, Nocne Radio nadaje, Błażej i towarzysz nadają, więc bardzo podniecony się dołączam tutaj, żeby skorzystać z tej okazji, aby powiedzieć coś na temat moich tu drastycznie radykalnych poglądów, jeśli mogę. Chciałbym, jak to powiem, włożyć kij w mrowisko i chociaż ja dobrze nie znam towarzysza Michała, a on mnie prawdopodobnie zupełnie nie zna, więc powiem tak, że zobaczyłem rozmowę, debatę towarzysza Michała w takim kanale Szymon albo Wojna Idei, albo Szymon coś tam mówi i muszę ci powiedzieć, towarzyszu Michale, że cieszę się z tej możliwości kontaktu z tobą, bo chciałem cię bardzo skrytykować i z tego, co słyszę tu w tej debacie, też jesteś właściwie takim paleokomunistą. Ciągle rozważacie, czy Lenin był agentem. Tak, co to ma do rzeczy? Świat się wali na naszych oczach, a właściwie nie wiem, czy to wasze są inicjatywy, czy przeciwnicy wasi wciągają was, na przykład tamten Szymon, albo tam, czy w ogóle to jest taki argument znany, albo komuniści tam zabili, tam nie wiadomo kogo. Ileś ludzi było ofiar komunizmu. Co to ma do rzeczy w ogóle? Dlaczego nie rozmawiamy? po prostu chce was skrytykować i zmotywować do zmiany taktyki. Nie możecie pozwalać debatować o komunizmie na warunkach kapitalistów i antykomunistów i chrześcijan i katolików. Oni was zawsze po prostu wyprowadzą w pole i unikną tematów dla nich niewygodnych. Chciałbym, to jeszcze jedną rzecz tak powiem wprost, chciałbym szczególnie do towarzysza Michała, porzuć, jestem zbawicielem ogólnie, jestem Jezus, Antychristos, Kunrad 44, Mickiewiczowski 44, przepowiedziany w wielu przepowiedniach, łącznie w Biblii, jako ten nowy Bóg, nowy zbawiciel, twórca nowej ery, nowej ideologii, nowego porządku świata. I dlatego namawiam ciebie, towarzyszu Michale, abyś porzucił ten twój stary marksowy, leninowy, jakikolwiek komunizm, przejdź na moją stronę, ja cię nauczę mojego komunizmu 44 i w ten sposób ruszymy do przodu ku przyszłości, bo tak to jest tylko dreptanie w miejscu. Kapitaliści po prostu obalili cały potężny system komunizmu sowieckiego, bo Sowieci po prostu się dali ograć w dziecięcym, znaczy, no nie będę tego lekceważył, ale się dali ograć. Dlaczego? Bo komunizm zamiast propagować wśród własnych ludzi idee komunistyczne, żeby się ludzie cieszyli z tego, co mają. Ludzie, przecież jeszcze do niedawna wasze dzieci by po 16-12 godzin pracowały, ryzykując życie na fabryce. A dzisiaj my, komuniści, daliśmy waszym dzieciom szkołę darmową, darmową opiekę zdrowotną, szkołę do 18 roku życia, a nie do tam 4 klasy, żebyś się nauczył czytać, żeby się podpisał na liście w fabryce. I żeby doceniajcie to. I to właśnie robi towarzysz Kim Jong-un w Korei Północnej. Wszyscy psioczą, jaka to jest paskudna Korea, ale mówi, nasi ludzie nie gonią się z kapitalistami w kapitalistycznej grze. My dajemy to, co obiecujemy ludziom, czyli mieszkanie, szkołę, możliwość zakładania rodziny. Prawda, wolności tam nie ma dużo, ale po prostu cieszcie się z tego, co macie. A czym się może pochwalić kapitalizm? Rozwój na kredyt. Co więcej, gdyby to się kapitaliści Kurczę, nikt mnie nie przerywa. Czemu nie przerywacie mi, bo się rozgadałem? Kapitaliści, żeby się rozwijali kapitalizm przez zadłużenie się przez kapitalistów. Ale kapitaliści tak wykręcili tą grę, że spowodowali, że to my, robotnicy, klasa ta proletariacko-prekariacka, to my się zadłużamy, żeby oni byli bogaci. No to jest po prostu coś, co mnie, inteligentnemu człowiekowi, się w głowie nie mieści. I to trzeba wypunktować. Ja sobie słucham tutaj angielskojęzycznych takich programów. Wspaniały profesor Richard Wolff nadaje na YouTubie. Jest także na telewizji RTTV taki program Renegade Inc. I bardzo fajnie oni te... A, jeszcze jest Kaiser Report. Kaiser w ogóle Report to on nawet nie propaguje komunizmu, tylko on jest byłym spekulantem giełdowym, kapitalistą i on się po prostu przejrzał ten system od środka, bo on sam to robił, rozczarował się i on punktuje po prostu katastrofalne nadużycia, zwyrodnienie, po prostu zło kapitalizmu.
1: Dobra, to
4: nawet jest widoczne, ale nikt o tym nie chce mówić.
1: Ja się wtrącę.
4: Proszę.
1: Jak już jeśli chodzi o...
4: Przepraszam. Ja włożyłem ten kij w mrowisko, tutaj zaatakowałem to, że to
1: Warszawa. Nie.
4: Chała, więc możecie się bronić, zadawać mi pytania i sprawdzać.
1: Nie ma żadnej obrony, bo towarzyszu Michale, oboje byliśmy u kolegi Szymona. Ty byłeś zaraz po mnie, zresztą potem przez to, że mnie skrytykowałeś po moim występie u niego, tak się poznaliśmy. Nomen omen. No, ale oboje byliśmy u Michała i No, co mam powiedzieć? Każda rozmowa z tymi środowiskami konserwatywnymi czy neoliberalnymi zawsze zaczyna się od rozmowy o przeszłości. Zawsze się wraca, zawsze za każdym jednym razem. I tak jak już powiedziałem na wstępie...
4: Pozwól, że ci przerwę. Mój pomysł jest taki, że od dzisiaj powiecie tak, ale ja już nie wyznaję Marksa, ja wyznaję Jezu Antychrysta Konrada i on jest moim nowym ideologiem. Porozmawiajmy o jego ideologii. On nikogo nie wymordował, Stalin się na niego nie powoływał, Hitler się na niego nie powoływał. Porozmawiajmy o nim i o przyszłości.
1: Tak. Dobrze, towarzyszu Michale, ale tak jak chciałem zaproponować na samym początku audycji, żeby właśnie rozmawiać o tym, studiować, co będzie po tym całym kryzysie.
0: Tak, tak, także... Może...
1: O to chodziło, żeby rozmawiać o przyszłości, a nie przyszłości, ale wszyscy dzwoniący zawsze się pytają o tą przeszłość.
0: No w każdym razie, odnosząc się do tutaj pierwszego zarzutu, że jestem jakimś paleokomunistą, to dla mnie to nie jest żaden zarzut. No ja nawet mogę być dumny z takiego zarzutu, że uważam, że tak jak bezpośrednio przed wybuchem rewolucji październikowej główny spór w ruchu socjalistycznym to było patrzenie na rewolucję francuską, no i po prostu każdy jakoś tam się w tej rewolucji francuskiej odnajdywał. No Lenin się odnajdywał w terrorze jakobinów. I on o sobie mówił, kiedy ktoś pytał Lenina, kto ty jesteś, to mówił, ja jestem rosyjskim jakobinem. No i tutaj jestem zwolennikiem właśnie takich metod jakobińskich, no ale jeśli chodzi na przykład o rewolucjonistów niemieckich, to oni jeszcze bardziej się cofali w przeszłość i oni nazwali swoją partię Związek Spartakusa. Związek Spartakusa, czyli właśnie tutaj polemicznie do ciebie, jak ty się odwołujesz do Chrystusa, czyli właśnie takich właśnie tych wszystkich takich zniewieściałych chrześcijan, którzy tam chodzili na te cyrki i tam właśnie byli tam masakrowani, mordowani i oni tylko właśnie patrzyli, jak tutaj tam, nie wiem, lwy ich zabijają, jak ludzie się z nich śmieją, rzucają w nich jakimiś tam warzywami, a oni się wznoszą tutaj ku niebu ręce i mówią, my nie będziemy stosować przemocy, my dzielnie zginiemy na tych arenach. No to Spartakus jest jakby odpowiedzią na tego typu działanie. No, w momencie, kiedy ktoś tutaj tobie grozi, ktoś chce ciebie zabić, no to powstańcy Spartakusa udowodnili, że oni są w stanie stawić armię tutaj czoło armii regularnej, są w stanie tą armię regularną pokonać, są w stanie podburzyć pół półwyspu tutaj apenińskiego do rewolucji. Owszem, ta rewolucja później oczywiście skończyła się klęską, no ale w każdym razie to jest to pytanie, czy niewolnik będzie miał więcej godności ginąc w czasie walki jako osoba wolna, czy jako po prostu na kolanach, jak taki właśnie chrześcijański laluś, który właśnie będzie tutaj zagryzany przez te lwy. Więc ja jestem robotnikiem, tutaj padły jakieś słowa o inteligencji czy coś. Nie, dla mnie jakby to, co mnie kształtuje, to jest moja sytuacja zawodowa. Ja jestem ciężko pracującym robotnikiem fizycznym i kiedy ja słyszę dzisiaj w czasie epidemii o różnych takich, czy o mojej sytuacji w pracy, jak to właśnie my cały czas musieliśmy pracować, my byliśmy narażeni na tą epidemię. Ludzie właśnie w innych miejscach, w kopalniach, czy to w kopalniach w Hiszpanii, czy to w kopalniach w Polsce, czy to w różnych rzeźniach, gdzie ludzie pracują koło siebie, tam masowo ta epidemia się szerzy i to już pokazuje klasowy charakter tej epidemii, że robotnicy masowo są zarażeni, robotnicy później właśnie ryzykują życie swoich rodzin, mogą umrzeć, a burżuje gdzieś tam się chowają i tylko wydają polecenia, jeszcze więcej pracować, jeszcze tego.
1: Może tak się wtrącę jeszcze, towarzyszu Michale. Jeszcze jedno dobre jest tutaj przykład tego, jak państwa pomagają. Na przykład tutaj w Niemczech, jak jesteś pracownikiem, to jak dla ciebie nie ma pracy, to idziesz na tak zwany Kurzarbeit, czyli państwo wypłaci ci 67% wynagrodzenia i możesz sobie siedzieć w domu. No ale dostajesz tylko 67% wynagrodzenia. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, czyli na samozatrudnienie i tak dalej, wypełniasz wniosek i po 24 godzinach masz 9000 euro na koncie. I to jest taka dysproporcja. Czyli ten, który jest na pierwszej linii frontu, robotnik, jeśli zostanie zwolniony, czy zostanie przesłany na postojowy, jego pensja jest redukowana, jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, to natychmiast dostajesz 9000 euro od państwa, nieważne ile wcześniej zarabiałeś.
0: No w każdym razie na zarzut taki, że nie należy stosować przemocy, no to ja odpowiem, że nie, ta przemoc tutaj cały czas trwa. Mamy 350 tysięcy ofiar koronawirusa w tym momencie na świecie. No większość tych ofiar to są robotnicy, no to nie są burżuje. No.
4: Ale przepraszam, mogę?
0: Sam fakt, że oni nas zmuszają do pracy w czasie epidemii i nas mordują w ten sposób, no to to uzasadnia, no to generuje jakby wśród robotników ten gniew. No to nie może być tak, że taki Bezos wymusza na człowieku, na 40-letniej kobiecie, żeby ona tak ostro pracowała, że dostaje zawał serca i w dodatku ten skurwysyn zostanie bezkarny. On powinien za to trafić do więzienia. A ponieważ państwo kapitalistyczne nie jest w stanie burżuja wysłać do więzienia, to dlatego chociażby jest potrzebna rewolucja. Owszem, po to, żeby zmienić system społeczny, ale także, żeby wymierzyć sprawiedliwość. Każdy odpowiedzialny za śmierć robotnika musi zostać tutaj przynajmniej skazany i trafić do więzienia. No, taki jest mój pogląd.
4: Ale ja mam takie pytanie. Jak to jest, że sami protestujący, same ruchy lewicowo, tam jakieś komunistyczno-socjalistyczne mówią, że tych wrednych jakichś tam bogaczy jest znikomy procent społeczeństwa, tak? To są jakieś 1, 2, 5% najwyżej. To jest mniej niż szlachty kiedyś za dawnych feudalnych czasów. A tak zwanych nas, czyli robotników, prekariatu, zanikającej klasy średniej jest 60, 70, 80 czy ileś tam procent, tak? I rzekomo jest demokracja i co 4 lata są jakieś tam wybory. Tutaj na przykład w Wielkiej Brytanii mieszkam. Ku mojemu zaskoczeniu dowiedziałem się, że towarzysz Michał mieszka we Francji, bo jak słuchałem tego rozmowy z komunistą tam, to ja myślałem się, jak ty, że jesteś bardzo ważnym człowiekiem, że ty mieszkając w Polsce takie rzeczy mówisz, ale się okazało, że mieszkasz we Francji, więc bądź bezpieczny. Ja mieszkam w Wielkiej Brytanii i doznałem po prostu szoku politycznego, bo w ubiegły grudzień 2019 tu były wybory i masowo lewicowa klasa robotnicza północnej Anglii, gdzie po prostu to wszystko tam upada cywilizacyjnie, gospodarczo, zagłosowała na partię konserwatystów, kapitalistów i Borisa Johnsona. Więc ja się zastanawiałem, coś w tym, coś jest nie tak z tym społeczeństwem, z tymi działaczami różnymi lewicowymi, skoro po tych wszystkich, przecież ostatni wielki kryzys kapitalizmu był w 2008 roku, około dekadę temu. Dopiero co z bezrobocia wielu z tych robotników zaczęło ledwo wychodzić niedawno i oni nadal na kapitalistów głosują. Co jest nie tak w przekazie lewicy, że większość społeczeństwa nadal, pomimo że Marks działał dwa wieki temu, mimo całego imperium komunistycznego, mimo ruchów socjalistycznych, nadal robotnicy wierzą w, po prostu w miraże kapitalizmu, jak to się na naszych oczach wszystko rozpada. A oni dalej mają głos, idą i wrzucają na partię kapitalistyczną. Co jest nie tak?
0: Sprawa nie jest taka prosta, no. To nie było głosowanie w październiku, o którym, znaczy w grudniu, o którym mówisz, to nie było głosowanie między partią socjaldemokratyczną a partią konserwatywną. To było głosowanie między Borisem Johnsonem, który opowiadał się za natychmiastowym Brexitem i respektowaniem głosu Brytyjczyków, który został oddany w referendum, a Corbynem, który powiedział, że jeśli on zostanie wybrany premierem, to on rozpisze nowe referendum za pół roku. I to jest ta sytuacja, że po prostu socjaldemokrata w tym momencie pokazał, no, że on głos obywateli Wielkiej Brytanii ma w dupie. To, że wy głosowaliście w roku 2016, to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu wy źle zagłosowaliście i tak i będziecie tak długo głosować, aż dobrze zagłosujecie. My to znamy. My to znamy we Francji. Ale były głosowania w 2005 roku. Było głosowanie za traktatem konstytucyjnym. I Francuzi odrzucili traktat konstytucyjny. I co? I efekt był taki, że oni zmienili kilka przecinków i tak to wprowadzili jako traktat lizboński, tylko już bez referendum.
1: No nie, towarzyszu Michale, to też troszeczkę inaczej, bo to referendum, które miało być w Anglii, to nie miało być za wyjściem czy nie wyjściem, tylko za warunkami wyjścia. Wynegocjowanymi.
4: Tak. Poza tym klasa robotnicza powinna się cieszyć, że oto nam Partia Pracy daje ponownie możliwość wypowiedzenia się o tym, czego chcemy. Tak? To jest poboczny wątek. Moje pytanie jest, dlaczego w Wielkiej Brytanii w ogóle nie ma komunistycznej partii Wielkiej Brytanii czy Anglii? Dlaczego w Stanach Zjednoczonych nie ma komunistycznej partii Stanów Zjednoczonych, tylko wszyscy ty żyjący, ten prekariat żyjący na zasiłkach, ci wszyscy murzyni, którzy całymi pokoleniami żyją ze znaczków na darmowe jedzenie i tak dalej, i oni wszyscy głosują na kapitalistyczne partie, bo kapitalizm jest najlepszy, a Bernie Sanders powiedział pierwszy raz otwarcie, szokując cały system, że on jest socjalistą, to po prostu wszyscy się złapali, jak to jest zło, socjalizm, my nie będziemy głosować, on zrujnował swoje szanse wyboru, bo powiedział, że jest socjalistą. Dlaczego po prostu ruch robotniczy, ruch komunistyczno-socjalistyczny jest tak głupi, tak słaby, że nie potrafi nawet swojej bazie wyborczej wytłumaczyć, o co w tym systemie chodzi?
0: No, profesor Wolf, na którego się powołujesz, on prawie w każdym wykładzie swoim tłumaczy, dlaczego tak jest. To znaczy, mówiąc o sytuacji w Stanach Zjednoczonych, on mówi, że istniał silny ruch komunistyczny, istniał silny ruch socjalistyczny w Stanach Zjednoczonych w latach 20., a szczególnie w latach 30., w momencie wielkiego kryzysu kapitalizmu w Stanach Zjednoczonych. To, że ten ruch został zniszczony, to tu odpowiedź jest prosta, to mamy do czynienia z terrorem. Terrorem tutaj właśnie całej tej komisji McCarthy'ego, która po prostu było polowanie na obywateli amerykańskich. Jeśli ty jesteś lewicowy, to znaczy, że jesteś agentem komunistów, a jeśli jesteś agentem komunistów, to znaczy, że jesteś agentem KGB, a jeśli jesteś agentem KGB, to ciebie należy rozstrzelać. Tak. Tego typu były rozmowy.
4: No to ty się powołujesz, właśnie o to mi chodzi, że w USA powinni być ludzie, którzy tak, jestem komunistą i tutaj mam prawo do poprawki konstytucji, prawo do wypowiadania się i właśnie proszę mnie wysłuchać w debacie, jakie mam argumenty. I akurat profesor Wolf, Richard Wolf, jest znakomity. Po prostu on to wszystko bardzo logicznie tłumaczy. Na przykład on też powiedział, dlaczego tak się dzieje. Niedawno słuchałem jego debaty Kapitalizm przeciwko socjalizm z jakimś tam innym autorytetem kapitalistycznym i on powiedział, jak jest nauczany wiedza na temat Marksa i marksizmu w uczelniach całej Ameryki. Ten Ameryka to jest prawie cały kontynent i on mówi, że tam jest jedna, dwa wydziały na dwóch uczelniach na całe Stany Zjednoczone, które w ogóle dopuszczają mówienie coś o Marksie, wiesz? Także, no to tylko...
0: Tak, ale słuchaj, no ja, wszyscy ci klasycy marksizmu to nigdy nie byli ludzie robiący karierę akademicką. Zresztą sam profesor Wolf, no to on jakby w momentach szczerości, on sam mówi o sobie, że całe życie był oportunistą, że on prowadzi swoją działalność naukową od lat 70. On dopiero zaczął głośno mówić o marksizmie, jak trafił na emeryturę w roku 2009, to zaczął mówić tak publicznie, deklarować się jako marksista. Przez 40 lat jako pracownik naukowy, no on może sobie pewne rzeczy coś tam mówił i myślał, ale robił to w zamkniętym gronie, bo po prostu się bał, bo jednak większość pracowników naukowych to są oportuniści. Jest jasne powiedziane, no jeśli nie będziesz tutaj, jeśli będziesz za głośno szczekał, to my cię wyrzucimy. I ty, i właśnie dlatego rewolucje zawsze są przeprowadzane przez ludzi, którzy nie mają nic do stracenia. Robot pracowników takich jak ja, a nie pracowników naukowych, którzy właśnie są ustawieni, robią kariery. Zresztą jak spojrzysz sobie na tego profesora Wolfa, no to on nie dość, że sam robi jakby karierę, to jeszcze jego żona też jest tutaj kariera akademicka, jego córka też kariera akademicka, żona i córka no to robią z kolei psychologii, więc jakby od strony analizy społecznej, no to wszystko to są takie darmozjady pasożyty, które no boją się tej pracy fizycznej i jakby żyją z wartości wypracowywanej przez zwykłych robotników. Ja oczywiście cenię profesora Wolfa za wiele tutaj jego słusznych uwag, ale bądźmy także tutaj uczciwi jakby w krytyce. No, w momencie, kiedy patrzymy na Berniego Sandersa, który już w roku 2016 zorganizował cały ten cyrk, mówi głośno socjalizm, socjalizm, super jest socjalizm, żeby później cały ten cyrk jakby powiedzieć w ostatnim momencie głosujmy na panią reprezentującą wielkie korporacje, panią Hillary Clinton, która wzywa do wywołania III wojny światowej. On się w tym momencie zgłaźnił i było jasne, że Sanders zrobi to samo w roku 2020. Profesor Wolf, osoba inteligentna, no od profesora oczekiwalibyśmy jakiejś tutaj trzeźwej analizy i jakichś mądrych rozwiązań, no to ten inteligent nie jest w stanie zrozumieć, że Sanders drugi raz zrobi ten sam cyrk i mówi, angażujmy się w partię demokratyczną i wspierajmy tutaj właśnie tego Sandersa. No jak z perspektywy właśnie walki z kapitalizmem człowiek może wstępować do partii demokratycznej, gdzie w tej partii demokratycznej reprezentującej interesy właśnie wielkiej finansjery jest obok Bidena, obok Clintonów, obok jakichś innych, no więc przepraszam, no Wolf może jest osobą jakby oczytaną, ale jeśli chodzi o wnioski praktyczne z tego, co on proponuje, no to niestety no, są czasami na poziomie przedszkolaka, no przepraszam. No.
4: Wiesz co, moje komentarz do tego. Po pierwsze, taka uwaga. Partia Demokratyczna w XIX wieku to była partia właścicieli niewolników. W XX wieku jest to, i w XXI na początku jest to partia jakichś rzekomo postępowców, na których głosują potomkowie niewolników. To jest jakiś absurd. To po pierwsze. Drugie, też zauważyłem to, co ty powiedziałeś, że Bernie Sanders w ogóle, on chyba nawet nie wiem, czy jest dokładnie w Partii Demokratycznej, a on powinien odejść z Partii Demokratycznej i założyć swoją partię, ja już nie mówię komunistyczną, ale socjalistyczną partię Stanów Zjednoczonych, Berniego Sandersa i tyle. A on właściwie jest, nie wiem, czy to jest taki red herring, taki odciągacz uwagi.
1: Towarzyszu Michale, to chyba rozmawialiście z towarzyszem Bojanem ostatnio na ten temat i zakładania nowej trzeciej partii z panią, o Jezu, leciało mi z głowy.
4: Clinton.
0: Nie, słuchaj, jeśli chodzi o Sandersa, to sprawa jest prosta. No. Sprawa jest taka, że we wszystkich krajach kapitalistycznych, a im biedniejszy kraj kapitalistyczny, w sensie im więcej jest osób wykluczonych jakoś gdzieś w nędzy, no w Stanach Zjednoczonych to do kryzysu tego koronawirusa osoby pobierające te kartki żywnościowe to były 44 miliony obywateli, czyli ludzi po prostu, których nie stać nawet na to, żeby kupić jedzenie. No i ci ludzie nie głosują, nie angażują się w ogóle w proces polityczny. Więc w momencie, kiedy mamy dwie partie, które walczą między sobą o to, żeby rządzić, no to pytanie jest jakby takie, no mamy mniej więcej względną równowagę, wszystko jakby sprowadza się do tego, ten wygra wybory, kto komu uda się przyciągnąć tych wykluczonych do tego, żeby głosowali, którzy nigdy nie głosują. I po to jest właśnie Sanders. Po to jest Sanders, żeby iść do tych bezdomnych, iść do tych bezrobotnych i ich oszukiwać. Bezczelnie ich kurwa oszukiwać. Milioner Sanders, który na tych swoich książkach, które on sprzedał właśnie, jaki to nie jest socjalista, on się dorobił kasy, on jest milionerem w tym momencie. I on idzie bezczelnie do tych ludzi biednych, mówi, dawajcie mi kasę na kampanię, wstępujcie do Partii Demokratycznej, bo jeśli wy chcecie mieć socjalistycznego prezydenta, wy musicie najpierw wstąpić do Partii Demokratycznej, żeby głosować w prawyborach w Partii Demokratycznej. I ci ludzie, którzy oni wstępują do tej partii właśnie obok właśnie potomków właścicieli niewolników, czy obok właśnie tej wielkiej finansjery z Wall Street, która tu partią demokratyczną rządzi. Więc jakby no, pan Sanders jest oszustem. No. Można mieć No bo to jest tak, no jakby w przypadku, jak ktoś robi takie rzeczy, no to jest albo debilem, albo oszustem. No w przypadku pana Sandersa, który w polityce jest od lat chyba 60, no to już jest jakby wyrafinowana gra. No i no niestety, no, jest to zdrada. I przez to właśnie, że kapitał bardzo dobrze opanował formę manipulacji, jak to właśnie poprzez różne partie socjaldemokratyczne, różnych takich cwaniaczków jak Sanders, rozbrajać te masy pracujące właśnie, żeby one w kogoś wierzyły i tak dalej, no to ten system trwa, no.
2: Dziękujemy.
4: Towarzyszu, chciałbym ci zadać pytanie, czy poruszyć nowy temat, ale jest pytanie z czata.
2: To szybciutko, poproszę, to szybciutko. Ale to może Kunradzie, to ja będę pytania z czata odczytywał, jako tutaj Radio Op, a ty, jeśli chciałbyś coś na koniec powiedzieć, to bardzo proszę. Tylko zwięźle.
4: Chciałem powiedzieć to, że wy, czyli ten komunizm miniony, czy paleokomunizm, uważam ten jako twórca tego komunizmu nowej ery, że zawsze przegracie, ponieważ wy opisujecie rzeczywistość błędnie. Mianowicie wy głosicie, że jest jakaś równość. Ty często właśnie wspomniałeś, że równość, nie ma równości, po prostu jest pewna gra i ci, którzy w niej zwyciężają, czyli posiadacze tam wpływów, środków produkcji, kapitaliści, oni potrafią manipulować tak resztą społeczeństwa, że zdobywają posłuch i przewagę. A wy próbujecie się przeciwstawić, głosząc fałszywe poglądy, na przykład, że jest równość, że kobiety są równe mężczyznom, że weźmy ludzi z Afryki, bo oni są nam równi i tak dalej. Dopóki nie zejdziecie na ziemię z jakichś marzeń komunistycznych i twardo po ziemi będziecie stąpać i mówić ludziom tak, jak jest, to zawsze ludzie będą słuchać tych kapitalistów, bo oni mają więcej im do obiecania. Także tu ostrzegam i jeszcze raz namawiam do przemyślenia.
2: Okej.
0: Okay. Słuchaj, no tak jak ona. Ja muszę szybko zainterweniować, no bo jakby pojawiły się dwa zdania jakby kompromitujące tutaj rozmówcę. No z jednej strony, że mężczyźni nie są równi kobietom, z drugiej strony, że osoby z Afryki są jakoś gorsze od osób z Europy. No szkoda, bo że jakby no człowiek, który najpierw się określa jako tam jakiś komunista czy coś, na koniec mówi takie rzeczy, które go jakby no wykluczają z kulturalnej dyskusji, no przynajmniej.
5: Towarzyszu Michale, chciałem tylko przypomnieć, że były też takie ustroje, które wszystko upaństwawiały oraz twierdziły, że jedna grupa etniczna ma supremację nad innymi. I to 70 lat temu ostatnio świętowaliśmy zwycięstwo.
2: Okej, dzięki Kunradzie za twój nieco rasistowski, szowinistyczny, szczególnie pod koniec głos, ale tutaj różne głosy są. Trzymaj się, aloha, dajmy szansę innym, jak to się mówi. Przypominam, że gościem dzisiejszej audycji jest towarzysz Michał z kanału Odrodzenie Komunizmu, no a Błażej, który jest gospodarzem audycji, no ja to...
5: Chociaż mi to tak, ja zardzewiałem trochę już po tych latach, znaczy po roku, i towarzysz Michał jest, jako że ma kanał, to jest rozgadany, a ja tak się trochę wycofany.
2: On się rozhulasz, rozpędzisz, musicie Błażejowi wybaczyć, on się rozpędza z powrotem po długiej przerwie. Ale Błażej właśnie zaproponował wcześniej taki temat "Što zdjelać", czyli tak bardziej o przyszłości może, coś konstruktywnego. Nie chciałbym też jako tutaj słuchacz bardziej, aby dyskusja w nocnym radio z okazji gościnnego pobytu na antenie komunistów przerodziła się znowu w przepychanki, jak zwykle, że z waszej strony są zarzuty. A czemu to takie gówniane ten komunizm, a kapitalizm lepszy i tak dalej, i przekonywanie. Może dzisiaj bardziej dla tych, którzy jakoś nie są tak bardzo anty i chcieliby coś konstruktywnego bardziej. No i myślę, że towarzysz Michał i Błażej teraz może uda im się wskoczyć na ten tor.
0: To To ja na czasie tutaj chcę dać odpowiedź. No jakby, no ja nie wycofuję się tutaj z tych porównań kapitalizmu z socjalizmem i uważam, że dzisiaj, kiedy analizujemy właśnie bilans epidemii, która tutaj dotknęła cały świat, no to widzimy, no, że kraje kapitalistyczne, takie jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Europa Zachodnia, no to tutaj mamy do czynienia z całkowitą katastrofą. Z drugiej strony kraje socjalistyczne, takie jak Wietnam czy Kuba, właściwie ten problem koronawirusa całkowicie tutaj wyeliminowały. No można to także porównywać na przykładzie konkretnego kraju, jakim są Indie. Indie jest to kraj, gdzie jest 28 stanów i na południu tego Indii jest taki stan Kerala, rządzony przez partię komunistyczną. Jest to najbogatszy stan indyjski, jest to stan, gdzie jest najwyższy poziom alfabetyzacji, najwyższy poziom tutaj ilości lekarzy na mieszkańca i wiele innych rzeczy wynikających z faktu, że po prostu rządzi tam partia komunistyczna. No efekt jest taki, że w Kerali w tym momencie już nie ma koronawirusa, tam to zostało całkowicie wyeliminowane, no a w północnych Indiach, w tych różnych stanach, no to oczywiście mamy do czynienia z syfem, więc oczywiście w tej konfrontacji, gdzie widzimy no właśnie dwa różne systemy, z jednej strony system, gdzie gdzie służba zdrowia jest po prostu, no właśnie jest tą służbą, chodzi o to, żeby tych obywateli leczyć i żeby jakby problem rozwiązać. Z drugiej strony widzimy kraje kapitalistyczne, gdzie głównym celem jest przede wszystkim tutaj zyski korporacji farmaceutycznych i to, żeby chronić jedynie jakąś tutaj wąską grupę najbogatszych. No efekt jest taki, no że później statystyki są brutalne, tak bardzo są to statystyki brutalne, że Donald Trump obraził się tutaj na Światową Organizację Zdrowia. W czasie epidemii Stany Zjednoczone mówią, że one nie będą finansować Światowej Organizacji Zdrowia. No po prostu, no to już jest jakby, no, esencja barbarzyństwa, no, że po prostu w momencie...
5: Michale, może wrzucę trochę ten, trochę dziegciu do beczki miodu, nie? Bo jest jeszcze parę takich przesłanek, które do końca tak, no, wiążą się z tym. Na przykład... Jak nie testujesz, to nie masz zarażonych, nie? Jeśli patrzymy na Indie, to możesz porównać Stany z góry i do dołu, ale indyjska służba zdrowia po prostu nie istnieje i ona nie testuje i wiesz, można manipulować. I to niestety się sprawdza, nie? W wielu krajach. Na przykład w Brazylii, gdzie jest tragedia, ale tam właśnie Bolsonaro teraz idzie w kierunku nietestowania. Czyli pozbywania się problemów przez to, że nie będziemy wiedzieli, kto jest zagrożony. Z drugiej strony masz WHO, w ogóle pięknie się zachowało, ignorując istnienie Tajwanu. I tu znowu mam zarzuty do komunistycznej partii Chin. A właśnie, towarzysz Michale, towarzysz Xi Jinping, którego mam, no po tym jak się zachowuje podczas tej epidemii, mam bardzo duże zastrzeżenia do niego. Jak widzisz to, jak Chiny się rozprawiły z epidemią? Bo ja to mam tak z pierwszej, drugiej ręki i wiem, że to nie jest tak różowo. Jak to wygląda?
0: No, Chiny przede wszystkim dały światu przykład, no jakby na dwa sposoby. No, z jednej strony pokazały, że wirus można pokonać w swoim własnym kraju poprzez właśnie stworzenie izolacji, ale nie izolacji, gdzie tych obywateli się zostawia samym sobie, tylko po prostu no, tworzy się szpitale w 7 dni, ludzie się zamyka w domach i dostarcza im jedzenie. Wszyscy ci ludzie, którzy muszą pracować w miejscu pracy, są bezpieczni, bo wchodząc do pracy, to oczywiście przechodzą ileś różnych kontroli sanitarnych. Więc Chiny właśnie tymi różnymi takimi działaniami w samych Chinach no, stały się tutaj, no całkowicie znakautowały no, wszystkie kraje kapitalistyczne. No, w takiej Polsce to 2 lata by organizowano przetarg, zanim by ten szpital powstał. No, w Chinach coś takiego są w stanie wybudować w kilka dni. No ale to także jakby mamy tutaj no, zwycięstwo moralne Chin na światach nad krajami kapitalistycznymi. No, w tym samym momencie, kiedy Stany Zjednoczone i różne kraje Europy Zachodniej między sobą się tutaj podkradają sobie sprzęt medyczny. Kiedy we Włoszech jest epidemia, to twoje kochane Niemcy zabraniają wysyłać tutaj do Włoch sprzętu medycznego. zamykają granice, mówią zakaz i Stany Zjednoczone...
5: No nie, no Niemcy to były jedne z ostatnich, które zamknęły granice.
0: Stany, ale nie, granice do eksportu sprzętu do Włoch. Z kolei tutaj agenci amerykańscy jeżdżą po całym świecie i wszędzie tam, gdzie są jakieś maseczki, respiratory czy coś, które już miały lecieć czy to do któregoś z krajów sojuszniczych sojuszników z NATO, czy to do Kanady, czy do Francji, czy do Niemiec, czy gdzieś tam, no to w ostatnim momencie CIA robi wszystko, żeby te tutaj transporty tego sprzętu leciały do Ameryki. Więc widzimy, no, że a co robią Chiny? A Chiny pomagają. Chiny pomagają całemu światu tutaj właśnie, no to, że nagle tutaj właśnie prezydent Duda dumny z tego, że właśnie no, nie może liczyć na Trumpa, nie może liczyć na Unię Europejską, nie może liczyć na nikogo, no to właśnie tutaj klęka na kolana i dzwoni do właśnie przewodniczącego Xi i prosi o tutaj właśnie przysłanie sprzętu. A kiedy ten sprzęt przywozi? No oczywiście no, Xi mógłby się tutaj zachować po chamsku i tak jak załóżmy no, na Allegro w Polsce, no maseczki najpierw kosztowały tam kilkadziesiąt groszy, później skoczyły do 50 zł, czyli tam jakby wzrost ceny za maseczki stukrotny, no to także Xi mógłby no, powiedzieć.
5: Towarzyszu Michale, to samo miało miejsce w Chinie.
0: Ja ci wyślę sprzęt 100 razy drożej niż on jest warty. I Duda i tak by kupił. A Chiny wysłały sprzęt po cenie produkcji. No i później przylatuje ten sprzęt właśnie z Chin, a Morawiecki dumny robi z tego wielką konferencję prasową, bo największym sukcesem Polski w walce z epidemią jest to, że Chińczycy przysłali sprzęt medyczny. No to tylko pokazuje no właśnie wyższość kraju z gospodarką centralnie planowaną nad tym kapitalistycznym syfem.
2: No, no coś w tym no, miejscu to, powiedziałeś ale, faktycznie.
5: Towarzyszu Michale, bo tak ja mam wieści z pierwszej ręki, bo moja rodzina tą epidemię w Chinach przeżyła, także to trochę inaczej wyglądało, na przykład jeśli chodzi o te słynne maseczki i podbijanie ceny, to w Chinach miało dokładnie miejsce to samo. Tam one z paru działo skoczyły do dobrych paru dziesięciu yuanów, też były niedostępne. W ogóle sposób, w jaki Chińczycy sobie zaczęli radzić, gdzie władza przestała nad tym panować. Bo moja rodzina pochodzi ze wsi, z takiej zapadłej prowincji chińskiej, Funan. Gdy przyszła ta cała zaraza, to po prostu zaczęły się organizować milicje, które przestały wpuszczać ludzi do wiosek. Nie? Po prostu budowano barykady. I jak ludzie nawet potrzebowali pomocy, przyjechali z miasta ci, którzy pracowali w mieście, chcieli wrócić do rodziny na tą wioskę, to byli po prostu niewpuszczani i policja chińska to ignorowała. Także były... No to akurat znam z opowieści z pierwszej ręki. Nie? Druga sprawa to Chiny też przejmowały transporty. Znaczy Chiny nie miały przejmować co, bo to jest właśnie problem kapitalizmu, ten cały outsourcing. Wszystko się produkuje w Chinach. To co Chiny miały przejmować, skoro oni to sami produkowali? Towarzyszu Michale, ja, jeśli chodzi o towarzysza Xi, to mam mu bardzo dużo do zarzucenia, a w szczególności sposób, w jaki traktują, no powiedzmy, to jest konkurencyjny reżim i ja nie pochwalam w ogóle politycznej strony tego reżimu Kuomintangu, który jest w drugich Chinach na Tajwanie, ale sposób, w jaki WHO ignorowało walkę z epidemią na Tajwanie, wydaje mi się no, jako komunisty niegodny.
0: No, ale to relacje między WHO a Tajwanem, no to co Chiny mają z tym wspólnego? No to są wewnętrzne sprawy WHO, jak ono tutaj traktuje to czy inne państwo. No, no w każdym razie no, nie zmienia to faktu. No, oczywiście możesz tutaj powiedzieć, że byłeś, widziałeś, że masz rodzinę, ta rodzina wszystko wie, wszystko widziała i tak dalej. No oczywiście, no jak włączymy TVN czy CNN, tam cały czas pokazują jakichś Chińczyków, którzy mówią, że widzieli, że coś tam, że właśnie im więcej osób ginie w Ameryce, tym się okazuje paradoksalnie, że jeszcze więcej ginie w Chinach. No, że ostatnio doszło do liczby, że nawet 20 milionów osób już zginęło w Chinach, no bo tam podobno brakuje 20 milionów telefonów komórkowych nagle. Więc tego typu bajeczki się tworzy właśnie na poczekaniu właśnie. Więc jakby no, media zachodnie są dobre w takim informowaniu, zwłaszcza dotyczące krajów azjatyckich, kiedy nikt nie może zweryfikować. No już tutaj miesiąc temu podawano informację, że Kim Jong-un umarł. No i normalnie jakby dzień w dzień Korei mówiono, że już tutaj właśnie toczy się w Korei proces przekazywania władzy, bo Kim Jong-un umarł. O, w pewnym momencie się okazało, że 1 maja Kim Jong-un się pojawił publicznie, przeciął jakąś wstęgę i tak dalej i jakoś temat ucikł. Nikt tutaj żadnego sprostowania, nikt nie mówi tego, więc jakby te rzeczy dotyczące Kim Jong-una, no one pokazują oczywiście niekompetencje tych mediów zachodnich, które którym się nie podobają wyniki. No to, że w Stanach Zjednoczonych zginęło 90 tysięcy ludzi, a w Chinach tylko 4 tysiące, że w małej Belgii zginęło 2 razy więcej ludzi niż w Chinach, więc oni oczywiście będą tutaj różne rzeczy zmyślać, różne rzeczy kłamać.
5: No nie, towarzyszu Michale,
0: nie zmienia to faktu, że kraje europejskie bez pomocy medycznej Chin po prostu by się załamały. No w tym momencie, no w Europie, no jak nie ma, nawet nie produkuje się leków, nie produkuje się tego sprzętu, nie produkuje się właśnie, bo cały ten jakby, no to już samo w sobie no jakby pokazuje, no bez tego systemu. No.
5: Nie no, z jednej strony jesteśmy bardzo zależni od Chin, właśnie z tego powodu, że ten cały kapitalistyczny pogoń za zyskiem wyniosła wszystko, całą produkcję uzależniła nas od Chin.
0: A to wina Chin jest?
5: To jest właśnie słabość tego systemu, która wyniosła całą produkcję, która jest strategiczna, nam potrzebna i powinna być tutaj na miejscu, wyniosła do Chin. Jesteśmy uzależnieni od Chin, ale z drugiej strony, widzisz, ja bym tak nie wychwalał towarzysza Xi, bo i tego jego mediów, bo o ile media tutaj zachodnie są bardzo stronnicze i tak dalej, i z tym się nie będę w ogóle tutaj polemizował, no to media chińskie są podobne. No, ja mam tutaj chińską telewizję i tak dalej. No wiem, jak to z drugiej strony wygląda, jak tam jest.

0: nie pamiętają tych czasów PRL. W Polsce mi komunizm spierdolił dzieciństwo. Takie hasło tu padło. Ja tak się zacząłem zastanawiać, czy faktycznie to dzieciństwo było tak strasznie spierdolone, czy to było takie wszystko złe. Owszem, żałosna jest dla mnie sytuacja, gdzie wącha się papierki po zachodnich czekoladach, gdzie jest brak wielu rzeczy i sam zapach gumy do żucia niedostępnej, to jest jakiś orgazm i z wypiekami się chłonie wszystko, co z zachodu i tak dalej, ale tak, więcej się czytało, więcej dzieciaki spędzały czasu na podwórku w taki zdrowy sposób, tak, jakaś gra w piłkę. Jeśli chodzi o media, o telewizję, więcej było jakichś mądrych rzeczy dla młodzieży, jakieś programy takie edukacyjne. Ja pamiętam, że za czasów tego niby zapyziałego PRL-u na przykład puszczano dzieciakom bajki z całego świata, tak? Nie było tylko tej amerykanizacji, ale były bajki z Francji, z Czech, z przeróżnych krajów. Tak rzucam tylko taką myśl, czy faktycznie wszystko było takie beznadziejne i złe. Wydaje mi się, że dałoby się znaleźć sporo plusów. Ja pamiętam też takie wydawnictwa, gdzie do połowy były komiksy, a potem były całkiem ciekawe takie artykuły popularno-naukowe, które były przeznaczone dla nastolatka, dla dzieciaka w sumie. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia, tak? Dzisiaj jest taka jakby infantylizacja, że dla dzieciaka to myszka Miki i kaczor Donald to jest Max. A ja jako małe dziecko czytałem artykuły popularno-naukowe o Denikenie, o starożytnych kosmitach. To było przeznaczone dla dzieci. Więc czy ten komunizm jest taki strasznie zły? No już abstrahując do tego, czy to komunizm był faktycznie, czy ten PRL to komunizm. Ale no rzucam taką myśl tylko.
1: Krawczy i towarzysz Michale, no właściwie towarzysz Michale, no zmieniła się nasza trochę tutaj sytuacja życiowa, oboje zostaliśmy ojcami niedawno, także wiesz, co dzieci mają do dyspozycji dzisiaj. No to jeszcze bardzo małe dzieci, ale wiemy, z czego będą mogły się uczyć, jak poznawać świat, gdzie wyjeżdżać. No moja córka już troszeczkę podróżowała na świecie, pomimo że ma 1,5 roku, nie rok i 9 miesięcy, ale już była tam kontynent dalej, była i we Włoszech, i w Holandii, i tak dalej. Ale nie byłam z tego powodu, że to jest kapitalizm, czy komunizm, czy whatever, ale świat się zmienił. Postęp poszedł tak do przodu, że po prostu te dzieci, które będą teraz się wychowywały, jak porównamy to, co było w naszym dzieciństwie, ja mogę porównać moje dzieciństwo, które częściowo było w PRL-u, a częściowo w latach 90. w tej już wolnej Polsce, kiedy kapitalizm szalał. No, mój ojciec nie miał źle, bo tam miał swoją firmę. Jakoś już tam, jak dorastałem, poszedłem do liceum i tak dalej, nie było mi tak źle. Ale porównanie tego, co ja nie miałem tak źle w tej już kapitalistycznej Polsce, to nie ma porównania tego, co moje dziecko będzie miało dostępu do mediów, do podróży i tak dalej, bo po prostu cały świat się zmienił. I tak samo, nie wiem, nawet biedne dzieci w Afryce, to jest nieporównywalne, jaki oni mają dostęp teraz do wszystkiego. Nie wiem, towarzyszu Michale, po prostu zmienił się.
2: No dobrze, ale jakby wszystko się tutaj sprowadza do pytania, czy te zmiany to są zmiany na lepsze, no bo z jednej strony mówisz, co twoje dziecko będzie miało, z drugiej strony ja tobie mogę zadać pytanie, czy ty mieszkając w Polsce widziałeś swoich dziadków, no, widziałeś swoją rodzinę, no. No i okazuje się, nie znam twojej historii rodzinnej, ale zakładam, no, że twoje dziecko, no, jeśli będzie chciało zobaczyć dziadków, to może raz w roku pojedzie do Polski, może raz w roku pojedzie do Chin. Nie wiem, czy jakby tego typu społeczeństwo, że właściwie no, są odcięte jakiekolwiek więzi społeczne i właściwie gdzie by twoje dziecko nie mieszkało, to ono nigdy nie będzie u siebie, bo ono nie będzie ani jakby pełnoprawną Niemką, ani pełnoprawnym Chińczykiem, ani pełnoprawnym Polakiem. No właśnie taka sytuacja jakiegoś takiego wiecznego zawieszenia, no to wiesz, to pożyjemy ileś tam lat i się dowiemy, no czy one jakby w tym życiu będzie szczęśliwe. No w każdym razie...
1: No, tutaj, ja to zauważam jakiś pewien pozytyw, zresztą jako ludzie lewicy, jako komuniści, jesteśmy głęboko internacjonalni, czyli nacjonalizm jest nam bardzo obcy. I te przemiany, które tutaj obserwuję w Niemczech, które zachodzą w tym społeczeństwie, Niemcy się budują naprawdę społeczeństwo międzynarodowe, w którym no, już tworzą się całe takie wielkie obszary, w których ja nie mówię nawet tych tak zwanych uchodźcach,

0: których tam się demonizuje w Polsce, ale jest, jest wielka grupa ekspatów, które tworzą takie multinacjonalne.
1: Chodzi o to, że jednak no, gatunek ludzki no, przez całe tutaj swoje istnienie no, to utrzymywał jakieś kontakty ze swoimi przodkami, no, że ci, gdzie jakoś tam rodzice, dziadkowie byli zawsze gdzieś blisko. No to, co wy tutaj pokazujecie jako jakiś wielki postęp, no, z punktu widzenia człowieka, który nagle no, nie dość, że nie ma kontaktu z tą taką dalszą rodziną właśnie, czy dziadkami, czy jakimiś tam krewnymi, no to także no, z rodzicami ma niewielki kontakt, tak przez jakieś tam właśnie tą intensyfikację pracy. No, ale jest jeszcze jakby inny temat, no bo tutaj ktoś powiedział właśnie o tym, że jakąś tą esencją Zachodu to jest wąchanie tam, nie wiem, tych papierków po czekoladzie. No kiedy ja patrzę na społeczeństwo amerykańskie właśnie i jego problemy, ile tam jest właśnie grubasów, ile tych grubasów jest właściwie już w tym momencie jakby blisko jakiegoś tutaj stołu reanimacyjnego, że tam szybko trzeba ich kroić i odsysać tłuszcz, gdyż oni po prostu już są inwalidami od tego, od tej całej właśnie tego konsumpcjonizmu. I to, co tamci widzą jako wadę, to, co tamci właśnie, dzisiaj cały czas jeszcze propaganda IPN-u, widzę, tutaj dobrze działa i pokazuje Polakom, wy cały czas właśnie musicie, kurde, żreć to cukierkowe gówno, żeby być jak Amerykanie. No, tylko, no, że tutaj, no, jeśli my porównamy społeczeństwa socjalistyczne, dzisiaj istniejące, no, chociażby, no, mamy ten kanał właśnie Pozdrowska RLD. No taki luźny kanał, facet jeździ do Korei Północnej i sobie nagrywa filmy. No i to, co jakby się rzuca w oczy, no to, że to społeczeństwo koreańskie jest to społeczeństwo normalne. Normalne także w sensie gabarytów. No są to ludzie po prostu szczupki. No.
0: A też Azjaci tak mają.
2: To wiem, o czym mówisz, towarzyszu Michale. Mówiąc o tych papierkach od gum, w sumie miałem na myśli ogólny taki deficyt towarów dobrej jakości, nie? Jak gdzieś tam się zdobyło jakieś pismo z Zachodu, czy cokolwiek innego, to było widać wyraźnie, że to wszystko jest o wiele lepszej jakości, lepsze są kolory, wszystko jest jakieś takie...
1: Słuchaj,
0: bo my żyliśmy na granicy.
1: Mięso z Zachodu jest znacznie gorszej jakości niż mięso, które było w PRL-u. No, mięso, które było w PRL-u, to było po prostu mięso. Mięso, które przyszło do nas teraz z Zachodu, to jest jakiś chemiczny ściek. No. Tam jest więcej tych różnych właśnie konserwantów, jakichś syropów i innych takich niż samego mięsa. No więc jakby stawianie jako argument, że żywność Made in Zachód jest lepsza niż żywność, która była produkowana w bloku socjalistycznym, no jest...
0: towarzyszu, się muszę wtrącić, bo jak już rozmawialiśmy o Chinach, nie? Chiny na tym niskim poziomie przedsiębiorczości są bardzo, bardzo kapitalistyczne i przez to ucierpiała zajebiście jakość żywności. Kapitalizm mógł zadziałać i sobie kapitaliści mogli maksymalizować zyski, to tam właśnie Chińczycy się boją własnej żywności. Boją się chińskiej żywności, bo wielokrotnie jest zatruta kiepskiej jakości i tak dalej. Tam, gdzie jest ten taki prawdziwy wolny rynek, w Chinach.
2: Apel do słuchacza na czacie. No, panie, nie obrażaj pan, dobra? My tutaj się różnimy. Mój stosunek do socjalizmu, do komunizmu też jest raczej negatywny, ale staramy się tutaj różne opinie prezentować, wymieniać się opiniami, dyskutować sobie o różnych rzeczach. I to, co miło zapamiętałem na przykład z PRL-u i czego trochę mi brakuje w dzisiejszych czasach, to na przykład szacunek dla starszych, który za PRL-u to było nie do pomyślenia, żeby sobie ze starszego człowieka drwić, czy wyzywać go, to był w ogóle kosmos, tak? Zaradność jakaś taka. Padł tutaj komentarz, że ten system, o którym dzisiaj tu rozmawiamy, który tak wielu z was krytykuje, to on nie promuje zaradności, że jakby zabija w ludziach zaradność, ale nie do końca chyba tak jest. Za tego PRL-u pamiętam, że my wiele rzeczy robiliśmy sami. Trzeba było coś skonstruować, coś zmontować, coś naprawić. Czy to nie jest promowanie zaradności? Słynny taki program Zrób to sam, nie? No to wiele rzeczy trzeba było zrobić samemu, bo albo nie było, albo po prostu taki trend, że Bo czy to jest dobre, czy to jest dobry trend ten dzisiejszy, że psuje ci się wszystko co chwilę i kup nowe, czy to jest takie dużo lepsze?
0: Nie, no tutaj na zachodzie to wiesz, no nie wiem, czy przynajmniej z tego co wiem, to jak ja sobie naprawiam samochód na podjeździe, to już mi pukają, czy ja nie pojadę do mechanika, albo jak sobie elektrykę w domu robię, nie? Przecież potem są specjaliści, trzeba zawołać, po co masz żarówkę sobie sam wymieniać? No to bez sensu, nie? Przecież się nie znasz na tym. Trochę tak tu jest na zachodzie, że ludzie się wyzbyli takich, wiesz, podstawowej wiedzy na temat, jak rzeczy działają, nie? Żeby sobie naprawić, bo po co, nie? Można nowe kupić albo zawołać specjalistę. Tylko gorzej będzie, jak nie będzie pieniędzy na tego specjalista, a to już niebawem.
1: No nic, no w każdym razie no, stosunek do ludzi starszych, który tutaj został wspomniany, no bardzo dobrze pokazały kraje kapitalistyczne w momencie, kiedy właśnie podjęto decyzję we Włoszech, że powyżej 75 roku życia, to jak jesteś chory, to już właściwie możesz umierać, bo brakuje respiratorów, więc no a co do zaradności jakichś takich społeczeństw socjalistycznych i kapitalistycznych, no to no, z jednej strony, no kiedy epidemia przyszła do Polski, no to płakano, że wszystkiego brakuje. Z drugiej strony, jak ta epidemia była w Chinach, no oni po prostu zaczęli to produkować. No i to jest jakby dwa zupełnie inne typy społeczeństw. No mamy społeczeństwo zaradne, które jest w stanie wszystko zbudować szpital, produkować maseczki, leki, respiratory, jeszcze nie dość, że dla siebie, to jeszcze eksportować na cały świat. Więc społeczeństwo socjalistyczne jest zaradne, a społeczeństwo kapitalistyczne, no przede wszystkim obywatele tych krajów kapitalistycznych, no to są, no trudno tutaj, bo przede wszystkim przed chwilą padł apel o jakieś nieobrażanie, no ale ja naprawdę brakuje mi tutaj jakichś słów kulturalnych, żeby tutaj wyrazić się, nie wiem, na temat różnych celebrytów, przede wszystkim tych ludzi bogatych, którzy nagle się okazuje, że taki Robert Lewandowski, czy jakieś inne gwiazdy, które no zakopanie piłki dostają pieniądze tam x razy większe niż właśnie tam tysiące pielęgniarek, lekarzy i tak dalej, no to po prostu, no co to w ogóle jest za system, no? Że pielęgniarki ratujące życie dostają jakieś grosze, nie ma rękawiczek, że one muszą tam, ile pracowników służby zdrowia we Włoszech umarło tylko z wyniku faktu, że po prostu brakuje tutaj środków ochrony, bo te środki trafiały do różnych tam właśnie piłkarzy, takich jak tam właśnie piłkarzy Juventusu, Ronaldo, no. No to katastrofa ten system.
2: Dokładnie.
1: No.
2: W takich chwilach, mimo że ale jestem zobacz, za wolnym rynkiem, za kapitalizmem, to też się budzi we mnie jakiś przeciw, taki po prostu jakiś, wydaje mi się to zdroworozsądkowe myślenie, że ludzie, którzy się poświęcają dla innych, którzy robią coś ważnego, którzy ciężko zapierdalają, powinni zarabiać godnie, na pewno nie 10 czy 100 razy, czy milion razy mniej niż jakiś gwiazdorek, celebryta, który właśnie kopie piłkę albo jest znany z tego, że jest znany. No niby fajnie, jak jest wolność i rynek dyktuje, no ale przecież ten rynek, czy ludzie sami obywatele też nie są nieomylni, też popełniają błędy i też mogą popaść w jakieś szaleństwo, nie?
0: I, tak, chciałem tylko, jeśli mogę przerwać, to no. Dokładnie o tym, Krawcu, co mówisz, to rynek zweryfikował. Rynek zweryfikował, kto jest potrzebny, bo ci wszyscy, którzy po tym całym zamknięciu i tak dalej, to nie poszły panie z marketu do rządu, nie poszły pielęgniarki, nie poszli lekarze, ci wszyscy, którzy musimy ciężko zapierdzielać, żeby ten cały kraj działał, te wszystkie kraje działały, tylko do rządu poszli właśnie celebryci, jacyś tam ci, co mieli jakieś tam firemki internetowe i inne rzeczy, które nikomu nie były potrzebne, poszły do rządu i dzisiaj dostałem te 9 tysięcy tutaj w Niemczech euro od rządu, czy inne kraje, to ich musiały kraje wspomóc, poszli z płaczem do rządu, no nie mamy z czego żyć, musicie nas pomóc tutaj, socjalistycznie, z budżetu.
2: Ja po prostu myślę, że zarówno komunizm, jak i kapitalizm mogą mieć swoje wypaczenia i błędy. To nie jest tak, że jeden system to same wypaczenia i błędy, a drugi jest nieomylny i wszystko zawsze jest idealne i pięknie, ładnie i nie wolno krytykować, bo to jest nasz ukochany wolny kapitalizm. Ale dołączył do nas nowy słuchacz. Kto się do nas dodzwonił?
3: No, cześć, jestem Darek.
2: Cześć, Darek. Pierwszy raz dzwonisz?
3: Tak, tak, pierwszy raz trochę się stresuję, ale myślę, że jakoś to pójdzie.
2: Śmiało, śmiało.
3: No, ja mam takie pytanie do Błażeja i do przepraszam...
2: Do towarzysza Michała, tak.
3: Do Michała. No, jak myślicie, jakby ten Cristiano Ronaldo no, nie dostał tych środków, tych milionów z tych reklam i tak dalej, jakiś rząd by kupił powiedzmy w styczniu, no nie wiem, miliony tych maseczek, miliardy tych maseczek i innych tam środków, a następnie by ta epidemia nie wybuchła, no i by to wszystko trzeba było, nie wiem, zutylizować, wywalić gdzieś, wysłać na statek i do Afryki i tam to spalić. Jak myślicie, jak byście wtedy zareagowali, co?
1: To ja czy Błażej mamy odpowiadać?
2: Kto pierwszy, ten lepszy.
1: Nie no, po prostu no jakaś taka wirusy, no to jest problem znacznie starszy niż ludzie. Wirusy istnieją od milionów lat i do tej pory każde normalne społeczeństwo, także te społeczeństwa właśnie, gdzie ten wyzysk był znacznie bardziej brutalny, czy to właśnie jakieś społeczeństwo oparte na niewolnictwie, czy feudalizm, czy coś tam, no każde społeczeństwo przede wszystkim myśli o tym, no co robić, żeby przetrwać. No to jest najważniejsza rzecz, która że robi, żeby właśnie, musimy tak się zorganizować, żeby przetrwać. No po to właśnie tam się, nie wiem, czy to stawia mury, czy jakieś inne rzeczy, no najważniejsze jest bezpieczeństwo. No jakby jak człowiek coś buduje, nie wiem, buduje dom, no to obowiązkowo ten dom musi być jakby kompletny. No nie można wybudować domu i zapomnieć o tym, żeby postawić dach. No. Człowiek, który buduje dom, w którym nie ma dachu, no jest po prostu debilem. No. Społeczeństwo, które chce normalnie funkcjonować, ale nie ma tam dobrze działających szpitali, no to jest to chore społeczeństwo. I tutaj jakby no po prostu no, takie rzeczy jak maseczki, jak magazyny, gdzie jest mnóstwo respiratorów, mnóstwo maseczek, mnóstwo tych żeli, mnóstwo innych rzeczy i tak dalej, to po prostu no, jest rzecz po prostu taki jak dach w domu. No. Bez tego społeczeństwo nie może funkcjonować i po prostu no, te wszystkie kraje, które właśnie nie miały tych właśnie środków ochronnych i nie mają do dzisiaj, które nie mają wystarczającej ilości łóżek szpitalnych, to jest skandal. No kurde, XXI wiek, mamy całą wiedzę technologiczną na temat tego, co należy robić, a równocześnie brakuje szpitali, brakuje łóżek szpitalnych. No kurde, no. No jak możemy to wytłumaczyć? No po prostu tym, że ten system ewidentnie nie działa. Słuchajcie, ja muszę przez 3-4 minuty będę niedostępny, ja wyjdę na dwór, bo niestety żona mnie wygania, za głośno krzyczy, a już chcę iść spać. Chwilę będę niedostępny, zaraz się odezwę, jak już będę mógł gadać.
2: Dobra, spoko.
0: Dobra, to teraz ja wejdę i mówiłeś, co zrobić z tymi rzeczami, jakbyśmy kupili to, a nie wydali na grę Ronaldo. No patrz, maseczki można jeszcze do czegoś wykorzystać, bo to jest jakieś dobre materialne, nie? One czymś służą. Nie muszą być koniecznie w czasach epidemii, można je wykorzystać, nie wiem, do malowania ścian, nie? Żeby jak się pyla. Respiratory też jakoś można wykorzystać, są dobra materialne wytworzone. No, gry Ronaldo nie wykorzystasz w żadnym innym celu, jak tylko oglądanie tego w telewizji, także no, tak też nie jest do końca, żebyśmy musieli to wszystko zutylizować.
3: No tak, ale gra Ronaldo to gra Ronaldo. Mi chodzi o to, że te zyski z tych reklam by na niego poszły. No, ale te pieniądze jakbyś przekierował na te maseczki, które by nie były potrzebne. One mają jakiś tam certyfikat rządowy, jakąś datę użytkowalności. No i po prostu, gdy ona by przeminęła, je należy zutylizować.
0: No, jest coś takie jak rezerwy materiałowe kraju, nie? To no i tak, tak mamy rezerwy materiałowe, które powinniśmy mieć w kraju, to tutaj wszystko kiedyś będzie przeterminowane, tak jak to słynne mięso ze Szwecji, które przyszło po chyba 30 latach, nie, do Polski, ktoś tam kupował. Także sobie leżą to wszystko zmagazynowane i no, fajnie mieliśmy tego większe zapasy właśnie w ramach tego. Nikt nie przewidział, że będzie ta epidemia. No i tutaj towarzysz Michał tak się zachwycał Chinami, no ale ja towarzysza Xi ostatnio nie trawię bardzo. I no mogło to trochę inaczej wyglądać, bo tam jednak były inne sygnały z Chin. Też mam tam rodzinę i Ale tak, to nie będę za plecami towarzysza Michała krytykował si, bo...
4: Ja już jestem,
3: No a właśnie, właśnie Błażej, chciałbym cię dopytać, co twoja najbliższa rodzina sądzi o tej całej sytuacji w Chinach? No bo tak, podobno siedzą u ciebie, wyjechać nie mogą do domu, no i no po prostu chciałbym się zapytać, co oni z pierwszej ręki od ciebie o tym wszystkim sądzą?
0: No ja już cholery z nimi dostaję, ale to inna sprawa, bo po prostu ile można z teściami wytrzymać w jednym miejscu, nie? Także towarzyszu Michale, to jest tak, że ten mówi, że dziecko nie ma kontaktu z dziadkami, no moje ma aż za dużo, a ja to już w ogóle przez...
2: No to uważaj, uważaj, bo to tak różnie bywa, jak dziecko jest zbyt mocno wychowywane przez dziadków, to czasami to się dziwnie kończy, na przykład mały grubasek albo mała grubaska będzie potem jakby
0: nie, to się bardzo
2: przekarmią.
0: Dziwnie skończyło, bo pierwsze słowa mówi po chińsku i ja tego nie za bardzo rozumiem.
2: Ale zwróciłeś uwagę też na ciekawy, na kolejny jakby taki plus ustroju komunistycznego, że on nie marnotrawi tak bardzo, nie? Że jest ten recycling, no pamiętamy słynne zbieranie puszek, czy makulatury, czy oddawanie butelek, czy no ogólnie takie liczenie się z surowcami. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, kiedy sporo się mówi o ekologii, to jest bardzo dobry trend i po prostu cały czas zmierzam do tego, że to do was, słuchacze, takie rozmowy jak ta dzisiejsza, no to można spokojnie wymienić jakieś rzeczy, które moglibyśmy no chociażby zaczerpnąć z tego systemu. Nawet któryś z was zwrócił uwagę, że nie wszystko tam jest złe i można jakby łączyć ze sobą różne systemy. Może by się dało zrobić taki system, który miałby w sobie i coś z komunizmu i z kapitalizmu i jakoś to łączyć. Nie wiem, może Chiny są trochę takie, ja tam się nie znam na tym za bardzo, może wy mi podpowiecie, czy może Chiny trochę takie są, czy nie?
0: Ja powiem tak, jest w Brytanii taka organizacja, która się nazywa RSA. O Jezu, jak to się... Zapomniałem, jak się rozwija ten skrót. W każdym razie jest to ileś tam set lat powołana agencja przez królową, gdzie się zaprasza jakichś tam myślicieli ze świata i z każdego środowiska, czyli tam swoje wykłady prowadzi i Żyżek, którego nie wiem, jaki tam masz stosunek, towarzyszu Michale, do Żyżka, ale on jest bardziej na lewo, ale z drugiej strony są to jacyś ludzie jak Zaks i tak dalej. Ale w każdym razie tego think tanku założeniem jest, żeby rozmawiać, dyskutować i wymyślić, jak ma wyglądać społeczeństwo za 20-30 lat, bo jest taka potrzeba, żeby o tym rozmawiać. No, my mamy swój jakiś taki lewicowy, komunistyczny punkt widzenia, towarzysz Michał, nawet bardziej, ale nie możemy też się stawać w pozycji, że nasze poglądy są, mogą opisać i przewidzieć przyszłość w 100%. Bo wszędzie gdzieś się może jakiś błąd wkraść i tak dalej. Nie chodzi o to, żeby jakaś była szersza dyskusja, bo ludzie się zamykają gdzieś tam w takich właśnie swoich bańkach, że tylko kapitalizm, tylko komunizm i to jeszcze taki doktrynalny i tak dalej. Co będzie za 20 lat? Widzicie, jak internet zmienił w ogóle świat. To było coś, czego też nikt nie przewidział 100 lat temu, 120 lat temu, jak się zmieni. I o to chodzi, żeby dyskutować i jakoś przewidywać, tak jak Lem, żeby jakoś wymyślić, jak to społeczeństwo będzie mogło funkcjonować, jak powinno funkcjonować za te 20-30 lat. O tym się nie rozmawia.
2: A mam pytanie do obu panów towarzyszy. Pan towarzysz, to jak dziwnie brzmi, bo albo pan, albo towarzysz, nie? Ale mam takie pytanie, czy waszym zdaniem jest możliwe... Bo natknąłem się na taki filmik zrobiony przez libertarian, który sugerował, że system komunistyczny sam z siebie jakby doprowadza z natury swojej do tego, że pojawiają się niezadowoleni, których trzeba zamknąć w obozach i za mordyzm i tak dalej, że to jest skazane na porażkę samo z siebie. I pytanie do was, czy jest możliwy taki komunizm, który by nie miał tych elementów właśnie takich jak zamykanie ludzi w obozach, karanie, ścinanie głów, mordowanie, taki pokojowy komunizm z ludzką twarzą, czy to jest w ogóle możliwe?
0: Towarzyszu Michale, bo ja już gadałem.
1: No to oczywiście, że jest możliwe. To
4: Nie, no, jakby to jest śmieszne, no bo ty filmik, chyba o którym mówisz, no to jest to oczywiście filmik nagrany gdzieś tam przez jakiś think tank amerykański i w momencie Amerykanie w 20.
2: Coś przerywa.
0: No to właśnie Michał jest przerywa. Na spacerze.
4: Nie, bo ja będę jeszcze jakieś... To może za minutę odpowiem po prostu.
2: Już cię dobrze słychać. A ten filmik, o którym mówisz, to zdaje się, że to było jakby pod skrzydłami tak, agenta Tomasza zrobione, wiesz? Nawet tam animację chyba robił mój kolega Mariusz. Z tego, co pamiętam, agent Tomasz chyba to jakoś wyprodukował na spółkę tam jeszcze z kimś. No tak,
4: ale jeśli chodzi o te polskie środowiska antykomunistyczne, to one oczywiście w żadnym sensie nie są samodzielne intelektualnie. To jest raczej takie powtarzanie tego, co tam produkowane jest w Stanach Zjednoczonych. Więc no, z punktu widzenia Amerykanów jakby zarzucanie innym, że się stosuje przemoc, to jest to oczywiście całkowita hipokryzja. No i trzeba w ogóle no, nie mieć żadnego pojęcia o świecie i o tych wszystkich zbrodniach, które Amerykanie dokonują, żeby no, w takie bajki wierzyć. No więc najpierw należałoby sobie tutaj porozmawiać, no dlaczego my w ogóle nie rozmawiamy o zbrodniach Stanów Zjednoczonych w Korei, zbrodniach Stanów Zjednoczonych w Wietnamie, w Afganistanie, w Iraku, w Libii i tak można wymieniać w nieskończoność, gdzie mamy bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych właściwie w każdym świecie. Mamy nie tylko tą agresję amerykańską czysto wojskową, mamy także różne formy prowokacji, organizowanie puczów, organizowanie tutaj całej tej nagonki medialnej. Nagonka medialna skutecznie działa, co tutaj przykładem jest towarzysz Błażej, który jakby no tą całą propagandę antychińską produkowaną przez Trumpa, to dzisiaj widzę, że towarzysz Błażej przyjął rolę, że będzie tutaj rzecznikiem Donalda Trumpa i wszystkich tych
5: najgłupszych kłamstw. Towarzyszu Michale, po prostu będąc w Chinach, mi się nie podoba, w jaki sposób Chiny i państwo chińskie odpuściło sobie kompletnie jakiekolwiek regulacje nad gospodarką na tym niskim poziomie. Bo tak jest tam.
2: Przepraszam, przetrzymaliśmy strasznie długo Darka, który z nami jest cały czas na antenie. Darku, chciałbyś jeszcze coś skomentować, coś dodać, o coś zapytać?
3: No tak, ja bym teraz, bo w ogóle trochę Michał trochę odleciał, myślę, bo mówił o jakiejś tam Korei, Iraku i tak dalej. Myślę, że to jest no, dla przeciętnego zjadacza chleba trochę abstrakcyjne ogólnie zagadnienie, gdzie tam wojna w Korei miała miejsce.
5: No ale mamy bliżej, no, mamy Ukrainę.
3: No tak, no, ale no Ukraina. No na przykład ja, ani moi... z rodziny, czy ogólnie nikt z moich znajomych tam nie brał żadnego czynnego, no nie walczył tam na tej wojnie, no ale ogólnie na przykład w trakcie PRL-u moich dziadków to dotknęło, że oni byli rolnikami, no i tam chcieli powiększać swój areał, nie wolno było. No i to tutaj mamy to ograniczenie wolności, tak? Nie wolno, musisz mieć do 20 hektarów, nie wolno więcej i tak dalej.
6: Dla ofiar komunizmu.
3: Myślicie, że co? Jakaś odgórna regulacja wystarczy na to? No przepraszam, dobrze, to trochę się zaplątałem, przepraszam.
4: Chciałbym odpowiedzieć Darkowi, najpierw zadać proste pytanie. Czy gdybyś żył w generalnej guberni właśnie w latach 40., to oczekiwałbyś od społeczeństwa niemieckiego, od jakiegoś tam zwykłego Niemca, który żyje sobie w Niemczech, pracuje w fabryce, no i po prostu, czy oczekiwałbyś od niego tego, żeby on utożsamiał się tutaj właśnie z niemiecką polityką eksterminacji Słowian, eksterminacji Żydów, czy też wolałbyś, żeby ci Niemcy jakoś prowadzili jakiś opór antyhitlerowski?
3: W generalnej... Nie wiem, bo mnie tam nie było. Po prostu trudno mi na to odpowiedzieć. Nie wiem.
4: No ale swojej perspektywy. Wszyscy Niemcy są odpowiedzialni za zbrodnie niemieckie w czasie II wojny światowej, czy tylko ludzie bezpośrednio zaangażowani w tę działalność zbrojną?
3: Nie, są odpowiedzialni ci na szczycie władzy.
2: A mnie kusi do tego, aby jednak się posunąć do takiego stwierdzenia, że cały naród niemiecki powinien w jakiś sposób tak trochę na zasadzie karmy odpowiadać za swoje zbrodnie, bo już to jest takie trochę usprawiedliwianie moim zdaniem, że o,
5: no dobra, Krawcze, pamiętasz, że niemieccy komuniści siedzieli w obozach koncentracyjnych tak samo jak Polacy.
2: No niby tak, no to nie jest tak...
4: No dobra, ale jeśli przyjmujemy to założenie, że wszyscy Niemcy odpowiadają za zbrodnie, no to Polacy jako kraj, który wysłał wojska do Iraku na wojnę, wysłał wojska do Afganistanu, żeby ten Afganistan okupować, czy po prostu my jako członkowie Paktu Północnoatlantyckiego, który od 20 lat, kiedy tam jesteśmy tego członkiem, dokonywał czy to bombardowania Jugosławii, czy Libii, czy jakichś innych rzeczy, no to także jesteśmy odpowiedzialni za tą wojnę, no jako agresor, ale to ja bym chciał tutaj po prostu polemizować z panem Darkiem, który mówi: o, jest wojna, mnie to nie dotyczy. Czyli co, wojna cię będzie dotyczyć dopiero wtedy, kiedy kurwa rakieta pierdolnie w miejsce, w którym mieszkasz, tak? Bo do momentu, do którego ty konkretnie nie poczujesz tej krwi, to ciebie to po prostu masz to w dupie, no. Pokazujesz w tym momencie swój jakiś taki egoizm wobec cierpienia, które dzieje się na świecie, które zadaje polski rząd, no i polska armia.
3: Nie, bo ja tutaj widzę po prostu... My we dwóch, ja i ty, mamy inne myślenie. Ja myślę jako ja i moja rodzina. Mnie tam takie górnolotne, wiesz, określenia jak naród, nie wiem, komuna, mnie to nie obchodzi. Ja myślę tylko o sobie i mojej rodzinie, a reszta to mi tam rybka. Co mi to, czy ja będę żyć w Polsce, czy w Australii, czy w Stanach Zjednoczonych? Mi to wszystko jedno. Natomiast ty myślisz regionalnie. Ja nie... Nie rozumiem w ogóle tego myślenia regionalnego. Dlaczego ty się przywiązujesz do ziemi? Ja się nie przywiązuję do ziemi.
4: Okej. To postawmy się akurat dwa kraje, w których stacjonują polskie wojska okupacyjne. To są kraje muzułmańskie, gdzie istnieje taka silna tradycja zamachów terrorystycznych o charakterze samobójczym. Więc Polacy, angażując się w okupację Iraku i Afganistanu, w tym momencie narażają na ryzyko naród polski, że kiedyś może akurat tam, gdzie ty jesteś, na obiedzie rodzinnym przyjdzie jakiś terrorysta i on się wysadzi. Tak jak to robił w Izraelu, tak jak to robił w innych miejscach. I w tym momencie ty jakby poczujesz, no, dlaczego ciebie to personalnie dotyczy. No. Na szczęście Polska jako taki przydupas o marginalnym znaczeniu tutaj tych zamachów terrorystycznych za dużo nie ma, czy tam w ogóle nie ma, no, ale w tych krajach Europy Zachodniej, takich we Francji, gdzie mieszkam, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, gdzie żyje tutaj towarzysz Błażej, no to tych zamachów jest sporo, a one właśnie są odpowiedzią na terror NATO.
2: Ale towarzyszu Michale, może to jest kwestia skali, przepraszam, może to jest kwestia skali, bo co innego chyba sytuacja, w której nasz rząd wysyła iluś tam żołnierzy, żeby uczestniczyli w misji w Iraku i oni w sumie robią za pokojową misję trochę, tam mało się strzelają, więcej tam jeżdżą i pomagają, a co innego, kiedy cały prawie naród, 3/4 narodu hajluje, jara się tym, montuje tam bomby, żołnierze, nie wiem, żony żołnierzy dostają jakieś tam wynagrodzenia za to, że on na froncie, wszyscy się jarają Hitlerem. Chodzi mi o skalę po prostu,
4: wypraszam,
2: nie?
4: Wypraszam sobie termin pokojowa operacja w sytuacji takiej, kiedy mieliśmy do czynienia z tym, z Nangarhel, czyli zbrodnią wojenną polskich żołnierzy w Afganistanie, którzy weszli do wioski, rozstrzelali tam ileś różnych osób i nie ponieśli za to żadnej konsekwencji.
2: No okej, ale przyznasz chyba, że różnica tutaj jest, bo tam cały naród prawie w tym wszystkim uczestniczył, a tutaj mamy coś, z czym się wielu z nas nie zgadza. Nie, no. Pojechało gdzieś tam żołnierze.
4: Jeśli istnieje jakaś różnica, to na korzyść Niemców. Dlatego, bo tak jak powiedział towarzysz Błażej, w Niemczech byli komuniści, którzy występowali przeciwko faszyzmowi i oni trafiali do obozów koncentracyjnych. Więc przynajmniej nie można powiedzieć, że całe Niemcy popierały zbrodnie niemieckiej armii. W przypadku Polaków ten protest antywojenny jest tak mało liczny, że można powiedzieć, że właściwie wszyscy Polacy się utożsamiają tutaj z polityką podlizywania stawania się Amerykanom, z polityką właśnie członkostwa w NATO, więc jakby no moralna odpowiedzialność tutaj za zbrodnie Polaków, czy w Afganistanie, czy w Iraku, czy w tajnych więzieniach CIA w Polsce, jest jakby większa z mojego punktu widzenia.
5: Przepraszam, chciałbym się tu wtrącić, bo towarzysz Michale, jak wiesz, komunizm wodzi się z klasowego podejścia do społeczeństwa i tak jak wiesz, klasy jakoś nie za bardzo mają interes, żeby bić się między sobą, bo pomimo istnienia narodów, które kwestionuję cały czas w moich audycjach. W każdym razie może pamiętacie, był taki przypadek w roku 14, właściwie Wigilia i Nowy Rok, 14 na 15 rok, kiedy tam te wielkie imperialistyczne potęgi starły się we Francji Północnej, kiedy Niemcy napadły na Francję. Francja się broniła. I oni już tak mieli dosyć właśnie, bo kto był w armii poborowej, kto jest w armii poborowej? To nie są synowie posiadaczy i tak dalej. To są ci właśnie synowie robotników tej niższej klasy. Ciężko tam pracowali, w końcu dali im karabiny i wysłano na front i kazali się zabijać. No i właśnie w Wigilii 14 roku na pewnym odcinku frontu oni zaczęli się bratać między sobą. Zrobili sobie Wigilię, tam potem jakieś mecz piłki i tak dalej, dzielili się jedzeniem i stwierdzili, że właściwie więcej ich łączy niż dzieli. Na pewno więcej ich łączy między sobą niż łączy ich z ich, jakby to powiedzieć, bratankami, nie z kraju, bo bratyńcami, którzy są na tych wysokich stanowiskach i wysyłają ich na tą wojnę. No i w ogóle przestali chcieć się zabijać. No i to był wielki szok właśnie dla dowództwa, w końcu musieli to powymieszać, te dywizje, wysłać gdzieś tam na tyły, no bo w naszym komunistycznym pojęciu świata internacjonalistycznym to klasy między sobą mają wspólny interes, a nie narody. I to bym chciał zaakcentować. Nie wiem, jak towarzyszu Michale to pojmujesz.
2: To może Darek chciałbyś jeszcze coś na koniec powiedzieć. Jeśli nie, to dajmy szansę innym, jak to się mówi.
3: No tak,
2: to zakończmy może tutaj rozmowę z Darkiem, bo albo jeszcze trzymamy słuchacza na antenie, albo rozłączamy. Coś na koniec?
3: No tak, takie podsumowanie. No trochę dla mnie jest to dziwne, jak w ogóle przeszliśmy z PRL-u przez generalną gubernię, poprzez, nie wiem, zabór pruski do pierwszej, drugiej wojny światowej. No trochę to dziwne, ale... co do ostatniej wypowiedzi Błażeja, no tak, to ma rację, miało taka sytuacja miejsce, ale no musi pamiętać, że to wszystko, ta sytuacja pomiędzy na froncie zachodnim miała sytuację dlatego, że ci ludzie po prostu nie mieli wypranych jeszcze mózgów przez system edukacji państwowej z jednej i z drugiej strony, który był po tej wojnie nastawiany negatywnie do siebie. Przed czegoś takiego nie było. Dopiero po. Jedni i drudzy po prostu mieli kompletnie wyprane mózgi. No i no to ja może na tym skończę.
2: No dzięki. Dzięki za...
1: Ja chciałbym tutaj odpowiedzieć Błażejowi. Bo Błażej właśnie tutaj podkreśla tą rolę internacjonalizmu, a także podziałów klasowych. Więc ja tutaj może wytłumaczę słuchaczom, co oznacza współczesna flaga Chin. Czyli właśnie czerwony sztandar, na którym są tutaj cztery gwiazdy. No i tam są te cztery gwiazdy, one symbolizują cztery...
5: Pięć.
1: No ta piąta większa, no. Ale te cztery właśnie, no to jest właśnie... One symbolizują te różne warstwy społeczeństwa, właśnie chłopstwo, klasę robotniczą, inteligencję, więc to jakby się wydaje logiczne. No i tą czwartą to jest ta taka mała narodowa burżuazja. Dlaczego to się pojawiło? Otóż to się pojawiło w krajach właśnie takich podbitych jak Chiny, które były podbite przez Japończyków, którzy to Japończycy zamykali Chińczyków w obozach koncentracyjnych i bezlitośnie ich tam mordowali. To, że właśnie my jesteśmy tutaj katowani tą propagandą, że celem II wojny światowej to było zabicie 6 milionów Żydów, no to Chińczyków w czasie II wojny światowej zginęło dużo, dużo więcej niż Żydów. No niestety, no tutaj mamy tą taką narrację historyczną, gdzie się pomija czy ofiary chińskie, czy ofiary rosyjskie. No w każdym razie no, z perspektywy jakiegoś tam japońskiego sadysty, który tam właśnie zamierza zabić Chińczyków, no to jemu to wszystko jedno. Czy on będzie strzelał do właśnie chińskiego chłopa, czy chińskiego drobnego burżuja. On po prostu do nich strzela jako do Chińczyków i dlatego też, no, kiedy narodził się opór przeciwko Japonii, właśnie na tym tworzyła się ta wyzwoleńcza armia rewolucyjna Mao Tse-tunga, no to tam wciągano wszystkich, którzy po prostu bali się tej eksterminacji z rąk Japończyków, więc jest różnica między narodem podbitym, narodem, który tutaj jest właśnie, grozi mu widmo eksterminacji biologicznej, a różnica między narodem podbijanym. I o ile w kraju takim jak właśnie w krajach imperialistycznych jakikolwiek tutaj sojusz międzyklasowy właśnie z burżuazją jest to coś, co całkowicie należy potępić, to o tyle w krajach właśnie, gdzie mamy do czynienia tutaj z groźbą biologicznej eksterminacji, jeśli jakiś burżuj wstępuje do partii rewolucyjnej, dlatego, bo ta partia jej głównym celem jest walka z imperializmem, no to no jest to jakoś tam zrozumiałe. No. No,
5: chciałem tylko przypomnieć historię masakry w Lankingu, jeśli już wspomniałeś ofiary chińskie, gdy głównym ratującym Chińczyków w Nankingu, któremu postawiono pomnik.
1: Członek NSDAP.
5: Dokładnie. I to jeszcze członek NSDAP, który był należał do klasy burżuazyjnej, bo to był przedstawiciel koncernu Siemensa, który tam pracował, niejaki John Rabe. Ale to jest w ogóle śmieszne, to w dyskusjach z moją rodziną chińską tu mamy taki trochę dysonans, bo dla nich bohaterem takim właśnie narodowym jest John Rabe, który był członkiem NSDAP, ratował Chińczyków w rąku Japończyków, a w Europie mamy ambasadora Japonii na Litwie, który ratował Żydów od nazistów. Także no, w każdym ustroju zdarzają się jednostki, które pomimo przynależności do tego zbrodniczego systemu potrafią wykazać człowieczeństwo.
2: Zgodzę się na pewno z wami, że zbyt rzadko się mówi o takich mniej znanych zbrodniach, o ludobójstwach, jak właśnie masakra nankińska. To, co Japończycy z Chińczykami tam wyprawiali, to w ogóle się w głowie nie mieści. Czy wojna w Wietnamie, tam też się straszne rzeczy działy, prawda? Jakieś. Może skorzystam z okazji i przeczytam dwa donaty, które w międzyczasie wpadły. Wro 1 napisał, wysłał dwie dyszki dla ofiar komunizmu. dzięki. Niekoniecznie przekażę ofiarom komunizmu, ale w sumie też jestem trochę ofiarą komunizmu, no wychowałem się w PRL-u, więc zatrzymam dla siebie. Przemek z kolei napisał, wysiłkiem i pracą wszystkich młodych Polaków i całego ludu polskiego przyczyniamy się do rozwoju i postępu ojczyzny. Chwała towarzyszom! I wysłał dyszkę. Dziękuję.
5: Co do ofiar komunizmu, to chciałem przypomnieć, że prezes Kaczyński jest ofiarą komunizmu, bo w końcu dostał takie chujowe wykształcenie w komunizmie, nie? Profesor Balcerowicz jest ofiarą komunizmu, bo w końcu był profesorem komunistycznej uczelni. Wałęsa też jest ofiarą komunizmu, bo w końcu był członkiem aparatu komunizmu i tak dalej, i tak dalej. No, jakoś tak.
2: No, także może więcej mówmy o takich ludobójstwach. W ogóle ile naród chiński jest strasznie doświadczony, nie? Strasznie dużo ich zginęło w różnych wojnach, konfliktach, przy budowaniu samego muru chińskiego też sporo. Oni, mam takie wrażenie, że cały świat traktuje ofiary złożone z Chińczyków jako takie coś mało istotnego, takie mięso armatnie. Ich jest dużo, to tam sobie milion w te, milion we w te, nie? Ale jak gdzie indziej, w jakimś innym miejscu na świecie umrze nagle 10 tysięcy osób, no to wielka tragedia, szok, w ogóle niedowierzanie. A jak milion Chińczyków umrze, no to co, no to milion, a 2 miliony, czy milion, już nie wiem sam. Tak dziwne to jest, nie? Trochę.
6: Tak, ale to ja bym właśnie w tym temacie chciał powiedzieć, że ta słynna książka Czarna Księga Komunizmu, no to ona jest właśnie skonstruowana w taki rasistowski sposób. Dla tych, którzy nie wiedzą, no to przypominam, że jest to książka pod redakcją takiego francuskiego antykomunisty Stefana Courtois, która to właśnie liczy zbrodnie komunizmu na całym świecie. No i są tam właśnie różne kraje. No i to jest tak, że tam właśnie są różne rozdziały dotyczące różnych krajów. No i na przykład jest rozdział tam dotyczący Europy Wschodniej, jest tutaj dział dotyczący Polski, no i jest tam sporo stron właśnie dotyczących tam tych ofiar komunizmu w Polsce, tam wyliczono na kilkanaście tysięcy. Już w tym momencie pomijam fakt, na ile to jest wiarygodna ta liczba kilkunastu tysięcy ofiar komunizmu w Polsce, ale taka liczba tam pada. Czyli biorąc całe wyliczenie jest mniej więcej takie, że tam właśnie sumują te ofiary komunizmu na całym świecie, wyszło im tam kilka milionów, ale koniecznie ten Stefan Courtois chciał mieć liczbę 100 milionów ofiar komunizmu. No to oni wykonali taki manewr, że do tych 20 kilku milionów dodali 65 milionów Chińczyków i w ten sposób powstała taka piękna liczba 100 milionów ofiar. Więc gdybyśmy właśnie traktowali poważnie te 65 milionów ofiar komunizmu w Chinach, no to proporcjonalnie weźmy sobie te kilkanaście tysięcy ofiar w Polsce, to tym 65 milionom ofiar komunizmu powinny poświęcić być proporcjonalnie więcej stron w książce. Albo proporcjonalnie mniej książek, stron dotyczących Polski. Czyli pewnie przy tych proporcjach, no to Polsce powinien być poświęcony jeden akapit, a cała reszta powinna dotyczyć tych Chińczyków. Ale ponieważ właśnie mamy ten antykomunizm ma charakter rasistowski, no to przyjęto, że można w stosunku do Chińczyków dać jakąkolwiek liczbę i tak nikt nie będzie weryfikował dat, i tak nikt nie będzie weryfikował nazwisk, nazw miejscowości i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem można powiedzieć wszystko. No, to oczywiście pokazuje, no, jak bardzo tutaj ta argumentacja antykomunistyczna dotycząca zbrodni, jak ona jest wyssana z palca. Ja może przypomnę, że taka amerykańska organizacja antykomunistyczna kilka tygodni...
5: Poszło.
6: Halo?
2: Jest wszystko okej znowu. Jest już okej. Okay. Jest znowu Błażej, a na chwilę wywaliło. Kontynuuj, Michale.
6: Że jest taka amerykańska organizacja antykomunistyczna, która kilka tygodni temu przyjęła uchwałę, że ona będzie uznawać wszystkie ofiary koronawirusa za ofiary komunizmu, bo to przecież jest wina Chin. I w tym momencie to jest jakby, no musicie mieć pełną świadomość, że jakby ta liczba 100 milionów, no jakby komunizm upadł, ale jakby cały czas mamy kolejne tysiące każdego dnia ofiary koronawirusa. No. Więc widzicie tutaj tą bzdurę, że oczywiście no, na podstawie właśnie takich tutaj, że tak bardzo wiarygodne są te zbrodnie komunizmu na przykładzie tego koronawirusa, jak na przykładzie tych Chin, że po prostu no, ma to charakter rasistowski. No i najgorsze jest to, że po prostu no, wy wszyscy słuchacze i prowadzący to radio no, przyjmujecie tą liczbę zbrodni komunizmu jako taki jakiś dogmat, którego w ogóle nie można kontestować. Tak jak nie można kontestować, nie wiem, takiego dogmatu, że zbrodnie niemieckie, że na przykład nie można kontestować tego, że we wrześniu 1941 roku wojska niemieckie dokonały masakry polskich oficerów w Lesie Katyńskim. Jest to oficjalnie przyjęta wersja przez Trybunał Norymberski. Mamy tam właśnie pomordowanych niemiecką amunicją. Tylko przyjmuje się za dogmat tutaj pewne rzeczy wymyślone przez Goebbelsa w 1943 roku. No i do dzisiaj jakby no, ta propaganda goebbelsowska no, jakby pokutuje jako jedynie słuszna wizja. No.
2: Nie no, towarzyszu Michale, ja akurat się w dużej mierze z tobą zgadzam, że to jak oceniamy skalę jakiegoś właśnie mordu, ilości ofiar, tego w jaki sposób ci ludzie byli mordowani w różnych ustrojach, w różnych sytuacjach, to zgadzam się z tobą, że jest to mocno zideologizowane i dyktuje się nam jakby, co mamy myśleć na dany temat. Wiele rzeczy się pomija, wiele się przemilcza, tylko dlatego, że jest jakiś tam trend. Ja się zgodzę z tobą, czemu nie, też tak myślę. Tak, Błażej?
5: Tak. Towarzysz Michale, bo jeśli myślisz, że moja krytyka Chin wynika z tego, że przyjmuje jakieś pozycje mediów głównego rządu i tak dalej. No nie, ja krytykuję... Nie, ja krytykuję Chiny tylko z mojego własnego doświadczenia, co widziałem tam na miejscu.
6: Ale słuchaj, znasz język chiński?
5: Trochę, ale to moja żona mi jako tłumacza słyszy.
6: To jak ty możesz wypowiadać się wiarygodnie na temat jakiegoś kraju, jak ty nawet nie znasz języka tego kraju? Ty po prostu jedziesz tam jako turysta i tyle, no. Jesteś wiarygodny.
5: No właśnie, nie jadę jako turysta.
6: Ale jest... nie jako badacz czy zbrodni komunistycznych.
5: Ja nie mówię o zbrodniach komunistycznych. Nie. Ja nie wypowiadam się o Chinach z perspektywy zbrodni komunistycznych. To już mówię z góry. Ja się wypowiadam w rzeczach, które mi się nie podobają, jak chiński system funkcjonuje w skali tego szarego człowieka, tam gdzie jestem w stanie to dostrzec, tam gdzie tam jestem, na tej prowincji chińskiej. Nie jako turysta, tylko jako część rodziny, gdzie tam przyjeżdżam i obcuję z tą całą chińską rodziną. I chodzę sobie po tych miastach, które zupełnie są nieturystyczne. Jest tam pierwszy biały, którego widzą w ogóle w historii i tak dalej. Ja mam jakieś swoje tam obserwacje na temat, jak to funkcjonuje. I ty mówisz, nie dostrzegasz, że w tym chińskim komunizmie jest tak bardzo dużo elementów takiego dzikiego kapitalizmu, które ja tam widzę na miejscu i to mi się bardzo nie podoba i ja krytykuję właśnie Chiny z tego powodu, że to jest połączenie tego zamordyzmu, które widzę tam na miejscu, jaka jest tam silna kontrola. Oczywiście jest wiele pozytywów, ale mówię to, co negatywne w tym momencie. I połączenie tego takiego właśnie dzikiego kapitalizmu, co sami Chińczycy na tym bardzo niskim poziomie krytykują i bardzo są zapatrzeni w Zachód, ale nie z tego powodu, że tu na Zachodzie mamy tam demokrację i tak dalej. Oni nam zazdroszczą tego, co w komunizmie powinno być naturalne, czyli zazdroszczą nam regulacji, jeśli chodzi o żywność, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, BHP i tak dalej, czego tam nie ma. I Chińczycy sami nawet głosują pieniędzmi swoimi, czyli na przykład jeśli mają tylko pieniądze, to sprowadzają mleko dla dzieci z Zachodu. Dlaczego? Bo oni wierzą, że tutaj są państwowe regulacje higieny i bezpieczeństwa żywności, których u nich nie ma. I widzisz, to są takie rzeczy na poziomie zwykłego człowieka, które widzę, że w Chinach tego nie ma. No a jeśli Chiny mienią się państwem komunistycznym, to te regulacje powinny istnieć, a ich tam nie ma.
2: Okej, coś tutaj zaiskrzyło, jak słyszycie. Dwaj towarzysze troszeczkę się poróżnili jakby i słuchacze to lubią takie sytuacje. A ja w ogóle mam takie pytanie jeszcze, może
6: ale to ja mogę odpowiedzieć?
2: Okej, dawaj.
6: Znaczy nie, no bo jakby Błażeju, chciałbym ci powiedzieć jedną ważną rzecz. No, z perspektywy amerykańskiej zawsze musi istnieć jakiś wróg. Kiedyś tym wrogiem był Związek Radziecki, później tym wrogiem na zmianę raz była Rosja, raz byli islamiści i to się tak mniej więcej zmienia. No, od jakiegoś czasu głównym wrogiem Stanów Zjednoczonych robią się Chiny. Mamy tutaj właśnie tę próbę różnych sankcji antychińskich, mamy presję militarną na Chiny, mamy tutaj od kilku tygodni to, że różne kraje zaczynają grozić Chinom, że będą tutaj egzekwować pieniądze za straty poniesione w wyniku koronawirusa. Jednym stronem mamy do czynienia z ciągłą presją medialną, biznesową, militarną przeciwko Chinom. Ja rozumiem, Błażeju, że jesteś teraz właśnie świeżo upieczonym ojcem, jakby najważniejsze rzeczy dla ciebie to są sprawy rodzinne, no ale niezauważanie tego, że jakby jesteśmy na krawędzi trzeciej wojny światowej, wojny przeciwko Chinom, no to ciebie w żaden sposób oczywiście tutaj nie usprawiedliwia.
5: Nie, towarzyszu Michale, bo chciałem
6: to rzecz. To, co mówię, to są twoje obserwacje, masz do nich pełne prawo, tak samo jak ja mam prawo powiedzieć, że twoje obserwacje całkowicie pokrywają się z tym, co nadaje CNN i Donald Trump. Tyle.
5: Nie, towarzyszu Michale, pierwsza sprawa. Tymi Chińczycy na tej prowincji, z którymi rozmawiam, oni wcale nie są zapatrzeni na Amerykę i wcale oni nie chcieliby emigrować do Ameryki, nie chcieliby rzeczy z Ameryki importować, oni są zapatrzeni na zachód Europy. A to jest zupełnie coś innego. Dlaczego? Bo oni by chcieli bezpłatnej służby zdrowia, czego w Chinach nie ma. Oni by chcieli emerytur, czego w Chinach nie ma. Oni by chcieli kontroli żywności, czego w Chinach nie ma. I oni dobrze wiedzą, że w Ameryce tak samo tego nie ma. Nie chcą importu rzeczy z Ameryki. Rozumiesz, o czym mówię? To jest to, że oni by chcieli właśnie więcej komunizmu w komunizmie i oni widzą, że partia co prawda jest nad nimi i tam dużo rzeczy reguluje, jest fajnie. I oni naprawdę tam, wiesz, w każdym domu jest portret mały i tak dalej, ale im się nie podoba, że właśnie tego komunizmu w komunizmie nie ma. Bo jeśli, wiesz co, Solidarność w PRL-u protestowała, bo było za mało komunizmu w komunizmie. I to samo dzisiaj jest w Chinach. Oni są bardzo... Ja bym to powiedzieć, ten bunt w Chinach, który narasta, bo narasta gdzieś tam na prowincji, on narasta nie dlatego, że ja nie mówię ci taka propaganda Zachodu, że tam zamordyzm i tak dalej. Właśnie nie o to chodzi. Oni chcieliby trochę więcej tego zamordyzmu, ale w kwestiach takich, które ich dotyczy, czyli regulacji na temat jakości żywności, emerytur i takich rzeczy, czego w Chinach nie ma.
6: Ja rozumiem, ale słuchaj, no, pojawił się tutaj wcześniej właśnie jakiś słuchacz, który powołał się na profesora Wolfa. No to profesor Wolf powiedział, że w ciągu ostatnich 25 lat pensje w Chinach wzrosły czterokrotnie. Dla porównania w tym samym momencie na Zachodzie pensje spadły. Nie wzrosły czterokrotnie jak w Chinach, tylko spadły. No.
5: Więc nie, no to jest, poziom, to jest prawda.
6: Poziom startu dla Chin był kiepski. Był kiepski także dlatego, gdyż kraj ten przez ponad 100 lat był okupowany, czy to przez Brytyjczyków, czy to przez różne państwa europejskie, później przez Japończyków. Więc to już jest taka wyjątkowa bezczelność, że najpierw pojechać do jakiegoś kraju, zamordować obywateli, rozkradać ten kraj, a później jeszcze, kiedy ten kraj się wyzwoli, to na dzień dobry mówić, a wy jesteście biednym krajem. No.
5: Towarzyszu Michale, nie,
6: bo to jest dokładnie twoja argumentacja, że żyjesz sobie w RFN-ie, gdzie bogactwo tego RFN-u pochodzi tutaj z czasów, że w czasach Holokaustu grabiono Żydów, zmuszano Polaków do niewolniczej pracy w niemieckich fabrykach, całe te, tutaj grabiono całą Europę i dzięki temu zgromadzonemu kapitałowi można było później tam tworzyć jakiś właśnie niemiecki cud gospodarczy i tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzi oczywiście jeszcze amerykański plan Marshalla i tak dalej. I z tej perspektywy oczywiście łatwo jest krytykować wszystkie kraje, ale które...
5: Nie, ja mówię o perspektywie chińsko-chińskiej. Ja mówię o tym, że za mało jeszcze za Yang Zemina służba zdrowia była darmowa, były emerytury, ale to się zmieniło.
6: Ty się wcześniej wypowiedziałeś na temat perspektywy chińsko-chińskiej, mówiąc, że dla ciebie tutaj, no ty w perspektywie chińskiej, to ty bronisz Tajwanu, no faszystów z Tajwanu. To jest twoja perspektywa chińsko-chińska.
5: Ja nie bronię Tajwanu, tylko krytykuję WHO, że WHO, bo nawet faszyści czasem mogą mieć, nie w kwestii ideologicznej, ale w kwestii czysto organizacyjnej, jeśli chodzi o zwalczanie koronawirusa. Dlaczego WHO tego nie zauważa? Ale dobra, w kwestii chińsko-chińskiej, za Yang Zemina, za Mao, edukacja była darmowa, była darmowa służba zdrowia. Dopiero później to wszystko zostało 100% płatne. Czyli jakby Chiny się cofnęły w tym rozwoju swoim rewolucyjnym i wprowadziły w wielu miejscach czysto kapitalistyczny system. I to jest to, co Chińczykom się wielu nie podoba. Nie wiem, czy ty pochwalasz to, że Chiny w pewnym momencie swojego istnienia wprowadziły pełnopłatną służbę zdrowia i pełnopłatną edukację powyżej, ona jest chyba pełnopłatna, jeśli chodzi już o nie gimnazja, tylko licea.
6: To jest pytanie o rok 89. No. W momencie, kiedy właśnie ten wspomniany Fukuyama ogłasza koniec historii, w momencie, kiedy cały blok wschodni się wsypie, no to Chińczycy stoją przed perspektywą, co mają zrobić, żeby także nie doszło do takiej klęski w Chinach. Oczywiście lepiej by było, gdyby istniał blok wschodni, gdyby nie było presji militarnej na Chiny i ogólnie, żeby ten blok wschodni się rozwijał, było coraz więcej krajów uznających socjalizm i była piękna przyszłość. No niestety sytuacja była taka, że został zlikwidowany Związek Radziecki, w krajach Europy Wschodniej doszło do kontrrewolucji, no i Chińczycy tutaj przyjęli ten kurs właśnie prokapitalistyczny. My możemy tutaj się zastanawiać, no która no droga
5: i tu jest... Krytyka partii komunistycznej i Chin. Czy one przyjęły ten kurs prokapitalistyczny przed 89?
6: Ja na samym początku, ja jeszcze bardziej krytykowałem tutaj ten zwrot prokapitalistyczny od ciebie, do momentu, do którego no, nie zauważyłem, to znaczy ja nie mam tak naprawdę wyrobionego stanowiska w tej sprawie, bo ja cały czas się waham między dwoma stanowiskami, ale jeśli porównamy z jednej strony Kubę, z drugiej strony Chiny i te wszystkie argumenty dotyczące właśnie, które padły także w tej dyskusji, które mówią, że socjalizm to są zawsze ileś różnych argumentów, na przykład socjalizm to są zawsze puste półki, no to kurwa jedź sobie do Chin i zobaczysz, że masz tam pełne sklepy. Socjalizm to jest zacofanie technologiczne, kurwa, dzisiaj wszystkie te najbardziej nowoczesne sprzęty są produkowane w Chinach. Właśnie Chiny wygrywają swoją nowoczesnością w tej chwili nad światem. To, że właśnie Chiny wprowadzają te Huawei, wprowadza tą technologię 5G, nagle się okazało, że Huawei są lepsze od Apple, no to wolny Zachód zareagował w ten sposób, że nakładają sankcje na Huawei'a. To jest
5: wiesz,
6: właśnie...
5: Wiesz o tym, że Komunistyczna Partia Chin dzisiaj robi zwrot ku lewicy. Bo nawet, tak, tak, nawet tak. Xi Jinping mówi o tym, że wracamy do leninizmu, który kiedyś porzuciliśmy. Oni wprowadzają emerytury, ograniczone tak, bardzo.
6: Bardzo dobrze. I bardzo dobrze. No w każdym razie

0: Nie, właśnie, Boże, chroń mnie od takich przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam. Jak ja widzę cały świat właśnie, który się nagle solidaryzuje z Chińczykami w Hongkongu, albo którzy się nagle solidaryzują z Chińczykami w Tajwanie i tak dalej, no to zawsze, no później się zastanawiam, no czemu to tak naprawdę służy? No weźmy sobie protesty w Hongkongu. No one dotyczą tego, żeby mafiozi chińscy, którzy operują w całej Azji tam wschodniej, żeby oni mogli bezpiecznie się chować w Hongkongu, bo tam nie ma ekstradycji. Czyli po prostu mamy państwo mafijne, kurde, mafijnych skurwysynów, którzy powinni za swoje zbrodnie, to, że jakiś chłopak pojechał do Tajwanu, pociął tam jakąś dziewczynę i tak właśnie na kawałki i sobie wrócił do Hongkongu i nie można go dokonać ekstradycji. No to słusznie jakby Chińczycy powiedzieli, nie, to państwo mafijne musimy zlikwidować i po prostu wszystkich tych przestępców, którzy się ukrywają w Hongkongu, należy wywieźć do Chińskiej Republiki Ludowej. I nagle wielki protest. I ten protest popierany przez lewicę. Lewicy zachodnioeuropejską, która mówi, o tak, musimy się solidaryzować z właśnie, tak samo oni się solidaryzują z Hongkongiem, jak się solidaryzowali z Solidarnością, bo cel jest ten sam, no po prostu rozpieprzyć jakieś państwo, w którym są elementy socjalizmu, więc ja oczywiście, to nie jest tak, że ja wszystko, co się dzieje w Chinach, to ja całkowicie popieram, a kiedy widzę, kto tych Chińczyków atakuje, a głównie atakuje ich Donald Trump, to dla mnie po prostu jest wstydą, że wstydziłbym się po prostu w momencie tej militarnej presji Donalda Trumpa na Chiny dokładać swoje 3 grosze. I ty mówisz, bo ja wiem, bo ja widziałem, bo ja mam rodzinę, ja też nienawidzę Chin. No
1: towarzyszu Michale, ja nie mówię, że nienawidzę Chin, tylko ja mówię, że jeśli Chiny mają stać się liderem świata i pokonać Stany Zjednoczone i stać się tym największym mocarstwem, to na pewno nie chciałbym, żeby to były Chiny, które ignorują emerytury, ignorują służbę zdrowia, ignorują... To nie chciał, żeby to były Chiny Xi Jinpinga. Naprawdę nie chciałbym, żeby to były... Ja bym wolał, żeby to były Chiny Wu Jiantao, który reformował Chiny w dosyć takim właśnie socjalistycznym duchu, a nie chciałbym, żeby to były Chiny Xi Jinpinga, który... No Xi Jinping jest facetem, który jest naprawdę miliarderem. Który...
0: Jakby dla mnie kluczową sprawą jest to, że mamy świat stworzony przez imperialistów, że tutaj te kraje właśnie zachodnie poprzez politykę dolarową, kilka największych banków, kilka największych korporacji, tych kilka największych państw właśnie zachodnich, one tutaj finansowo kontrolują cały świat i najważniejsze jest to, żeby się z tego wyzwolić. Ja mam co gdzieś czy przeciwko takim imperialistom, no to nie wiem, walczy, nie wiem, Kaddafi, albo walczy Saddam Hussein, albo walczą jacyś tam partyzanci w Afganistanie. Mi to wszystko jedno, co oni reprezentują, kiedy oni walczą z armią amerykańską, ja bezwarunkowo ich popieram i nie zadaję pytań, co oni ze sobą, bo uważam, że każdy ma prawo do tej właśnie niepodległości, do tej właśnie niezależności od Zachodu. I to, czy Chiny są socjalistyczne, czy Chiny są kapitalistyczne, czy częściowo socjalistyczne, czy częściowo kapitalistyczne, to nie ma znaczenia. Chiny mają prawo wyzwolić się z końca z tego imperializmu. No.
2: Okej, na czacie padł taki komentarz, że Straszny Świntuch pisze, każdy komunista to taki nerwus. No słuchajcie, towarzysz Michał, jest krewki, są takie poruszane sprawy, które są bliskie jakoś jego sercu, ale chyba przyznacie, że dyskusja na poziomie jest na pewno. Nikt się też nie spodziewał, że będzie taki beef dwóch komunistów na antenie, ale no komunista, komuniście też nierówny, są różne rodzaje tych komunistów. Mnie to na przykład taka rzecz jeszcze interesuje, nie wiem, tak może zaproponuję inny temat, trochę z innej beczki. Bardzo mnie interesuje kwestia tak zwanej Żydokomuny. Myślę, że słuchaczy też to zainteresuje. Często się Żydów wiąże właśnie z komunizmem, że oni albo inicjowali ten komunizm, albo że w nim mocno uczestniczyli. Czy moglibyście się jakoś na ten temat wypowiedzieć? Coś więcej w tym temacie? Żydokomuna, Żydzi, a komunizm?
0: No to To widzę, że Błażej się nie zgłasza, to ja się wypowiem. Więc no, w przypadku Polski, no to oczywiście ta antysemicka klisza istnieje no, jeszcze tutaj od początków XX wieku, no ale ona najbardziej tutaj mocnego argumentu

0: takiej mocy gatunkowej to miała po II wojnie światowej. I właśnie jakby był taki mit, no, że w polskim aparacie bezpieczeństwa, no to jest on zdominowany przez Żydów. To warto podkreślić,
1: 40%.
0: Że podobny mit, że podobny mit dotyczył Związku Radzieckiego, że w Związku Radzieckim także, jakbyśmy spytali Rosjan właśnie, co wy sądzicie tutaj o NKWD, to oni by powiedzieli, no NKWD jest to właśnie siła wroga narodowi rosyjskiemu, bo tam rządzą Polacy i Łotysze.
2: Towarzyszu Michale, chciałbym tylko jeszcze...
1: Głośniej.
2: Tak, jeśli chodzi o ten mit, że do komuny, nie? To wiesz, jaka była sytuacja Żydów w zaostracji i faktycznie Żydzi witali Armię Czerwoną, gdzie w Związku Radzieckim bycie jakiejś narodowości nie miało znaczenia, jeśli miałeś jakąś tam ideologię, czego nie miało racji bytu i w drugiej RP, a potem w czasie Rzeszy, przed którą uciekali ci Żydzi. Także faktycznie ci Żydzi mogli upatrywać swoje szanse na przetrwanie właśnie w Związku Radzieckim, gdzie nie miało znaczenia narodowość czy wyznanie.
0: No nic, no w każdym razie, no jeśli Polacy poprzez właśnie te kolejne cyferki, druga RP, trzecia RP, jakoś tam odwołują się do jakiejś ciągłości i państwowości, no to ja rozumiem, że odwołują się do tradycji pierwszej Rzeczpospolitej, kraju, który miał charakter wieloetniczny, wielonarodowy. No i jakby z jednej strony ludzie są zdumni z tego, że właśnie na terenach tej przedrozbiorowej Rzeczpospolitej mieszkali obok siebie, no właściwie tam kilkanaście różnych nacji, Ormianie, Żydzi, Ukraińcy, Białorusini i tak wymieniać można długo. Więc normalne jest, że później, kiedy mamy do czynienia z jakimiś tam organami państwowymi, no to proporcjonalnie do etnicznego udziału w społeczeństwie mamy tutaj jakiś tam proporcjonalny udział w strukturach władzy. No jeśli ktoś to kontestuje, no to znaczy, że ma mentalność właśnie taką hitlerowską, która zakłada, że aparat represji to ma być tylko dla Niemców, no. Że mamy tutaj Niemcy i jeśli nie jesteś prawdziwym, stuprocentowym Niemcem, to ty nie możesz być w SS, ty nie możesz być w Wehrmachcie, no. No nie, no jeśli przedwojenna Rzeczpospolita, ta druga Rzeczpospolita, to jedna trzecia to nie byli Polacy, no to logiczne jest, że jedna trzecia ludzi należących do różnych partii politycznych, należących te, no to nie są Polacy, no to wynika po prostu samo przez się, no. Więc ja nie rozumiem w ogóle, gdzie jest problem. No.
1: Audycja powoli zmierza ku końcowi. Mam nadzieję, że jakoś was ta rozmowa, ta dyskusja zainspirowała do przemyśleń. Przypominam, że na antenie gościem jest dzisiaj towarzysz Michał z kanału Odrodzenie Komunizmu, tak?
0: Dokładnie.
1: A gospodarzem jest Błażej, komunista też.
2: Chociaż może się rozkręcam trochę. Dopiero. Błażej, ale towarzyszu Michale, bo od ci i wiary mnie osądziłeś, że krytykuję Chiny, ale zobacz, to jest właśnie ten moment, kiedy Chiny powinniśmy krytykować, dlatego że no, taki był mój zamiar tej rozmowy, żeby powiedzieć, co będzie potem, nie? Co będzie po tym całym koronawirusie i tak dalej. I wszystko wskazuje na to, że Chiny przejmą hegemonię na świecie. I jeśli Chiny przejmą hegemonię na świecie, na co się zapowiada, to chcielibyśmy oboje, żeby te Chiny, które przejmą tą hegemonię na świecie, były zbliżone do naszych poglądów i żeby te Chiny nie stały się jakimś takim współdzielnym księstwem pana Xi Jinpinga, który nie ma problemów. Naprawdę, Xi Jinping to jest miliarder, który wysyła swoje dzieci na edukację na Zachód, który gorliwych komunistów wsadza do obozów za korupcję, bo takie były przykłady w Chinach. I to nie jest propaganda mediów Zachodu, bo media Zachodu o tym nie mówią. Że Xi Jinping wsadza komunistów do pierdla. Xi Jinping po prostu jest chory na władzę i on bardzo, bardzo lubi kapitalizm, jeśli on jest na takim bardzo niskim poziomie, gdzieś tam właśnie tych handlujących mięsem, otwierających moje sklepiki i tak dalej, gdzie nie ma żadnych regulacji, gdzie w Chinach do dzisiaj nie ma prawie żadnych emerytur, służba zdrowia jest 100% płatna. Właściwie służba zdrowia w Chinach jest o wiele bardziej podobna do służby zdrowia w Ameryce niż do tej na zachodzie Europy. I teraz pytanie, czy chcemy, żeby hegemonię przejęły Chiny, które w warstwie tej takiej ideologicznej, a właściwie tej, której głoszą, są komunistyczne, ale tam gdzieś właśnie w swoim środku promują ten taki XIX-wieczny komunizm, kapitalizm. O Jezu, już mi się myli. Gdzie oni promują właśnie ten XIX-wieczny kapitalizm, ale na takim właśnie poziomie bliskim robotnika. Czy tego chcemy? Czy właśnie powinniśmy krytykować Chiny w tym momencie, bo prędzej czy później one przejmą hegemonię na świecie, bo właściwie to możemy powiedzieć jako prawie pewni. I czy chcemy, żeby te Chiny przejęły tą hegemonię w tym kształcie, jakim są teraz? To jest takie moje pytanie do ciebie.
0: No nic, no to ja chciałbym tutaj jakby odpowiedzieć, no, że Zachód ma taką tendencję do przypisywania swoim wrogom wszystkich najgorszych cech, które są cechami Zachodu. No, czyli no, jeśli Zachód ma na swoim koncie podboje kolonialne i utrzymywanie tych kolonii czy byłych kolonii cały czas pod butem, każdy kraj, który co jakiś czas tam próbuje się z tego wyzwolić, no to jest bombardowany, terroryzowany, straszony sankcjami i tak dalej,
2: dalej. Nie odpowiadasz mi na pytanie, bo Chiny tego nie robią i nie będą tego robiły.
0: Nie, ty postawiłeś tezę, że Chiny są krajem, który będzie działał dokładnie tymi samymi metodami agresywnymi,
2: tego nie powiedziałem. Nie, tego nie wsadzaj mi w usta. Powiedziałem, że Chiny...
0: Używając słowa hegemonia, to właśnie to znaczy. To znaczy, że jedne skurwysyny zostaną zastąpione przez innych skurwysynów.
2: Nie, w sensie, że Chiny będą centrum. Że Chiny będą centrum, które, w których będzie się, wiesz, cały postęp dział i tak dalej, nie? Które będą hegemonem w tym sensie, że będą centrum postępu, centrum ekonomicznym i tak dalej, całego świata. Ja nie mówię, że będą podbijały. Tylko mówię, czy te Chiny...
0: Z punktu widzenia świata, z punktu widzenia na przykład doświadczeń Afryki, no to doświadczenia Afryki z krajami Zachodu są takie, że po prostu kraje zachodnie weszły do Afryki i mordowały bez litości. No, przede wszystkim Belgowie, jak mordowali w Kongo, 20 milionów ludzi tam wymordowali. I bez żadnych ograniczeń, bez żadnego wstydu, bez żadnego przepraszam. Cały czas tutaj Leopold II morderca ma swoją tutaj swój pomnik i swój bulwar w Brukseli i w innych belgijskich miastach. Więc wiesz, no...
2: Oczywiście, Chiny wchodzą do Afryki zupełnie inaczej.
0: To dzisiaj Europejczycy nie przeprosili za swoje zbrodnie w Afryce i w innych miejscach. Chińczycy weszli do Afryki pokojowo, nie wysyłając nikomu, nie narzucając swoich tutaj jakichś, czy swojego języka, czy jakichś swoich tam, nie wiem, rozwiązań politycznych, czy strasząc tutaj interwencją wojskową.
2: Właśnie tu jest ten punkt. Chińczycy wchodzą do Afryki czysto kapitalistycznie. Bo jeśli ja byłem w Etiopii i tam się dzieci uczą chińskiego od najmłodszych lat, ale dlatego, że Chiny tam nie wchodzą ze swoją ideologią, nie wchodzą z tym, że chciałyby, żeby ten kraj był socjalistyczny, była edukacja i tak dalej, tylko tam wchodzą firmy chińskie, prywatne, bardzo agresywne, które wykorzystują tak samo. I teraz pytanie, czy chcemy właśnie, żeby ten kapitalizm, ale w wydaniu chińskim tam wchodził. Ja nie mówię o socjalizmie, mówię o kapitalizmie.
0: Ale jakie ty masz, na jakich podstawach ty rościsz sobie prawo, żeby się wpierdalać między sprawy wewnętrzno-afrykańskie i chińskie? Niech Afrykańczycy zdecydują, z kim chcą handlować. Ty masz taką europejską mentalność takiego właśnie wielkiego, białego Europejczyka, który będzie decydował, z kim Afrykańczycy mają utrzymywać kontakty polityczne. Skończyło się to! Pogódź się z tym, że to się skończyło. Koniec jest dominacji europejskiej na świecie. Jeśli Afrykańczycy chcą sobie prowadzić kontakty dyplomatyczne, gospodarcze z Chinami, to niech sobie robią. Jeśli chcą się
2: ty mnie nie słuchasz. To niech się uczą. Nie wchodzi chiński rząd, tylko wchodzą chińskie przedsiębiorstwa, które nie są państwowe, tylko są czysto kapitalistycznymi przedsiębiorstwami prywatnymi. I to jest ten problem. I one tak samo wykorzystują jak przedsiębiorstwa europejskie. I to jest ten problem.
0: Czy Chińczycy bombardują Afrykę?
2: No to jest na plus dla Chińczyków. Ale no, czy chcemy, żeby wchodziły firmy chińskie, mają państwowe?
0: W ciągu dwugodzinnej rozmowy nie powiedziałeś ani słowa na przykład o terrorze dzisiejszej armii francuskiej, która się cały czas dzieje w Afryce. Ani słowa.
2: Nie rozmawialiśmy na temat armii francuskiej, która niedługo będzie wykopana z Afryki, bo Francja upada. Jeśli chodzi o jako imperium kolonialne. Nie będzie ani w Mali, ani w Republice Centralnej Afryki. Tej armii nie będzie, jak tam przyjdą Chińczycy i chińskie firmy. Bo tego nie będzie. Tylko pytanie, czy chcemy zastąpić jeden wyzysk drugim wyzyskiem. To jest ten punkt.
0: Mamy świat, gdzie z jednej strony mamy przemoc Zachodu, z drugiej strony mamy pokojowe Chiny. No. Ja jako pacyfista opowiadam się za pokojem. No.
1: Jest pytanie do towarzysza Michała. To pytanie do towarzysza Michała, jak odnosi się do dążeń eurokratów do stworzenia eurokołchozu na wzór ZSRR? Tak tutaj jest pytanie od E. Marcinsa.
0: Unia Europejska jest projektem ta integracja gospodarcza Europy, no to mitem jest to, że ona się narodziła po II wojnie światowej. No integracja gospodarcza Europy narodziła się w czasach Hitlera, kiedy to Hitler pod swoim butem zjednoczył całą tutaj Europę. Stworzył jeden taki sprawnie działający organizm gospodarczy do walki ze Związkiem Radzieckim. No i oczywiście Unia Europejska jest projektem, tak jak w XIX wieku kraje europejskie samodzielnie były w stanie narzucać właśnie ten rasistowski imperializm białego człowieka, który wchodził z tą białą cywilizacyjną misją i zabijał i tak dalej. No w momencie, jak poszczególne kraje stały się za słabe, no to już poznali, dobra, to tworzymy blok europejski. Ale jest to oczywiście struktura o charakterze rasistowskim, która jej celem jest właśnie walka tutaj imperialistyczna o podział świata, o to, kto będzie łupił Afrykę i inne takie miejsca. Więc oczywiście ja jestem przeciwnikiem kapitalistycznej Unii Europejskiej, która ma charakter neoliberalny, która tutaj służy obronie wielkich korporacji i tak dalej, a za to jestem za jakąś tam braterstwem między narodami europejskimi.
2: Towarzyszu Michale, no pierwszym takim projektem Unii Europejskiej było rozbicie Jugosławii.
0: No tak. No, były jeszcze tam, ale rozbicie Jugosławii, w soczewce pokazuje, co to jest ta miłość i pokój w Europie, bo tutaj często się mówi, że największym tutaj sukcesem Unii Europejskiej jest to, że po 1945 roku w Europie nie było wojny. No nie, była wojna w Jugosławii i w dodatku wojna sfinansowana przez Niemcy.
2: No. No dokładnie, to był prywatny projekt Niemiec, który wymyślili sobie, że Jugosławia jako kraj socjalistyczny, który radzi sobie całkiem nieźle, będzie wielkim problemem konkurencyjnym w Unii Europejskiej dla nich, także fajnie rozbudzić jakieś nacjonalizmy drzemiące, bo nie wiem czy wiecie, bo to tak w krajach socjalistycznych tak raczej nikt nie miał broni w domu. Miałeś broń w domu, ja nie miałem, krawiec miałeś jakąś broń w domu?
1: Proce na skoble.
2: No. A tu się okazało nagle, że paręset tysięcy Chorwatów ma broń w domu. Tylko, że ta broń pochodziła z arsenału DDR-ów. No taki dziwny.
1: Okej.
0: No, chciałbym jeszcze jedno słowo powiedzieć, bo tam padło słowo eurokołchoz. No, oczywiście jakieś takie nawiązywanie, że żeby obrazić Unię Europejską, to my ją porównamy do Związku Radzieckiego, a więc do jakiegoś kołchozu. No oczywiście ktoś, kto używa tego typu retoryki eurokołchoz, no to widać, że tutaj brakuje piątej klepki, bo Unia Europejska ma charakter kapitalistyczny, więc ktoś, ja rozumiem, że tutaj radio i słuchacze, to raczej to są obrońcy kapitalizmu, no to wy powinniście jakby popierać ten projekt, a nie tutaj właśnie tego typu argumentacje.
1: Ja tam specjalnie za nikim nie jestem. Się przekonałem, że cały świat jest mocno popieprzony, zwichrowany i każdy ciągnie w swoją stronę i każdy ma coś za uszami i tak dalej, i tak dalej. No, ale chętnie słucham sobie takich rozmów jak wasze. Panowie, kończymy audycję. Błażeju, czyń honory jako gospodarz tutaj, coś dobrze. Zakańczaj.
2: Z jednej strony, towarzyszu Michale, mam nadzieję, że nie obraziłeś się na mnie za krytykę Chińskiej Republiki Ludowej. Ma tam swoje za uszami z tego, co z moich prywatnych doświadczeń, ale mam nadzieję, że się nie obrażasz, bo ja nie chcę krytykować, bo krytyka powinna być pozytywna. Nie chcę krytykować Chiny tak, jak się to krytykuje w mediach głównego nurtu, czyli po prostu wszystko w czambu potępiacie, tylko chcę powiedzieć, że jeśli Chiny mają przewodniczyć światowi i wyznaczać jakieś standardy, to naprawdę, przynajmniej z naszej komunistycznej perspektywy, nie chcielibyśmy, żeby one promowały kapitalizm. Co mi się wydaje, że w wielu przypadkach robią. Także nie obrażaj się na mnie, bo jeśli w naszym tutaj towarzystwie ludzi myślących z lewej strony chcemy, żeby było lepiej, to też zauważajmy, że coś w naszym na naszym poletku jest źle i nie bójmy się krytykować, bo ludzie zapatrzeni w kapitalizm nigdy go nie krytykują, tylko ciągle go wychwalają bez żadnej refleksji, także nie bójmy się krytykować naszych pozycji. No a z drugiej strony to życzę tobie, żeby twoje nowe pokolenie rosło w siłę i było zdrowe tam w tej epidemicznej Francji. Trzymaj się i jak potrzebujesz jakiejś pomocy, jako ojciec potrzebujesz jakiejś pomocy, to służę tutaj z Niemiec.
0: No nic, no dziękuję za zaproszenie i za bardzo ciekawą rozmowę. To, że podnoszę głos i używam chamskich czasami argumentów, nie zmienia jakby faktu, no, że wiesz, prywatnie ciebie lubię i lubię z tobą rozmawiać, no ale przepraszam, no, w debacie o charakterze tutaj grozi nam trzecia wojna światowa, w której może zginąć miliard ludzi, no to wobec jakby zagrożenia eksterminacją milionów czy miliardów, no trzeba czasami podnieść głos i krzyknąć, więc no ja odrzucam jakąś taką formę dominującą wśród lewicy, jakiejś takiej autocenzury, jakiejś takiej zgody za wszelką cenę, żygać mi się chce, jak widzę, nie wiem, jak na przykład Bernie Sanders i Joe Biden przybijają piątkę i mówią, że my się kochamy, nie, to ja wolę już właśnie, kiedy te różnice są wyłożone, kiedy wiadomo, kto z kim i dlaczego się kto się różni. I oczywiście no tą debatę na temat Chin będziemy kontynuować, no bo to twoje tutaj źródło wiedzy dotyczące Chin jest no bardzo wartościowe. No, masz tutaj z pierwszej ręki możliwości podróżowania do Chin, obserwowania to, więc mnie to bardzo interesuje, ale interesuje mnie polemika, no więc...
2: Dlatego mam taką propozycję może na przyszły tydzień, jak mi się uda, bo ostatnio nie udało mi się dokończyć o mojej propozycji. Nie wiem, Krawcze, czy to będzie miało sens, bo to będzie tłumaczenie przez dwie osoby, ale chciałbym tu przekonać mojego teścia, który urodził się za Mao i wychował się w maoizmie i do dzisiaj jest taki bardzo nacjonalistyczny Chińczyk, żeby przyszedł na naszą antenę, wezmę żonę, ona będzie tłumaczyć z chińskiego na angielski, ja z angielskiego na polski. No, będzie to długo trwało, może będzie nieciekawe to na pewno nie, ale może uda nam się trochę wyciągnąć z niego, jak tacy właśnie Chińczycy ze wsi, z maoistycznych jeszcze czasów, jak oni to widzą. Nie wiem, jak ktoś by był zainteresowany.
1: No, to może być ciekawe. No, to trzeba się ugadać jakoś. No dobra, panowie, to co? Dzięki za wizytę w Nocnym Radyjku i mam nadzieję, że się jeszcze nieraz usłyszymy z towarzyszem Michałem też. No.
0: Jakby co, jestem gotowy na zaproszenie. No.
2: No ja za tydzień wracam już bez problemów technicznych, gdzie będziesz musiał mi Krawcze hostować, bo znalazłem zasilacz, także jest okej.
1: No to pięknie. No to jak się żegnają komuniści towarzysze? Jak towarzyszu Michale?
0: Mówię, pozdrawiam wszystkich. No, inaczej się żegnam jakby z ludźmi, którzy wyznają moje poglądy. No to jakby wobec jak? Osób te, no to po prostu no to są tajne sprawy. Jak wstąpisz do partii politycznej, to wiesz, to i będziesz tam załóżmy w trzecim kręgu wtajemniczenia, to już troszkę tej tajemnicy poznasz, a tak to po prostu no, wobec osób, które reprezentują inne poglądy polityczne, no to my komuniści jesteśmy kulturalnymi ludźmi i po prostu respektujemy te powszechnie przyjęte normy kulturowe, czyli tam po prostu się żegnamy. Życzymy wszystkiego najlepszego w czasach epidemii, zdrowia.
1: Żegnacie się? Wy komuniści? Myślałem, że to bardziej katolicy na przykład się żegnają, ale no dobra, suchar wyszedł troszkę. No to cóż, do usłyszenia w takim razie, trzymaj się.
2: Również i dzięki ci, Krawcze, za hostowanie z powodu moich braków sprzętowych.
1: Nie ma sprawy. Ty też się... To też miłego. Miłego, trzymaj się. Cześć. I zniknęli dwaj towarzysze. Towarzysz Błażej i towarzysz Michał. Towarzysza Michała możecie posłuchać sobie na kanale Odrodzenie Komunizmu. Błażej zjawi się w następną środę już ze swoją audycją o jeszcze niesprecyzowanej nazwie. A dzisiaj na potrzeby chwili nadawaliśmy pod szyldem Luźne Gadki. A ja w ogóle zapomniałem, że dzisiaj są urodziny Danusi. Przyznam, że to mi słuchacz przypomniał. I no były takie niezobowiązujące deklaracje, że tam musimy jakąś audycję zrobić. No i właśnie to miała być środa. Ja zupełnie o tym zapomniałem. I sobie pluję w brodę, której nie mam, bo się ogoliłem. Ale to nic straconego. Zrobimy może jutro. No, zgadzam się, Wacek, że mimo wszystko fajna audycja. Też tak myślę. No i to chyba tyle. No. Może się uda jutro wejść na antenę. A jak nie, to w piątek może. Może w piątek jakieś takie czasy ostateczne do powiedzmy tam 23, a potem afterek urodzinowo danusiowy, nie wiem. Coś wymyślimy. No, a ja wracam do pracy i pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję za donaty, które wpadły w międzyczasie od Wro i Przemka. A jeszcze wcześniej L13 wysłał donata, który się odtworzył niestety poza anteną, to może teraz jest dobra chwila, żeby go...
3: L13, módlmy się, 33 zł.
1: Módlmy się. A może to było mydlmy się. Znowu suchar wyszedł. No nic. Słucham sobie ostatnio rozmów niedokończonych i to jest dopiero hardcore. Jak słuchacie rozmów komunistów, to myślę, że jest to całkiem zdroworozsądkowe. No, na pewno w dużej części. Ale jak posłuchacie sobie o brewiarzach, o kontakcie z aniołem stróżem i czy warto na różańcu przemadlać takie rzeczy jak epidemia i czy Harry Potter zagrożenie, czy powinniśmy bagatelizować takie zagrożenie jak Harry Potter, to jest dopiero abstrakcja niezła. No ale może zdaniem niektórych z was to są właśnie rozmowy na ważne tematy. Może zaprosimy kiedyś takiego katolika z Radia Maryja też na przykład, nie? I wypytamy o różne sprawy. Czy modlitwa wstawiennicza do archanioła Gabriela może nam pomóc w codziennym życiu. No, dobra. To tyle. Do usłyszenia się z wami. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.

Future 4.0, podcast o technice, technologii i naszej przyszłości w XXI wieku. Zapraszam, Krzysztof Radzikowski. Witam Was w ósmym odcinku Future

4.0. Tym razem zastanowimy się, czy w miastach przyszłości i w naszej przyszłości rower w jego tradycyjnym lub nawet bardziej nowoczesnym pojęciu jak smart bike ma w ogóle sens? Czy taki rower zniknie z rynku? Ewentualnie, czy jest jakaś alternatywa lub ścieżka rozwoju dla rowerów? Smart bike. Inteligentny dom, mieszkanie czy samochód to pojęcia, które już są w naszej świadomości być może nie do końca zakorzenione, ale większość z nas gdzieś coś słyszała, mniej więcej da radę połączyć te tematy, wiem o co chodzi. Wiadomo, że naszą przyszłością są pojazdy autonomiczne, przez to komunikacja w ruchu miejskim ulegnie zdecydowanemu upłynnieniu. To jest oczywiście teoria, ale no, takie są założenia, że będzie mniej wypadków, ludzie nie będą musieli się tym zajmować. Wszystko będzie się, powiedzmy, działo autonomicznie i automatycznie. My będziemy musieli tylko rozsiąść się w fotelu. I w tym momencie powstaje pytanie, co z komunikacją rowerową, która jest w wielu miastach, przykład Amsterdamu, bardzo popularna i ścieżki rowerowe i ruch rowerowy jest ogromny, wystarczy się przejechać rowerem w Amsterdamie. Jak ktoś nie jest obeznany w mieście, można powiedzieć, że łatwo ulegnąć jakiejś kolizji. Tak więc dla takich miast rowery są bardzo popularne, czy to zimą, czy latem. W tym momencie zacząłem się zastanawiać, gdyż widzę, że nie ma takich rozważań, czy w XXI wieku, w tej naszej niedalekiej, miejmy nadzieję, przyszłości, rower jako pojazd komunikacyjny będzie miał jakikolwiek sens, czy po prostu zniknie z ulic naszych miast, z racji, że będzie to środek w tym momencie nieautonomiczny, więc niebezpieczny i prawdopodobnie zakazany. Rower to tradycyjnie, można powiedzieć, typowo mechaniczne rozwiązanie napędzane siłą ludzkich mięśni. Mamy też rowery e-bike ze wspomaganiem nas przez silnik elektryczny. Są też e-bike'i, które naprawdę mają duże moce i rozwijają spore prędkości, powiedzmy w stylu motoroweru, ale one nie są chyba do końca legalne. Są projekty na Kickstarterze i ogólnie, powiedzmy, bardziej już zaczynające być dostępne rowery typu e-bike oczywiście, ale z funkcjami smart, czyli jak szybko jedziemy, jakie mamy, nie wiem, przyspieszenia i wydatek energii. Taki infotainment, nazwijmy to w cudzysłowie. Dalej jest właśnie koniec ścieżki rozwoju roweru. Autonomiczny e-bike, bo musiałoby to by tak wyglądać, no to jest właśnie pytanie, czy to jest w ogóle możliwe. Przyszłość komunikacji w miastach, czyli samochody autonomiczne, autonomiczna prawdopodobnie komunikacja miejska, autonomiczne pojazdy komunalne, czy taksówki, czy Uber, czy tym podobne rzeczy, gdzie, aby to usprawnić, na pewno będą wprowadzane inteligentne systemy dróg i sygnalizacji, tak, że będzie to się mogło wszystko samo konfigurować do danej kongestii ruchu. W tym momencie ścieżki rowerowe, które przecinają zwykłe drogi, no nie mają kompletnie sensu, gdyż wprowadzą tylko niepotrzebny chaos do, powiedzmy, perfekcyjnej układanki. Pytanie jest, czy odpowiedzią na to będą może bezkolizyjne ścieżki rowerowe w postaci tuneli. Przyjemne jest pewnie z jazdy rowerem odbierze, nie będzie kontaktu z naturą, ale wyobrażam sobie tego pod spodem czy u góry. Mamy, powiedzmy, indywidualne ścieżki rowerowe, które nie są w kolizji z normalnym ruchem, nie stwarzają zagrożenia. Czemu się nad tym ogólnie zastanawiałem? Obecnie naszym problemem komunikacyjnym i życiowym samochód przeciw rowerowi lub odwrotnie są oczywiście kolizyjne ścieżki rowerowe, a co jeszcze chyba bardziej, kompletny brak respektowania przepisów przez rowerzystów, którzy nie zwracają uwagi na czerwone, na zielone, światło, na pierwszeństwo. Kompletnie ignorują wszystko i wszystkich, co oczywiście się też nie dziwię, bo jak miałbym rower i miałbym stać w korku lub stać na czerwonym w mieście, no to nie po to kupiłem sobie ten rower, aby stać jak samochodem, więc można powiedzieć, że w pełni logiczne, aczkolwiek niepoprawne w ten sposób. Natomiast kierowcy są też bez winy. Oczywiście poprawiło się znacznie postrzeganie przez polskich kierowców rowerzystów i świadomość, ale jednak jest to cały czas na całym świecie, rowerzysta jest bardziej ignorowany, bo jest po prostu mniejszy i to też wpływa na brak tej tak przyjazności w jakimś sensie między tymi dwoma środkami komunikacji. Do tego brak wyznaczonego kierunku i tych szlaków komunikacyjnych samego roweru, gdyż wydaje się, że rower na typie e-bike zakończył swój rozwój, no jest takim pytaniem, czy logicznym rozwiązaniem nie jest po prostu w najbliższym czasie zbanowanie rowerów razem ze zwykłymi samochodami? Tak jak już się mówi, że za 20 czy 30 lat samochodem jeździć raczej nie będzie można, albo będzie trzeba mieć jakieś wyjątkowe pozwolenie, gdyż no, popsuje to cały system idealnej komunikacji, która rzekomo ma nastąpić. No i stworzy tylko wielkie niebezpieczeństwo, tym bardziej tak jak, że no, nikt w rowerze jadąc nie będzie chciał czekać na czerwonym świetle, więc prawdopodobnie są dwie opcje. Smart
e-bajki z wydzielonymi ścieżkami komunikacyjnym lub ewentualnie rozważenie tematu autonomicznego e-bike, tylko że to brzmi cokolwiek śmiesznie i faktycznie jak człowiek się zastanowi, no jest to dość może niepoważne, ale może to jest jakieś rozwiązanie, gdzie mimo wszystko jest wybitna fantastyka, gdyż informacji w internecie na ten temat też za dużo nie ma. Jest autonomiczny pojazd, no skuter powiedzmy na MIT rozwijany, ale to jest czterokowiec, to wynika z tego, że jest to taki jakby pojazd mały dla osób starszych czy mniej sprawnych i on jest autonomiczny i to jest jakiś tam, to jest właśnie jedna z nielicznych rzeczy, które można znaleźć na temat powiedzmy autonomicznych e-bike'ów czy tym podobnych rozwiązań, ale technologicznie jest to teoretycznie możliwe. Problem jest oczywiście na pewno zapewnienie stabilności tego roweru, gdyż no, jeśli on ma sam w teorii jeździć, były nawet Google zrobiło taki filmik na 1 kwietnia, ale teoretycznie są takie wynalazki z żyroskopem wbudowanym w przednie koło, które się stosuje dla rowerów dziecięcych lub będzie się stosować, żeby nie wyeliminować dodatkowe kółka, żeby się uczyły dzieci jeździć. W teorii jest możliwe zastosowanie takiego mechanizmu, no, powiedzmy wspomagająco lub nawet samoprowadzące rower, jakkolwiek to nie brzmi irracjonalnie. Ewentualnie można zastosować mechanizm podobny, który mamy teraz w samochodach, czyli asystent trzymania pasa, że ewentualnie taki rower na kierownicy będzie sugerował lub delikatnie ją skręcał, abyśmy my jako cały czas jednak osoba sterująca tym rowerem wiedzieli, że w tą stronę mamy skręcić. No tylko to już nie ma tej autonomii. W tym momencie cały system komunikacji roweru znowu musi być oddzielony albo nie może się przecinać z normalnymi drogami. To de facto nie jest złym rozwiązaniem. Czy rower jako taki przestanie istnieć, a zostanie to zastąpione takim jakby motorowerem, takim mopedem, w cudzysłowie motorowerem, to jest taka firma FETS, która robi rower bez pedałów. Osobiście nie mogę zrozumieć, po co w bajku są pedały, no nie ma to żadnego ani sensu, ani logiki, bo jeśli chcemy robić sport, no to chyba lepiej na zwykłym rowerze, a jeśli chcemy się szybciej przemieszczać, no to lepiej mieć tylko silnik elektryczny, a nie udawać, że pedałujemy, no bo więc może to będzie ten kierunek, w którym pójdzie ta rowerowa komunikacja lub po prostu zniknie. No jestem ciekawy waszego zdania, co nas czeka w zakresie smart bike i czy coś ciekawego. Pytanie jest, co właśnie z tymi naszymi rowerami się stanie, co stanie się z przyjemnością z jazdy z rowerem? Czy zostanie ona przesunięta tylko na weekendowe wypady do lasu? Czy jednak komunikacja rowerowa zostanie na tyle oddzielona od ruchu miejskiego, autonomicznego, że będzie można powiedzmy poruszać się tym rowerem do pracy tak jak spora część osób to robi, szczególnie na zachodzie. Czy może na przykład faktycznie takie tunele, czy jakieś zabudowane oddzielne ścieżki, gdzie dodatkowo zaletą będzie to, że nie będziemy mieli wpływu atmosfery, czyli zimą będzie jednak trochę cieplej niż normalnie, czy podczas deszczu nie będzie tak mokro, jak to zwykle jesteśmy przyzwyczajeni. Ewentualnie, no jedna wielka niewiadomo, czy rower autonomiczny lub jakaś taka hybryda jest możliwa, gdyż sam osobiście, no sam sobie zdaję sprawę, jak to brzmi irracjonalnie. Czy wobec tego może być to rower dwukołowy? Wydaje mi się, że raczej nie. Trzeba by iść w jakieś pojazdy trzy lub czterokołowce, które wpisują się w zakres powiedzmy ścieżek rowerowych, czyli nie jakieś duże, szerokie pojazdy, tylko takie bardziej sprytne, aby no, nie tracić zalet roweru. Dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do subskrypcji oraz oceny podcastu na platformie iTunes. Notatki do odcinka znajdziecie na stronie krzysztofradzikowski.com.

0: dominują telefony 6,2, 6,8 cala, czyli prawie tablety. O rozdzielczościach najczęściej Full HD. Oczywiście obsługujące wszystkie te sieci 3G, 4G, 5G. No, parametry to kurde 10 rdzeni, 10 Android.
1: Tak by brzmiał ETAM, gdyby nadawał z podkładem dźwiękowym. No właśnie, bo ETAM sobie nadaje. Od razu mówię, że nie mam nic przeciwko, że sobie ktoś nadaje w tych samych porach. No, na początku trochę tam marudziłem ostatnio w jednej audycji, że o, co to się dzieje, że nadają akurat wtedy, kiedy mi się chce, to im też się chce wtedy. Ale to panie Boczek, to panu się zawsze chce wtedy, kiedy mnie się chce, no. Panie, kurde, to panu się chce, jak mnie się chce. No, nieważne, w każdym razie słychać sobie ETAM-a z podkładem dla odmiany. No, o telefonach rozmawia, to taki trochę hermetyczny temacik. Więc, ale są ludzie, którzy na przykład lubią. Ja sobie lubię słuchać ETAM-a dla relaksu. Głównie jakoś relaksuje mnie, wycisza jego głos. Taki wolny trochę. Sam się dzisiaj zastanawiałem nad tym, czy nie powinienem przypadkiem mówić trochę wolniej na antenie. Czy nie za bardzo zaiwaniam. No, po prostu język giętki szybko przekazuje, co pomyśli szybko głowa i można się zapomnieć czasem. Trochę. A ktoś na przykład ma percepcję nie do końca taką dostrojoną do takiego szybkiego przekazu, nie? Na pewno się spotkaliście nieraz z kimś, kto na antenie mówił za szybko. I zapomina, bo on... Takiemu nadającemu zabrakło może wyczucia trochę. Zawsze trzeba mieć tam gdzieś przed sobą obraz tego odbiorcy i wczuć się od czasu do czasu w jego sytuację, myśląc, nie wiem, właśnie o podkładach dźwiękowych, o jakości dźwięku. Mi tu wyszło na wskaźnikach, że taki ETAM jest przykładowo za cicho trochę, przez co, o ile na komputerze, w słuchawkach, słucha się go całkiem dobrze, no bo słuchawki robią swoje, dobrze tłumią inne odgłosy, jesteśmy skupieni. Słucha się ok, ale już na telefonie, no to jest trochę klops, szczególnie jeśli ktoś słucha na aplikacji. Jakoś jest tak dziwne, przepraszam, na właśnie w przeglądarce, bo można sobie na komórce oglądać, słuchać YouTube'a w specjalnej apce, jak to się mówi, aplikacji, albo w przeglądarce po prostu uruchamiając stronę internetową. I co ciekawe, jeśli słuchamy przez stronę, to jest trochę YouTube ciszej. A na aplikacja jakoś podbija dźwięk po prostu. Ma taką opcję wbudowaną, że trochę głośniej jest. I dla wielu to będzie dobra karta przetargowa, żeby zdecydować się jednak na apkę. No bo jeśli jakiś radiowiec, streamer, youtuber gada do was i ledwo co go słyszycie i nie możecie już sobie tego podgłośnić na telefonie bardziej, bo już nie ma skali. Komputer ma to do siebie, że ma jakby 200% skali. Suwak dźwiękowy w Windows, przynajmniej na moim starym Windowsie 7, może coś się pozmieniało, no to jest właśnie suwak, który w połowie ma 100%, ja zawsze mam do połowy, a jak dajecie wyżej, to podbijacie już, wychodzicie poza skalę i macie na przykład 120%. No, tu pokazuje, że niby do połowy to jest 50%. No, to też ciekawa rzecz. Ciekawe, kto ma na fulla ustawione, nie? Kto ma tak ustawione na komputerze też na fulla. Ja nigdy tak nie miałem. Może to jest mylne przekonanie, że to tak działa. Może to jest faktycznie. Może ja mam wszystko na 50%. ETAM ma wszystko na 60%, a ja mam wszystko na 50%, widać. No, ale to takie techniczne sprawy. Ciekawe, czy dalej nadaje jeszcze.
0: Bawiłem, potem to zostawiałem, znowu bawiłem, znowu zostawiałem.
1: I znowu brałem, znowu zostawiałem, a potem brałem i zostawiałem. Potem znowu brałem, znowu zostawiałem. No a potem myślę, a wezmę i biorę, ale myślę, a nie, zostawię jednak i zostawiałem. No. Konfiguracja. Słucham na stronie, a piszę komentarze na YouTube. O, to ciekawy przypadek, Eurynom. Ciekawy przypadek odbiorcy treści, który odbiera te treści przez stronkę, a tu sobie zastopował cwaniaczek jeden, ale dobrze, bo podbija statystyki o jeden, tu o jeden więcej będzie i tak słuchacz, ale on sobie wyciszył, przystopował i przez radio słucha. Dlaczego? Dlaczego? Taki buntownik jakiś bez powodu, to tak dziwny sposób słuchania. No, bo zrozumiałbym, gdyby ktoś słuchał przez stronkę, przez radio, przez Icecasta tak zwanego, gdyby na przykład no, z jakichś powodów technicznych, bo nie wiem, na telefonie mu YouTube za bardzo żre. Chociaż w sumie też jakiś sposób na oszczędzanie transferu, no bo jak sobie zastopujemy tego YouTube'a, zrobimy pauzę, no to on się będzie tam buforował przez chwilkę, ale potem przestanie. I nie będą już dane pobierane. Wszyscy przychodzą i pytają się, jaki temat. No może nie wszyscy, w każdym razie na pewno Evie Place się pyta. Może temat taki, że dzisiaj w Środzie Śląskiej straszne korki były. Nie widziałem takich korków. No normalnie samochody w korku stały w Środzie. Coś się musiało stać gdzieś. Pierwsza moja myśl. Władimir Władimirowicz Putin wypierdolił z atomówki i wszyscy spierdalają gdzieś. Ale jednak nie. Enki nie nadaje, przesunął streama na sobotę. Nie śmiałbym twierdzić, że to z mojego powodu, że nie chcę tutaj się pokrywać. Pokrywać, prawda? A może chciał sobie posłuchać po prostu dzisiaj. I jutro będzie nadawał. Ale faktycznie miało być dzisiaj. Ale ja tam się... Żeby nie było, bo to jakoś tak narosło, że ja się tym przejmuję, że ktoś nadaje w tych samych porach. Nawet dzisiaj Etamowi pisałem na czacie, nadawaj sobie ziomuś, nadawaj, nie przejmuj się. No zresztą i tak jak przyszedłem, to miał tam 5 słuchaczy, to tak nie za dużo, trochę. Ja już mam 30, ma się te zasięgi. A to mi się pisze, że do słuchawek można sobie dokupić hi-fi... Headphones, amplifier. Wielkości smartfona jest to w zasadzie bateria ze wzmacniaczem. Aha, czyli można sobie wzmocnić dźwięk. Aha, czyli Enki jednak nadaje. A to no, wszystkiego dobrego, to niech sobie nadaje. Niech sobie nadaje. No, no faktycznie, faktycznie. Piąty jeździec apokalipsy. Może to o nocnym radio na przykład. Że to nocne radio jest jednym z jeźdźców apokalipsy. Nie wiem. Nie, no, nie sądzę. No faktycznie, czyli zwracam honor, czyli jednak nadaję, bo było, no, widziałem, że było przesunięte na sobotę. To może znowu przesunął na piątek. Widać, tak to jest. No i w tej środzie zakorkowane, nie wiem, a ostatnio włamanie do Dino. To jest sprawa dla Sherlocka Holmesa. Po prostu... Włamanie do Dino to taka afera. Dziwię się, że w gazetach o tym nie pisano. Ludzie rozwalili, od tyłu weszli, słyszałem, od tyłu weszli i tak się śmiałem, no co można ukraść w takim Dino, co napad, ukradli 10 kostek smalcu. No ale odpowiedzią mogą być alkohole i fajki jednak, bo to dosyć cenne towary są, nie? To dosyć sporo kosztuje. Może Gumball się wkradł po swoją wypłatę? A Artur słucha sobie jednocześnie Etama i Nocne Radio. No, zdarza się, że też mam dwa źródła dźwięku i na przykład, ale to rzadko, jak naprawdę już mi się spieszy czy coś... po prostu co się nadaje, żeby słuchać tego podwójnie, jeszcze z czymś innym, no to czasem tak, ale to nie polecałbym. Można sobie jakieś choroby psychiczne się być może nabawić. Tak więc weszli od tyłu do Dino, temu Dino weszli od tyłu, taka maskotka, taki Dino, nie? I tam mu weszli od tyłu. No i domyślam się, że ukradli to, co najcenniejsze, czyli alkohole i fajki. No, może to nawet ktoś, kogo znam, się tam znalazł, ale podobno w kominiarkach byli. I też, no potem tu jakieś śledztwo będzie. Skończą się sprawy typu, że ktoś ukradł pionek z szachownicy podczas mistrzostw w Warcaby seniorów, w domu seniora. Ukradziono pionek biały, koloru białego, od Warcabów. No, to grubsza sprawa. Tutaj dzielnicowy będzie miał co robić. No tu jest nawet... Ludzie, tu mamy nawet z dwóch dzielnicowych, spokojnie. Także, no, gruba sprawa, włam do Dino. No, będzie pewnie coraz więcej takich przypadków, że będą napady na sklepy, normalnie po żywność, bo żywność stała się dużo droższa. I alkohol, no wiecie, butelka dobrego whiskacza to kosztuje stówę, nie? Patrzyłem dzisiaj, jakieś tam whisky w większej butelce, takie naprawdę dobre stówka. No, taki jakiś tam Jack Daniels to za połowę pewnie kupisz, za 5 dych. Ale to i tak dosyć drogie alkohole, na przykład takie whisky. A nie brakło jeszcze innych alkoholi, tak w okolicach tej stówki, nie? Albo za 80, albo za... No, takie lepsze, droższe alkohole. Nie sądzę, żeby to chowano gdzieś, więc niezły łup, tylko jak to wszystko zabrać? No pewnie jakiś był tam dostawczak już przygotowany. Można powiedzieć, że nie tak daleko od Dino jest taka melina na świeżym powietrzu. Jakieś tam materace, koce, pod drzewkami sobie leżą panowie żule. No więc wszystko się tu gdzieś... Może wyszli z założenia, że najciemniej pod latarnią i nie chciało im się daleko iść. To z tego swojego legowiska przyszli i napadli. Ukradli Dino. No. Z takich różnych newsów luźnych to Hugo i Martin znów się spotkali na antenie. Razem nadawali ostatnio audycję. No, audycja ze sporym poślizgiem. Widać, że taka prowizorka trochę, żeby coś było, nie? Zresztą sam zachęcałem, bo chłopaki mieli tam problemy sprzętowe różne, ze światłami, z organizacją tego wszystkiego. Może po prostu czasu nie starczyło, to jednak jest sporo roboty, nie? Więc można się przeliczyć siłami. No, ale też namawiałem do tego, żeby nadali taką luźniejszą audycję, jak wyjdzie, tak wyjdzie. Audycja pod tytułem Jak wyjdzie, tak wyjdzie. No i wyszło całkiem sympatycznie, chociaż trochę tak przymulaście. Spodziewałbym się jakiegoś przytupu i jakiegoś większych emocji po prostu, nie? A tu wyszło, to słuchało się tego trochę jak 584 odcinka wydania głównego, tak bym to podsumował. No a jak jest wielki powrót, jak... jest nowa kontestacja. Przypominam, że maczam w tym swoje brudne palce. Afe. Ale maczam. Lubię maczać. Maczam, bo lubię maczać. I kto mi zabroni, że co, mnie nie wolno maczać? Jak ja mam swoje radio, to w innym radio nie mogę maczać. No i jestem nawet zadowolony. Niedługo zobaczycie. Tak naprawdę to była taka audycja dla niewielkiego grona ludzi, żeby Martin chciał sprawdzić przede wszystkim, jak będzie mu się gadać z Hugo, czy coś tam zaiskrzy, prawda? Czy znów będą mogli się trzymać za ręce i traktować jak mąż i żona. Chyba jakieś głupoty gadam trochę, ale no... I Martin stwierdził, że komitywa jest, że jest zadowolony. No, to dobrze, to najważniejsze. I mogę zdradzić jakieś przecieki, jeśli się potwierdzą te plany, o których słyszałem wcześniej, to zobaczycie inną kontestację trochę niż ta, do której jesteście przyzwyczajeni. Nie jest tajemnicą, że ma być rezygnowanie z telefonów, ale oni nad tym wszystkim myślą. To nie jest tak, że coś jest na mur beton. To nie jest, że coś jest na mur beton, tylko chłopaki sobie tam myślą jeszcze, czy na pewno, czy z czegoś tam nie zrezygnować. No takie plastyczne. Mają w ogóle podejście i lubią coś tam zmieniać na bieżąco, odrzucić jak jest, potem poprawić. Wiecie, o co chodzi. Znaczy, to różne zdania są na ten temat, no ale jakoś tam organizacja pracy, podział obowiązków, to jakoś tam sprzyja temu, że się chyba wszystko ułoży dobrze i będzie już inaczej, myślę. Trochę to było na jakimś dziwnym serwisie w ogóle nadawane, na jakimś serwisie do streamowania live właśnie wideo. Czemu nie na YouTubie? Też nie wiem, szczerze mówiąc. Czemu nie na YouTubie, tylko na jakimś dziwnym serwisie mało znanym? Może właśnie z tego powodu, że to takie wewnętrzne, tak? Znaczy, w sumie trochę bzdury chyba gadam, bo to może miało klimat takiego spotkania, wiecie, jakiś powrót, żeby się poczuć jak w koczowisku dekadencji, nie? Że prowizorka completely unprofessional i w ogóle to martinowe bardziej podejście, żeby to trochę wskrzesić, ale jednocześnie przez... można się było tam zasubskrybować, znaczy poprosić o powiadomienie na stronie oficjalnej, więc tak oficjalnie bardziej. Ale też z drugiej strony ciężko było liczyć na to, że zaraz jakieś tłumy, hordy przyjdą na tą stronę, wyślą prośbę o powiadomienie i w ogóle trzeba się było liczyć z tym, że tych osób może być stosunkowo niedużo. I w związku z tym, no, dla jakiejś tam grupki, no to się robi jak dla grupki, bardziej jakieś tam wspomnienia czy coś. Myślę, że w tym kierunku to powinno bardziej pójść, bardziej spotkanie organizacyjne, przywitać się, pogadać, pośmiać, a nie robić normalny program, gdzie omawiamy aktualne sprawy, no, a słyszałeś, Martinie, że złapali tego i tamtego. Tak, słyszałem, ale dla mnie ważniejsze jest, że nowy haracz jest. No i wiecie, mamy znowu wydanie główne, odcinek 548 trochę, nie? Więc ja bym to trochę inaczej zrobił, ale to nie ode mnie jakby zależy. Ja mogę co najwyżej ekipie podesłać jakieś swoje pomysły, propozycje, co zresztą czasami robię. Szuruburu pisze, zawiódł mnie wolny rynek, a mnie cały świat zawiódł, więc no. Etam się pucuje do ciebie, no to nic nowego, no. On to lubi. No, także to jakiś tam pierwszy temacik, do którego możecie się odnieść. Byle nam całej to audycji nie zdominowało, najlepiej jakiś w miarę krótki telefon. Gdybyście mieli swoje jakieś przemyślenia co do... audycji ostatniej, nowej, kontestacji, audycja zapowiadająca w jakiś tam sposób nowe podejście do tematu. No, a z innych rzeczy to nawet tu dziś od Pablo też dostałem kopię newsa, który też mnie zainteresował. Chodzi mianowicie o to, że prezydent Biden ogłosił amnestię dla wszystkich skazanych za posiadanie trawki, no, marihuanina. Jeśli, no, w Stanach więzienia są dosyć mocno przepełnione, strasznie tam dużo tych więźniów jest i przemysł więzienny, tam więzienia są prywatne, prawda? Więc też sam nie wiem do końca, co o tym myśleć. Ale, no, sporo osób na pewno wyjdzie z pierdelka, i bardzo dobrze, no, jak tu nie pochwalić takiej decyzji? Chyba, że ktoś zalicza się do tych osób, które chcą być zawsze alternatywne i mają i mieć inne zdanie. Jak ja powiem teraz, że no dobrze Biden powiedział, amnestia, co to za pierdoły ludzi do więźnia zamykać z jakimiś recydywistami, z jakimiś bandytami, bo sobie trawkę chciał zapalić, no, bzdura totalna i wiemy, no, my tutaj akurat jesteśmy w takim towarzystwie, które często wie trochę więcej niż przeciętny Polak na te tematy. No więc nie jest dla nas jakąś wielką tajemnicą, jak doszło do delegalizacji w Stanach konopi indyjskich. Była to propaganda, chamska propaganda, kłamstwo na kłamstwie i lobbowanie za tym, żeby tak właśnie się stało, bo zależało na tym wytwórcom różnych materiałów sztucznych, które no, miały bardzo dużą konkurencję z różnymi konopnymi rzeczami. No wtedy, przypuszczam, tak nie rozróżniano, czy konopie siewne, czy psychoaktywne, tylko mówiono trawka. Nowy popularny narkotyk, po którym czarnoskórzy murzyni gwałcą nasze białe obywatelki. A to jest jajko. To jajko to twój mózg. A to twój mózg po zażyciu marihuaniny i na patelnię. No, to były takie rzeczy. Od tego się zaczęło. A wiadomo, że wiele krajów będzie tak, taką małpą narodów i będzie jak coś w Stanach, to to my też musimy, nie? Bo to trzeba wprowadzić, jak w Ameryce zrobili. To. No, od tego się zaczęło. Znaczy, w ogóle myślę, że z konopi można dużo fajnych rzeczy robić. Polecam audycję, którą

takich stojących, przebiegających, łażących, rzucających czymś, krzyczących, ale też pozdrawiających nielegalnych emigrantów. No, bardzo wielu z nich ma taki śniady kolor skóry. Jak to się brzydko u nas mówi, ja akurat tego nie pochwalam, ale mówi się często ciapaci, nie? No i oni tam, straszne tłumy ich są. Widziałem dzisiaj takie nagranie. Mogły to być właśnie słynne okolice Calais. Calais. Francuskie miasto na północy Francji. I co ci ludzie tam robią właściwie? Kim oni są? Skąd się wzięli? Myślę, że takim słowem kluczem jest tutaj Eurotunnel albo Eurotunnel. Może tak poprawnie powinienem mówić. Eurotunnel. Ja będę właśnie po polsku mówił. Chamsko po polsku. Eurotunnel. Eurozdzich. Taka firma mogłaby być. Eurozdzich. Okej. Okay. To jest taki tunel, który ma 50 km, to jest bardzo dużo. Jeden z najdłuższych tuneli na świecie, łączący właśnie Calais we Francji z Folkestone w Wielkiej Brytanii. Folkestone. Nie Folkestone, tylko właśnie Folkestone w Wielkiej Brytanii. I to, co ciekawe, ten tunel biegnie po dnie oceanu. Nie mówię, że najdłuższy, bo liderem jest tutaj niekwestionowanym i zwycięzcą tunel świętego Gotarda. Tak, ten, w którym odprawiano dziwne przedstawienia. Dziwne przedstawienia muzyczne i tańce i w ogóle. Impreza taka, no. I wielu twierdzi, że to było satanistyczne, że to satanistyczne elity manifestują swoją obecność w tym przedsięwzięciu. Ten tunel Gotarda ma 57 km, więc jest trochę dłuższy. Znajduje się pod przełęczą świętego Gotarda w Alpach Szwajcarskich. Ale my tutaj mówimy o Eurotunelu. Otwarto go w 1994. Niesamowite przedsięwzięcie architektoniczne. To było wyzwanie dla architektów, dla budowlańców. Jak to wszystko w ogóle zrobić? Nie było pewne, czy to się uda, czy to się nie zawali w trakcie prac. Zresztą były podczas prac problemy. Napotkali na wodospad na przykład, drążąc ten tunel. Normalnie hektolitry wody tryskały pod ziemią. Wielki problem. Taka woda to jest zmora budowlańców. No i nie bardzo wiedziano, co z tym zrobić. I w ogóle ktoś tam posmakował tej wody i zobaczył, że ona nie jest słona. Więc to były jakieś podziemne źródła, a nie ocean. No i bardzo dużo czasu zeszło. Chyba trzy miesiące przeznaczyli tylko na łatanie w ogóle tej właśnie dziury, przez którą woda płynęła, nie? Musiano tam skały wzmacniać jakimś nowo wynalezionym specjalnym tworzywem. No ale w ogóle długość, nie? 50 kilometrów. Człowiek, jakbyście sobie tak szli po prostu ani nie zbyt szybko, ani nie zbyt wolno, to przez 8 godzin znalazłem informację, że przejdziecie około 30 kilometrów. Przepraszam, ile ja powiedziałem? W ciągu 8 godzin, czyli taka dniówka, no idziecie, trzeba w końcu odpocząć, nie? I na przykład się przespać albo coś zjeść. No więc licząc, że tak 8 godzin, to pokonacie te 30 kilometrów. No to następnego dnia musielibyście też takim forsownym marszem iść cały czas przez ten tunel. W 2 dni byście pokonali ten tunel, nie? Bardzo długi jest. Na zakończeniu tego tunelu po stronie brytyjskiej w ogóle fajnie jest, bo jest tam na przykład stacja szybkiej kolei, która może was błyskawicznie zabrać do Londynu. No, w przeliczeniu na dzisiejszy pieniądz ten tunel kosztował około 21 miliardów dolarów. To dosyć sporo, nie? Ale nie dla polskiego posła na przykład. Przypominam, tutaj 20 miliardów złotych wydano na górę błota z Indonezji, z kawałkami złomu jeszcze.

0: góra błota, która nie okazała się węglem. No dobra, sam mówiłem, że niektórzy tam się bronią, tłumaczą, że tak naprawdę to tam był pożar na statku i musieli gasić i ten węgiel się rozmoknął się. Ja nie wiem, węgiel to jak wpadnie do wody, to on się rozpuszcza, przepraszam? To tak to wygląda? To chyba nie jest piaskowiec, nie? No, to takie bronienie się, o bo Zdzisiu tam napluł w ten węgiel i to jego wina, ja nawet tego węgla nie widziałem. Tłumaczą się polskie władze, nie? Na poziomie właśnie 10-letniego Zdzisia, tak się tłumaczą. Kupili górę błota i teraz się tłumaczą, bo nie chcą, żeby była afera wielka. I tłumaczą, że duża część tego węgla się nada. A słyszałem już, że chcą go sprzedawać za pół ceny już. Czyli jakby tak mają śmiecia, nie wiedzą, co z nim zrobić, to może ludzie kupią. Jeszcze zróbmy ludzi w chuja i dajmy im węgiel, który jest jakimś miałem zmieszanym z błotem i nie da się tym w ogóle palić za bardzo, to ludziom to jeszcze pchnijmy. Ludziom, nie? Takie są te nasze władze. Koszmarne są. Ludzie jeszcze w tej Polsce jak cię mogę, nie? A często fantastyczni. Sam znam masę fantastycznych ludzi. A pozdrawiam Krzysztofa serdecznie w ogóle też. Też fantastyczny człowiek. Ale władze to mamy, nie wiem, jakby samych takich najgorszych, najbardziej chciwych, bez honoru, dupków zebrać, idiotów jakiś, nie? I ci są, może są i całkiem wartościowi politycy, ale ci, którzy są na samej górze, jacyś tacy niewydarzeni. Dobra, wróćmy sobie do Eurotunelu, bo on jest ciekawy nawet, jak dla mnie. No właśnie, w szczycie ten tunel, znalazłem informację, przepuszcza około 3000 ciężarówek do Wielkiej Brytanii, z tej strony francuskiej. Samochodów osobowych 10 tysięcy dziennie, nie? No to spory ruch, przyznacie. To są w ogóle, i przede wszystkim 400 pociągów dziennie, bo to jest wszystko ładowane do pociągów specjalnych, ponieważ to jest tunel kolejowy. Są dwie, a nawet trzy nitki w tym tunelu, bo dwie, no to jest ruch w jedną i w drugą stronę dla pociągu, a trzeci to jest tunel serwisowy. Tu niektórzy wątpią, że są jacyś wartościowi politycy. Na przykład Zamojskie Drogi tu się zaśmiewa i turla po ziemi i łzy jak grochy ciekną mu z oczu i taki uśmiech ma jak Joker od ucha do ucha i się tarza i jakby rozbawiło go to, że mówię, że może gdzieś tam jest jakiś wartościowy polityk. No ale to wydało się zabawne Zamojskiemu. Tuner, no właśnie, tuner chyba powiedziałem. Jest taki tuner, pioniera, do którego można dokupić radyjko. Miałem kiedyś taki wzmacniacz właśnie Pioneer, do tego było radio i adapter. Gramofon, powinno się mówić. Okej, czyli mamy ogromny ruch. I tym tunelem mkną sobie z prędkością aż niemal światłu równą, bo 160 km na godzinę, pociągi, które przewożą różne motory, samochody, kampery, wszystko, jakiś ciężki sprzęt. No wiecie, to dużo szybciej niż stateczkiem, nie? Myślę. I co ciekawe, oczywiście z pasażerami też, jak na promie, co między Polską a Szwecją kursuje sobie przykładowo. Tak więc wsiadasz sobie do samochodu i wjeżdżasz do takiego garażu na wagonie i sobie jedziesz.
1: Jeleń. 88 zł.
0: Aż tyle?
1: Trzymaj ziom.
0: Jeleń. To taka samokrytyka, że wpłacił i od razu się uznał słuchacz za jelenia? To nie trzeba tak myśleć. To bardzo dobrze, to jest właśnie powód do dumy. Trzeba się być dumnym, się chwalić, być zadowolonym. To wpłaciłem Kraftowi. Coś tu, jakieś wiadomości? Okej. No, bo tu przez PayPola, to co mi, jakieś powiadomienia? Aha, słuchajcie, jak to z tymi powiadamianiami jest? Ciekawie, jak to czasem naokoło potrafi jakoś dziwnie iść. No bo to właśnie dostałem na telefon powiadomienie, że dostałem taką wpłatę, ponieważ kolega wysłał na PayPola donata, bardzo dziękuję serdecznie, no kupa hajsu w sumie, 88, to 8 może... Adolf Hitler. Adolf Hitler w tym jest zaszyty chyba. Albo i nie. No właśnie. Idzie sobie na PayPola. PayPal wysyła mi na skrzynkę pocztową powiadomienie, a telefon, na którym mam zainstalowanego Gmaila, wyświetla mi informacje o nowej wiadomości. Czyli zabawne trochę, tak naokoło. Różnymi drogami internetu sobie to idzie i ostatecznie ląduje tutaj. Prom to porażka, pisze Bieszczad. No właśnie, ja w ogóle wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że wśród słuchaczy Nocnego Radia jest wielu kierowców właśnie ciężarówek. Wspomniany Krzysiek, którego pozdrawiałem, właśnie z tego co pamiętam, jest kierowcą ciężarówki. Tira, to powinno się mówić, nie? To ciekawa praca i było z kilka takich osób u nas tutaj, może się przypomną i powiedzą o swoich doświadczeniach, na przykład może ktoś był w eurotunelu. To niesamowita budowla. Wyobraźcie sobie, że idziecie takim ciemnym tunelem, jak z jakiejś gry komputerowej Doom 5 i tak idziecie, dziwne odgłosy, woda kapie, jakieś tam zwierzę, czy coś. Światła mrygają mrocznie i tak idziecie i tak już godzinę idziecie, drugą godzinę idziecie i nic. I ten tunel cały czas taki sam. Idziecie 5 godzin i dalej ten tunel. Wiecie, że jak budowali ten tunel, to budowlańcy byli tam wwożeni, no oczywiście taką specjalną drezyną po tych torach, gdzieś tam naprzód tunelu, żeby kopać, żeby nadzorować tam. No to bardziej takie machiny mieli do kopania, ale widziałem z młotami pneumatycznymi też tam dziarską hasali. To ci budowlańcy musieli przez 10 godzin, nie mogli przez 10 godzin ani po letkiemu, ani po ciężkiemu, nic, bo tam nie było toalet. I musieli 10 godzin wytrzymać, bo podróż do świątyni Dumania, gdzie można było wrzucić jedynkę, dwójkę i po letkiemu, i po ciężkiemu na spokojnie, jak biały człowiek, no to 2 godziny to zajmowało w dwie strony, nie? Żeby go tam zawieźć do kibla i przywieźć z kibla. 2 godziny. No i oczywiście zaczęły się uskarżać na to nieliczne w tym gronie budowlańców panie. No widziałem, że jedna na pewno była pani, druga pani gdzieś tam wyżej w zarządzaniu. To już 2 panie. No i te 2 panie, bardzo im się nie spodobało to, no wiecie, tak trochę łyso, nie? Facet to tam się odpryska gdzieś pod ścianą, się nie przejmuje, ale babeczka, to jest ciężko, no co ma tam spódnicę zadrzeć, w spodniach jest zresztą. No nie wiem, ale kobitki się bardziej wstydzą, są bardziej kulturalne i źle się czują w towarzystwie facetów, sikając może, nie? Do kasku, nie, czy nie mogli nasrać, no ty to masz pomysły, B52. I na głowę z powrotem, nie? Pyk. A potem można wytrząchnąć, jak się wychodzi z tunelu. Bieszczad pisze, Eurotunel jest git, bo minuta 30. Ale jak minuta 30? Że co, że przejazd? Mi wyszło, że jakieś pół godziny zajmie takiemu pociągowi, który jedzie 160 na godzinę. To pół godziny raczej chyba. Ale cena do Ebana za Eurotunel 150 funia minimum. Co, za przejazd tym tunelem 150 funtów? No co ty opowiadasz, człowieku? Godzina 30, pisze Bieszczad. No ale jak tunel ma 50 km i jedziesz powiedzmy 100 km, No to w pół godziny dojedziesz, tak? Dobrze ja liczę? Czy źle ja liczę? Widoki z okna słabe. No tak, troszeczkę. Beton, beton, beton. A tego betonu, no to bardzo dużo poszło. Miliony ton betonu, słuchajcie. Widziałem te wszystkie płyty, które były tam zbierane na... magazynowane gdzieś, to taka cała olbrzymia góra płyt, nie? Nigdy czegoś takiego nie widziałem, ogromniaste. Wszystko tam ogromniaste. Centrum zarządzania tego Eurotunelu to też taka hala cała, gdzie są setki chyba monitorów, jakichś wyświetlaczy. Całe grono specjalistów siedzi przy takim okrągłym stole, jak w jakiejś, jak jakiejś elektrowni atomowej, nie? A nawet większe to się wszystko wydawało. Jak mówiłem, trzy nitki, 160 km na godzinę sobie mknie taki pociąg. Ciekawi mnie właśnie, czy można sobie, czy te pociągi, one są tak skonstruowane, że da się tam drzwi otworzyć w ogóle w tym samochodzie i sobie w tym blaszaku przynajmniej nogi rozprostować, czy jest się uwięzionym w takim samochodzie. A co, myślałeś, że za darmo? Nie, no, ale nie 150 funtów, nie? Daj spokój. Za bilet przejazdu tunelem? Po ile jest funt? Po 5 zł? Po 5,5? No to, przepraszam bardzo, 150 razy 5,5 to jest 825 zł, tak w przybliżeniu. To co, 800 za przejazd tunelem? To bardzo drogi bilet. Chyba jeszcze nie widziałem nigdy takiego drogiego biletu. Nie ma na Skype. O, Etam się pojawił. No, ale nie, no to... Bardzo drogo. Uważam to za totalne zdzierstwo. Myślę, że... No to ma realny wpływ na ceny produktów, które się przewozi. Przecież wiadomo, że ostatecznie za wszystko zapłaci zadowolony, uśmiechnięty konsument. Czyli my. Biedne misie, biedne żuczki, zawsze na nas spadną takie koszta. To nie powinni tak zdzierać. To bardzo dużo. 800 wydać za przejazd w jedną stronę, tak? A potem w drugą, nie? No to 1600 wychodzi, jak chcesz zrobić taki kurs i przewieźć jakieś towary. No to 1600 zł to dosyć sporo może być, jak jest jakiś transport, nie wiem, artykułów spożywczych i tak dalej. My się zastanawiamy, czemu wszystko takie drogie? Wszystko takie drogie, bo na każdym kroku zdzierają z ludzi okropnie. Kto to widział tyle brać? Ja rozumiem, że tunel kosztował, ale pewnie już się 100 razy zwrócił, nie? Jak go zbudowano w 94. W dwie strony 150, aha. No ale to i tak bardzo dużo. To i tak. Proszę, jeszcze chcę taniej, za drogo dla mnie. To dajcie spokój. W ogóle dziwny jest ten świat trochę, nie? Są miejsca, gdzie za przejazd przez tunel zapłacisz tyle, za co w innym regionie świata ktoś by wyżył sobie jak pan. Po prostu miał na wszystko. Na żarcie, na mieszkanie. No, jak mówią o jakichś biednych krajach, nie? A ja mówię o tym tunelu cały czas, no bo był temat emigrantów z Calais, prawda? I no, krótko mówiąc, ci emigranci liczą na to, ten tunel przyciąga od dawna już ludzi, którzy chcieliby jakoś za jego pomocą udać się do swojej ziemi obiecanej, czyli do Wielkiej Brytanii, gdzie ponoć są dobre warunki dla emigrantów. Nie wiem, czy to się jakoś zmieniło. Wiem, że na pewno były dawniej dobre. Teraz może trochę... Nawet jak teraz są gorsze, to i tak mogą być niezłe, nie? I ludzi tam, nie wiem, ciągnie z jakiegoś powodu strasznie tych emigrantów. Może jest po prostu spora różnica między tym, co proponuje Francja, a tym, co proponuje Wielka Brytania. I ci emigranci mają taką bazę wypadową swoją w tej Francji, gdzie na początku, tam już się pojawiali, nawet przed tym tunelem było to takie miejsce, gdzie można było spotkać emigrantów, którzy chcą gdzieś dalej ruszyć. I Irak, Bliski Wschód, Bałkany, Afryka, ludzie z Sudanu, Afganistanu, Iranu, Bliski Wschód, Afryka, no. Czyli często najgorsze miejsca do życia na świecie. No i ci biedni ludzie często są tak zdesperowani, że skaczą nawet z wiaduktów na dachy tych przejeżdżających pociągów, co najczęściej się skończy tragedią, bo te pociągi bardzo szybko mkną. Jakiś taki biedny emigrant z zapóźnionego kraju, on może jeszcze tego nie czuć za bardzo, może sobie nie zdawać sprawy z tego, jakie to są prędkości, jakie to są... Jakie to ryzyko jest, tym bardziej jeśli na przykład wcześniej miał 3-miesięczną wyprawę, questa całego, gdzie on tu go przemycali z kraju do kraju przemytnicy ludzi, tu gdzieś musiał na ulicy mieszkać, tu się gdzieś zakręcił trochę lepiej, wruszył dalej, no cała wielka podróż i taki człowiek może mieć przed sobą perspektywę powrotu do kraju, że zostanie odwieziony do swojego kraju, gdzie na przykład zajmą się nim w bestialski sposób, będą się mścili na nim po prostu, nie? W przypadku takich krajów jak Korea Północna i Korea Południowa, to akurat tak bywa. No, tak myślę, bo o tym był taki bardzo fajny film, zapomniałem tytułu niestety, o rybaku. Sieć? Coś z siecią w sieci? No, o rybaku, który właściwie omyłkowo na swojej łódce przedostał się z Korei Północnej do Południowej, został tam przytulony, znaczy został wzięty za szpiega. Został wzięty za szpiega, ponieważ wyszło, że ma jakieś tam umiejętności, bo służył w armii, no co w Korei Północnej nie jest chyba niczym nadzwyczajnym, że służyłeś w armii i byłeś szkolony tam do walki, potrafisz coś, nie? Zostaje wzięty za szpiega i bardzo okrutnie jest traktowany też przez tych Koreańców południowych. Wydawałoby się, że dotarł do cywilizacji, a jest tam dręczony, męczony. Z drugiej strony w Korei Północnej czeka go... Wie, co go czeka, nie? Czeka go albo śmierć, albo tortury. Jak wróci sam, to może zrobią z niego bohatera, a potem go zabiją, zniknie. No więc biedny taki ten rybak, taki starszy koleś, który zostawia rodzinę jeszcze w Korei Północnej. Ostatecznie zaspoileruję trochę. Jeśli ktoś nie widział, to nie wiem, czy będzie chciał oglądać jeszcze. Ostatecznie wraca do tej Korei Północnej jakby z własnej woli. Jest robiony tam cyrk i propaganda go bierze tam, robi z niego bohatera, ale jednocześnie to jest wszystko taka fasada, ponieważ też go dręczą, męczą i okrutni są bardzo dla tego rybaka. I ostatecznie on jest taki rozdarty między dwoma światami, z których żaden nie okazał się dobrym miejscem do życia. No i właśnie ci emigranci, których można zobaczyć tam w tym Calais, czy na drogach gdzieś tam na peryferiach tego Calais, które prowadzą tam, no to właśnie no są ludzie z najgorszych miejsc do życia na świecie. I to jest jakiś temat, o którym możemy sobie pogadać. U nas też już się zaczyna robić troszkę czasem nieciekawie. No na przykład teraz bardzo okrutne jakieś małżeństwo, czy konkubent i konkubina gdzieś tam napadli na kogoś i wyobraźcie sobie, że torturowali, przypalali papierosami i gwałcili 2,5-roczne dziecko Ukraińcy. Ukraińcy tacy się tu u nas też zaczynają pojawiać. No to jest coś, u nas jak się coś takiego wydarza, to jest to no, nadal szokujące, nie? Nie wiem, czy dla nich może nie. W każdym razie, no trochę ich tu jest, też statystyka robi swoje. Jak tyle luda przyjechało, to zdarzą się wśród nich psychopaci, mordercy, wiadomo, to jest pewne jak amen w pacierzu. Tych przypadków, chyba biorąc pod uwagę, ilu Ukraińców już przyjechało do Polski, to no te kilka przypadków, które gdzieś tam były omawiane, czy na polskim YouTubie, czy w mediach, typu na przykład no te dzieci, które niszczyły samochody zaparkowane w jakimś serwisie i poniszczyły, strasznych szkód dokonały, bo sobie kamieniami rzucały w te samochody, rozwalały wszystko. miały zabawę taką. Czy jakaś niewdzięczna bardzo Ukrainka, o której pisarka jedna opowiadała, że właśnie ugościła, przygarnęła i spotkała się z wielką niewdzięcznością, oskarżeniami, nieuczciwością taką. No różne złe rzeczy, bardzo niefajne. No i też możemy sobie luźno pogadać na tym, o tym, w jakiej kondycji moralnej, jak, czy są jacyś, nie wiem, zdegenerowani, czy może normalni ci Ukraińcy, jak bardzo się różnimy kulturowo. No dziś pomyślałem, że taki odcinek, gdzie możemy sobie ogólnie pogadać o emigrantach. Z kolei ci emigranci w Calais są wielkim problemem dla kierowców. Kierowcy ich nienawidzą. Na różnych forach rozpisują się złośliwie o tych właśnie przybyszach, bo oni tarasują drogę, tak? Ciężko przejechać, po prostu łażą po tych ulicach, a przede wszystkim chcą wtargnąć do tych tirów, żeby tam się schować i liczą na to, że przejadą przez ten eurotunel być może nawet. A nawet jak nie przejadą, no tutaj władze Calais zrobiły trochę błąd, bo na początku mieli taką politykę, że łapią nielegalnego emigranta i no nie wiem, i odsyłają go do siebie po prostu tak normalnie. Ale z czasem to się przerodziło w takie przygarnianie. Zaczęli budować jakieś ośrodki dla tych licznych emigrantów. Został wydany taki nakaz, żeby ich traktować dobrze, żeby ich nie zawracać do ich krajów ogarniętych wojną. To, no, z punktu widzenia takiego moralnego, no to dobre jest, tak? Żeby nie kazać komuś wracać tam, gdzie mu bomby spadają na głowę albo gdzie się nie da żyć, nie? Bo za brak, jak krzywo czapeczkę ułożysz, to dostajesz pałą na ulicy od funkcjonariusza do spraw moralności. Zresztą myślę, że w tych różnych krajach trzeciego świata różnie mogą się potoczyć losy kogoś, kto tam wraca, kogo jakiś rząd, powiedzmy, jakiś dyktator i jego ekipa, no potraktują może takiego człowieka jako zdrajcę po prostu i się z nim bardzo brutalnie będą obchodzić. No i z czasem zaczęły powstawać właśnie takie różne ośrodki do przetrzymywania tych przybyszów. I jak jeden z takich większych ośrodków znajduje się 800 metrów od tego eurotunelu, czyli... Łapią cię za nielegalną próbę tam wtargnięcia do tunelu, bo ludzie czasami próbują na piechotę tam wskakiwać i po prostu przejść nogami przez ten tunel, no to zawracają ich do tego ośrodka i mogą sobie na drugi dzień znowu spróbować. Więc jest to... I fama o tym się z czasem rozeszła. Obecnie Calais jest takim miejscem, gdzie jest niebezpiecznie, gdzie strach iść po nocy na parkingu, gdzie nożownik jakiś możecie w ciemnej uliczce dopaść. Bo wiadomo, że duża część z tych ludzi stanie w końcu przed wyborem żyć marnie jak robak, czy kogoś napaść i mu zabrać pieniądze, ukraść telefon drogi. Jak jest dużo takich emigrantów, to widzimy to i w Niemczech, i we Francji. To powstają mafie złożone z tych obcokrajowców, jakichś, których łączą więzy krwi. Powiedzmy, że są to jacyś Afgańczycy, nie? Często to są ludzie przyzwyczajeni do takiego brutalnego życia, do obcowania z bronią, do tego, że życie to jest, świat to jest dżungla, nie? Trzeba walczyć o swoje. Czyli taki dobry materiał na różnych właśnie kryminalistów, bandytów. Jakiś taki w skórzanej kurtce, nieogolony, z nożem w kieszeni i rozgląda się i co tu robić, nie? I też staje w końcu przed wyborem, czy zostać żebrakiem na przykład, czy bandytą, nie? Nie wiem, jak tam jest, jeśli chodzi o pomoc. No domyślam się, że jeśli nie chcą tam zostawiać i ciągnie ich do tej Wielkiej Brytanii, no to chyba nie jest za ciekawie, bo by se zostali w tej Francji, prawda? Gdyby były dobre warunki. Ale widać, Francja się przed tym broni i wydawałoby się, że może to sprawi, że będzie to trochę bezpieczniejszy kraj. Ale popełnili takie błędy, że zaczęli przygarniać różnych... No tu piszecie dzikusy na przykład. No często to są dzikusy. To powiedzmy sobie otwarcie, że tacy emigranci z Afryki potrafią być okropni, tak? Oni, już mówiłem o tym, że u nich na przykład nie jest niczym chyba tak społecznie potępianym za bardzo, że facet kobiecie z całej siły przywali w twarz z piąchy, nie? Że po prostu leją te kobiety swoje. Widać? I wychodzą z założenia, że mogą też lać inne kobiety. I potem oglądamy sobie dziesiątki, setki, tysiące nagrań, gdzie to się jakby potwierdza. Nawet jak ktoś tam nie mieszka, to może sobie jakiś obraz zbudować, nie? U nas w Polsce na przykład nie jest normalne to, że do funkcjonariusza, do policjanta biegniesz z maczetą czy z nożem, wydając jakieś dzikie wrzaski, nie? Albo że srasz na ulicy. Jest to raczej jakiś już totalny margines, że ktoś na środku ulicy sra albo masturbuje się. No, dla czarnoskórych tych z Afryki, niektórych emigrantów, nie jest to nic nadzwyczajnego. Na przykład masturbować się na widoku wśród wszystkich w pociągu. To jest takie straszne. To pokazuje jakieś zdziczenie jednak tych ludzi, że oni nie pasują do cywilizacji. Oni się urwali. Oni są, mogą być biedni, oni mogą być jacyś pokrzywdzeni, jasne, ja tutaj nie chcę, wiem, że zaraz teraz jest wszystko tak popierdolone, w Polsce też jest to centrum, ośrodek badania postaw tam rasistowskich i antysemickich, coś takiego, przekręciłem trochę nazwy, bo nie pamiętam dokładnie, ale oni ciągle kogoś ciągają po sądach. Czasami słusznie, a czasami za totalne pierdoły, że jakby to jakaś zwariowana nazi, feministko, kurczę, multi, kulti, gender się za to zabrała i miała wielkie obiekcje, że ktoś się źle wyraził, albo że ukarać go, nie wiem, więzieniem, bo powiedział murzyn. Wiecie, już taki fanatyzm, którego nikt nie lubi, bo nie ma nic złego w tego, że chcemy komuś pomóc, czy kurczę, czy jakaś empatia jest, że zwracamy uwagę na pewną poprawność polityczną, żeby nie urażać kogoś specjalnie. Nic z tym złego nie ma, ale wystarczy odrobinę za dużo tutaj fanatyzmu, przymusu i bezsensu, jakiegoś takiego nadgorliwości, takiej bezsensownej, debilowatej, i to wszystko idzie w diabły i ludzie się tylko zniechęcają, nie? Także bardzo dużo takich nagrań widziałem, bo taki kiedyś maraton sobie zrobiłem, że patrzyłem jak w różnych stronach świata, jak się zachowują ci emigranci. No i tendencja jest dosyć oczywista i można zostać posądzonym o rasizm, kiedy się powie, że no wydaje się, że większość tych przypadków to osoby ciemnoskóre, czy bardziej lub mniej, nie? No, tak to wygląda. Ale to o tym już kiedyś rozmawialiśmy też, o takim zjawisku, że im więcej białego człowieka, tym bardziej jakoś porządnie jest dookoła, nie? Są to rzeczy, uważam, o których powinno się w miarę swobodnie mówić, a ci, którzy będą ścigać za takie rzeczy, karać, banować, pozywać do sądu, to są albo ludzie, którzy z tego żyją, albo jest im to na rękę z jakiegoś powodu. Nie wiem, może YouTube jest taki nadgorliwy, jeśli chodzi o te tematy i trzeba wrzucać, nie wiem, na BitChute'a jakiegoś ciągle. Albo połowa twoich filmów będzie miała demonetyzację włączoną, czyli nie zarobisz na nich nawet złotówki, ponieważ było tam użyte jedno z tysięcy słów, które są zakazane. Żyd, nie wiem, murzyn, wojna, pistolet, bomba, przemoc. Jak tylko algorytm wykryje takie słowo, to nie tyle, że ci kasuje film, kasuje ci możliwość zarabiania na tym filmie, czyli robisz w próżnię jakby, tak? Cała para poszła w gwizdek i napracowałeś się, przygotowałeś jakiś materiał, ale to jest materiał, na którym zarabia tylko YouTube, bo to, że sam YouTube nie włączy tam reklam i na tym filmie nic nie zarobi, to jeszcze nie znaczy, że YouTube na tym w ogóle nie zarabia. Wszystkie wartościowe jakieś filmy, dokumenty, nagrania, wykłady, to jest olbrzymia wartość dla YouTube'a, bo ludzie tu przychodzą tego posłuchać. I YouTube rośnie w siłę, ma content za darmo, jest coraz popularniejszy, ale jednocześnie tym ludziom nie da zarobić na ich pracy ani złotówki, tylko dlatego, że pojawiło się tam słowo religia na przykład, a nie wiem, no teraz strzelam, ale nie wiem, czy na filmach, które są o religii, też nie można włączyć reklam. YouTube tak trochę myśli za konsumentów samych, za te firmy, które by chciały się zareklamować, nie? Tego nie chcecie, to wam niepotrzebne, to za hardkorowe dla was, a może niech sami ludzie zadecydują, nie? Czy chcą, czy nie chcą. Rozumiem jeszcze jakieś, nie wiem, jakieś patostreamy straszne, czy coś tam blokować, ale dzisiaj właściwie wiele mediów takich YouTube'owych większych, gdzie są treści jakieś o patriotyzmie, o historii, o wojnie, no to wychodziłoby na to, że przynajmniej z połowę tych filmów to mają demonetyzowanych. Więc są skazani na patronajty, na różne inne sposoby zarabiania, a YouTube się bogaci kontentem i ma fajne rzeczy, za które nic nie musi płacić. No i spoko, nie? Tak więc wracając tutaj do kwestii emigrantów, no była już o tym rozmowa, że właśnie to mnie trochę zaskoczyło w tej audycji Martina, znaczy nie tyle zaskoczyło, co trochę zazgrzytałem zębami, bo Martin, on zwyczajowo jest taki bardzo multikulti i strasznie tak banalnie i prosto podchodzi do tych spraw, że Polska to taka zapyziała trochę, tu się boją czarny człowiek, czarnego luda się boją, no i co, a to fajnie, jakby był właśnie jeden taki, drugi taki, ale w Polsce cały czas tu, o Murzyn, panie, jak z kuriera wycięty, no i po co to się bać? No to oczywiście to jest taki pozytywny przekaz i fajnie, tylko że jak się trochę zagłębimy w temat, to no wychodzi na to, że jesteśmy właśnie takim homogenicznym społeczeństwem, sprzyja bezpieczeństwu, jest więcej pracy dla Polaków. W Wielkiej Brytanii na przykład zmagają się z tym problemem, że całkiem wykwalifikowani ludzie nie mogą znaleźć pracy, bo na ich miejsce jest Azjata pracowity, Hindus pracowity z zakasanymi rękawami i to są coraz lepsi specjaliści, bo to już nie będzie obcokrajowiec, emigrant, który tu przychodzi i może ewentualnie sprzątać, czy w warzywniaku za ladą stać, tylko to są informatycy, kurczę, jacyś inżynierowie, nie? A w końcu i naukowcy, i wszyscy. I co? I nagle już trzeba będzie walczyć i konkurować. No to, przepraszam, każdy jak ma do wyboru mieć większą konkurencję czy mniejszą, to będzie wolał mniejszą. Korporacje, dla nich to jest czymś normalnym, że decydują się, chcemy mieć mniejszą konkurencję, nie? I będziemy o to walczyć, a nawet wyślemy seryjnego samobójcę, żeby odpalił jakiegoś biznesmena, który nam tam konkurencję szykuje, to go odpalimy po cichu i będzie spokój, nie? I jakby to jest normalne, że a my jako obywatele mamy chcieć mieć, żeby tu przybyło dużo fachowców lepszych od nas, będziemy sobie fajnie konkurować wtedy. Ja sobie będę siedział wtedy przy garze pustym, będę sobie dumał, skąd tu wziąć pieniędzory, jakiegoś schabowego by się zjadło, ale dobra, bez szaleństw. Dziś kaszanka. Ale będę się cieszył, że jest dużo fachowców wspaniałych w Polsce. Kraj rośnie w siłę, tylko ja słabny i taki i się kurczę. No ale ważne, że kraj rośnie w siłę. Krawca być podobnież dobry mówiący po polsku afroamerykanin. Tak napisało na czacie, Erkart napisało. Co tu jeszcze napisał? Poza tym dzięki tym imigrantom Angole mają wysokie socjale. No tak się mówi, tak się mówi. Ale wcześniej napisał za mojskie drogi, ale w Anglii Anglik się nie spręża, jak na przykład Polak w robocie, on ma czas i robotę szanuje. Aha, tak, właśnie tego dotyczył, słusznie prawisz, bo tego dotyczył właśnie ten dokument, który widziałem, że to jest największym problemem, że tam są ludzie przyzwyczajeni do takiego normalnego sposobu pracy, na spokojnie, bez szaleństw. Zresztą chyba nie bez powodu się o Anglikach mówi, że słynna angielska flegma, nie? czyli no, pracuje jak taki, nie jak wariat z obłędem wokół, co chce zaimponować brygadziście, że zrobił 300% normy i dostać premię, którą wyślę rodzinie swojej na Bałkanach, którą właśnie spadły bomby i nie mają gdzie mieszkać. Tylko on przychodzi i co jest do zrobienia? Dobrze, to spróbujmy, zmierzmy się z tym problemem i zaczyna pracować sobie. A tam obok Hindus zapierdala, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, nie? No i to jest takie wymuszanie trochę na ludziach, żeby też, no bo wiadomo, że nie namówimy jednych, żeby pracowali wolniej. Jest tylko jedna opcja, zmusić, namówić tych Anglików, żeby pracowali szybciej, jak Chińczyk, jak Hindus. Bądź pracowity, jesteś zwycięzcą, możesz właśnie sprawić, że nasza firma w rankingach będzie przodowała. Wzrośnie produkcja, wzrośnie sprzedaż, wzrośnie eksport. Czy to cię nie kusi, ta perspektywa świetlana? No jak nie kusi, to wypierdalaj. Mamy na twoje miejsce pana emigranta, który będzie pracował, mało że zrobi dwa razy więcej co ty, to jeszcze dwa razy taniej. Nie zapłaciłbym Angolowi za nieróbstwo całej dniówki, pracodawców nie stać na to. A Ania pisze, Anglik pracuje pracowicie. Jak etam na 60%. Ja myślę, że jest dosyć oczywiste, w którym kierunku wszystko zmierza. Widać pewne trendy, tendencje. Widać jak to... I łatwo dojść do tego, jaki to wszystko ma wpływ na nasze życie. Jakbyśmy na przykład w Polsce zaczęli tutaj przygarniać uciekinierów, dezerterów, właściwie emigrantów z Rosji teraz, no to by się zrobiła trochę taka sytuacja jak w Calais, że nagle w Polsce by było bardzo niebezpiecznie wychodzić o zmroku, powiedzmy, bo cię ktoś nożem ugodzi. No i to w ogóle dla mnie to jest podwójnie byłaby niebezpieczna sytuacja, bo Rosjanie łatwo mogą się wymieszać z Ukraińcami i oni ciężko ich trochę odróżnić, nie? A nawet jak ktoś potrafi, to po prostu no, już jest tam zaawansowany w tym odróżnianiu. Taki przeciętny człowiek, ja bym na przykład nie odróżnił, nie? Tu po języku, po zachowaniu, po wyglądzie, znaczy po wyglądzie to już bym chyba lepiej odróżnił. Ukraińc jakoś tak wygląda bardziej... jak normalny ziemianin, po prostu jakieś spodnie, koszula, no tak po prostu normalnie ubrany, casualowo, jak to się mówi, a Rusek to jakieś dresy, nie? Dresy, najczęściej te dresy, kochają dresy. Jakaś głupia fryzurka, dresy, sweterek, no wiadomo. Więc tak widać trochę, nie? No, ale zobaczymy, jak to będzie z przybyszami z Ukrainy. No... Na razie jest kilka takich przypadków, nie słyszę, żeby ich było bardzo dużo, ale z drugiej strony są bardzo drastyczne i takie i każdy pokazuje jakieś wyjątkowe zdziczenie delikwentów, nie? Taki brak jakichkolwiek zasad, jakby przyjechali z jakiegoś kraju trzeciego świata trochę się zachowują. Ci skrajni, ci, o których słyszeliśmy, zobaczymy jak to dalej będzie. Ja jestem dość dobrej myśli, no... Mówię, Śląska ma około 9 tysięcy mieszkańców, z czego 1400 to są Ukraińcy. Znaczy nie wiem, czy jest to wliczone. Wiem, że Ukraińców jest 1400, na Wikipedii sprawdzałem 9 tysięcy mieszkańców. To bardzo, bardzo mało w ogóle. Co tak mało? Jak to możliwe? Ostatnio Gumball pokazywał u siebie na streamie Środę Śląską na Google tam Panorama. I to były zdjęcia sprzed 10 lat i widać, że Środa Śląska bardzo mocno się zmieniła. Liczba ludności 9,5 tysiąca. No. Więc bardzo duży odsetek Ukraińców jest. A nie ma tu żadnych sytuacji, że ktoś kogoś nożem dźgnął, czy jakieś straszne dymy. Nie słyszałem, a pytałem się, nie? I nawet ci, którzy są niechętni tym Ukraińcom, no to, a są tu oblatani w tej Środzie Śląskiej, no to by wiedzieli o czymś, nie? A może ten skok na Dino, to się okaże, że to Ukraińcy. No, raczej stawiałbym na Polaków. Rusek czy Ukrainiec jednakowo wygląda, pisze Michas. No zobaczymy, no. Na razie tragedii nie ma. Myślę, że dużo większa tragedia była, jakby tu się dużo ruskich zjawiło, nie? Na potęgę by zaczęli tu przyjeżdżać. To byśmy odczuli po prostu mocniej i bardzo wyraźnie. A z Ukraińcami, no zobaczymy. Zobaczymy. Może być tak, że oni po prostu i to... Właściwie po wielu różnych nacjach, w tym i po Polakach można by się czegoś takiego spodziewać, po każdym o to mi chodzi, że jak coś dasz, a potem zabierzesz, to całe masy się wkurwią i zaczną cię nie lubić. No bo co, czy życie nas przyzwyczaiło do czegoś innego? Chodzi mi oczywiście o jakieś 500 plusy, na przykład teraz Ukraińcy mają 500 plusy, co było bardzo dużym pewnie wydatkiem dla naszego budżetu, w którym się pojawiła dziura, którą starali się ukryć, deficyt budżetowy. Huch, to są liczby, nie? Mam tu gdzieś zapisane i potem pewnie do tego przejdę, ale o kilkaset procent jakby zaniżyli w oficjalnych komunikatach deficyt budżetowy posły. Bo znaleźli po prostu od dłuższego czasu to robią. Znaleźli sprytne sposoby na maskowanie swoich wydatków. Stąd przerzucanie tu z tych na tych, z samorządów na wójtów, z wójta na prezesa, na prezydenta i jakaś radosna księgowość cały czas. Tworzenie nowych fundacji, przez te fundacje, przez Bank Gospodarstwa Rolnego też, przez ten bank. Potem można ten bank dofinansować, nie? Jak on wyda dużo pieniędzy na Polaków, to potem mu się zwróci po cichutku jakoś. Po prostu totalny chaos i to wszystko sprawiło, że różne te nasze rządy doskonale się maskują z tym, jak naprawdę jesteśmy zadłużeni, jaki jest deficyt budżetowy. Czyli, krótko mówiąc, no, ja to tak rozumiem, poprawcie jak się mylę, ile zabraknie, żeby dopiąć budżet na następny rok, tak? Ile nam brakuje w spodziewanych wydatkach. Dobrze to rozumiem, czy źle? No, w każdym razie nie wiem, co to będzie. Na całym świecie jakieś dzieją takie rzeczy, jakby faktycznie było coś w tej teorii, że, nie wiem, na Słońcu nastąpił jakiś rozbłysk, większa aktywność Słońca i ludziom odpierdala, wszędzie się kotłuje, rewolucja w Iranie, tu wojna, tam jakieś właśnie większe problemy z tymi emigrantami w Calais, gdzieś indziej jeszcze, gdzie też ludzie wychodzą na ulicę. Jakby tak zakotłowało się, nie? Nawet no, był ten fake news, że tego Xi Jinpinga objęto tam aresztem domowym, że go tam chcą obalić, no kotłuje się, wszędzie się dużo dzieje. Ciekawe, może jest jakieś takie zjawisko w przyrodzie, może związane właśnie z aktywnością Słońca, może o czymś nie wiemy jeszcze po prostu, że Słońce ma wpływ na naszą aktywność, na chęć do bójki, do protestu, do... W jakiś cudowny, niezbadany jeszcze sposób może to być tak, że Słońce się staje bardziej aktywne, cyklicznie w jakiś tam sposób, bo takie zjawiska no to są najczęściej w jakiś sposób tam cykliczne. No i pach, na Słońcu pach, a na Ziemi też pach, nie? Mówi się przecież, że ktoś ma gorący temperament albo gorący jest w takim sensie, że łatwo wpada w furię, nie? No to jest właśnie taki człowiek gorący, zapala się. To może coś w tym jest. Może gdybyśmy żyli w ogóle na przykład w zimnym klimacie, to bylibyśmy jacyś trochę spokojniejsi. Nie wiem. Na pewno w ciepłym klimacie się mniej chce jeszcze. Gdyby taki etam mieszkał w Afryce, to by był etam na 30% już tylko.

gdybyście rozważali jakieś kierunki emigracyjne, to może do tej Szwecji. Wspominałem wcześniej o promie, co kursuje między Polską a Szwecją. Ktoś tu pisał wcześniej, że niezbyt ciekawy klimat. No, to Szmalec jakoś tak w swojej piosence z tego łoił, nie? Jak to szło? Nie pamiętam. Ale było coś tam właśnie o promie, co między Polską a Szwecją kursuje. I disco polo jakieś tam puszczają. Jak się wudą zrobię, to nawet mi to pasuje. Coś takiego. No, w każdym razie to jest właśnie takie miejsce, gdzie możecie się... dobry sposób na przeprowadzkę na przykład, no bo możecie się zabrać ze swoim samochodem, z całym dobytkiem, bardzo duże bagaże są akceptowane na takich promach, no więc można sobie do Szwecji popłynąć i tam zostać. A może zbudowalibyśmy taki tunel, no to co, nas nie stać? Jak nas stać, żeby kupić za 20 milionów górę błota, no to ten tunel Gotarda też kosztował 20 parę milionów, tylko że dolarów. No ale co to dla nas, jak mamy... No i byśmy zrobili sobie taki tunel do Szwecji, tylko po co w sumie? żeby tam się wybrać i się zapytać, jak się wiedzie Szwedzie, na przykład. Jak się wiedzie Szwedzie? Może macie jakieś pomysły, gdzie tu by było warto emigrować właśnie, żeby sobie polepszyć poziom życia, jakość życia. Często się mówi właśnie, że emigracja to tak zarobkowa, za pieniądzem, ale może mogą być inne powody. Może komuś bardziej odpowiada kultura innego kraju. Sposób, w jaki ludzie się do siebie odnoszą, jakie są zwyczaje, jakie święta są bardziej obchodzone, a jakie mniej. Architektura, klimat, to zaopatrywanie się i ceny różnych rzeczy, które lubimy, nie? Na przykład w danym kraju masz dużo tańszy zawsze sprzęt fotograficzny. Na przykład w Stanach jest tańszy sprzęt fotograficzny niż w Polsce. Ciekawe. Hej, krawiec, jestem w końcu. Wczoraj wystrzał opony wypożar dwóch kół na czepie przygody i raz jeszcze przygody. Tak trochę chaotycznie napisał Dawid. Czyli co, Dawid, też jesteś kierowcą ciężarówki? Szwecja już posiada nowych Szwedów. Już są... No-go zone, czyli takie strefy, do których nie wypada wchodzić, jak się nie należy do danej nacji, albo się ma niewłaściwy kolor skóry. No, nie chciałbym chyba, żeby Polska stała się jakimś takim azylem, a to, że polskie władze tak lekką rączką przyznają wszystkie prawa, które mają obywatele polscy obcokrajowcom, to ja nie mówię, że to jest niesłuszne, bo ofiarom wojny no to jest coś szlachetnego, żeby im pomóc. Inna sprawa to stać nas na to, nie? No bo to nie ma sensu. Przykładowo, ja mam na koncie załóżmy 150 zł mi zostało tylko, nie? I tak myślę, co jak tu przeżyć do końca miesiąca i nagle ktoś mnie na ulicy zaczepia, ej, krawiec, cześć, masz może 150 zł? Ja mówię, masz, proszę. Czasem pomagać. I wracam taki smutny do domu, już mam zero na koncie. To czy jest sens z takim pomaganiem, nie? A nie było żadnych rozmów, żadnych debat, na ile nas stać, czy nas stać, czy obywatele sobie życzą, może też można by przy okazji zapytać, nie? To by było takie fair trochę. No... Może ktoś chciałby się wyprowadzić na przykład do Holandii, albo do Czech, albo do Kanady, albo do USA, bo tam można sobie zajarać na przykład i nie wtryniają cię z tej okazji do więzienia za karę, jak cię złapią.
Tylko sobie kupujesz w sklepie, coś takiego. Dla mnie takie prawo, nie wiem, czy się zgodzicie, ale mówi się często, że dura lex sed durak. Prawda. Twarde prawo, ale prawo. To dobrze mówię? Dura lex sed durak. A ja uważam właśnie, że niekoniecznie każde prawo trzeba jakoś respektować, szanować. Jeśli śmiejemy się często z praw, które są w różnych krajach, nie? Że tutaj zrzucają z wieży geja, tam za brak chusty na głowie mogą cię zabić, na przykład nawet, co miało miejsce ostatnio. Albo było też takie prawo, że trzeba donieść władzy, że ktoś Żyda chowa na przykład na strychu. Takie było prawo. To ja mam takie prawo szanować i mówić, o, no, może i to nie jest dobre, ale prawo jest prawo. No to niekoniecznie. I do grupy tak samo bezsensownych praw wrzuciłbym też prawo dotyczące zakazu posiadania konopi indyjskich. Jest to tak samo debilne, niesprawiedliwe, nieżyciowe jakieś, niemądre też, pod każdym względem złe praktycznie. Bo nawet przeciwdziałanie, strategia przeciwdziałania skutkom narkomanii, no to gdybyście się jakiegoś specjalisty od tych spraw zapytali, to by powiedział, że taka delegalizacja to nie jest żadne rozwiązanie. Bardzo duży odsetek Polaków jara. To mnie nawet kiedyś zdziwiło. Nie pamiętam dokładnych danych, ale zaskoczyła mnie skala tego zjawiska. No więc skądś to biorą, nie? I bogacą się różni sprzedawcy. Ja nie wiem, czy w przypadku trawki czy jakaś mafia, czy ktoś się za to bierze, za takie coś. Za mały jest zysk. To tu w Polsce przynajmniej z tego, co widzę, obserwuję na przestrzeni lat, to mamy raczej takich domorosłych hodowców, jakby to powiedzieć. No, złe słowo, bo oni nie są domorośli, bo oni się często bardzo dobrze na tym znają. Tylko, że to są po prostu normalni ludzie, tacy jak my. Sam miałem wielu takich kolegów, którzy się zajmowali takimi rzeczami. Żadni bandyci, żadni gangsterzy, żadne typy spod ciemnej gwiazdy. Wręcz przeciwnie. Ludzie bardzo spokojni, fajni, weseli, ale jakoś tak życie się potoczyło, że się zajęli takimi rzeczami, czy hodowlą, czy sprzedażą. No i ktoś taki, jak go się wsadzi do pierdla, to tylko i wyłącznie można mu zaszkodzić, zniszczyć mu życie w najgorszym wypadku, a w najlepszym sprawić, że on się zmieni na gorsze, że stanie się właśnie przestępcą. No to jest bezsensowne zupełnie. Gdyby państwo czerpało olbrzymie dochody ze sprzedaży różnych rzeczy tego typu, jak konopie indyjskie, to byłyby pieniądze na przeciwdziałanie właśnie dużo większe. A w życiu tak jest, że bardzo dużo zależy od tego, ile mamy środków na dany cel. I to albo się lepiej uda, albo gorzej. I najczęściej będzie się to sprowadzało do budżetów różnych organizacji, na reklamy, na billboardy, na programy ciekawe, informacyjne. Trzeba by po prostu, byłyby pieniądze na rzetelną informację. Opowiadałem wam kiedyś o świetnej stronie, którą firmowało swoim logo BBC. I to była strona całkowicie poświęcona narkotykom, a konkretnie pokazywała, jakie jest działanie danej substancji. I wszystko tam było. LSD, trawka, grzyby, wszystko. Amfetamina, kokaina, wszystko tam było. A pokazane to było po prostu, że koleżka był sfilmowany i się zachowywał na różne sposoby i tańczył na różne sposoby. Albo tak jakoś bardziej w szalony sposób. Albo taki wyluzowany, tam pam, param, pam, pam. Świetna strona, naprawdę, takie trochę dzieło sztuki, nie? To było. To były jeszcze czasy, kiedy strony się robiło we Flashu i te flashowe strony były często naprawdę niesamowite. To nie był HTML5, w którym mamy ciągle te same efekty na stronach. Paralaksa, tu się pojawiają ikonki. To są takie animacje prostsze. Stronę flashową można było zrobić zupełnie na swoich zasadach, nie?
nietypowa nawigacja, bardziej odjechane efekty multimedialne. To po prostu tak można było bardzo dużo w tym zrobić niesamowitych rzeczy. I wychodziły

webowe aplikacje. W taką stronę silnik, algorytm tam, przepraszam, boty googlowskie sprawdzą tą stronę i zobaczą, że to jest jakaś kasza dla nich, że z tego się nie da nic wyciągnąć. O co chodzi? Że takie strony będą słabo się indeksowały, słabo będą się też czasami na telefonie wyświetlały. Telefon niby jest multimedialny, ale z takimi stronami to sobie ciężko może radzić. Że ludzie są nieprzyzwyczajeni. Świat się zmienił, krótko mówiąc, pod różnymi względami i już nie ma miejsca dla takich naprawdę wartościowych, ciekawych, w ciekawy sposób zrobionych stron, nie? Co jest trochę przykre, trochę smutne, trochę nad tym ubolewam, bo internet stał się bardzo taki właśnie homogeniczny. Wszystkie strony wyglądają w podobny sposób. Wszystko już jest poukładane bardzo tak samo. Zawsze z prawej, zawsze w prawym górnym rogu jest logo. Lewym górnym rogu, co ja mówię. No, z prawej strony menu, potem zjeżdżamy w dół. Bardzo dużo one-page'y, które są już zupełnie do siebie podobne. Różnią się praktycznie tylko kształtem ikon i kolorkami, no, i czcionką. Ale wszystko inne jest takie samo.

No, kiedyś Coca-Cola miała bajrancką stronę we Flashu, pisze Zamojskie Drogi. Teraz ich strona to wieje nudą. No właśnie o to chodzi, że dzisiaj wszystkie strony są nudne i na jedno kopyto. To ma swoje plusy i ma swoje minusy. Plusy są takie, że szybciej możemy znaleźć informacje, chociażby z tego powodu, że one się indeksują, że są rozpoznawane w ogóle przez wyszukiwarkę Google'a. Można je łatwiej znaleźć przez tą wyszukiwarkę, można je w ogóle znaleźć. Flash najczęściej był dla przeglądarki w ogóle niewidoczny. Nierozpoznawane były tytuły podstron i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. To była po prostu, to było takie coś, nie wiadomo co. Fajne dla oka. Można sobie z taką stroną się było chwilę pobawić, poeksperymentować sobie z nią, bo tam się często dało różne fajne rzeczy robić. Tu za coś ciągniesz, zjeżdża ci coś w dół, jakiś telewizorek ci gra, taki ustawiony, nie? Na przykład strona nowego Garbusa, tego New Beetle'a, to fajnie była zrobiona selekcja kolorów, że samochodzik po prostu ruszał i jechał se w bok, nie? I odjeżdżał. I przyjeżdżał już nowy w innym kolorku, nie? Takie różne bajery były. Najczęściej robione w tym Flashu. No, sam swego czasu byłem trochę takim mistrzem tego Flasha. Bardzo dobrze znam Flasha. I robiłem też takie strony full Flash, jak to się mówiło. Czasem się mówiło microsite, czasem full Flash. Microsite to generalnie taka mała stronka, nie jakiś serwis z informacjami, z artykułami, nie blog, tylko po prostu mała strona, która ma kilka podstronek zazwyczaj do promocji czegoś, jakiejś kampanii, czegoś tam. Mikrosajty, nie? Takie najmniejsze w sumie strony, co nie znaczy, że najmniej roboty przy nich, bo często bardzo bajeranckie strony, ładnie dopracowane, z ciekawą grafiką, takie bardziej właśnie multimedialne, no... Sam taką stronę robiłem nie raz i nie dwa. Ale zaczęły być problemy z tym. Właśnie wyszukiwanie informacji albo wtrynienie w taką stronę jakiegoś mechanizmu, wyszukiwarki, koszyka. Ile ja się nagimnastykowałem, żeby zrobić sklep we Flashu, który działał. I to był bardzo, bardzo prosty sklep. Bardzo, bardzo prosty i nie wiem, czy tam był mały ułamek tych opcji, które mają dzisiejsze sklepy, bo plusem takiego podejścia jak dzisiaj jest, też jest standaryzacja, że mamy powiedzmy jakiś sklep WooCommerce do WordPressa i samą tą stronę WordPressową możemy sobie zrobić na 1001 sposobów, ale dołączamy sobie zawsze do niej ten sam moduł sklepowy, a we Flashu to wszystko było problematyczne. Czyli Flash stał się po prostu nieżyciowy, niepraktyczny. Nadal miał niesamowite możliwości, ale ważniejsza stała się właśnie praktyczność, usability. Żeby to wszystko miało jakiś sens,

0: Nie, żeby to sprawnie działało, chodziło też i na telefonie, no. Dzisiejsze strony mają specjalne różne sposoby na to, żeby się ładnie skalowały, żeby wszystko tam było czytelne i na malutkim ekranie, i na dużym, nie? Żeby się odpowiednio czcionki przeskalowały. Tego wszystkiego nie miał Flash. Znaczy, dałoby się to zrobić, tylko sobie to piszcie od nowa same. No, takie funkcje sobie twórzcie i piszcie skrypty do tego, nie? Zresztą uruchamianie się flasha na telefonie zawsze było problematyczne i chyba na niewielu telefonach to działał ten flash. Flash umarł i taka jest prawda. I teraz Shade po nim przejmuje JavaScript, na którym też się da robić różne niesamowite rzeczy, ale widać, że jeszcze no daleko do tym możliwościom, które dawał Flash. Do tym możliwościom multimedialnym. Znaczy, w pewnym momencie z Flasha można było zrobić coś w tym programie Flash i po prostu wyeksportować to do HTML5 po prostu. Tylko, że to znów powstawał z tego skompilowany taki twór, grupa plików, z których się nic ze środka nie dało odczytać. Taka struktura zamknięta, nie? Znów problem dla wyszukiwarek, dla różnych katalogów, do indeksowania, problem, żeby to uruchamiać i tak dalej. Na pewno kojarzycie kreskówkę Scooby-Doo, charakterystyczny pies, podobno to jest dog niemiecki. Kreskówka już dosyć leciwa, powstała w 1969 roku. Widzicie, tak stara kreskówka, że większości z was jeszcze na świecie nie było chyba. No, za sprawą Joe'ego Rubiego i Kena Spearsa, dla Hanna-Barbera oczywiście, Hanna-Barbera Studios, no i grupa przyjaciół jest Fred, Daphne, Velma i Kudłaty. Różnią się od siebie, nie? Velma jest najsprytniejsza, najmądrzejsza i ma taką żyłkę detektywa. Daphne jest fajną laską. Fred jest facetem. No, to już go stawia na czele. Jest facetem, to przywódca musi być. A Kudłaty to taki fajtłapa i on jest najbardziej z tym Scoobim zaprzyjaźniony, z tym psem. Bardzo lubią jeść. No i teraz w jakiejś nowej odsłonie tej kreskówki tak bardzo wyraźnie pokazano, że Velma jest lesbijką. No i tu znów kontrowersje, kontrowersje. Widziałem tą scenkę, mianowicie ta Velma widzi jakąś tam w szkole, nie wiem, szefową kółka jakiegoś tam, jakąś laskę i rumieńców takich dostaje i okulary aż jej zaparowały od tego. Tak się podnieciła, jak zobaczyła. I twórcy twierdzą, że od zawsze gdzieś tam mrugali okiem, że w ich mniemaniu, w ich wyobrażeniu Velma zawsze była lesbijką, tylko no były inne czasy i nie dało się tego pokazać, ale kto kumaty, to odczytał te mrugnięcia okiem. No ja tam nic takiego nie odczytałem, no dla mnie to była niewiadoma w sumie, nie? Że ta Velma jest les. No i też do was pytanie, jak wam się takie coś podoba? W komentarzach widzę jeden wielki hejt, że coś strasznego w ogóle, świat się kończy, czasy ostateczne i pedalstwo się szerzy. Ale tak sobie dzisiaj pomyślałem, ale co w tym takiego strasznego w sumie? I może warto trochę odświeżyć sobie umysł i nie myśleć już takimiś tu stereotypami, czy jakimś kodem kulturowym wyuczonym, tylko tak się zapytać samego siebie, no i dobra, jest lesbijką i co? No i co, jaką odpowiedź w głowie usłyszymy? No i będzie, i co jeszcze może z tym Scoobim, to zoofilię może zróbmy jeszcze. A to ja wtedy odpowiem, no to chyba inna trochę para kaloszy, nie? Zoofilia, a to, że tu dziewczynie się podobają inne dziewczyny, nie? I sobie normalnie mogą żyć, trzymać się tam za ręce. no, jest taki niepokój może u niektórych, że zaraz to zostanie wykorzystane przez środowiska LGBT, ten takie nachalne, zwariowane, fanatyczne, do jakiegoś tutaj zohydzania nam jeszcze bardziej tej kreskówki. No, swego czasu Bolek i Lolek u nas w Polsce się stali trochę takim symbolem geizmu. No, mi to w zasadzie chyba nie przeszkadza. I nie wiem, może coraz bardziej będzie niestosowna i dziwna sytuacja, że ktoś w ramach niepokazywania takich rzeczy, że w jakiejś kreskówce, w jakiejś bajce większej, jakaś seria bajek, to tam się pojawią sami biali i heteroseksualni. To kogoś będzie to zastanawiało. Coś tu dziwne, dziwna ta bajka jest, nie? Sami biali i heteroseksualni. I może to się wyda jakimś takim fałszywym światem, iluzją jakąś, bo wiemy, że w prawdziwym świecie no to bywa inaczej, nie? My żyjemy, znaczy wielu z nas żyje w Polsce, ktoś inny żyje na obczyźnie, w jakimś innym kraju, to jest przyzwyczajony do tego, że mija na ulicy takie osoby, po których widać na pierwszy rzut oka, że to jest gej, lesbijka, bo tak trochę się ubierają inaczej. W jakimś Berlinie ktoś sobie mieszka na przykład, nie? I tam cały czas widzi takich. Mija sobie czarnoskórych, Azjatów i spowszedniało mu to już całkowicie, no to on sobie włączy taką bajkę i tam sami biali muskularni i ani jednego czarnoskórego i wszyscy heteroseksualni, no to by było dziwne. Ktoś by się czuł tak dziwnie oglądając to. Dziwny świat jakiś, nie? Sztuczny. Wydaje mi się, że jeśli jakiś temat przestaje być tabu i staje się dosyć powszechny w danej cywilizacji, no był czas, że się o takich rzeczach może mniej mówiło, mniej się tym zajmowali ludzie, mniej o tym było dyskusji i tak dalej. No to normalne, że wtedy był inny świat, ten filmowy też, nie? Trochę. Ale świat się zmienia, no to za tymi zmianami muszą iść nieodwracalne, znaczy nie takie zmiany, które ciężko powstrzymać. Też w tym świecie filmu. No i dobra, jest sobie ta postać z bajki lesbijką. Myślę, że gdyby takie jakieś bardzo małe dziecko sobie oglądało tą scenę, gdzie się Velma zarumieniła, widząc tą koleżankę jakąś ładną, i okulary zaparowały, no to by to dziecko miało takie skojarzenia, że ta Velma strasznie lubi tą koleżankę, albo że ta koleżanka jej tak zaimponowała czymś, że ona tak strasznie tą koleżankę ciągnie do tej koleżanki, że to taka najlepsza psia psiułka. I coś tam by to dziecko, byłoby w tym ziarno prawdy, że najlepsza psia psiułka, ale to chyba nie będzie tak, że dziecko od razu, nie wiem, zwariuje od tego i będzie zboczone się zrobi i coś, nie? Nie wiem. Tak więc wiem, że większość z was będzie oburzona i będą to takie zmiany, które was będą budziły w was jakiś tam większy, mniejszy wstręcik. Tak się domyślam, nie wiem, tak zgaduję, no widząc tak ogólnie komentarze ludzi, nie? Przeróżne. Że ludziom się to bardzo nie podoba. A mi chyba nie przeszkadza. Mówiłem wam też o Brygadzie RR. Miał powstać i powstał, i wyszedł już film. Ja go nie widziałem, bo tak strasznie mi się nie chce. Zobaczyłem parę fragmentów i już się tam pośmiałem jakby z tych żartów, które są, więc nie czuję takiej potrzeby, żeby to oglądać. Rescue Rangers, czyli nowa adaptacja znanej kreskówki Brygada RR, popularna, dobranocka kiedyś, o takiej właśnie brygadzie, jak była mysz, ten Chippy Dale, mucha, taki szczur jakiś. I oni mieli takie afery jakby kryminalne trochę, rozwiązywali różne zagadki detektywistyczne. No, ta mysz Gadżet, mucha to był Bzyczek, a ten wielki szczur to chyba Rockford, czy Rockford. No i oni powrócili.
1: 10 zł. Grosz do grosza, a będzie kurwa mać kokosza.
0: Kokosza do tego nie mieszajmy, dobra? Nie wiem co na to Kajko. No. Dzięki Alojzy, dzięki. No i no i zrobili na nowo ten film, trochę w stylu Kto wrobił królika Rogera. Kto wrobił królika Rogera to jest świetny film, naprawdę. Bardzo zawsze go lubiłem i szanowałem. To jest taka rzeczywistość, w której postacie z kreskówek żyją w jednym świecie, w tym naszym świecie z normalnymi ludźmi. To jest takie wymieszane. Wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że kreskówki żyją wśród nas. Bardzo fajny pomysł. Film był też bardzo nowatorski, bardzo świetnie zrobiony od technicznej strony. Pojawiały się tam przeróżne postacie i z Warnera, i z Disneya, więc nie było to tak jak w przypadku Ralpha de Molki, chociaż tam też były różne uniwersa chyba. Dzisiaj i tak już wszystko kupił Disney, więc wszystko jest Disneya. W każdym razie tam się dziwne rzeczy dopiero dzieją. Tak jak mówimy o takich treściach, które mogą nas niepokoić w bajkach, no to nie jest właściwie bajka. To ciężko powiedzieć, że to jest bajka, nie? Też była wielka afera, gdzie były motywy tam antychrysta, diabła, że w bajce, nie? I to larum tutaj podnoszą i robią wielki rejwach ci różni tacy ludzie, którzy się słabo na temacie znają i w ogóle do głowy im nie przychodzi, że mogą być bajki dla dorosłego widza robione. Bo oni mają takie perelowskie, starodawne jeszcze myślenie, że bajka to Bolek i Lolek, nie? No, panie, kurde. A Zamoyskiemu się nie podoba Królik Roger. To wiesz co? Królik Roger ci się nie podoba? A Jessica Roger ci się w miarę podoba, czy nie? Żona królika. A moim zdaniem naprawdę świetny, zabawny, fajny film. Zresztą Królik Roger pojawia się w tym filmie Brygada RR, co wyraźnie nas naprowadza na trop, że jest to bajka dla dorosłych. Owszem, pojawiają się Chip i Dale, czyli postacie, no, zdecydowanie dla maluchów, ale tym razem czemu nie mogli się pojawić w filmie dla dojrzałego widza, no, który chce sobie powspominać tamte czasy dobranocki ze swoich dziecięcych lat, ale w nowej formie, tak żeby się trochę z tego wszystkiego pośmiać. I na przykład jest tam sytuacja, w której tam wspominają swoich dawnych towarzyszy i rozmawiają o tej gadżet, o tej myszy, która była takim wynalazcą. I co tam u niej słychać, jak ona żyje. Okazało się, że ona się ożeniła z tym bzyczkiem, z tą muchą i mają tam ze setkę dzieci i pokazane te dzieci, takie jakby mutanty jakieś. No, wyobraźcie sobie połączenie myszy z muchą, nie? Po kilka rąk tam mają i takie mają dzieciaki. Więc to jest po prostu szydera, jaja i polewka dla starszego widza. Ale znów w jakichś tam mediach narodowych czy na jakiejś frondzie napiszą, że zboczone, szatańskie treści w stylu Diabolo w nowej bajce o wiewiórkach Chip i Dale, nie? Bo gówno wiedzą, w dupie byli, do tarcia chrzanu się nadają i po prostu no, na tym też trzeba też troszeczkę się orientować w takich tematach i wiedzieć, co w ogóle oceniamy, czy to jest bajka dla dzieci, czy dla dorosłych. No, także pojawia się też tam, pojawia się Piotruś Pan. Piotruś Pan dojrzał i dorósł i wypierdolili go z wytwórni, nie? I zaczął wydawać pirackie filmy, to znaczy takie pirackie, które nawiązywały, czy podróbą wręcz były, różnych znanych bajek, czyli zamiast Zakochanego Kundla Spaghetti Dogs. Zamiast Piotrusia Pana Przygody Latającego Chłopca. Złotych.
1: Włącz Skype'a, dzbanie.
0: No przecież mam włączonego. Zaraz, ja nie jestem zalogowany w ogóle. Nie wiem czemu. No kurde, wydawało mi się, że jestem. Dzięki Gumball, właśnie tak mi informacje przesyłajcie. To ja specjalnie się nie zalogowałem, żeby ktoś mi wysłał 5 zł właśnie, na przykład Gumball. I żeby napisał, zaloguj się baranie. Jak on mnie nazwał? Dzbanie. No dobra, dzbana ci wybaczę jeszcze. Myślałem, że baranie. Nocne radio. Sorki, patrzyłem tylko, nawet co chwilę na status patrzyłem, czy na pewno mam zielony, a nie czerwony, a jakoś przeoczyłem, że w ogóle nie jestem zalogowany. Kto tu wcześniej dzwonił? Wcześniej dzwonił... O 22 dzwonił Etam, a Gumball dzwonił o 22.36. No to odzwaniam najpierw do Etama, jak się w ogóle uda oddzwonić, bo może on nie odbierze. No właśnie, tego się boję. On ma, jak zwykle używa webowej aplikacji Skype, na którą ciężko oddzwonić. To dajmy chwilę Etamowi, bo jak słucha, to może sobie tam włączy, odświeży czy coś. Ale dobra, jak Gumball dzwoni, to jego już odbiorę, a Etam ewentualnie dołączy do nas.
2: Ja Gumball. Szybko. W miarę.
0: Nie, spoko. Prima, nie musi być szybko.
2: Czy ja mam Shadowbana?
0: Gdzie?
2: No bo co, nie wiem, czy to specjalnie odmijasz moje w czacie, bo ci mówiłem dwa razy, że masz wyłączonego Skype'a i tak, nie wiem. Zastanawiam się, może mam Shadowbana?
0: Nie. Akurat jak to pisałeś, to trochę mniej patrzyłem na czata, bo się rozgadałem tutaj, zmrużyłem.
2: Ty zawsze patrzysz mniej czata jak ja. Piszę. No ja czuję, że ty masz Shadowbana. Znaczy ja mam Shadowbana tylko w swoim mózgu. No, chciałem do tego Scooby-Doo, a raczej tego czegoś, tego tworu, który jest dla mnie bardzo słaby. I to już pomijając kwestię raz, ale do nich wrócę, bo zmienione są całkowicie charaktery postaci. Wiesz o tym, że na przykład Velma, ona się kochała w Kudłatym, prawda? I ona teraz została lesbijką z jakiegoś powodu.
0: A może jest bi? Seksualnie.
2: No nie, mówię, że jest lesbijką, zmienili dużo rzeczy i zachowanie tych postaci jest kompletnie inne. Ale jeszcze to z rasami też mnie wkurza, ale nie z tego powodu, którego wszyscy myślą, że czarny. Nie, mnie przeszkadza, że czarny. Mi tylko przeszkadza, że zamieniają postacie rasami, kiedy one ewidentnie, na przykład postać jest biała, no to nie zostanie biała, no to nie ma sensu. Dla mnie to z punktu logicznego jest bezsensowne. Ja nie mam problemu, jak dodadzą czarną postać. Oni dodadzą nawet 5 czarnych postaci, tylko niech nie zamieniają już postaci, które istnieją. Niech nie zamieniają im raz. No, dla mnie to jest dziwne. No czarna skóra na postaci, która była wcześniej biała, no kiedyś to lewica by zjadła ludzi. Dzisiaj to nie. Dzisiaj to jest dobre. A dzisiaj to właśnie... Ale ciekawa sprawa. Gdyby zrobić tak na odwrót, czarnego białym, to zaraz byłaby afera. Tak jak afera jest przykładowo przy tym filmie o tym zabójcy na Netflixie, mordercy, już nie pamiętam, w takich okularcach jakiś taki typo. Nawet się tym zbytnio nie interesowałem, ale widziałem, że ten LGBT się wkurzyli, że był tak LGBT, pomimo że gościu był gejem. No życie, no. Byłam był zabójcą, ale był gejem, więc LGBT powinno zostać według mnie, ale oni decydują. Tak samo decydują teraz o rasach, płciach. Mi się zdaje, że teraz cały ten New Age Movement, czy jak to tam się nazywa, woke, niektórzy na to mówią, ja nie będę ich obrażał, ale uważam, że teraz kompletnie stoją w przeciwieństwie do tego, czego stali na początku, bo oni byli obrońcami uciśnionych, czyli czarnych, prawda? No bo to się wywodzi z tej walki, żeby czarni mieli równe prawa. I to się udało. Świetnie. Ale teraz to przechodzi w skrajność, która zaczyna powoli, nie mówię, że teraz, pokazywać się jako taka nienawiść do białych ludzi. Po prostu jeżeli coś jest białe, to jest złe. A według mnie po prostu powinniśmy dojść do equilibrium, gdzie na równi stoją biali i na równi stoją czarni. Jakby i czarni, i biali siebie lubią. Nikt nie mówi, że ci są gorsi, ci są lepsi. A w tym momencie oni zaczynają to robić, pomimo że walczyli, żeby tego nie robić.
0: No, tak. I pewnie większość osób przyjmie tą nową ideologię, że wszyscy równi, wszyscy wspaniali, nie rozmawiajmy o pewnych rzeczach jak płeć, rasa, bo to są tematy zakazane, tematy tabu. A protestować będzie jakiś tam promil, mniejszość, tak jak my sobie tutaj się trochę oburzamy na te rzeczy. Strategia jest dobra, bo jak już przekonasz 80% luda, czy 70 nawet, czy 60, to oni potem stłamszą tych, co mają jakieś obiekcje i krytykują, tak jak my, to zostaniemy stłamszeni już przez tą hordę, masę ulepionego nowego człowieka, nie? Poprawnego nowego człowieka.
2: No ja ostatnio z lewicową osobą rozmawiałem i stwierdziła, że można stwierdzić, że ktoś jest gejem, bo gejów jest mniej, więc to jest bardzo dobre, ale nie może stwierdzić, że ktoś jest jakby hetero. Bo hetero to są wszyscy praktycznie, więc jeżeli stwierdzisz, że ktoś jest hetero, to znaczy, że jesteś homofobem. Już ale możesz stwierdzić, że ktoś jest gejem. To wtedy jest okej.
0: Okay. Wtedy gej jest okej.
2: Okay. No i tak właśnie rozmawiałem z lewicową osobą.
0: A powiedz, czy cię to na przykład razi, jak widzisz w jakiejś bajce?
2: Nie.
0: Geja czy lesbijkę? Nie.
2: Mnie wkurza, jeżeli ich jaskrawiają, robią z nich jakieś, nie wiem, chodzące banery LGBT. Ja uważam, że to są normalni ludzie. Większość gejów to są normalni ludzie, którzy normalnie się zachowują, po prostu mają preferencje seksualne inne. A oni robią z nich jakiś pieprzony baner, który musi krzyczeć, jestem LGBT.
0: Ale gdyby zrobić jakiegoś w takiej bajce bohatera złego, I on by był gejem, to byłoby to odebrane w sumie trochę słusznie, jako takie wyzłośliwianie się i szydzenie sobie z tych gejów. No bo coś w tym jest, że jakbyś takie coś zobaczył, to pomyślałbyś, o chyba twórcy nie lubią za bardzo pedalstwa i zrobili taką kreskówkę, żeby to jakoś zamanifestować.
2: A to jak w każdym filmie Ruski był złym wrogiem przed jeszcze tymi wydarzeniami, to znaczy, że każdy twórca filmów nie lubił Ruskich?
0: No ale tych Rus, no nie wiem sam. Właśnie.
2: No to też jest takie. Pamiętaj, że fabuła filmu nie oznacza tego, bo dużo ludzi ma ten problem. Myśli, że jeżeli coś piszesz w jakiś sposób, to znaczy, że tak myślisz. Jest coś takiego jak fikcja literacka. I przypominam, że to, co ktoś pisze, nie oznacza, że tak myśli. Po prostu stara się stworzyć ciekawą historię.
0: A co myślisz o tym włamaniu do Dino? Masz jakieś informacje?
2: A to myślę, że to norma. Ja już miałem informację o tym, że tam już próbowali, bo widziałem nawet plakaty, że w Środzie Śląskiej tam było chyba ze 3 gości, których mieli zdjęcia. I w ogóle Środa Śląska, sklep Dino zawsze był prezentowany, jak nie prowadzić sklepu Dino.
0: Dziś uczymy się, jak źle zastosować zabezpieczenia i monitoring. Jedziemy z tej okazji do Środy Śląskiej, gdzie jak zwykle pokażemy antyprzykład tego, jak powinno się prowadzić placówkę handlową marki Dino. Proszę bardzo, tu mamy obskurne, niewyczyszczone koszyki. Na półkach nieporozstawiane towary, widzimy, klient nie może kupić tego, co chce. Pani w garmażerce z wąsem, niemiła. Dzień dobry. Dzień dobry. Wypadałoby odpowiedzieć, no widzimy, pani też chyba się nie umyła dzisiaj, brud, smród, no to taki mówisz, że taki Dino to...
2: No tam ja bym mięsa mielonego w ogóle nie brał z Środy Śląskiej, to znaczy mięsa jeszcze jako tako już poprawili półki, z tego co się dowiedziałem, ale nadal mają problem z czyszczeniem tego do mielenia mięsa i tam często stają resztki jeszcze z 2 dni. Wiesz jak się mięso psuje szybko, nie?
0: A jak się szybko psuje, jak klient się rozmyśli i wtryni gdzieś tam między M&M'sy, szyneczkę.
2: Oni to potem wrzucają i tak do mięsa. Ja mówiłem, no ale to stało 4 godziny. To nawet Dino, w którym ja byłem. Ja mówię, no ale to nie może być strata, nie można tego wyrzucić. Można jogurt, ale mięsa nie można, bo to za duża strata.
0: To łamali chyba przepisy, bo ja rozmawiałem o przepisach, ale... że nie wolno właśnie, jak...
2: No
0: bo,
2: nie wolno
0: ale... bo nie wiadomo, ile to leżało tam za bardzo.
2: Ale słuchaj, oni ci mówią, że nie wolno. Tylko jest taki odgórny przykaz. Aha. Który jest nieformalny. Rozumiesz? I oni z góry już mówią, że ty masz tak robić, pewnie będziesz robił, to cię kurwa zwolnią, znajdą. Zawsze się znajdzie jakiś sposób na zwolnienie. Bo oni tam liczą, każda rzecz ma w systemie i każda rzecz musi zostać zliczona. To znaczy, jeżeli ją wyrzucasz, to też musisz ją zliczyć, bo potem będzie, uwaga, dziura w systemie i jeżeli nie będzie tego przy inwentaryzacji, no to ktoś za to beknie. No. Więc tam wszystko jest naprawdę co do produktu. prostu. Ja wiem, że to brzmi tak dosyć nowocześnie na polskie, ale w większości sklepów tak jest, że teraz już każdy produkt jest dosłownie co do grama, no może grama nie, ale tak co do 5 gramów. 5 gramów jak jeszcze ukradniesz tam kij, ale, ale więcej też problem.
0: Dołączył Etam, cześć Etamie.
3: No cześć, właśnie jadłem, jak dzwoniłeś i tak nie mogłem odebrać. Ugotowałem sobie w kuflu te świderki, a pomyślałem, jak tak mówiliście, fajny film mi się wymyślał, nazywałby się Kolor Purpury i byłby o tym, jak to czarni plantatorzy mają plantację bawełny i biali pracują na tym. No było takie, pokazałoby takie równouprawnienie, nie? I guzik mi obchodzi, jaka byłaby reakcja świata na to, czy by się obrażali, czy nie. Ale mogłoby coś takiego być, nie?
0: Na pewno byłby to bardzo kontrowersyjny film, bo sam
3: dlaczego?
0: On... No wiesz, na to się składają różne rzeczy. Kontrowersje można zbudować z różnych misternych symboli. To, jakie komponenty weźmiesz, jakie składniki, nie? No tu mamy plantację bawełny, coś takiego, co będzie samo w sobie już mocno obruszało czarnoskórych, że ktoś w ogóle podjął taki temat. Wrzucenie tam białych jako niewolników. Wiesz, na pewno byłyby bardzo skrajnie różne opinie na temat twojego filmu, tak się domyślam, na świecie. Gdybyś był znanym reżyserem.
3: Albo o tym, jak NSDAP jest sterowane przez czarnego Hitlera.
0: Ale wiesz, bo zawsze się robi film, żeby tam był jakiś przekaz, jakiś morał, jakieś przesłanie dla widza.
3: No to zbudowalibyśmy pod podłoże filozoficzne. Byłby otoczony tym naszymi braciami młodszymi. Wszyscy w brunatnych koszulach to by byli spacami. Nie? I napadają na Polskę, taką oświeconą Polskę, fajną. Jeszcze bym do tego dodał, że Polska byłaby 30 milionów, 6 milionów Ukraińców, byśmy się bronili wspólnie, nie?
2: Czy przeczytałeś, Krawiec, co napisał Kotkiewicz, że 150 zł dostał Auschan kary z sanepidu za to, że był smród i pleśń w lodówkach oraz przeterminowane produkty. A Dino i Biedronka, Biedronka to chyba też jakieś małe dostawała, pamiętam, że tylko 1000 zł. To jest nadal mało. A Dino na przykład dostali 10 tysięcy. Pewnie dlatego, że Dino jest polskie.
0: No, wcale bym się nie zdziwił. Znaczy, Biedronka dostawała drakońskie kary, nawet milionowe, ale za inne rzeczy.
2: A im się
0: rzeczy
2: to opłaca, bo oni robią w chuja ludzi na większe kwoty, więc...
3: Ciekawe, ile dostał w łapę inspektor, który taką karę nałożył. Dużo. Ja to znam, ja widziałem kiedyś w firmie, gdzie siedziałem. Trochę ten, jak przychodziła inspektorka inspekcji pracy na kontrolę i wszystkie monitory wiedziałem, że są już niezgodne z normą.
2: A teraz?
3: I brała, przyszła tylko wziąć 1600, nawet wszyscy wiedzieli, że ona bierze za tą wizytę 1600 i wychodziła, nie?
2: Teraz mam pytanie do KGB Ruta, bo jest w czacie. Jak to przeszło z tymi kurczakami, co były karmione paszą z olejem napędowym, czy tam, tym, którego nie można używać, prawda? Tego najgorszego sortu, smary praktycznie. Jak to w ogóle przeszło na badaniach sanitarnych, te mięso, bo no chyba jednak coś tam powinno w nich być, nie? No przecież jak...
3: Nie ma w Polsce agencji kontroli żywności, pamiętaj o tym.
2: Nie, no są, no przecież nawet KGB Rut jest tym, no może nie, że inspektorem takim od chyba żywności stricte, tylko od kontroli jakby czystości, ale nie będę mówił za niego, bo to raczej on wie. Ale właśnie pytanie do niego, jak to w ogóle przeszło? No bo on myślę, że jeżeli ktoś z nas by wiedział, to chyba on by najwięcej wiedział.
0: Czyli inspektor Gadżet.
2: Gadżet.
0: Inspektor Bierut. I tam i palcem tak przejeżdża. I patrzy na palec, taki brud.
3: Inspektor Bierut. Ja mogę mu palcem pokazać, co ma skontrolować. Ja wiem. Znaczy ja mam dziewczyny na zapleczu znajome, także tak jak wam mówiłem, także ja wiem, co oni robią. Nawet nie trzeba tego, niech tylko przyjedzie z miernikiem odpowiednim, bo pewnie nie mają miernika, jak to u nas jest zazwyczaj. I po prostu do sklepu zamknięcia, tylko nie karę nakładać, tylko trzeba zamknąć sklep. A przede wszystkim zamknąć tych, którzy to zrobić. Natomiast ci, co tam ten smar tam dosmarowywali, to oni mają w prokuraturze tej szczecińskiej są śledztwo prowadzone, tylko umówmy się tak, no powinna być kara jak za kary za sprowadzenie zagrożenia na zdrowie i życie wielu osób, tak? Całej jakiejś populacji.
2: Dużo Biedronek, dużo Biedronek powinno być zamkniętych, bo ja tak troszkę jeżdżę po tym Dino, ale to jest spowodowane tym, że oni mają dział mięsny. Tego Biedronka nie ma. Jeżeli Biedronka miałaby dział mięsny, to tam by się masakra działa. Dlatego nie mają tego działu mięsnego, bo jak spojrzycie sobie na owocki, polecam.
0: U mnie mają sobie, już, jest na spodzie. Ale w mojej Biedronce zrobili w końcu taką dział mięsny połączony z garmażerką i normalnie kupujesz na wagę.
2: Ale pani ci daje?
0: Tak.
2: Nie pierdol.
0: No. Długo to trwało i przymierzali się do tego, ale zrobili. Myślę, że w różnych Biedronkach różnie to bywa, tak samo jak te Dino są bardzo różne. A musieli to, myślę, zrobić, bo po prostu w Dino obok dużo osób szło do Dino właśnie ze względu na mięsny albo do delikatesów. No to jak byli tak otoczeni dookoła tymi, co mają ten dział mięsny, no to w końcu postanowili zrobić też.
2: A, KGB pisze, że smar maszynowy nie wyszło na badaniu, ktoś puścił farbę. Aha, czyli to tak jak z tymi badaniami rzek, że trzeba większy zakres badań robić, żeby to dało się wykryć. No to trochę kurwa lipnie, bo to by oznaczało, że dużo rzeczy może przechodzić w mięsie i tego nie wiemy, co w nim jest. Znaczy nie mówię, że jest, ale mogłoby być.
3: Jak masz miernik taki za 1000 zł, taki ten ręczny, taki ala smartfon, To ci powiem, że to będziesz miał na wszystkim, będziesz miał przekroczone tam jakieś parametry. Także tu w Polsce jest całkowicie zatruta żywność. Także to no, zbadajcie się zresztą. Brustowski tam ma tą promocję, ten glifosat. Zobaczcie, że macie ten glifosat we krwi.
2: Ja będę patrzył na Biedronkę, bo u mnie robią renowację, ale taką naprawdę pierwszy raz w życiu, bo ta Biedronka jeszcze ma logo Globi, to znaczy logo, takie duże, stare coś. Na tym, na rusztowaniu maszcie mają taką kulę Globi, jeszcze z czasów, kiedy to było Globi, a nie Biedronka, czyli AK 2009. No więc teraz robią wielką renowację głównej Biedry w mieście. Więc, no jeżeli robią główną renowację, to myślę, że też dadzą ten dział mięsny. Jeżeli u krawca jest, to pewnie u mnie też będzie. Powiem wam, jak będzie wyglądać, bo od czasu, kiedy pracowałem w Dino, to się nauczyłem sprawdzać rzeczy, bo co zobaczyłem, że potrafi przechodzić, to teraz już nie potrafię inaczej.
0: No jedna
3: jedna rzecz zabrzmiało, nie?
2: Nie, jest więcej, tylko że ona jest na przy
3: PKS-ie.
2: Ale taka
3: główna, wiesz, dwupoziomowa ze schodami ruchowymi na pierwsze piętro. Nie?
2: Możliwe, że będzie miała, bo te Globi kiedyś miało drugie piętro, ale Biedronka z niego nie korzysta. Znaczy tam było drugie piętro, bo to była tak jakby taka galeria trochę. Coś takiego jak z Połem galerię. Nie wiem, czy widzieliście coś takiego.
3: Ja mam nadzieję, że kiedyś dojdzie do takiej sytuacji w Polsce, że wszystkie zagraniczne sklepy handlujące na terenie Polski, które handel przejęły, zostaną opróżnione, wyrzucone i będzie handel tylko dla Polaków. Czyli w sensie przez Polaków prowadzony. Przez polskich rolników na tych halach, co po marketach zostaną.
0: Chcesz płacić więcej? Chcesz płacić drożej, rozumiem, tak? No bo
3: nie,
0: jednak...
3: rynek wewnętrzny po prostu. Tu nam nie jest potrzebny zachodni market.
0: Ale jak ty chcesz zrobić kraj, który jest zamknięty na eksport, na import?
2: Już kiedyś było. I co, dobrze było w PRL-u?
3: No jedzenie źle, było dużo lepszej jakości.
2: Tylko, no ale co było tego jedzenia? A ile mogłeś tego jedzenia mieć? Parówki to raz na ruski rok ktoś widział, a takie mięso jak chciałeś, to musiałeś pójść do rolnika, bo w sklepie to praktycznie musiałeś pod ladą jakąś kasę rzucić, żeby coś można.
3: Nie no, kryzys za PRL-u to był utrzymywany, czy w okresie kryzysu, bo to nie było tak, że było cały czas. To on był utrzymywany sztucznie, żeby ludzie po prostu nie buntowali się. I mieli zupełnie inne problemy, jak na przykład stanie o 6 rano w sobotę przy garmażerce, żeby coś dostać, nie? W kolejce społecznej.
0: A tam sztucznie utrzymywany pierdziakarz, wiesz, teraz.
3: Nie pierdziakam, po prostu nie jest, jestem realistą.
0: Sztucznie utrzymywany, znowu spiskowa dusza, przejrzał wszystkich i to nie tak jak myślicie, to specjalnie było robione. No
3: wszystkich to nie, ale paru przejrzałem.
0: Specjalnie zrobili mięso na kartki, tak żeby odwrócić uwagę od ważniejszych spraw i żeby się ludzie nie mieli czasu na buntowanie, bo w kolejce stoją. No możesz tak zakładać je tam, ale to wiesz, to my to myślę, że komunista jakiś by się tłumaczył tak na przykład, bo zawsze lepiej byłoby przedstawić taką wizję, że to naprawdę nie było kryzysu, to tylko tak dla picu trochę było.
2: A ja widziałem teorię o tym smarze, bo tak, oglądałem szabla, ale czasem go oglądam z tego tylko po to, że chcę wiedzieć, co się dzieje u szurów, co oni sobie tam robią. Znaczy, powiem tak, ty go nie lubisz, ja jestem neutralny do niego. To znaczy, ani go nie lubię, ani go lubię. Tak, tak neutralnie. I lubię sobie czasem posłuchać, bo on zawsze robi te przeglądy szurów. I się dowiedziałem, że jeden typo stwierdził, on tak myśli, bo stwierdzić to musiałby mieć jakieś fakty. On mówi, że według niego to ta pasza była podstawiana przez iluminatów, którzy chcą nas zabić, nie? Jak myślisz?
3: Ja myślę, że było cięcie kosztów.
2: Mason przychodzi.
3: I po prostu zwiększanie masy właściwej, tak jak się robi przez maszyny nastrzykujące we wszystkich firmach mięsnych to jest. Że są nastrzykiwarki tymi, ja nie pamiętam jak ta salonka się nazywa, tam ma tam swoją fachową nazwę, że kładą 25 kilo, wyciągają 45, nie? Takie duże stoły są i tam jest taki rząd, to nie są strzykawki, to są po prostu takie zaostrzone metalowe coś od rurek. Nie?
2: Chyba będę jedzie. Musiał pójść do sąsiada, poprosić go, żeby mi kurę sprzedał, utłukę i zrobię rosół.
3: No to jak masz taką tą, to tylko tak. Ja też już zaczynam się zastanawiać. Tej mapę oglądam dookoła, na przykład, żeby krowę kupić albo świnie gdzieś tego do na ubój własny, rytualny.
2: No ja myślałem, żeby sobie kupić te takie kury, bo widziałeś, że mam sporo miejsca. Te broilery, co ja mówię, głupi jestem. Te małe takie. Przepiórki? Tak, chyba tak, przepiórki. Takie małe kury,
3: to nie kury są. Jajka. Ale możesz przepiórkę mieć. Tylko wiesz, jajecznica z 40 przepiórczych jaj musi być, żeby to się najeść. Nie?
0: Można kupić przepiórcze jaja.
2: Bo ja już nie pamiętam, jak
0: można sobie
2: była.
0: Kupić przepiórcze jaja. Też są takie malutkie. Nie jadłem nigdy. Może ktoś jadł, to napiszę, jak smakują. Czy lepsze od kurzych, czy... Wydaje mi się, że
3: takie
0: kura...
3: Same.
0: Takie same, okej.
2: Okay. To wygląda trochę jak kura, tylko taka mała.
3: To jest problem, bo jajko kurze, to wiesz, to jak jecie z musztardą, to się całe wkłada do buzi od razu, a przepiórcą musicie cztery wziąć naraz.
2: Nie, ja mówię poważnie zupełnie,
3: bo ja za młodych lat mojej młodej byłem zmuszany przez kobietę, żebym kupował takie rzeczy jak jajka przepiórcze, czy kozie mleko, czy kozie sery, nie? Czy zmuszany, no mogą oczywiście się nie dać zmuszać, bo nie dyskutuje się o filozofickim 60 kg ciężkim.
2: Jeszcze o polskich sprawach. Słyszałeś, Krawiec? Brawo. Jest teraz alert RCB na temat czy energia, znaczy no energia, infrastruktura energetyczna, ale nie Polski, tylko zagraniczna. Nie rozumiem tego do końca, co, że
0: ale
2: będziemy bronić
0: przedstaw
2: krajów?
0: To jakoś tak, żebym zrozumiał, o co chodzi, dobra, w dwóch słowach. Co się stało się?
2: Okej, już ci mówię, bo powiedziałem jak debil, przyznaję się. Jest alert RCB.
3: Ja nie dostałem.
2: Nie, bo nie jest taki jak myślicie. Jest, dobra, tutaj mam. Polska wprowadza drugi stopień zagrożenia infrastruktury energetycznej atakiem terrorystycznym. I tutaj pisze poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli wobec infrastruktury polskiej, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Co to znaczy?
3: To znaczy, że na przykład ten rurociąg z gazem, co to żeśmy otworzyli do Norwegii, może być zagrożony na przykład. Albo na przykład te linie energetyczne, które są, w dużej części pewnie już nie są polskie, też przekaźniki, natomiast ciągną prąd importowany z zachodu, tak? Bo jest jakaś tam wymiana tego wszystkiego. No, ja tutaj dokładnie nie powiem, bo nie wiem, nie śledziłem, jakie to są procentowo rzeczy, nie?
0: Ja wiem, ja wiem tylko, że Nowy Ład nadał nowe jakby możliwości. Krótko mówiąc, rząd przejmuje zarządzanie tymi alertami RCB, czy jak się nazywają?
2: RCB, dobrze powiedziałeś.
0: RCB, co nam na telefony przychodzą różne powiadomienia o pogodzie, to niedługo już będą przychodziły powiadomienia, że to wszystko wina Tuska.
2: No. Ale już przychodziły RCB na to, żeby pójść głosować na przykład. No, takie wiesz, no to już dawno się dzieje, tylko oni sprawdzają, na razie testują wodę. Jak głęboko mogą wejść, żeby się nie utopić? Bo ludzi to wkurwia trochę. I oni muszą znaleźć ten taki środek złoty, gdzie będą wysyłać pewne informacje, które będą chcieli, ale nie mogą ich za dużo wysyłać. To jest trochę jak ze spamem. Muszą wiedzieć ile.
3: No oczywiście, alert RCB to też wam nie powiedziałem podczas poprzedniej pogadanki, bo też się o to pytałem. Można poprosić o blokadę tego lub zablokować, jeżeli macie taką opcję, żeby zablokować.
2: Nie, ja nie blokuję, ja dodam. I tak bym dowiedział się na Twitterze, bo followuję RCB. Ale ciekawe, jedyny właśnie nasz polski urząd, właśnie te rządowe Centrum Bezpieczeństwa, nie jest, nie ma tego, tej weryfikacji, tylko ptaszka obok, nie, że tam znaczek, że konto jest zweryfikowane. To jest jedyne konto, które nie jest zweryfikowane, ale jest oficjalne, bo sprawdzałem nawet na stronie rządu. Najważniejsze konto tak naprawdę nie jest zweryfikowane. Według mnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa powinno mieć jak najbardziej weryfikację.
0: Ten Nowy Ład przeszedł taki trochę niezauważony. Ludzie się mało tym zainteresowali. No a tam straszne rzeczy powtykali. Zrobiono na przykład na poziomie wojewody możliwość, że mieszkacie sobie w jakiejś takiej Środzie Śląskiej, jakiś wojewoda przychodzi i co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Może wam zabrać wszystkie samochody z waszej firmy transportowej, bo wyższa konieczność jest, bo kryzys, bo
2: ale musi ci potem to, oddać. Bo sram znaczy to. Samochód albo ten, wartości.
0: Ale to, stary, jak wiele takich firm działa, musi po prostu płynnie działać. Nie mogą się zamknąć na dwa miesiące i sobie, wiesz, i sobie przeczekać, aż ci oddadzą samochody. To oznacza bankructwo.
2: Ale oni znajdą metodę. Im nie potrzeba zabierać ci samochodu, żeby kurwę firmę dobić. Pamiętasz, jak był ten gościu, co pecety sprzedawał? Teraz już nie pamiętam nazwę.
3: Kluseczka.
2: Kluseczka. No, jego tak dojechali i nie potrzebowali samochodów mu zabierać. No, to jest, słuchaj, jak rząd chce kogoś dojechać, to on znajdzie metodę. Już dzisiaj mogą sprawdzać skarbówa, może sprawdzać ci konto do 5 lat wstecz bez żadnego powodu. Po prostu to przygotowawcze są tak zwane. Wystarczy, że powiedzą, w sumie moglibyśmy sprawdzić tego typa, bo no nie wiem, bo tak. No i już im to wystarczy.
0: Tak, zanim jeszcze zostaniesz oskarżony o cokolwiek, to już mogą ci gmerać po koncie, to i sprawdzać bez twojej wiedzy w ogóle, bo ty się o tym nawet nie dowiesz, że ci przeszukiwali konto. Też o tym wspominałem. I to są wszystko te fantastyczne zmiany i jest ich całkiem sporo. Wiecie, sprawa Kluski, Optimusa, to trochę już inna bajka. Teraz będzie mógł jakiś skonfliktowany z wami wojewoda, sołtys, jakiś ktokolwiek zniszczyć wam firmę swojemu tam jakiemuś wrogowi, co go na wsi nie lubi, nie? Będzie na pewno dużo takich nadużyć.
3: Na razie nie ma tego.
0: Mogą, nie wiem, czy nie zweryfikowałem tego, czy tam jest zmuszanie ludzi do szczepienia się też, czy można...
3: Jest.
0: Jest, nie?
3: Nie, ale to nie jest niezgodne z prawem. Możesz w samobronie zapierdolić jakiegoś.
2: Jezu!
3: No mu powie poważnie. To jest niezgodne z prawem i to z żadną konwencją.
2: Nie ma, to nie ma reguł Teksasu, kurde. W Teksasie spoko, jak nie w Polsce ma. Nie.
3: No to się przekonasz się, że będą ludzie, którzy będą zapierdalać.
0: Skała pisze tutaj Kluseczka, ten od Karuzeli Watowskich. No dobrze, że oszusta to jechali.
3: Nie, panki,
0: ja się nie zgodzę, bo z tego, co słyszałem, to prawo było bardzo niejasne, jak to u nas zresztą często bywa, że można, może tak, może nie, A poza tym Kluska napisał, jak wysłał jakieś pytanie do Urzędu Skarbowego, czy może, odpisali mu, że może, zrobił to, co powiedzieli mu, że może, a potem go dojechali. Była to nawet typowa sytuacja, że gdzie przez niejasne prawo i przez to, że to prawo jest często trudno zinterpretować nawet specjalistom, czy coś wolno, czy nie wolno, to ktoś właśnie decyduje się odrobinę zaryzykować, jak na dwoje babka wróżyła, a potem państwo ma na niego pałę i mam swoją teorię, że po to zostało tak to zrobione właśnie, żeby mieć zawsze, żeby państwo zawsze miało na nas pałę, bo na każdego się znajdzie kij dzięki takiemu prawu.
3: Skała nie taką informacją. Kluska kiedyś to tłumaczył na jakimś swoim vlogu, to można powiedzieć, jak to było, że on po prostu w Czechach montował komputery i nie to, że zadawał pytanie, tylko po prostu była wątpliwość u niego w firmie, czy należy zapłacić VAT, czy nie należy zapłacić VAT. Nie wiem, z czym to było związane dokładnie. W każdym razie on ten VAT zapłacił bezpotrzebnie i wtedy się jego przyczepili. Znaczy, mógł nie płacić.
2: Jeszcze lepiej.
0: A poza tym państwo polskie wydało w końcu wyrok, przyznało mu rację i dali mu odszkodowanie 10 tysięcy złotych za zniszczenie ogromnej firmy, która dzisiaj mogłaby być trochę takim polskim Dellem jakimś, czy czymś takim, no, ale nie będzie, bo ktoś
2: my
0: chciał...
2: My sramy własne gniazdo.
3: My właśnie po to zniszczyli.
2: My sramy własne gniazdo i to mnie wkurwia, bo... I teraz powiem coś kontrowersyjnego, ale uważam, że polskie firmy powinny być traktowane priorytetowo. I nie tylko priorytetowo, ale też lepiej niż inne firmy, to znaczy prawo, powiedziałbym wprost, powinno być trochę naginane dla nich. Tak w Korei Południowej robili. I ja się pytam, gdzie jest teraz Samsung? Samsung jest wielką firmą, przez to, że właśnie Korea Południowa naginała prawo dla tej firmy. No i co? Źle im teraz się żyje? Mają, kurde, firmę, która jest połową PKB kraju, więc nieźle.
3: Znaczy, w Korei jest duże zadłużenie, nie? Obywateli. Zresztą to jest poruszane w tym Squid Game. To jest rzeczywistość, nie?
0: Tak.
3: Tak rzeczywiście to wygląda.
0: Też tak słyszałem.
2: Ale Japończycy podobnie robią. Japonia też robi tak samo. Przecież ich firmy są tam bardzo mocno na piedestale. PlayStation, Sony, jeśli chodzi o gry z firm na przykład kolejowych, tam większość to są japońskie, nawet te obok kraje to nie mają startu do nich. Co do eksportu, też nie powiem wam nazw, ale patrzyłem się, dużo rzeczy właśnie w Japonii jest robione przez Japończyków, a nie gdzieś na przykład zagraniczne firmy. I jakoś Azjaci potrafią się ogarnąć, żeby mieć te rzeczy własne. A my Europejczycy, bo nie tylko Polska, ale ogólnie Europa, jakoś tak po prostu potrzebuje to robić przez inne kraje. No. I wydaje mi się, że Polska mogłaby zabrać to z PRL-u, co kiedyś mieliśmy, czyli własne firmy. I to państwowe. Uważam, że państwowe firmy kluczowe i nie tylko chodzi o energetykę i przewozy, powinny istnieć.
3: No Polska, gdyby nie to, że po prostu się dogadali, tak? No, chyba Gwiazda rozmawiał między innymi z Rockefellerem, ale też spotkanie było jaruzelski Rockefeller. Oni się tam dogadali, no bo Polska byłaby tygrysem europejskim tutaj, absolutnie. A potem,
2: no posprzedawaliśmy dla Niemiec.
3: Mimo to wszystko, przecież ja pamiętam, jeszcze zanim Bałc został zastępcą tego, jak on się nazywał, Balcerowicza, jak było to tłumaczenie, schładzać gospodarkę, mieliśmy tam 12-15 PKB przyrostnie, żebyśmy byli przed Niemcami dawno.
2: No, bo my sprzedaliśmy wszystko Niemcom, bo oni nam powiedzieli, no to nic nie będzie warte, nikt na tych fabrykach nie będzie robił, to sprzedajcie to nam, my to tanio kupimy, a wy nie będziecie mieli problemu. No i oczywiście uwierzyli w to, no nie wiem, czy to była taka wiara na słowo, czy jednak byli zmuszeni. Ale w każdym wypadku Niemcy to odkupiły i korzystają z tego hardo. Na przykład fabryka we Wrocławiu E, która już nie jest E, tylko jakiejś tam innej firmy. H jest jakaś tam firma.
0: Henkel?
2: Henkel, właśnie Henkel. A kiedyś tam było E polskie, ale sprzedaliśmy Niemcom, sprzedaliśmy wiele fabryk i sprzedaliśmy tak naprawdę naszą infrastrukturę. Bo tak. To tak. I to był największy
0: Ile
2: błąd.
0: To podatków by było z takiej olbrzymiej firmy robiącej na Polskę środki czystości, nie? Ile, jak to by mocno podbudowywało budżet Polski. No a teraz widzicie, długi, państwo zadłużone, ludzie się przyzwyczaili, że trzeba im dać i to będzie dalej szło. No ja tu... A co z polskim cukrem zrobiono, nie? Ja się zastanawiam, ile by można analogicznych przykładów znaleźć, jak z tym polskim cukrem, że niszczy się polskie cukrownie. Wykupuje się je tylko po to, żeby zlikwidować konkurencję, nie? Dla Niemców. I no, moglibyśmy mieć tani cukier. Cukier jednak od cen... No, życie nam teraz pokazało doskonale, w pełnej krasie, to jak różne rzeczy są związane ze sobą, jak cena gazu i paliw ma wpływ na wszystko, nie? Prądu. I tak samo jest z cukrem. Cukier jest używany do tylu różnych wyrobów żywnościowych, no że to, kurczę, już we wszystkim dzisiaj ten cukier jest. To dużo zależy od tego cukru. No, a z tego, jak się nazywał ten, co wariata z niego zrobili, co skakał jak kicuś, Gabriel, Gabriel Janowski? No, to on właśnie protestował, zwracał uwagę, nie róbmy tego. To dosypali mu czegoś do wody i na fazie był i zaczął skakać, krzyczeć coś. I też wtedy, zauważcie, nikt się nie zainteresował, czy jemu czegoś nie podrzucili. Tylko wszystkie media, wszyscy inni tam ważniaki, politycy, no zwariował. Nie przyszło do głowy nikomu, tak, że można było mu pastylkę z jakimś psychoaktywnym środkiem wrzucić do wody. Widać, znaczy ja się śmieję, bo oczywiście musiało to przyjść wielu ludziom do głowy, tylko że ten temat w ogóle, ta opcja w ogóle nie była brana pod uwagę. I to z kolei pokazuje, jak bardzo zdegenerowane i służalcze wobec innych sił, służb, rządów są nasze władze i media.
3: No to nie są nasze władze, to są nasi słudzy, pamiętaj. Masz prawo, drugi artykuł konstytucji, masz prawo bezpośrednio rządzić. To nie jest, że ktoś rządzi twoim tym. Nie. Ty masz prawo lub przez przedstawicieli. Pamiętaj o tym, lub przez przedstawicieli. Polska. Także masz prawo w każdej chwili sam wziąć władzę w swoje ręce. Stąd też instytucje sądów ludowych. Także tylko mówię, to trzeba przejść na prawo naturalne, na prawo ziemi.
2: No, Polska, piękny system. Przypomina mi się historia Andrzeja Leppera. Chciał powiedzieć coś, nawet mówił, że ma pewne informacje nam tam w Sejmie. Dosyć hardo już chciał to trochę postraszyć. I czuję, że miał te informacje. Coś chciał pokazać, jak to... Jak nam życie, konszachty polityczne, te połączenia jednak spoza Polski, gdzie one są. I ktoś teraz powie, że to jest foliarstwo, ale taka prawda, każdy polityk jest gdzieś umoczony. I oczywiście przyszedł do niego seryjny samobójca. No. I tak się kończą historie ludzi, którzy próbują coś zrobić. I to jest smutne.
3: Po pierwsze, jak się mówi o tym, że coś się powie, to powinno się to po prostu powiedzieć.
2: No, pierwszy to też błąd,
3: A po drugie, jak się jest wicepremierem w rządzie, to powinno się mieć broń przy sobie zawsze. Także.
2: No, to prawda. No, te historie to jest jakiś dramat w ogóle, jak ja słyszę, że na przykład ktoś się powiesił, no tak jak ten typo, co była tego wyspa, Epsteina, nie? On wiedział o politykach z USA takie rzeczy, że to mogłoby niejednego zniszczyć. No i co? No przyszedł na jego seryjny samobójca i tak nagle kamera przestała działać, jak to się stało. To jest przypadek, nie?
0: Na wyspie Epsteina to Trump z 10 razy był.
2: Ale każdy był. Clinton,
0: Clintonowie tam jeździli, Trump, różni ludzie sztuki, kultury, robiący te najpopularniejsze seriale typu The Simpsons, wsiadali do samolotu Lolita Express. To każdy chyba wie, co oznacza słowo Lolita, nie? I czego tam się może spodziewać.
3: Jeżyńskie.
0: I sobie tam śmigali na wyspę wiele razy do swojego kolegi pedofila. No, to nam coś... Oczywiście niektórzy powiedzą przypadek, albo bo oni tam działalność charytatywną omawiali. Ja to nie wierzę już za bardzo w takie rzeczy. też to takie śmichy, chichy tam z iluminatów i masonów, no to też trochę już jakby nie te czasy, gdzie się chyba z tego śmiejemy, nie? Chyba no każdy wie, że masoni istnieją i działają w niektórych krajach bardziej jawnie, w niektórych mniej. Że mają wpływ, że mają kontakty, że zrzeszają w różnych ważnych, możnych, decyzyjnych ludzi. Rodziny Illuminati zostały też opisane, różne rodziny. Tu mam listę. Astor, Bundy, Collins, Dupont, Freeman, Kennedy, Lee, Onassis, Reynolds, Rockefeller, Rothschild,

0: rody, które się wywodzą jeszcze ze starożytnego Egiptu czasami, nie? I Kennedy, on dosyć otwarcie mówił, że koniec, że dość już rządów pewnych ciemnych typów i organizacji, które się zrzeszają i które chcą mieć wpływ na rzeczywistość. Krótko potem zginął, nie? Więc bronią się. Ciężko walczyć z taką siłą, bo jak ktoś ma wszystkie pieniądze albo sam tworzy pieniądze, ma ogromne kontakty na całym świecie. Przede wszystkim, nie wiem, myślę, że jest jakaś solidarność tych wielkich rodów z racji tego, że to są tak wielkie rody po prostu i tyle. W tym jest już jakaś siła i ciągnie swój do swego. Oni jakoś tam się szanują wzajemnie, nie? O, jesteśmy starożytni, jesteśmy przedwieczni. A tak z ciekawości, bo tu jest na przykład ród Lee. I sprawdziłem sobie, 19 milionów Chińczyków ma na nazwisko Lee. To jak tu poznać, czy oni są wszyscy spokrewnieni?
1: Bruce Lee.
0: Bruce Lee też miał oryginalnie na nazwisko Lee, tylko to jego Lee przez 2 E jest takie zangielszczone, zamerykanizowane po prostu.
1: A kurde, co zrobić, jak nic nie zrobisz? Dla mnie to wszystko jest takie dosyć dziwne. Ale najdziwniejsze jest to, co jeszcze Biden odpierdala wobec Putina. Mówi wprost, że Putin teraz już gra w pełne karty. Wprost mówi ludziom, że będzie lipa. Nie wiem, czy ten człowiek w ogóle coś chleje przed mówieniem tych rzeczy, czy co, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie utwierdza wroga przekonań. Na przykład, jeżeli ktoś mówi ci, że coś zrobi, to ty jako osoba, która na przykład broni się przed nim, no nie mówisz, że o, ten to jest taki silny i zrobi takie rzeczy. No nie. Bo to tylko utwierdza ludzi w przekonaniu, że no na przykład Rosja w tym momencie może wszystko. No a ona wcale nie może wszystkiego, bo gdyby wszystko mogła, to już dawno Ukraina byłaby przejęta.
2: O,
1: więc Biden w ogóle jest dziwny, bo on na dodatek nie dość, że to mówi, bo to jeszcze kij, to jeszcze można mówić, ale on nawet nie ma ofensywy żadnej. To znaczy, okej, dobra, stwierdza, że on jest, nie blefuje, że ten, a masz coś w obronę? No i nic nie twierdzi. W ogóle, że tam ten i ten, a ogólnie to my to tylko będziemy bronić krajów NATO. No okej, no to po co w ogóle mówisz to? On myślę, że już teraz naprawdę ludzie, którzy nim zarządzają, bo bądźmy szczerzy, on już sam nic prawie nie mówi. No myślę, mają trochę posrane w głowach, a przynajmniej tak mi się wydaje, bo to, co on teraz wypowiada się, no to są strzały w stopę tak naprawdę.
0: Chciałbyś, Etamie, jeszcze coś powiedzieć na koniec? Bo będę się z wami już żegnał, żeby następne osoby odebrać.
3: Nie wiem, bo zeszło na politykę, a mi o tych pizdach się nie chce mówić w ogóle. To zwykłe pizdy.
1: Trochę fakt.
0: No nie wiem, czy takie pizdy, jak potężni jacyś są politycy.
1: Nie no, to... no Biden to jest pizda.
3: No pizda też może być potężna, nie?
0: Potężna pizda, dobra.
3: No było w Predatorze, nie? Że mówi, masz dużą cipkę, a to był echo, nie? Taki dowcip był kiedyś.
0: Dobra, to dzięki wam za komentarz.
3: Dobra.
0: Trzymajcie
3: Chciałem
0: się.
3: Chciałem coś humorystycznego na... koniec powiedzieć. Nie wiem, czy ludzie zrozumieli. Zobaczymy zaraz, co napiszą na czacie. Dobra, trzymaj się. Hej.
0: No, cześć.
1: Cześć i czołem.
0: Okej, okay, tu jeszcze niedawno dzwonił Skała, ale ja nie odbieram więcej niż dwie osoby. To już się robi chaos wtedy, więc musiał sobie tutaj chłopak poczekać. Jak będzie miał ochotę, to jeszcze zadzwoni i się wypowie. A Jola przypomina bardzo ważną rzecz, że Kennedy chciał znacjonalizować Fed. No właśnie. To dosyć ważne z tym Fedem. Może właśnie to było ważniejszym powodem, że zdecydowali się go odpalić, no bo tam, gdzie w grę wchodzą bardzo duże pieniądze, kosmiczne, to normalka, że seryjny samobójca albo zabójca się znajdzie zawsze. Witam Skałę!
4: Cześć. W imieniu rządu światowego chętnie skomentuję, kogo tym razem odstrzeliliśmy.
0: No to chyba nikogo teraz. Ja nie wiem, nie śledzę, kogo tam odstrzelają. Zresztą wiesz, większość...
4: Kennedy to było samobójstwo jakby, co?
0: Samobójstwo, no.

0: Wiesz co, on sobie podłożył ołowianą bombę w głowie, która wybuchła, a strzelca tak naprawdę nie było. Zrobili niewinnego człowieka.
1: Sobie chipsa zjem, przepraszam, ale muszę, nie mogę się powstrzymać. Takie dobre.
0: A w jakim smaku mi powiedz? To jest strategiczna informacja.
1: Serowo-cebulowy.
0: Serowo-cebulowy. Ja wolę fromaż, jeżeli jesteśmy w tym kierunku.
1: Ja to takie wiejskie lubię, serowo-cebulowe, a ten tu francuski piesek. Fromage.
0: No ale to tyle samo kosztują.
1: Fromage.
0: Chłopie. To w tej samej cenie są, to nie żadne inne. To tak samo. Przykładowo lejsy. To mogą być lejsy, nie muszą być lejsy. Przy okazji chciałbym podziękować oczywiście sponsorowi mojego telefonu. Firmie Lejs. Polecam tam również takie współpracę.
1: Zrobimy lepiej mały test, czy słuchałeś audycji. Ile metrów ma, ile kilometrów ma Eurotunel prowadzący z Francji do Wielkiej Brytanii i vice versa?
0: No wiesz co, jechałem tym tunelem.
1: O.
0: I to była wspaniała podróż. To była naprawdę wspaniała podróż i cieszę się, że to pytanie padło. Innymi słowy, nie wiem, ile ma kilometrów.
1: Dzisiaj ja nie jechałem i wiem, a on jechał i nie wie.
0: Tak, ale byłem tam w każdym razie. Byłem tam na miejscu. Ja to się takie, jest się pakowany, bo tym samochodem jechaliśmy, to jest się pakowany na taki pociąg i się na tym pociągu ten samochód sobie jest i jest się w samochodzie, się z niego nie wychodzi i się nim jedzie. To jest niezbyt przyjemne, mówiąc szczerze. Miałem 12 lat wtedy, więc to było 18 lat temu, słuchaj, więc... Nawet gdybym wtedy wiedział, to miałem prawo zapomnieć przez ten czas.
1: Ale widzisz, bo właśnie wcześniej się pytałem, czy jest ktoś, kto jechał tym Eurotunelem. Niesamowita budowla w ogóle pod względem architektonicznym. No wiesz, pod dnem oceanu 50 kilometrów się ciągnie. No i czy jak ty jechałeś, jak zaparkowałeś samochód w tym do garażu pociągowego. No dobra, samochód znalazł się na wagonie w jakimś tam blaszaku, tak? W jakimś blaszanym takim garażu. Czymś takim. I czy ty tam w środku mogłeś sobie wyjść i rozprostować nogi, czy byłeś uwięziony?
0: Nie, to byłem uwięziony.
1: O, proszę. To można się przerazić trochę, tak nie możesz wyjść, nie masz wyjścia w ogóle.
0: Nie, ale to pół godzinki się jedzie, to wiesz, nie problem do przeżycia.
1: Ktoś dzisiaj zwracał uwagę, że przejazd w dwie strony kosztuje 150 funtów. To bardzo dużo.
0: No to dosyć dużo, ale przejazd tym promem też dosyć drogi. Ale promem fajnie, bo promem dużo sympatyczniej. Wprawdzie się tam płynie 2 godziny z tego, co pamiętam, ale jest fajny pub na tych promach. Można piwka się napić. Można popatrzeć sobie na fale i tak dalej. Jest bardzo sympatyczny.
1: A właśnie dzisiaj się delektowałem wyśmienitym materiałem Roberta Makłowicza o tym właśnie, jak na promie do Szwecji się stołował w restauracji na statku i dostał tam wieprzowinę faszerowaną sosem pleśniowym, do tego dobrej jakości pire, fantazyjnie opakowane i zapieczone w plasterek boczku, do tego szpinak z suszonymi pomidorami i czosnkiem, a całość okraszona redukcją z czerwonego wina.
0: Zapomniałeś jeszcze dodać, że Makłowicz, jak mówi, to bardzo często wtrąca w trakcie, jak mówi, to mówi na przykład, i tu proszę Państwa, tu mamy takie właśnie zapieczone ziemniaki i proszę Państwa, te ziemniaki smakują w taki sposób. On często dodaje takiego, proszę Państwa, czy coś takiego.
1: A, to, chyba tak, faktycznie.
0: Lepiej naśladujesz jego manierę ode mnie, jak podejrzewam, ale bo masz tutaj niewątpliwie ogromny talent, ale zapomniałeś o tym ważnym elemencie.
1: To nie wiem, czy pan Skała sobie i państwo zdają sobie sprawę z tego, że Makłowicz jeszcze dorzuca co chwilę sponsora, reklamę, produkt, placement i no tak cały czas tam jakieś reklamy, produkt, placement, a stoję właśnie na hulajnodze marki tam jakieś właśnie i zajadam pyszne parówki. Magdy Gessler i dziękuję sponsorom. Kurwa, no tak jakoś tak strasznie tam, ale to trzepią kasiory, no muszą trzepać. Każdy no, youtuber wie, że ma swój czas.
0: Jakbyś miał tutaj sponsorów, to też byś tak robił, ale nie będziesz miał tu sponsorów, bo masz tu Radyjko totalnie z wolnością słowa, a firmy się lubią kojarzyć z miejscami, gdzie przekaz jest bardzo ustabilizowany i przewidywalny. A przewidywalność to ostatnia cecha, którą można powiedzieć o nocnym radiu, jeżeli chodzi o na przykład telefon od słuchaczy, ale nie tylko, bo też ich prowadzący potrafią czasami nieźle przyfasolić, prawda?
1: Przyfasolić. Czy ty, Skała, coś wiesz może o tej ustawie o ochronie ludności? Coś, może jakieś pikantne szczegóły?
0: Wiesz co, nie śledziłem ostatnio bieżącej polityki, bo zresztą ja mało śledzę bieżącej polityki ostatnimi latami. Im bardziej się interesuję polityką, tym bardziej stwierdzam, że to nie ma sensu na bieżąco śledzić, co się dzieje. Więc szczerze. A co chodzi w ogóle? Nie słyszałem o tej ustawie.
1: No to jest taka ustawa, która, jak jeśli dobrze rozumiem, jest częścią tego Polskiego Ładu. I zostały tam przemycone wszelkie rzeczy, które nam odbierają wolności i nadają prawo państwu, żeby nam wszystko zabrać, do wszystkiego nas zmusić. Oczywiście pretekstem jest sytuacja kryzysowa, jakakolwiek, bo bardzo dużo można podciągnąć. Jak zwykle jest to niejasno opisane, co może być uznane za sytuację kryzysową, więc ktoś się może mścić na kimś na przykład, wykorzystywać to.
0: Z takimi ustawami jest nawet większy problem nie w treści takiej ustawy, tylko to, czy jaką mamy kulturę polityczną w danym kraju i to, czy możemy ufać władzom w Polsce generalnie. Bo jeżeli wiemy, że jeżeli rząd coś odpierdoli, ale wszyscy ludzie się wtedy tak wkurwią, że ten rząd drugiego dnia upadnie, no to wtedy nie ma problemu z jakąś tam ustawą, która generalnie jest potencjalnie trochę przypałowa. Bo wiemy, że ten rząd tego po prostu nie zrobi, bo sobie na to nie pozwoli, bo jest taka kultura polityczna, która zakłada, że istnieją dobrzy i źli politycy, jeżeli zauważymy złych polityków, to ich wyrzucimy. Bo żeby w ogóle wymagać od polityków, to trzeba wierzyć, że są to też dobrzy politycy. Jeżeli wierzy się, że są wszyscy politycy są źli i są umoczeni, to jesteśmy w dupie. Bo wtedy na dużo więcej im pozwalamy, bo zakładamy, że oni zawsze będą źli.
1: Okej, ale są ci dobrzy, ale ta większość tych złych buduje pewne standardy i oni decydują o tym, co stanie się bardzo szybko normą, że ludziom spowszednieją pewne bardzo niskie standardy demokracji, defraudacja, niegospodarność, kłamstwa. I takie wyzyskiwanie przedsiębiorców, nas, dręczenie nowymi haraczami, że to oni tworzą standardy. No tak.
0: Znaczy się, to jest sprzężone jedno z drugim, nie? W sensie to, jak bardzo wymagamy od klasy politycznej, ma wpływ na to, jacy ci ludzie są, ale też to, jacy ci ludzie są, ma wpływ na to, co o nich sądzimy i ile od nich wymagamy. No i to jest problem generalnie młodych demokracji, że na początku za mało od tej klasy politycznej wymagamy, dlatego to wymaga czasu generalnie, nie? Bo to jedno pokolenie ma trochę wyższe standardy i to samo pokolenie też trochę więcej wymaga. Mówię o nowym pokoleniu polityków. No i później przechodzi kolejne, no i założenie jest takie, że do pewnego momentu przynajmniej to rośnie i te standardy się zwiększają. A jeżeli chodzi o takie ustawy, no wiesz, jeżeli mówilibyśmy o sytuacji, że na Polskę spadają, nie wiem, rakiety i wjeżdżają do nas czołgi i tak dalej, no to ja nie mam problemu z tym, że rząd wtedy powie, że słuchaj, Paweł, zabieramy ci samochód, bo jest potrzebny do czegoś tam związanego z obroną Polski, nie? No trudno. No, plus, no, co mam powiedzieć?
1: No nie wiem, ja tam miałbym coś przeciwko, bo może mi będzie bardziej potrzebny ten samochód, bo muszę spierdalać.
0: No jasne, wykluczam już taki scenariusz, ale gdybym tu został oczywiście zakładem w takim wariancie, no rozumiem to, tak? No są priorytety wtedy.
1: Okej, zmuszą cię do szczepienia się, zmuszą ludzi do szczepienia się, przejmą RCB alerty, zabiorą twój dorobek życia, zniszczą ci firmę, bo bardzo często dla takiej firmy krótki przestój już oznacza widmo bankructwa, bo po prostu wszystko się kręci na bieżąco.
0: To coś takiego robi Rosja, nie? Nie wiem, czy to słyszałeś w ogóle, że Rosja powiedziała oficjalnie, że przedsiębiorcy, którzy zostali zmobilizowani, nadal muszą płacić wszystkie składki. A co najlepsze, jeżeli przedsiębiorca rosyjski zmobilizowany zginie na wojnie, to 50% własności tego przedsiębiorstwa przechodzi na rzecz państwa rosyjskiego.
1: No nie gadaj.
0: W
1: Takie
0: Polsce
1: coś
0: czegoś takiego nie
1: zrobili?
0: ma.
1: Ale jaja, panie, a to świetne, to teraz niech najwięcej, jak najwięcej niech zginie, to taki pieniądz dla budżetu państwa będzie.
0: No, tak.
1: I najlepiej wziąć jakiegoś takiego, który, nie wiem, jest szefem jakiegoś Gazpromu czy coś, wysłać go na wojnę, zaciukać go, nawet wysłać za nim jakichś asasinów, żeby pewność była, że zginie i przejąć 50% jego spółki olbrzymiej, tak?
0: Tak.
1: No super.
0: 50% jego udziału wtedy.
1: Super.
0: Tak, no więc...
1: Super
0: więc
1: kraj!
0: Generalnie jak tam słuchałem dzisiaj na kanale Andromeda, który polecam, do Andromeda mówiła, podając źródło, no to wygląda mniej więcej tak, że mniej więcej no, większość swojego żołdu ci żołnierze muszą oddać, jeżeli są przedsiębiorcami, muszą oddać na ichniejsze ZUSy i na takie opłaty jakieś podatkowe i tak dalej, służą za darmo. Pomijam oczywiście to, że najpierw muszę sobie kupić sprzęt za własne pieniądze.
1: Może Rosja się sama rozwala, może ona ma to do siebie, że decyzjami swoich władców sama się niszczy.
0: Krawiec, to nie jest może, ona to robi od zarania dziejów. No wiesz, cała koncepcja rosyjskości polega na tym, żeby utrudnić swoim obywatelom życie i sprawiać, że żyje się gorzej. I właśnie do tego problemem jest to, że Rosja atakuje Ukrainę. Znaczy, to jest największy problem tak naprawdę dla tych ludzi, że Rosja, że Ukraińcy stwierdzili, że oni już nie chcą być chorzy na tą chorobę, która się nazywa rosyjski sposób myślenia. Oni mówili, dobra, to my się chcemy wyleczyć z rosyjskiego sposobu myślenia, chcemy nauczyć się jakiegoś lepszego sposobu myślenia. No i ta chora Rosja przychodzi, nie ma kurwa, że się wyleczycie z rosyjskiego sposobu myślenia, my tu was przytulimy i będziecie, to jest wiesz, tak jakby osoba chora na AIDS przyszła cię przytulić i jednocześnie zaproponowała ci gwałt i wiesz, i powiedziała, że będzie zajebiście, bo to jest ruski mir, nie? To posiadanie aktywnego wirusa HIV to jest właśnie ruski mir mniej więcej. Tak działa.
1: Będziemy was tak długo napierdalać, aż nas pokochacie.
0: A
1: słuchaj, a oglądałeś może ostatnią audycję kontestacji, gdzie Hugo i Martin znów razem nadają?
0: Od lat nie słuchałem kontestacji i nie mam potrzeby tego zmieniać, mówiąc szczerze, bo ja bardzo lubię Martina, ale nie uważam, żeby Martin miał coś szczególnie do powiedzenia. Natomiast za Hugo nawet tak średnio przepadam, więc po co miałbym słuchać? No się nic nie mam do Hugo, ale po prostu też jako tak odbiorca, jako wiesz, jako konsument po prostu jego audycji, no to tak no, nie mam jakichś super pozytywnych odczuć do niego, no tak obojętny, no, nudny jest.
1: No rozumiem, myślałem, że może się podzielisz tam wrażeniami, nie, z tej audycji, bo o tym dzisiaj o to podpytuję, kto widział, to może się wypowie.
0: Wiesz co, no ja zawsze będę wdzięczny i Martinowi i Hugo za to, że oni mnie wprowadzili w jakimś sensie w ten świat internetu i to był początek jakiegoś mojego zaangażowania społecznego, zainteresowania jakąś myślą wolnorynkową czy liberalną itd. i tak dalej. I tutaj zawsze będę im wdzięczny, ale to jest jakiś taki etap mojego życia, który mam dawno za sobą, czuję. W sensie słuchanie ich audycji i traktowanie ich jako coś poważnego. Nie? Może jak coś rozrywkowego, tak, ale no, to tylko tyle.
1: No liczyłem, że będzie to właśnie audycja trochę bardziej rozrywkowa. A to znów taki polityczny komentarz ze szczyptą humoru, wiadomo. Martin się może trochę bardziej starał. Hugo no, może mieć jakiś tam nie najlepszy czas, też to trzeba brać pod uwagę. Następne audycje mogą być inne dosyć mocno, więc sprawdzajcie, bo to była taka rozbiegłówka, taki eksperyment, żeby trochę sprawdzić, czy im się dobrze gada i tak dalej. No, ale trzeba tam sprawdzić, co ostatecznie z tego wyjdzie, a tu może być zaskoczenie nawet spore. Biden ogłosił amnestię w Stanach dla wszystkich, którzy siedzą w pierdelku za posiadanie marihuany. To chyba dobrze, nie?
0: Nawet... Wierzysz, że zaraz ludzie, którzy normalnie by to poparli, zaraz znajdą argumenty, żeby to skrytykować, bo postanowił o tym Biden.
1: Ale niech se krytykują on chyba nikt mu nie może zawetować amnestii.
0: Nie, ja mówię tak, wiesz, tutaj w kontekście Nocnego Radia czy polskich odbiorców po prostu, nie, że tak będzie. Ale uważam, że to jest bardzo dobra decyzja, oczywiście. No, bez sensu, żeby ktokolwiek siedział w więzieniu za posiadanie marihuany. No, to jest sprzeczne z jakąkolwiek elementarną ludzką wolnością. No, państwo zamykające ludzi za posiadanie tak niegroźnej substancji jak marihuana, to jest absurdalne.
1: Może właśnie takich tematów
0: trochę. Szczególnie, że problemem w Stanach Zjednoczonych są opiaty. Jeżeli prowadzić jakiekolwiek war on drugs, jeżeli w ogóle coś takiego prowadzić, no to z opiatami. I nie wiem, dostępność Adderallu jest problemem, tak? A nie palenie marihuany. No, Adderall oczywiście nie jest opiatem.
1: Także w Stanach problem z opiatami, w Skandynawii z tymi antydepresantami. No, kiedyś te kraje skandynawskie znane były z tego, że tam są na przykład budki solaryzacyjne, że możecie się nasłonecznić w różnych budkach. Jest tam często ciemno. No i z tego powodu ludzie mieliby mieć większe skłonności do depresji.
0: Słuchaj, ty wyobrażasz sobie mieszkać w Skandynawii?
1: Ja bym akurat chyba dobrze się czuł.
0: Dlaczego? W sensie lubisz zimno, czy lubisz mało zaludnione tereny?
1: Jedno i drugie, przypuszczam, że i dobrze bym się czuł trochę na jakimś odludziu, gdzie niewielu ludzi na przykład mieszka, i też jakieś ciemności zupełnie by mi nie przeszkadzały. I co tam jeszcze? No, jakoś by to odpowiadało. A chciałem powiedzieć, że może właśnie można coś podpowiedzieć tu chłopakom z kontestacji, że może więcej tematów luźnych, żeby się pojawiało, żeby to nie było znowu wydanie główne, tylko na poważne same tematy polityczne i gospodarcze, bo owszem, można starać się zrobić trochę z tego show, ale jak za bardzo się będzie chciało, to wyjdzie takie błaznowanie na siłę trochę, nie? Muszą być luźne tematy, żeby była podkładka i żeby było przede wszystkim żeby był jakiś trigger do pożartowania sobie, nie? Do jakieś takie trywialne, jakieś takie rzeczy śmiesznościowe też, żeby... No, to taka moja rada. Bo z pustego to i Salomon nie naleje, więc jak się bierze na warsztat same poważne tematy, bardzo trudne często, takie, że trzeba coś wytłumaczyć, ekonomiczne, jakieś gospodarcze, polityczne, no to ciężko z tego wykrzesać jakąś radosną atmosferę luźną, nie? Fajną, gdzie ludzie będą się dobrze bawili. No i niektórzy tak uważają, że właśnie nudno stacja, tutaj napisał Marcin. Nudno
0: stacja. Krawcze, ja uważam, że trochę ta formuła się wypaliła, w sensie audycja pod tytułem Martin plus Hugo, bo czasy się zmieniły. W sensie, kiedy Martin i Hugo prowadzili swój podcast, swoją audycję radiową, wtedy, kiedy ją prowadzili i w tych czasach, to jednak takich treści internetowych było mało, było dużo mniej konkurencji. To było dosyć unikatowe, to było dosyć oryginalne. Natomiast w dzisiejszych czasach dostęp do różnego rodzaju treści w internecie jest ogromny, konkurencja jest ogromna, a oni zwyczajnie się niczym szczególnym nie wyróżniają, mówiąc szczerze, poza poglądami, które ludzie już znają i je odrzucili świadomie, tak? Libertarianizm już każdy, kto chciał mógł poznać w społeczeństwie, raczej ludzie odrzucają, uważają, że to jest głupkowaty pogląd i tyle, czyli już jakby to przedstawianie jakiejś nowej, ciekawej idei to już nie jest atut. Natomiast to już jest teraz tylko komentowaniem z tych pozycji, które ludzie raczej za nimi nie przepadają, w formule, która już jest też dosyć mocno wykorzystywana przez konkurencję, więc wydaje mi się, że ta audycja jest po prostu zbędna. Jest nikomu do niczego niepotrzebna i to jest problem tego, więc musieliby wymyślić coś nowego. Bo ja wierzę w talent Hugo, jak i Martina, tylko no, nie w tej formule.
1: No właśnie, bo też można uznać, że możliwy jest taki układ, że ty masz większą wiedzę, bardziej rzetelny i coś przygotowałeś, a ja wprowadzam humor i żartujemy sobie. Owszem, czasem się da, ale czasem też się i nie da. Bywa i tak, nie? Że Martin, który starał się więcej żartować, dowcipkować, obracać w żart, trywializować, sarkazmami rzucał i tak dalej, no to, że on nie podoła jakby i nie wyciągnie, że będzie... Że na przykład Hugo zdominuje bardziej audycję i Martin stanie się takim takim błaznującym, obcym ciałem trochę, nie? Wiesz, o co chodzi?
0: Wiem, ale wiesz, chodzi też o to, że kiedyś w przeszłości to komentowanie rzeczywistości z pozycji libertariańskiej było czymś unikalnym, czymś wyjątkowym, czymś egzotycznym, czymś ciekawym samym sobie, bo ludzie w ogóle nie znają tych poglądów. Teraz ludzie znają. To nie jest nic ciekawego, że ktoś jest libertarianinem, nie? Po prostu sobie nim jest i albo się ktoś zgadza z libertarianizmem lub nie, ale to nie jest egzotyczne, to nie jest żadna ciekawostka. A też nie wydaje mi się, żeby Hugo był na tyle interesujący, żeby, czy jego przemyślenia były na tyle interesujące, żeby słuchać ich do samego Hugo. No, moim zdaniem nie. No, to już ciekawszy jest Martin, bo Martin jednak ma w dużo większym stopniu własne przemyślenia niż przemyślenia wynikające z ideologii, którą wyznaje. A Hugo jest raczej nośnikiem idei niż człowiekiem, który samodzielnie jakoś tę rzeczywistość przetwarza. I to w ogóle nie ma na celu ująć Hugo. On po prostu bardzo głęboko wierzy w to, co wierzy. No i tyle. No i wtedy człowiek staje się trochę nudny, kiedy zbyt mocno wierzy w poglądy, które wyznaje. Bo jest przewidywalny, tak? Powiedziawszy wszystko z jednej pozycji.
1: No, rozumiem. Martin moim zdaniem ma też poglądy takie ugruntowane już od lat. One się nie zmieniają. I widać tu pewną powtarzalność w przekazywaniu pewnych idei, rozwiązań. Tylko, że u Martina, Martin się ratuje tym, że jego poglądy to jest taki zlepek. Trochę z chrześcijaństwa, trochę z libertarianizmu, trochę z tego, trochę z tamtego. Coś o grach jeszcze poopowiada, żeby rozluźnić atmosferę. I wiesz, i u niego tego po prostu nie widać, że on jest zafiksowany na jednym. Ale jest też, ale to wielu z nas jest, bo no, oprócz mnie oczywiście człowiek chorągiewka, który ciągle zmienia poglądy.
0: Nie no, ty masz takie poglądy, jakie ma twój rozmówca, więc to jest fajne, bo wystarczy telefon i już masz inne poglądy, krawiec, więc u ciebie to nigdy nie wiadomo, jakie masz poglądy. Ty nawet sam nie wiesz, jakie będziesz miał poglądy podczas tej rozmowy, bo nie wiesz, co powie osoba, która do ciebie zadzwoniła, słuchaj.
1: Grzesiek pisze tutaj, kontestacja młodych nie przekona, starsi pozakładali rodziny i nie mają czasu na gównoradyjka, do kogo oni uderzą z przekazem. No mówię, że kontestacja będzie trochę inaczej wyglądała niż to, co było nadawane. Z tego co wiem, jeśli dobrze rozumiem plany, to był taki eksperyment, no takie spotkanko no, na streamie. Ale będzie to inaczej wyglądało. Może wtedy wam się bardziej spodoba. Nie wiem, czy nie będzie to po prostu nagrywane na martwo. No takie mam na razie informacje. A to bardzo dużo zmienia, jak jest live i jak jest montowane, nie?
0: Znaczy wiesz co, ja uważam, że kontestacja te 10 lat temu, kogo miała przekonać, to przekonała i oni zrobili wielką robotę wtedy. Ze swojego punktu widzenia, tak? Zrobili wielką, wielką, fantastyczną robotę ze swojego punktu widzenia. Mieli gigantyczny wpływ na kształtowanie popularności swojej ideologii, którą się tam wierzą i byli bardzo pożyteczni na tej ideologii i powinni być z tego dumni. Good job, nie? Ale to już tego już nie powtórzą, bo są starsi zwyczajnie, tak? Już nie mają czegoś tak atrakcyjnego. W sensie są mentalnie starsi, nie mówię, że wiekowo, ale po prostu nie są świeży w swoim sposobie myślenia. Musieliby coś z tym odmienić, coś z tym zrobić. Ja mam wrażenie, że totalnie się zostali.
1: Tak, i to miała być nowa kontestacja. Kontestacja 2, kontestacja 2.0. No, dobra, to nie jest chyba żadna tajemnica, bo i tak zaraz to zobaczycie, że zaprojektowałem już jakiś czas temu zresztą nowe logo dla kontestacji. I co ciekawe, jak zmrużycie oczy, to zobaczycie stare logo, dokładnie stare logo, ale jak wyraźnie się przyjrzycie, to zobaczycie, że ono jest zupełnie inne. Taki ciekawy zabieg. Jest zrobione poprawnie i starannie. I jest to logo, a nie graficzka i tak dalej. No, ale pomysł, cała koncepcja, wszystko jest to samo. Kontestacja, ja się zgodzę, że to musiałoby być coś nowego i świeżego, a chłopaki no, na razie zarczeli po staremu. Stara, dobra kontestacja. Mów, praw, Hugo, praw. No, a ty, Martinie, jakiś żarcik rzucisz, jak cię znam? A czemu nie, czemu nie? A może i rzucę? Tak.
0: Skąd wiedziałeś, stary druchu? To jest trochę taki vibe, domyślam się, bo mówię, nie słuchałem, zastrzegam, że tutaj trochę w ciemno krytykuję, ale też na tyle ich znam, że wiem, że to ciemno to nie jest takie do końca w ciemno.
1: To jest takie, nie do końca chyba wiedzą, w którym kierunku pójść czasami. Tak mi się wydaje, bo boją się pójść na ostro. Są jakby tak niby tutaj hopsiub do przodu, ale nie za daleko. Wiesz, tak po prostu nie mają pewności jakiejś, jak właściwie chcą, żeby to wyglądało. Poszli na spontan, poszli na no, starą, dobrą, wypróbowaną metodę. Idziemy na żywioł, specjalnie się nie spinamy, ale to też się nie zawsze sprawdza. Czasem trzeba sobie przygotować jakiś szkic, nowy pomysł, koncepcję na to wszystko, a nie zawsze liczyć, że wejdę i jakoś to będzie, nie?
0: Potem czasy się już zmieniły. Już trzeba w dużo większym stopniu przygotowywać content niż kiedyś. Znaczy, no, jeżeli chce się konkurować w tych kategoriach, po prostu mamy tyle fajnych źródeł ludzi komentujących jakościowo rzeczywistość. Nawet jeżeli się nie zgadzamy z nimi, nawet jeżeli ich nie lubimy, nawet jeżeli uważamy ich za nierzetelnych, nawet jeżeli mamy inne opinie, tak? To kiedyś na przykład ktoś, kto nam skomentuje, nie wiem, wojnę, w ciekawy sposób wojnę ukraińsko-rosyjską w internecie, załóżmy, tak? No to kontestacja dla wielu ludzi młodych była takim miejscem, do którego dążyli i no, tych ludzi niszowych. A dzisiaj mamy 5000 takich kanałów, tak? Mamy Marcina Strzyżewskiego, załóżmy, tak? Wolskiego, Wojczala, no mamy też, wiadomo, Zychowicza, który jest turbo popularny, co by o nim nie sądzić. Mamy kontrowersyjnego Napierałę, no jest dużo różnych osób, które potrafią w ciekawy, każdy kogo wymieniłem w ciekawy sposób potrafi to skomentować na pewno, tak? Można różne rzeczy o nich myśleć. No i załóżmy, że taki Martin Jehugo w tym wszystkim chcę skomentować, to mają na przykład już tym na starcie mniejszą wiedzę niż te osoby, często gorszy warsztat i tak dalej, jeśli trzeba do nich na stronę iść, bo nie wiem, czy na YouTubie są, czy nie.
1: No właśnie, to jest cały czas takie trochę na taśmę i sznurek. Ja nie czuję, na razie przynajmniej, ale liczę na to, że poczuję lepszą jakość jakby techniczną, mówienia. Bo wiesz, Hugo jak to Hugo, on się nie przejmuje, no, mówi. No i nie, wiesz, tak po prostu no, czuć, że są jakieś zająknięcia, błędy. Ja sobie mogę na to pozwolić. Ja nadaję na żywo, zrobiłem trochę markę z tego, że wszystko jest byle jakie i do dupy. Specjalnie tak chciałem. Ja to przygotowałem właśnie, to miało takie być. Ale oni mogą coś nowego spróbować zrobić i właśnie nagrywanie na martwo, staranne powycinanie różnych tam niedociągnięć. Może tędy droga, no bo ty mówisz cały czas właśnie od tej strony trochę, od strony konkurencji. Ale może nie masz na myśli tylko konkurencję taką, wiesz, jakościową, techniczną, jakość tego, jak mówisz, jak płynnie.
0: Nie, ja też mam na myśli konkurencję pod kątem merytorycznym.
1: Właśnie,
0: zwyczajnie
1: właśnie.
0: Oni nie są najciekawszymi osobami do tego, co mogę powiedzieć, tak? Bo jeżeli, załóżmy, ja chcę się dowiedzieć, co w prawie piszczy, w trawie piszczy u Rosjan przykładowo, no to odpalam ciemną Andromedę, tak? Ja polecam swoją drogą ten kanał na YouTubie, gdzie ona tłumaczy wystąpienia Sołowiowa i Girkina, dwóch rosyjskich propagandzistów, chociaż zupełnie innych. Jeszcze dodaję do tego zabawny komentarz do tych, jakiś tam, nie wiadomo jak zabawny, no ale jednak taki zgryźliwy komentarz wobec tego, co oni mówią. I jest to super, tak? I gdybym chciał sobie posłuchać o czymś ciekawym, gdybym chciał sobie posłuchać czegoś super ciekawego u nich, no to na temat sytuacji rosyjskiej, no to rosyjsko-ukraińskiej, no to nikt nie przyjdzie po prostu przykładowo. A wiem, że oni lubili przynajmniej w przeszłości komentować tego typu rzeczy, tak? Dlatego się do tego teraz akurat odnoszę. No i no. Można by mnożyć takich przykładów, tak? W sprawach finansowych, wolności i tak dalej. Jeżeli chodzi o libertarian, no to też są libertarianie bardziej kojarzeni z czymś merytorycznym. Jest dużo różnych inicjatyw oddolnych, takich libertariańskich, które są organizowane przez wielu fajnych, młodych, sympatycznych ludzi bez takiego gdzieś jakiejś zadęcia i tak dalej. No. Wydaje mi się, że grunt, na którym Martin na przykład cały czas wygrywa, no to jest promocja takiego odjechanego biblijnego chrześcijaństwa, tak? No bo to jest gdzieś tam coś ciekawego u niego faktycznie. Takie. Nie zgadzam się z tym, co on mówi, ale jest to na pewno ciekawe, unikatowe i wyjątkowe w jakiś sposób, nie?
1: To na pewno. Jeśli chodzi o humorek, o żarcenie, to Martin jakby jakby mi się wydaje, że trochę nowe standardy nastały nam i dzisiaj różni dowcipnisie, showmeni, prześmiewcy pozwalają sobie na o wiele więcej niż kiedyś, a Martin jakby został na poziomie tym, co od zawsze miał i jest jakby stały w tym i jest jakby za mało pieprzu w tym wszystkim dzisiaj. Jak kiedyś był odjechany i szalony, to dzisiaj brzmi trochę jak taki grzeczny chłopiec, nie? Za bardzo czasami.
0: Wiesz, bo to jest tak, że ludzie się śmieją załóżmy ze zwłok, powiedzmy, a on przychodzi i mówi, no słuchajcie, i jak to jest, że ludzie się boją zaśmiać z pierdzenia? A nie, no stary, właśnie śmialiśmy się z potrójnego morderstwa, z tego, że ktoś został rozstrzelany na oczach swoich rodziców, potem śmialiśmy się z bomby atomowej na Hiroshima, a potem śmialiśmy się jeszcze z czegoś i tak dalej. Co ty pierdolisz z tym pierdzeniem w ogóle?
1: No wiem o co ci chodzi, tak, jest coś takiego, no. No dzisiaj mówiłem różne rzeczy, za które też mogliby tu walnąć strajka o różnych rasach, o kolorowych, wiesz, to trzeba troszkę dzisiaj jechać po bandzie czasem, żeby ludzi zainteresować, żeby jakieś kontrowersje wzbudzić, żeby dyskusja była. Ja jadę też bardzo mocno na ludziach, którzy tu są, którzy się pojawiają, na społeczności, na dzwoniących.
0: No tak, bo dzięki nim masz jakiekolwiek opinie na jakikolwiek temat, to prawda.
1: Dzięki nim mam na pewno content, który oni tworzą. Tak jak ty zadzwoniłeś dzisiaj i różne ciekawe rzeczy tu opowiadasz, to ja sobie mogę piwko pić, nie? A ktoś robi audycję. A chłopaki rezygnują z tego, myślą, że sami wszystko na swoich barkach pociągną i nie wiem, czy nie kastrują się, czy nie strzelają sobie w stopę, bo to zawsze było mocną stroną. Interaktywność, to, że jest na żywo, to, że ludzie mogą uczestniczyć, a nagle wycinamy to, bo chcemy kim być, kurwa? Makłowiczem? Który ma przygotowany scenariusz, co mówić i rzuca dykteryjki i kamerzysta go nagrywa pięknie, potem ktoś to zmontuje. No nie wiem sam. Nie wiem sam, co o tym myśleć. No.
2: Krawcze, bo ileś osób się pyta, kto dzwoni. Tu mają do mnie zarzuty, że ja się nie przedstawiłem, a to ty mnie powinieneś przedstawić, słuchaj, jako...
1: Nie, powiedziałem, że Skała na antenie. Aha, coś mówiłeś. Takiego. Paweł Skała. Na nazwisko ma Skała.
2: Paweł Skała Piękność się nazywa.
1: Pewnie. Nie, na nazwisko masz Skała. Ja tak,
2: Skała Piękność.
1: Ja wolę Skała niż Piękność.
2: Ale nazywam się całościowo, to jest jedno nazwisko.
1: Piękność to taki misterny, taki pieniek, tu walniesz się, rozsypie, a Skała to...
2: No nie no, Skała to dojebane, wiadomo. Nie? W ogóle z Markiem Zemstą zawsze się śmieliśmy. Marek Zemsta współprowadził, znaczy właśnie z żoną Marka Zemsty się śmiałem, że ona powinna zostawić Marka i wziąć ślub ze mną, bo wtedy by się nazywała Zemsta Skała albo Skała Zemsta i też w ogóle by to jebane nazwisko.
1: Skała Zemsta. Kurczę, no, ale Marek naprawdę ma na nazwisko Zemsta?
2: Tak, Marek ma naprawdę nazwisko Zemsta.
1: Zemsta.
2: I skądinąd jest niesamowicie sympatycznym, fajnym człowiekiem. Zresztą jego żona też.
1: Zemsta to bardzo rzadkie nazwisko, podobnie jak Sraczka. To jest bardzo rzadkie nazwisko.
2: Tak, ale Zemsta to lepsze nazwisko niż Sraczka.
1: Chyba tak, chyba wolałbym mieć Zemsta zdecydowanie niż Sraczka, tak.
2: Tak, Skała też wolę niż Sraczka, jakby co. Ale Zemsta już nie wiem, czy bym nie wolał od swojego. To jest tak, no... Mocna konkurencja. Jedno i drugie jest bardzo fajne, uważam. No, to jest mocna konkurencja.
1: I zostać jeszcze jakimś żołnierzem zawodowym czy komandosem i być taki...
2: No słuchaj, to mój pradziadek przecież był zawodowym żołnierzem i miał ksywę w wojsku Skała, no stąd się wziął moje nazwisko. Więc trafiłeś idealnie, bo mój pradziadek nazywał się Stanisław Piękość.
1: Aha.
2: Miał pseudonim podczas wojny Skała, a że był generałem, to sobie mógł pozwolić na takie ekstrawagancje, jak dodanie swojego pseudonimu do nazwiska. Skądinąd zawsze się śmiałem, że moje nazwisko jest trochę jak u szlachty. To znaczy, że podczas wojny dodaliśmy sobie herb, że jestem Paweł Piękość herbu Skała. A oczywiście to żart zupełnie, nie? To tak nie.
1: Może
2: ale
1: sobie...
2: zasada jest jak u rycerstwa bardzo podobna, nie? Więc trochę tak to działa.
1: Może twoje pra wnuki wpadną na pomysł, żeby zrobić ze Skała herb jakiś. No bo wiesz, jakby nagle się rodzina zrobiła jakaś mega szlachecka czy coś, to zaczną myśleć o herbie. No i wtedy no, z tego Skała, z tego trzeba zrobić jakiś
2: wiesz
1: herb.
2: Co, jeżeli wychowam swoje przyszłe dzieci według swoich zasad, to raczej w szlachectwo nie będą chcieli iść, bo jak do mnie ktoś się kiedykolwiek zwraca per pan, to ja zawsze mówię, że panowie to wiszą za stodołą.
1: Wolisz chamie, jak do ciebie mówię.
2: Nie, no ja jestem Paweł i tyle. Ja mówię, jestem obywatelem, jestem dumny z bycia obywatelem, a miejsce panów jest na sznurze za stodołą, no i tyle. Wszelkie formy arystokratyzmu, czy szlachectwa, czy bycia królem, królową powinny być powodem do wstydu, tak? Dlatego jak umarła królowa Elżbieta, to kupiłem sobie butelkę szampana i ją wypiłem z tej okazji, żeby uczcić upadek ikony monarchii, bo oczywiście demokracja król, a monarchię to dowora.
1: No to co mówisz, to by przypadło do gustu towarzyszowi Michałowi z kanału Odrodzenie Komunizmu na pewno, by cię tu pochwalił. Ostatnio towarzysz Michał się rozpędził, nabrał trochę wiatru w żagle, bo zaprosił do siebie kamratów Olszańskiego i Osadowskiego i świetnie się gadało z nimi. W ogóle zachwyceni są jedni drugimi. No i tak się wspierają te różne kręgi. No my też powinniśmy się dużo wspierać. Zawsze tak uważałem i chętnie reklamuję inne kanały, innych nadających. No po drugiej stronie to nie zawsze jakieś widzę te chęci, no ale trudno się mówi.
2: No wiesz, no bo co się dziwić, tak? Jeżeli ludzie zakładają na przykład swoje radyjko w oporze do twojego życiowego upadku, no to nic dziwnego, że później nie reklamują na przykład, tak? Tylko...
1: Mój życiowy upadek ich tak wpłynął na ich życie, załamali się, depresji dostali. I kurwa, psychotropy teraz biorą. Niektórzy słyszałem, że już w szpitalach psychiatrycznych nie poradzili sobie z tym, z moim upadkiem.
2: Znaczy oni powinni być tutaj wdzięczni, bo dzięki tobie dowiedzieli się, kim nie chcą być, ale spokojnie, mają tak mało talentu, że nigdy tobą nie zostaną, więc nie ma problemu.
1: No to nie wiem, czy tam ktoś ma talentu więcej, czy mniej. No, w
2: ale to
1: razie...
2: moja ocena, słuchaj. Tobie nie wypada tak mówić, ale mi tak.
1: W każdym razie wstydzą się wymówić u siebie wszyscy prawie na antenie słowo, nazwę Nocne Radio, bo się boją, że to zły wilk, że coś do nich przylgnie, jakaś łatka, że się z bandziorami zadajesz, czy z menelami i się tak chyba wstydzą trochę, nie wiem.
2: Wiesz, ja uważam, że tutaj to podejście, że ten Jezus z Nazaretu, tak, który szedł do tych meneli, prostytutek i tak dalej, to jest słuszne, to tak trzeba to robić. Nie ma w tym żadnego obciachu ani problemu. Zresztą no kurwa, wszyscy ludzie są ludźmi po prostu, nie?
1: No kurwa, no i kurwa też.
2: No tak, nawet Jerzy Urban był człowiekiem.
1: No właśnie, to niektórzy tu się cieszyli, furiat, że to była łajza straszna, ten Urban. A mi się wydaje, że fajnie napierdalał jak w bęben w różnych polityków, różnych opcji w swoim tygodniku, nie? I za to już szacuneczek wielki.
2: Znaczy ja uważam, że Urban był oczywiście straszną kurwą i chujem i tak dalej.
1: I nie krył się z tym?
2: Nie krył się z tym. Dobrze, że był dumny, świadomy tego, czym jest. Ale... No, nie podoba mi się na pewno tendencja do hołubienia Urbana, jakiegoś teraz oddawania mu śmiertnego szacunku i uwielbiania do niego. Jednocześnie no, nie należy mu odmawiać oczywistego szacunku dla jego talentu, ale no, trzeba być świadomy, że wykorzystywał, był na tyle inteligentny, że w pełni świadomie wykorzystał swój talent do służby jednoznacznie złu przez dużą część swojego życia. Nie przez całe swoje życie oczywiście, a później zło zwalcza, tak? Kościół katolicki, który na pewno w obecnych czasach jest organizacją złą, jednoznacznie, dosyć. Może nie jednoznacznie, ale przeważająco. Więc z tym walczył i to dobrze, to na plus, ale no też Jerzy Urban no służył takiemu półtotalitarnemu systemowi. Tego nie można mu zapomnieć i oceniając jego jako człowieka, no zawsze to trzeba brać pod uwagę. Tak? I no to
1: każdego, każdego żegnamy tak, jak na to zasługuje trochę, nie? I tak jak w jego stylu, to też ciężko, żebyśmy nad grobem Urbana jakieś przynosili kwiaty, śpiewali pieśni, bo on by się z nas śmiał, jakby z góry, jak z góry się patrzy, to by się śmiał z tych ludzi, nie?
2: Nie, no ja myślę, że Jerzy Urban, chcąc oddać mu hołd, to należy przyjść na jego grób i napluć na niego. Ja myślę, że i ulży tobie, człowieku, bo naplułeś na grób złego człowieka i Urban, gdyby to widział, to też by się cieszył. Więc wszyscy zadowoleni. Win-win situation, nie? Więc czemu nie? Oczywiście, no, kulturowo nie można robić takich rzeczy, no i to jest zrozumiałe, bo to jest dla nas szokujące i to jest przełamywanie pewnego tabu związanego ze śmiercią i z pewną, mówiąc językiem katolickim czy chrześcijańskim, świętością śmierci i tak dalej. To tabu uważam, że nie jest do końca złe, a raczej ma więcej zalet niż wad, no ale w przypadku Urbana to myślę, że można je przełapywać spokojnie, tak?
3: Ty, co to za pierdolenie jest w ogóle, człowieku, na grób? Pluć to twojej matce powinno się, a nie Urbanowi, kurwa. Z kim ty się w ogóle porównujesz, człowieku, kurwa? Co ty gadasz?
1: Ale spokojnie, może bez obrażania, tak od razu na dzień dobry.
3: No nie, no bo kim jest jakiś, kurwa, skała, jakiś, człowieku, podczłowiek z internetu, ty, wielkiego człowieka będzie tu obrażał. Frajer jakiś.
2: No ja od Urbana tym się różnię, że jestem od niego inteligentniejszy. Ciekawszy,
1: ładniejszy.
2: Zabawny.
3: No nie wydaje mi się.
2: Oczywiście, że tak. No to by się nie wydaje, a ja
3: wydaje się, kurwa.
2: A kim ty jesteś? Słuchaj, posłuchaj tego, jak ty formułujesz zdanie w ogóle. Jeżeli no byśmy tak się mieli... Jeżeli
3: ty, mieli... do takiego parcha to nie wolno się z szacunkiem zwracać.
2: Gdybyśmy mieli to w ten sposób wartościować...
3: Ja do nie takiego mogę, parcha jak ja ty nie wolno się zwracać z szacunkiem, bo jesteś pod człowiekiem i tobie się ten szacunek nie należy po prostu. Jesteś pod gatunkiem, pod człowieka.
1: Ale ty mówisz to
2: jeżeli
1: serio?
2: Jeżeli mielibyśmy tworzyć taką hierarchię, że mi nie wolno pluć na grób Urbana, to ty nie powinieneś się odzywać do mnie, dopóki ja ci o swojej łaskawości nie udzielę na to zgody.
3: Łaskawości? A kim ty, kurwa, jesteś, debilu jebany? Jak ty możesz w ogóle ludzi, kurwa, obrażać? Martwych. Ludzi, którzy służyli jednak własnemu krajowi, patriotów, mimo wszystko. Nieważne, że żyli w takim, a nie innym systemie, ale służyli swojemu krajowi. Co ty, chłopie, w ogóle pierdolisz?
2: Jerzy Urban, którego teraz chyba próbujesz bronić, nie zgadzał się z zasadą, że o zmarłych mówi się dobrze albo wcale. Ja się w tej kwestii z Jerzym Urbanem akurat zgadzam. Uważam, że człowieka należy ceniać rzetelnie, a nie mówić o nim tylko dobrze, jeżeli umarł, więc...
3: No to rzetelnie, to nie jest rzetelna ocena, stary. Ty pluć komuś na grób, kurwa.
1: A Hitlerowi byś też nie napluł na grób, bo to się szacuneczek należy?
3: A gdzie jest grób Hitlera?
1: No gdyby był, no.
3: No to nie wiem. Hitler nie jest dla mnie żadnym tym.
1: Ale wiesz co, ja nie rozumiem trochę twojego obruszenia aż tak wielkiego i tutaj epitetów, no którymi tak hojnie, ale daj, ale ja mogę dokończyć, ale masz tendencję strasznie do przerywania, Michał. Masz strasznie tendencję do przerywania. Daj skończyć zdanie, proszę. Wydaje mi się w ogóle, że Skała to tak pół żartem to mówił o pluciu na grób, żeby tak nawiązać trochę do samego charakteru Urbana, który totalnie zawsze był pod prąd, gardził jakimiś tradycjami, katolicyzmem. To trochę nawiązanie do tego. To nie jest tak, że my tu, wiesz...
2: Zresztą ja to wyraziłem jednoznacznie, bo ja powiedziałem, Ja jednoznacznie powiedziałem, co...
1: Michał, ale coś, nie możesz się dzisiaj zachować jakoś normalnie na antenie,
3: nie
1: chyba.
3: Zachować, tylko krawiec...
1: Zakrzykujesz, krzyczysz, obrażasz.
3: Nie chciałem ci przerywać, to teraz ja powiedziałem, teraz mówię,
2: proszę,
3: tak?
1: Ale to no. Jeśli już, to ja decyduję, kto mówi. Proszę, mów.
3: Jak to ty decydujesz?
1: Tak, ja mówię. Jestem gospodarzem audycji, to ja jeśli już, nie? A nie tak, że kto silniejszy, tak. Albo kto głośniejszy.
3: Po pierwsze to tak, ludzie mali to się cieszą z błędów popełnianych przez ludzi wielkich. Jakiś taki
2: znaczy,
3: skała.
2: Faktycznie, myślę, że ze strony Urbana...
3: Nie wtrącaj mi się, nie wchodź mi w słowo.
1: No, teraz ty, Skała, przerywasz. No.
3: Nie przerywaj, idiot.
1: O ja, kurwa, idę się chyba...
3: Dziękuję.
1: Idę się wylać.
3: No. Idę się wylać.
2: Krawcze,
3: po pierwsze, to kurwa, człowieku, kim ty w ogóle jesteś, żeby pluć kurwa na kogoś, kto jest tam tobą? Jesteś, żeby... 100 różnych leveli, po pierwsze.
2: A kim ty jesteś, po drugie, żeby kurwa, kogoś, mówimy, ja 100 leveli
3: mówimy
2: tobą,
3: teraz o tobie, kurwa, bo to ty przerywasz, kurwa.
2: Dobrze,
3: i
2: ale kim ty, jesteś, żeby tak mówić? Bo wiesz, bo to jest takie samo wartościowanie. Kim ty jesteś?
3: Prawda, obrażasz moje uczucia, ale nie w tym momencie.
2: Dobrze, no i bardzo dobrze się z tym czuję. Kurwa. No i co z tego? No i obrażam, no i co z tego?
3: No. To, że jesteś zwykłym chamem po prostu. Jesteś,
2: no dobrze, no to jestem.
3: Masz szacunku nawet do zmarłych, reprezentujesz no. jakiś poziom.
2: U niektórych nie mam, no jeżeli ktoś służy zbrodniczemu systemowi, to nie mam, no. Do Józefa Stalina nie mam szacunku, do Józefa Goebbelsa nie mam szacunku, do Adolfa Hitlera nie mam szacunku.
3: Ty masz kompleksy jakieś czy coś? Bo
2: ale
3: ja nie rozumiem.
2: Kompleksy względem Adolfa Hitlera czy Józefa Stalina, bo już się pogubiłem.
3: Wyższych od siebie i to takich, którzy ci wiesz, nie, już nie odpowiedzą, bądź już nie odpowie, bo go kurwa nie
2: no,
3: ma.
2: Ja bardzo współczuję Adolfowi Hitlerowi, że nie może się bronić teraz względem mojej krytyki.
3: Urbanie, nie mieszaj Hitlera do tego.
2: No ale ja zadałem już konkretne pytania, odpowiedz mi na nie.
3: To z tego, ja mówię o Urbanie, no.
2: No dobrze, no i co? No i co bym mi powiedział? No i co bym mi...
3: na to za malutki, za krótki. Tak.
2: No dobrze, w porządku. Ale powiedz mi, dlaczego Jerzy Urban? Nie wiem, myślisz, że Jerzy Urban, gdyby nawet hipotetycznie, przy czym ja bardzo mocno obrócę.
3: Będziesz przerywał cały czas, rozumiesz? Jeżeli ty mi będziesz wchodził w słowo i przerywał.
2: Tak, będę ci przerywał, bo nie masz szczególnie nic ciekawego do powiedzenia, słuchaj.
3: Chama, za prostego chama.
2: Ale jak chama? Dzwonisz tutaj i wiesz, dzwonisz ze stekiem, ale przepraszam, dzwonisz ze stekiem bluzgów, gdzie ja wypowiedziałem dosyć zniuansowaną opinię. Powiedziałem...
3: No należy szacunek za to, co powiedziałeś.
2: I ty mówisz o jakąś...
3: A więc teraz ja tobie ubliżam, no i tyle.
2: Dobrze, no i ubliżasz. No, a ja się cię pytam, kim jesteś, żeby mi ubliżać. No, jak jesteś 100 poziomów poniżej mnie.
3: Opowiadać,
2: no, według tej samej zasady nie powinieneś się wypowiadać, bo jeżeli ja jestem mały wobec Urbana, to ty jesteś mały wobec mnie, no więc dlaczego ty mnie się odzywasz względem mnie?
3: Nie jesteś nawet na takim poziomie, żeby się kulturalnie wypowiadać, tylko po prostu ci się wydaje, że wszyscy są, kurwa, nie wiem, bo jak ty kogoś nie lubisz, to nagle wiesz, o, masz prawo na niego napluć, czy źle o nim mówić, bo ty go nie lubisz, nie? No i,
2: ale ja go, ale no, słuchaj, bo mylisz przyczynę ze skutkiem. Mieliśmy przyczynę ze skutkiem. Ja go nie lubię ze względu na to, co on robi ze swojego życia. No to jego za konkretne czyny nie lubię. On sobie zasłużył na to, żebym ja go nie lubił.
3: Dobra, dobra. Co takiego robił za swojego życia? No, ciekawe.
2: Bronił. Jerzy Urban, i to jest najgorsze, co robił. Bronił systemu półtotalitarnego. Systemu bardzo, bardzo, przynajmniej bardzo mocno autorytarnego. Systemu, który sprawiał, że masa ludzi nie była w stanie wykorzystywać swojego potencjału. To, że masa ludzi żyła w biedzie, to, że masa ludzi żyła w taki sposób, że nie mogła wyrażać swojego zdania, że nie mogła realizować swojej wolności. No, to jest największa zbrodnia tak naprawdę, do której
3: Jerzy
2: Urban.
3: A teraz to jak...
2: Teraz oczywiście jest dużo lepszy system, jest dużo więcej wolności niż było wtedy. Tak? Wystarczy to ocenić po tym, jak się wzbogacamy. No, oczywiste jest, że jest więcej wolności teraz. No, to jest, wiesz, to jest w ogóle poza jakąkolwiek dyskusją. No,
3: to o wolność.
1: To był jeden z głównych autorów propagandy. Zajmował się cenzurą, propagandą, był rzecznikiem rządu, tłumaczył rząd sprytnie ze wszystkiego, jak trzeba było. Był po prostu aparatczykiem i to jest ewidentny, no to coś ja chyba, czego chyba nie pochwalamy, nie?
3: Nieprawda, to też nie było tak. To wcale też nie było tak. Polski rząd, nawet za komuny w pewnym momencie
2: stał... A kim jesteś, żeby nam tłumaczyć historię, słuchaj? Masz jakieś wykształcenie kierunkowe w tym zakresie? Opowiedz nam o swoich kompetencjach.
3: Co to jest za rozmowa? Ja nie mogę powiedzieć tego, co chcę...
2: Nie, ja tylko pytam.
1: Ale Skała, też byś mógł nie przerywać, bo teraz ty strasznie przerywasz Michałowi.
2: Dobrze, już nie będę przerywał, ale tak jakbyś mógł odpowiedzieć, kim jesteś, żeby nam o tym opowiadać i nam to tłumaczyć? Odpowiedz tylko na to jedno pytanie, bo ty nie odpowiedziesz na żadne pytanie. Ja już tak odpowiedziałem na wiele pytań.
3: Nawet się nie potrafisz zamknąć na chwilę, no to jak ja mam z tobą rozmawiać, jak ja mam cokolwiek...
2: Ale ja już siedzę cicho, tylko odpowiedz mi na jedno pytanie.
3: Cały czas się odzywasz, ciągle mi wchodzisz
2: w słowo. Dobrze, ale to daj mi tylko zadać jedno pytanie tobie, odpowiedz na nie i już się nie odzywam, okej? kim jesteś, żeby nam to tłumaczyć z pozycji autorytetu? Koniec, ja nic się więcej nie odzywam.
3: Żeby to tłumaczyć, bo to jest proste i logiczne. No. A ty masz jakiś zafałszowany, katolicki pewnie obraz tej całej sytuacji i tobie się wydaje, że o, ktoś podniósł na święty kościół rękę albo coś złego, powiedział, walczył z księżmi, no to musi być zły, to go trzeba tu już do szuflady ze wszystkimi komuchami wsadzić i go zaszufladkować, metkę mu dokleić i go nienawidzić, bo to komuch pierdolony.
1: To nikt, prawda, takiego czegoś nie robił chyba.
3: Podejście, nie?
1: Nie, chyba nikt tak tutaj nie robił czegoś takiego.
2: Zadałeś mi pytanie, więc teraz ci odpowiem.
1: Przesadzasz.
2: Nie, jestem po pierwsze ateistą, a po drugie antyklerykałem, więc kompletnie się nie zgadza.
3: Człowieku, no to bardzo dobrze, że jesteś antyklerykałem, bo Kościół się nie powinien w ogóle w sprawy państwa mieszać. Zacznijmy od tego.
2: Zgadzam się z tobą.
3: Dlatego nie powinieneś mnie w ogóle potępiać za to, że wiesz, że tutaj bronię Urbana, który z Kościołem walczy, jednak nie wiem. No.
2: Ale ja mam problem z Urbanem, dlatego że on walczy z jednością, z wolnością jednostki, a nie dlatego, że miał coś przeciwko Kościołowi. Jak no, PRL było państwem bardzo opresyjnym wobec jednostki. To jest akurat bardzo złe, no to z punktu widzenia liberała to jest negatywne.
3: Szafę za gardło trzymała. To nie jest niczyja wina.
2: Jak nie jest niczyja wina? No to konkretni ludzie zrobili. No to jest wina konkretnych ludzi. No. Zawsze jest czyjaś wina.
3: Polacy byli w takiej sytuacji, że albo będą trzymani, że albo będzie Moskwa za Warszawę trzymać, albo w ogóle Polska będzie częścią ZSRR. To był taki wybór. Między młotem a kowadłem. To już chyba to, że wybraliśmy mniejsze zło, o czym świadczy, tak? Owszem.
2: No tak, ale byli, ale słuchaj, ale za czasów Urbana byli różni ludzie. Byli ludzie, którzy stawiali opór tej władzy. Ale nie tylko katolicy. To nie jest tak, że tylko katolicy walczyli z PRL-em. No to jest bzdura akurat, no. Ja zresztą mówię, mam bardzo sceptyczne podejście do Kościoła katolickiego. Uważam, że to jest szkodliwa organizacja. Ale nadal jestem, ale uważam, że PRL był gorszy niż Kościół katolicki mimo wszystko, no bez przesady. Przynajmniej w tych czasach oczywiście. Nie, znaczy, nie mówię, katolicki też ma swoje zbrodnie na
3: Słuchaj, w PRL-u ludzie, którzy przestrzegali prawa, chodzili normalnie do roboty, nie odpierdalali jakichś dziwnych akcji, żyli dobrze. Żyło im się dobrze i wiadomo, że warunki ekonomiczne były takie, a nie inne, ale to nie była wina polskiego rządu, tylko to była wina rządu w Moskwie.
2: To dlaczego protestowali? Przeciwko czemu?
3: Jak to przeciwko czemu?
2: Żyło im się dobrze, to przeciwko czemu protestowali?
3: Protestowali ci, którzy stanowili element wywrotowy, po pierwsze. Przestępcy różnej maści, bumelanci, ludzie, którzy nie chcieli tak, pracować.
2: Wielomilionowy ruch Solidarność, to byli wszystko przestępcy i bumelanci.
1: No ciekawe.
3: No.
2: I oni, no tak. Słuchaj, i ci przestępcy i bumelanci byli tak potężni, to bardzo inteligentni ludzie, że obalili władzę, która miała armię i policję. Czyli powiedz mi tak, czy PRL-em rządzili debile? Kompletnie skończeni debile? No to okej, okay, no to taki Urban wtedy też był debilem według tego. Ale to dziwię się, że go bronisz. Albo no ci przestępcy i bumelanci to byli prawdziwi geniusze, że wiesz, z pozycji bumelantów i tak dalej wygrali z czołgami, BWP-ami, całym aparatem przemocy. To powiedz mi, który z tych scenariuszy jest prawdziwy, bo tak nie do końca jestem pewien.
1: Czyli, ale przepraszam, bo ja tak się chciałbym dopytać, czyli ty, Michale, twierdzisz chyba, że było ludziom generalnie... Dobrze, mów.
3: Nie mówię, że... No, tym, co, wiesz, dobrze żyli, było dobrze, no. Ale wszędzie zawsze...
2: No, tym, co się źle żyło, było się źle, tylko tym, którym się źle żyło, było więcej, no.
3: Słucham?
1: Ja to generalnie lubię, jak w sklepach nic nie ma, jak wszystko trzeba załatwiać po znajomości, jak zomowiec ci może pałą przypierdolić, jak wracasz z imprezy. Szkoda, znaczy ja bym cię, Michał, prosił, żebyśmy nie mówili jednak jednocześnie, bo ciebie w ogóle wtedy nie słychać. Słuchaj tylko takie więc lepiej sobie zaczekać, aż ktoś skończy zdanie i wtedy mówić. Taka rada. No proszę. No, tak wyraziłem swoje uwielbienie dla PRL-u, jak się fajnie żyło. Znaczy, ja to mówię tak trochę jako satyryk, bo mi się akurat nie żyło jakoś mega źle, ale byłem uprzywilejowany, no, z pewnych rzeczy, z pewnych powodów, o których mówiłem kiedyś. Ale generalnie, no jak ty sobie to wyobrażasz, że bumelanci i przestępcy sami, to im się tylko nie podobał PRL, bo tak to się ludziom fajnie żyło w miarę, tak? Czy jak ty uważasz?
3: No tak, aha, no tak.
1: Dobra, no to ja się z tym nie zgadzam, zdecydowanie.
3: No nie wiem, no teraz jest tak, że człowieku możesz, niby mamy ten wspaniały kapitalizm i wiesz, i jest wolność, a możesz całe życie, wiesz, zapierdalać po 16 godzin dziennie, a na koniec życia i tak gówno z tego będziesz miał, no.
2: No i no
3: to nie wiem, czy to jest taki, czy to jest taka rewelacyjna alternatywa?
2: No ale w ZPRL-u też dużo osób zapierdalało całe życie i gówno z tego miało, no więc tylko, że nie było żadnej alternatywy, no nie, bo nawet tak, bo nie było prawda, opcji, bo żeby
3: ZPRL-u
2: coś mieć.
3: Wysokie emerytury sobie. Słuchaj, ludzie, którzy za PRL-u ciężko pracowali, mają teraz godne emerytury, przynajmniej dostają, wiesz. Choć

0: na grup i tak dalej. To jest takie
1: Ale widzisz, ale
0: taki,
1: tobie
0: wiesz,
1: to tłumaczy coś, można ci tłumaczyć, że to tak pół żartem, że trochę w stylu Urbana, a ty będziesz dalej swoje, że pluć na grób, kurwa. I to wtedy nie ma rozmowy, bo jak my mamy jakieś tu, jak się bronimy w jakiś sposób, czy tłumaczymy.
0: Wieszać szlachtę.
2: Michał, mam do ciebie pytanie. Michał, mam do ciebie pytanie, bo no to już jest ustalone, tak, że to władze PRL-u stały za zabiciem księdza Popiełuszki. Ja z księdzem Popiełuszką nie sympatyzuję, ale no jednak człowiek to człowiek. No i Urban po tym, jak władze PRL-u zabiły Popiełuszkę, no to on twierdził, że to solidarnościowi radykałowie zabili Popiełuszkę, żeby sprowokować sytuację, co było nieprawdą. Czyli no to było bardzo mało szacunku dla zmarłego i to dużo mniej niż to, co ja powiedziałem, bo ja żartobliwie powiedziałem, że mógłbym napluć na grób Urban, jeden pies, jeden drugi lubi autorytaryzm, branie ludzi za mordę. W każdym razie, to powiedz mi, czy ty też byś tak się wkurwił na to, co Urban powiedział wtedy, czy to jest tylko kwestia tego, że jeżeli coś się zgadza z twoimi poglądami, to ci to nie przeszkadza, a jak się nie zgadza z twoimi poglądami, to ci już przeszkadza. Czy jesteś uczciwy, czy jesteś nieuczciwym człowiekiem?
3: Ja w ogóle nie znam żadnych dowodów na to, że to Służba Bezpieczeństwa zabiła Popiełuszkę, nie? Nie jestem świadomy.
2: Czyli to, uważasz tak jak Urban, że to ludzie powiązani z Solidarnością zabili księdza Popiełuszkę, tak?
3: Nie, no gdybyś mnie przerywał, to byś usłyszał, że powiedziałem właśnie, że nie mam poglądu ani zdania na ten temat.
2: Okej, bardzo wygodna pozycja.
1: No tu jest bardzo mało możliwych opcji.
3: Nie rozmawiać normalnie, a nie, że ty mi co chwilę wchodzisz w słowo, przerywasz i mówisz, a to znaczy, że jak nie powiedziałeś tego, to znaczy, że myślisz tak i tak. Nie,
2: ja ci tylko mówię, co wynika z twoich słów. To, że ty nie masz jakiejkolwiek dyscypliny intelektualnej w tym, co mówisz, to już jest twój problem. Ja ci tylko mówię, co wynika z twojego braku.
3: Przestań mnie ubliżać, bo nie wydaje mi się, że jesteś inteligentniejszy ode mnie.
2: A jestem zdecydowanie inteligentniejszy.
3: Możemy się zmierzyć na test inteligencji, chcesz? Możemy się zmierzyć. Zrobimy niezależny test inteligencji, zobaczymy.
2: Nie mam takiej potrzeby, słuchaj, nie sądzę, żeby ci było stać, żeby opłacić mój czas, który musiałbym na to poświęcić. Bo ja za darmo nie zamierzam spędzać z tym czasu.
3: Jesteś impertynentem prymitywnym.
1: B52 pisze na czacie, zapytaj o szacunek Michała do zmarłych, jak płaci ci zapuszczanie piosenek o Popiełuszce. Taki komentarz.
3: O, no bo to śmieszna piosenka jest. Zajebista. Jak ją pierwszy raz usłyszałem, to nie mogłem się przestać śmiać. Była naprawdę piękna.
1: No widzisz, no różne rzeczy nas zdecydowanie śmieszą, różne osoby uważamy za autorytety. Ja też nie widzę powodu, dla którego trzeba by teraz idealizować Urbana i jakimś specjalnym szacunkiem go darzyć. Możemy chyba sobie kogoś bardziej lubić, kogoś mniej, a tym bardziej możemy też oceniać część życia danej osoby jako wstrętną i podłą na przykład, a część jako dobrą. I tak właściwie ocenialiśmy, jak nagrywałem audycję o Urbanie ostatnio, to też raczej w pozytywach mówiłem, że bardzo inteligentny człowiek, że lubiłem tygodnik, nie? Różne tam rzeczy, że dowcipny, że nie bał się kamery, że już starszy człowiek, ale występował przed kamerą, nagrywał coś, trzymał rękę na pulsie, nie? YouTube, bajery, szmery. Dobra, panowie, to co? Myślę, że zakończymy.
2: Mnie najbardziej tylko rozbawiło Krawcze, jeżeli mogę tak zakończyć, że część rzeczy, które mówiłem do Michała teraz, to praktycznie była parafraza tekstów Urbana, które on mówił do swoich adwersarzy i Michał mi z tego powodu ubliżał, a ja mówiłem Urbanem bardzo dużą część mojego czasu, więc to taka zabawna puenta.
3: Nie zabrzmiało to w ogóle tak, no niestety mówiłeś, że
2: no, nie.
3: Obrażałeś, po prostu, no nie wiem, że nie, obrażałeś
2: ale
3: w ten sposób chciałeś po prostu, wiesz, zadzwoniłeś, powiedziałeś, co chciałeś powiedzieć.
2: Parafrazowałem słowa Urbana i to całkiem zabawne, że kompletnie się na tym nie poznałeś, to było dość czytelne.
1: Dobra, nieważne, kto się poznał, kto się nie poznał, no dobra. To co, kończymy. Dziękuję
2: za udostępnienie tej przestrzeni radiowej. Dzięki temu mieliśmy tą wspaniałą dyskusję. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki, dziękuję również. To co, Michał, też się żegnamy?
3: No, tylko tutaj powiem tylko jedno, że nie pozdrawiam tego skały, bo to jakiś wiesz, kurwa.
1: No dobra, masz prawo
3: też. Osioł intelektualny to jest tyle, wiesz, wkładasz człowieku w moje usta słowa, których ja nie powiedziałem, wyciągasz jakieś wnioski. Wy niektórzy macie jakieś, kurwa, problemy, tak zauważyłem, kompleksy, nie problemy.

0: Ja mi tylko o kompleksy. Macie
1: Wy to.
0: niektórzy, naprawdę.
1: Wy, dobra.
0: Na razie, do widzenia.
1: Na razie, do widzenia. Dzisiaj nie będę chyba długo siedział, bo raz, że może nie jestem w jakimś takim nastroju do zarywania nocki dzisiaj, a też ważniejszym powodem jest to, że mam dużo roboty. Różne projekty. Weekend będzie bardzo pracowity. Ale jeszcze Kotkiewicza odbierzemy i posłuchamy, co on powie przed nam tutaj. Witam serdecznie.
2: Tak, żeby na sam początek udowodnić, że słuchałem audycji, to chciałbym powiedzieć, że Urbana powinno się posadzić, pochować, bo już posadzić się nie da, pochować twarzą do dołu na Wawelu, na grobie Lecha Kaczyńskiego, żeby tak sobie w twarze patrzyli.
1: Na wieki już, no.
2: I to wiesz, i to by było fajnie, jakby wiesz, jakby ludzie, którzy tam chcą uczcić jednego czy drugiego, jak będą się sobie ze sobą się, wiesz, ze sobą będą, nie wiem, czy tam walczyć, czy dyskutować, bo nie oszukujmy się, żałoba jest dla żałobników, a nie żałoba jest dla nieboszczyka, to po pierwsze. Ale chciałbym tutaj nawiązać
1: Ale
2: do
1: słuchaj, ale
2: takich.
1: to nawet niektórzy zapominają, że sam Pan Jezus rzucił raz taki tekst, że grzebanie umarłych zostawcie umarłym. I ja to trochę tak interpretuję, że po prostu nie był jakoś wielce przywiązany do pochówków, do tradycji, że tutaj, wiesz, kwiatki, śpiewy. Troszkę miał to w dupalu swym.
2: Wiesz, no jakby nie patrzeć, to jest bałwochwalstwo. Jeżeli stawiamy komuś pomnik, bo to się nazywa, to nie jest nagrobek, to musi być pomnik. I to jest ten pomnik, który musisz sprzątać, który tutaj jesteśmy właśnie w czasie tuż przed Wszystkimi Świętymi, no to ten pomnik trzeba po prostu swoją potylicą zwyczajnie wypolerować i wygłaskać, żeby się pokazać na przedkim, tak? No co, co temu ziutkowi tam 3 metry pod ziemią zrobi za różnicę, czy tam będzie leżał listek, czy nie będzie leżał listka? Ja rozumiem pogrzeby, ja naprawdę je rozumiem, ale pogrzeby są dla żałobników, a nie dla kogoś, kto umarł, tak? Jak ostatnio mieliśmy pogrzeb królowej Elżbiety, dlaczego on trwał cały dzień? Dlatego, żeby się pokazać przed wszystkimi ludźmi, którzy, no nie wiem, zwyczajnie jej żałowali albo chcieli sobie zrobić swój focie, bo w końcu nie codziennie umiera królowa Elżbieta. I to niestety, no tak wygląda ta nasza, wiesz, koncepcja pogrzebowa. To jest dla nas, tak? Dla tych, co żyją, a nie dla nieboszczyka.
1: A co ty myślisz, tak trochę z innej mańki cię wezmę, na temat wcześniejszego tematu, mianowicie emigranci. Wiesz, to co się dzieje na świecie, takie sytuacje typu ten Eurotunel, który właściwie zmienił Francję, a już na pewno Calais, gdzie tam teraz strach wyjść, nie? Po prostu taki magnes na przyciąganie różnych ludzi z Afryki czy z Bliskiego Wschodu. Wiadomo, że to często będą tacy ludzie, którzy są z przemocą za pan brat, którzy właśnie noszą nóż. I ja się trochę zastanawiałem, czy u nas w Polsce nie może też taka sytuacja się zrobić z Ukraińcami na przykład. Wiadomo, że w takiej ilości luda, to jakbyśmy ich nie oceniali, czy oni są pozytywni, czy negatywni, czy chodzą z nożem, czy nie, to wiesz, to taka masa luda, to będzie bardzo, bardzo wielu przestępców. Dziś przytaczałem taki bardzo drastyczny przypadek, ale ta drastyczność też tych przypadków, które się pojawiają, też trochę mnie niepokoi, nie? U nas w Polsce takie coś jak gwałcenie 2,5-rocznego dziecka i przypalanie go papierosem, to jest jakiś ewenement, nie? Coś. A tutaj, wiesz, przyjechali i takie mamy sytuacje. Trochę mnie to niepokoi.
2: No, to byli przyjezdni na pewno? To nie byli jacyś Ukraińcy, którzy tutaj dłużej już byli?
1: Nie wiem, wiem tylko, że
2: No właśnie,
1: Ukraińcy.
2: to jest ten punkt. Oczywiście, że jeżeli ma. To jest, wiesz, to jest czysta statystyka. Na milion obywateli zdarzy ci się jakiś procent kryminalistów, zdarzy ci się jakiś procent gwałcicieli, morderców. Po prostu to jest czysta statystyka. Przyjmując ludzi skądkolwiek, no to. Po prostu, no to trzeba przełknąć tę żabę i sobie, wiesz, i sobie jakoś sobie z tym
1: Nie
2: radzić,
1: wiem, nie wiem,
2: nie dawać.
1: przepraszam, że ci przerwę, ale właśnie nie wiem, czy na pewno czysta statystyka, bo tu mamy do czynienia z jakimiś klimatami typu, wiesz, Fritz, czy ta żona tego Epsteina, czy tam jego konkubina, jak ona się nazywała, tam G, no wiesz, takie klimaty to jakieś małżeństwo i takie robić akcje. I śmiem twierdzić, że u nas to się bardzo rzadko wśród Polaków takie coś zdarza, nie? Kiedy ostatnio słyszałeś, że polskie dzieciaki wtargnęły, przeszły przez płot na jakiś parking i porozwalały wszystkie samochody, które im się napatoczyły, nie? I narobiły takich strat, że wiesz... tak rzadko słyszymy, to już są u nas jakieś ewenementy. Owszem, ktoś kogoś pobije i tak dalej, ale czy na przykład do policjanta z nożem ktoś startuje? Też chyba bardzo rzadko się to zdarza. I trochę, no, się, trochę się niepokoję, że to ukraińskie społeczeństwo, gdzie jest na pewno masa super fantastycznych, serdecznych, pracowitych ludzi, to że tam ono jest takie bardziej rozwarstwione, takie skrajne, że tam się tych bandziorów strasznie też dużo znajdzie, jakichś przemytników, nożowników, bo tak jakoś się u nich żyło trochę, szczególnie na Zadupiu. Ty widziałeś, jak wyglądają te ukraińskie Zadupia? To są takie jak polskie wsie z lat 90.
2: I to też pamiętam, i to nawet na Nocnym Radyjku kiedyś mówiłem, jak sobie pierwszy raz wjeżdżałem do Kijowa, to były slumsy, a potem, wiesz, taka nowobogacka architektura. Także jak najbardziej wiem, o czym mówisz, natomiast osobna kwestia jest taka, że ci, którzy nie mieli za bardzo czym wyjechać przede wszystkim, no bo mieli tylko zastawę, która przejechała 20 km i się silnik zestał, to do nas nie dojechali. Tylko wiesz, to jest problem, nie? Że przyjechało 2 miliony osób, no to w tych 2 milionach osób będą pewne krytyczne sytuacje. Mieliśmy naszą matkę Madzi z Sosnowca, mieliśmy kiszenie dzieci w beczkach, mieliśmy, nie wiem czy ktoś słuchał, ale pewnie parę osób na pewno, bo tutaj jest paru miłośników podcastów, Śledztwo Pisma i Agaty i Jana, którzy znęcali się, którzy byli rodziną zastępczą, tak? Którzy przyjmowali obce dzieci pod swój dach tylko po to, żeby je wychowywać łańcuchem i pasem, tak? Także to nie jest tak, że my tutaj, wiesz, przymykamy na to oko i tutaj jak najbardziej z pełną stanowczością systemu prawnego należy to zwalczać. No to też jest, wiesz, no pojawia się 2 miliony osób. To nie jest Kidmuchał, to jest kurde prawie cała cywilizacja Litwy, nie?
1: Niektórzy twierdzą, że 5 milionów już nawet jest.
2: No to za chwilkę dojdzie do całej populacji Czech, tak? Że jest to bardzo dużo ludzi, którzy tak nie do końca mają, wiesz, nie do końca mają swój pomysł, no i w jaki sposób to sobie zagospodarujemy, nie? Ja w dalszym ciągu jestem pod tym jakimś takim wrażeniem, że dużo więcej usłyszałem dziękuję od Ukraińca przez ostatni rok niż od Polaka przez ostatni 10 lat.
1: No Grzesiek też też przywołuje takie dane. Dam ci teraz 10 przypadków z ostatnich kilku lat z UK, gdzie rodzice Polacy maltretowali dzieci na śmierć, a w UK żyje tylko 700 tysięcy Polaków. No, więc to tak do końca nie wiadomo. Ja myślę, że tutaj musimy jakoś chyba polegać na tym, na naszych odczuciach związanych z real life. No, Kotkiewicz mówi właśnie, że ma dobre doświadczenia, że mili ludzie. Ja słyszałem różne opinie na przykład na temat wynajmu. Niektórzy są bardzo zadowoleni, twierdzą, że takich czystych i porządnych wynajmujących to nie miał nigdy, że bardzo dbają, że są odpowiedzialni. A ktoś inny podaje przykład i nakręca takie wideo, wiesz, rozjebana chata, śmieci, syf, poniszczone wszystko i pojechali sobie Ukraińcy, nie?
2: No okej, jasne.
1: Różnie bywa.
2: Takie rzeczy się zdarzają, tylko że takie rzeczy, że jakiś Polak zostawi po sobie, po wynajmie, to nie idzie gdzieś tam do powszechnej świadomości, ale jeżeli to jest Ukrainiec, to stary, to od razu po prostu, wiesz, i Konfederacja, i jakieś tam rusofilistyczne kanały, od razu, oj, tutaj Ukraińcy, a Polacy robią dokładnie to samo.
1: No.
2: Także, wiesz, także jakoś, nie wiem, jakoś nie czuję tutaj jakiegoś problemu z tym związanego, że tutaj nagle przyszła do nas dzicz. No nie wiem, okay, no jeżeli Arabowie by przyszli, pewnie bym czuł dzicz, tak? No ale w tym przypadku tej dziczy nie czuję. To są ludzie, z którymi pracuję, to są ludzie, którzy sprzedają mi piwo w Żabce, więc no nie wiem, no jakoś mi się nie zdarzyło zauważyć jakichś negatywnych przypadków, ale na pewno takie są. Tylko pytanie, tak? Bo bardzo łatwo jest nagłośnić to, że ktoś zrobił coś złego i to jest Ukraińc. Tak, a jeżeli przejdzie sobie taki, nie wiem, taki ziomek i sobie idzie ulicą, bo to jest taki dość częsty przykład w moim mieście, że sobie idzie koleś ulicą i ma śrubokręt w ręce i rysuje wszystkie samochody, które są po drodze w tej uliczce.
1: No, tak. Albo można też założyć serwis typu Sadistic, gdzie właściwie zbierają się sami rasiści, antysemici i publikują filmy, wiesz, które sobie wybierają, bo chcą jakby potwierdzać swoją tezę o wyższości białej rasy i masz wyselekcjonowane, powiedzmy, filmy same z czarnoskórymi, z ciemnymi, jakimiś z Hindusami, jacy oni są strasznie, nie? I to... Znaczy, ja w tej chwili chyba trochę upraszczam, bo coś w tym trochę jest, nie? Bo po prostu tam są... Słuchaj, jak masz sytuację, że masz całą masę nagrań pokazujących, że inne nacje, inne kolory skóry robią rzeczy, które w naszej jakiejś tożsamości kulturowej, w naszych standardach kulturowych są w ogóle nie do pomyślenia, no to to jest dosyć ważna informacja i dosyć taka, wiesz, konkretna, że... Powiedzmy, skoro jest tyle tych nagrań, to u nich jest, się pojawia to jako zjawisko jakieś w miarę powszechne. Tu nagrał ktoś tam i tak filmów są, oglądasz sobie 100 filmów, na których czarnoskóry jeb babkę, wiesz, w twarz, nie? Z piąchy, z całej siły i kopie ją na ziemi, wiesz, w głowę. I dla niego to jest normalne. U nas w Polsce raczej nawet jakiś najgorszy dresiarz, on będzie się powstrzymywał przed tym, żeby kobietę skopać. Rzadziej mu to przyjdzie do głowy.
2: No jest... chyba, że swoją. Coś w tym jest, wiesz, no, jednak jest, funkcjonuje coś takiego, ja to sam sobie w głowie nazwałem coś takiego jak rasizm funkcjonalny, w którym to próbujesz sobie, wiesz, tak sobie starannie dobierasz, ale pewne rzeczy, dlaczego oni tutaj nie pasują, dlaczego oni się tutaj nie są w stanie znaleźć. Ja pamiętam sytuację dosłownie sprzed 3 miesięcy, kiedy sobie zamówiłem bodajże jakiegoś tam Ubera spod Stadionu Narodowego, żeby sobie dojechać do swojego samochodu. No i przyjechał jakiś taki koleś, nie wiem, jakiś tam Rajesh Ramahadan Punjabi, nie? Koleś ja po prostu bałem się o swoje życie, natomiast ten samochód już był w tak spieprzonym stanie technicznym, że on nie był w stanie rozpędzić się bardziej niż 40 km na godzinę. Tam gdzieś najechał na krawężnik, ja się trochę przestraszyłem. Coś tam, wiesz, to przysypiał po drodze, okej. Dobra, spoko, dojechałem, wszystko ładnie, pięknie. Ja rozumiem, Warszawa to jest zupełnie inny kraj niż cała Polska. Natomiast jak najbardziej osoby obce kulturowo nie są w stanie się do tego przyzwyczaić. Podejrzewam, że taki Grzesiu Bukowski by też sporo powiedział o tych takich, nie wiem, różnych warunkach kulturowych, takich progach kulturowych, których na przykład w swojej, na samym początku swojej pracy w UK-u nie do końca kąsał, także tak tylko mryk, żebyś potem zadzwonił i coś o tym opowiedział, że to jest po prostu norma, tak? Przyjeżdżasz do obcego kraju, ty też, krawiec, pracowałeś w innym kraju i nagle, wiesz, tam kultura wygląda trochę inaczej, nie? No i tutaj trzeba się trochę dostosować, tutaj robisz coś po swojemu i czasami wychodzisz na debila. Jako, że jesteś taki, jaki jesteś, no to aż na nikomu szkody nie wyrządziłeś, no ale jeżeli byłeś wychowany, jeżeli byłeś karmiony z procy i chowany w beczkach po kapuście, no to wtedy będziesz miał zupełnie inne standardy i te standardy, które miałeś za swojego młodego życia, będziesz przenosił do nowej kultury, które będą jeszcze bardziej obce. Więc tak, takie rzeczy się zdarzają. Ryzykujemy sporo, przyjmując tak dużą ilość imigrantów, tak dużą liczbę imigrantów. Natomiast co zrobić? No, co innego zrobić? No, co ich nie przyjąć, bo są obcy kulturowo, kazać im śpiewać Mazurek Dąbrowskiego na granicy? No nie, oni mają taką specyficzną sytuację, że nie do końca co wiadomo, co z nimi będzie, tak? Czy oni zostaną w Polsce, czy oni wrócą na Ukrainę, czy oni polecą gdzieś dalej. Sam znam każdy z tych przypadków, tak? Więc byłbym pod tym względem na tyle spokojny. Jesteśmy krajem na tyle dużym, że stać nas na to, że to się po prostu rozmyje, tak? Że to będą jakieś pojedyncze przypadki. Mam nadzieję, że bardzo dobrze rozliczone i żadnych tutaj przywilejów pod tym względem nigdzie nie będzie. A nie sądzę, żeby były. Że wiesz, przestępca ukraiński jest bardziej, nie wiem, lubiany niż przestępca polski tylko dlatego, że jest z Ukrainy. O takiej sytuacji.
1: Trochę będzie, ale to trzeba się pogodzić z tym, też to na klatę wziąć, bo jak człowiek rozumie, na jakich zasadach działa świat, to tak jakby może w końcu machnąć ręką i powiedzieć sobie, no taki jest świat, tak będzie. Będą przypadki, że bardzo drastyczne, że Ukraińcy dokonają jakichś mordów, że kogoś zasztyletują. To się zdarzy. No niestety, taki jest świat. Będą przypadki, tak jak ostatnio było, że funkcjonariusze policji bardzo się obelżywie, chamsko i w ogóle no, czuć było, że nie lubią Ukraińców i tam źle potraktowali Ukraińca. On był bardzo grzeczny, spokojny. Że będą i takie przypadki. Ja myślę, że Polacy lubią często być dumni z rzeczy, z których tak głupio być dumnym i debilowato trochę być dumnym z sukcesów. No, sportowców, dobra, niech będzie, ale z jakichś abstrakcyjnych rzeczy. A można być faktycznie dumnym i zadowolonym z tego, że jesteś Polakiem, a Polska przygarnęła i pomogła i wyciągnęła rękę do ludzi, co do których mogliby mieć obiekcje za historyczne sprawy. I czy to nie ma, czy co jest bardziej jezusowe? My się uważamy za kraj chrześcijański, tak? No to co bardziej może być jezusowe, zgodne z wolą Jezusa, wyciągnąć rękę do złoczyńcy, jak go uznajemy za złoczyńcę, tak? Wielkiego, tego, który już nie uczestniczył w tym. No dobra, ale jest jakaś tam odpowiedzialność
2: To tak,
1: pokoleniowa.
2: to za złoczyńca, który jest tam prawnukiem, nie wiem, dajmy na to nawet jakiegoś banderowca, tak?
1: Bandery. Prawnuk Bandery do Polski przyjechał.
2: No. Nie no, ja sam mam
1: Dobro,
2: coś takiego, że
1: choranku.
2: jesteś, że takie podejście, takie wydaje mi się, tak, to w dalszym ciągu jest moje subiektywne zdanie, ale wydaje mi się, że jest uczciwe, żeby rozliczać kogoś, jeżeli jest bezpośrednim beneficjentem, czyli na przykład ta córka tego ziomeczka, która zginęła w zamachu bombowym, ona była beneficjentką tego całego systemu. Tak samo każdy Rosjanin jest beneficjentem tego całego systemu, ponieważ on sobie płaci na przykład za benzynę, dajmy na to równowartość naszej złotówki. Tutaj mówię kompletnie od czapy, nie wiem, czy to jest 2 złote, czy to jest 20 groszy, ale to są jakieś śmieszne, kompletnie śmieszne pieniądze. A to są bezpośredni beneficjenci. Tak na przykład mam z Niemcami, tak? Których znam bardzo wielu i bardzo ich lubię. Współpracuję z nimi, robię z nimi różne biznesy. Natomiast jeżeli koleś ma 20 lat i urodził się tam, gdzie się urodził, no to jakim prawem ja miałbym go prosić o to, żeby przeprosił za nie wiem, za Auschwitz, tak? Czy jeżeli bym rozmawiał z Izraelczykiem, który jest w moim wieku, no to czemu miałbym go żądać od niego, żeby, nie wiem, ja nie podpiszę z tobą umowy na 20 tysięcy złotych, dopóki nie przeprosisz za, kurwa, nie wiem, jedwabne. No nie wiem.
1: Ale zauważ też, że takie opinie się zawsze będą pojawiały bardziej w przestrzeni internetowej, tej rozmytej, nie? W jakichś komentarzach. Ale jak faktycznie spotkasz jakiegoś Niemca twarzą w twarz i zaczniesz z nim gadać, to raczej mało komu przyjdzie do głowy wypominać jakiś ty SS-manie jeden, a twój dziadek co robił. Tylko będzie już normalna rozmowa bardziej. Więcej mamy odwagi i śmiałości w rozliczaniu, w posługiwaniu się odpowiedzialnością zbiorową. Jak nas to nic nie kosztuje, nie? I sobie gdzieś pokrzykujemy. Ja mogę na antenie też pokrzyczeć, tak na przykład.
2: No teoretycznie tak wydaje mi się, że jeżeli byśmy byli jakoś, nie wiem, jakaś nasza rodzina byłaby z tym związana, tak, mielibyśmy osobistą pretensję, ale to wiesz, ale to tak na zasadzie, ej stary, co o tym myślisz, nie? Dajmy na to o pogromie wołyńskim, a nie na zasadzie przeproś kurwo za Wołyń, tak?
1: Od
2: Tak
1: razu
2: właśnie,
1: w
2: nie?
1: ryja, nic nie gadać z banderowcem. W ryja od razu. No ty się śmiejesz, ale taki szabel, czy wiesz, czy kamraci, to mają takie właśnie przekonanie, że to trzeba od razu w ryj banderowca Ukraińca, i że każdy Ukrainiec to banderowiec jest. I tak i używają takiego określenia, że przyjeżdżają tu banderowcy. Oni tak patrzą na świat. A wiesz co, tak z innej mańki, temat też jakoś tam tobie bliski.
2: Ale wiesz co, jeszcze
1: No,
2: przez chwilkę
1: proszę
2: bym został
1: bardzo.
2: przy poprzednim temacie, wiesz?
1: No.
2: Bo chciałbym tutaj przypomnieć jedną rzecz. Niedaleko dworca zachodniego, na południu od dworca zachodniego, na osiedlu, A znajduje się pomnik dobrego Maharadży, którego nie chce mi się teraz googlać, natomiast był to pewien Maharadża, który podczas II wojny światowej przyjął do siebie 120 tysięcy Polaków, głównie dzieci. Wybudował dla nich osiedle, bawił się z nimi, grał z nimi w gałę. No i koniec końców, wiesz, koniec końców wybudowano pomnik dobrego Maharadży, tak wiesz, taka różyczka, możesz sobie wygooglać, nie? Pomnik dobrego Maharadży. To jest taka po prostu różyczka gdzieś tam w dupie na słupie, nie? Na południe od dworca zachodniego. Zrobił coś naprawdę pięknego. Nikt o tym nie pamięta, nikt na to nie zwraca uwagi. Ja sam o nim nie wiedziałem, dopóki koło tego pomnika nie przeszedłem i tak patrzę, to dobremu Maharadży wdzięczny Polacy. Tak naprawdę. I tam pod tym pomnikiem jest wypisana cała ta historia, ile tam dzieci przyjął, ile tam ludzi, jak on wybudował te osiedla. No wiesz, no ile tam na pomniku można, niedużo, nie? No ale przynajmniej sobie wygooglałem, zobaczyłem, taki typek był, nie? Tylko było po prostu stać, no bo Maharadży na wszystko stać, wiadomo, nie?
1: Nie każdego Maharadży. Maharadży z brzegu chyba niekoniecznie na wszystko.
2: No może Maharadża z brzegu też jeszcze będzie miał czas na to, żeby w swoim życiu zasłużyć na pomnik dobrego Maharadży.
1: Faktycznie bardzo skromny ten pomniczek. No takie jest życie. Takie jest życie. Może ma zasługi gdzieś w jakimś niebie u proroka Mahometa stóp. Gdzieś może przebywa w nagrodę. No nie wiem, ale tak to w życiu bywa, że ci najlepsi, ci, co faktycznie zrobili dużo, to niekoniecznie będzie jakaś wdzięczność. Czy też pierwszy raz słyszę o pomniku dobrego Maharadży, a to nie w kij dmuchał 120 tysięcy, mówisz? Luda przyjął i wybudował dla nich.
2: Wybudował się.
1: Bawił się z dziećmi, Polaków, no taki tak? Jakiś fajny człowiek, nie?
2: No. No, zresztą my tutaj z Bliskim Wschodem podczas II wojny światowej bardzo, bardzo dobrze żyliśmy i bardzo dużo tutaj ludzi przepłynęło, właśnie uchodźców. Nie wiem w jaki sposób, może kiedyś zbadam tę historię, ale jestem kiepski z historii. No, ale to tyle było mojego side story, proszę kontynuuj.
1: Bo chciałem też poruszyć taki temacik, nie wiem czy moje tutaj mini śledztwo dało dobre jakieś wyniki, ale słuchaj, Henryk Pająk, no jest taki polski pisarz, on jeszcze żyje, to już jest człowiek w sędziwym wieku, urodził się w 37, napisał wiele książek, przeanalizowałem, fragmenty sobie poczytałem, przeanalizowałem, o czym są te książki i tu jest bardzo dużo czegoś, co można by nazwać taką genezą polskiego szuryzmu, szeroko rozumianego, ale raczej tej ciemnej strony szuryzmu, czyli bardzo mocny antysemityzm. To po pierwsze, on w ogóle był przesłuchiwany wiele razy w prokuraturze, właśnie obwiniano go o szkalowanie Żydów. To od niego się jakby wzięła cała ta teoria, że wszystkim sterują Żydzi, że Żydzi mieli bardzo duży wpływ na PRL, wiesz, w służbach, w bezpiece, że dręczyli Polaków, całe zło właściwie to Żydzi sprzedają Polskę jak tylko mogą, jak gdzieś się dochrapią. Ale wiesz co, część z tych informacji są prawdziwe, na przykład w bezpiece były takie jakby dwie grupy, były chamy i Żydy, nie? I to jest coś, o czym się mówi dzisiaj normalnie, to nie są żadne szurskie teorie, że dużą część tej polskiej bezpieki, bardzo dużą, stanowili właśnie ci Żydzi, a druga część to było takie ludzie wzięci czasami właśnie z chłopstwa, tacy prości Polacy i to były chamy, nie? Wiesz, te czerwone dynastie, te różne zmiany nazwisk, on o tym jako pierwszy pisał. Można powiedzieć, że zaraził tym ludzi. Czy ty się spotkałeś w ogóle z twórczością Henryka Pająka?
2: Znam go od strony technicznej, bo też jest takim szurem trochę technicznym, trochę jak Łągiewka, trochę jak Mehran Keshe.
1: Jak Patatajcio.
2: Tak, Jan Patatajcio, tak, znam tę postać od tej strony, od strony antysemityzmu. Nie jestem pewien, czy faktycznie był takim pierwszym i najpierwszym, z uwagi na to, że taki antysemityzm systemowy był podsycany, więc wręcz od XVIII wieku przynajmniej, jeżeli sobie spojrzymy na historię. i było bardzo wiele takich, wiesz, no, jeżeli sobie nawet spojrzymy na dwudziestolecie międzywojenne i sobie spojrzymy na tytuły gazet, gdzie jednak to żydostwo w Polsce było bardzo, bardzo bujnie reprezentowane przez jakieś, na przykład w Łodzi przez 40% społeczeństwa, tak? No to też się pojawiały jakieś wstawki w postaci takiego systemowego z kolei antysemityzmu, tak? Czyli znajdźmy sobie chłopca do bicia i go napierdalajmy, tak? No jeżeli taki chłopiec do bicia, jeżeli będzie dostatecznie silny, no to czemu nie miałby sobie na przykład pokazać mózgów i stwierdzić, no dobra, skoro jestem tym chłopcem do bicia, no to ja wam teraz, skoro mnie syny pokażę. A no, no. To jest ten problem z tym takim byciem na anty, tak? Że im bardziej jesteś na anty, jeżeli bardziej kogoś atakujesz, to tym bardziej, wiesz, no... Newton o tym mówił, tak? Każda akcja powoduje reakcję, tak? Wobec czego ten antysemityzm, tak? Będzie się zderzał z tym takim, nie wiem, jakimś antypolakizmem i wobec czego, jeżeli będziesz tego, wiesz, takiego Żyda... Takiego Żyda z 1928 roku na przykład, który ma zakład fryzjerski, cały czas oskarżał i tak dalej, w gazecie cały czas Żydzi i tak dalej, no to czemu on by sobie nie miał nagle pomyśleć, ej, skoro tak nie widzicie, no to kurwa patrzcie, nie?
1: No wiem, o co ci chodzi, tak, tak, to taka trochę działa jak samonapędzająca się przepowiednia, czy... Po prostu, no tak, skoro ktoś już nie ma nic do stracenia i tak go wszyscy uważają za szkodnika, złego człowieka, to on w końcu sobie myśli, dobra, to co, to przynajmniej już będę tym złym i coś będę z tego może miał, nie? Skoro wszyscy i tak już mnie uważają za złego, co bym nie robił? Nawet jak, kurwa, przyprowadzam babcie na pasach, to i tak będę zawsze najgorszy, no
2: a
1: tak,
2: może
1: no, na pewno.
2: A może on te babcie chce tylko ten przeprowadzić i potem jej pomidory ukraść, nie? I wyruchać ją potem.
1: W każdym razie też zaskoczyło mnie to u Henryka Pająka, że on jest bardzo takim rzetelnym pisarzem. Wiesz w ogóle, że ta słynna lista rodów Illuminati, tam Bundy, Lee, Rockefeller, Rothschild, wiesz, Freeman, to, którą dzisiaj przytaczałem, to właśnie u niego się w książce pojawiła. I wszyscy ci, te wszystkie strony, znalazłem w ogóle bardzo dużo cytatów, tak jakby z książek, wiesz, copy-paste z Henryka Pająka. Stąd moja taka teoria, że bardzo dużo się od niego zaczęło. Ludzie na pewno, no jeśli on faktycznie był taki rzetelny i studiował różne inne książki, sprawdzał, chodził po bibliotekach, przygotowywał się, to nie można tego zdecydowanie powiedzieć o tym środowisku, jak tak ogólnie, bo tam bardzo różnie bywa, nawet się nikomu nie chce weryfikować informacji, które gdzieś przeczytał na portalu, żeby sprawdzić, czy na drugim też to samo piszą, tylko od razu będzie napierdalał, nie? Patrzcie, kurwa, co się dzieje, ziemia jednak jest płaska, no i już. Więc ciężko tu mówić o takiej... o takim szacunku dla informacji. No tak się opisuje tego Pająka, że dobrym był pisarzem od tej strony. Sprawdzał, studiował...
2: Wydaje mi się, że to był taki Alex Jones epoki, tak? Który, wiesz, który faktycznie sprawdzał, ale też starannie wybierał to, co mu pasowało. Zresztą, wiesz co, ja sam bardzo lubię czytać stare gazety. Na stronie bodajże Polonika albo Polona, chyba Polona się nazywa, bo aż sprawdzę, bo to jest zbyt ważne, żeby tak sobie po prostu, wiesz, tak sobie pierdnąć w mikrofon i nic nie powiedzieć. Polona.pl. Na stronie Tak, na stronie polona.pl możecie sobie przeczytać na przykład Kurier Warszawski z 1921 roku. Albo to jest taka biblioteka, do której nie musicie sobie zakładać karty, tylko po prostu sobie wchodzicie i czytacie. Skany, tak? Możecie sobie obejrzeć każdą dokładnie, każdą z tych stron, tych wszystkich historycznych dzienników, czasopism, zobaczyć sobie, jak to dokładnie wyglądało. Polona.pl, jeszcze raz powtórzę, i zobaczyć, jak to wyglądało. I weźmy sobie jakiś losowy numer Kuriera Warszawskiego z 1923 roku i zobaczmy, w jaki sposób tam byli postrzegani Żydzi, tak? Więc ja rozumiem, tak? Spędził odpowiedni czas w bibliotece, spoko, fajnie. Być może był taką, wiesz, bo antysemityzm, podobnie jak, nie wiem, jakakolwiek inna ideologia, czy feminizm, czy wolność, czy konserwatyzm też ma swoje fale. Być może był faktycznie jakąś emanacją u nas lokalnie w Polsce kolejnej fali takiego antysemityzmu i Leszek Bubel się tych list, nazwisk uczył faktycznie od Henryka Pająka. No ale czy to jest ktoś, o kim by warto było aż tak długo wspominać? No nie jestem do końca przekonany.
1: A mi się wydaje, że to ważna dosyć postać. Posłuchasz sobie Gieresia, będzie wspominał o Pająku. Posłuchasz sobie innego jakiegoś, może bardziej znanego youtubera, podcastera, zacznie ci o Pająku wspominać, wiesz? Bardzo to jest, on dał jakieś podwaliny. W ogóle ciekawa postać, bo on wywodzi się niby z rodziny chłopskiej, ale też studiował na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, pracował jako nauczyciel, dziennikarz w prasie lubelskiej. Przykładowe tytuły jego książek, to nie wiem, czy porównanie do Alexa Jonesa, ale Alex się zajmuje głównie spiskowymi rzeczami, nie? A tutaj mamy po prostu takie też historyczne bardziej książki. Ja chętnie bym na przykład rozszyfrował, ile takiego nieuzasadnionego antysemityzmu jest w twórczości Pająka, a ile no, opiera się po prostu na faktach i wyłuskuje różne niewygodne bardzo rzeczy. Tylko że problem jest taki, że żeby takie rzeczy zweryfikować, to trzeba mieć łeb jak sklep i się całe życie interesować takimi sprawami, nie? Bo jak ja mam zweryfikować, czy w którymś tam roku w bezpiece było 80% Żydów, czy 60%? Jak ja to mam sprawdzić, kurwa?
2: I tu cię mam. Sam wpadłeś w łapkę, którą utkałem zupełnie nieświadomie, bo wczoraj miałem zupełnie przypadkowo...
1: Nie bądź taki pająk, już nie bądź taki pająk, że tu tkasz coś.
2: A właśnie, czy Henryk Pająk jest takim polskim Spidermanem?
1: On stworzył sieć.
2: Tak, w każdym razie miałem dosłownie wczoraj wieczorem taką bardzo krótką rozmowę odnośnie Artura Lalaka i jego tam 919-stronicowej encykliki dotyczącej historii, tak? I rzuciłem taką myśl, że kurde, no... i teraz ją rozwinę, bo to chciałem sobie rozwinąć, a wtedy już mi się chciało spać, więc jej nie rozwinąłem. Bo każdy taki badacz, który mniej więcej chce to, coś wie i chce coś przedstawić, dajmy na to Stephen Hawking, albo po polsku Andrzej Dragan, albo Michio Kaku, oprócz tych swoich prac naukowych byli też w stanie zrobić takie małe syntezy, tak? Jeżeli sobie spojrzymy na krótką historię czasu, jest to dosłownie, to jest grubości zeszytu z matematyki kogoś, kto chodzi do ogólniaka, tak? Gdzie wykłada w bardzo prosty sposób pewne rzeczy, którymi się zajmuje na co dzień, tak? Daje takie podstawy, więc ja tutaj takim super turbo analitykom, którzy napisali 2137 książek, zadaję takie, wiesz, takie sprawdzam. A gdzie jest synteza? A gdzie jest jakaś taka, nie wiem, coś do prostego człowieka? No bo jeżeli nie jesteście naukowcami, jeżeli piszecie do prostych ludzi, no to może pora zrobić coś dla prostego człowieka. Taka prosta synteza. Weź tak w trzech zdaniach, powiedz o co ci chodzi. I jeżeli nie będzie w stanie tego powiedzieć, to jest to bardzo prosta metoda manipulacji. Coś to, co na przykład stosuje Jerzy Zięba, coś to stosuje na przykład ten, Jezu, nazwisko mi w Deniken. Że napisze pierdylion książek i jeżeli go gdzieś tam spróbujesz zagiąć, to powie, no ale ja o tym już pisałem, to proszę się zapoznać z moim materiałem. I wchodzisz do tego materiału, ten materiał jest po prostu, wiesz, z gówna i dykty ulepiony, nie? I tak patrzysz, no i tam nic nie ma, nie? A no, tylko że wiesz, musisz do tego wrócić, musisz to wszystko przeanalizować i to, że facet napisał milion książek, to nie jest absolutnie żadnym argumentem, że on jest mądry czy coś. Niech napisze jedną syntezę. Niech napisze jedną syntezę, która się przyjmie, tak? Którą będzie można kupić w odróżnieniu na przykład od książek Igora Witkowskiego, który napisał ich kilkaset książek i powołuje się sam na swoje książki, ale te książki są nie do kupienia, są nie do wypożyczenia, bo on wszystko własnym sumptem wydaje i nie można tego po prostu dotknąć. Więc w jaki sposób ja mogę, jako zwykły szary człowiek, ciekawy świata, zidentyfikować, czy ty mówisz prawdę, czy ty mówisz nieprawdę, czy ty się powołujesz na to, czy ty się powołujesz na jakieś swoje własne bzdury. To z tego, że napisałeś milion książek.
1: No dobra, rozumiem, o co ci chodzi, ale tu też chyba nie ma takiej znowu reguły, bo powiedzmy masz temat starożytni kosmici i piramidy, które rzekomo maczali palce w wybudowaniu ich, te tematy, nie? No to jak powiesz to bardzo prosto, że przylecieli kosmici i to zbudowali, to brzmisz jak debil. I to zawsze tak będzie. Są takie przypadki, gdzie trzeba trochę rozwinąć myśl, opisać, bo jak powiesz coś bardzo prosto, to jakby traci... Ja wiem, że prawda lubi prostotę, jest taka też reguła jakaś, nie? Że rzeczy prawdziwe, wartościowe da się powiedzieć bardzo prosto, a ktoś, kto ubiera to w jakiś potok słów, opisy, no to to rozmywa jakby troszkę to, że to jest takie niepoważne. On to ubiera w takie fatałaszki. Ja wiem, o co ci chodzi, ale można też z drugiej strony wpaść w pułapkę i unikając jakiegoś rozwinięcia tematu, go spłycić tak, że on będzie głupawo brzmiał. Już po prostu... A ludzie tak niestety myślą. Jak coś brzmi głupio, to znaczy, że jest głupie, nie? Pierwsze skojarzenie. Coś usłyszałeś, ale głupio to brzmi, głupoty.
2: Znaczy, jakieś. Wiesz, no akurat Andrzej Dragan gdzieś podczas jednego wykładu słyszałem, że robił nawet, wiesz, nawet wykłady dla czterolatków z przedszkola na temat fizyki kwantowej, tak? Dał im takie klocki duplo, tak? Które były tylko w trzech kolorach, które odpowiadały za pewne cząstki elementarne, no i tam tłumaczył, że jeżeli zbudujesz odpowiednio dużą strukturę, no to z tego możesz mieć kamień, człowieka, kota, chomika, czy cokolwiek, tak? Był w stanie to wytłumaczyć. I jeżeli coś rozumiesz, to jesteś to w stanie wytłumaczyć bardzo prosto, tak? I wiesz, nikt ci nie zabrania zrobić sobie, wiesz, wydać jedną książkę, która będzie takim, wiesz, takim super epopeją na 30 tysięcy stron, a drugą, która będzie miała 100 stron i będzie takim, wiesz, taką syntezą. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to wtedy pójdź do tam. No. I nie wiem, gdzie tu jest problem, tak? Brakuje mi tych syntez wśród tego całego uniwersum.
1: No, myślę, że tak. To ciężko się nie zgodzić. No, tak jeszcze...
2: A wracając do rzeczy, dla której chciałem zadzwonić.
1: No właśnie, z czym pan dzwoni w ogóle?
2: Jeżeli mogę, no to chciałem wrócić do pana Gabriela Janowskiego i do cukrowni. Z uwagi na to, że mój dziadek od strony matki pracował w takiej cukrowni, która została zamknięta. I faktycznie te cukrownie podczas tej przemiany, gdzieś w okolicach 2000 roku, część została przejęta przez przemysł niemiecki, a bardzo dużo ich zostało zamkniętych. Problem jest taki, że była, to znaczy tak, robienie cukru jest bardzo, bardzo, bardzo proste. My używamy technologii, która sięga XVI wieku i cały czas używamy dokładnie tej samej technologii. Tylko że mamy taśmy, tylko że mamy pewne stalowe zbiorniki. No i mieliśmy bardzo dużo tych miejsc, które były całkowicie niezmodernizowane. Całe wsie wyrosły wokół takich cukrowni. Tutaj mój dziadek jest takim przykładem takiej wioski, która wyrosła tylko i wyłącznie wokół cukrowni. Jeżeli wiesz, jeżeli tam mieszkałeś, to pracowałeś w cukrowni, jeżeli się w niej urodziłeś, to będziesz pracował w cukrowni.
1: Tu też są takie miejsce, pod Środą Śląską są Malczyce, gdzie dokładnie taka sama sytuacja.
2: Tak, no i teraz te wioski wymierają, tak? Ewentualnie może gdzieś tam jeszcze ktoś zostaje, jakiś bogaty emeryt, który nie musi się przejmować pieniądzami, tak? Tylko problem jest taki, że ta cukrownia pracuje, no ile, 2-3 miesiące podczas kampanii buraczanej, od września do października, od września do listopada góra, jeżeli było dużo buraków. To były rzeczy, które były zwyczajnie nieopłacalne, tak? Problem w tym, że masz, że wiesz, że nie masz człowieka na etacie do utrzymania, który będzie pracował 3 miesiące, a potem musisz mu zapłacić. Masz jego rodzinę, masz jego dzieci, masz jego wnuki. I mieliśmy bardzo dużo zajebiście nieopłacalnych ekonomicznie cukrowni. Z uwagi na to, że był to spadek naszego kochanego PRL-u, który wiesz, jeżeli wyrobiono normę, spoko. No i mój dziadek, kiedy jeszcze żył, No, to był naprawdę bardzo, wiesz, bardzo wyluzowany koleś, chodził na polowania, miał swój ogródek w lesie, hodował tam marihuanę, no, to za dużo powiedziałem. Bardzo, bardzo fajny człowiek, ale to jest człowiek, który pracował dosłownie 3 miesiące w roku, a potem się opierdalał przez cały czas, tak? A cały czas miał płaconą pensję. Więc wiesz, i tutaj cała wioska była w ten sposób finansowana.
1: Jakie
2: Więc
1: to
2: pewnego problemu.
1: nierynkowe, fu! Jakie to jest
2: No.
1: nierynkowe, strasznie.
2: No bo to
1: Brzydzę
2: jest
1: się.
2: nierynkowe, tak? No bo miałeś tam 80 cukrowni, no i co? No dobra, no zrobiliście swoje, wyrobiliście normę, no i dzień dobry, wszystko ładnie, pięknie, tak? Tylko, że to była technologia z lat 50., tak? Niemcy przyszli, co mi się też nie do końca podoba, że to Niemcy przyszli, a nie Polacy, i to zmodernizowali, bo wolałbym, żeby jednak te 20 cukrowni, które zostało jednak w rękach polskich, ale nie zostało. Nie wiem dlaczego, nie chcę tego rozpatrywać i to nie jest tematem tej konkretnej rozmowy. Natomiast dobrze, że to zdechło, bo to był relikt PRL-u, który kosztował nas naprawdę zajebiście dużo, bo utrzymywaliśmy nie tylko typka, który chodził z miotełką po zakładzie pracy, ale też jego żonę, jego dzieci, jego wnuki, jego babkę, jego dziadka.
1: No,
2: A jeszcze
1: można było
2: wracając.
1: sprywatyzować te cukrownie, ale no co, to wtedy robisz blokadę, że tylko dla rodaków jest prywatyzacja, a zamykamy prywatyzację dla obcokrajowców. Można by też coś takiego zrobić. Ale jest dość oczywiste, że były tu pewne siły, którym zależało na innym rozwiązaniu i taki lobbying to może różne formy przybierać, nie? Możesz lobbować na różne sposoby, opierając się na różnych znajomościach, na wysokich stanowiskach, znajomości w rządzie, łapówę możesz dać. Ile było sytuacji, gdzie łapówy były płacone za uchwalenie jakiejś ustawy, słynne lub czasopisma? Nie pamiętam, o co tam chodziło, ale pewnie o to, żeby wydawcy czasopism tam lepiej wyszli, tak? Się domyślam, nie wiem. No w każdym razie są u nas takie przypadki i mi się to nie podoba, takie załatwianie spraw.
2: To znaczy, wiesz co, wiem do czego zmierzasz, tak? Tutaj akurat konkretnie poruszam temat cukrowni, bo je po prostu znam je po kądzieli, tak? Po mieczu, przepraszam. Chociaż nie,
1: Okej,
2: mam.
1: okej. No, po kądzieli to po matce,
2: Po
1: po
2: matce,
1: mieczu.
2: no dziadek po stronie matki, no to po kądzieli. Więc tutaj znam to, wiesz, tak od spodu, tak? I wiem i wyobrażam sobie takiego, nie wiem, inwestora, który przychodzi i miałby tutaj zainwestować i patrzy, tak sobie przeciera oczy i mówi: o ja pierdolę, o ja
1: No,
2: pierdolę.
1: dziki wschód, nie? Pierw muszę iść z łapówkami do rządzących, potem muszę
2: Nie,
1: się
2: nie.
1: dogadać z jakimś miejscowym tutaj wójtem, jemu łapówkę dać, potem muszę ustawę zmienić.
2: Nie, zupełnie o tym nie mówię. Mówię o tym, że to była technologia, która tam była z 1956 roku.
1: No, a ja dodaję tak jakby jeszcze od siebie dodatkowe różne czynniki, że w takim dzikim jeszcze trochę kraju, no to są stare przyzwyczajenia, że musisz załatwiać różne sprawy, nie zrobić po prostu, nie działać, tylko załatwiać, nie? No tak to jest, w kraju postkomunistycznym zawsze jeszcze długo będą takie różne układy, układziki, jeszcze te służby będą miały swoje wtyki, trzeba będzie z nimi się, wiesz, być może podziałkować. Przecież Polska lat 90. to była taka gangsterka i to była gangsterka na styku biznesu, gangsterki i polityki. Wszystko się łączyło w jedno, nie? To był koszmar jakiś, trzeba było długo z tym wszystkim walczyć. No to z cukrowniami pewnie tak samo, oprócz jeszcze tych starych technologii przestarzałych różnych, oprócz tych dziwnych zwyczajów, gdzie trzeba płacić pracownikom ich utrzymywać, nawet jak nie pracują, nie? O wszystkim tym, co mówiłeś, to jeszcze dodatkowe czynniki dochodzą, nie?
2: No i sobie wiesz, przychodzisz jako inwestor, no dobrze, no tutaj mamy zakład pracy na 200 osób. No tak, ale tam jest wioska na 5000 osób, którą też musisz utrzymać. No kurwa! I tak to wiesz, i tak to wygląda. pewne. No, zostało tam jakoś, zostało to w jakiś sposób ogarnięte. Ja sam pamiętam jeszcze z czasów zachodniopomorskiego i sprzed momentu, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, chodziły nawet takie ulotki, takie przysłowie, będzie praca u Bauera, więc do Unii wejdźmy teraz. Tak sobie zapamiętamy. Nie wiem dlaczego.
1: Teraz.
2: Tak. No u Bauera, tak, u rolnika.
1: No, jest u Bauera, to wejdźmy teraz.
2: Tak, więc do Unii wejdźmy teraz. No i się okazuje, że wiesz, że jest mnóstwo wiosek, które prawie wymarły, tak? Oprócz tego są gospodarstwa post-PGR-owskie, które istnieją, które zostały faktycznie zagarnięte przez niemiecki kapitał zarządczy, ale wiesz, ale to pracuje i to płaci podatki w Polsce, to jest zarejestrowane w Polsce. Całe, wiesz, całe te tereny rolnicze ziem odzyskanych, no to jest miejsce, gdzie się wychowałem. Znam je zwyczajnie od podszewki, bardzo dobrze wiem, jak ta przemiana wyglądała od wioski, która stwierdziła, nie, nam tu dobrze, no i chuj, do tych, co stwierdzili, no dobra, no to może po prostu się zróbmy sobie tak chłodupki, gołdupki, hop do kubki i zróbmy może coś razem. No chuj, że pod tym niemieckim zarządem, no ale innego nie ma. My sami się nie zorganizujemy, nie mamy na to pieniędzy. Bo co? Bo polski rząd o nas nie zadbał. Polski rząd w latach 90., jeżeli chciał zadbać o wieś, to wysyłał rodzinę tonę zboża i jednego świniaka. No to świniaka zjedli, a zboże sprzedali. Tak to wyglądało.
1: No właśnie. Często się podaje takie przykłady zmarnowanego potencjału, jak Unitra, czy jakieś zakłady, nie wiem, Kasprzak, no takie perelowscy wytwórcy elektroniki. A ja czytałem artykuł, że ktoś, kto chciałby to jakby rozwinąć, zainwestować w to, to robi wszystko jakby od zera. Bo nam się często wydawało, że jakaś tam Unitra to potęga była, że świetne rzeczy robili. No zdarzało się, no kurczę, głośniki Altusy, czy jakieś tam inne rzeczy, to fajne były rzeczy. Tylko, że może niekoniecznie dla inwestora to taki piękny obraz był, który tam przyszedł i zobaczył, że no czytałem, że brakowało wszystkiego, materiałów, technologii. To często jest jakaś marka, ale to jest na przykład zainwestowanie w markę i to w markę lokalną, tylko i wyłącznie, rozpoznawalną bardziej tu pod tą szerokością geograficzną. Więc żadna rewelacja taka, nie? Robić wszystko od zera, inwestować kupę kasy w to, zmieniać linie produkcyjne, technologie i jeszcze mieć do wygrania lokalny rynek, tak? Jak nie zainwestujesz jeszcze dodatkowo w zrobienie z tego globalnej marki, to musisz to poeksportować, musisz czekać, aż się ludzie tym zachwycą. No to często nam się tak wydaje. O, przyszli i zniszczyli Unitrę, Szwaby czy ktoś tam, nie? No, ruskie, no, łamane
2: przyszli i zostali z gliszcza tak naprawdę, tak? I to nie tylko dotyczy, nie wiem, Unitry, Diory, czy innych, czy nie wiem, czy polskiego Fiata, dajmy na to, i tego słynnego FSM-u, tak? To już było zjebane w momencie, kiedy została nas opadnięta żelazna kurtyna, tak? Niestety, no, żyjemy sobie w takim kraju, tak, i tylko Rosjanom możemy podziękować za to, że nasze pensje nie wyglądają tak, jak wyglądają, nie wiem, w Belgii. Bo oni sobie, wiesz, gospodarkę budowali od 45, tak, a my swoją gospodarkę budujemy od 1990. I tutaj możemy tylko podziękować naszym braciom ze wschodu. Nawet mniej, nawet tutaj bym się nie przypierdalał do, nie wiem, SLD, PO czy PiS-u, tylko do tego, że wiesz, że my później wystartowaliśmy z tych bloków startowych. Jest nasz problem, tak? I tyle, urodziliśmy się tutaj, zastaliśmy ten stan. No i co zrobisz? No kurwa, nic nie zrobisz.
1: No, zawsze fajnie, że też lubisz zwracać uwagę na tą drugą stronę medalu, nie? A nie tylko głosić te opinie, które są najpopularniejsze. I no, stąd niektórzy będą cię czasami krytykować, ale dobrze, jak ktoś to powie, bo nie jesteśmy tutaj sektą, ani jaśnie oświeconymi z monopolem naprawdę i sobie dyskutujemy. I fajnie, że ktoś przedstawia drugą stronę medalu właśnie.
2: No i właśnie to jest taki podstawowy problem. Jeżeli byśmy mieli jakieś, nie wiem, jakieś pretensje do tego, no i tutaj też można zrobić takiego ładnego loba na Ukrainę. że Ukraina w pewnym momencie zobaczyła, ej, kurde, ta Polska, która też, no dopiero co, wiesz, dopiero co się urodziła, jest tam fajnie. Oni tam lepiej zarabiają. No chuj, że mamy fajną żywność, chuj, że mamy tam bardzo duże zbiory rzepaku i fajną fabrykę stali, no już nie mają, ale chuj, a tam się żyje po prostu lepiej. Tutaj, wiesz, no w tym Okcydencie, w zachodniej części Europy. I chcą tutaj dołączyć.
1: No, taki przykład, nie? Że można się wybić. Polska jest pod wieloma względami fantastyczna. Tutaj przyjeżdża obcokrajowiec, przyjeżdża sobie Amerykanin, już o nim wspominałem w poprzednich audycjach, i on się zachwycił nie tylko tym, że za te 30 dolarów może sobie tutaj fajne rzeczy pokupować. Tu lody, tu obiadek, tu się przejechać, tu za bilet. Wszystko za te 30 dolarów, ale też tym, że nasze metro w Warszawie jest takie czyste i nowoczesne. No wiesz, jak popatrzysz na te metra tam New York, to tam jest taki syf, kiła i mogiła, jak z jakiegoś filmu Joker właśnie, nie? Takie wszystko brudne, obskurne. A u nas przyjechał wszystko takie nowoczesne, jak z filmu science fiction, czyściutkie, bezpiecznie, nie zaczepia cię nikt tam, wiesz, nie chcę już mówić, że bardziej opalony, bo wyjdę na rasistę, że cię zaczepia. Ale tak to bywa. Chyba właśnie jednak. No, ale tutaj masz bezpiecznie, czyściutko, nowocześnie, fajnie. I też są wieżowce. Też mamy wieżowce. Nie mamy ich tak dużo. We Wrocławiu mamy jeden. Nazywa się Sky Tower. No, ale mamy.
2: Tutaj Zamoyski pisze, wszystko ładnie, pięknie, tylko niech Kotkiewicz powie, co tym rodzinom, co pracowali w cukrowniach i wcale nie żyli jak burżuje, nagle przyjechał Niemiec i zamknął im fabrykę, a oni nagle zostali bezrobotni.
1: Takim ludziom się nie da raczej wytłumaczyć, bo to jest też naturalne, że każdy patrzy trochę od strony swoich korzyści, tego, no, jak żył, jak teraz żyje, i nawet chyba nie oczekujemy, że tych ludzi jakoś przekonamy.
2: To jest taki problem. Ja sam jestem na etacie, tak? Niedługo minie dziesięciolecie w jednej firmie, tak? I no co, jeżeli by nagle zamknęli zakład pracy? No to co? No to mam sobie otworzyć dzióbek i ej, podatnicy, dawajcie mi tutaj jedzonko, dorzucajcie mi się do remontu łazienki, bo mi właśnie wężyk w kiblu poszedł, swoją drogą właśnie mi wężyk w kiblu poszedł i miałem zalaną łazienkę godzinę temu. No. Tak po prostu jest. Jeżeli stawiasz wszystko na jedną kartę, no to wtedy no masz niestety przejebany. Tak złożony jest świat i na tym to polega. Dlaczego ja, jako podatnik, miałbym do tego dokładać, jeżeli bym stracił pracę, na przykład, nie wiem, mając wypadek i będąc na rencie, co miałem w swoim życiu, no to wtedy miałem taką rentę, jakby, wiesz, jakby szmatą ci przez pysk przedzielić, nie?
1: Ivy Place pisze, zgadnij, kto w New York City niszczy bardziej metro, bladzi czy opaleni? Ja bym stawiał bardziej, powiem wprost, na czarnoskórych, że są większymi wandalami niż Azjaci, niż biali, bo mają coś takiego, no ta kultura, graffiti, tu coś kopnąć, przewrócić, się śmiać, no tak mają coś. Z tych niższych warstw społecznych, bo pewnie w tych wyższych to znajdziemy takich, którzy często są na wyższym levelu niż jakiś white trash na przykład typowy. No.
2: Tutaj Zamoyski dobrze gada z czymś, czego dokładnie nie rozumiem, ale dobrze mniej więcej rozumiem tę kwestię, że oni nie mieli co jeść, budowali cały... To jest taka kwestia, tak? No... rodzisz się, tak? Masz tabula rasa, masz jakieś opcje, idziesz pracować do Walmartu, tak? Stawiasz wszystko na jedną kartę, no i nagle ta jedna karta się okazuje być, nie być jokerem, tylko być, kurde, dwójką, tak? No i co wtedy, tak? To jako dorosły człowiek, który no dosłownie w Polsce ma szansę, nie wiem, wyjechać sobie, zbierać szparagi nawet, tak? Czy gdziekolwiek za granicę, nie znając nawet obcego języka, dorobić chociaż odrobinkę, a nie sobie siedzieć w tym miejscu cały czas, w tej wiosce koło zamkniętej cukrowni i tak, wiesz, tak z otwartym dzióbkiem czekać, aż skapnie. To tak nie działa. tak nie działa. Zamojskie, jak wyglądała twoja kariera? Ty coś po prostu dostałeś i nagle ci się skapło? Czy to była twoja własna praca?
1: No stawiałbym na to drugie. A nawet jeśli są wśród nas tacy, którzy byli jakimiś beneficjentami systemu słusznie minionego, no to musimy się odzwyczaić od tego i przejść na inny tryb, że już nie oczekiwać. Same kłopoty z tego są. Popatrzcie, no teraz już się ludzie nie odzwyczają od tego, że rząd im da z naszych wspólnych pieniędzy, że im da. No i będzie się powiększał dług, deficyt budżetowy i tak dalej. No to nie jest to dobra droga. Chciałbym żyć w kraju, gdzie nie ma świętych krów, nie? Gdzie nie ma uprzywilejowanych, że nie ma kast, bo to jest społeczeństwo kastowe w dużej mierze. Ten ma takie przywileje, ten ma srakie, ten dodatek dostaje, ten czternastkę, ten 6000 nagle dostaje, bo wyszedł na ulicę i pokrzyczał. Ten ma zniżki, ten nie musi płacić tak jak inni. No kurde, no dobrze by było,

0: jest takie przerzucanie się, czy to Putin, czy inflacja, czy to Putinflacja, czy to coś jeszcze innego. No, zasadniczo jest taki problem. I tak się przerzucamy, że ta tona węgla, która jeszcze rok temu kosztowała, nie wiem, tam 900 zł, dzisiaj kosztuje 3600. Bo to jest ta kwestia, którą też poruszałem wcześniej, a to znaczy w innych audycjach, gdzie mówiłem, że to nie jest tak, że tego węgla nie ma. On jest po prostu zajebiście drogi, co trochę też rozumiem, bo Polak ma coś w swojej głowie, że jeżeli coś zaczyna drożeć, no to sobie zatankuje na zapas i inni nie będą mieli i będzie pewna niedostępność. Ale oprócz tego jest coś, czego mi się wydaje, wszyscy analitycy ekonomiczni pomijają, mianowicie podatek od nadmiarowego zysku, który pierwotnie miał być tylko i wyłącznie dla spółek Skarbu Państwa, a w efekcie jest tym podatkiem, który będzie tym podatkiem, który dotknie firmy, które za dużo zatrudniają, no i na przykład za dużo zarobiły. Wydaje mi się, i to jest moja teoria spiskowa, że doszło do spisku pomiędzy dystrybutorami energii, czyli gazu, węgla, czyli spółkami Skarbu Państwa, a państwem. Państwo powiedziało: nałożymy na was za te zyski 50% podatek. A spółki powiedziały: OK, to my podniesiemy ceny o 300%. W porządku, czyli te 50% z tego zysku, z tego zajebiście drogiego węgla, nie trafi do, nie wiem, do spółek węglowych, tylko trafi do budżetu państwa i pójdzie na 500 plusy. To jest zajebiście ciekawy punkt, że aż tak bardzo chytrze zostało to rozegrane, żeby w ten sposób podzielić się zyskami. Ej, może, ej, słuchaj, masz jakiś sposób na to, żeby wyruchać polskie społeczeństwo? No tak, no to podzielimy się zyskami po połowie. I tak to wygląda, bo ten podatek ma mieć wartość 50% od tych nadmiarowych zysków. I to jest moja teoria spiskowa, że państwo dogadało się ze spółkami Skarbu Państwa: podniesiemy ceny i podzielimy się chytrze tym po połowie. I jeżeli ktoś ogrzewa węglem, a prawie wszyscy w Polsce ogrzewają, to połowa z waszych rachunków pójdzie, ta dodatkowa cena pójdzie na 500 plusy.
1: To nie brzmi jak teoria spiskowa, tylko brzmi jak rzeczywistość za oknem, tak jak dla mnie bardziej, wiesz? I taka, jak takiego słucham, to się dobrze klei, no, dobrze się klei. Skoro żyjemy w kraju, gdzie prezesi spółek chodzą sobie na obiadki z rządzącymi i to jest jedna klika w zasadzie i wtykają jedni drugich w różne tam miejsca, mają wpływ jedni na drugich, znają się, no to tak, a wiesz co? Może w ogóle też dodałbym drugą taką swoją teorię, że ci rządzący, oni tylko udają, już od dawien dawna udają, że nami się przejmują, że im zależy na nas. Tak naprawdę jest już bardzo solidny mur między nami i oni tak naprawdę mają nas w dupie i w pogardzie głębokiej. I gdzieś tam, jak wiedzą, że ich nikt nie nagrywa, rozmawiają ze sobą, to mówią w stylu: o, plebs się wkurwi, nie? Ale co tam jebać biedaków, kurwa, musimy się tu zatroszczyć o sprawy. Oni tego nie zrozumią, oni tego nie zrozumią, bo to są, wiesz, to jest hołota, plebs, Polaczki. Przecież taki ton rozmów trochę przebija z tych rozmów nagrywanych w różnych restauracjach, tam u Sowy, Sowa i przyjaciele, nie? Wiesz, słynne, że Polacy mają zapierdalać za miskę ryżu. To chyba nie był sarkazmik ostatecznie, nie? Więc
0: No
1: ze
0: nie był,
1: strony
0: no nie był.
1: Morawieckiego to było bardziej coś w stylu, że Polaczki muszą zacząć zapierdalać za miskę ryżu, żeby poznali, co to pieniądz, co to, wiesz, co to życie, nie? Żeby zaczęli, wiesz, myśleć normalnie. To muszą dostać nauczkę. To chyba w tym kontekście było, co?
0: To znaczy, sam nie wiem, jak to ocenić pod kątem współczesnej, takiej bardzo socjalnej polityki polskiej, tak? Bo socjal jest czym się brzydzę. Natomiast to w pewien sposób działa, tak? Sam znam też osoby, które mówią: no skoro dają, no to trzeba brać. i nie mam tutaj do nich pretensji.

0: jeżeli mają okazję, oczywiście, oczywiście brać, korzystać z tego, tak? Ja sam korzystam, akurat nie na państwie polskim, ale, ale po prostu korzystam.
1: Od kogo, przyznaj się, od kogo bierzesz pieniądze, od jakiego kraju? Kurwa.
0: Nie powiem, bo się Arabia Saudyjska obraził. Ale tutaj całkowicie szczerze, w momencie, kiedy widziałem, że jest, że gdzieś tam na widoku jest jakiś kryzys, po prostu podjąłem się drugiej pracy, tak? I mam drugą pracę, w której zarabiam w dolarach, gdzie te dolary sobie po prostu chomikuję. I jak tak patrzę na to, jak dolar rośnie, jak te wszystkie iPhony drożeją, no to jest taki problem. To też jest taka inflacja per proxy, tak? Że importowana elektronika, którą sobie, która do nas przychodzi, no to ona jest rozliczana przez dolary. I to, że nowy iPhone kosztuje 14 tysięcy, to nie dlatego, że sobie Tim Cook stwierdził, że on będzie kosztował w Polsce 14 tysięcy, tylko dlatego, że polska złotówka jest niebanym dowcipem. Więc mam sobie jakąś sensowną poduszeczkę właśnie w dolarach, na których można polegać, bo jeżeli jest kryzys, to wszyscy idą do dolara. Natomiast no, to jestem ja, tak? Nie każdy ma tę szansę, nie każdy ma tę, nie wiem, jakąś taką wizję, że sobie zauważył odpowiednio wcześniej, że ej, słuchajcie, będzie chujowo, trzeba się szykować. Brace yourselves, winter is coming. No tak to po prostu wygląda, tak? No i pytanie, jak to się rozegra? Czy zima będzie dostatecznie zimna, żeby wywieźć rząd PiSu na taczkach?
1: Dobrze, że te zimy już nie są takie srogie, jak ja pamiętam jeszcze. Sam się urodziłem w zimę stulecia, gdzie śnieg był po szyję, potrafił być po szyję, mróz, trzaskający mróz, nie? Czarny mróz. A teraz mamy takie zimy na pół gwizdka, no ale i tak czuję, że będą nas teraz przyzwyczajać i będzie coraz więcej takiej retoryki. Widzicie, rozumicie, czeka nas wielka próba. Nie ukrywamy już, że będzie źle, że o nic się nie zatroszczyliśmy.
0: Ale to już się dzieje, przecież pani minister Moskwa nie dalej jak miesiąc temu mówiła o tym, że ona w swoim mieszkaniu utrzymuje temperaturę rzędu 17 stopni. I to mówiła w dzień, kiedy było 25 na zewnątrz, nie?
1: Ty, my tak często tutaj jesteśmy za rządem kobiet, a niech kobiety przejmą władzę, ale już mieliśmy kilka takich posłanek, jak zalało Polaków, te powodzie wszystkie były, nie? No tu Wrocław koszmarnie zalany był i okolice. Całe osiedla zatopione, słuchajcie, widok jak jakiś postnuklearny, jakiś Waterworld, nie? Z Kevinem Costnerem. Tak tu było. To jakaś posłanka nagle wychodzi, no taki mamy klimat, nie? Czy to było do rolników, którzy się nie ubezpieczyli? Trzeba było się ubezpieczyć. Teraz, no, 19 stopni to bardzo zdrowe. Tak lubią rzucić taki tekst. Oni to robią nieświadomie, ja czuję, bo gdyby mieli instynkt samozachowawczy, to by nie gadali takich rzeczy publicznie, bo wiedzieliby, że na nich gromy polecą. Oni po prostu są tak już odrealnieni i właśnie na chwilę się pojawia ten widmowy mur, nie, który nas dzieli od władzy i oni sobie pozwalają przez moment powiedzieć to, co naprawdę o nas myślą, że mają nas w dupie, że trzeba było, że trzeba by było i że taki mamy klimat, albo jak ktoś żyje za mniej niż 6 tysięcy, to albo jest złodziejem, albo kurwa, nie wiem, kimś tam.
0: Ja pierdolę, tyle tutaj wątków pomieszałeś, stary, że naprawdę sobie takiego baranka po prostu wsianowali. Po pierwsze z tym, że trzeba było się ubezpieczyć, to mówił wówczas minister Cimoszewicz i faktycznie dostał za to słusznie po dupie, no bo kurde, no jednak to była powódź stulecia, a nie powódź. No zresztą to było tak, że papież przyjechał, nie? I tam, gdzie się pojawił, to potem powódź wystąpiła. Więc trzeba się było ubezpieczyć od papieża. Sorry, taki mamy klimat, to była historia sprzed paru lat. Nie pamiętam kogo konkretnie, i to nie była jakaś tam feminokracja. Wiesz co, ale tak a propos feminokracji, to mi się przypomina historia dosłownie sprzed kilku dni, gdzie pojawił się w Play Store i App Store taka aplikacja, taki Tinder, tylko że dla konserwatystów. No i się okazało, że został zbombardowany, gdzie konserwatywnie, tak, rola kobiety, rola mężczyzn. No i się okazało, że rating tej aplikacji to był tak jeden z groszami, nie? I wszystkie komentarze, które tam wrzucały jedynki, to było, że na tym konserwatywnym portalu randkowym nie ma żadnych kobiet. Ciekawe dlaczego.
1: Co do tych wątków, które pomieszałem, chciałem, bardziej mi chodziło, może chodziło mi głównie o to, że kobiety rządzące gdzieś tam w rządzie wcale nie muszą być takie super i często nie są. No gest Lichockiej, no to przecież muł bagienny ta Lichocka, nie? Jakaś taka tępa strasznie. A Kępa? Cóż w ogóle muł bagienny.
0: Akurat, wiesz co, ja bym był za tym, wbrew pozorom, tak? Żeby posłowie sobie pokazywali fakola, żeby wychodzi dzień dobry, ja z wnioskiem formalnym o chuja w dupę posłowi Braunowi, nie? To by było fajne, to jest taki... To w ogóle mówimy, że słowa nieparlamentarne, nie? No, nie do końca, może zróbmy w ogóle, mówmy ze sobą szczerze. Pokażmy, kim naprawdę jesteśmy, nie? I tak wiesz, i wychodzisz na mównicę. Panie ministrze, premierze Rady Ministrów Morawiecki, chuj ci w dupę śmieciu, obyś zdechnął na raka. I tutaj przechodzisz dopiero do swojego przemówienia. Bardzo chciałbym, żeby to stało się w Polsce parlamentarne. Żeby ci ludzie byli szczerzy, a nie tam się gryźli po policzkach i tam wiesz, to, no coś tam ten, coś tam ten, nie. Na pewnej kurwie. Po prostu uczciwie, szczerze.
1: I żeby za posłem, który przemawia, oczywiście jest to nagrywane, można sobie na YouTubie zobaczyć, Janusz Jaskółka na przykład jest taki profil YouTubeowy, gdzie koleś wrzuca obrady Sejmu cały czas, nagrywane z kamer, ale żeby jeszcze za posłem był taki olbrzymi ekran, jakiś taki telebim, ileś tam metrów na ileś metrów i tam by przewijały się komentarze, co ludzie myślą na temat, co aktualnie gada ten poseł. Ale też, słuchajcie, no, nam się marzy taka jakby wolność tu wypowiedzi, ocenianie posłów, ale trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że komentarze plebsu to są durnowate też i najczęściej skoncentrowane na jakimś hejcie, na odruchach, na emocjach. No to też nie róbmy z tego jakiejś wartości, tak? Że nagle lud się wypowie i dadzą do myślenia tym rządzącym.
0: No to jest ten problem, że rządzący jednak mają, wiesz, mają władzę, mogą determinować, mogą głosować. My jako plebs możemy sobie, wiesz, co najwyżej popierdzieć w ten mikrofon, nawet jeżeli zbierzemy sobie te 100 tysięcy podpisów, tak, nasza ustawa zostanie wysłuchana, no wejdziesz sobie na mównicę, popierdzisz, no i co? No i gówno. Także być może taką, i tutaj już będę powoli kończył, bo późno już jest, to może tak zrobić po prostu Sejm MMA, żeby nie było tak, żeby faktycznie głosowanie przeważało nad przegłosowaniem danej ustawy, tylko każdy z tych kół poselskich wybiera swojego zawodnika. Potem ustawiamy taki oktagon w miejscu mównicy sejmowej. No i oni się napierdalają. No i ostatni, który będzie się trzymał na nogach, to wtedy ustawa tej partii, to wtedy on decyduje.
1: Jak wspomniałeś tutaj o MMA, walki w klatkach, też sobie ostatnio tak bardziej może zdałem sprawę z tego, jaki wpływ miało powstanie tych pierwszych gal. No pierwszy był Fame, potem jak grzyby po deszczu inne zaczęły powstawać. To jakieś takie naturalne zjawisko, że z tych różnych streamów, z kanałów, z patologii, no w końcu ktoś wpadł na pomysł, niech się napierdalają. Ale teraz na przykład są doniesienia, czytałem dzisiaj o tym, że jakieś nastolatki, dziewczyny w szkole się biły i jedna napierdalała kastetem drugą po głowie. Jakaś strasznie krwawa bójka. Kiedyś nie było czegoś takiego. Za moich czasów nie pamiętam, żeby choć raz się biły dziewczyny. Nie pamiętam ani jednego takiego przypadku przez cały swój proces edukacji. Chłopaki tak. A teraz widzicie, zmieniło się. I czy takie jakieś fejmy, srejmy nie są temu winne, że napędzają modę na napierdalanie się, na skopanie kogoś leżącego na ziemi, zaatakowanie na partyzanta. Ale dobra, oddajmy głos Grześkowi, bo się dodzwonił. Cześć Grzechu.
2: Siema, cześć.
1: Cześć, cześć. Co tam?
2: Leci po mnie. No, tylko furiat nie dzwonił dzisiaj, to ja dzisiaj za furiata będę, bo mam weekend.
1: Spoko.
2: Potrzeba, wspomniałeś o powodzi, pamiętasz, w 97, tak?
0: No tak.
2: No, obejrzałem sobie dokument, no w sumie dokument. Ciekawe historie tego gościa, który ma bardzo fajny kanał na YouTubie i zrobił stosunkowo niedawno, kilka miesięcy temu, właśnie dokument o tym, bo w moim małym umyśle wtedy miałem jakieś, czekaj, 11 lat. To była taka katastrofa, tak jakby kometa napierdalała z nieba i trafiła w Polskę centralnie i to jeszcze koło mnie gdzieś bardzo blisko i to było nie do uniknięcia. I okazuje się, że prognostyka była całkiem wcześniej przewidziana. Do tego służby były powiadomione, a co potem się działo, to już jest festiwal spierdolenia. Tak jak właśnie mówiłeś, że Wrocław się obronił, ale Krawiec, ale Wrocław się obronił bardziej fuksem niż niczymkolwiek. To takie było na żyletki, tak? Ta fala przeszła. To było ciekawe, jak w dużym mieście przed Wrocławiem straż pożarna miała jeden ponton, kurwa, w dużym mieście, do tego dziurawy.
1: No tak.
0: Jak Polska.
2: A tak, ale to jest w raporcie, kurwa, żeby nie było, to było czytane z raportu. Ostał się taki zamknięty, nie?
1: Ile macie tych pontonów? Powiedzcie tam. Jeden mamy. O, to zaraz, ale dziurawy. O, to zaraz. Mówicie, że rękawiczek wam brakuje i gumiaków. Zrobimy, zrobimy. Ja tu zaapeluję, wystosuję pismo, a potem zapomniał. Poszedł do domu, się nachlał i zapomniał. No tak trochę jest, ale z drugiej strony wielka praca ludzi. Ludzie się fenomenalnie zjednoczyli i targali te wory. Nawet ja taki nierób i obibok pomagał.
2: No i o tym też jest ten dokument, bo właśnie tacy ludzie jak ty, którzy targali wory i tacy ludzie jak nawet Etam, gdzie mieli krótkofalówkę w domu, i mieli baterie do nich i nawet działała i rozdali to tym ludziom, którzy jeździli na tych prywatnych pontonach rybackich właśnie. Rybacy, krótkofalarze zrobili dużo większą robotę niż państwo, które to po tych kilku dniach zmagania się ludzi, kiedy ta fala powodziowa szła, bo fala powodziowa nie idzie jak fala sejsmiczna czy tam atomowa bardzo szybko, tylko bardzo wolno. Więc nawet politycy mają szansę jakby zrewidować swoje myśli z rzeczywistością lub nie. Okazuje się, że nie skorzystali z tej okazji. Mieli też okazję zamilczeć, przemilczeć lub nie odezwać się, też nie skorzystali z tej okazji i gadali takie kurwa brednie właśnie o tym Cimoszewiczu, co Kotkiewicz wspomniałeś, że kurwa on zaczął ubezpieczeniach gadać do ludzi, którzy ładowali wory, kurwa, na wały. To jest jakiś no po prostu Sajgon.
1: Kraj właśnie wałów i targania wora. To władza nas za wora targa. A pamiętam taki śmieszny widoczek, mnie trochę rozbawił. Jestem wyczulony na takie rzeczy. Jadę sobie przez Wrocław i widzę, że stoi kościół, wręcz jakaś katedra i obładowana tymi worami, na 3 metry poustawiane, żeby tam ani kropelka nie uszkodziła cennego kościółka, a obok tak gdzieś tam dwa worki na progu poustawiane symbolicznie, tu woreczek, jak w ten kościół tak opatulili. No, najważniejsza rzecz oczywiście, wiadomo, nie?
0: No ale wiesz, ale to jednak zabytek, także tutaj akurat tak bardzo bym się nie czepiał. Pamiętam, jak byłem turystycznie sobie w Kownie, gdzie właśnie podszedłem sobie do kościoła swoją drogą i zauważyłem, tak, to było tam w kilku językach napisane, no i tak sobie czytam, że tutaj podczas powodzi w 1924 roku doszła woda. Ja tak patrzę, kurwa, gdzie tu jest jakaś rzeka w ogóle, nie? Może rzeki nie widać. A woda, faktycznie, no rzeka przepływa przez Kowno, a to było dosłownie jakieś tam, nie wiem, jakieś pół kilometra od rzeki. Ale Grzesiu, nie wiem, czy słuchałeś tutaj wcześniej, bo cię tutaj chciałem pociągnąć za język i do pod kątem różnic kulturowych. Jak wyglądała twoja praca w UK-u na samym początku? Czy się nie zderzyłeś z jakimiś tam różnicami kulturowymi tylko dlatego, że, nie wiem, urodziłeś się w Polsce, zostałeś wychowany w Polsce? Czy nie miałeś takich sytuacji, że tam się żyje po prostu inaczej, są inne standardy? Nie wiem, tak rzucam trochę w pustkę.
2: No, ja chciałem jeszcze o tym węglu pogadać, ale dobra, niech będzie.
1: Gadaj właśnie, Grzesiu, o tym, jak tam, wiesz, dzisiaj nawet myślałem, że co tak rzadko ludzie opowiadają o początkach swoich życia w innym kraju. Tylu mamy tutaj emigrantów, ludzi na obczyźnie, a tak rzadko właśnie opowiadają, jak zaczynali, nie?
2: Ja wiem, czy rzadko, bardzo często moim zdaniem było to poruszane. Może nie ostatnio, ale jednak... Często ten temat był poruszany, właśnie emigracje do różnych krajów. Z tym, że UK nie jest egzotycznym krajem dla Polaków, bo jest, no, setki tysięcy Polaków tu mieszkają. I może ci, co na początku wyjeżdżali, no to wtedy te różnice, te pierwsze dotarcia były bardziej ciekawe, ale jeśli już jedzie następny, to nie jest jakieś tam ciekawe i to nie jest duża różnica kulturowa wtedy. Tak mi się wydaje. Przynajmniej ja takiej nie doznałem. Choć też nie jest tak, że przyjechałem i sobie wjechałem jak w masełko w jakąś polską enklawę, gdzie montowaliśmy sobie nawzajem anteny Polsatu i było super, nie? I tam jebać biedę, bo już jest fajnie, nie? Tak mamy koło siebie jakieś tam bezpieczne środowisko i sobie działamy. Nie. Ja tak ten jakoś na uboczu się trzymam, ale to tak samo jak wyemigrowałem z wioski do miasta, to też nie było tak, że z jakąś watachą z wioski wyjechałem, nie, do miasta, nie, tak sam sobie pojechałem i tak to wyglądało. No, tak samo sam sobie pojechałem gdzieś i sam się trzymam i może inni inaczej emigrują z całą wioską, nie wiem. Słyszałem, że są enklawy Polaków, na pewno są. Ale nie wiem, o co pytacie szczególnie, trudno mi jest tak powiedzieć. No, tak jak powiedziałem wcześniej, to nie przecierałem szlaków, tak? Ja tak trafiłem po prostu. Zmieniłem troszkę środowisko. No, tak delikatnie to dla mnie przeszło.
0: Moje pytanie dotyczyło tutaj kwestii powiązanej z ukraińskimi imigrantami do Polski, tak? Którzy zderzają się z pewną taką rewolucją kulturową, trochę faktycznie szybszą, bo nie chcieli tego, a przynajmniej nie musieli. I tutaj nagle pojawiają się, wiesz, w świecie, który działa trochę inaczej, tak? Gdzie inaczej zupełnie, nie wiem, działa kodeks ruchu drogowego, gdzie zupełnie inaczej działa, nie wiem, uśmiechanie się w Żabce, dajmy na to.
1: Czy chociażby zwracanie się do siebie per pan i pani, to też podobno jest u nich, nie jest u nich w zwyczaju. Co mnie trochę zdziwiło, bo sobie wyobrażałem, że tak mi się bardziej Zachód kojarzy po prostu z takim sposobem, no... per ty, a wschód per pani, pan.
2: Ale to... Okay, to jest bardzo ciekawe pytanie i to tutaj wchodzimy w kwestię stosunek, moim zdaniem, w moim wewnętrznym mniemaniu, w mojej wewnętrznej filozofii o to, co pytacie, to jest stosunek państwa do jednostki do urzędu do państwa i tego małego plemienia do wszystkich innych poszczególnych, czyli jest wieś na 600 ludzi, no jest sołtys ma trzech tam milicjantów, tak, i jest pozamiatane, to jest prosta struktura. I właśnie na wschodzie, czego jesteśmy beneficjentami poniekąd, u nas pokutuje to w ten sposób. Przychodzimy do urzędu. Umówiony pan jest, czy nie? Ale ja tylko to taki pieczątkę. Czy tygodnie się staram? Ja do szkoły tutaj mam autobus, ja tylko pieczątkę chciałem. A umówiony pan, czy nie? Nie, nie. No właśnie to jest taki ruski system, nie? Ukraiński jest bardziej plemienny, co u nas też tak nie w negatywnym sposobie tego znaczeniu. Oni sobie poradzą, oni się szybciej zgrupują niż Polacy. Nie? Polacy na migracji pojadą do tej przysłowiowej Anglii, oni się podpierdolą wcześniej, niż coś razem zorganizują.
0: Wiesz co, no. Grzesiu, nie do końca o to mi chodziło. Chodziło mi bardziej o twoje pierwsze doświadczenia, gdzie zderzyłeś się, wiesz, z inną kulturą, tak? I tutaj, wiesz, tutaj jest coś inaczej. To było pod względem, nie wiem, jakiegoś takiego zachowania się dosłownie w sklepie, tak? Czy gdzieś coś sobie uśmiechnąć się do kogoś, czy coś w tym stylu, nie? Jakieś takie... To będzie duże pytanie, nie musisz na nie odpowiadać, ale być może chciałbyś się podzielić jakimiś takimi twoimi wtopami z twojej migracji.
2: Okej, spoko, odpowiem na to pytanie, tylko skończę tą moją myśl. Chodzi mi o to, że Rosja jest tak ustrukturyzowana, że tam ten, kto ma pałę, ma władzę. Na Ukrainie pomagamy sobie, ten, kto ma pałę w nasz, ale jest z nami. Tak, też mrugnie okiem, tak? Czyli oni też troszkę struktur sobie, ze strukturami państwowymi podciągną się i pasują do zachodniego systemu jednak. A my Polacy jesteśmy jak zawsze na rozdrożu, że trochę mamy tego wschodu i trochę zachodu, ale jednak pokutuje to, że wyjedziemy gdzieś i nie zorganizujemy tego, jak Żydzi organizują takie malutkie te sobie miejscówki.
1: Enklawa, komuna, enklawy, właśnie, albo komuna żydowska, tak się mówi.
2: No, coś takiego, po prostu nie wspieramy się i tak dalej. Na zachodzie to mają, my jesteśmy na rozdrożu, okej, ale dobra. Co mnie spotkało na zachodzie, z czym się tak in your face, tak? Z czym się spotkałem? Taka, wiesz co, grzeczność do zajebania po prostu. Że się 15 raz z kimś już witasz dziennie, z kim się przywitasz na drugi dzień i na trzeci, i na czwarty, bo z nim pracujesz. To było nużące na początku.
1: To są dobre maniery, mój drogi panie.
2: No kurwa, no jak? No, mówiłem mu cześć, niech spierdala, nie? No,
1: wyszedł Polak z Grzegorza.
2: Nie wyszedł, bo ja się kłaniałem, tylko kłaniałem po prostu popaznie, tylko słownie, nie? Że cześć, how you doing? I ja myślałem sobie, że po prostu naprawdę w kuchni, to było zresztą na wyspie, ale Isle of Wight się nazywała, nieduża wyspa i tak pracowałem na kuchni. I pracowałem z kelnerami, z tym, co to był ośrodek wczasowy, gdzie przyjeżdżali starsi ludzie na emeryturach, no i tam trzeba było prześcieradła, bo tam na ileś tam dni przyjeżdżali. Był cały asortyment i też ludzi było od cholery, którzy ich obsługiwali. No tam wiadomo, od housekeepingu, tak jak właśnie nazewnictwo różnych stanowisk pracy też mnie zaskoczyło, ale to później. No ale właśnie, że z tymi ludźmi się spotkałem i tak z każdym musiałem się 15 jebanych razy dziennie, a było ich kurwa kilkadziesiąt, się witać tak, jakbym ich spotkał pierwszy raz z takim uśmiechem na twarzy. To było dla mnie męczące. Ale się przyzwyczaiłem do tego i to uskuteczniam codziennie i jest okej.
1: Dlatego sam taki grzeczny jesteś zawsze na antenie.
2: No tak, dopóki nie wypiję więcej.
1: No, co tu piszecie? Moje pierwsze zderzenie z UK. Ludzie rzucają pod siebie śmieci, brud i syf. Tak, w UK? Potwierdzasz, Grzegorz?
2: W dużych miastach tak jest, tak. Też nie wszędzie, nie zawsze, ale tak, zdarza się.
1: Marcin pisze, przykład dla Grzecha, druga mniejszość w UK, a nie mamy swoich reprezentantów w samorządach czy w parlamencie. No to trochę też krzywa sytuacja, nie? Powinniśmy mieć. I ciekawe, czy tacy Ukraińcy zaczną się z czasem na przykład domagać, żeby mieć swoich reprezentantów w polskim Sejmie, jako taka bardzo znacząca mniejszość tutaj, najbardziej liczna mniejszość, może też się zaczną domagać. Albo wyjdą na ulicę i zaczną protestować, bo im rząd zabierze 500+ w końcu.
0: Na pewno warto by było zamienić tę mniejszość niemiecką, dwóch posłów, na mniejszość ukraińską.
2: No to ja czworoma rękami się podpisuję, panie. Potem. W każdym razie, no, ja bym zostawił i mniejszość niemiecką, i dwie ukraińskie, i nie ma z tym problemu. A z tym, co Marcin napisał? Tak jest. I na przykład, kiedy był Kongres Nowej Prawicy wtedy na topie, wcześniej troszkę przyjechałem do UK-u, ale były struktury jakieś, które robiły całe przygotowanie po to, żeby ten i ten polityk prawicowy przyjechał na przykład. I to cieszyło się nawet jakąś tam estymą i też frekwencją. Michalkiewicz przyjeżdżał, pamiętam, no Korwin sam wielki, prawicowy guru oczywiście i też inni. Ale to się skończyło po 2015 roku, kiedy zaczął tam brylować kod i zaczął torpedować wszystkie spotkania w UK, przynajmniej w obrębie Londynu, że jak już jakiś Michalkiewicz czy Korwin, czy inny Ziemkiewicz miał przyjechać, no to był ten tam ośrodek raportowania raportowania tam kurwa tych
0: zachowań ksenofobicznych, tak.
2: No nie konkretnie straszne. Ten, ale pochodne, tak, że po prostu pisali okręgowej policji, że ten i ten że będą tarapaty, jeśli ten i ten człowiek przyjedzie, no i policja tak ad vocem, tylko jak to się mówi?
1: Kurwa. Ad hoc.
2: Ad hoc, właśnie, dzięki. Po prostu nie zabraniała, bo nie miała takiego prawa, tylko dała do zrozumienia władzom, którzy wynajmowali ten lokal, że to nie będzie dobrze, że tam będą rozruby i tak dalej. I to było bardzo skuteczne, bo te wydarzenia się nie odbywały po prostu, nie? I to mnie bardzo rozpierdala właśnie, jak Polacy robią struktury za granicą. Jedni torpedują drugich u innych władz, żeby Polacy Polaków nie... Znaczy, żeby ci Polaków nie przejmowali. No. Bardzo brawo.
0: Jak to no, Polak Polakowi Polakiem.
1: Złym wilkiem, no. Niestety, to musimy trochę podreperować u siebie, ale bądźmy dobrej myśli. Kryzys, bieda zawsze nas mocno jednoczy, a idziemy w tym kierunku, więc niedługo się zjednoczymy fantastycznie. Jak już nie będzie co do gara włożyć, będzie zimno, głodno, zimno, biednie, no, to się zjednoczymy.
0: Tak, będziemy na zrakarach kurwa pływać i będziemy zdobywać Wielką Brytanię.
1: I tym optymistycznym akcentem będziemy chyba powoli kończyli. Godzina druga za 3 minuty. Ja trochę roboty jeszcze mam. Chętnie bym dzisiaj popracował. Krawiec odpala dzisiaj 18 szluga. Nie, po prostu mi gasną. Ja sobie odstawiam i tak odpalam co jakiś czas tutaj. Tego jednego wiele razy. No, to co panowie? Coś na koniec? Jakiś morał? Ximena?
0: Pamiętajcie, dzieci, myjcie zęby i zostawcie atrakcyjne zwłoki.
1: No, umrzyjmy młodo i zostawmy atrakcyjne zwłoki. W trumnie z Baltony wyglądasz jak żywy. Grzesiu?
2: Jak zęby na noc myć? To tak się da? To trzeba? Okej. Dobrze.
1: No, etam by w tej chwili wybuchnął śmiechem. Jak mówicie o myciu zębów na noc, to by go to rozbawiło, że francuskie pieski takie jesteście i fircyki wypachnione, w dupach się wam poprzewracało tego dobrobytu.
2: No to niech skorzystam z tego dobrobytu jeszcze i wymyję zęby, póki można, bo kryzys nadchodzi i może mi się to w przyszłości nie zdarzać często, czego sobie i wszystkim wam nie życzę. Życzę wszystkim, żebyśmy mieli i pastę na dzień i noc. Czasem nawet jeszcze po obiedzie umyć zęby.
1: Życzy, to piękne życzenia. Grzesiu nam życzy, żeby nas było stać na pastę do zębów, nawet. No tam nie wiem. Stać.
2: Trzy ja razy dziennie, to nie Kit Muchał, przepraszam.
0: Ja wam życzę, żebyście mieli ją gdzie kupić.
1: Albo żebyście w ogóle, żeby wam jakieś zęby zostały. Wiesz, jak się witamin nie je różnych wartościowych rzeczy, to mogą wypaść zęby i już nie będzie
2: to już bardzo pesymistyczne.
0: Ostatnio jestem na wojennej ścieżce z Rossmanem, bo sobie zrobiłem zamówienie internetowe, bo nie lubię chodzić do Rossmana, niestety. Zrobiłem sobie zamówienie. No i nie mogę zamówić produktów, które nie są w tym sklepie, w którym są, w którym chciałbym je odebrać. No to tak sobie myślę, pozbierałem i tak dalej. No to zbierali je przez 4 dni. I co? I chuj, kurwa, połowa zamówienia jest nieskompletowana. I sobie, no w sumie nie wiem, co mogę zrobić. No, obiecali, że dostanę to, co chcę. I chciałbym sobie, nie wiem, przez chwilę tak pomyśleć, może jest jakaś inna taka, nie wiem, jakaś taka drogeria. No i co? No i chuj, nie ma drogerii, jest tylko jebany Rossmann. Jest jebany monopolista w całej pierdolonej Polsce. Jest jeden jebany system, który kurwa skontrolował, zabrał całe możliwe środowisko rzeczy związanych z nie wiem, kosmetykami.
1: Czy w ogóle istnieje jeszcze coś takiego jak drogeria? Może już nie ma?
0: No nie, masz tylko jebanego Rossmana.
1: Fakt, że jest tam wszystko, nawet sobie energy drinka kupisz oprócz tej pasty do zębu i szamponu, ale ja bym wolał chyba, żeby było dużo drogerii, bo wtedy bym wiedział, że wielu ludziom się powodzi, otwierają sobie drogerie, a tak to wiem tylko, że jednemu właścicielowi Rossmana jakiemuś się powodzi, to gorzej to wypada trochę. I że potrzeba nie może umyć zębów. Kotkiewicz, przepraszam. Poprawiłem się. A Grzesiek też powiedział na ciebie potrzeba, weź na niego też nakrzycz.
2: Za to powiem, że Rossmann jest niemiecki i żeby tam nie kupować, bo tam pod każdym Rossmannem jest ukryte działo.
0: Potwierdzam, mój bardzo serdeczny przyjaciel jest administratorem w Rossmannie i potwierdza, że są tam 4 czołgi.
2: Tak, a nie pod Lidlem są 4 czołgi, a pod Rossmannem są tylko działa. No,
0: nie, czołgi są pod Rossmannem.
2: O kurwa, czyli się upgrade'owali, no to nie, tym bardziej nie kupować, proszę. Dlatego tak drogo muszą ją trzymać. Kurwa.
1: Za dużo wiesz, Kotkiewicz. Za dużo wiesz. A nie można jakoś zhakować tego systemu całego polskiego, przełączyć tam coś, gdzieś wejść, gdzieś coś, tu, tamtego i żeby zhakować system jakoś. Raz, a dobrze. Nie można pewnie. To są naczynia połączone. Zhakujesz jedno, to pozostałe będą dalej działać. Ale hakujmy. Tak popularnie się mówi teraz o hakowaniu systemu, nie? Wszystko się hakuje. Hack life, hakowanie systemu, hakowanie władzy, wszystkiego hakowanie. Jak ktoś znajdzie jakiś sprytny sposób na coś, nawet jak mieć 2 razy więcej płynu do mycia naczyń niż normalnie, sobie tam rozcieńcza odpowiednio, to zhakował płyn do naczyń, do mycia naczyń. Tak to jest. Czy to trochę nie umniejsza profesji hakera? Mówię nie tak o wszystkim, że zhakował se majtki, bo tam se gumkę związał, coś. No, tak to jest właśnie. To co, Grzechu, żegnamy się, nie?
2: Tak, a na koniec powiem kawał, który wymyśliłem wczoraj i nikomu nie powiedziałem. Prawie jestem z niego dumny.
1: O.
2: Co mówi pracownik Roskosmosu wysłany do kopu na Ukrainę?
1: Co mówi?
2: Hi Mars.
1: Hi Mars, aha. No to żeś wymyślił. Fajny, fajny kawał. Taka gra słów. No proszę, tu talent satyryczny.
2: No, miałem mema zrobić, ale mi się nie chciało. Także wam surowego sprzedaję kawała, panie.
1: Kawał z podlady.
2: No, trzymajcie się.
1: Trzymaj się, Grzechu. Cześć. Ej. No dobra, to będziemy kończyli. Tak się mówi o tym naszym rządzie, że taki, jakby to powiedzieć, korzenny, że to są korzenni, jak to lubi Michał Klot mówić. A tu ustawa antylichwiarska przyjęta przez Sejm i to tak znaczącą większością głosów. 303 posłów było za, tylko 11 przeciw. Jak to możliwe? Skoro mamy taki czosnkowy rząd, a tutaj tylko 11 za lichwą? Dziwne. No dobra, miałem już się żegnać, ale jeszcze Michał zadzwonił. Witam Michała na antenie.
3: No i kończ krawiec jeszcze. Co tak kończyć? Będziesz na wcześnie.
1: Robotę mam, stary, wiesz, naprawdę muszę trochę popracować, bo się nie wyrobię na poniedziałek, a już obiecałem, że tu skończę, tu będzie zrobione i wiesz, jak to jest.
3: No ja też muszę popracować, a mi się fajnie słucha, pracuję przy nocnym radiu słuchając, także potrzebuję ten weny do pracy. A ty to mówisz, że kończysz, jeszcze Michała reklamujesz. Na koniec mówisz, o, tu Michał nadaje.
1: Ja go zawsze chętnie reklamuję. No, tak nie mogę się doczekać, aż innego Michała zacznę reklamować. No,
3: no to właśnie, kurczę, nie mam czasu ostatnio.
1: Nie mam czasu.
3: Naprawdę.
1: Ty jesteś aparat.
3: Wziąłem na siebie za dużo obowiązków teraz.
1: Ale ty widzisz, ty aparat jesteś. Dzwonisz tak, co już kończysz? Co już? Tak szybko? Gdzie? To tak co? Czasu nie masz? A za chwilę, no, zapracowany jestem. Nie mam czasu na nagrywanie. Czasu nie ma. No.
3: Nie, słuchaj, ja dzwonię, bo tak mi się przypomniało coś, bo tam jak gadałem wcześniej z tym, nawet nie pamiętam już, kto to był, to ten, tam mnie od lewaków zaczęli wyzywać, nie? Słuchajcie, to nie jest tak, ja nie jestem lewakiem takim stricte. Ja widzę w różnych ideologiach różne dobre rzeczy i różne złe rzeczy. I moja ideologia polega na tym, czy to moja religia, że ja sobie wybieram to, co mi się podoba. To, co uważam za dobre, mądre, prawe, sprawiedliwe, godne, moralne.
1: Wiesz co, twoje prawo, żeby się tu wstawić za Urbanem, jak najbardziej ja szanuję i tak dalej. Ale to trochę za agresywnie. No.
3: Wiem, tylko ja po prostu nie lubię nieprzyzwoitości takiej, wiesz, mnie to razi po prostu, jak ktoś gdzieś, o, pluje ci na grób, dobrze, że zdech, albo tam, nie mówię tutaj tylko o tym dzwoniącym, ale ogólnie, wiesz, o ludziach, jak tam jest taki nadający Michał i on też, o, zabij się tam, wiesz, do kogoś mówi, nie?
1: U Michała, u Kloda to prędzej, ale tak chyba wytłumaczyliśmy, że Skała mówił to pół żartem, nawiązując trochę do słów samego Urbana, po prostu źle go zrozumiałeś i czasami się warto przyznać, sorry, źle odebrałem już, a nie iść w zaparte,
3: dobra,
1: nie?
3: Dobra, sorry, źle zrozumiałem.
1: No i każdemu się zdarza.
3: Zaraz będzie, a ty nie chcę, wiesz, jakieś łatki dresiarza jakiegoś, czy coś takiego, nie, bo tu mi, to nie jest, ludzie, no, przybijają mi czasami, że ja jakiś dresiarz jestem, czy ktoś taki, nie, a to gówno prawda.
1: No to wiesz, stary, co mam ci powiedzieć, no to sprawiaj takie wrażenie, żeby tak ludzie nie komentowali, no,
3: no, wiem, no.
1: Więcej trochę kulturki i cierpliwości, a ty jesteś taki awanturnik trochę i furiat, coś ci się nie spodoba od razu, ty kurwa, no i to tak trzeba ćwiczyć trochę cierpliwość w sobie.
3: No wiem, Jabłonowskim się zafascynowałem za bardzo i teraz zostało mi tak. Nie no, żarty sobie robię. Ludzie, szanujmy się, naprawdę. Faktycznie, no. Patrzcie, jaki świat byłby fajny, gdybyśmy tak nawzajem szanowali wszyscy. I cenili ludziach dobro, a nie złe.
4: Ale wtedy byśmy nie mieli, słuchaj, takiego wspaniałego człowieka, jak Jerzy Urban, więc... Nie wszyscy się zawsze mogą poszanować. Ja dzwonię, Michał, po to, żeby powiedzieć, że jeżeli tutaj tak do mnie z ręką na zgodę w jakiejś formie, no to ja tutaj muszę ci zaproponować taki pocałunek prosto w usta, jak towarzysze radzieccy się całowali.
3: Nie. Zatem oni się w policzek chyba całowali.
4: Nie, oni w usta właśnie.
1: W usta. Breżniew, jak on całował ludzi.
4: To musimy teraz zaliczyć taki pocałunek, żeby się w pełni móc pogodzić.
3: Nie. Ja nie przystaję na tą propozycję, niestety. No to jest rzecz, która mi się nie podoba.
4: Ale próbowałem jakby co.
3: Rękę na zgodę mogę podać. Mogę podać na zgodę, to nie ma problemu.
1: No ja też nie chcę.
4: Nogę podać co najwyżej.
1: Nogie? Ja panu mogę nogę podać. To słynny tekst naszego noblisty na to, jak Kwaśniewski do niego rękę wyciągnął.
4: Tak, Krawcze, idź pracować. Kończ tą audycję. Do pracy. Wiem, że jest ci się ciężko zmotywować, więc chcę cię w tym wspierać.
1: Dalej młoty, do roboty. Gdyby nadal był PRL, to musiałbym tu odśpiewać na początku i na koniec audycji jakąś pieśń, pochwalić paru towarzyszy, dziękować, obcałowywać się na antenie właśnie tutaj z towarzyszami, sławić władzę ludową i jedynie słuszną partię PZPR. No to takie by były treści. Dobrze, że już nie ma tego systemu. Mogę gadać, co chcę, a nie tylko to, co mi każą.
3: Więc... No, tego wymagało dobro państwa. Dobra, to ja powiedziałem, co chciałem
1: powiedzieć. Tego wymagało... Jeszcze rzucił na koniec. Tego wymagało dobro państwa. Trzymajcie się. Cześć. Ale dzisiaj komuch wyszedł z Michała taki, że normalnie... Musiał jeszcze wtrącić. Tego wymagało dobro państwa. To było mniejsze zło.
4: Ja z pewnym podziwem słuchałem, bo to takie bardzo osobliwe połączenie, akurat w kontekście Urbana, żeby mówić, że ludzie się powinni wzajemnie szanować i nie powinni się świnić, gdzie o Urbanie, w kontekście Urbana powstało pojęcie pan świnizmu i właśnie ześwinienia się intelektualisty. O tym, żeby się wzajemnie szanować i tak dalej, w kontekście tego, że śmierci Urbana. To jest naprawdę zabawne. Ja myślę, że sam Urban by się nieźle uchichrał.
1: To trochę tak, jakby umarł Nergal, a my byśmy tu mówili, no jest teraz u Boga, ale to zawsze był, Jezus był dla niego najważniejszy. Pochylmy się i odśpiewajmy Bogu Rodzice i Boże coś Polskę. On taki był. To tak trochę w tym stylu, nie?
4: A propos tego, co ja powiedziałem do Michała wcześniej, bo on tam powiedział mi o tym teście na inteligencję, ja powiedziałem, że jego nie stać na to, żebym ja tam swój czas poświęcił na to. To odnosiło się do słów Urbana do mojego wykładowcy skądinąd, który, kiedy samemu studiował dziennikarstwo, podszedł do Urbana. Na takim obozie byli, na którym Urban był zaproszony jako gość dla młodych dziennikarzy. I mój wykładowca podszedł do Urbana i zapytał, czy mógłby mu krótkie wypowiedzi udzielić. Na co Urban odpowiedział mojemu wykładowcy, że on jest wprawdzie tanią dziwką, ale nie jest aż tak tanią dziwką, żeby biednego studenta było stać na to, żeby opłacić mu czas, który mógłby spędzić z nim podczas przeprowadzenia wywiadu.
1: No na pewno był jedyny w swoim rodzaju, to tak powiedzmy dyplomatycznie.
4: No tak, to był bardzo...
1: Oryginalny człowiek.
4: Very special person. Znaczy, no na pewno, no nie, no był unikatowy, co by nie mówić. No, nie był na pewno dobrym człowiekiem. Myślę, że on samemu nie chciałby, żeby go w ten sposób określał.
1: Też, co zdefiniujemy jako dobry? Wiesz, tam nie zaglądaliśmy mu do portfela, nie patrzyliśmy na przykład, ile przeznaczył na charytatywne jakieś rzeczy, nie? No, czasem jest taka fasada, jemu jakby odpowiadało to, że wszyscy go mają za skurwysyna, za zło wcielone, jakby bawił się tym, grał trochę, ale cholera wie co tam, jak się zachowywał tak w życiu prywatnym, bardziej gdzieś tam na osobności.
4: Wiesz co, trochę mam takich insightów właśnie między innymi od tego wykładowcy, gdzie no to są też ludzie starszej daty, którzy mieli do czynienia z nim też na przestrzeni wielu różnych lat i no to no, ewidentnie no, to on był raczej taki, jaki się prezentował publicznie. Oczywiście ten wizerunek był podkręcony, nie? No to wiadomo, że że on sobie też robi trochę jaja i trochę trollował i tak dalej. To jest oczywista sprawa. Ale to nie był dobry człowiek. No, nigdy nie próbował takim być człowiekiem. Nigdy sobie nie uzupował takiego prawa w ogóle.
1: Też trochę zawsze inna sytuacja, jak ktoś nie jest dobry, ale na przykład nie szkodzi jakoś bardzo innym. No tutaj wiemy, że miał epizod w swoim życiu, gdzie szkodził. No minister od propagandy, nie? To bardzo ważna funkcja, to taki Goebbels nasz troszkę.
4: No zresztą jego czasu nazywano Goebbelsem stanu wojennego, to wtedy powstało takie określenie na niego. I zresztą pamiętajmy też, że w procesach norymberskich osoby, które dokładały rękę do propagandy, były później skazywane na śmierć, nie? Więc ja podejrzewam, że istnieje rzeczywistość, w której Urban też mógłby taki wyrok, może nie na śmierć, to nie, ale jakiś wyrok mógłby dostać, nie? W jednym tam z różnych wariantów rzeczywistości. Nie było to takie nieprawdopodobne, moim zdaniem, nie?
1: No raczej. Ale z dwojga złego już lepszy ktoś, kto był sukinsynem i nie wyparł się tego, nie został przechrzczeńcem, przechrztą. To są najgorsi najczęściej ludzie, którzy zmieniają nagle front i nagle z zagorzałego komucha staje się świętoszkiem na przykład. Świętojebliwym świętoszkiem chodzącym 4 razy do kościoła dziennie. Tych, kto się boje.
4: To jest taka żenada, nie? Jak ten Terlecki na przykład, tak? Który, to trochę inna historia, no ale on kiedyś był hipisem, który uprawiał seks z korą i generalnie był spokoziomkiem, a potem mu się nagle wymyśliło, że będzie jakimś stetryczałym, niemiluchnym totalnie dziadem z PiS-u, takim typowym, nie?
1: No.
4: Swoją drogą w ogóle Urban to jest ciekawe u niego, bo tutaj Kotkiewicz powiedział, że warto się zainteresować biografią Urbana przed byciem rzecznikiem rządu. Ja trochę wypowiedzi Urbana na ten temat, jak to się stało, że on w ogóle stanął po stronie rządu, i dlaczego on zaczął bronić PZPR-u. Czytałem, zaznajmiałem się z nimi i on powiedział, że to była też kwestia pewnej przekory, że kiedy to się stało modne, żeby być przeciwko rządowi PRL-u, to on wtedy stwierdził, że to może być coś ciekawego, że on pójdzie w tym kierunku, bo wszyscy są teraz nagle przeciwko. Więc on to też zrobił z takiej przekory. No i to przekora u niego całe życie gdzieś tam występowała, nie? W tym był absolutnie uczciwy.
1: No jedno nie ulega wątpliwości. Na pewno taki Jerzy Urban bardziej by pasował do Nocnego Radia niż, nie wiem, niż ojciec Rydzyk albo arcybiskup Jędraszewski.
4: Chociaż ja nie wiem, słuchaj, z tymi imigrantami, to tak ojciec Rydzyk to by się z tym zgodził.
1: Tak?
4: No tak. Wiesz, tylko to trochę może innych słów by użył, może mniej.
1: Ale to masz na myśli to, że ja mówię, że krytykuję często pewne nacje, rasy za coś, że mają tendencję bardziej niż biali na przykład do czegoś, że bardziej śmiecą. Dzisiaj tak zostało to potwierdzone, że bardziej śmiecą czarnoskórzy i dewastują, bardziej są bardziej do tego jakoś chętni.
4: Tak, na przykład to, no.
1: A nie warto w ogóle o tym mówić?
4: Nie, ja uważam, że można na ten temat rozmawiać. Zupełnie obojętnie, jakie się ma zdanie, to ja uważam, że należy rozmawiać. Ja jestem nietypowo dla swojego środowiska. Uważam, że należy na taki temat dyskutować.
1: To w twoim środowisku panuje przekonanie, że nie warto rozmawiać.
4: No, na ten temat w ten sposób nie wypada, nie jest to w dobrym tonie.
1: Nie wypada. No, ale tylko prawda nas wyzwoli. I jak mamy już samo to, że mamy tak niewiele mediów, gdzie można bardziej otwarcie i szczerze porozmawiać, co kto myśli sobie na temat tych czy owych, no to już to jakaś wartość, że możemy sobie tu jeszcze porozmawiać. Może kto.
4: Nie, no wiesz co, ja uważam, że tak. Wiesz co, dla mnie uderzająca była taka dyskusja kiedyś w podcaście Kultury Liberalnej. Znaczy to było w Talk FM, ale to było de facto osoby z Kultury Liberalnej. Tam występowała jedna pani, znaczy dwie osoby z Kultury Liberalnej, ale jedna pani z tytułem doktora skądinąd, i ona mówiła właśnie o tym, że to jest rasistowskie mówienie, że w dzielnicach, w których dominują czarnoskórzy, jest większa przestępczość, przy czym przyciśnięto trochę. Sama zaznaczyła, że nie chciałaby w takiej dzielnicy mieszkać. Więc to jest słabe, tak? No jeżeli de facto ona ma taką opinię, która w tych kategoriach jest rasistowska, ale w tym rozumieniu jest rasistowska, ale nie będzie jej wygłaszała, bo uważa, że nie wypada jej wygłosić. No to nie, no to już, jeżeli ma takie zdanie na temat rzeczywistości, to powinna je wygłosić, nawet jeżeli to jest dla niej niewygodne, uważam, tak? Ja się na ten temat nie znam, ja na ten temat nie mam wiedzy, więc mam ten komfort, że mogę unikać odpowiedzi na takie tematy. Po prostu nie mam informacji na ten temat, ale no to dla mnie, no mi to na przykład dużo mówi, że nawet tak, to taka osoba, która jest jednoznacznie bardzo liberalna, bardzo progresywna, jest skłonna trochę dociśnięta coś takiego powiedzieć.
1: No, deklarowanie swojej tolerancji dla innych nic nie kosztuje zazwyczaj, nie? A już zamieszkanie gdzieś z tymi, o których się mówi, to już może coś kosztować. No, to taki świat, że ludzie wygłaszają przeróżne prawdy objawione, szczególnie jak ich to nic nie kosztuje i mogą coś zyskać na głoszeniu tych prawd. To jest często taka praca, nie? Lobbujesz za czymś tam, za jakimś ruchem, czy za feminizmem, czy za nacjonalizmem. To się staje twoją pracą. I wręcz nagle dziwne i takie karkołomne i nieopłacalne strzałem w stopę byłoby, gdybyś nagle się zreflektował, odżegnał od wcześniej wypowiedzianych słów, zaraz cię wypierdolą z twojego towarzystwa i co? I zaczynaj wszystko od nowa budować swoją karierę, nie? Więc wynika z tego, że nie powinniśmy w tym świecie aż tak bardzo cenić ludzi za same słowa, za wyrażanie jakichś poglądów, bardziej za czyny, nie? Co kto zrobił, a dzisiaj dużo takich, co na samych słowach budują jakąś swoją markę, nie?
4: Znaczy się, tak, uważam, że zbyt dużą rolę się przywiązuje do tego, co ktoś deklaruje, a nie co ktoś jest w stanie zrobić. Absolutnie się z tym zgadzam. No, w sensie, prawda. Wiesz, no bo jeżeli ta sama kobieta jednocześnie, załóżmy, co jest bardzo możliwe, pomagała na przykład imigrantom z, nie wiem, z Bliskiego Wschodu czy Afryki, no to wtedy to bardzo świadczy na jej korzyść i w ogóle w dużej mierze trochę anuluje tamtą inną wypowiedź, nie? W takim sensie etycznym. No bo jeżeli jesteś w stanie swoje słowa postawić za tym, co mówisz, no to znaczy na odwrót, swoje czyny za tym, co mówisz, no to wtedy jesteś w tym wiarygodnym. No to chodzi po prostu o taką elementarną wiarygodność, nie?
1: No i bardziej widać, że te słowa są wynikiem czegoś, że one wypływają z twoich doświadczeń, z twoich czynów, z praktyki, nie? Wtedy, a nie są to słowa po prostu, słowa z dupy, które sobie wymyśliłeś przed snem, na przykład gapiąc się w sufit, co powiesz ludziom. No to taka oczywista oczywistość, niby, a świat nie do końca to rozumie chyba. A w Polsce to w ogóle wyjdzie taki poseł, naobiecuje, naprzedstawia różnych świetlanych perspektyw i ludzie już uradowani, bo się nagadał, nie?
4: No albo co gorsze, jeszcze zrealizuje część z tych postulatów, szczególnie jeżeli one tylko atrakcyjnie brzmią, a ich realizacja jest zła. Czasami jest jeszcze gorzej. Wiesz, bo w ogóle tak było trochę z PiS-em, nie? Dużo osób głosowało na PiS na zasadzie takiej, że oni tylko obiecują różne bzdury, ale tak tego nie zrealizują, więc, bo przecież nikt nie realizuje swoich obietnic wyborczych, nie?
1: Ty tam zostań jakimś znanym politykiem czy coś, bo wtedy może cię na Wikipedię wrzucą i będzie dopisek współpracował z Nocnym Radiem. I to jest jedyna szansa dla Nocnego Radia, żeby gdzieś oni gdzieś
4: największa
1: napisali.
4: Największa promocja w historii Nocnego Radia, słuchaj. Nie no, co ty, ja przecież nie będę chciał tego nigdy przyznawać, więc ja to będę...
1: Następny, co się nie będzie przyznawał.
4: To kompromitujące dla mnie.
1: Słuchają, a się nie przyznają. No, to dziękuję.
4: Ja mnie nie tylko słucham, ale też w jakimś sensie współtworzę i przecież i tutaj nieraz sponsorowałem Nocne Radio i też audycje współtworzyłem i dzwoniłem i tak dalej, więc wiesz. jestem całkiem zaangażowanym użytkownikiem nocnego radia, bym powiedział.
1: No, dokładnie.
4: Ale cieszę się bardzo, że z Michałem udało się nam załagodzić spór. Jeszcze raz chciałbym też przeprosić Michała, bo kilkukrotnie go tak dosyć arogancko potraktowałem w naszej rozmowie, ale no tak, ja sobie tak przyjąłem taką właśnie pozę takiego Jureczka. Chciałem się wczuć trochę w ten klimat.
1: To też ci się zdarzało tam przerywać.

0: też w końcu zrealizował takie show pod tytułem Nie warto rozmawiać.
1: Z nimi nie warto rozmawiać. I tam nie będzie się z zasady zapraszało tych, lewactwa, pedalstwa, tych, co w wojsku nie byli, różnych. I będzie tylko.
0: Ewentualnie mogą się zaprosić jak w rosyjskiej telewizji, mogą dać sobie po mordzie i muszą wyjść ze studia.
1: Oni się tam tłuką, te ruskie. Mają też te swoje gale MMA. To mówiłem, że u nich jest dużo więcej dymów. I to takie wściekłe dymy, bo u nas troszeczkę zrobią z tego show, nie? I trochę poudają czasami, że tam coś do siebie mają. A tamto z taką dziką furią rzuca się jeden na drugiego. Przewracają się fotele, wszystko. Ochroniarze tam nie dają rady. No i tam podobno w Sejmie też się biją gdzieś. Znaczy ci politycy ich też się leją.
0: Racze, a czy
1: Na
0: to u
1: ulicach
0: ciebie
1: się
0: było
1: leją,
0: kiedyś?
1: zatrąbi ktoś na ciebie, to wyjdzie w dresach i też się będzie chciał bić. No, co?
0: Czy tobie się zdarzyło kiedykolwiek może obejrzeć u Andromedy wypowiedzi Sołowiowa? Bo to jest niesamowicie fajne.
1: Obejrzeć co u Andromedy?
0: Czy ty znasz kanał na YouTubie Andromeda?
1: Nie.
0: Dobra.
1: Widzisz.
0: Andromeda to jest taka, to jest dziewczyna, która się zajmuje jakąś tam analityką, chyba w jakimś banku, tak, jakiejś firmie konsultingowej, mniejsza z tym. Zna rosyjski, w każdym razie jest inteligentna. I ona tłumaczy na język polski filmiki z propagandistami rosyjskimi. I można sobie u niej na kanale obejrzeć właśnie takie coś, że na przykład pan Sołowiow albo pan Girkin wypowiadają się na różne tematy bieżące, ale z polskimi napisami i z jakimś tam jej komentarzem, gdzie ona trochę prostuje jej kłamstwa. I to jest w ogóle niesamowite show, co oni robią. Bardzo ciekawie się ich ogląda, bardzo ciekawie można zobaczyć punkt widzenia rosyjskiej propagandy, więc bardzo polecam kanał na YouTube Andromeda, również tobie, bo nawet pod kątem twoich audycji i poszerzenia pewnej radiowej świadomości tego, co można robić z mediami. Słuchaj, to jest bardzo
1: No,
0: ciekawe,
1: pewnie, że
0: że
1: tak.
0: widzieć, jak działają ci rosyjscy propagandyści. Naprawdę, tam te, szczególnie Sołowiowa wypowiedzi ci polecam. Nawet chyba z wczoraj albo dzisiaj jest jakiś filmik u Andromedy.
1: Dla nas to już takie zderzenie się światów, bo patrzymy sobie na tą propagandę i zaczynamy się cieszyć, że mamy takie TVP PiS, takie TV PiS, że to już nie jest takie złe na tle tamtej propagandy, nie?
0: No na tle TV PiS to słuchaj, znaczy na tle Sołowiowa to TV PiS to jest taka, wiesz, fajna, rzetelna, zniuansowana telewizja, w której są dopuszczane osoby o różnych poglądach. No bo tam jest tak, że przykładowo tezą odcinka jest to, dlaczego Rosja wygra. I dlaczego nie wygrywa na razie i co musi zrobić, żeby wygrać, ale nie ma takiego czegoś, że na przykład nie powinna toczyć wojny, czy ta wojna jest dobra, czy nie, tylko ludzie dzielą się na tych, którzy są za wojną i uważają, że teraz wygrywamy, są za wojną i uważają, że teraz może nie do końca wygrywamy, ale w przyszłości będziemy wygrywali i w ramach pluralizmu są jeszcze ludzie, którzy uważają, że no, teraz to chyba kiepsko wygląda, więc musimy naprawdę bardzo mocno przemyśleć naszą strategię, żeby zacząć wygrywać. I to
1: No.
0: są trzy osoby o trzech różnych poglądach i one dyskutują. To jest debata publiczna w Rosji. To jest przerażające.
1: No gdzieś tam się w jakimś programie zdarzyli tacy odszczepieńcy, renegaci, buntownicy, którzy tam nawet zdobyli się na taką wypowiedź, że być może ta wojna jest niepotrzebna, ale tam zaraz prowadzący wtedy, czy co pan tu pierdoli, nie można tak mówić, dziękujemy, do widzenia, no i już.
0: Ale takie osoby są często wpisywane później na takie specjalne listy zdrajców. To jest karane więzieniem lub co najmniej utratą pracy. Ma to bardzo duże przełożenie w każdym razie na życie prywatne takiej osoby, więc no generalnie no tam jest hardcore, naprawdę. To
1: No,
0: jest.
1: trzeba oddać wielki szacunek, myślę, wszystkim Rosjanom, którzy się jakoś bardziej zbuntowali, czy wyjechali z kraju, wygłaszając. No, są takie znane różne osoby, jak się nazywa ta ichnia Maryla Rodowicz, jakaś tam wyjechała. Jacyś sportowcy wyjechali i to często tym wyjazdom.

0: towarzyszą takie manifesty gdzieś tam zostawione, że właśnie nie podoba się to wszystko, że to bez sensu, że to jest zło. No i szacunek, bo tam sprzeciw wobec władzy to jest realnie niebezpieczny, nie? No, no wiecie, 10 lat możecie dostać albo wylądować na kilka lat w jakimś ośrodku wychowawczym, gdzie będą was pałą wychowywać.
1: Tak, to jest też tak, że jeżeli jest się zmobilizowanym do wojska, to grozi 10 lat więzienia, przy czym ono grozi tylko, jeżeli się osobiście odbierze powołanie. To znaczy, dlatego tak dużo osób wyjechało teraz z Rosji, żeby nie dostać tego powołania, w sensie do rąk własnych, bo jeżeli po prostu wyjechałeś i osobiście nie odebrałeś tego powołania, no i wrócisz po wojnie do Rosji, no to nic ci nie grozi. Ale jeżeli odebrałeś to powołanie i wyjechałeś z Rosji po tym powołaniu, jakimś tam cudem się przemknąłeś przez granicę, no bo to wszystko jest nielegalne, no to jest problem, nie? To już ci grozi 10 lat więzienia po powrocie.
0: Tak, tam ta kara jest jakoś skalowalna. Mówiłem o tym w którejś audycji dokładnie, jak to jest, że do iluś tam dni tyle lat ci grozi. Jak cię nie ma dłużej niż miesiąc, to masz 10 lat, jeśli dobrze pamiętam. No i faktycznie używa się różnych chytrych sposobów, żeby tylko doręczyć to wezwanie. Ludzie dostają przy okazji, nie wiem, tam wypisywania mandatu czy coś, czy jak się gdzieś tam zjawią w jakimś urzędzie, to im tak w chytry, sprytny sposób starają się doręczyć.
1: To mi tak przypomina te takie amerykańskie filmy o takich, wiesz, sprytnych komornikach, którzy próbują dorwać swoją ofiarę. Na pewno kojarzysz takie motywy z amerykańskich tak. filmów.
0: Tam ciekawie, bo tam mało, że tacy sprytni komornicy są, no to paparazzi to też jakoś przyszło do nas ze świata, nie? Czyli taki bardziej agresywny fotoreporter, jakiś dziennikarz, który też potrafi się gdzieś włamać, przemknąć, skryć, używać chytrych sposobów. W Stanach w ogóle też łowców nagród na przykład mają, nie? Też u nas raczej są też takie grupy, które ścigają przestępców, o których już na przykład dawno zapomniano, gdzieś ich tam tropią, szukają, ale to są takie chyba raczej organizacje jakieś rządowe, nie? Gdzieś tam podlegające, czy policji, czy coś, a nie ma takich łowców nagród, który po prostu idzie sobie gdzieś tam w płaszczu, szuka jakiegoś bandziora na własną rękę, żeby go złapać i od państwa nagrodę wziąć, nie? Za niego. A w Stanach to jeszcze chyba z czasów Dzikiego Zachodu zostało.
1: No tak, no w polskich realiach takie rzeczy są niewyobrażalne, ale wiesz, to jest też to, że jednak to nie jest tylko kwestia prawa, nie? Bo niektórym się wydaje, że to jest tylko prawo, ale to jest też kwestia, tak mi się wydaje przynajmniej, ale wiele bym to wskazywało, to jest też kwestia całej takiej kultury, nie? Tego, że za usługi się płaci i co to by nie była za usługa, to za nie można po prostu zapłacić i jakkolwiek absurdalna by nie była, to można to wiesz, tam skomercjalizować. Zresztą byłem niedawno na takim evencie, organizowanym przez Amerykanów i mnie to poraziło, no bo to był event, za który wiele firm musiało za uczestnictwo, musiało płacić grube pieniądze, tam typu no, $8,000, $10,000, $20,000 i tak dalej. No i oczywiście jak na tego typu eventach, no był podawany lunch. Ale Amerykanie byli w stanie nawet sprzedać ten lunch, to znaczy no normalnie, gdyby to była europejska impreza, no to jest taki event, no zapłaciłeś tam sobie różne pieniądze, żeby tam brać udział i należy ci się ten lunch, no to ta firma poniosła pewien koszt tego, kto to organizuje, poniosła pewien koszt, że zapewni ci catering. Natomiast ta firma zrobiła coś takiego, że inna firma mogła zostać sponsorem lunchu, dostała swoją reklamę na pudełkach z lunchem i to ona zapłaciła za ten lunch, oczywiście przepłacając za niego wielokrotnie, czyli jeszcze skomercjalizowali coś, co normalnie w europejskim sposobie myślenia byłoby kosztem, to w amerykańskim sposobie myślenia było zyskiem dla nich. Więc jak to spojrzałem, to no z jednej strony się trochę oburzyłem, no bo miałem takie poczucie, o Boże, ci Amerykanie to już kurwa wszystko sprzedadzą, a z drugiej strony no spojrzałem na to z pewnym podziwem, no bo no i to jest niesamowita optymalizacja, nie? W sensie dla Europejczyka coś takiego razi i robiąc biznes z Europejczykami, to nie jest do końca efektywna strategia, no bo Europejczyk coś takiego widzi i sobie myśli, ale oni tylko na mnie patrzą jak na produkt, tylko chcą na mnie zarobić, nie? Czyli obniża to wizerunek takiej firmy, że na ciebie coś takiego robi, więc w Europie nawet firmy nie będą tego robiły, no bo nie będą chciały wychodzić na taki po prostu Januszy biznesu. Ale domyślam się, że już na przykład w warunkach amerykańskich to coś takiego będzie docenione i będzie pokazane, że wow, fajnie, nie? Że to jest firma, która potrafi fajnie się obrócić, fajnie przedsiębiorczo się zachować i tak dalej. Więc właśnie te kwestie kulturowe są mega, mega ważne, nie? Jak podchodzą zarówno osoby, które sprzedają coś, ale i ci konsumenci, jak do tego podchodzą, nie?
0: No tak, są ważne. Chociaż niekoniecznie musimy zawsze mieć jakieś kompleksy, że musimy równać do innych albo przenikać cudzą kulturą, nastawieniem do biznesu, do człowieka, żeby wyjść na ludzi. Tak nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że mamy takie cechy narodowe, niektóre, które spokojnie możemy sobie zachować i być z nich dumnymi. Jakieś. Nie będę tu wymieniał, bo mi się już nie chce dumać nad takimi rzeczami,
1: Mi
0: bo
1: też nie chcę,
0: kurczę.
1: ale tylko powiem, że się z tym zgadzam, bo totalnie uważam, że Polacy są mega fajnym narodem i totalnie nie mamy powodów do kompleksów i często sobie te kompleksy odmawiamy. Ja na przykład znalazłem oburzający wpis profesora Sadurskiego na Twitterze wczoraj, który tam, no, ludzie protestowali przeciwko temu, żeby Urban był pochowany na Powązkach. No i już mniejsze z tym, tak? Ale powiedzmy, że no, co by nie mówić, Urban był postacią kontrowersyjną i on był oburzony tym, że ktoś uważa, że być może Urban nie powinien być pochowany na Powązkach. I napisał, co za nienormalny kraj. No nie, no normalny kraj, no kontrowersyjna osoba wzbudza kontrowersje, to jest zupełnie normalne. A niektórzy ludzie po prostu kochają nienawidzić Polski, mnie to strasznie wkurza.
0: O, na pewno się troszkę z tego wyleczyłem przez lata. Tak trochę, nie do końca, bo trzeba też zachować jakiś tam krytyczny umysł i się nie zachłysnąć
1: Oczywiście,
0: nagle
1: zgadzam się
0: tym,
1: z
0: że tu
1: Tobą.
0: jesteśmy nagle
1: Żeby też
0: super.
1: się tam nie zakochać, że tam wszystko, co Polska robi, to jest
0: No.
1: dobre, bo wszyscy tylko chcą, przyjechają na tą naszą piękną, wspaniałą Polskę i w ogóle, nie? To też jest złe podejście.
0: No, każda, jak każda przesada. W każdą stronę się najczęściej źle kończy. Ale umiarkowanie nie jest zbyt cenione. To się nawet źle kojarzy w dzisiejszych czasach. Dzisiaj wszystko musi być bardzo, wszystko musi być mega, wszystko musi być wyraźne, przesadzone, przejaskrawione. A tak to nuda, nie?
1: No bo umiarkowanie właśnie jest nudne. To jest problem z umiarkowaniem. No, bo to, zobacz to takie Urbana, jak o sposób, w jaki on formułował myśli nieraz, nie? To było mocne, zdecydowane, takie niepierdolące się totalnie z odbiorcą, z osobą, o której mówił. Tylko on na przykład uważał, że za mało osób jest skłonnych powiedzieć, że coś jest chujowe, więc on przychodził i tam wszyscy się certolili i tak dalej. A on powiedział, a ja uważam, że to jest chujowe. I nagle tak jeszcze powiedział to takim językiem, że to było takie bardziej dobitne, nie? No i nagle takie zdanie jest ciekawe, bo masa ludzi tak myślała jak on, ale nikt poważny poza nim, a jednak w miarę poważnym człowiekiem był, nie odważyła się czegoś takiego powiedzieć, nie? Bo nawet jak to powie zwykły człowiek, taki jak ja czy ty, to nikt z naszym zdaniem się nie będzie liczył, ale jak to powie ktoś z jakąś pozycją, kto teoretycznie nie powinien czegoś takiego mówić, bo osoby z pozycją zwykle się boją coś takiego mówić. A to ktoś z jakąś pozycją, taką większą społeczność takiego mówi, no to wtedy to robi wrażenie, nie? Dlatego takie osoby są w jakimś sensie niesamowite i dlatego są tak odbierane, jak są odbierane.
0: No, ten tygodnik nie trochę wyprzedzał czas, bo to moda na jakieś kontrowersje, na tabloidowe troszkę takie podejście, czasami nawalenie z grubej rury, no to się rozwijała grubo później. Dzisiaj to właściwie jest tak, że komercyjne pisma boją się ostro jechać z tematem. Wszystko takie trochę ugrzecznione jest, a on jakby zrobił markę z takiego pisma, które nie pierdoliło się w tańcu i opłaciło mu się to, bo się tygodnik nie świetnie sprzedawał. Wtedy potem to podupadło. Co ciekawe, żona Urbana stoi za takim miesięcznikiem Zły, który jakby koncentrował się na całym złu tego świata i na pokazaniu, jaki to człowiek jest parszywy, zły. Różne, wiesz, tematy typu tortury, jakieś straszne rzeczy, nie? Psychopaci, jacyś, no takie pismo wychodziło. Zły.
1: Mam nadzieję, że te japońskie słynne obozy też tam były przerabiane.
0: Możliwe, możliwe, bo tam były takie tematy, no.
1: O tych obozach w ogóle od ciebie usłyszałem kiedyś dawno, dawno temu, jak opowiadałeś o tym któryś z swoich takich tematycznych audycji. To niesamowita sprawa w ogóle, co Japończycy robili podczas II wojny światowej.
0: Tak, japońskie diabły, tak. Mówiono o tych, którzy tam robili eksperymenty na ludziach, operacje bez znieczulenia albo wycięcie komuś, nie wiem, tam żołądka i podłączenie przełyku do odbytu od razu. Takie lubili zabawy robić, nie? Albo jak człowiek zareaguje, jak mu się zamrozi rękę i rozpierdoli kijem tą rękę, albo włoży do wrzątku. Takie. Albo zarażanie najgorszymi chorobami ludzi, czy wsadzanie ich do komór z jakimś bardzo wysokim ciśnieniem i patrzenie, jakim gały wychodzą z orbit. Takie lubili robić rzeczy Japończycy.
1: Albo z takich bardzo lajtowych rzeczy to wkładanie rosnącego bambusa do odbytu i bambus rośnie 20 cm na dobę.
0: No banda psychopatów. Ciężko takich ludzi nazywać nawet naukowcami, bo czasami można nazwać naukowcem kogoś, kto robi straszne rzeczy, ale tutaj no to tak ciężko. Bardziej jakaś zbieranina sadystów, okrutników, psychopatów. No niestety. I to są takie czarne historie u Japończyków, że oni się nie za bardzo chcą do tego do dzisiaj przyznawać, tak jakby nie chcą o tym gadać, w ogóle takie rzeczy, nie?
1: No, Japończycy byli w bardzo, że tak powiem, zwyżkowej formie, jeżeli chodzi o okrucieństwo w tamtym okresie. Ale w ogóle to jest ciekawe, bo Azjaci generalnie, to oni popełniali najgorsze zbrodnie w historii ludzkości. Tak procentowo, no to największą zbrodnią przeciwko ludzkości, jeżeli chodzi o skalę dużą i procent wymordowania narodu, no to jest to, co Mongołowie zrobili na Chińczykach, nie? To Mongołowie wymordowali około 50% narodu chińskiego w pewnym momencie.
0: O, to nie wiedziałem.
1: Słuchaj, to jest w ogóle niesamowite. Milion Mongołów wymordował 50 milionów Chińczyków. Bo było 100 milionów Chińczyków, a Mongołowie wymordowali dosłownie połowę.
0: Tfu.
1: To jest niesamowite.
0: Ciekawostka. Potem,
1: chyba 12-13 wiek, o ile się nie mylę.
0: No, i chiński mur chyba powstał po to, żeby się przed Mongołami między innymi chronić, nie?
1: Tak. Właśnie po to.
0: Też ciekawostka, że przy budowie tego chińskiego muru bardzo dużo Chińczyków też zginęło po prostu, no bo to wiecie, przy takiej budowli jakieś głazy, kamienie, nie, na sznurach, tak dalej, wypadki i część została w ogóle tam zamurowanych w tym murze jakoś. Nie wiem, czy za karę, czy tak wyszło po prostu, bo tak szybko zapierdalali, że zapomnieli, że kolegę zostawili gdzieś tam zamurowanego. Zamurowali go. No, taki świat.
1: Gdyby... Jak znam chińskie metody dyscyplinowania pracowników, to mogło być nawet na takiej zasadzie, że wiesz, ktoś się opierdalał w pracy, to przykładowo go zamurowali w murze, żeby pokazać innym pracownikom, co ich czeka, jak się będą opierdalać. Nie? Gdyby tak było, ja to teraz wymyślam oczywiście, ale gdyby tak było, to totalnie by mnie to nie zdziwiło.
0: I koledzy się pytają, gdzie jest Li? Zamurowało go. No, nie ma. Ale go zamurowało.
1: Dobrze, Krawcze, myślę, że to jest dobry moment, żebyś szedł spać.
0: No. Dobry, dobry. To dziękuję bardzo za kulturalną pogawędkę, za ubogacenie tego radia.
1: Dziękuję również i miłej nocy życzę zarówno tobie, jak i wszystkim pozostałym cnikom oraz cniczkom.
0: Boże, co za kultura. Trzymaj się, Skała. Cześć, cześć.
1: No, siemka, cześć.
0: Boże, co za kultura. Na pewno dużo chodzi do teatru, Skała. I wyobrażam sobie go taki w meloniku, dżentelmen z laseczką. To. A dzisiaj Chingis Khan, wielki bohater i twórca Imperium. No, to tak, też miałem takie właśnie myśli. że zapominamy, że czas bardzo zmienia nasze nastawienie do różnych wodzów, zdobywców, nie? Często to byli normalnie, no były to takie osoby, które dzisiaj byśmy uznali za o wiele, wiele gorszych niż Putin na przykład, ale czas sprawił, że dziś mówimy o nich jako o wielkich wodzach, zdobywcach, tak jakby coś takiego jak, nie wiem, jakieś kwestie właśnie moralne, honorowe, tak dalej, już to ich przestaje dotyczyć, nie? Jak mówimy o Cezarach, o Aleksandrach wielkich, macedońskich, różnych, czy Napoleonach, to już oni, ich, na nich się patrzy w innych kategoriach, jak na jakieś zjawiska bardziej, jak na postacie rodem z niebios, które tu przyfrunęły, no i albo jacyś bogowie, no. A jak to mawiają, my, bogi, tak mamy, no. Milion w te, milion we w te. No ale ludzi, którzy są tu i teraz, to innymi kryteriami oceniamy. Według innych kryteriów. No, nie wiem, czy Klodio jeszcze nadaje o tej porze. Ono ostatnio, nie wiem, czy to z wiekiem, czy tak mu się pozmieniało, ale już nie jest takim długodystansowcem jak kiedyś. Szybciej się męczy. Ja, może mnie też to czeka. Na razie jeszcze jakoś tam trzymam się, chociaż no, dzisiaj nie znikam, dlatego że nie czuję się na siłach już, tak dalej, tylko no, nie chcę siedzieć do bladego świtu, czy do 6 rano, i potem przespać całej soboty, bo tak to się kończy, nie? Że prześpię potem prawie całą sobotę i nic nie zrobię, a muszę zrobić. Aleksander Wielki wcale nie był lepszy od Chingis Hana. Oczywiście, że tak. Dobra, no to by było na tyle. Dzięki wielkie. No, dziś nie było jakiegoś wielkiego Eldorado donate'owego. Ale bardzo dziękuję tym, którzy pamiętali. Tutaj Gumball, Alojzy Topór, Jeleń. No, 3 osoby tylko dzisiaj. Bardzo tak skromniutko, ale też i nie mam pretensji. Żadnych, tylko przypominam się, że jak ktoś by chciał tutaj dofinansować Krawca, to bardzo będę wdzięczny. Można to zrobić też i offline, nie tylko podczas audycji. Ja zawsze wtedy odczytam i tak donejcika, jeśli przyjdzie na Tipli, oczywiście na PayPalu, to niekoniecznie. Nie wiem, czy jutro będzie Gumball, czy będzie mu się chciało. Coś się zapowiadał, że w sobotę to już na pewno zrobi. No, ludzie przed wypłatą. Ja wiem o tym. Absolutnie nie mam żadnych pretensji. I tak jestem chyba najhojniej sponsorowanym. Jednym z hojniej sponsorowanych nadających w tych gównoradyjkach. Więc nie mam co narzekać, naprawdę. Ostatnio też Michał tak tu dorzucił do pieca, że... No więc absolutnie nie narzekam, ale przypominać się można od czasu do czasu, bo tak to jest, że trzeba czasami szepnąć tu słówko do społeczności. Przypomnieć się i tyle. No jakoś tak się chce palić, chce się jarać, jak gadam. Nie wiem, taki rytuał, że koncentracja, coś w palcach trzymam tutaj, nie? Takie przyzwyczajenie. No, człowiek też jest podobnie jak na przykład koty, zwierzęciem rytualnym mocno. Nie pal, bo nie urośniesz. No, już mam wystarczający wzrost. 1,85 m to jest dobry wzrost, więc... No, dobra, to trzymajcie się. Hej, hej.

0: Cześć, witajcie. To ja, Krawiec. A audycja to nocny Marek. Co się nie spieszy, co się nie spieszy? Że co, minuta spóźnienia to się nie spieszy od razu? Co to za marudzenie? To może sobie... Dobra, to ja też będę dzisiaj marudził. Dwie godziny. Tak, żeby nie być gorszym. Też sobie pomarudzę. Bo... Jakiś taki sflaczały jestem i... Powiedziałbym gorzej, niecenzuralnie. Jak można inaczej opisać ten stan, w którym... A nie, nie, to traci swoją moc, jeśli się to powie inaczej. Co mnie tak przytłacza? No, rzeczywistość ogólnie. Ilość podpierdolki. Ilość podpierdolek, ściemy i... jakiegoś takiego Matrixa, iluzji wokół nas. Wszystko właściwie jawi się jako taki jeden wielki teatr, gra pozorów i nic właściwie nie jest takim, jaki... Wszystko jest fałszywe. Nie rozumiem, Krawiec, a kto dziś Marka prowadzi? No, ja. Dobra, okej, może nie załapałem czegoś. Przyciszę sobie trochę gładzik, okej. Dla tych, co się urwali z choinki, przypominam, że są audycje wrzucone nowe, na przykład spoiler, nadawany przez Zenona, Furaka i Etama. Bardzo nietypowy odcinek. Debata kosmiczna o ufolach, o obcych, o alienach, o przybyszach, o obcych. Nie jest to o emigrantach, o obcych. Którzy przybywają tu, aby nam tu szkodzić. To nie o emigrantach, nie. I żeby nasze laski, prawda, chędożyć. Nie, to naprawdę nie jest o emigrantach, to jest o kosmitach. Ale faktycznie, coś mi tak, to jakaś zbieżność jest. No, jest też nowa przerwa techniczna, od pewnego czasu krew z ucha się leje. I różne inne fajne rzeczy, a wpłat nie ma, na przykład. I to też jest kolejna rzecz, która mnie jakoś nie zachęca do przygotowywania się do audycji, więc może wzorem innych nadających tak sobie po prostu popierdolę dzisiaj tutaj. Będę dzisiaj na pewno przytaczał różne tutaj powiedzonka polskie i jedno to jest takie właśnie, jaka płaca, taka praca. To jest kolejne takie przysłowie. W ogóle kiedyś już o tym wspominałem, że wychwytuję wiele takich powiedzonek polskich, różnych przysłów, powiedzonek, które są takie, coś nie gra tutaj, bo... Właśnie, darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby. To też takie, że brać co dają i nawet jak do dupy, to brać, się cieszyć, nie wybrzydzać. A może właśnie powinno być inaczej, że nie bierz byle czego, bo... A było też takie jakieś powiedzonko. Wynika z tego, że jedne przeczą drugim. Jak to się mówiło? Tanie mięso to psy jedzą, To mój ojciec tak mówił. Tanie mięso to psy jedzą. Ale on bardzo kochał zwierzęta. To tak... nie wiem, czemu tak mówił, bo nasz pies akurat jadł bardzo dobre mięso. Może czasem nawet lepsze niż człowiek. A no właśnie, kolejna ściema. Dzisiaj będę wyławiał różne podpierdolki. Różnego typu, które nas otaczają. No, mówiło się, że karma dla psów i kotów to jest dobrej jakości, bo kot by byle czego nie zjadł, bo ciężko oszukać. No a się okazuje, że jednak robi się to z byle czego, z różnych odpadów przemysłowych, na starych tłuszczach, jakichś zużytych, jakieś włosy, pazury, ścięgna, ale o tym już wspominałem. No i właśnie, komu tu wierzyć? Tym, ktoś tu plotki rozsiewa i znowu podpierdolkę sieje. No bo albo jest opcja numer jeden, albo opcja numer dwa i obie sobie przeczą. Albo to jest wyjątkowo dobrej jakości mięsko, albo wyjątkowo podłej jakości mięsko. No to wypośrodkujmy może. Nie będzie tytuł Krawiec i jego podpierdolki blacha, bo to by sugerowało, że ja tu coś podpierdalam, a ja tu jedyny sprawiedliwy chyba. No dobra, zdradzę wam, ja to radio robię dla pieniędzy. Robię radio dla pieniędzy. W tym miesiącu może będę miał na rachunek za internet, to dla pieniędzy robię właśnie. Bez tego to bym sobie nie poradził, mam dwie lewe ręce i robię ten, nie, na grafice się znam trochę, ale brzydkie wszystko robię, brzydkie i nie na czas. A to najważniejsze w Polsce, na czas. Może być do dupy, może być byle jakie, może być zerżnięte nawet, ukradzione, ale musi być na czas. To trzeba zrobić radio dla tych, co mają pieniądze. Napisał Panicz. Czyli a dla kogo? A kto ma pieniądze? Przyznać się? Kto ma pieniądze? Geje ponoć są zamożni. To może dla gejów zrobię.
1: No cześć, dziubasy. Dziś będę mówił o kanonach męskiej urody. Ja osobiście lubię krótko ostrzyżonych. Nie lubię takich brodaczy, chyba że metroseksualny drwal, na przykład taki, to jeszcze mi odpowiada.
0: Będę takie audycje robił. Słuchajcie, trzymam tu w ręku Helfpena. Prawoskrętny. Prawoskrętny z gansem CO2. Miedzianym. Miedziak, tak zwany. Tylko tyłek umyj, pisze, przechodzi mur. Umyj dupę, takie hasło, tak, dzisiaj. No i miałem zrobić test tego Helfpena, tylko no, to będzie najkrótszy test chyba. Przykładam. I uwaga! Uwaga! Uwaga! Uwaga! No i nic się nie stało właśnie. O, i koniec testu. Dobra, przechodzimy do następnych tematów. Nie no, tak na serio. Przyszedł, dosyć długo czekałem na Helfpena, może tak zacznę profesjonalnie. Czekałem długo na Helfpena, dosyć. Chyba z 2 tygodnie szedł. Już się bałem, że intencja zła była i nie przyjdzie. Wyczuł ktoś moją złą intencję i nie przysłał szkodnikowi tutaj, krytykantowi z gangu pedofilskiego, bo to słyszeliście pewnie, że ci, którzy szkodzą... Nie, no było powiedziane wprost, to może powiem, bo może to kogoś ciekawi, dlaczego Radio na Fali nie nadaje już od tak długiego czasu. To znaczy, no, dlaczego są problemy ze streamem? No, ludzie związani z pedofilami, pedofilskie gangi blokują te połączenia, no, było to powiedziane wprost, więc już nie ma miejsca na domysły, jest sprawa jasna, tak? Przy okazji dziękuję sponsorowi tego Helfpena. To C. Bronson zasponsorował chyba? Przepraszam bardzo, jeśli pomyliłem sponsora. Proszę się odezwać, jeśli to źle wymieniłem. Chętnie wspomnę. No tak. Przyszedł w takiej... w kopercie, która była, co ciekawe, rozwalona. Był po prostu, ktoś tam zaglądnął sobie do środka, był ciekawy chyba, co tam w środku jest. I był, tak po prostu była koperta, nie jakoś tam to nie Bronson. O, to Przechodzimur? Czyżby to był Przechodzimur? Gregor, przepraszam, Gregor. Gregor. A, Gregor. No to dziękuję bardzo Gregorowi. C. Bronson też sponsorował, więc dla niego też przy okazji dziękóweczka. No, koperta taka rozwalona. rozwalona. No, Grzesiek. Pozdróweczka dla Grzegorza. No, więc ktoś był ciekawy po prostu. Ciekawość wzięła górę. No, ale nic to. Był w środku nieukradziony. Pewnie ktoś stwierdził, że to jest jakaś różdżka magiczna, Harry Potter, po co mi to tam... Może spróbował tam, skierował bim salabim i nie działa. No to dobra, to nie chcę. I nie wziął i zostawił mi łaskawie. W środku był właśnie ten health pen. Jest to długopis zdrowia. Zamknięta, miedziana sprężynka pokryta nanocoatingiem. Taka zczerniała sprężynka miedziana. Zamknięta w plastikowej probówce na korek. Uwaga, nie otwierać, bo dostaniecie sraczki, jak potrzeba. On potem oblizywał palce chyba jednak, czy coś, bo mówił, że czuł metaliczny smak. No i co? I było to zawinięte w folię. I to tak, zawinięte, że się nie dało odwinąć, po prostu tak zaklejone tymi foliami. Jedna folia, druga warstwa folii, bo oni wszystko warstwowo robią, ci keszyści, czyli ci, którzy robią te healthpeny. Wyznawcy kesze. No, potrzeba to podsumował tak, że to dlatego, że to są foliarze, to dlatego folie musieli zawinąć w jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą. No i jakoś tam za pomocą noża w końcu się wydrapałem. Po prostu, no, byłem wkurzony, bo jeszcze czarna folia, słuchajcie, czarna, negatywna folia pochłaniająca światłość. Tu lightworkerzy może by się wypowiedzieli. Ja bym tego nie zawijał w czarną, bo czarna folia musiała mi wchłonąć chyba tą moc z tego healthpena, bo dlatego może nic się nie dzieje. Ale o tym za chwilę. No i tak w końcu jak otworzyłem, już dobrałem się do tego healthpena, to miałem tak całą masę folii dookoła siebie, różnej czarnej, białej. Posprzątałem, wziąłem się za sprzątanie, tak? A Zenon pisze, że wszędzie jest olej palmowy. No słyszałem, że Biedronka jedzie na tym oleju palmowym, który ponoć szkodliwy jest. Nie mówiąc już o tym, że wycinają te lasy deszczowe, żeby ten olej palmowy zdobywać tani. No i co? No i otworzyłem tego healthpena. Serce mi biło, słuchajcie, normalnie. Tak strasznie, że czekałem na jakiś spektakularny efekt, a w ostateczności liczyłem, że chociaż jakieś mrowienie będzie, takie słynne mrowienie, efekt. Zenon pisze, że 95% słodyczy w każdym sklepie ma ten olej palmowy. No właśnie, tak. Kolejna podpierdolka, nie? Do kolekcji naszej tutaj dzisiejszej, że na żarciu nas kantują, dają nam byle jakie żarcie i jemy byle co, tanie byle co, ale piękne etykiety kolorowe, soczyste, wszystko takie piękne. Słuchajcie, na razie jeszcze nie dzwońcie, bo się tutaj rozkojarzę i healthpen mi nawet nie pomoże, długopis zdrowia. Ponoć nie wolno go kierować na głowę. Telefony włączę może za pół godzinki gdzieś. No i co? I no właśnie, nie wolno, ale też się nie posłuchałem i skierowałem na głowę, no ale to powinno mi pomóc, a nie zaszkodzić i nie powinienem być taki osowiały na skutek działania healthpena chyba, bo on to raczej powinien mnie poprawić mi humor i poprawił mi humor w sumie, bo w ogóle cache mi poprawia humor, przyznam się tutaj. Technologia cache poprawia humor. Takie hasło może dzisiaj, takie hasło na dziś. Technologia cache poprawia humor. A właśnie, może jakieś dobre intencje. Może dobre intencje. Róbmy dobre intencje dla healthpena, napisał Panicz. No właśnie, jest nas tutaj trochę. Może pomyślmy wszyscy, żeby działało Krawcowi, żeby Krawcowi działało, żeby Krawcowi działało. I może coś tu rozbłyśnie, jakieś przynajmniej mrowienie poczuję. No dobra, słuchajcie, jeszcze sobie właśnie tutaj tego healthpena. Ktoś tutaj jakąś kawałek folii włożył do środka, żeby się nie telepał ten drucik tam w środku. trochę się i tak telepie, ale mniej, bo tak to by się cały czas telepał. Ale ktoś tam i tak brzydko wygląda. Takie piękne helfpeny widziałem, słuchajcie, z jakimś kryształkiem, z pętelką. No, ale one są po 150 zł tam, nie? A mój jest za 28. Taka współczesna różdżka. Kurde, coś mi głowa zaczyna boleć. Może to chyba w drugą stronę działa ten helfpen. Albo ze złości, że nie działa. To mnie głowa boli. No i tak. Kieruję tutaj sobie na rękę, bo w ręce to jest, no, mówi się, że działa jak akupunktura ten helfpen, że masujemy magnetycznie te nasze różne zakończenia nerwowe, na przykład na palcach, no i one odpowiadają na przykład za ból głowy. To właśnie, jak mnie głowa boli, to o, no i dobrze, no bardzo dobrze, w porę mnie zaczęła pobolewać głowa. To chyba jakiś cud. To chyba jakiś cud. I o, a Pytajmierz pisze, że też go zaczęła boleć głowa. Przypadek? Nie sądzę. Nie sądzę. Tak jak śmierć Michaela Jacksona. To jest coś w tym stylu. No dobra. No to tak. Nie wiem, który palec odpowiada za ból głowy, więc pomasuję sobie wszystkie tym helfpenem. Uwaga, masuję mały paluszek, pinki. Maluję, ten, masuję, nie maluję. To zboczenie, takie grafika. Tego. To jest chyba obrączkowy, ten ring finger, middle finger, mój ulubiony palec, middle finger, środkowy właśnie, często go wysuwam, a pozostałe wsuwam. Może to middle fingera, tego, tą fakowkę trzeba wmasować, to wtedy może nam się ten coś... O, coś jakby... Nie, wydawało mi się, jednak nic się nie stało. Chociaż coś jakby mi tam coś dygło w tym palcu. No może to placebo. No nie, jednak nic. Może jednak? Nie, chyba jednak nie. Coś czuję, a nie, jednak nie. Chociaż... Coś jakby tak odrobinkę mnie tak smyrało tam, ale nie, może mi się wydaje. Dobra, to teraz wskazujący, ten, którym pokazujemy. Chociaż to podobno nieładnie jest pokazywać palcem. No i tak ciężko powiedzieć, bo tak na dobrą sprawę to nie wiedziałem, czy mnie boli głowa, czy nie, ale jakby mnie trochę bolała i jakby mnie trochę przestała boleć, tylko nie jestem pewien, czy mnie bolała i czy przestała. Ale ja w to wierzę, że chyba jednak przestała. Ale emocje, słuchajcie. Aż Panicz napisał na czacie, że prawie zawału dostał od tych emocji. A teraz na kciuka. Bardzo chciałbym pokazać kciuka do góry po tym teście, ale obawiam się, że ten środkowy palec jednak się wysunie w kierunku kesze. No nie, no tak głupio się czuję, bo tak robię ruchy obrotowe, bo to tak ponoć trzeba tak obrotowe ruchy robić tym helfpenem. Może sobie na czoło, wiecie co? Tak ruchy obrotowe sobie tak na skroń teraz nakierowałem wbrew temu, co jest w instrukcji i wykonuję ruchy takie kołowe, takie... Właśnie, może w złym kierunku, bo to jak jest, bo są lewoskrętne i prawoskrętne te helfpeny. Może to trzeba jakieś zaklęcie wypowiedzieć, tylko nie było żadnej instrukcji właśnie. Mogliby dołożyć jakąś instrukcję na ksero nawet zrobioną, żeby te punkty do akupunkturowe jakoś wskazać czy coś, żebym ja wiedział, gdzie to przykładać. A jakbym na przykład na swoje miejsce niesforne... Słuchajcie, to nie jest taki głupi pomysł. To nie jest taki głupi pomysł. Miejsca niesforne. Wiecie, bo członek męski to jest bardzo delikatny organ i on powinien wyczuć. Palec to jest taki gruboskórny trochę, tak? Ja jeszcze tymi paluchami coś tu gmeram, się tam zrogowaciałe, to pazur blokuje czy coś, ja nie wiem. A członek jest bardzo delikatny i wyczuje wszystko. Więc ja się poświęcę w tym momencie. Nie było nic, nie słyszałem o tym, żeby tam nie przykładać healthpena. I na antenie, słuchajcie, zrobię test, jakiego jeszcze nie było. Poczekajcie, rozepnę pasek. Dobra. Dajcie mi sekundę. No dobra, uwaga, wiekopomna chwila. Skieruję teraz healthpena na... Nie no, to chyba się nie obezpłodnie, to chyba nie ma aż takiej siły. To raczej będą piękne dzieci plazmowe czy coś. No, no dobra, to ja tutaj muszę się troszeczkę zgiąć. Dajcie mi parę sekund. Ale to, czekajcie, jak mój penis jest lewoskrętny, a healthpen jest prawoskrętny. Będzie plazma wirować. Żeby mi płynna plazma nie wystrzeliła z mojego healthpena prywatnego.

0: No dobra. Wygląda na to, że mission failed. Intencja była w porządku, wszystko było w porządku. Mój organ pierwszorzędny, pierwszorzędowy też w porządku. No i a tu nic, w ogóle tym razem nawet żadnego mrowienia nie było, nie mówiąc już o wzbudzeniu. No być może ta lewoskrętność i prawoskrętność jakoś tutaj... No to powinna wirować plazma tutaj. No nie wiem, w każdym razie zero efektu. Nawet nic nie dygło, słuchajcie. Nawet nic nie dygło. A to powinno... Członek jest bardzo wrażliwy i to uważam, że tu powinienem już coś czuć. Tam jest... To jest przecież bardzo delikatny organ i tutaj myślę, że pole plazmy na pewno coś powinno wzbudzić troszeczkę. Jest propozycja, żebym Viagrę wziął. No właśnie tak liczyłem troszeczkę, że... A pytajmy, już pisze Keshe Foundation w intencji potencji. No właśnie. No i nic. A chociaż być może tutaj jakoś mnie obezpłodniło. Ponoć trzymanie laptopa na kolanach bardzo źle robi na... właśnie na płodność, a dzisiaj wszyscy z tymi laptopami na kolanach, a potem widzicie, nie ma dzieci i mało nas do pieczenia chleba. Właśnie, może ja powinienem chlebek piec i mówić o kosmosie, to by wtedy lepiej działało. No, z kolei Marcin z Irlandii, nadający Kuźnię Wojowników, powiedział mi, chyba nie pogniewa się, że zdradzę, że, no bo zresztą sam wspominał w audycji swojej, że był u kapitana Tomka, no to mówił, że tamte healthpeny kapitańskie to coś tam powodowały, że czuł mrowienie jakieś, no... A mój, widzicie, nie, no może to faktycznie, no bo mówi się, że jak już tak chcemy tutaj oddać sprawiedliwość, to mówi się przecież, że to jest ta technologia jest bardzo mocno związana z intencją. Jak jesteś źle nastawiony, taki sceptol, no to ci tam nic nie zadziała, przyblokujesz to pole po prostu, tak? Że to jest coś, co się fizjologom nie śniło po prostu, że to się jakoś tam koreluje, mocno współpracuje i synfazuje i oscyluje. Czy ja nie zafachowo mówię tutaj? Niezbyt naukowo, bo nie chcę was tu przytłoczyć wiedzą fachową, naukową. No, to, że to ma związek mocny właśnie z intencjami, z myśleniem. Są tacy, no, kerszyści, to wiecie, jakie oni rzeczy opowiadają, że już latają w kosmos dosłownie dzięki tym, leczą zwierzęta, mają te health station, takie stacje całe, gdzie tam się wchodzi, psa się tam wkłada i pies zdrowieje. Kosmosy, panie, ręce odrastają, teleportacja, UFO, wszystko, rośliny rosną większe. Sam widziałem prawdziwe, autentyczne zdjęcie, na którym było małe jajko i duże jajko. A kapitan mówił, że widział zdjęcie złota wyprodukowanego, takiego pyłku złotego i zaznaczył, że to prawdziwe zdjęcie było, a nie nieprawdziwe. No dobra, no to co z tym healthpenem? Co jeszcze mogę na czoło sobie nakierować? Wiecie co, może jakbym sobie wsadził tam, gdzie słońce nie dochodzi. A to jest właśnie taka słoneczna technologia, to nie... No ale może bym wtedy poczuł pozytywne wibracje jakieś. A kobieta jakby sobie umieściła to urządzonko w pewnym miejscu intymnym. Bo to ma taki kształt troszeczkę, powiem wam. Właściwie to ma taki sam kształt, jak takie urządzonko, tylko że i to też ponoć tam są wibracje pola, tylko że to tak wibruje inaczej trochę. Mamy tu jedną nadającą, mógłbym wysłać w sumie. No nie wiem sam, czy to nie zostanie potraktowane jako bezczelność jakaś, ale mogę powiedzieć, że to dla zdrowia, to nie wiem sam. Do ucha mogę sobie jeszcze mógłbym wsadzić, ale musiałbym słuchawki zdjąć. Trochę mnie czasami ucho pobolewa. No, najgorsze, że mnie nic nie boli właśnie za bardzo. Ja taki ogólnie jestem mało chorujący. Ostatnio tylko z tą szyją miałem, ale no HealthPen nie przyszedł w porę. Ale widzicie, jak trwoga, to do keszologa, nie? Zaczęło mnie boleć i zaraz zamówiłem HealthPena. Bolało, bolało i nie boli. Mechran, mechran, kesze, kesze. No i nie przyszło w porę, bo przestało boleć już wcześniej. Zapera Jana Taratajcio, pana Patatajcio Jana Taratajcio też miałem osobiście w ręku. No i nic się nie stało, tylko mnie pokopało. Znaczy, nie pokopało, no tak ten prąd tam przelatywał. I nie uwierzycie, katar minął po 2 tygodniach, jak ręką odjął. Cud!
1: Po prostu nie mają już odwrotu. Nie? Mogą albo stanąć po naszej stronie, albo po stronie tak zwanego szatana, nie? Który rządzi w tej chwili tą ziemią.
0: Tą ziemią. Ja już wiem, czemu potrzeba otworzył tego HealthPena, bo tak jak się nic tak nie dzieje, to aż tak korci, żeby otworzyć, żeby coś się działo, żeby chociaż ta sraczka była. A sraczka jest zdrowa. Wszyscy, którzy używają różnych alternatywnych metod leczenia, to od sraczki właśnie zawsze zaczynają. Trzeba dostać sraczki. Słuchałem też tych wykładów różnych tam plazmowych i to też magnes się wstrzykuje strzykawką psu. I pies żyga potem. I wyżyga jak najęty. I to jest bardzo zdrowe, bo trzeba się wyżygać, wysrać. Przepraszam za słowa. Kurwa, znowu mi napierdziela ktoś przez ścianę. Teraz pójdę i zamorduję chyba. No właśnie. Trzeba wydalić z siebie wszystkie te negatywne rzeczy. Też może te zapery faktycznie działają, no, zabijają tymi wibracjami różne mikropasożyty. A tasiemca zabije? Na tasiemca to trzeba mieć pewnie takiego wielkiego. No, oglądam sobie też, no dobra, no HealthPen wygląda na to, że to za mało wiary mam chyba w sobie. Będę jeszcze go przykładał. Będę sobie przykładał dzisiaj. Całą noc sobie będę go przykładał. W różne miejsca, w różne, przeróżne. Zobaczymy. Jak coś się zmieni, jak zacznę czuć jakieś mrowienie, wibracje. Słuchajcie, dobra. Ostatni test. Przesuwam się tutaj do ściany, bo coś mnie musi boleć, tak? Coś mnie musi boleć. Nie tylko psychicznie, że mnie ten świat boli, że mnie brak wpłat boli. Tylko musi mieć coś tak fizycznie boleć, no to ja przyłożę piąchą może w ścianę, żeby mnie piącha chociaż bolała. Czekajcie. No i boli mnie teraz. Autentycznie mnie boli, bo walnąłem 3 razy w ścianę. I przykładam sobie HealthPena teraz tutaj do kostek, które mnie bolą i się takie czerwone zrobiły, bo walnąłem 3 razy w ścianę. No właśnie, Etam pisze, że jak jest zła intencja, to będzie boleć jeszcze bardziej. Kurde, no nie wiem, dalej boli. Ale jakby mniej. No dobra. Dobra. No, to był test HealthPena. Bolało i jakby mniej trochę być może boli. Tylko ja jestem twardziel, to mnie to walnąć piąchą w ścianę. Ale no dobra. Ale to wam powiem, że to... Kurde, mogłem jakiś kit tu wcisnąć, że mój dobry przyjaciel Bolek na przykład wziął to do ręki i krzyknął: o Jezu! Krawiec, to działa! Ale czuję energię! Miałem raka i zniknął! To niesamowite! I ja bym wam wtedy powiedział: słuchajcie, no, mogę wam sprzedać tego HealthPena. To jest ten, który już wiadomo, że działa, kochani. Za jedyne 50 zł. I miałbym 2 dychy w kieszeni, no. Na przykład taka kostka, widziałem pani Wróżka w ogóle na YouTubie zachwycała się Keshe i magrawami. Jeszcze nie przetestowała magrawa, ale już chce robić i dawać ludziom, bo to jest na pewno dobry wynalazek, bo skoro wszyscy się tym zachwycają i często ci, co się zachwycają, dają jako dowód taki film, gdzie jeden człowiek mierzy właśnie, że komputer mu zamiast 300 W to dwa razy mniej. No dobra, i co miałem mówić? No i pani Wróżka chce dawać ludziom za darmo te magrawy robić, tym, którzy potrzebują, a i w tym celu właśnie zakłada fundację. No właśnie, i ta sama pani Wróżka reklamuje kostkę G, kostkę W, W-Cube. Kostka, słuchajcie, taka, wygląda to jak jakaś taka puszeczka po paście do butów czy coś tam. No, zamknięte, żeby nikt tam nie zaglądał do środka, bo to się wtedy moc może wyłączyć, bo może to jest taka znowu technologia, która nie lubi, jak się ją podgląda na przykład. No i co? W-Cube, nowy wynalazek, który, uwaga, porządkuje nam łańcuchy węglowodorowe w paliwie. No i już. I samochód mniej pali. No i normalnie miota nim jak szatan, jak kopa dostaje, jak rakieta po prostu. Trabant z piekła rodem i po prostu każdy samochód dostaje kopa i to dzięki temu porządkowaniu łańcuchów węglowodorowych. Ja wam tu, to jest technologia promieniowania, ja wam tu nie chcę po prostu w tym momencie przytaczać rzetelnej, fachowej, naukowej wiedzy, bo was przytłoczę. I to nie jest o tym audycja. I tą kostkę się wrzuca gdzieś w okolice baku, na przykład do bagażnika można sobie tam gdzieś wrzucić, żeby było blisko baku i mniej pali normalnie. I to za jedyne 600 zł możecie sobie kupić taką kostkę. Fajne? No, fajne, nie? I kostka da wam duży zysk, ale nie ma żadnej gwarancji, jak zwykle w przypadku tych wynalazków. Zauważyłem w ogóle, że wiele z tych wynalazków plazmowych, energetycznych, promieniujących, kosmicznych ma taki dopisek już teraz, że sprzedający do niczego nie namawia i niczego nie gwarantuje, kupujący bierze na siebie odpowiedzialność za działanie tego i owego i konsekwencje wynikające z tego i owego nie mogą być, no i tak, no wiecie, taka regułka jakaś, znaczy no taki po prostu coś, co się dopisuje pod produktem, że

złośliwy. Bo może właśnie tutaj należy też do pedofilskiego gangu, który bruździ, który chce powstrzymać rewolucję na Ziemi. Już niedługo, tak, słuchajcie, już niedługo wulkany wybuchną, kosmici przylecą, koncerny upadną, banksterzy zdechną, iluminaci się zestrają i prawda wyjdzie na jaw, a reptilianie odfruną. No, też słyszałem, że z tymi reptolami to taka podpierdolka też kolejna, że to jest taka teoria spiskowa specjalnie wymyślona przez kogoś, aby skompromitować z kolei tematykę teorii spiskowych. A Claude się zawsze dziwi, że ja akurat w tych reptilian to tak dosyć wierzę. Może przesadzam, że tak wierzę, ale dopuszczam, mieści mi się to we łbie, tak? Mieści mi się to we łbie, że może być jakaś obca rasa, która, taka gadoidalna, która nam tutaj bruździ. Przyleciała sobie i nie chce tutaj zdobywać tej planety, niszczyć, bo to się nie opłaca, tylko poza tym sprawia im frajdę, takie knucie, podszywanie się, przejmowanie powolne władzy. Lubią to, lubią nas tak jakby dręczyć. No, dziwne jest to, że tak wielu z nas wierzy w obce cywilizacje, a jak się mówi o reptilianach, to hi, hi, hi, ha, ha, ha, hu, hu, hu. No to jak to tak? No, jak są, to mogą być też chyba takie jaszczurkowate i podstępne, wężowate gnidy. No bo czemu nie? Chyba, że ktoś na przykład wierzy w obce cywilizacje, ale na takiej zasadzie, że są, że to muszą być zaraz takie bardzo różne od naszej, że nie mogą to być humanoidalne reptole, tylko na przykład takie świetliste, ze światła zbudowane, hipisy takie spalone, zjarane. No nie wiem, albo zupełnie inne, jakieś niewidzialne, w ogóle w innej gęstości. No reptole ponoć też tam między gęstościami sobie śmigają. Fu, fu. No. No nie wiem, chyba jednak się nie skuszę na tą kostkę. Kostka W za jedyne 600 zł. No rynek różnych dziwnych urządzeń chyba się powiększa. Może niektórzy tak patrzą sobie, jak Keshe może, to ja też mogę. I co by tu wymyślić? Magiczna śrubka na przykład jakaś, albo sprężynka zagłady, albo jakieś buty intencji. Nie, to głupie. Albo ten na przykład, nie wiem, kapelusz prawdy. O, no ja chyba kapelusze prawdy będę sprzedawał. Każdy, kto założy mój kapelusz prawdy, to zaprawdę powiadam wam, że zobaczy prawdę, naprawdę. A ten, który nie zobaczy prawdę, to on żyje w kłamstwie i jemu to nawet mój kapelusz nie pomoże. O mój Boże. No nie wiem, widziałem też pana, jakiś taki chrześcijański pan, mocno, bo modlił się przed użyciem technologii Keshe do Pana Boga, żeby go ochronił przed ewentualnymi... No właśnie, to już takie new age'owe chrześcijaństwo, jakieś byty, tak? Negatywne byty. No sam pan Patatajcio mówi o negatywnych bytach. Możecie sobie znaleźć na YouTubie radyjko pana Taratajcio. To jest radyjko, które swoim... które emituje jakiś dźwięk czy fale, które odstraszają byty pasożytnicze demoniczne. Czyli możecie demona wygonić. Właśnie, też pewnie niektórzy z was dostali już wiadomość, że o, co ze skarpetami zagłady, pyta Grzesiek. Skarpety zagłady, to mam ich dużo, słuchajcie, mam ich dużo. Jedyne 500 zł, skarpety zagłady, one mają taki efekt, że wasi wrogowie się od was odsuwają, one emitują takie magiczne pole, które sprawia, że się ludzie od was o złych intencjach odsuwają po prostu. A tylko ci dobrzy, wasi naprawdę dobrzy przyjaciele przy was nadal będą stać i tak działają moje skarpety zagłady. No. I to nie jest tak, jak sceptycy tutaj mogą powiedzieć, że ci przyjaciele to po prostu nie chcą wam przykrości robić i że śmierdzą moje skarpety zagłady. To nie o to chodzi, jakby.
Ty, no,

0: a tamci są szczerzy i się odsuwają, bo śmierdzi. Nie, to nie o to chodzi. To jest pole magiczne, skarpety zagłady po prostu. No, te pole powoduje, że one tak śmierdzą niby, ale to nie jest prawdziwy smród. Ja je wyprałem. No. I dodam, że są to przerobione skarpety na zdrowe, bezuciskowe, bo te chińskie małe sukinsyny chcą nas po prostu zniszczyć, dając nam uciskowe skarpetki z gumką, które nam blokują arterie w nodze i krew nie dopływa do stopy i potem amputacja stopy gotowa. A ja biorę specjalną techniką, po prostu za pomocą nożyczek przerabiam te skarpetki na bezuciskowe zdrowe. No, tak więc są to skarpety zagłady bezuciskowe zdrowe. I odganiają, jak mówię, byty. Różne byty nieprzyjazne wam od was. No właśnie, pojawił się tutaj też taki komentarz, że Kunrad 44 nic nie sprzedaje. No właśnie. I to jest jego słaby punkt, że on nic nie sprzedaje, nic nie proponuje właśnie. Gdyby tak coś proponował, coś sprzedawał, to na pewno miałby wielu wyznawców. A tak, to co to jest? Co to za zbawiciel, no? No. Nawet nie chodzi jak Jezus z tymi swoimi apostolcami i tam tego to Jezusa tam ktoś nakarmił, ktoś przenocował, tu się wina się napił u kogoś, tu sobie pomieszkał pół roku u kogoś, bo to tak głupio wygonić Zbawiciela. Wyobraźcie sobie, że przyszedł do was Jezus i mieszka już u was pół roku i tam wam opowiada: zaprawdę powiadam ci, jak przyjdzie do ciebie strudzony wędrowiec, wpuścisz go, oddasz mu płaszcz, nakarmisz, wymasujesz stopy, obetniesz paznokcie u nóg. A i ktoś tam, no dobra, mistrzu, i tam obcina mu paznokcie, daje płaszcz, nakarmił. I tak już u was pół roku mieszka. I no tak, no a wy nadal się tak boicie, nie macie śmiałości, żeby tak powiedzieć temu Zbawicielowi, no bo jak Synowi Bożemu tak powiedzieć, idź już stąd, nie musisz już iść przypadkiem? Do roboty byś się wziął, a nie łazisz, głupoty gadasz. Głupio by tak było, nie? No właśnie, też do niektórych z was pewnie przyszła już informacja, że musicie sobie karty SIM zarejestrować, bo inaczej wyłączą wam telefon. No i kolejna taka, to chyba trochę taka podpierdolka, no bo przed czym to ma nas zabezpieczyć? Przed terrorystami niby, tak? I przed dowcipnisiami, i przed oszustami. No ale to żadne zabezpieczenie, bo już teraz się okazuje, że można sobie bez problemu kupić karty zarejestrowane na pana Żula. I niektórzy sprzedają, nawet mają ogromną ilość tych kart. No, nie ma żadnego problemu, tak? Polak potrafi. Okazuje się, że o ile Niemiec to jak ma jakieś prawo nowe, to jawol! I się słucha, i karny jest, i przestrzega. A Polak pierwsze co robi, to myśli, jak tu wydymać ten system. I bardzo dobrze. I to mi się, to jest jedna z polskich cech, które mi się akurat podobają bardzo. No bo nie będzie system pluł nam w twarz, no. I Niemiec też, i nikt. No i co? I myślicie, że jak ktoś chce użyć telefonu do jakiegoś niecnego celu, pomijając już, że są też i cne cele, nie tylko niecne, ale i cne. No bo ktoś może na przykład chcieć sobie dać swój numer telefonu, ale nie tak, żeby potem ktoś ten numer przejął i do niego dzwonił cały czas, tak? Tylko tak jednorazowo, do ogłoszenia jakiegoś. Albo ktoś może no mieć inne jakieś powody, że chce mieć tylko po prostu na jakiś czas ten numer. Nie chce od razu abonamentu, czy gdzieś tam się rejestrować, iść. No czasami tak potrzeba, tak? No i co? I nie wolno mu, tak? Nie wolno. A no tak jak z bronią, tak? Kolejna podpierdolka, taka mistyfikacja, że i wciskanie nam farmazonów, no i nawijanie makaronu na uszy, że to nas ochroni przed jakimś bandytyzmem. No jak to? Jak to? Przecież bandyta zawsze ma broń, tak? Zawsze sobie zdobędzie. A my już się nie mamy jak bronić. I no, o ile w Polsce jeszcze nie mamy problemów tutaj z emigrantami jakichś wielkich, co najwyżej Rumun jakiś jest natarczywy albo coś, to można mu w ryja po prostu dać, kopnąć, ale w niektórych krajach już są problemy z tymi przybyszami, śniadymi, z tymi śniadkami. No i tacy to potrafią już w swoich tych dzielnicach, które opanowali, obrzucać koktajlami Mołotowa radiowozy. No to i zamieszki robią, samochody niszczą, wystawy rozwalają, kradną. No to przydałoby się, żeby mieć się czym bronić, no. Dżihad macicy, tak? Zaludnić jakiś kraj, po prostu przejąć go, rozmnażać się. No i co? I potem jak się bronić przed takimi? My tacy potulni, bezbronni, rozbrojeni, a tamci uzbrojeni, bo często też mają broń, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, ale mają. No i chyba komuś może o to chodzi, żebyśmy byli tacy bezbronni, a może ta nasza władza się boi na przykład, że ktoś by w końcu nie wytrzymał, tak? I tych nieudaczników, tych złych ludzi zaczął wybijać na przykład jakiś paniszer polski, który by strzelał do polityków, do posłów. I niezadowolenie społeczne zbyt duże, nie? I się boją może. Za tym, no, dużo jest wypadków z użyciem śmiertelnych różnych ataków z użyciem noża. W sumie częściej chyba się zabija właśnie nożem czy jakąś pałą, nie? Bejsbolem walniesz kogoś w szyję, to możesz, jest duże prawdopodobieństwo, że zabijesz, a w skroń to już na pewno zabijesz. No, jak łatwo jest zabić kogoś pałą? Jak łatwo jest kogoś ugodzić nożem i dobić potem ciach i nie ma jego mościa. A broń to często wyciągasz i ktoś już jest wydygany i mówi: stary, nie, no spoko, ja już tu, nie, nic, ja tu nie, no sorry, nie, sorry, sorry, i ucieka, nie? Bo broń działa odstraszająco, a nóż to różnie. Noża często można nie zauważyć nawet w ciemności. Ktoś wyciąga nóż, a my nie widzimy, bo jest ciemno i chyba, że tam zabłyszczy. Broń, no to już bardziej, bo broń się trzyma do góry, jest charakterystyczny taki. No, jest większa trochę. Można strzelić na postrach, tak? No, wzbudza to respekt po prostu i uważam, że poza tym taka sytuacja, w której wiadomo, że ktoś, kogo przypuśćmy, chcemy okraść, wcielmy się trochę na chwilę w złodzieja, jak czujemy, że pan z Dzisio w sklepie może mieć pod ladą broń i pani Jola może mieć broń w torebce, mały pistolecik. Chociaż mały pistolecik to ma Kaczyński, ponoć. Człowiek z małym pistolecikiem, tak na niego mówią. No to wtedy jest taka sytuacja dosyć zdrowa, no bo tak nie ma tylu chyba zaczepek. Wiesz, w Stanach dużo osób ginie, no ale jaki to jest wielki kraj, nie? A kto wie, jakby było, jakby nie było tej broni. Zresztą tam jest trochę inna sytuacja. Tam wiele osób mieszka gdzieś na odludziach, tak? Ludzie są zamożniejsi, więc częściej ich stać, żeby mieć gdzieś jakiś dom na odludziu. Chociaż mój wujas na przykład, jak się postarał o pozwolenie na broń gazową, to dostał jakoś tam bez problemu. Z racji tego właśnie, że mieszka na odludziu, tak? I że musi mieć jak się bronić, no bo zanim tam przyjadą pały, no to minie dzień cały, że tak sobie zarymuje słodko. No więc czasem dają, no ale to gazowiec, nie? No więc podpierdolka znowu z bronią, znowu tutaj podpierdolka. Trump zablokował, prezydent Trump, Donald zresztą, kolejny Donald, same Donaldy tutaj, na wysokich stanowiskach Donaldy. Tylko to jest taki duży kaczor, ten nasz to taki mały kaczorek, ten taki hyzio-dyzio, wiecie, ten taki psotnik. Mały kaczor psotnik, a to taki duży kaczor. I to taki Sknerus McQuatch, popatrzcie. Kaczor taki ten właśnie Sknerus McQuatch, bo bardzo bogaty, w złocie sobie pływa. No i ten Trump, prezydent, zablokował wpuszczanie do USA obywateli Iranu, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu. Are you Syria, man? Jemen. No, Iran już zaprotestował i no w takim właśnie muzułmańskim stylu trochę zaprotestował, bo zapowiedział po pierwsze wprowadzenie kroków odwetowych. Już wrzeszczą i grożą. No i powiedział, że o, będzie tutaj pożywka dla ekstremistów chyba. No to tak zabrzmiało jak groźba trochę, tak jakby powiedzieli, no to sami się prosiliście, to teraz nasze świrusy tutaj, nasze bombermeny mogą coś wam zrobić jeszcze, coś wam się może przydarzyć. Tak trochę to nieładnie zabrzmiało, ale Zenon zadzwonił, może ładniej zabrzmi, witam.
1: No szczęść Boże, wiesz co, patrzyłem na tą sprawę z tym blokowaniem przez tych ciepaków, przez Trumpa, nie? I wiesz, co się okazuje?
0: No co się okazuje?
1: Okazuje się, że on wziął listę, którą zrobił Obama. Krajów najbardziej sprzyjających terroryzmowi i chwalących ISIS. To była lista na podstawie, i w ogóle cały projekt był Obamy. On to wprowadził. A to jest wszystko o to, co Obamy.
0: No
1: przy czym Obama robił te rzeczy sam kilkukrotnie. Między innymi Irak na przykład też tak blokował przez pół roku kiedyś.
0: To nie wiedziałem nawet.
1: I teraz tak, jak sobie popatrzysz na listę krajów, nie, w których jest najwięcej muzułmanów na świecie, czyli Pakistan, Indie, Indonezję, pierwsza trójka, to te kraje nie są blokowane. Blokowane są tylko kraje z czołówki, tam gdzie było badanie i się okazało, że najwięcej ludzi popiera ISIS. Na czele jest Syria, gdzie 21% populacji wspiera państwo islamskie.
0: Towarzysz Obywatel pisa, czy to teraz rasistowskie radio? Nie ma czegoś takiego jak rasizm, jak brak rasizmu. Jest tylko prawda i fakty, i nieprawda, i fałsz. A to jak sobie ktoś nazwie na przykład rasizmem to, że ktoś jakieś niewygodne rzeczy wyciąga albo wygłasza swoje opinie jakieś, to już jest jego sprawa. My tutaj nie jesteśmy TVP ani TVN-em i to nie jest tak, że sobie coś nazwiemy na przykład homofobia i wszystko, co powiemy o gejach negatywnego w radio, to będzie zaraz homofobiczne radio, to ja nie słucham. To proszę bardzo, no jak komuś przeszkadza takie coś, no to my się tu nie szufladkujemy po prostu. Gadamy o tym, co czujemy i tyle.
1: Ja ci powiem, krawiec tyle, nie? No tak, no oczywiście i bardzo dobrze, nie? Prawda jest prawda i koniec. Trzeba do niej dążyć, a jak się popełnisz błąd, trzeba do niego przyznać, powiedzieć, aha, okej, okay, spoko, tutaj ten. Tak jak ty ostatnio się kiedyś tam pomyliłeś a propos tweeta i miałeś dużo szybszą reakcję niż wszystkie media głównego nurtu.
0: No tak samo można na przykład powiedzieć, jak poruszę temat, że minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że marihuana to nie ma żadnych tam dowodów, że to jakoś tam leczy, że ma jakieś zdrowotne. I to ktoś może wtedy powiedzieć, o, to on tu się nie zgadza z tym, co Radziwiłł powiedział, narkomańskie radio promujące narkotyki, tak?
1: No to, tak to działa, tak to działa.
0: Tak wiesz, my tu nie myślimy w takich, my nie myślimy w takich kategoriach.
1: Jest takie wykrzywienie rzeczywistości. Ja ten film kilkukrotnie wrzucałem na czat Nocnego Radia. Wyobraź sobie, że parę dni temu i swoją drogą w tej akcji tam, gdzie był Marian Kowalski i Gozdyra, u niej byli w Skandalistach, niedawno jakaś dziewczyna to powiedziała tej feministce, a feministka zerżnęła głupa i powiedziała, że ona się nie zna na islamie. Wyobraź sobie, że niemieckie feministki w Berlinie w ramach protestu przeciwko Trumpowi stanęły i wiesz, była taka cisza i zaczęła krzyczeć Allah Akbar, nie? I one wszystkie tak wyegzaltowane się patrzały, aż normalnie się zaraz miały popłakać ze szczęścia, że ich koleżanka feministka krzyczy Allah Akbar przeciwko kolesiowi, który 12 lat temu powiedział, że za pussy złapie jakąś kobietę, kiedy w tym samym kraju cały czas za pussy są łapane kobiety przez ludzi, którzy krzyczą Allah Akbar.
0: No właśnie. Muzułmanie mają specyficzny stosunek do kobiet i ja uważam, że nas to bynajmniej nie ubogaca ten ich stosunek jakoś kulturowo i że mamy wyższe standardy jednak, jeśli nawet my tutaj w Polsce, gdzie szanuje się kobiety, gdzie kobiety mają dużo praw, gdzie mają dużo wolności, a tam co jest? Widzisz,
1: bo oni mają taki argument, nie? Na takiej zasadzie, że ty powiesz, że Mahomet wyruchał 9-latkę, nie? Znaczy wiesz, de facto on ją pieprze jak miał już 6 lat, ale jeszcze nie waginalnie, ale jak miałem 9, to już tam spenetrował, nie? No to wiesz, w tym momencie wychodzi pani Bratkowska albo jakaś inna oświecona feministka powie i mówi, ale jak ją tam posuwał 12-latkę czy tam 11-latkę, nie? Nieważne, ale że też młodą, taką nieletnią, nie? No to wiesz, wtedy taki narodowy w ciężkiej dupie, nie? Bo on nie powie, że Jagiełło był śmieciem, nie? No ale widzisz, my możemy powiedzieć, prawda? Takim samym śmieciem był Jagiełło i takim samym śmieciem był Mahomet.
0: To trochę taki nieadekwatny przykład, bo tego typu śluby w przypadku królów były trochę symboliczne, tak?
1: I... Ale wiesz, tu nie chodzi o to, że one były symboliczne. Nie. Słuchaj, to jeszcze gorzej ja ci powiem, bo przez 3 lata on jej nie spenetrował, Mahomet, tej młodej swojej, od 6 do 9 roku życia, a Jagiełło tej samej nocy, jak się hajtnął, miał dookoła siebie grupkę ludzi, którzy patrzyli, jak on ją perforuje. Wiesz?
0: No ale to jest pomóż, jednak w wieku...
1: Czy małżeństwo zostało skonsumowane. Był śmieciem. To powiedzieć wprost, był śmieciem zwykłym ludzkim. Moralnie był śmieciem.
0: No ale powiedzmy sobie szczerze, no jednak w przypadku 12 lat dziewczyna już zaczyna być predysponowana jednak, no zaczyna być płodna, tak? Więc jakoś tam natura już coś tam nam mówi, że w ostateczności... No, ludzie kiedyś i krócej żyli, no nie wiem zresztą, wiesz, jakoś, tutaj mamy w islamie jakieś takie śluby i konsumpcje z młodszymi często, mam wrażenie, ale w ogóle jak Trump przyblokował, co wydaje mi się dobrym ruchem, bo to takie, wiesz, symboliczne, że... Pewna nacja daje nam się już od dłuższego czasu we znaki, to tak jakby na imprezie przychodziło ciągle kilku islamistów i ciągle by problemy z nimi były. Tu by komuś głowę jeden rozwalił, tu by coś zniszczył, tu napluł na kogoś. No to w końcu by się ktoś by powiedział, no nie zapraszajmy już ogólnie muzułmanów, tak, na imprezy, bo problemy z nimi są, tak? I byłoby to normalne. A jak Trump zrobił taki gest w przypadku całej tej społeczności muzułmańskiej, to wszyscy na niego nagle tak wskazali go palcem jak na porywaczach ciał i taki pisk, wrzask.
1: No tak, tylko że wiesz, on tego nie zrobił wobec całej społeczności, on to zrobił punktowo i według kwantyfikatorów, obliczeń i badań tej strony, która go krytykuje. Mało tego, ta strona to robiła dużo częściej i zrzuciła, wiesz, ogromne tony bomb po prostu na tamtych ludzi. I nic nie przeszkadzało, nie? Że to było wtedy w porządku. Tutaj kolega chyba Jezus rzucił na czata filmik pana Paula Josepha Watsona, który tam z Alexem Jonesem współpracuje. To jest człowiek, który bardzo dobre ze źródłami rzuca materiał i zobaczycie to będzie dokładnie to, co ja mówię. Świetna sprawa, naprawdę. Rzeczowo, konkretnie, wszystko jest jak trzeba, nie? I no, tak to wygląda.
0: Ciekawe, czy ktoś by miał właśnie takie obiekcje, jakby ci muzułmanie przychodzili na imprezy i ciągle by z nimi były jakieś awantury czy coś i w końcu by przestano ich zapraszać. Czy ciekawe, czy ktoś by zaprotestował i mówił, ale jeden z nich był bardzo miły i sympatyczny, a nawet tam jeszcze drugi był sympatyczny, a to tylko tych kilku takie awantury robiło i zgwałciło Zośkę i okradli Zenka, ale pozostał tamten był miły, nie wolno tak uogólniać. Albo jakby w Microsoftie na przykład się nagle okazało, że 1/10 pracowników tam po prostu molestuje, kradnie, to i by ktoś powiedział, że Microsoft jest do dupy, to ciekawe, czy wszyscy by też zaprotestowali i nie cały Microsoft jest do dupy, tam pracuje wielu porządnych ludzi, nie wolno tak mówić, no. Na pewno nie, a tutaj jakiś taki strach, że nie wiem, że urazimy, że będziemy niepoprawni, że zaszufladkujemy. Kurczę, no, a często się wobec niektórych nacji jednak uogólnia, tak? No, tak długo się mówiło, że Polacy za granicą kradną, że Polak to brudas i złodziej. Jakoś tak nie było na świecie, także nie uogólniajmy, jest wielu Polaków takich dobrych, pracowitych. Musieliśmy sami jakoś sobie w końcu zapracować na lepszą opinię, co chyba się udało trochę, tak?
1: No, wiesz,
0: no teraz już nie ma takiej powszechnej opinii, że Polacy to, wiesz, są źli, że kradną, bo zapracowaliśmy sobie, bo wyjeżdżaliśmy, bo się zintegrowaliśmy trochę, bo poznaliśmy świat, a tym się cały czas odpuszcza i nie krzywdźmy, wszystko im wolno, w ogóle nie mówmy o nich źle, zróbmy prawo, że nie wolno o nich mówić źle. Dajmy im w ogóle o to, że roszczeniowi są, to oni tacy są. I to, że spalili swój ośrodek tam dla emigrantów, to może źli byli, bo dawno kobiety nie mieli, ja nie wiem, no biedni.
1: Nie ma czegoś takiego, słuchaj. Nie ma czegoś takiego. A to Kunrad tam moje diktum podsunął Paulem Rusewem Watsonem, także Kunrad. No, czekaj, niech on spojrzy na twoje epity, faktycznie to może być Kunrad.
0: Diktum?
1: No tak, tak jest.
0: Jak tu się wyrażasz?
1: Słuchaj, jest, jeżeli chodzi, można gnoić, jeżeli jesteś biały, mężczyzna, a jeszcze katolik, to już jesteś numer jeden, żeby cię zbić, nie? Później jest chrześcijanin, później jest ateista, nie? Tak jest, wiesz, hierarchia, panuje taka hierarchia, victimhood, nie wiem jak to będzie po polsku, bo ja ten, cały ten temat znam z angielskiego, z angielskiej strony internetu i w Polsce jeszcze tych problemów jak gdyby nie ma. Ale napiszę na ten temat artykuł, to jakoś tam w społeczności tutaj naświetlę mniej więcej o co chodzi, może też audycję się na ten temat jakąś poprowadzi. Tak, słuchajcie, z tymi muzułmanami jest oczywiście jak najbardziej problem, mimo wynika przede wszystkim z tej kultury, która jest słaba, nie? Niska.
0: Zapóźniona, nietolerancyjna. Ciekawe, czy z ich strony będzie tolerancja taka, jak będzie, ich na przykład większość w danym kraju już, bo się...
1: Nie ma.
0: Będzie taka tolerancja z ich strony. Oni są tacy tolerancyjni, oni są tacy skorzy do dialogu przecież.
1: W dobie broni termojądrowej nie możemy sobie czekać, aż oni łaskawie sobie dotrwają do tego. Słuchałem dzisiaj, jak stały sceptyk dzwonił do Kroda i mówił, że on by nie dał żadnemu afrykańskiemu państwu, w domyśle tam, gdzie są czarni, technologii rozszczepialnych, tam, ja nie fission, jak jest po polsku, no rozszczepialnych, tam, wiesz, normalnych elektrowni jądrowych nie dał tam murzyńskim państwom, no bo wiesz, by była korupcja, coś by poszło nie halo i by się rozsypało i był Saigon, tak? Na cały świat. Tak samo też myśmy spieprzyli, że daliśmy im kałasznikowy i nowoczesną naukę, tak? Tym wszystkim dziadom, no bo oni to wykorzystują przeciwko nam.
0: Tak, i oni już kombinują na pewno teraz, jak broń biologiczną wykorzystać, bo skoro tak wielu z nich potrafi się wysadzać, zabijając dzieci i kobiety i starców, to co oni mają za moralność i co ich powstrzyma od użycia broni biologicznej jakiejś na przykład, tak?
1: No, na razie ich powstrzymuje tylko to, że się boją, że sami nią dostaną, bo jest duża po prostu fluktuacja ludzi i dużo ludzi lata do Dubaju na przykład, więc patogen musiałby bardzo szybko działać, ale taki patogen, który szybko działa, trochę się z koncepcją broni biologicznej rozmija, tak? Więc dopóty Dubaj jest na chodzie, oni nie użyją broni biologicznej i w momencie, w którym te ich całe Dubaje, Arabie Saudyjskie, to wszystko zostanie jakoś odcięte, wtedy się możemy spodziewać ataku broni biologiczną. No, bo chodzi o to, żeby to się na tyle rozprzestrzeniło, żeby nam uszkodzić, ale jednocześnie, żeby oni nie dostali, tak? A na chwilę obecną, co by to nie było, oni też się dostaną. Ale słuchaj, ciekawa sprawa jest taka, że taki obrazek na Quake'u dzisiaj był. Po lewej stronie były kobiety, które protestowały przeciwko nakazowi noszenia hijabu w Iranie w latach 70. A po prawej te feministki z Berlina, o których mówiłem, i w Stanach, które mają hijaby i twierdzą, że to jest symbol wolności. Nie wiem, tego jest dużo więcej, nie? Bo wiesz, samo to, wiesz o co chodzi. Oni mają te pussy, nie? Czy tam kocie takie te, kocie kapelusze, nie? Czy tam, no nie kapelusze, czapki, nie? Pussy hat. To jest, chodzi o to, że wiesz, że Trump powiedział, że za pussy chwyci, nie? I taka dwuznaczność super piękna. I teraz tak. Wyszła sobie taka Madonna, która jest tam numer jeden moralnym autorytetem. powiedziała, że ona nie chce nikogo, nie chce, żebyśmy się tu jakoś dzielili i w ogóle wszystko jedno, po czym powiedziała, że pierdoli wszystkich, którzy się ze mną zgadzają, pierdoli Trumpa i pierdoli wszystkich, nie? I w ogóle wszyscy są najgorsi, nie? Wszystkich podzieli do oka. Wyszła Scarlett Johansson, która zaczęła pieprzyć jakieś komunały, jaki jest zły. Generalnie wszyscy celebryci teraz wychodzą i mówią, jaki jest Trump zły i w ogóle jak jest źle i niedobrze, ale tak de facto on jeszcze nic, prawie nic jeszcze do niedawna nie zdążył zrobić. Nic nie ma tam naprawdę żadnych merytorycznych podstaw. Wiesz co, poprowadzę jakąś audycję, to wam wszystko co na uszu, bo śledzę ten temat. Nie będę teraz wszystkiego mówił. I najciekawsze jest to, że najgłośniej, zauważcie to, tą rzecz, nie? Najgłośniej przeciwko imigrantom i posiadaniu broni w Stanach krzyczą ludzie, którzy siedzą w ogromnych willach, odizolowanych od reszty społeczeństwa, otoczeni uzbrojonymi ochroniarzami.
0: No. To tak jak to u nas też trochę podobna sytuacja o życiu, o gospodarce, o prawie związanym z pracą, o biznesie. Mówią ci, którzy nie przepracowali ani jednego dnia w normalnej pracy, nigdy nie zakładali żadnych biznesów. Mam tu na myśli oczywiście naszych posłów.
1: Tak. No Kaczyńscy po prostu. No, tak, no posłowie Kaczyńscy są numery. Swoją drogą, taka dygresja, bo chcę już kończyć, słuszna godzina, ja muszę niestety do kiera tu zapieprzać jutro. Z Olą żeśmy nazwali tych wikingach, tych dwóch delikatów, jak oni się nazywają?
2: To
1: zbyło, no. To teraz jest największy prime time, trzeba powiedzieć, że są bracia Kaczyńscy.
0: Bracia Kaczyńscy.
1: Ci ten,
0: bracia Zagryziaki.
1: W Szwecji, tak. To są bracia Kaczyńscy, Jarek i Lech. Także, no.
0: No dobra, dzięki za telefonik i pozdro dla Oli.
2: Dziękuję.
1: Taka cicho siedząca, spróbowała brandy, nie smakowało jej, to nic nie gada. Jak będę chciał, żeby była cicho, to jej kupię brandy. Dobra, krawiec, keep up. Aha, olej palmowy. Jezus Maria, uważajcie na to, poczytajcie o tym. Jest Saigon i tyle. No. To jest mega podpierdolka, krawiec.
0: Jak sraczki dostaniesz, to healthpena mogę ci dać i to wtedy nakierujesz sobie na dupę i krzykniesz Sraculus revisalis i mija sraczka.
1: Ja miałem sraczkę w poprzedniej audycji i myślę, że czemu jak prowadziłem to co chwilę biegałem do kibla, chwała Bogu za furaka, nie? Że normalnie przed nim pomagał.
0: Ja to z nerwów się zesrałeś jak Kaczyński jakiś.
1: No, biegałem jak Zuzia normalnie do kibla. No, to cześć.
0: Cześć, cześć. No właśnie, a to słuchajcie, ta sama nazwa Prawo i Sprawiedliwość, nazwa partii, to też jest niezła podpierdolka, bo można nawet zakwalifikować jako taki żarcik w stylu Monty Pythona, bo no bo czy ci ludzie się nie uważają przypadkiem za tych równiejszych trochę, takich jak we folwarku zwierzęcym Orwella, że są równi i równiejsi, no to też ciągle mamy przykłady na to, że prawo to jest dla nas, maluczkich bardziej, a nie dla tych wybrańców. No jak z Macierewiczem teraz przykład. Spierdolił sobie z miejsca w wypadku. I co? I kto władzy zabroni? Prawo jest dla nas, dla głupków. Kto to powiedział, że prawo jest dla ludzi głupich? Chyba Stalin. I myślę, że Kaczyński też tak uważa. Tymczasem TVP cały czas w zapaści. Okazuje się, że w realiach rynkowych to nie wystarczy lizać dupę władzy i trzymać z odpowiednimi ludźmi, aby wyjść na plus, tylko to trzeba coś więcej właśnie zaproponować. No i nie wyszło. Miało być dobrze, wyszło jak zwykle. No jak zwykle, kiedy PiS się czegokolwiek dotknie, czy PO, czy PiS, to już nieważne, to jest jeden ciul. Bo kiedy Kurski obejmował kierownictwo, to... już telefon. Dobra. Chciałem trochę... Cześć, witaj Jacku.
3: Dobry wieczór panu.
0: Dobry wieczór. Co temat tam powiesz?
3: Temat TVP jest jednym z moich ulubionych tematów.
0: To ja dokończę tylko to zdanie, co chciałem powiedzieć, że... kiedy Kurski obejmował kierownictwo, to TVP było na plusie, miało 100 milionów w kasie, a teraz jest 200 baniek do tyłu, ma debet, debet Kurskiego. I to już jest po tym, jak Kurski wziął pożyczkę na 300 baniek, aby w ogóle mieć za co wypłacić pracownikom pensję. Czyli coś niegospodarny to pan chyba. Nieprawda?
3: Tak, już mogę. Mhm. Jest taki, to a propos telewizji, jest w sieci, zresztą mogę tutaj, jak się rozłączę, to mogę potem na czat podrzucić linka. Jest taki przesympatyczny wywiad z tego, co wiem, to jeszcze aktualnym prezesem Gadu Gadu Network, który oczywiście tam opowiada o tym, czym się zajmuje, bo to tam Gadu Gadu Network przechodziło z rąk do rąk. To już nie jest jakby własność tego autora, bo on to potem sprzedał. Tak nawiasem, o czym ty pewnie, Krawiec, wiesz, że Gadu Gadu to stworzył człowiek z PSL-u. Zapomniałem teraz jego nazwiska, ale on pierwotnie wyklepał ten komunikator i ktoś to potem pociągnął. Natomiast prezes Gadu Gadu opowiadał tam o tym, jak... I to jest właśnie, myślę, takie myślenie tych ludzi z tych takich salonowych, telewizyjnych kręgów w ten sposób, że jak on był na takiej, jak prezes Gadu Gadu opowiadał o tym, że był na jednej z wielu, które są organizowane gdzieś tam w Polsce, tak, na takiej konferencji z udziałem tam regulatorów, tak, po stronie międzynarodowej, tak, i z udziałem najróżniejszych mediów, w tym także tych największych w Polsce. I właśnie rozmawiał z ludźmi z telewizji, z zarządzających telewizją, między innymi właśnie tą, jak to się nazywa, telewizją publiczną, tak? Tak może się kojarzyć z toaletą publiczną. No to mówił, że oni w ogóle są jacyś tacy po prostu oderwani od rzeczywistości, tak? Bo on ma świadomość tego i ty na pewno też, jak wygląda, że tak powiem, obraz konkurowania i konkurencji w internecie, gdzie pewnie grafików takich jak ty to w Polsce jest pewnie jeszcze z 30 tysięcy co najmniej, tak? A tam na tej konferencji ci ludzie właśnie z telewizji, to po prostu, wiesz, to oni jakby się obudzili ze 20 lat temu, tak? 140 kanałów, matko, jaka konkurencja, nie? Wiesz, oni jeszcze nie zdają sobie z tego sprawy, tak wynikało z jego wypowiedzi, tak? Jakby sobie nie zdawali z tego sprawy, że jest coś takiego jak YouTube, tak? I on tam właśnie w tym wywiadzie się śmiał, a to było takie żartobliwe, bo on tam w postaci takich anegdot odmówił, że on się śmiał, że pod sam koniec tej konferencji jeden człowiek, przedstawiciel Google Polska, mówił, że to się niebawem na to jego zaskoczenie właśnie, że ludzie z wewnątrz telewizji jakby takie mają hermetyczne mózgi, tak? Że to się niebawem skończy, jak my tylko dostaniemy kabel do tych waszych ludzi, tak? W sensie, jak, no i to się dzieje dzisiaj, tak? W tych najnowszych plazmowych telewizorach już jakby takim front featurem jest właśnie to, że możesz oglądać YouTube, tak? Dzięki jakiemuś tam oprogramowaniu. Także...
0: Plazmowe to chyba jakaś poprzednia generacja. Ty powiedziałeś plazmowe telewizory?
3: To chyba
0: Kesze taki ma. Nie, no to plazmowy to ja miałem jeszcze jakiś czas temu, jak go nie wywaliłem. Teraz są jakieś inne chyba. Te.
3: No mniejsza z tym, czy plazmowe, czy LEDowe. W każdym razie mam nadzieję, że ty i myślę, że chociaż jakiś nikły procent słuchaczy rozumie. Te, jakby
0: te, no jakieś tam w każdym razie te takie skomputeryzowane, tak? No, co mają. Chociaż jak przez dekoder swój tam odbierałem do tego, do UPC, to też tam miałem, że można niby YouTube'a oglądać, ale to się okazało, że to mi tylko mogę oglądać tylko to, co mi zaproponuje ten dekoder. Nie, że sobie tam sam coś wyszukuję na YouTubie, tylko takie gówno trochę. No ale myślę, że teraz się pali nieźle pod dupą właśnie. Telewizja, mimo tego, że telewizja publiczna jest w tak dramatycznej sytuacji finansowej teraz, to nie przeszkadza im to w przyznawaniu sobie najwyższych od lat premii. I Kurski sobie przyznał też podwyżkę, jakąś całkiem sporą. To jest taki syndrom cebulaka, prostaka, który dochodzi do wysokiego stanowiska. On zaraz myśli, jak tu sobie naprzyznawać jakieś premii, jak tu na jakieś wczasy se luksusowe za czyjeś pojechać. Bogaty człowiek, on raczej tego nie ma, bo on już doświadczył tego luksusu. Taki bogacz, to bardziej mu zależy na jakiejś władzy, na poklasku, na to, żeby go nosili na rękach, żeby wpływać na ludzi, a prostaczek, to on zaraz chce sobie tam się wkręcić na bankiet, premię se dać, kupić sobie futro, wiesz, bo jemu się jeszcze marzy po nocy kanapka z szynką, no, a bogaczowi no to już kawior, a jeszcze bogatszemu no to Lamborghini, nie? A u nas doszli do władzy właśnie ci prostaczkowie, którzy się zachłystują tą władzą i zaraz myślą, jak tu sobie kupić lepszy telewizor, panie, i jak tu sobie premię dać, i jak tu jeszcze szwagrowi dać, szwagra wkręcić. No Kurski wkręcił swoją narzeczoną do telesraki na stanowisko zastępczyni dyrektora programowego, a już po miesiącu została dyrektorem. Już awansik był... No, to można sobie się domyślać, jak to wyglądało, tak? Kochanie, jest noc, już śpimy. Jaculku, zrobiłeś ze mnie zastępcę dyrektora, a tu ja liczyłam na coś więcej. Asiu, jeszcze poczekajmy trochę, nie tak od razu, no 3-4 miesiące tam. Tego. O, a jak cię złapię za pindolka? No dobra,
3: ale to wiesz, o czym
0: to
3: mówię.
0: Bo niech będzie miesiąc. No i dostała awans po miesiącu już i to ciekawe, jakie wynagrodzenia też, nie? Pewnie niemałe, pewnie tak z kilkanaście koła dostaje taki dyrektor. No
3: zostawmy wynagrodzenia, tak? Mi bardziej chodziło o to, że no dobra, możesz być cwaniakiem, tak? Możesz sobie wypłacać premię, tak? Ale to jakby jeszcze nie jest równoznaczne z tym, że nie masz świadomości pewnej rzeczywistości, tak? Ty coś tam robisz, to jest na maksa zakłamane, tak? Ale tu się okazuje i to właśnie, jakby, no ja myślę, że takiemu człowiekowi jak prezes Gadu Gadu Network można wierzyć, tak? Tym bardziej, że sam tam mówił, a prezesi nieczęsto takie rzeczy mówią, no że właśnie poprzez promocję w zasadzie już przez wszystkie media tego dużego serwisu społecznościowego na F, no to oni stracili na tym bardzo dużo, tak? Mi bardziej chodziło o to, że możesz być cwaniakiem i możesz być jakimś tam nawet oszustem, pijawą, jak zwał, tak zwał, tak? Ale jednocześnie możesz też mieć tą świadomość i być zorientowanym, no jak wygląda ten rynek medialny i w którą stronę on zmierza, tak? A no tutaj widzisz, się okazuje, że na dłużej... A tutaj się okazuje, że na dużej konferencji poświęconej, wiesz, dla dużej grupie najróżniejszych osób, które działają w tych mediach, no po prostu ludzie z TVP i w ogóle z telewizji to są takie jak owce we mgle, nie? W ogóle co się stało? 140 kanałów, jaka konkurencja? To wiesz, to ty sam, Krawiec, jako właściciel tego radia konkurujesz z przynajmniej, nie wiem, jakimś pierdliardem, tak? innych radiów internetowych, już nie tylko tych polskich, ale także tych zagranicznych, no bo ci, co są dwujęzyczni, tak, no to czy nawet jakoś tam znają podstawy języka angielskiego, no to mogą zawsze się przełączyć, prawda, na jakieś inne, na jakieś inne radio, tak, i nie masz posady jakiegoś dyrektora finansowego w TVP, czy człowieka od spraw zarządzania tym i owym, tak? A tu się okazuje, że ludzie, wiesz, że ludzie z zarządu telewizji to są w ogóle takie po prostu zakute barany, tak? Które nie mają pojęcia o tym, w którą stronę świat idzie. No to dla mnie to było po prostu szok, nie? To ja nie wiem, co mam o tym myśleć, nie? Bo to, że ktoś jest cwany, tak? I to, że ktoś gdzieś tam, wiesz, skrobie sobie z publicznej kasy, okej, okay, to jest jedna rzecz, ale to, że ten ktoś z drugiej strony jest nieświadomy, jest zwyczajnie głupi, no to dla mnie to no comments, no comments.
0: No dzięki ci za twój komentarz.
3: Dzięki, do usłyszenia.
0: Cześć, do usłyszenia. No i w PiSie to jest normalka. Tam jest większy nepotyzm niż był w PSL-u nawet, a już większy niż w PO, niż w SLD. Ta partia to jest czysty nepotyzm. Tutaj coś takiego jak zatrudnianie swojej narzeczonej na wysokie stanowisko to jest coś tak normalnego, że jak dziennikarze się pytali potem o tą sytuację, to posłowie PiSu jakby no wiecie, to taka stara śpiewka, nie? Że nie znam sytuacji, panie redaktorze, nie będę się wypowiadać. Nawet jakby Kaczyński swojego kota ogłosił nagle, nie wiem, ministrem ochrony środowiska, to by też zapytany o to poseł PiS powiedział, nie znam całej sytuacji, nie będę się wypowiadać, panie redaktorze. Oni po prostu mają tak zakodowane, że chronić swoich, stać murem, to jest taka partia, która jest za rodziną i za swoimi. Czyli co by nie zrobił inny pisior, to nie można tego w negatywny sposób skomentować, bo stare takie porzekadło polskie właśnie mówi, że nie wolno srać do własnego gniazda i oni tym żyją, te pisiory. I tutaj też, jak pytali się, to nie znam kwalifikacji pani Klimek, panie redaktorze, i nie będę się wypowiadać. Tak samo, no, pani Joanna Klimek, a zastępcą dyrektora programowego w TVP została miesiąc po tym, jak Kurski, jej narzeczony, objął stanowisko szefa telewizji publicznej. No i popracowała sobie pani Klimek na stanowisku, potem już po miesiącu została dyrektorem programowym, bo przez ten miesiąc to się bardzo wykazała na pewno. Nachapała się kasiory, wznosiła jakieś tam górnolotne, choć bełkotliwe, jak to w przypadku pisiorów bywa, hasełka, po czym zrezygnowała i załatwiono jej posadkę w PGNiG, PGNiG, to się mówi chyba tak, PGNiG SA, czyli uznany dostawca gazu i energii elektrycznej. Jak widać, babka zna się na wszystkim. I tym razem pracuje tam teraz właśnie obecnie jako dyrektor PR-u i kiedy dziennikarze się pytają, wypytywali o to, od kogo dostała tą propozycję pracy, w jakich okolicznościach, to ona rzuca słuchawką, też typowe dla obecnej władzy. Wszyscy ci posłowie, biznesmeni, jakieś znane osoby, które są pytane przez dziennikarzy o różne sprawy i rzucają słuchawką, to tak jakby nam pluli w gęby, nam, obywatelom. To tak jakby mówili, w dupie mamy, co ludzie sobie pomyślą, co z tego, że nepotyzm kwitnie, że ja sobie jadę na znajomościach, mam to w dupie mojej przysłowiowej i co mi zrobicie? I bach słuchaweczką. To jest straszne, to jest taka pogarda dla nas, bo dziennikarze są od tego, żeby właśnie w naszym imieniu wydobywać różne informacje, wypytywać. Co coś tutaj o Atorze. Znowu chyba jakieś zarzuty, że ja czasem sobie słucham Atora. A kogo mam słuchać na YouTubie? Ator jest całkiem niezłym YouTuberem. Nie ze wszystkim się zgadzam, nie wszystko mi się podoba, ale czemu też takie pretensje, że ja sobie słucham Atora? A to zróbcie mi listę, kogo wolno mi słuchać, a kogo nie. Kto... No, słucham, tak, słucham sobie czasem Atora. No, tak więc strasznie mi się nie podoba to, że u nas jest taki zwyczaj, żeby gonić tych dziennikarzy, tak? Żeby nie odpowiadać na pytania, żeby no, taki Rydzyk, który też tutaj się pojawił na czacie, coś o Rydzyku, to jest kolejny, to jest w ogóle przykład oblężonej twierdzy. W ogóle... On z nikim nie rozmawia. On rozmawia tylko z mediami, tymi, które lubi i poważa. Każdy, kto jest z jakichś tych mediów niepolskich, tak? Polskojęzycznych, tak? To do widzenia. Dziękuję, nie będę rozmawiał. Oczywiście wolno mu, ale osoby publiczne powinny jakoś tam z tymi dziennikarzami rozmawiać. No, tak mi się wydaje. Słuchajcie, no trzeba w końcu sobie to powiedzieć wprost i już na poważnie, bez jajec, że PiS działa jak mafia w zasadzie. PiS to jest partia wodzowska przede wszystkim, pełna klakierów, różnych dorobkiewiczów, takich przysłowiowych, miernych, ale wiernych przydupasów prezesa. I to właśnie on, prezes, steruje tym wszystkim, niczym taki ojciec chrzestny. To jest partia, która też uważa, że im wolno więcej. To się nazywają Prawo i Sprawiedliwość, ale jak mówiłem, Prawo i Sprawiedliwość to... Znaczy, dla nas jest prawo, a dla nich to sprawiedliwość i to taka sprawiedliwość jak Skargula i Pawlaka, że zawsze musi być po ich stronie, tak? No i dlatego chcą też wszystko tymi swoimi mackami tej przypominającymi mafię opleść i Trybunał Konstytucyjny, i sądy, i wszelkie możliwe instytucje, organy, władzy. Wszystko musi być pod ich zarządem, żeby mieć tam poustawianych tych swoich klakierków, różnych przydupasów w okularkach łysiejących, którzy będą tylko przytakiwali. Tak, tak, tak, tak, tak, panie prezesie, tak, witamy, panie prezesie, proszę tutaj siąść, zaraz tu rozpatrzymy pana podanie, oczywiście tak symbolicznie, bo przecież wiemy, że panu się należy wszystko. Tak to wygląda, już tak teraz jest i... Wszyscy go wręcz no, jak po rękach całują, autentycznie, słuchajcie, tego Kaczyńskiego nieraz całują po rękach, już jak jakiegoś biskupa, nie? W ogóle, co to za mentalność jest w tych ludziach? To są ludzie, którzy często całują innych, no, facet całuje innego po rękach, tak? Jak za jakiegoś króla, że tak po prostu wielbią jakiegoś biskupa czy coś, że go całują po rękach. Czy to jest normalne, że jeden facet całuje drugiego po rękach? Jest też taki w tych wyznawcach PiSu, można powiedzieć, że to są też tacy wyznawcy, nie? Jak Kesze też wyznawcy, taka nienawiść, takie zagryziactwo. I to, no, jest to partia, która pogrąża kraj w długach, partia niszczycielska, która dzieli nas, Polaków, na lepszych i gorszych cały czas, partia, która wiecznie szuka wroga jakiegoś i sączy jad. PiS jest też, skoro wspominam tu o Kościele, jest całkowicie posłuszny Watykanowi i rozdaje ciągle jakieś nowe przywileje, ziemię, zwraca te dobra, tak? Zwraca to, co Kościół kiedyś dostawał od króla, który dogorywał na łożu śmierci i jeszcze chciał odkupić swoje winy, albo co Kościół zabrał. I innym to tak, to Kościół za nic nigdy nie zapłacił. Taka tu mowa o zwracaniu czegokolwiek. Wszystko albo wyżebrał, albo dostał. No dobra, może i jego było, no ale to też taka szemrana własność troszeczkę. No i PiS jest całkowicie pod butem tego Watykanu, co do którego no, są różne opinie, tak? Niektórzy uważają, że to jest bardzo szkodliwa instytucja i wroga człowiekowi wręcz. No i ci nasi bogoojczyźniani socjaliści, tak można ich nazwać, pod wieloma względami wskrzeszają PRL. Tam też stanowiska się dostawało z nadania partyjnego. Państwo sterowało gospodarką, to co uwielbia PiS, no i psioczyło na prywaciarza. Teraz mamy to samo, wystarczy posłuchać, z jaką pogardą pisiory wypowiadają się o tych wstrętnych prywaciarzach, biznesmenach, co się nakradli. Każdy, kto do czegoś doszedł własnymi siłami, na własne konto, odcinając się od państwa w jakiś tam sposób, bardziej lub mniej, to jest podejrzany element, bo godny szacunku jest tylko ten państwowy, ten co jakiś, nie wiem, z państwowych spółek. A Teusz pisze, że PO tego nie robi, nie dzieli. Kolejna taka wypowiedź, która nie pasuje trochę do nocnego radia, drogi słuchaczu. My tu tak nie gadamy w ten sposób, że jak coś mówię na PiS, to trzeba tu wyskoczyć i a tamci to ile nakradli, tamci to lepsi? Nie, no to jest bez sensu zupełnie taka rozmowa. Mam w dupie PO w tym momencie, to jest równie szkodliwa partia. Też kradli, też dzielili i zupełnie nie bronię tutaj PO. To wyzbądźmy się takiego myślenia, że jak jadę na PiS, to mam coś, to chwalę PO, tak? To nie ma dwójmyślenia u nas. Zresztą nie sądzę, żeby ktoś tutaj jakoś wielbił w którąkolwiek partię. Nawet założę się, słuchajcie, że nawet jak partie typu Korwin, czy tam jakaś Razem, czy Nowoczesna doszłyby do władzy, zdobyłyby władzę absolutną, to też by było źle, też by była i patologia, i złodziejstwo, tylko za każdym razem byłoby to inne. PO też kradło, ale robiło to sprytniej i na boczku, tak? Taki jest teraz szum o Trybunał Konstytucyjny, że PiS chce zawłaszczyć ten Trybunał, żeby robić rzeczy niezgodne z Konstytucją, żeby mieć tam swoich. A nikt nie przypomina, że PO ignorowało całkowicie wyroki Trybunału i robiło i tak po swojemu, tylko że ich media też to przykrywały, te media z drugiej strony jakoś nie za bardzo chyba to wychwytywały i wszystko w ogóle było tak cichaczem. I wielki szum nagle, tak? PO robiło to samo, tylko w inną strategię mają. Trochę też kradną, ale też kradli, ale robili to w innym stylu, tak? I też siali populizm, ale nie taki durny i nie taki prostacki. Dokładnie jest to samo. To są dwie strony tego samego medalu, jak dla mnie. No właśnie, to takie psioczenie na tego, któremu jeszcze coś się chce w tym kraju robić, który tu jeszcze ma działalność, nie wyemigrował, coś płaci tutaj podatki, to PiS traktuje tych ludzi jako takich, jak PRL traktował prywaciarzy, albo nie wiem, zgniły Zachód, nie? Nie no, zgniły Zachód to teraz nie wiem, może można to przyrównać do nagonki na marihuanę, że zgniłe narkomaństwo z zagranicy nam tu będą. No Kaczyński już się wypowiedział, że nie będzie tu hodowania marihuanen, bo po co to komu, a dlaczego, a po co to, a jak to? No nie będzie marihuanen i już. Bo nie będzie nam narkomaństwa tu, tamtego. No i te ustawy na przykład, które mają zwiększać pensję minimalną, to jest takie uważanie, że ten, który płaci pensję, ten biznesmen, ten przedsiębiorca, to on jest zły i on specjalnie jest, tak chce tutaj wykorzystywać biednych, prawdziwych Polaków, którzy... A prawdziwy Polak to kto? To właśnie taki biedny, w podartych spodniach, z piątką dzieci i trzeba mu dać, bo on nie ma, tak? No nie wiem o co chodzi, nie wiem jak to rozumieć. W ogóle co to za jakieś odgórne ustalanie, że ma być wysoka pensja? Kurwa mać! To takie myślenie w stylu, trzeba dać... No taki Krzysztof Kononowicz trochę. Trzeba ludziom dać więcej, bo oni nie mają, a jak nie mają, to ich nie stać na chlebek, więc trzeba im dać dużo. Jak ja zostanę prezydentem, to dam wszystkim dużo, bo ludzie zasługują, żeby żyć godnie i żeby mieć na chlebek Boży. dziękuję bardzo. No to jest takie myślenie a la Krzysztof Kononowicz po prostu cały czas. I to są tacy ludzie o mentalności Krzysztofa Kononowicza. Tylko trochę bardziej światli, trochę się lepiej wypowiadają, ale myślą tak samo, w tych samych kategoriach, tak? Że trzeba odgórnie ustalić, żeby ludzie mieli dużo pieniążków. I ta nowomowa jeszcze taka przypominająca tą partyjną właśnie bełkotliwą taką mowę w stylu, nie wiem, niebezpieczne i szkodliwe praktyki, które stosują pracodawcy nieszanujący prostego obywatela, który w pocie czoła i takie, wiecie, takie komunały, nie, wygłaszają, nic nie powiedzą od siebie. A wiecie, czemu oni nie mówią nic od siebie, ci posłowie? Tylko tak wszystko takie jakby wyuczone, jakby na kartkę,

program 500+, niby wielki sukces, oczywiście słyszymy tylko, że to sukces od pisiorów samych, tak? Że, i też kolejny wielki sukces. Okazuje się, że polska rodzina zasługuje na to, aby w nowoczesnym społeczeństwie i znowu się naumiał, tak? Nie powie też nic od siebie takiego, że na przykład, że miło to ze strony obywateli, że zadbali o rodzinę polską. Dziękujemy wam, bo to są wasze pieniądze, tylko program PiS-u zaowocował wspaniałymi rezultatami. Które to rezultaty przekładają się, wiecie, że pizdał, nie? Że pizdał wszystko, że pizda. To myśmy dali, zrobiliśmy to, bo liczymy się z polską rodziną. No a przecież wszyscy wiemy, skąd te pieniądze są. To oni tak mówią o tym, jakby to były pieniądze z ich prywatnych kieszeni, tak? Jakby się zrzuciły te pisiory na to. I to, że jest to kiełbasa wyborcza tylko i wyłącznie, to jest oczywiste, bo gdyby było inaczej, gdyby tym ludziom naprawdę zależało na tym, żeby pomóc, tak? Gdyby mieli w sobie taką empatię i moralność jakąś, że chcą pomóc innym, to by te pieniądze lepiej ukierunkowali. Daliby, nie wiem, dla samotnych matek, które wychowują jedno dziecko na przykład. To są osoby, którym ja chętnie sam bym się dorzucił z moich podatków, bo no, jest biedna kobieta, tak? Zostawił ją mąż albo zginął gdzieś i tu chętnie bym pomógł. Dla rodzin adopcyjnych, które zdecydowały się wziąć jakieś dziecko z domu dziecka, dla ludzi po wypadkach, jakichś, którzy się rozchorowali, dla staruszków, którzy są opuszczeni przez dzieci swoje i gdzieś tam w jakichś domach starców są sami samotni, a nie zrobiłbym tak, że jak PiS, że wszystkim dał i bogaczom, nawet tym, którzy zarabiają po kilkanaście koła, oni też biorą 500+, bo jest powiedzenie, znowu stare polskie powiedzenie, dają to brać, a biją to uciekać, nie? I to jest kolejne powiedzenie, które mi się nie podoba, bo ludzie, słuchajcie, to jest jakaś tam mądrość ludowa, której te przysłowia są manifestacją. To jest coś, co zbierało się w ludziach przez wieki i zaowocowało takimi właśnie powiedzonkami. Dają to brać, biją to uciekać. Czyli kto to tak mówi? Jakiś taki właśnie tarmoszący czapę w gumofilcach, taki właśnie chłopek roztropek, który tam patrzy, tu go ktoś spałą goni, to będzie, jak go pan goni spałą, to uciekać, a jak może jabłko urwać, to brać i uciekać. No taki po prostu, taki typ człowieka, no. Teraz znowu po programie 500+, Mieszkanie Plus, ruszy nowy program Maluch Plus, czyli budowa przedszkoli. I tutaj znowu wychodzi słabość PiS-u do liczby 500. Wszystko 500, panie, bo tu chcą przeznaczyć 500 baniek na to. To oni mają to umiłowanie, tą fiksację do liczby 500, taką jak kolega tutaj nasz Kunrad Zbawiciel ma do 44 chyba, bo ja ciągle słyszę, że czegoś tam 500. Wszystko 500. Tak jak w tym sklepie, wszystko za 5 zł, to w PiS-ie jest wszystko za 500. Też... A skąd to 500 wziąć? Skąd te pieniądze wziąć, skoro już są obawy, że na 500+ niedługo zabraknie? Co? A oni tu przedszkola już? No dobra, z tymi przedszkolami to już coś mądrzejszego, tak? Nie wiem, są gdzieś na Węgrzech zrobiono tak, że dopłacają do pensji. Też mogli tak zrobić u nas, że dopłacają na przykład do pensji, jeśli jeden z małżonków idzie do pracy, żeby nie było takie menelstwo, że siedzą sobie mają tam na przykład piątkę dzieciaków i za te dwa koła, które dostaną, to sobie wyżyją spokojnie. I jaka jest motywacja, żeby pracować w tym kraju, żeby iść do roboty, skoro państwo zabiera nam albo pół, albo 3¾, jak doliczyć wszystko naszej kasy, a tak, to se siedzę i se, panie, bo nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem i ja se, panie, mam tu dzieci,

dostaje od państwa, bo mnie się należy, panie, no postawa roszczeniowa rośnie. I sam teraz nie wiem, czy sam bym się nie skusił, słuchajcie, na, żeby sobie żyć tak z piątką dzieci, dwa koła mieć, siedzieć se w klapeczkach przy telewizorze, oglądać S jak sraczka i... Po co ja będę szedł do pracy? Muszę wydać na bilety, na jakieś, na żarcie, na wszystko, na dojazdy, coś tam, jakoś się ubrać do tej roboty, to jeszcze państwo mi połowę zabierze, to mi zostanie parę groszy. A tak sobie siedzę, panie, i sobie dostaję, no. Obawiam się, że PiS rozpierdoli budżet całkiem i kraj się zadłuży. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, że w końcu zabraknie pieniędzy na inne rzeczy i nie będzie wyjścia, tylko trzeba będzie znowu nałożyć nowe podatki, nowe haracze, nowe koncesje, akcyzy pozwiększać. I niech, i kto zapłaci? Wstrętni burżuje, tak? Ci wyzyskiwacze. Tylko że właśnie coraz więcej tych wstrętnych burżujów, to, którym się jeszcze coś chce tu robić i jeszcze nie przenieśli działalności sobie do Wielkiej Brytanii, do Czech, nie wyemigrowali, to już, no, nie wiem, ile ich tam jeszcze zostało, tych burżujów do golenia, ale może być ciężko, może być ciężko, może już nie być komu zabrać, tak, bo w ludziach się jeszcze ta postawa roszczeniowa wzmocni i już się ludziom też nie będzie chciało tak pracować może. Podobno jest problem ze znalezieniem pracowników. Raz, że przyjechało sporo pracowitych ludzi z Ukrainy, którzy uśmiechnięci, sympatyczni, biorą się za jakieś takie prace, co już się Polakom nie chce. Polakom się nie chce już sprzątać. Często już za kasą się nie chce stać, nie? Bo po co, jak 500 jest? A i taka Ukrainka chętnie się zajmie starszą osobą na przykład, czy coś. Jeszcze co jest typowe dla tej naszej konserwatywnej, bogoojczyźnianej, kościółkowej sceny politycznej, to to, że oni sobie przyznają sami nagrody też. Dopiero co Jarosław został człowiekiem wolności, uwaga, tu proszę się nie śmiać, człowiekiem wolności tygodnika, według tygodnika w sieci, człowiek wolności, to kurde się uśmiałem, a już Beata Szydło dostała tytuł człowieka roku, człowiek wolności, człowiek roku, jaki jeszcze człowiek, człowiek demolka powinien dostać chyba Jarosław, od Gazety Polskiej i przyrównali Beatę Szydło do Margaret Thatcher. Słuchajcie, twarda jak Thatcher, też takim głosem a la komentator z PRL-u trzeba by przeczytać. Twarda jak Thatcher, ciepła jak kobieta z południa. Tak, to ona, Beata Szydło. Po raz kolejny zabłysnęła swoją charyzmą, zdecydowaniem. I, wiecie, i taki, aż się prosi o takiego komentatora. I takiej kadzą. I te obie nagrody to jest taka czysta groteska w sumie, bo i kojarzenie Kaczyńskiego z wolnością to jest zabawne samo w sobie. Przecież to jest zamordysta, który rządzi PiS-em niczym dyktator. Nikt w PiS-ie nie ma prawa mieć własnego zdania w ogóle. To, co Kurdupel powie, to jest świętość. I nie ma tam, że od siebie coś ktoś powie albo se zagłosuje tak, jak chce. On nie jest skory do jakiegokolwiek dialogu z nikim, nakłada wciąż jakieś nowe obostrzenia na przedsiębiorców, jakieś nakazy, że ma dużo płacić, bo ludzie są biedni. Jaka to jest wolność? Jaka wolność? Gospodarcza, światopoglądowa? Jaka wolność? On to może ma taką wolność, że pozwoli, że nie wolno klękać przed nim, bo ma dobry humor i nie wolno, nie trzeba go w rękę pocałować, to może taka. Albo że wysłucha żartu na swój temat, tak. Ale wiecie, takiego żartu w stylu Radia Maryja, że idzie sobie tam pan do lasu, a tam pod krzaczek zagląda, a tam Rydzyk. To taki żart można, coś tam o kocie, nie? Że kot skoczył na płot prezesa, a tam prezes patrzy. Takie żarty można sobie, nie? Bo i on wtedy tak, wszyscy się patrzą, tacy wystraszeni, czy prezes zmarszczy brew, czy zaśmieje się. A on tym swoim
uśmieszkiem, tym takim głupkowatym, to zawsze... Zauważyliście, jak on się uśmiecha w ogóle? Kaczyński zawsze ma takie złe brwi, taki jakby taki złośliwy taki, dopiero co księżyc ukradł i taki, i ten uśmieszek taki. Ja ci jeszcze pokażę, ty Tusku, ty chytrusku. Czekaj, czekaj. Jeszcze będą moje sądy, moje samorządy, jeszcze rozwalę to europejską, to gówno europejskie. Jeszcze zobaczysz. Taką ma zawsze minę, nie? Takiego zagryziaka, takiego po prostu, no takiego karakana właśnie. Człowiek wolności, to jest trochę tak, jakby dać order uśmiechu Kubie Rozpruwaczowi. No, tak mi się to kojarzy. Margaret Thatcher, z tego co pamiętam, walczyła ze związkami zawodowymi, a właściwie wszystkie nasze rządy, nie wyłączając PiSu tutaj, i osoby Beaty Szydło boją się związkowców i chętnie im ulegają. Wystarczy, że związkowcy wyjdą, czy górnicy, czy hutnicy, czy ktokolwiek silniejszy, obrzucą śrubami tam radiowozy i już je mają pełne gacie, po prostu. Więc no, taka, to przyrównywanie, no dobra, niech im będzie, że taka twarda jest, dobra, Beata Szydło, taka twarda jest, strasznie. Ale to jest taka prostacka twardość ewentualnie, taka jak u wszystkich tych bab z PiSu. No Pawłowicz też jest twarda. Takie właśnie szpetne mordy, przepraszam, nie powinno się tak o kobietach mówić, ale popatrzcie na te posłanki z PiSu. Wszystkie są jakieś takie szkaradne. Przepraszam, no ale no są nieurodziwe, są brzydkie takie, zaciśnięte usta, te takie bez makijażu, nie, bo to nie wolno, nie po Bożemu, te, i obrzucają inwektywami cały czas. A wyście to co zrobili? Teraz, panie pośle, nie, ja teraz będę mógł, nie, wyście już mówili, wyście już rządzili, się nakradli, to teraz dajcie innym powiedzieć, dobrze? Bo to po prostu gęba wam się nie zamyka i nie dacie innym nic dojść do słowa, a my też mamy coś do powiedzenia, prawda? Panie marszałku, proszę w tym momencie wyłączyć mu mikrofon, bo w tym momencie ja chcę coś powiedzieć, prawda? I takie zagdakiwanie, takie po prostu. No po prostu do macania kur może lepiej, a nie do polityki, bo to tak zakrzyczeć kogoś, no to potrafi baba na straganie, nie? Przepraszam, może nieelegancko tu o kobietach mówię, ale no znajdźcie tam jakąś taką jedną, proszę jedną sympatyczną posłankę z PiS, taką, która będzie miała jakąś miłą aparycję. Wasserman jest ładna. No dobra, to może... A to wpiszę sobie, aż czekajcie. Nie wygląda jak taka babina? Zobacz. Wasserman PiS. Wasserman. No dobra, no. Niech będzie. Ale farbowana blondynka. Znowu podpierdolka. No nie wiem, czy taka urodziwa, jakiś taki nohal ma wielki. Do węszenia spisków. Pewnie. No nie wiem. No i to jest taka właśnie twardość tej Beaty Szydło. Taka twardość, którą ma właśnie taka wiejska baba, która leje męża pijaka, może coś takiego na wsi. To taka twardość. No dobra, niech jej tam będzie. I PiS to w ogóle lubi tak chwalić sam siebie i się też wzruszać sam sobą, przykładem Smoleńsk, właśnie wzruszać się samym sobą. Szczypińska w miarę taka, tak miała właśnie taką sympatyczną jeszcze jakąś powierzchowność, nie w sensie takim, że jakaś uroda. Ona tak z gęby to pasuje faktycznie do Kaczyńskiego. Ponoć jakaś tam, coś tam mięte czuli do siebie. On tak się patrzy tu na nią. Pokazać ci mój mały pistolecik? Mała? No ale coś mówiła, że hipiską była tam na Bosaka, choć coś tak się... No nie jest to taka ta wiejska już babina zagdakująca, zakrzykująca, nie? Tylko taka... troszkę z innej bajki, jakby.
No i tak jak mówię, ten syndrom takiego wsiowego dorobkiewicza, nie? Jest dużo takich przykładów, słuchajcie, znałem, kiedyś mi, już parę osób mi opowiadało o takich przypadkach, że ktoś tam właśnie, jakiś prosty chłopina ze wsi wygrał w totolotka i co się dzieje? No zapija się taki potem na śmierć, robi imprezy, tam wódkę kupuje. Taki prosty człowiek sobie nie radzi z tym po prostu. To jest trochę jak taki ten biedny Jaś z bajki, nie? Co nagle wpadł do jaskini i znalazł tam skarbiec, nie? I zauważcie, że żaden z tych właśnie Jasiów, Alladynów z tych bajek nigdy nie pomyśli też, czy to jest czyjeś ten skarb, czy on tam... tylko on zaraz tam skacze w tą górę złota, jak Sknerus McQuarch i tam zaczyna ładować to do gaci, także nie może wyjść już potem, nie? I nie może przejść przez dziurę, bo sobie do gaci tego złota naładował i tak mi się kojarzą ci ludzie. Właśnie, tylko że Sknerus sobie sam zapracował na swoje bogactwo. Ja nie wiem, czy w ogóle teraz ta bajka nie będzie zakazana, Sknerus McQuarch, właśnie ten DuckTales kacze opowieści, bo co to za burżuj wstrętny się na biedzie ludzkiej dorobił i powinien płacić dużo, trzeba mu nakazać, że ma dużo płacić, o. I powinien też na TVP płacić, nawet jak nie ogląda też. I rodziny polskie kacze tu sponsorować. I może by w ogóle zrobić w TVP, że będą puszczać właśnie takie bajki, nie o Sknerusie McQuarchu, tylko o tym biednym Jasiu w poszarpanych gaciach, taki obsrany, z tobołkiem, i ten Jaś zawsze znajdzie sobie jakieś tam bogactwo tak fartem, że właśnie wpadnie do dziury. Takie były ruskie bajki właśnie. Nie było tam pokazane, że pracował, że do czegoś doszedł, że jakiś biznes. Nie, Jaś zawsze wpada do jaskini i znajduje jakiś tam skarb. Albo mu duch mu daje, albo, nie wiem, z nieba mu spada. Taki głupi Jaś, co właśnie ma szczęście tutaj. I on wpada do dziury, gdzie ten wstrętny właśnie bogacz te swoje dobra ukrył. Można by tego bogacza tak pokazywać, można takie bajki właśnie robić. Ten bogacz to by był taki z pejsami, w mytce, zębiskami, taki Żyd na przykład. I on tam ukrywa te skarby, a nasz polski Jaś, taki muskularny, w dresie, tylko takim no poszarpanym dresie, bo on taki biedny, właśnie wpada do tego kryjówki tej Żyda i... O, mój Boże, Matko Boska Częstochowska, też tak by mówił, Matko Boska Częstochowska, skarby, żem znalazł, i wszystko moje, i zabierałby, i by było tak, że należy mu się, bo on to znalazł, nie? To takie bajki dzieciom puszczać, i to było bardzo uczące. To jest, też mi przychodzi taki do głowy przykład, jak się weźmie psa, bezpańskiego, jakiegoś biednego kota do domu, takiego wygłodzonego, to on za tą, i damy mu jeść, to on zaczyna tak szamać, aż się zesra, aż napuchnie cały, nie? Ile się tylko zmieści. I tak samo mają, tak, że będzie potem leżał, dwa dni odpoczywał. I taki sam mental mają ci posłowie nasi właśnie. Bo oni kiedyś są z jakichś wioch, przecież to widać po tych ryjach, nie? Że to są takie wiejskie mordy, takie kartoflane, nie? Takie maliniaki po prostu, wiecie, no bruzdy, nohal, taki, wiecie, mały, krępy, ręce takie wielkie jak bochny. I to widać po nich, że to są ludzie, no po prostu, którzy gdzieś tam się na tej wsi urodzili. Nic nie mam, ja pozdrawiam mieszkańców wsi, jest dużo pewnie wspaniałych ludzi, ale no tak to jest na tych wsiach, no że idzie w świat ten Jaś i do polityki idzie, no bo on chce się nachabać, no. No i dlatego właśnie piździelce wszystko muszą mieć wypasione i takie ekskluzywne, jak te ekskluzywne limuzyny, co teraz kupił MON, i któremu to zakupowi ma się teraz przyglądać Najwyższa Izba Kontroli. I no bo coś drogie te limuzyny, tam
i jedna limuzyna po bańkę i, słuchajcie, wzięli najlepsze, jakie były. Full wypas. Muszą mieć wszystko. I to znowu takie jest ten syndrom tego Jasia, co właśnie wpadł i znalazł skarb. Bo... No bo to on tak właśnie musi mieć wszystko najlepsze, musi zaraz kupić sobie plazmę największą, nie? I też te limuzyny muszą mieć najdroższe, żeby mieć tam i barek i wszystko. A miała być walka z Wersalem, tak? No, bo za PO to niby był Wersal. No to przepraszam, to były tak, że ośmiorniczki se jedli, tak? Teraz to jest też takie typowe właśnie, takie typowe dla chama, że będzie teraz to samo powtarzał w nieskończoność. A jak wyście ośmiorniczki jedli, ale wyście te limuzyny kupili, bo to bardzo drogie limuzyny. A jak wyście te ośmiorniczki, ale wyście tutaj poinstalowali jakieś nowe komputery, które nie były... A jak wyście te ośmiorniczki i tak będzie w kółko, nie? To właśnie, bo głupkowi, takiemu czereśniakowi, to nie przychodzi do głowy, że on żenujący jest, jak powtarza to samo w nieskończoność. On tak se myśli, że a ja będę mu o tych ośmiorniczkach teraz mu powiem. A jak wyście te ośmiorniczki... No. A po co wyście te nowe samoloty kupili teraz? Zainwestowaliście tyle pieniędzy w nowe... A przecież wam to nie... A jak wyście te ośmiorniczki... No i to tak właśnie po tym poznać głupka, takiego Janusza, poseł Janusz właśnie taki. I o, też mają jedną odpowiedź. A co mamy jeździć na rowerach, panie redaktorze? No to też tak, to księża tak lubią. Proszę ojca, czy to się godzi tak jeździć takim Mercedesem klasy S? To może to nie... A co mam na osiołku jeździć? No. Panie pośle, czy to się godzi kupować sobie najdroższy kawior i najdroższego szampana za publiczne... A co mam, suchą bułkę jeść? To takie, już się do tego przyzwyczailiśmy, tak? Już się właśnie tak odbić piłeczkę i prostacko odburkiwać i sprowadzić do absurdu. To taka retoryka, bo no głupek więcej nie potrafi. Głupka stać tylko na takie właśnie, że odbić piłeczkę, odburknąć coś, sprowadzić do absurdu, tak zironizować. No, a co mam, suchą bułkę? Hehe. No, tak to jest, no, a bogaty jednak reaguje trochę inaczej, tak, bo już doświadczył tego bogactwa, bo już potrafi zapanować nad żądzą doświadczenia tego luksusu, bo luksus zna i też często są wychowywani ci ludzie z lepszych jakichś domów, że oni się nie upodlą o byle co, tak, że nie rzucą się na konfitury, tak, że się potkną o nogawkę swoją i nie roztrącą łokciami tam wszystkich dookoła, żeby tylko te konfitury się otworzyć i wsadzić tam ryj do słoika. Nic, że to żenada, nic, ale wsadzić ten ryj do słoika, a po mnie to choćby i potop. Bogacz jednak trochę ma tą klasę jeszcze, nie? On, znaczy, też ma próg tego, w cudzysłowie, wzbudzenia, tylko że większy, bo bogacz się nie rzuci na konfitury, bo tylko co już na kawior, albo na władzę, na poklask, chce wpływać jakoś właśnie na świat, na innych, kształtować opinie, to już ma takie marzenia inne, nie? A temu biednemu Jasiowi się jeszcze śni ta kanapka z szynką, no, że on chce się do tej kanapki z szynką dorwać. No i tak to jest właśnie. Ale nawet taki bogacz często pozostaje takim małym parchem, który gardzi słabymi na przykład, nie lubi ludzi generalnie, nie ma empatii za bardzo, nie ma jakiejś pasji też swojej i realizuje swoje marzenia tak jak potrafi, no i na przykład idzie do polityki, nie? Bo to go interesuje, żeby wygrażać palcem innym i pokazywać, kto jest zły na przykład i żeby go szanowali, żeby go wielbili, żeby się rozprawić z tymi, co się nakradli i żeby zmienić Polskę, żeby w końcu Polska była Polską. No i to ma takie na przykład... Ale no trochę ma więcej czasami klasy. No ale generalnie ci nasi posłowie to są jak takie hieny.
żywią się tym, co upolują inne drapieżniki, tak jakby. Rzucają się na padlinę, na... przez padlinę, ja rozumiem te pieniądze, że sami nic nie upolują, tak? Tylko rzucają się na nie swoje cały czas. I jak taka watacha się dorwie do truchła, to będzie już potem wrzeszczeć, szczekać, odstraszać inne stworzenia. No tak jest. I po nas choćby potop, no. I to są, w dużej mierze są to miernoty, pseudointelektualiści jacyś. Jak ten Konstanty Radziwiłł przez 2 EU, który się wypowiadał o marihunaen, że to nie słyszał, że tu właśnie to taki pseudo intelektualista wielki. No i rządzą nami najgorsi z nas w sumie. Chociaż właśnie nie wiem, czy to jest tak, że rządzą nami najgorsi, że ogon macha psem. Może nie, może to jest jakaś soczewka, w której się... która ogniskuje to społeczeństwo, przekrój tego... no jest przekrojem jakimś tego społeczeństwa, no bo to są nasze... jacy jesteśmy, takie mamy elity, nie? I... no już zmęczony tym jestem i polityką jestem zmęczony. Mówię o tym trochę tak bardziej z tego powodu, że nic nie przygotowałem. Nie przygotowuję się do audycji. Teraz, jak mówiłem, ma to związek trochę z tym, że muszę się więcej za robotę brać. Nie ma żadnych wpłat, więc mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi za złe, że muszę trochę popracować więcej. I więc gadam o polityce, o tym, o czym, na czym się zna każdy Polak, tak? Więc też i ja. Patrzę sobie tutaj na poparcie. 54% źle ocenia działalność rządu, ale pozytywne oceny pracy rządu to jest aż 37%. Widać ten podział, taki no prawie że równe dwie połówki, można powiedzieć, nie? Jedni kochają PiS, a drudzy uważają, że PiS jest zły. I jedni i drudzy z reguły nie będą potrafili powiedzieć, dlaczego nie lubią albo lubią PiS. Patrzę jeszcze tutaj na statystyki. Dobrze o działalności prezydenta, aż 47%. No wspaniały prezydent, wspaniały. No, nic nie robi, tylko podpisuje wszystko, co mu się podtyka pod nos. Już taki jest żart, że jakby mu kota prezesa dali pod nos, to też by go podpisał. I ten głupi uśmieszek taki ma, taki ulizany i z tym takim debilowatym uśmieszkiem. Słuchajcie, wydaje mi się, że inteligentny człowiek, który coś sobą reprezentuje, to ma taki repertuar różnych min, tak? Że on jest raz jest taki znerwowany, raz zadowolony, raz beztroski, raz zmartwiony, a ten chodzi z tym debilnym uśmieszkiem cały czas. No i ta żona jego, która, jaką ona jest pierwszą damą, jak ona tylko łazi i znana jest w sumie na razie z tego, że to słynne zdjęcie, które zresztą dała na Wielką Orkiestrę, że wspaniały prezent, dała zdjęcie ze samym sobą. Słuchajcie, czy ci ludzie nie widzą, że są, jacy są żenujący? No wyobraźcie sobie, że ja jestem kimś znanym i zamożnym i bogatym i różne mogę rzeczy tam dać i dałem na aukcję zdjęcie ze samym sobą, jak stoję w śmiesznej pozie. Przyniosłem tu w ramkę, oprawiłem zdjęcie ze mną z krawcem. Ja, krawiec, daję zdjęcie tu z krawcem. Mam nadzieję, że przysłuży się ono do tutaj, żeby pieniążki zebrać, zdjęcie ze sobą. No. Ta żona nic nie ma do powiedzenia, nic nie mówi, żadnych opinii nie wygłasza, tylko też się uśmiecha. No i Duduś też się chodzi i się uśmiecha w sumie i to wszystko, co robi. Jak coś już powie, to tak jest to tak do bólu jakieś poprawne i takie nijakie. Tak jakby powiedział coś takiego, żeby nic nie powiedzieć też, nie? No... Prezydent marionetka, no tak naprawdę rządzi prezes, no i powiedzmy sobie to wprost.
I zastanawiam się, PiS jest tak nieudaczną, tak złą partią, ale poparcie ma duże. No, PO też, cały czas jakby nastawało, a to na naszą wolność, a to nie spełniało obietnic. No, PiS to przynajmniej jakieś tam obietnice, przynajmniej część pospełniał, tak? A PO to w ogóle było jakieś kuriozum. Partia beznadziejna w ogóle, kłamliwa, bełkotliwa, nic nie robiąca, nic nie zmieniająca, tylko się spierająca ewentualnie o coś, a poparcie mieli wysokie cały czas, jako co, lepiej, że oni, a nie że PiS, tak, to chyba tylko z tego powodu. I czemu to tak jest? I wydaje mi się, że w przypadku PiS-u to jest tutaj świetnym narzędziem, takim wytrychem swego rodzaju, religia i patriotyzm. Oczywiście jedynie słuszna religia katolicka, i no bo taki przeciętny, prosty człowiek, wyborca PiS, który nie czyta książek, niczym się nie interesuje, ogląda sobie głupawe seriale, żyje sobie z renty czy tam na socjalu, to on ocenia właśnie partię tak bardzo prosto, no, że oni są za kościołem, to są wierzący, był tam ojciec dyrektor u nich i ojciec dyrektor mu też powtarza jakby, że jest to partia, która coś chce zrobić dla Polski. I to tak uważam, dziękuję. No, to taką może opinię wygłosić standardowy wyborca PiS, no to ta religia tutaj też złą robotę robi, bo legitymizuje jakby miernoty, tak?

0: I witamy serdecznie słuchaczy radia, tego radia. Przy mikrofonie jak zwykle Krawiec i...
1: 48 tysięcy herców częstotliwości próbkowania najczystszej nienawiści płynie prosto do waszych uszu. Kłaniam się nisko.
0: Poeta, kurde jego mać zasrany, normalnie tutaj się jakiś znalazł.
1: Nie no, człowiek, się... maszyna, normalna rodzina, człowiek, maszyna, normalna rodzina. No.
0: Nie mów takich rzeczy, bo będziesz posądzony o promowanie seksu. Promowanie seksu. Nie wolno promować seksu. Pani Kaja Godek była nawet zbulwersowana mówieniem o miesiączce. Takiego newsa dzisiaj tutaj nam podrzucił słuchacz na naszym czacie i ja się zupełnie zgadzam. Nie powinno się mówić o miesiączce, zwłaszcza chłopakom, bo to ich psuje. Oni nie powinni o takimi rzeczami się interesować, tylko
1: o Boże, samochody... Krew. Ja tutaj wypraszam sobie, ponieważ ja reprezentuję tutaj ruch LGBT JPG i bardzo będę walczył o swoje prawa za mąż pójścia z moją konsolą.
0: No, nie na darmo wołają na niego cyborg. Witamy, o już się pojawiają tutaj ludzie, jest Juicy Juice, Mateusz, Binio Binkowski, E201, Łukasz także się znalazł, a na naszym czacie radiowym, o Danusia jest, a Danusia teraz jest w podróży, załatwia tam różne rzeczy, jeździ po świecie, tak więc dynamiczna kobieta, a też niepowtarzalny orgazm i Grzymisław, pozdrawiamy tych pierwszych, bo pierwsi będą pozdrowieni, tak mawia księga krawczyzmu wielka, no.
1: No właśnie, tak będzie tutaj, dostaliśmy pewną laurkę parę godzin temu na czacie nocno-radiowym, zostaliśmy oskarżeni o, jak to się w grafice powinno mówić, szkalowanie czy skalowanie?
0: No skalowanie.
1: No tak, no poprawnie, że właśnie, że tutaj skalujemy błogosławionego, nie, świętego już Jana Pawła II, że skalujemy ludzi, że skalujemy Kościół, że skalujemy wszystkich, no i żebyśmy się trochę nad sobą zastanowili, no i zastanowiliśmy się nad sobą.
0: No dostaliśmy taki dzisiaj właśnie list otwarty, się pojawił od Furiata na czacie też, bardzo taki
1: emocjonalny,
0: podniosły, taki epicki wręcz rzekłbym. Klapaucjusz jest też, się tutaj pojawił, jeszcze się załapałeś na pozdrowienia, niech ci będzie, nie, niech stracę, no też ciebie pozdrowię, dobra. No i dostaliśmy taki list, gdzie nam się zarzuca straszne rzeczy właśnie, że skalujemy Jana Pawła II Wielkiego, zapomniałeś dodać, więc on już jest przeskalowany przez Kościół na Wielkiego, Wielki. Jan Paweł Wielki, nie zaglądaj do butelki, chciałoby się rzec. Tak staram się tutaj jakoś zarymować. Otóż nie, otóż właśnie i tu się, drogi Furiacie, mylisz. My nie skalujemy papieża, my go właśnie pokazujemy w takiej wielkości, jakiej on naprawdę jest. To przypuszczam, że to właśnie ty go skalujesz w górę. Tutaj na ekranie ja spróbuję trochę przeskalować papieża dla tych, którzy nas oglądają na YouTubie.
1: No właśnie, no tutaj taki bardzo niebezpieczny precedens. A potrafisz zrobić, żeby to był Jan Paweł II?
0: Jan Paweł II.
1: Tak tylko w górę, no. No.
0: To się właśnie się...
1: Przez chwilę było.
0: Czekaj. O.
1: No i ładnie. I teraz mamy dowody na to, że Krawiec skaluje papieża. Furiat miał całkowitą rację, więc Krawiec, musisz zostawić nas radio. Furiat cię zastąpi.
0: Ale on, no jakby jest. on jakby się mnie nie słuchał trochę. Tu się coś dziwnego dzieje, bo on mi tak się umyka, się sam rozciąga jakby, ale...
1: Papież sam się skaluje?
0: Samoskalowalny jest.
1: Nie trzeba mu pomagać?
0: No sam się właśnie. No ale słuchajcie, no mi się wydaje, że to raczej Watykan skaluje papieża, no bo raz, że robią te figurki, ja widziałem, są figurki, chociaż było, że nie będziesz sobie robił figurek i się przed nimi płaszczył, a ludzie robią figurki, stawiają na telewizorku i się tam płaszczą. No i to taki mały Janek Pawełek, taki papieżynek jest. No a jak pomnik budują, no to w górę skalują. Jan Paweł Wielki razy dwa wtedy jest.
1: No tak, też gdzieś był taki pomnik papieża, to ktoś w ogóle musi to kiedyś skatalogować, te wszystkie pomniki, bo

0: Bo w pewnym momencie, jakoś właśnie pod koniec lat 90. na przełomie XIX i XXI wieku, dało się zauważyć to, że faktycznie wszystkie szkoły były nazywane imieniem Jana Pawła II, że właśnie wszędzie musiał być pomnik, a jeżeli pomnika nie było, to przynajmniej kamień, żeby jakiś był. No i kojarzy mi się właśnie takie dość popularne zdjęcie, chociaż nigdy nie znalazłem jego źródła, właśnie takiego wysuniętego z taką długą szatą Jana Pawła II, właśnie jako Jan Paweł II. I to, co mnie chyba zaskoczyło najbardziej ze wszystkich pomników, które przynajmniej osobiście widziałem, to jest to, że w kopalni Soli Wieliczka, którą każdy z was może sobie odwiedzić w ramach swojej seksturystyki, jest właśnie pomnik papieża Jana Pawła II zrobiony z soli. I faktycznie, jak się mu przyjrzeć, to jest bardzo dokładnie wszystko odwzorowane, tylko jest dość zaskakujące, że na plecach na przykład widać nawet takie, wiesz, takie wrąby, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, ale są takie tkaniny, które właśnie tak jakoś zaszywasz i się takie rąby robią z tego, i to było bardzo ładnie pokazane, tylko że na plecach tego solnego papieża te rąby były tak dość mocno wytarte, jakby tam ludzie sobie po prostu przychodzili i to lizali.
1: Lizawka, a może sarny, nie wiem. No, są te pomniki, niektóre całkiem, niektóre szkaradne. Jest ich tyle, że jest w czym wybierać. No, niektóre były nawet takie dziwne, takie trochę psychodeliczne nawet. Był też taki papież pusty w środku, że można było wejść w niego.
0: No ostatnio przecież to już to co prawda było jeszcze przed zeszłą audycją, miałem to w linkach, ale nam się troszkę temat rozluźnił, no to w Wadowicach trysnęła woda z laski papieskiej, no okazało się, że to zamontowano tam fontannę.
1: Ale w lasce mu zamontowano fontannę?
0: Tak,
1: co ty za jakieś świństwa?
0: Tutaj. No nie, to burmistrz Wadowic tak wymyślił, czy tam ktoś właśnie z Urzędu Miasta Wadowice. No i od razu, wiesz, jak tylko ta woda trysnęła, no to od razu można było między kierpcami i innymi pamiątkami z Wadowic sobie kupić słoiczek z taką wodą za 50 zł.
1: A potem się okazało, że ta woda, która trysnęła, to ona tam od zawsze była tak naprawdę,
0: nie,
1: jak ktoś powiedział.
0: To znaczy nie wiem, czy od zawsze, czy to jakoś zamontowano, bo chyba kurde tak ciężko trochę w istniejącym pomniku właśnie, w istniejącej lasce tam włożyć jakiś wężyk. No ale no niestety to nie był cud, to była fizyka i to była pompka w lasce, która sprawia, że trysk... Dobra, za daleko.
1: Papież tryska.
0: Mhm. Papież ma pompkę i dzięki niej tryska.
1: Można się napić z tego też tak bezpośrednio ze źródełka, z tej laski.
0: Ja bym się trochę bał, bo wyobraź sobie, ile musi być na tym różnych bakterii, bo podejrzewam, że nie jesteś pierwszą osobą, która na to wpadła. Co mi przypomina jeden news, który mi się gdzieś, którego w końcu nie zakwalifikowałem do nocnego Marka, więc powiem go z pamięci, że kojarzysz takie automatyczne kasy w McDonaldzie, że sobie tam klikasz, wybierasz i tak dalej, nie musisz rozmawiać z ludźmi. Świetna rzecz dla autystów. No i pewni naukowcy postanowili przebadać te ekrany pod kątem bakterii kałowych. Wszystkie miały na sobie bakterie kałowe, więc chyba zrezygnuję z tej formy zamawiania żarcia w maku.
1: Ale wiesz co, te bakterie kałowe, to ja słyszę już, że one w wielu różnych miejscach zostały znalezione, także w wodzie święconej w tych umywaleczkach kościelnych też były bakterie kałowe. No to co, tutaj na ekranie bakterie kałowe, na ekranikach w autobusie, gdzie bilet też bakterie kałowe, wszędzie te bakterie kałowe, na wózku pewnie sklepowym bakterie kałowe. No to co, nikt w Polsce nie myje rąk po zrobieniu kupy, że tak, przepraszam, tak bezpośrednio powiem, no.
0: No, wygląda na to, że nie myję. No, nie tak trudno jest, wystarczy nie umyć rąk, tak? A nie użyć mydła, ewentualnie tylko tam trochę się opłukać, no nie wiem, no, jakaś taka polska kultura, że... No cóż, no, ręce mamy jak z gówna, moi drodzy, i dlatego ten kraj wygląda, jak wygląda.
1: Czyli Michael Jackson w sumie miał rację, że on chodził w tej maseczce, ale też w rękawiczkach zawsze był, bo właśnie
0: no tak,
1: bał się
0: no bo miał
1: bakterii kałowych.
0: Nie, bo miał brudne ręce po tym, że się wysrał, tak? No i nie chciał zarażać innych.
1: To bardzo kulturalny człowiek, jak się okazuje. No ja dzisiaj nie podaję ludziom ręki, skoro jest taki zwyczaj, że się nie podciera tyłka. No, znaczy, że się, przepraszam, podciera, ale nie myję potem rąk. Sorry. No ja zawsze myję. Mimo, że niektórzy uważają mnie za fleję, no to widzisz, tutaj akurat muszę się pochwalić. Myję. umyte. Proszę, pokazuję tutaj teatr wyobraźni, musicie sobie wyobrazić, pokazuję do monitora, umyte.
0: Taką miną, jak teraz papież, tak rękę podnosisz i a widzicie, a ja też piję rączki. Także drogie dzieci, kochana rodzina Nocnego Radia, pamiętajcie, myjcie rączki, bo jeżeli ich nie umyjecie, to dzisiaj chyba była jakaś afera, że w przedszkolu 60 dzieciaków trafiło do szpitala, bo się zakaziło salmonellą? No było coś takiego. Coś, było. Coś mi dzisiaj mignęło, no.
1: Wiesz co, w ogóle mi się przypomniało też, gdzieś widziałem takich dwóch skinheadów, którzy tak wyciągają rękę do góry i taki dymek był. Myłem, drugi odpowiada. To tak mi się
0: no ale to jest bardzo, bardzo takie, wiesz, takie uczciwe powitanie, no nie dochodzi tutaj do kontaktu, a gdzieś, kurde, nie wiem, czy jakieś India albo inna Indonezja, w każdym razie jakiś obcy kraj z ciemniejszymi skórnie ludźmi, którzy mają taki zwyczaj, że witając się, wkładają sobie dłonie pod pachę, żeby zachować, żeby wymienić się zapachem, żeby się podzielić tymi wszystkimi, prawda, bakteriami i całym innym syfem. Ale zauważ, no, bo tutaj jednak mogłoby zadziałać jako taka swego rodzaju naturalna szczepionka, że ponieważ tyle tego kału jest w tych wszystkich rączkach od tramwajów, na tych wszystkich wózkach, na tych uchwytach, na tych banknotach, to może tu jest jakiś taki głębszy spisek, który ma sprawić, żeby Polacy się uodpornili, jak się na nich sra.
1: No właśnie, bo ciągle na nas właśnie srają władze, wszelcy urzędnicy, państwowi, funkcjonariusze publiczni i rodacy też inni. Wszyscy tak właśnie jeden na drugiego. No ja słyszałem, że dobrym właśnie takim antybiotykiem naturalnym, nie wiem czy antybiotykiem, no czymś co wzmacnia odporność, jest jedzenie własnych glutów. To mi kiedyś mówił kolega, który się zna na zdrowiu i mówił, że no właśnie jak zjemy sobie takiego glutka, to tam są skondensowane różne takie zarazki i to jest bardzo zdrowe. Bardzo zdrowe jest jedzenie glutów, taka porada
0: zdrowotna. Ale to wiesz co, to tutaj można by się odwołać do całego panteonu farmacji. No i tutaj droga administracji tej szczepionki. No nie powinniśmy tego jeść, powinniśmy to sobie wstrzykiwać. I wtedy będzie dużo szybsza reakcja układu odpornościowego. A jeszcze nawalić tam rtęci, aluminium i tak dalej, żeby wszystko jakoś ładnie działało. No ty kurde, jakby takiego gluta sobie wstrzyknąć.
1: Glut, kał, mocz, wszystko zmieszać i wstrzyknąć sobie. I taka naturopatia.
0: Naturoterapia, tak.
1: Pan mistrz Zięba to jest naturopata, czy naturo... Bo on się przedstawia jako naturo...
0: On jest... Nie, on jest psychopata.
1: Psychopata.
0: No.
1: Naturopatologia. Coś takiego.
0: Naturopatia to jest też jakiś taki sztuczny termin. No istnieją jakieś, nie wiem, firmy, które nazywają się Uniwersytet Wujka Google'a i które mogą ci zrobić szkolenie i ci wystawić certyfikat, no ale to nie są jakieś, nie wiem, jakieś uniwersytety czy coś takiego. No, no nie ma czegoś takiego jak naturopatia w nauce, tak? Jest ziołolecznictwo, są prace z ziołolecznictwa, ziołolecznictwo jest wykładane na medycynie, jest wykładane na farmacji. No, naturopatii nie ma, no bo tak trochę, wiesz, tak trochę rozejrzyjmy się dookoła i popatrzmy, co tutaj jeszcze jest naturalne. Czy jeżeli grzyb mi rośnie w łazience, to on jest naturalny? Czy jeżeli, nie wiem, czy jeżeli piesek sąsiadów nieszczepiony mnie pogryzie, to znaczy, że to jest dobrze, bo piesek jest naturalny? No, to jest, wiesz, to jest taki buzzword, można powiedzieć, który ładnie brzmi, który ładnie można sprzedać, a który tak naprawdę nie znaczy nic i ma jedynie na celu trochę cię oszukać, ponieważ instynktownie czujemy, że jeżeli coś jest naturalne, to jest dobre, co wcale prawdą nie jest. LGBT, JPG.
1: O, przepraszam, tu mi się niechcący uruchomił YouTube. No bo właśnie wyłączyłem obrazek, bo zapomniałem to, co skalowałem wcześniej, wyłączyć. Przepraszam, tak głupio trochę wyglądało. No właśnie. Także no, kupa zarazków jest wśród nas, różne parchy są wśród nas. Właśnie słyszałem, że ostatnio... Jeden słuchacz nam doniósł, że Marka Podleckiego ścigali policjanci na plaży, jak zbierał bursztynki. do deparchatora. Jakiś bursztynowy deparchator. To bursztyn to taki słowiański bardzo kamień. No to może taki właśnie zdwojona moc, bo ja tak teraz fachowo powiem. Ten bursztyn, on może kumulować swoją moc razem z czakramem wawelskim. Panie profesorze, co pan o tym myśli?
0: No zdecydowanie tak, natomiast tutaj odwołując się nawet do współczesnej nauki, to mamy pewien projekt, który się niedługo z końcem października kończy, ponieważ Polacy będą mogli wybrać nazwę egzoplanety i egzogwiazdy. No i tutaj są różne propozycje i między innymi jest propozycja, żeby nazwać Jantar gwiazdę, czyli dawna nazwa bursztynu, no i Wolin jako nazwę planety.
1: Jantar, ratajcie. A tutaj pisze, słuchaj, że fajnie byłoby sobie wyłożyć pokój bursztynem. No to trzeba było się wcześniej skontaktować z bursztynowym prałatem jednym takim. Tylko nie wiem, w jakim wieku jest słuchacz, bo to mogłoby się źle skończyć, jeśli jesteś bardzo małym chłopcem.
0: Tak jak my wszyscy w 21.
1: Dostałbyś w nagrodę bursztynka, jakbyś już zrobił pewną rzecz, nieważne, zostawmy o zmarłych albo dobrze, albo wcale, to był wspaniały człowiek, no, miam, prawda. No właśnie, a śledztwa
0: nie będzie. Od opon.
1: Śledztwa nie będzie, bo się przedawniło. Ja ostatnio bardzo często słyszę, że tam majdrował w majtkach, tam coś robił, gonił chłopców, tam ich więził w pokoju, pokazywał im berło i tak dalej, ale się przedawniło. Właśnie tak bardzo często słyszę, przedawniło się. No, tak więc, ale długi się już nie przedawnią. Teraz PiS bardzo chce, żeby się nie przedawniały, ale to się zawsze będzie przedawniało. Ja proponuję okres przedawnienia w tych sprawach, ale tylko dla księży, zrobić miesiąc. Czekaj, donate $10?
2: Czerwone kapture kodiep się od mojej bajki.
0: Widzisz, jak ładnie skalowałeś?
2: $10.
1: Ale to dziwny komentarz, żebym się odtentegował od jego bajki. Dziwne. A co to za bajka? To czerwony kapturek napisał.
0: Coś ze złym wilkiem pewnie.
1: Aha, to może właśnie. No ale to czerwony kapturek powinien być przeciwko złemu wilkowi, tak? A za no, gajowym i babciom.
0: To chcesz powiedzieć, że my jesteśmy złym wilkiem, a ten drugi jest gajowym?
1: Może to był zły wilk przebrany za czerwonego kapturka. Albo co, ja już nie wiem, ja już się w tym gubię.
0: Musisz wysłać jeszcze kolejne 10 dolków, żebyśmy lepiej zrozumieli, bo to niestety coś się popsuło i nie było mnie słychać.
1: Karmię kogo chcę, tak napisał. Karmię kogo chcę. To chyba to było chyba skierowane do takiego jednego nadającego znanego z audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, że właśnie karmię kogo chce, odpierdol się. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem.
0: No i teraz będę mógł na ciebie wrzucać, że mówisz do słuchacza odpierdol się.
1: No właśnie, tak powiedziałem. No,
0: to dobrze. No. Ale to tutaj jeszcze wracając do tego przedawnienia, to przecież Porfiry tłumaczył, że to nie w komentarzach na YouTubie, że to niekoniecznie musiało być przedawnienie, tylko po prostu jeżeli koleś już nie żyje, no to wtedy no się zaraz będzie poprawiał. Coś tam, że się umarza, czy się nie wszczyna, nie wiem. Sprawdźcie w komentarzach na YouTubie, na pewno coś takiego pisał. Dość dobrze wyjaśniał to, bo temat nam się przewinął w jakichś luźnych gadkach już jakiś czas temu.
1: Ale tak teraz patrzę, czytam sobie ten list otwarty Furiata i tutaj wiele razy napisał, że kocha nocne radio i w sumie o nas też tak miło napisał, że chyba nas też kocha, bo wspaniałe chłopaki tutaj, mądre, dowcipne. No ty, że przemądrzały oczywiście trochę jesteś. No, to wszyscy tak mówią, że przemądrzały.
0: Inwazja LGBT, Furiat nas kocha.
1: Ale czytajcie, czy ten potrzeba jest taki przemądrzały, to no, a porównajcie sobie go na przykład z Wałęsą. No to który tu jest bardziej przemądrzały? No?
0: Znaczy wiesz, u mnie jest taki problem, że staram się nie mówić o rzeczach, o których kompletnie nic nie wiem, więc jeżeli już zabieram w jakiejś sprawie głos, to zabieram ten głos w sposób zdecydowany i pewny i podparty jakimiś konkretnymi informacjami, więc myślę, że to może być to, że wiesz, że raczej w temacie, w którym się nie czuję, wycofam się rakiem. To też u ciebie jakiś czas temu zauważyłem, że ktoś tam zadzwoni, czy ktoś tam ci napisze, rzuci jakąś taką informację, która jest kompletnym tym bullshitem. Na przykład tutaj mi się przypomina gdzieś etam sprzed miesiąca, gdzie mówi ci, że teraz, gdzie powiedział ci, że teraz wszystkie leki będą na receptę. I ty mówisz, o, jakie to głupie, jakie to bezsensowne, tak jak wiesz, bez w ogóle zastanowienia się, czy to w ogóle by było w jakikolwiek sposób realne.
1: Mm-hmm, za mało weryfikuje. No. A tutaj pisze niepowtarzalny orgazm, że donosi nam właśnie tutaj news, ja o tym jeszcze nie słyszałem, że w szczecińskich tramwajach wykryto bakterie mastkowe.
0: Yes.
1: Ostatnio było właśnie o mastce. Etam się wypowiadał, nasz profesor Etam, nasz taki tutaj konserwatysta w sprawach właśnie higieny. Tak, no konserwatysta w sprawach higieny, bo wyznaje takie średniowieczne wyszło zasady dotyczące higieny troszkę. No ale tak sympatyczny człowiek, więc...
0: No średniowiecze to był bardzo dobry czas, on dał nam bardzo dużo mieczy, bardzo dużo rozwoju medycyny i wiedzy i bardzo się Kościół wtedy rozpowszechnił i ludzie zaczęli budować cegły i cegły i garnki zaczęli lepić ze stali nierdzewnej i teraz możemy to sobie kupić w markecie, to tutaj naprawdę nie doceniasz średniowiecza.
1: Jest taki fajny film, jak on się nazywał? Medicus chyba. Medicus. I tam były właśnie pokazane takie średniowieczne sposoby leczenia różnych rzeczy. Polegało to na tym, że taki cyrulik, tak? To się nazywało cyrulik. To był taki jegomość, który was i ostrzykł, i wyrwał wam zęba, i amputował kończynę. I sprzedał wam też eliksir, na przykład z rogu jednorożca albo zęba smoka i to wam pomagało na różne dolegliwości na zasadzie placebo, którego jeszcze nie znali, ale już działało świetnie, myślę. No, a myślę, w tym czasie Arabowie, no to już robili operacje różne, na przykład już powoli operacje i ruchy planet i tak dalej, matematyka, a u nas tutaj o korzaby! Panie, najlepsze.
0: No ale jak to się wszystko skończyło, wszyscy dobrze wiemy i wiemy, gdzie teraz są Arabowie, a gdzie teraz są Europejczycy.
1: Właśnie, tak więc się trochę się zamieniło to miejscami, nie? Właśnie troszeczkę. No, ale cóż. No, a ja chciałem dzisiaj powiedzieć wam parę słów na przykład o takim wynalazku jak Iskra 1. Wiesz, co to jest Iskra 1?
0: Fotoradar.
1: Dokładnie. A tutaj, słuchajcie, to będzie, bo może potrzebę złapie, bo on może się tym w ogóle nie interesował i nie wie. I ja będę tutaj naukową wiedzą tryskał wręcz, a on nie będzie wiedział. Powiedz mi, potrzeba, na jakiej zasadzie działa taka iskra? Jaka tam wiązka fal jest?
0: Nie mam najmniejszego pojęcia.
1: No widzisz, mój chłopcze, no widzisz.
0: Mogę się domyślać, ale zostawię to tobie.
1: No widzisz, chłopcze, no widzisz, właśnie...
0: Chętnie się czegoś nauczę.
1: Dobrze, dobrze. Właśnie po to tu jestem, żeby cię trochę podszkolić w różnych sprawach. Krawiec
0: cały tydzień się obkuwał, żeby mnie teraz spoliczkować. Proszę, bierz mnie, mój drogi.
1: Siadaj i słuchaj. No więc taki fotoradar jak Iskra 1 działa za pomocą fal Dopplera. Zanotowany?
0: Fale Dupperela. No tak, mam. Wężykiem tutaj, no. Mhm.
1: No. No i już. Tyle wiem. Nie wiem, co to są te fale Dopplera w sumie, ale i tak się cieszę, że zagiąłem potrzebę tutaj. No i słuchajcie...
0: Czasami nie mylisz fali Dopplera z efektem Dopplera? Bo nie wiem, czy istnieje coś takiego jak fala Dopplera.
1: Tak usłyszałem na YouTubie. Fala, znaczy... Dopplera. Wiązka fal Dopplera. I to mówił jakiś fachowiec. No to dobrze mu z oczu patrzyło, tak na mądrego wyglądał.
0: Tobie, jeżeli by 5 lat temu ktoś powiedział, że to są fale Kesze, to też byś to łyknął.
1: wiesz, no... Różne rzeczy ludzie łykają. Ja kiedyś wkręciłem, jak byłem jeszcze młodym chłopakiem, swojego kolegę z podwórka wkręciłem, że jestem przysłanym z przyszłości robotem. Bo akurat Terminatora obejrzałem i on przez krótki czas mi wierzył. Ale potem się sceptyk taki włączył. Chyba coś, krawiec, kręcisz.
0: Wiesz co, otworzyłem sobie pierwszy lepszy link i faktycznie prędkość samochodu wyliczana jest na podstawie efektu Dopplera, czyli tego, że jeżeli jest jakiś obiekt w ruchu i coś się od niego odbija albo on coś emituje, na przykład dźwięk, no to wtedy jeżeli on się do nas zbliża, no to ten dźwięk jest wyższy, a jeżeli się od nas oddala, to wtedy jest niższy. No i tak samo działa światło, że jeżeli samochód jedzie w naszym kierunku, to wtedy widzimy światło białe, a w momencie, kiedy się oddala, jest przesunięcie ku czerwieni i mamy światło czerwone. Mm-hmm. Tak, no więc...
1: No. W każdym razie główny urząd miar wydał homologację na iskrę, na tą popularną iskrę, na tą popularną suszarkę, jak to się o niej mówi, bo faktycznie wygląda jak taka czarna suszarka do włosów, ale co...
0: Homologację na pewno? A to nie jest jakieś tam...
1: Hetero, dobra.
0: No właśnie, no.
1: Przepraszam.
0: Wiesz, bo ja nie chcę iść na 3 lata do więzienia. Nie wiem jak ty.
1: Ja bym nawet do ręki nie wziął takiego, co ma homologację czegoś. Bym się bał. No, ale w każdym razie wydał. Tyle, że nie na Iskrę 1, tylko na Iskrę wideo, bo Iskra 1 to jest ta taka bez żadnego celownika, bez ekraniku, bez wideo. Tak więc pan Wadza nie wie, na co kieruje tak naprawdę dokładnie tą Iskrę.
0: No, kieruje ją na jakiś obiekt, tak? I no jejku, no słyszałem te historie o homologacjach, muszę kiedyś o tym więcej poczytać, no bo to jest jakieś takie szukanie dziury w całym.
1: No, nie wiem, bo wiesz co, właśnie tu się, i tu się mylisz, chłopcze, bo to ma bardzo duże znaczenie, czy wcelujesz w samochód dokładnie ten, czy na przykład ten, co jedzie za nim, chociaż w ogóle nie powinno się mierzyć, jeśli za tobą jedzie jakiś samochód albo przed tobą. Nie powinno się także mierzyć, jeśli wiązka może się odbić od znaku. Nie powinno być w tle takiego zdjęcia, jak mamy tą iskrę wideo. Nie powinno być w tle znaku drogowego, bo to zakłóca. Nie powinno być metalowych barierek. Temperatura nie powinna być wyższa niż minus 20 stopni w zimie. Ale nic to! Zakrzyknie tutaj pan Wadza albo ten strażnik wiejski. I będą pstrykać i kosić kasiorę, no bo to taki kasownik w sumie. Jak dla mnie to jest złodziejstwo. A w ogóle ta iskra to jest ruski bubel, który już jest wycofywany, ale nadal go mają i używają chętnie, pstrykają sobie tym. I no już na YouTubie zobaczycie sobie wiele różnych testów, jak na przykład mierzymy sobie stojący w miejscu samochód z odpalonym silnikiem i ta iskra zbiera, że coś tam, jakiś wentylator się w środku kręci i pokazuje nam, że na przykład ten samochód, który stoi w miejscu, pędzi 40, 50, 30 na godzinę.
0: Wiesz co, nie wierzę w żadne badania, których sam nie sfałszowałem, to po pierwsze, bo to wiesz, bo to jest też w interesie ludzi, żeby to podważyć. Spotkałem się z tym no już dobrych 10-15 lat temu, kiedy o tych iskrach mówili, kiedy te fotoradary, suszarki faktycznie się pojawiły na naszych drogach, a także kiedy po prostu byłem na tyle stary, że mogłem sobie pozwolić na prawo jazdy i zaczęło mnie to zwyczajnie interesować. Natomiast nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ta iskra właśnie zmierzyła mnie jakoś tak w sposób, który byłby niezgodny z prawdą. Bo sama zasada działania, tak, no to ten efekt Dopplera, tak jak mówiłem, działa w ten sposób, że wysyłamy pewną wiązkę, pewną falę, tak, i w zależności od tego, czy ona dotrze do nas zmodyfikowana, przyspieszona lub opóźniona, no to wtedy możemy na tej podstawie, na podstawie różnicy tej częstotliwości obliczyć prędkość poruszającego się obiektu. No i wiesz, no jeżeli sobie spojrzymy na świat, no to wszystko się tutaj kotłuje, cała atmosfera nam się kotłuje, tutaj jakiś gołąb ci przeleci, tutaj ci przeleci

0: zabudowanym, to po prostu zapłaciłem mandat, bo widziałem, ile jechałem i nie robiłem dramy o to.
1: Właśnie, znowu i tutaj znowu się mylisz, bo z roku na rok jest coraz więcej wygranych spraw w sądach o anulowanie mandatu. Przykładowo w 2011 nikt nie wygrał, a w 2012 już 96 spraw wygranych i z roku na rok coraz ta liczba rośnie coraz bardziej. Poza tym takie testy są przeprowadzane, można taką iskrę zdobyć i na przykład pan Waldek Florkowski z kanału Moto Doradca, dzisiaj sobie patrzyłem, jak testował, no i faktycznie szczoteczka do zębów ci pokaże, że pędzi 35 km na godzinę, odkurzacz ci pędzi 40 na godzinę, no to jest złom, tak? Wszyscy tak uważają, nawet część policjantów uważa, że jest to bubel i złom, którym można co najwyżej jakieś ruskie rakiety mierzyć. To jest w ogóle bardzo takie głupawe też urządzenie. Dzisiaj widziałem, jak to wydaje z siebie taki dziwny, debilny dźwięk, jakby królik Bugs walił kaczora Duffy'ego młotem w łeb. Taki jakiś... To nawet głupio brzmi to
0: maszynka rozumiem. Musi robić ping. No dobra, no ale co? No ale policja jest niedofinansowana, nie dajemy jej możliwości, żeby sobie kupili coś lepszego, muszą się rozliczać z ołówków, długopisów i kartek papieru, a nie mają pieniędzy na nowe fotoradary, no to czemu nie rozpiszemy takiego jakiegoś wielkiego przetargu, ewentualnie czemu nie wyjdziemy z projektem obywatelskim, żeby przekazać jakiś tam procent PKB na to, żeby polska policja mogła sobie kupić, wiesz, fotoradary. Słuchaj, no przekroczenie prędkości jest główną przyczyną wypadków na polskich drogach.
1: Są kupowane nowe, różne radary, jest jakiś tam Rapid, są jeszcze inne, ale nadal mają te iskry i już nawet policjanci, jak są filmowani, to tak ze wstydem czasami starają się ukryć te iskry, bo wiedzą już, że coraz więcej osób wie, że to urządzenie po prostu ma straszliwe przekłamania, że bardzo często jest tak, że płacisz po prostu mandat za kogoś, bo za tobą jechał samochód. Po prostu ciężko tym wcelować, nie wiadomo dokładnie, czy policjant... Słuchaj, jest tutaj masa nieprawidłowości, które są robione też specjalnie. To urządzenie ma kilka trybów. Można je ustawić tam do 300 metrów, do 500 metrów, do 800 metrów. Słyszałem już tam z kilku źródeł, że policjanci celowo uruchamiają to na 800 metrów, bo wtedy najłatwiej o przekłamanie. W górę oczywiście. Słuchaj, budżety straży miejskich są ratowane przez te mandaty po prostu z fotoradarów. Więc komuś jest to bardzo, bardzo na rękę, bo dla kogoś to może być albo nie być. A co mnie to, wiesz, interesuje, że policja jest niedofinansowana? To ja mam ją dofinansowywać i mają ze mnie zdzierać kasę? No, ze mnie to nie, ale mają z ludzi zdzierać kasę w złodziejski sposób, bo policja jest niedofinansowana i w ten sposób się ma dofinansować, tak?
0: Słuchaj, w każdej sytuacji, jeżeli możesz odmówić przyjęcia mandatu, jeżeli się nie zgodzisz, jeżeli się z tym nie zgadzasz, a jednocześnie każdy racjonalny kierowca powinien mieć w swoim samochodzie coś takiego jak wideorejestrator. I wtedy można przekazać takie nagranie do biegłego, który zweryfikuje, czy nie było merdane przy tym nagraniu, ile tam wychodzi kilometrów na godzinę. To nie musi być wskazanie, które sobie obliczył wideorejestrator na podstawie akcelerometru i GPS-a. To na podstawie przesuwających się pikseli można sobie obliczyć, więc jeżeli zostałeś niesłusznie skazany, to znaczy skazany, tak? Jeżeli ktoś ci chce wlepić niesłusznie mandat, to po prostu pójdź do sądu, no chyba, że powiemy, że wszystko w tym państwie jest zepsute i że jakiś niezależny sąd, od którego się możesz odwołać, kurde, do 3 stopni w górę, no to wtedy on też jest złamany, przekupiony i będzie cisnął ciebie, żebyś czasem zapłacił te 200 zł za przekroczenie prędkości.
1: Jest wszystko zepsute. Moje zdanie na ten temat znasz, dlatego macie spore szanse, że wygracie, szczególnie jeśli wykażecie, że fotoradar był używany nieprawidłowo, co bardzo często się zdarza, ale wygracie najczęściej dopiero w drugiej instancji. Tak u nas jest, bo u nas nie ma czegoś takiego, że jest jakieś jednolite prawo, jednolite standardy, czy jak w Stanach precedens, po prostu, że można się powołać na wyrok wcześniej orzeczony w analogicznej sprawie i dowiadywałem się, że jest tak, że co sędzia, to inne zdanie na ten temat, więc ruletka, taka sama jak przy używaniu iskry, taka sama ruletka mniej więcej, a to co mówiłeś, że racjonalny kierowca

0: powinien mieć co?
1: Wideorejestrator.
0: I fotoradar bym... i antyradar, przepraszam. Antyradar na Allegro można już za 200 zł kupić. Albo folię, folię polaryzacyjną. Można sobie tablicę rejestracyjną tym oblepić i wtedy... aparat fotograficzny w takim automatycznym fotoradarze, który pstryka wam zdjęcie, którego to obiektyw też ma filtr polaryzacyjny, to wyjdzie z tego taki czarny, fajny pasek na waszej tablicy rejestracyjnej.
1: I ty naprawdę to kupiłeś? Znaczy się uwierzyłeś
0: ja
1: to?
0: Widziałem testy, no jak ale, to było robione.
1: Ale stary, oczywiście, że widziałeś testy. Oczywiście, że
0: widziałem
1: widziałeś
0: nagrania,
1: testy.
0: No i no. To musiałby Spielberg tu efekty specjalne jakieś...
1: Krawiec, robić. Sam byś zrobił lepsze. Otworzyłbyś After Effectsa, wycinasz, kurde, kawałek, przesuwasz, tak, motion tracking i po zawodach. Masz to zrobione. Ci ludzie po prostu robią zajebisty hajs na sprzedawaniu. Kiedyś, jeszcze w latach 90. to się takie spreje kupowało, to w telezakupach właśnie reklamowali, no a teraz to właśnie, że taką taśmę się nalepia, to nie ma prawa zadziałać.
0: Jak nie ma prawa, skoro działa filtr polaryzacyjny w aparacie, w obiektywie aparatu fotograficznego i likwiduje ci na przykład refleksy z szyb, tak? A tutaj jest pokazane, że jeśli masz taki filtr polaryzacyjny i w obiektywie, i na tablicy, ale to musi być filtr, którego stopień, kąt polaryzacji jest przynajmniej 130 stopni, no to powstaje taki efekt, że po prostu aparat nie chwyta tego, co jest oblepione tą folią polaryzacyjną.
1: Nie wiem, czy kiedyś widziałeś w ogóle, jak działają takie szkiełka polaryzacyjne. Ja pamiętam eksperyment z drugiej klasy szkoły średniej, kiedy nasz fizyk właśnie wziął takie dwie lupy, że właśnie one były tam popolaryzowane i puścił z projektora takie światło, samo białe światło i kazał, powiedział, żebyśmy się wszyscy zgromadzili na środku sali. No i najpierw było, że to światło nas bardzo razi. I potem wziął i zsynchronizował polaryzację na jednym i drugim szkiełku i to światło było cały czas tak bardzo tak samo intensywne, ale nie raziło, nie miałeś takiego, wiesz, takiego refleksu, który się odbijał dookoła, nie? Więc oczywiście, tak, jakieś takie dziwne refleksy można w ten sposób zlikwidować, zniwelować, natomiast samego odbicia nie możesz, bo to będzie wręcz jeszcze bardziej czytelne.
0: Nie wydaje mi się, żeby ten materiał, który widziałem, był fałszerstwem, ponieważ naprawdę trzeba by robić dość zaawansowane, bardzo zaawansowane efekty specjalne, żeby sfałszować to na tego typu nagraniu, co ja widziałem. Poza tym autor tego filmu sam za bardzo tego nie zalecał i mówił, że no lepiej jeździć po prostu bezpiecznie, nie było tam żadnych linków, wiesz, do kupienia i wszystko wyglądało bardzo wiarygodnie. Ale być może masz ty rację i zaangażowano duże środki, żeby zrobić tak bez sensu takie sfałszowanie i efekty specjalne. Okej, może, pewności mieć nie mogę.
1: Wiesz co, filtr polaryzacyjny do aparatu fotograficznego to jest taki najtańszy, powiedzmy około 20 zł. Zaraz sobie sprawdzę na Google. Sekunda.
0: To była konkretnie samoprzylepna folia polaryzacyjna z kątem polaryzacji 130 stopni i więcej, jakoś tak. No, nie wiem, no.
1: Taka jedna folijka, mój drogi, na Allegro kosztuje 85 zł. A więc to, no powiedzmy, no jest tak sobie, tak? No jest to całkiem fajny kawałek pieniędzy za folię, którą też przecież nierówno ją nałożyć. No polaryzacja ma całkiem fajne zastosowania. Możesz sobie kupić taki filtr polaryzacyjny, który nakładasz na swój ekran komputera, ewentualnie telefonu komórkowego i tylko przy użyciu specjalnie właśnie sparowanych okularów z tą twoją folią polaryzacyjną, tylko ty wtedy widzisz i wtedy możesz na przykład oglądać porno jadąc pociągiem. I nikt nie zauważy tego, co ty widzisz na ekranie, jeżeli nie będzie miał dostosowanych do tego okularów. Tylko że zauważ, że tablica rejestracyjna jest po pierwsze wypukła, po drugie to nie jest jednolite źródło światła z jakimś tam, wiesz, filtrem w postaci monitora LCD, tylko że jest to czarno-biały, pomalowany na czarno i biało kawałek metalu.
0: No okej, okay. Niech słuchacze sobie sami rozstrzygną, czy warto się w takie coś zaopatrzyć. No, ja bym się zaopatrzył, jakbym był kierowcą, zaopatrzyłbym się i w taką folijkę, i w antyradar, i w różne inne rzeczy, jakieś janosiki ostrzegające mnie przed misiami z suszareczkami.
1: No to już prędzej. To już prędzej, bo to ma mieć, bo to przynajmniej ma jakieś praktyczne zastosowanie. Natomiast jeszcze z fotoradarami jest zupełnie inny problem niż homologacje. No, to co powiedziałeś, niewłaściwe ich używanie, a także swego rodzaju... celowe używanie ich na granicy przyzwoitości. Jest, tak, jest w Polsce taka gmina Biały Bór, którą większość zmotoryzowanych będzie kojarzyła, ponieważ jest to miejscowość, jeżeli wjeżdżasz do Białego Boru, tam masz ograniczenie bodajże do 40 km na godzinę, które jest tam, nie wiem, zastosowane jakoś tak właśnie śmiesznie, że masz bardzo mały bufor, żeby zwolnić z dozwolonych 50 do 40 km na godzinę. No i faktycznie ta gmina bardzo się utrzymuje z tych fotoradarów i wielokrotnie o tym wspominano w jakichś reporterskich programach. No i to jest faktyczny problem, tak? No tutaj jest po prostu dymanie ludzi, jakieś właśnie montowanie fotoradarów w śmietnikach, co ukrócono ustawą, że fotoradar musi być w pewien sposób oznaczony. No oczywiście są rzeczy, które ci włodarze miejscy decydują, żeby wydymać ludzi, którzy wiesz, którzy po prostu przejeżdżają przez twoją wioskę. No i chciałbyś bardzo, żeby zostawili trochę pieniędzy dla budżetu gminy. No i to są faktycznie sytuacje patologiczne, natomiast tutaj cała pozostała kwestia, no jest to tak trochę, no nie wiem, aż mi się ciężko tego słucha, no bo co jest tak trudnego w przestrzeganiu prędkości? Co, gdzie ci się tak spieszy do cholery?
0: Znaczy, ja absolutnie nie jestem fanem łamania przepisów, absolutnie. No tym bardziej, że mój ojciec zginął w wypadku samochodowym, tak? To raczej nie jestem za, ale jestem w 100% przekonany, mam 100% pewności, patrząc na zachowanie strażników miejskich i policjantów, że to są po prostu takie parchy, którzy żerują na ludziach, a potwierdzają to liczne kanały z ludźmi, którzy od lat tropią takie nadużycia. Na przykład słynny Emil, łowca fotoradarów, który pokazuje przeróżne gminy, w których jest tak, jak ty opisałeś, że tak, sobie Straż Miejska żyje z tych fotoradarów, że gmina ma duży zastrzyk gotówki, a jak zwrócisz uwagę, jak chcesz sfilmować w ogóle taki fotoradar, stoisz za blisko radiowozu, przeszkadzasz im, słuchaj, to ma być prewencja, tak? To powinna być w każdym razie prewencja, a nie jest, a jest to po prostu z przyczajki, chowa się w krzakach, wiesz, i to nie działa tak, jak powinno. Ci policjanci są butni, opryskliwi, niegrzeczni, wszystko utrudniają. A sądy no, coraz częściej orzekają, że to jest tak, jak mówię, nie? I są anulowane mandaty. Tak no, więc HWDP z mojej strony.
1: Na pewno tak, na pewno jeżeli uważacie, że, no bo widzicie przecież wasz prędkościomierz, wiecie, czy przekroczyliście prędkość, czy prędkości nie przekroczyliście, odwoływać się do samego Jana Pawła II, koniecznie, no bo faktycznie, tak, tylko że tych skarg jest coraz więcej, że tych odwołań mandatów jest coraz więcej, no to też by trzeba było przedzielić przez ilość wystawionych mandatów, czy przez ilość kontroli drogowych, czy przez ilość samochodów, które są na polskich drogach, tak, że to jest tego więcej, no ale samochodów też jest więcej. No i też taka świadomość społeczna trochę nam rośnie, bo podejrzewam, że jeszcze te 10 lat temu by było takie, no tam 100 zł w te czy we w te, no to jejku, no trudno zapłacę, nie wiem ile tam jechałem, nie pamiętam, nie chce mi się chodzić po sądach. Jest właśnie taka wyuczona bezradność, o której rozmawialiśmy bodajże wczoraj, że nie chcesz iść do sądu, bo to cię będzie kosztowało, bo ty nie wiesz, że jeżeli wygrasz sprawę, to wtedy druga strona będzie musiała za to wszystko zapłacić, czyli Skarb Państwa w tym przypadku i ty w ogóle tobie się nie chce, więc wolisz sobie to zapłacić, tak? Natomiast jeżeli jeździsz dużo albo jesteś kierowcą zawodowym, no to już się zaczyna zupełnie inna historia, no bo uzbierasz sobie odpowiednio dużo punktów, no i tracisz prawo jazdy na jakiś czas. Tracisz swoje podstawowe źródło utrzymania, tak samo jakby tobie zabrali komputer. Więc tak, jak najbardziej do sądu i jebać policję.
0: A Zamojskie Drogi z kolei twierdzi, że jednak powinny być te pomiary robione z przyczajki. Jemu to odpowiada, no dobra, no wiecie, no mamy różne zdanie. Ja jestem za prewencją, żeby ich było sporo, żeby były w różnych miejscach. Tam, gdzie istnieje jakieś zagrożenie spowodowane na przykład tą tym przekroczeniem prędkości, żeby to działało po prostu odstraszająco, zniechęcająco, no ale, no nie wiem, to tylko moje zdanie.
1: Na pewno by trzeba było, wiesz, trzeba by było całkowicie wykluczyć tych wszystkich pasożytów, te biedne gminy, które sobie postawią znak 30 km na godzinę w miejscu zabudowanym na jakiejś naprawdę dobrze zbudowanej drodze tylko po to, żeby doić frajerów, no to za coś takiego to powinni się smażyć w piekle, albo przynajmniej trafić do pierdla, nie wiem, mogę ich oskarżyć o edukację seksualną, bo powiedziałem im, że was to jebać!
0: Wiesz, to, że policjanci są zwykłymi oszustami bardzo często, że mają taką mentalność, wiesz, cwaniaka, który ci po prostu chce zrobić na złość, potwierdza właśnie to, jak oni się zachowują. Popatrz, jak często okłamują obywatela co do jego praw. Bardzo, to jest nagminne po prostu. Będą was okłamywali podczas przeszukiwania wam mieszkania, że coś tam jak nie zrobicie, to coś tam, bo chcą po prostu wam coś, na was coś wymusić. Taki po prostu na przykład szantaż mający na celu zmusić was do, no nie wiem, na przykład do fałszywych zeznań na swoją niekorzyść, bo ci coś tam zrobimy, kipisz, bo coś, albo że nie masz prawa ich filmować. Masz prawo, to jest funkcjonariusz publiczny, masz prawo go filmować i nawet upubliczniać. I nawet on nie może powiedzieć, że sobie nie życzy.
1: Hola, nie możesz upublicznić wizerunku.
0: Możesz. Nie możesz osoby prywatnej upublicznić. Funkcjonariusza publicznego, policjanta możesz.
1: Oj, Porfiry będzie miał nieźle z nami w komentarzach.
0: Sprawdźmy to, bo mnie już to denerwuje, że jest tak różne zdanie na ten temat. Ja się opieram na wiedzy, którą mam. W tej chwili być może trzeba to doprecyzować, ale fajnie by było, bo to są cholernie ważne sprawy. Bo to, czy nagracie takiego policjanta, oczywiście można go filmować tylko podczas wykonywania czynności służbowych, a nie można, jak on prywatnie jest, nie?
1: To znaczy możesz sobie filmować kogo tylko chcesz, jeżeli tego później nie udostępniasz.
0: To się tyczy osób prywatnych, których wizerunek powinieneś teoretycznie zamazać, nawet tak. Niezależnie co oni tam se mówią, czy se życzą, czy nie życzą, możesz to opublikować, jeśli zamarzesz ich wizerunek, wtedy nie musisz się pytać o zgodę, oni mogą sobie nie życzyć, bo to nie jest koncert życzeń, a z policjantem czy innym urzędnikiem państwowym jest tak, że możesz go filmować dowoli i upubliczniać, z tego co wiem. Nie wiem dokładnie, jak jest z pracownikami firm różnych, czy oni są, bo też różne tu słyszałem dwie wersje, tak, że jak ktoś jest, powiedzmy, no nie wiem, na przykład pani w banku, to czy możesz, czy nie możesz, nie? Słyszałem właśnie, że możesz, bo ona jest w pracy, a jest pracownicą firmy, jest w pracy, wykonuje czynności swoje i że możesz. A słyszałem, że też... Że
1: to sobie wyobraź, że w domu naprzeciwko, czy w jakimś budynku naprzeciwko siada jakiś, nie wiem, fotograf z teleobiektywem 300 mm i filmuje ciebie i streamuje to na YouTube'a, kiedy tam sobie coś rysujesz, bo jesteś w pracy akurat. Słuchaj,
0: to jest to skomplikowana sprawa wtedy, jak ja jestem freelancer, no to wiesz. A ja mogę powiedzieć, że ja akurat nie pracowałem, tylko grałem w grę. Tomb Raider.
1: Rozdzielmy dwie rzeczy, tak? No, funkcjonariusz publiczny i osoba publiczna. Bo to są, mi się wydaje, dwie kompletnie rozłączne rzeczy. I to, że ktoś jest funkcjonariuszem publicznym, no to mimo wszystko podlega prawu do ochrony twojego wizerunku. Więc to jest człowiek, który ma swoje imię, który ma swoje nazwisko, ma swoją twarz, ma też swoją rodzinę, ma różne, wiesz, no nie chciałbyś, żeby ktoś, nie wiem, nagle wparował do ciebie z kamerą przed ryj i streamował to na live'a, jak ty sobie kupujesz piwo w Żabce.
0: Nie wiem. U nas są ludzie bardzo przewrażliwieni na punkcie kamerowania, jak to się mówi u nas. Pan mnie nie kameruje, tak? No a na przykład jak widzę zachowanie jakichś tam Amerykanów, na przykład, to oni się cieszą, że ktoś ich nagrywa, machają ręką, a u nas jest taki strach i zawsze ta sama śpiewka. Pan, ja się nie zgadzam na kamerowanie. A potem często w ruch idą łapy i zaczyna cię ktoś szarpać, wyrywać ci telefon, to wtedy skopa mu musicie przyłożyć, bo was już napadł i trzeba się bronić.
1: No ale to też jest takie, kurde, no ja sobie, wiesz, ja sobie nie wyobrażam, żebym został gdzieś przez kogoś nagrany bez mojej zgody, bez względu na to, jaką czynność bym nie wykonywał i w jakiej pracy bym nie był. No nie wiem, no jeżeli byłbym rzecznikiem prasowym Prawa i Sprawiedliwości, no to podczas konferencji prasowej, okej, spoko, można mnie nagrywać, a nawet i poza, ponieważ w takiej sytuacji już staję się osobą publiczną. Nie mamy chyba aż tak bardzo dobrze w prawie zdefiniowanej osoby publicznej, no ale mamy, kurde, mamy jakieś takie prawo do prywatności i no nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. To powinien być jakiś taki, wiesz, pierwszy artykuł w Konstytucji.
0: Bardzo proszę o nieużywanie tutaj epitetów na czacie. Ja mam tutaj monopol na bycie wulgarnym w tym radio.
1: Pierdolisz.
0: Jakbym, to bym dupą ruszał, nie? Chyba. Czy nie? Nie wiem już. Dobra, może... No,
1: wiesz co, powiedziałbym ci, ale nie chcę iść na 3 lata do więzienia.
0: Bo zapromowanie edukacji seksualnej.
1: Tak, tak.
0: No dobra. A, no to co, jedziemy z innymi tematami, no bo nie będziemy o tych fotoradarach i policjantach całej audycji robić.
1: No nie, aż mi się tak sucho trochę na języku zrobiło i niedobrze mi, kiedy o tym wszystkim myślę.
0: Mi też niedobrze.
1: No tak, trochę tak.
0: Jak myślę o tych panach. No, to coś weselszego. Pomnik Gosiewskiego. Będzie kolejny tak. Pomnik tej wspaniałej, zasłużonej wielce osoby. Tego...
1: istoty kulistej, zaznaczmy.
0: Tak, tego człowieka, który tyle zrobił dla Polski, dla Polaków, tyloma rzeczami się wsławił. Osoba tak wybitna, utalentowana, wspaniała, hojna, wielka, mądra, piękna. No, wielki autorytet dla nas wszystkich, tak? Nie bójmy się tego powiedzieć. Wielki autorytet. Przytoczę tutaj jeden cytat Przemysława Gosiewskiego. Jest jeszcze kwestia kolejnych zmian i te zmiany idą przede wszystkim tutaj w aspekcie zmian. To powiedział w Polskim Radio. Wspaniały człowiek. Tak ciężko mi wspomnieć w sumie sobie, ciężko mi wspomnieć, co on takiego zrobił wielkiego. No na pewno zbudował
1: umarł
0: peron.
1: W Smoleńsku.
0: Co? Zginął.
1: Zginął w Smoleńsku, tak.
0: No panie, no zginął to zginął, no innych zasług nie widzę.
1: Tak powiedział na to.
0: Swego czasu nasz noblista. No ale no, jest zasługa, wybudował peron dla mieszkańców pewnej wiochy zabitej dechami tam, gdzie się wychował. No.
1: Tak, Włoszczowy. No cóż, no należy mu się pomnik, należą się wszystkim pomniki, mi się wydaje. Kurde, myślę, że każdy z nas, jak sobie, wiesz, odkłada te pieniądze na ZUS, na Fundusz Pracy, na ubezpieczenie zdrowotne, to powinniśmy jeszcze nałożyć dodatkowy 30% podatek na, od dochodu, żeby ci wybudować pomnik. I te pieniądze oczywiście będą na takim indywidualnym koncie. Cały czas będziesz mógł sobie zobaczyć, ile tych pieniędzy ci się już uzbierało i będziesz mógł nawet, wiesz, wybierać sobie jakieś takie pomniki. A potem, wiesz, potem za 30 lat się okaże, że no niestety, no ale z tych pieniędzy, co ty właśnie wpłaciłeś na swój pomnik, no to trzeba realizować pomniki, które teraz budujemy, bo one strasznie drogie się zrobiły ostatnio. No i no niestety tak będzie, no ale spokojnie założymy specjalny pracowniczy pomnik kapitałowy, gdzie będziemy na przykład, no weźmiemy jeszcze trochę więcej pieniędzy od was i wybudujemy tam wam taki wielki, piękny pomnik chuja na kaczych łapach.
0: Oj, to grubo. No.
1: Przepraszam, nie skalowałem papieża. To ty skalowałeś papieża dzisiaj.
0: AK pisze, że Gosiewski pochodził z Pomorza, nie z Włoszczowy. To czemu tam ten peron wybudował?
1: Nie, nie. On tam czasami nie brał udziału w wyborach? Tam się nie wybierał?
0: Nie wiem. Każdy pomnik Buddy przedstawia Krawca. Nie, aż taki gruby nie jestem, Juicy Juice, ale uśmiechnięty, taki jak Budda często, więc... no, chociaż zbyt wiele powodów do radości nie mam, patrząc tutaj na listę dzisiejszych donate'ów. Przydałoby się jeszcze trochę, to bym może był bardziej szczęśliwy, ale cóż, nie będę was prosił, bo...
1: To musisz się po brzuszku pogłaskać, to wtedy pieniążki przyjdą.
0: Spróbuję, czekaj. Miziu, miziu. Głaszcze.
1: Krawiec, kamera ci się włączyła.
0: O kurde. No właśnie. Także No, a tutaj, wiesz co, zaczynam sobie notować czasami same tytuły różnych newsów, które widzę na portalach i są to często takie naprawdę super nagłówki. Na przykład Marcin Mroczek nie rozróżnia braci Golców, a ty? I masz quiz. No, także fajny quiz. W ogóle ostatnio trzeba rozwiązywać quizy, takie mikroquizy, żeby które są związane z reklamą, która się aktualnie wyświetla. Na przykład nasz sok zawiera 100% naturalnych owoców i tam pod tym jest taki quiz. Ile procent owoców zawiera sok marki tam Soczex? I dopiero jak to rozwiążesz, to możesz dalszą część artykułu przeczytać.
1: Ja wiem, jaki procent owoc żywota twojego Jezus.
0: No Jezus, tak, właśnie, to jest ten problem, dlatego mało pieniędzy nam zostaje, bo nam je ten ZUS. No.
1: Ale a propos bardzo dziwnych nagłówków, to dzisiaj już tak pod koniec przygotowywania się, bo mam tutaj całe naręcze zakładek przygotowanych, żeby prosto dotransferować je do waszych uszu i waszych umysłów. Zobaczyłem sobie, co jest na topie dzisiaj na portalu TVP Info. No i moi drodzy, jest no Podemos de Harde kont... Dobra, okej, nie będę się upokarzał. Zastęp Straży Pożarnej w Ciudad del Este w Paragwaju otrzymał wezwanie do miesięcznego dziecka. Niemowlę nie wykazywało oznak życia. I to jest, wiesz, to jest dzisiaj topowy news w TVP Info, na portalu TVP Info. Ratownicy, przeszkoleni również w udzielaniu pierwszej pomocy, zaczęli reanimować. Bez efektu. Dziecko zareagowało dopiero, gdy jeden ze strażaków udzielił mu chrztu świętego.
0: Really?
1: Tak. Plot twist jest taki, że to miesięczne dziecko, to jego matka, to 13-letnia dziewczynka. Co mi się wydaje jest odrobinkę bardziej interesującym kontekstem w tej całej historii, ale tak, no, żeby nie było, że troluję, aż wkleję, bo news się może wydawać niewiarygodny, wkleję tutaj, wkleję tam. Tak to właśnie niestety jest i zero takiego pomyślunku tutaj, cały artykuł, który opowiada o tym, że każdy z nas może ochrzcić człowieka, jeżeli jest w dobrej intencji kościoła i wiesz co? Ja, gdybym był takim, wiesz, takim turbo wierzącym misjonarzem, to bym pojechał do Tel Awiwu i zatrudnił się w domu starców. I jeżeli bym tylko widział, że komuś się zaraz będzie chciało zejść, to podchodzę do niego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, skurwysynu, ja ciebie chrzczę. 1-0 dla mnie.
0: I pistolecik taki byś miał na wodę święconą i psik, psik, psik, psik, psik i wszystko się przeżegnał. Już jesteś nasz tutaj. No, a to ja myślę, że takich newsów tu będzie coraz więcej właśnie, bo też w Polsce rośnie liczba egzorcystów cały czas. To jest trochę nasz taki towar eksportowy, egzorcyści. Często się w ogóle mówi, że egzorcyzm to jest bomba atomowa na szatana, słuchaj. I zaleca się tym różnym, wiesz, homosiom coś, że można by ich wyegzorcyzmować. To ojciec Rydzyk ostatnio chyba o tym wspomniał, jak się żalił, że za mało wpłat jest na Radio Maryja i że to, no, kropla w morzu.
1: Wjedziemy do was z egzorcyzmami o 6 rano, to zaczniecie wpłacać, sukinsyny. A nie wiem, Krawiec, czy nie rozmawialiśmy jeszcze o tym, ale w moim życiu dokonała się bardzo poważna przemiana, ponieważ nie jestem już ateistą. Nie jestem, bo stwierdziłem, że jest tutaj bardzo poważny, że tak powiem, błąd w założeniu. Nie wybrałem sobie jeszcze jakiejkolwiek metody wiary czy czegoś takiego, ale nie mogę odrzucić wiary w Boga, ponieważ uznałem, że to jest przerażające i bardzo niedoskonałe w każdym z tych słabych przecież ateistów. No bo co taki ateista może mówić podczas seksu? O, metodo naukowa! O, potrójnie ślepa próba randomizowana! O, bozonie Higgsa! No nie, no to się za bardzo nie sprzeda, także
0: to jest...
1: O, Darwinie! O, ziembo Darwina!
0: Ale wiesz co, ja słyszałem, że kiedyś ktoś mówił, chyba jakiś ksiądz, że żeby właśnie nie wzywać nadaremno imienia tam Pana Boga, no też, czyli... też i Jezusa, bo on zawsze wtedy na chwilę odwraca głowę swoją w twoim kierunku, no ale jak on akurat odwróci, kiedy ty właśnie w akcie uniesienia będziesz krzyczał Jezus!
1: No to, ale to jest taka, wiesz, to jest taka edukacja do życia w katolickiej rodzinie. Zaproś Jezusa do łóżka. Tak, żeby, wiesz, żeby zweryfikował, żeby sprawdził, tak, wiesz, i stoi nad tobą z taką kartką, nie, i tam oznacza, jest ślub? Jest. Nie ma kondoma? Nie ma. Bardzo dobrze. Światło zgaszone? Tak. Piżama za wysoko? Proszę 20 centymetrów niżej tutaj. O, to, no dobra. No, na jeden punkt zaliczę z dwóch. No dobra, czy myślicie o dziecku? Jezu, odwal się. Oj, nie, oj. No dobra, już będzie potępionko, musisz zapłacić 500 zł i przystąpić do roraty, bo tutaj inaczej będzie ciężko. Dobra, słuchajcie, muszę lecieć do Cześka i Hanki z Podczwórki, także na razie, do usłyszenia. Staszek, jak coś, to mnie zawołaj, okej? Okay? Jasne, Jezu, nara. O Boże! Oż kurwa, widzę, że mój syn tutaj był.
0: Zginął przywódca, lider ISIS.
1: ISIS.
0: Wróżka ISIS.
1: ISIS. Dzisiaj tak się jakoś złożyło, że miałem w pracy bardzo elegancką czarną koszulę na sobie. Mój kumpel właśnie w ogóle się strasznie, strasznie śmieje, bo z tego, bo on jest dokładnie w wieku Etama, jest tak zajebiście młodzieżowy, taką jest jakąś taką antytezą, jakimś takim antyetamem. Jak się dowiedziałem, że oni mają po tyle samo lat, to mi szczęka opadła. Koleś no, ma jakieś takie swoje zdziadziałe cechy, no ale ich aż tak bardzo nie eksponuje, można z nim pogadać, naprawdę do rany przyłóż człowiek, ale przynajmniej owłosiony, przynajmniej na twarzy. I właśnie stwierdził, że to jest żałoba po jak on się nazywał?
0: Bubu Ali Abudin chyba. Nie, czekaj. Abu Bakr al-Baghdadi. Abu al-Baghdadi.
1: Pojedź do Syrii i poproś o budyń. Al-Budin! Coś do ciebie!
0: A oni się spytają, are you Syria? Man! No. Ale to
1: Syria.
0: Ciekawy jest komentarz Donalda Trumpa, który ponoć oglądał całą akcję sobie na telewizorku w jakimś pokoju. To trochę jak z jakiegoś South Parka, nie? Sobie siedzi Donald Trump i tam ogląda, jak flaki latają, jak się wysadza. I się tak śmieje.
1: I tak patrzy i mówi, ej, a dlaczego ten kontroler od Call of Duty mi tak nie działa, bo ta postać idzie w inną stronę?
0: Steruje taki, co sugeruje, że zdalnie sterowani są ci żołnierze.
1: No słuchaj, no większość tych ataków, na pewno preludium tego ataku było zrobione przez drony.
0: Znaczy, w pewien sposób oni są zdalnie sterowani, no bo rozkazów słuchają, nie? I muszą się bez żadnego szemrania słuchać, no to są tacy trochę zdalnie sterowani. Drony też, dronami się zdalnie steruje, no to wszystko takie zdalnie sterowane. A tamci tkwią jeszcze w średniowieczu, co najwyżej się dynamitem obłożą, wysadzą. No i tak się ponoć wysadził, wbiegł do jakiegoś tunelu bez wyjścia i się wysadził. I ponoć ostatnie, co widział, to pies z noktowizorem, który biegnie w jego kierunku. Wyobrażasz sobie psa z noktowizorem na tym, na ryju, na pysku. Przepraszam, tak mówię brzydko, na pysku psa. Powinienem mówić na buzi psa.
1: Buzię widzę w tym tęczu. Nie wiem, no pies, no, a kurde, po co pies z noktowizorem?
0: No nie wiem właśnie, ale tak wyczytałem. No może pies aż tak dobrze nie widzi jak kot w ciemnościach. No co?
1: No ale słyszy, węszy, wiesz co, wydaje mi się, że to mogli coś takiego po prostu Trumpowi powiedzieć, nie? Że no, panie Donaldzie, tutaj mamy taką nowoczesną technologię, psy z noktowizorami, koty obwieszone bombami, tutaj karaluchy, które przechwytują sygnał komórkowy. O, no to tutaj trzeba dać parę miliardów z budżetu, tutaj kongresowi zaraz powiem, żeby dać trochę więcej właśnie tutaj na Ministerstwo Obrony. No tak, no tutaj ten pomysł z psami bardzo mi się podoba. Dobra, to pokażcie mi tego psa. I teraz wiesz, i teraz jakaś taka wielka, wielka afera w Guantanamo. Łapcie jakiegoś kurwa psa, załóżcie mu noktowizor i wyślijcie natychmiast zdjęcie do Białego Domu.
0: Pisze tutaj nocny cieć choroszczy, myślał, że gra w lemingi. No właśnie, taki terrorysta, co się wysadza, mógłby tak krzyknąć na koniec. Oh no! No, też widziałem taki nagłówek w gazecie. Wyszedł do ogrodu. Chwilę później został po nim tylko kurz. to może też jakiś właśnie taki terrorysta. Widziałem też, jak facet chciał się pozbyć kretów i coś tam wlał do dziury, wlewał i na końcu tak chciał zapałkę wrzucić. Jedną wrzucił tam, odbieg, nic się nie stało. Drugą, tam znów się nic się nie stało. I jak wrzucił trzecią, to mu pół tego ogródka tak wysadziło po prostu wszystko dookoła.
1: No ale to są tacy czyściciele gniazd mrówczych, gdzie wlewają jakąś tam, jakieś tam roztopione żelazo czy jakąś roztopioną stal. No i właśnie, żeby wytruć takie całe gniazdo i potem wyciągają takie piękne struktury, także bardzo polecam sobie to zobaczyć. Ale jeszcze wracając do kwestii tego szefa ISIS, no teraz musimy sobie znaleźć jakąś inną fajną organizację terrorystyczną, którą będziemy finansować, żeby mieć z nią wojnę za 10 lat. Ale bardzo mnie zaskoczyła taka jakaś dziwna dysproporcja w mediach o tym, jak o tym opowiadano. Bo w takim TVP Info właśnie cały czas było, no tutaj zabili szefa ISIS, dzielni Amerykanie. Na takim TVN24, no okej, zabili, a przy okazji ileś tam kobiet, ileś tam dzieci, bo zbombardowano jakąś całą tam wioskę, rozpieprzono w drobny mak. Pokazali nagrania, jak tam ludzie wrzucali z Twittera, gdzie byś naprawdę nie odróżnił tego gruzowiska, że tutaj cokolwiek wcześniej stało. Więc no, jesteśmy aż takimi sojusznikami, że nie możemy nic powiedzieć, że tam jakiś cywil zginął. No cóż, niczego więcej się co prawda po TVP nie spodziewam, ale jest to bardzo warte zaznaczenia.
0: No, na głównie wybiórczym. Widziałem dzisiaj taką mapkę gówno wybiórcze, Tusk Vision Network, gdzieś tam w innym miejscu, jakaś tam fałszywa Polska, wymyślona Polska, to niby, że wirtualna Polska. I tak wszystkie te media były tak nasze poopisywane właśnie w takim stylu.
1: TVP w polityce Karnowskich albo niezależna, jak było opisane?
0: TVP? No to wiadomo, TV PiS, nie?
1: No to chociaż tyle.
0: No bo to w sumie normalne, że każde jakieś duże medium ma jakieś tam sympatie, jakiś profil, nie? No to ciężko się silić tak na jakiś obiektywizm taki fałszywy, nie? Że tam na siłę. No my też mamy jakieś swoje sympatie tutaj i poglądy.
1: No tak, tylko że my jesteśmy prywatnym medium, TVN jest prywatnym medium, no a Telewizja Polska jest publiczna, więc no tutaj... Kurde, kogo ja chcę oszukać? Adam, weź się uspokój, naprawdę. W jakim ty świecie żyjesz? No nie wiem, no może po prostu za dużo oglądam i słucham BBC, gdzie jest to pokazywane jakoś w miarę sensownie. W ogóle powstał ze 2 tygodnie temu kanał Sky News, który nadaje wiadomości z Wielkiej Brytanii, dotyczące Wielkiej Brytanii, tylko że kanał się nazywa Sky News No Brexit. Żadnych informacji o Brexicie, bo się ludzie już wkurwili i nie chcą tego słuchać. I się okazuje, że oni są w stanie zrobić materiału na powiedzmy tam bodajże 1/4 albo 1/3 doby, no bo nic więcej się za bardzo w Wielkiej Brytanii nie dzieje, tylko tak siedzą i sobie brexitują.
0: No, to u nas tylko się tak cały czas coś dzieje i się okazuje, że na przykład nagle, no u nas to się cały czas coś dzieje i to tak się dzieje, że naprawdę się dzieje. Nagle się okazuje, że naczelny szef kontroli ma burdel kamienice jakieś i współpracuje z mafią VAT-owską i dostaje za 3000 kamienicę, se kupuje od Akowca, no, ale... który już nie żyje. I takie dziwne rzeczy same jakieś. I jest powiązany z różnymi ruskimi szychami, takimi ważniakami ruskimi. O tym książki niektórzy piszą, wiesz, dziennikarze.
1: Mam nadzieję, że nie Michalkiewicz.
0: Nie. Chyba pan Piątek. Tylko nie pamiętam, czy to był Piątek, no to... czy Niedziela, czy pan Środa, czy Poniedziałek. Właśnie.
1: Wielkopolska. No to też jest tak trochę zbiasowane, co prawda w moją stronę, ale to jeszcze nie usprawiedliwia nierzetelnego dziennikarstwa. I jeszcze tutaj tylko jedną rzecz wrzucę, bo Niepowtarzalny pytał na czacie, co myślę o inwestycji w browar Palikota. Palikot mnie oszukał raz, nigdy więcej się nie dam.
0: Wszyscy politycy nas oszukują, a są też tacy zdrajcy, którzy pierw przynależą do jakiejś partii, a potem przechodzą do innych. To jest moim zdaniem straszne oszustwo i takie splunięcie w ryj wyborcom, nie? No bo głosujesz na kogoś, na jakąś partię, na przykład z Nowoczesnej jakiś tam przechodzi teraz do PiS, no to tak strasznie to źle wygląda. A oni, jak zwykle, zadowoleni z siebie, wpyte zadowoleni, no bo chodzi im o szmal, mają kredyty nabrane, muszą z czegoś to opłacić, a tam los polskich Polaków to tylko tam na sztandarach, na ulotkach wyborczych. Nie ufam tym kurwiom, przepraszam, tak powiedziałem, ale tak jest, nie ufam nikomu. Czy to jest nawet, jeśli to jest Kukiz, nawet jeśli to jest Korwin, nie ufam im po prostu. A w ogóle widziałem, pokazali dom Korwina, wiesz, jak on mieszka. Widziałeś może zdjęcia, jak mieszka Korwin w środku?
1: Wiesz co, mało mnie to interesuje, ale podejrzewam, że w życiu takiej chaty nawet nie będę mógł o niej pomarzyć.
0: No fajny ma domek, fajny, całkiem na bogato, no ale zdziwił mnie trochę, zdziwiło mnie po piersie Lenina, ma w domu, ale też ma dużo różnych szabli porozwieszanych, no taki sarmacki wąs, no to musi mieć szable też.
1: Lance do boju, szable w dłoń, a nie tak dawno, jeszcze tutaj jeden temat polityczny wrzucę, chociaż jeszcze parę innych się przewinie. Ostatnio jest jedna wielka faza na przeliczanie, ponieważ PiS nie zdobył większości w Senacie. Wygląda na to, że się nie dogadał z innymi senatorami, którzy odebrali swoje nominacje. No i teraz zaczął właśnie wszystkich oskarżać o to, że chyba sfałszowano wybory, bo było bardzo dużo nieważnych głosów. I nawet jakiś tam koleś robił konferencję prasową, gdzie przeprowadził eksperyment na przedszkolakach, gdzie wytłumaczył im, jak należy głosować. No i że wśród przedszkolaków to tych nieważnych głosów było oddanych dużo mniej niż w normalnych komisjach wyborczych. I wiesz, i tym durnym pałom nie przychodzi do głowy, że ktoś przyszedł na wybory i zobaczył, że ma dwóch idiotów w kandydatów na senat, więc zaznaczył krzyżyk przy obu, żeby przypadkiem ten głos się nie liczył na żadnego z nich, bo nie możesz sobie przyjść na wybory i stwierdzić, że no dobra, to ja tylko jedną kartę poproszę. No tak to nie działa. Więc takie jakieś traktowanie nas jako idiotów, no i przeliczanie całej naszej historii i wiesz co, i ja myślę, że tutaj moglibyśmy się tak tutaj głębiej zastanowić, co by jeszcze przeliczyć. Ja bym bardzo chętnie raz jeszcze wrócił i przeliczył pieniądze, które dostałem na komunię.
0: No, jak dostaniesz też kiedyś może na ślub kopertę, to też od razu potem, jak te koperty pozbierasz, biegnij do urzędu skarbowego i powiedz, ile dostałeś, bo jak cię dupną, to, no, a podatek ponoć nie jest mały od tych kopert. No, tak więc każda okazja, żeby z nas wydrzeć hajs, jest dobra. Pytanie, co myślicie o Jabłonowskim? Ja tak dużo nie słuchałem Jabłonowskiego, no ale widzę, że mocno antysystemowy, ale też i patriota, tak? Na patriotę się robi. Zawsze w wojskowym ubranku występuje. No, nie lubi Dudy.
1: Rosyjski agent. Dla mnie jest to rosyjski agent, tak? Który na 100%. To zauważ, jak wygląda jego narracja, porównaj sobie z jakimiś propagandówkami typu Russia Today albo Sputnik News, który publikuje po polsku. To on ma bardzo, właśnie tutaj ktoś na czacie KG Bierut napisał, popiera stosunki polsko-ruskie, nie polecam typa. No tak, i myślę, że to jest właśnie taka osoba, która jest, dobra, brzmi jak pewien Michał, ale która dostaje po prostu pieniądze na to, żeby robić, żeby siać wśród naiwnych ludzi zamęt. Bo on mówi jakieś takie, wiesz, łatwe, lekko strawne rzeczy, jest bardzo taki, wiesz, taki agresywny, taki, że my się boimy być aż tak bardzo zaczepni, agresywni, a on to robi za nas, więc się nim jaramy, nie? Tylko, że to, nie wiem, no zresztą, wiesz, no wymyślił sobie, no dobra, ja też mam sztuczne imię i nazwisko, przedstawiam się Adam Kotkiewicz, tak, cały czas, no ale to jest z zupełnie innych powodów. Mnie nikt nie opłaca, okej, to już głupio brzmi, a przynajmniej nie, jeżeli chodzi o technologię 5G.
0: Mnie też nikt nie opłaca, gdyby mnie opłacał. Ostatnio też zarzucili, jeden słuchacz mi zarzucił, daj mi, jakieś
1: powiązanie.
0: No nie dałem i nie dam mu właśnie, ponieważ zarzucił mi taką niefajną rzecz. Znalazł gdzieś jakiś reportaż o rodzinie Krawców, związanej z jakąś komunistyczną partią pracy i napisał rodzina Krawca. Otóż nie, mój drogi, właśnie w drugą stronę, jeśli już mój, zresztą ja nie mam na nazwisko Krawiec.
1: Rodzina Krawca? Nie, w drugą stronę, Krawca rodzina.
0: To jest mój pseudonim, a mój jeden dziadek Zwierkowski z kolei był bohaterem, akowcem.
1: Zwierkowski, tak? Wpiszę do teczek, moment.
0: No właśnie, dużo o Zwierkowskim nie znajdziesz, chociażby z tego powodu, że ja się po latach dowiedziałem, bo to tak jakoś stopniowo wszystko wychodzi. Moja starsza ma takiego hopla, że sobie szuka różnych tam materiałów i coś tam się jej udaje wygrzebać. W końcu się dogrzebaliśmy, wiesz, ciekawych rzeczy. Okazało się, że przez pewien czas najprawdopodobniej dziadek zajmował się, był takim jakby asasinem, który odstrzeliwał takich różnych, co Polsce tam, wiesz, naszkodzili, co kapowali, co donosili na Polaków. Po prostu szedł tam, wiesz, i... Bzd, bzd, bzd. I
1: ale kurde, taki polski jednoosobowy Mossad, no zajebiście.
0: No, to ja jestem dumny z dziadka. No, ale to się potwierdza, on był strasznie, wiesz, w ogóle wysportowany, był właśnie też akowcem, no i był też w dwóch obozach, i u Niemca, i u Ruska, i chyba był jakąś ważną postacią, no bo by rodzinie mojej nie przydzielili Ubeka, który się aż wkręcił jakby tak, wiesz, w rodzinę. On za nami chodził przez lata po prostu, wiesz, i się wręcz tak zakolegował, bo kiedyś moja starsza przychodzi do ciotki, jest tam jakaś impreza, a tam ten Ubek jest i tam, cześć, siema, tu się nie znamy jeszcze, a moja starsza go znała, już wiedziała, kto to jest, się strasznie wkurzyła wtedy.
1: A wchodził ci do wanny?
0: Co? Czy do wanny mi wchodził?
1: No, tak.
0: Nie. A czemu?
1: No nie, tak tylko kontrolnie pytam, czy powinienem z tobą zerwać wszelkie kontakty i donieść na ciebie do IPN-u.
0: Nie, ale z moim starszym się w pewnym sensie zakumplowali, tak? Tyle, że mój starszy to był taki koleś, który ze wszystkimi się świetnie dogadywał, kumplował i chyba troszkę tą przyjaźń traktował tak, wiesz, że Anusz Widelec może się przydać, no?
1: Ej, kurde, czyli faktycznie jesteś synem swojego ojca.
0: Ale wiesz, tak koniec końców, kiedy mój starszy zginął, to ten Ubek zachował się bardzo fajnie, bo bardzo dużo pomógł mojej starszej, wiesz, w ogarnianiu spraw, nie? Ale też mój starszy swego czasu na przykład poszczuł psem tego Ubeka, jak sobie tam popili na warsztacie. Mój starszy... Takie różne przygody. Ale dziadek by nie był pewnie zadowolony, że starszy się... że mąż jego córki kumpluje się z Ubekiem. To raczej nie byłby zadowolony. No...
1: No tutaj nie ma co, wiesz, nie ma co tutaj być łagodnym wobec takich ludzi, bo no zresztą też miałem u siebie taką dość zbliżoną historię, że właśnie pewien taki się przylizał, przyczepił, tylko problem był w tym, że to był jakiś zakonnik, jakiś dominikanin. No właśnie.
0: Ubek,
1: no.
0: Jakby.
1: Znaczy się nie, no to był Ubek, tylko że dominikanin. O, w ten sposób.
0: Ubek dominikanin?
1: Tak, i kiedy to wszystko upadło, to jakoś właśnie w 96 miał taki meltdown, przyznał się do wszystkiego. Myśmy się o tym wszyscy dowiedzieli jakieś 10 lat później, bo zauważyliśmy, że no tutaj z babcią naszą bardzo, bardzo miał dobre kontakty i nagle się okazało, że przestał przechodzić na Wielkanoc, na Wigilię, bo to, no wiesz, no to jest starsza kobieta, moja babcia, która już bez męża prawie 40 lat, tak? No i no jest po prostu kobietą samotną, no i bardzo gościnną. Zapraszała go tak, on zawsze z nami przy tym wielkanocnym stole przynajmniej, bo na Wielkanoc zawsze do tej babci jeździliśmy, no i nagle się urwało, no i pytamy, gdzie jest ten ojciec Mateusz Wajchę-Przełóż. No, nie ma go, nie będzie. No i potem po jakimś tam, kiedyś się jej po prostu ulało i powiedziała, o co chodziło, że koleś się przyznał do wszystkiego od początku do końca, że on tutaj się związał z tą rodziną, ponieważ miał taką misję narzuconą z góry, przeprosił. No ale, no nie wiem, nie znam całych konotacji tej, że sprawy, no ale no bywa i tak.
0: No, życie bywa skomplikowane. Czytam sobie też news o Danielu Magicalu, który dostał znowu rok więzienia, ale tym razem w zawiasach na 2 lata próby i dozór kuratora i zakaz streamowania i co ciekawe, nakaz podjęcia stałej pracy zarobkowej.
1: A i bardzo dobrze.
0: Słyszałeś o takim czymś, żeby sąd ci kazał iść do pracy?
1: Mam takiego znajomego, który dostał dozór elektroniczny właśnie z takim nakazem. To jest sytuacja, w której twój kurator musi pilnować, żebyś ty po prostu podjął jakąś pracę. Podrzuca ci jakieś... Robi za taki urząd pracy trochę i pilnuje, żebyś właśnie, nie wiem, przynajmniej starał się znaleźć taką pracę. No, w tym przypadku ta osoba... No dobra, nie powiem gdzie, bo możliwe, że słucha i nie chce, żeby ją rozpoznano. Natomiast tak, no, po prostu jest to taki wrzut na dupie, który dzwoni do ciebie 5 razy dziennie jak jakiś komornik i pyta: ej, a ty już wysłałeś CV do tego miejsca, co ci wysłałem? Bo ja tutaj zadzwonię zaraz i się dowiem, czy wysłałeś, czy nie. A jeżeli nie wysłałeś, to powiem sądowi, że no niestety nie wywiązujesz się z wyroku i wypierdalaj do więzienia.
0: No widzisz...
1: Więc tak to technicznie działa. To jest jakiś sens. Widziałem też tego newsa, że sędzia właśnie zakazała mu organizować streamów, na którym są tam przemoc i alkohol. A on: ale jak to, nawet piwa nie?
0: Tak, to też mnie rozbawiło. A dokładnie się spytał: a piwo, wysoki sądzie? To już niczego nie mogę nagrywać? Dopytywał się zaniepokojony zakazem streamowania Daniel Z. Z równowagi wyprowadził go też nakaz podjęcia stałej pracy zarobkowej. Próbował dyskutować z sędzią i przekonywać, że trudno mu będzie taką znaleźć. Ty, no faktycznie może być mu ciężko znaleźć, nie? Bo jest jednym z bardziej znanych youtuberów w Polsce, to nie wiem, czy tak łatwo znaleźć pracę. Jeśli jesteś znany z tego, że chlejesz, bijesz matkę i robisz dymy i siadasz na butli.
1: No słuchaj, w tym momencie rynek pracy w Polsce wygląda tak, że praca leży na ulicy. A naprawdę rynek jest nienasycony i nie ma problemu w tym, żeby znaleźć pracę. Niech to, może nie żabka, bo tutaj pracujesz z klientem, tak? Ale jakiś magazynier, jakiś ktoś na fabryce, który będzie dokręcał śrubki, no bez problemu.
0: No tak, no ale to też ciężko dokręcać śrubki, jak się wcześniej zarabiało po 2000 za... na przykład spanie, bo było coś takiego jak nocne spanie i polega to na tym, że pato streamer śpi, a dzieci mu wpłacają pieniądze od rodziców. Też są tacy ludzie dzisiaj, którzy wręcz walczą z tym zjawiskiem, takim jak pato streamy, i właśnie podkreślają, że głównymi widzami tych ludzi są właśnie ludzie w przedziale 9-14 lat, nie? I bardzo, wiesz, lubią oglądać, jak ktoś się leje, żyga, chleje i promuje takie rzeczy, no, jak przemoc, agresja, cwaniactwo, wandalizm, no i też uprzykrzanie życia sąsiadą, nie? Jednak, więc...
1: Taka będzie Rzeczypospolita, jakie będzie naszej młodzieży chowanie, także jak najbardziej podpisuję się wszystkimi 5 łapami pod tym wyrokiem tutaj Juicy, ale przecież ktoś może dla niego streamować. Tam było zaznaczone, że w tym wyroku, że nie może ani uczestniczyć w takim streamie, nie może robić tego ktoś za niego. I no, taki dość, można powiedzieć, trudny wyrok, żeby to sformułować według litery prawa. Znowu Porfiry pewnie teraz się cały gotuje, kiedy nas słucha.
0: No właśnie, no to wielu ludzi się gotuje, jak nas słucha, a niektórzy się z kolei śmieją od ucha do ucha. Jak
1: tak i dobrze, zarymuje. Zima idzie, będzie wam ciepło w zbrojach.
0: No, jeden denerwuje się, gdy nas słucha, drugi śmieje się od ucha do ucha, słucha nas nawet ten, co rucha. Nie, to nieładnie.
1: Ten, co nie rucha?
0: A może ktoś słucha i rucha, na przykład.
1: Ale to bylibyśmy... Staszek, dawaj. Mocniej. Nie, dobra, zwolnij teraz. Daj jej chwilę. Tak, dobrze, okej, w porządku, nie? I teraz tak równo. I...
0: Chyba jakiś agent się podłączył, albo służby zabierają tu transfer czy coś, bo tak jakby przycichłeś, tak jakby jakość się trochę pogorszyła. Coś, jakieś służby tutaj.
1: A teraz jest dobrze?
0: Tak samo, jakby cały czas.
1: Toż się rozłączę i połączę raz jeszcze.
0: Dobra. A wysłuchacie Nocnego Marka, czyli audycji o wszystkim i o niczym. i dodzwonił się do nas słuchacz. Kto się do nas dodzwonił i z czym?
1: Halo, dostał pan linki?
0: O, witamy znane osoby.
1: Halo. Tak. Ja tutaj mam swoją instalację fotowoltaniczną i na Discovery o 21 byli wirtualni kosmici i oni, nie, przepraszam, tutaj dokument o UFO i tutaj proszę sobie obejrzeć. Ja przesłałem panu linki, czy pan obejrzał ten film, który panu wysłałem o tym, jak Jan Paweł II wsiadł na statek kosmitów w Roswell?
0: Dostałem, stały słuchaczu, dostałem, przyszło, jeszcze się nie zapoznałem z tymi linkami sprzed 5 lat, co mi wysyłasz, ale w następnej audycji obiecuję, że to zrobię. No właśnie, stały słuchacz, który często nam tutaj cytuje ramówkę telewizyjną, znają doskonale. No właśnie, jak tam stały słuchaczu?
1: Jutro o 20 w TVN7 jest Big Brother i będzie o kosmitach. To jest bardzo fajny film i tutaj pokazują, jak kosmici sobie próbkują sondę analną, a ja mam tutaj dla was bardzo ciekawego newsa. Będę mówił dobrze o chrześcijaństwie. Krawiec, zapnij pasy. Bo to naprawdę tobie też ten news się spodoba.
0: No to dajesz, czekaj się, tutaj muszę przygotować jakoś mentalnie, no dobra, no to
1: wiesz co, przygotuj się bardziej, bo będziemy mówili o Niemcach.
0: No Jezu, jeszcze o Niemcach, też dobrze o Niemcach?
1: Będzie gorzej, bo jest to partia Angeli Merkel, czyli CDU, czyli Christian Democratic Union, czyli jak to po polsku powiedzieć, Chrześcijańska Unia Jedności?
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Tak, czyli niemiecka Chrześcijańska Unia Jedności stwierdziła, że czas najwyższy zalegalizować kanabis do użytku prywatnego, niemedycznego w Niemczech. Kanabis powinna być dozwolona do osobistego użytku, oczywiście przy kontrolowanej produkcji i dystrybucji, czyli tutaj oczywiście mówimy o tym, żeby to opodatkować. No ale w takiej sytuacji faktycznie może się to okazać, że no, z jednej strony podatki, ale z drugiej strony cena takiej trawy też może spaść, a jej jakość wzrośnie, ponieważ będzie kontrolowana przez Chrześcijańską Unię Jedności. No jak tutaj się dowiaduję z artykułu na deutschewelle.com, czyli angielskiej wersji portalu Deutsche Welle.
0: Deutsche Welle?
1: Deutsche Welle.
0: Kurde Welle, no dobra.
1: Kurde Welle. Że o ile w tej chwili w Niemczech jest zakazane posiadanie marihuany na własny użytek, to się przyjęło takie niepisane prawo, że jeżeli masz mniej niż 6 gramów, to nic ci nie robią.
0: No, w Czechach ten próg jest do 10 gram na przykład i były takie próby przeniesienia tego na Polskę, ale u nas oczywiście jak zwykle to nie przejdzie, nie ma, co, gdzie narkomaństwo, a na co to komu, a po co, a dlaczego, no i nie, i jeden sędzia ci uzna, że ilość nieznaczna to jest 1 gram, a drugi sędzia uzna, że 10 gram, tak więc jak wchodzicie do sądu, to od razu popatrzcie, czy sędzia nie ma na przykład mohera na głowie, jak
1: albo
0: ma, to...
1: koszulki z listkiem marihuany.
0: Czy koszulkę z listkiem, no. To jest ten rozdarty, no to nie wiem, co ale myśleć teraz.
1: To by było zajebiste, jak oni sobie zakładają takiego złotego orła, zawsze jak wchodzą na salę rozpraw, to żeby był w przypadkach narkotykowych właśnie, że zakładasz albo orła, albo listek marihuany ze złota.
0: Albo orła, który trzyma w szponach 2 krzaki marihuany i blanta ma w zębach, a zamiast korony taki tęczowy beret rasta.
1: I to będzie godło naszej republiki nocno-radiowej, naszej wyspy, o której sobie wczoraj rozmawialiśmy.
0: Oj tak. Miło by było, gdyby państwo w końcu pozwoliło nam się zrelaksować, ale państwo lubi, kiedy się boimy, kiedy mamy spiętą dupę, kiedy mówimy, panie władzo, ale to na własny użytek. Właśnie, jakiś czas temu, parę lat temu weszła ponoć jakaś nowelizacja, że można się powołać na to, że macie nieznaczne ilości na własny użytek i karanie was nie byłoby celowe. No, czyli tak krótko mówiąc, niska szkodliwość społeczna, reasumując, też być może. No tak więc, a Krystyna pisze, że podoba jej się takie godło. No właśnie, komuś jeszcze się podoba takie godło? Możecie tu napisać.
1: No, także już mamy tutaj naszą republikę nocno-radiową, mamy wybrane godło, flaga, no to no, nie wiem, tęczowa bardziej czy taka rasta?
0: Rasta.
1: Albo taka szachownica, w jedną stronę tęczowa, w drugą stronę rasta. Wkurwimy wszystkich, naprawdę, to jest zajebisty pomysł.
0: Jest taka jakaś godzina, 4.12 czy coś?
1: 4.20. A, 4.20, tak.
0: 4.20, no to muszę sobie zapamiętać. No to taka, a ty pamiętasz skąd to się wzięło? To jakaś taka godzina, o której właśnie możemy sobie zajarać. Można by w Polsce wprowadzić, że tak jak była godzina policyjna, to będzie godzina... Jaka?
1: Wiesz co, u nas to będzie 21.37, podejrzewam. Natomiast samo to według informacji, które kiedyś mi się udało zebrać, to tylko dlatego, że nie wiem, jakieś dzieciaki w Kalifornii czy w jakiejś szkole średniej w Stanach Zjednoczonych właśnie zawsze o tej godzinie, kiedy już wszyscy skończyli lekcje, się spotykali za garażami, żeby sobie spalić. No, że te dzieciaki miały dobry lewar dzięki internetowi, no to udało im się to przeforsować.
0: A Tomu pisze, że urodziny Marleya z kolei. A on może coś wiedzieć na ten temat, myślę, wiesz?
1: A to w sumie też jest możliwe. Nie znam aż tak bardzo tej subkultury, więc nie znam się, to się nie wypowiem.
0: Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?

0: Polsce, to potrzeba makamele.
1: Ja palę tylko krótkie deptane.
0: Ja palę głupa. Jak policjanta widzę, to palę głupa. Tylko.
1: No i tutaj proszę, artykuł 222, paragraf 7, podpunkt 3. Zapalenie głupa no to jest prawie jak za edukację seksualną. 2 lata pierdlo. A tymczasem... Tak. Tymczasem, jadąc dalej, mam dość ciekawy news, czyli analizę fake newsa, który został rozpuszczony przez mojego ulubieńca, Adriana Zandberga. Więc żeby nie było, bo pluję równo na wszystkich, nie wolno kłamać, pamiętajcie, nie wolno kłamać, ponieważ, tylko sobie jeszcze sprawdzę datę, 24 października 2019 roku w Parlamencie Europejskim w Strasburgu głosowano w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji osób LGBT w Ugandzie, ponieważ prezydent Ugandy stwierdził, że homoseksualizm należy karać śmiercią. No i wtedy, no i to się działo jakoś na początku października, więc to jest sprawa bardzo, bardzo świeża. I teraz po internecie, głównie po portalach społecznościowych, lata właśnie taka lista hańby, że nasze pisiory, które dostąpiły zaszczytu występowania w Parlamencie Europejskim, zagłosowały przeciw tej rezolucji. Natomiast istnieje w Parlamencie Europejskim coś takiego jak, nie wiem czy to jest właściwa nazwa, chyba split vote, czyli jeżeli masz jakąś rezolucję, która się składa z kilkunastu punktów w dużym uproszczeniu, to wtedy możesz dzień przed tym głosowaniem stwierdzić, ale wiecie co, zagłosujemy 2 razy, bo tutaj ta rezolucja w całości nam się nie podoba, ale pewne punkty, w pewnych punktach się zgadzamy. No i właśnie skorzystali z tego prawa do split vote'u, gdzie punkt 4, zacytuję, zdecydowanie i niezależnie od okoliczności sprzeciwia się stosowaniu kary śmierci, w tym wszelkim przepisom, sprzeciwia się oczywiście Unia Europejska, które nakładałyby karę śmierci za homoseksualizm, wzywa UE i jej państwa członkowskie, by nadal zachęcały rząd Ugandy do ponownego rozważenia swojego stanowiska w sprawie kary śmierci. I tutaj trzeba pisiorom oddać, że faktycznie w tym split vote'cie zagłosowały tylko i wyłącznie za tym jednym punktem, a Adrian Zandberg, posłowie Lewicy, posłowie Koalicji Obywatelskiej postąpili w bardzo nieuczciwy sposób, mówiąc, że oni głosując przeciw całej rezolucji, a za tym małym fragmentem, no poparli karę śmierci, no bo nie poparli. Natomiast jak czytamy dalej w tej rezolucji, mamy parę punktów, którym się pisiory sprzeciwiły, czyli między innymi punkt 9 przypomina, że na mocy umowy z Kotonu i prawa międzynarodowego Uganda jest zobowiązana do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. No tutaj się nie zgodzili. Przypomina rządowi Ugandy o jego zobowiązaniach wynikających z prawa międzynarodowego oraz umowy z Kotonu, który wzywa do poszanowania uniwersalnych praw człowieka. Takiego chuja. Nie zgodzili się. I co tutaj mamy jeszcze więcej? No tutaj pozostałe punkty bardziej dotyczą szkalowania, nawet nie tyle szkalowania, co prześladowania ze względu na swoją orientację seksualną. No nie, no tylko kara śmierci, bo pan Bożek się tutaj nie zgadza. Kurde, lewico moja droga kochana, na którą nie oddałem głosu, ponieważ wam nie ufałem i nie żałuję. Mi to, co pokazujecie, naprawdę sprawia, że nie żałuję, że nie oddałem na was głosu, bo nie jesteście tego głosu godni. Nie kłamcie, bo nie wolno kłamać. To są źli ludzie, oczywiście tutaj się zgodzimy, ale mają tyle za pazurami, że nie trzeba zmyślać zarzutów wobec nich, żeby dojść do swoich celów. Ludzie, kurde, umówmy się, no... Bądźmy szczerzy, bądźmy prawdziwi, nie dajmy się okłamywać i nie kłammy sami.
0: No, jak jesteśmy przy tym temacie, to pamiętajmy też, że często ta kara śmierci za homoseksualizm, na przykład w Dubaju, to jest tak troszkę na papierze bardziej, a w praktyce kończy się często na przykład rokiem więzienia tylko. Także spoko. No i zupełnie inna sytuacja jest dla obcokrajowców, których zwolnią na przykład po miesiącu, nie? A rodaka swojego to czasem i ukamienują i zupełnie inaczej tak traktują, nie? Tak jakby brali poprawkę na to, że to jest człowiek z innej kultury trochę, no więc łagodniej traktują. No słuchałem sobie człowieka, który o tym opowiadał też ostatnio.
1: No tak, no tylko, że tutaj trzeba jednak zauważyć, że kara śmierci w jakiejkolwiek konfiguracji jest bezsensowna. No i, no kurde, no już nawet nie...

0: chodzi o te LGBT, bo jednak większość krajów, dobra, nie wiem czy większość, ale Afryka bardzo słynie z karania za homoseksualizm. Jest to penalizowane, można tam trafić do pierdla i nieważne jest, czy to jest przepis wirtualny, że jest w ustawie, że możesz pójść pod stryczek albo zostać ukamienowany, a tak naprawdę skończy się to rokiem więzienia, bo prędzej czy później może się okazać, że jesteś na przykład niewygodnym dziennikarzem dla władz, no i zobaczą, że oj, tutaj sobie, nie wiem, wchodziłeś na strony gejpornowskie. No i wtedy co? Bo nie, to trzeba wyplenić, to trzeba zniszczyć.
1: No, z o wiele bardziej błahych powodów można zostać aresztowanym za homoseksualizm. Na przykład był przypadek dwóch turystek, które się po prostu całowały na plaży. To takie wdzięczne, sympatyczne. Dwie dziewczynki się całują na plaży. A tu przychodzi obrońca moralności, taki na czarno ubrany, jest na plaży, ale taki opatulony w jakiś płaszcz czarny, czapa wielka czarna, ale szal
0: i tak
1: święty.
0: Patrzy na nie i mówi: oj, dziewczyny, przesadziłyście, na chłopców to bym sobie popatrzył, ale to już jest przegięcie.
1: No właśnie, lesbijki akurat się często traktuje tak ulgowo jakby, nie? I faceci nawet, którzy strasznie złorzeczą tym homosiom i by ich w ogóle tam wybudowali dla nich baraczki zaraz, no to lesbijki spoko, nie? Fajnie sobie popatrzeć.
0: To jest tak błędne pod tak wieloma względami, że sobie nawet nie wyobrażam. A tak w ogóle, słuchajcie, oczywiście możecie dzwonić, Skype, Nocne Radio. Zapraszamy, jeżeli chcecie się dołączyć do naszego gejowskiego klubu, do naszej wyspy miłości Nocnego Radia.
1: Wyspa pięknych mężczyzn. A właśnie niektórzy nam zarzucają, tacy niektórzy kurierzy, tam słyszałem, że tutaj nie ma kobiet, a u nas tyle kobiet jest w radio, słuchaczek. Co róż widzę jakąś nową twarz wirtualnie, tak tutaj nową ksywkę kobiecą, no więc przyciągamy kobiety, co my takiego w sobie mamy, że tak przyciągamy te kobiety, może to mój seksowny głos tak działa.
0: No tak, zwal sobie konia, to ci przejdzie. Po prostu traktujemy wszystkich jak ludzi, a nie jakoś, dobra, przynajmniej ja, może ty trochę mniej. No jesteśmy wszyscy ludźmi, jesteśmy na tej samej planecie, rozmawiamy jednym językiem tutaj w Nocnym Radiu, no i się zwyczajnie dogadujemy. I jakoś, nie wiem, no, nie przebrzmiewa przez nas jakieś incelstwo, jakiś dziwny szowinizm, przynajmniej przez nas dwóch. Więc nie widzę powodu, dla którego tutaj kobiety miałyby się w jakikolwiek sposób schować pod kamieniem i udawać i pisać z męskich ksywek.
1: No właśnie. Także, no, ja się cieszę i też się cieszę, jak dzwonią kobitki. Właśnie tutaj się niektórzy dopytują, że coś Edyta ostatnio nie dzwoniła. Nie bój się, dzwoń. Tutaj wszystkie panie zachęcam do dzwonienia. Może Krystyna też zadzwoni, która jest tutaj na czacie i pisze, że jesteśmy mega fajni i mamy wiedzę. No, my nie mamy wiedzy, nie jesteśmy ze świata polityki. To oni tak mówią, posiadam wiedzę. My po prostu albo wiemy, albo nie wiemy, no coś.
0: Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Lubimy gadać i okazało się w pewnym momencie trwania wszechświata, że to nasze gadanie jest również lubiane przez ludzi. Ja nie czuję się tak, żebym miał wiedzę. Im więcej wiedzy mam, tym bardziej sobie uświadamiam to, jakim po prostu pomijalnym gównem jestem w całym wszechświecie, więc nie uważam, że mam wiedzę. Mam po prostu, nie wiem, jakiś taki charyzmę, wsparcie na gąbkę.
1: Charyzmę mam? Jaki skromny, jak Wałęsa. Mam pewną charyzmę.
0: No mam, ale kurde, no mamy charyzmę. No słuchaj, fałszywa skromność jest największym rakiem, na który tylko można sobie pozwolić. Bo co? Bo osiągniesz coś w życiu i będziesz taki skruszony. Nie, bo ja tutaj jeszcze nie osiągnąłem tego poziomu, który osiągnął Steve Jobs w moim wieku, więc ja tutaj się... Kurde, osiągnęliśmy bardzo dużo. Samo to, że możemy sobie poświęcić poniedziałkowy wieczór na to, żeby sobie pogadać, żeby zrobić jakieś luźne gadki, żeby sobie podzwonić, porozmawiać o bieżących tematach, żeby zorganizować całe to cholerne radio i utrzymywać je już ponad 12 lat, to jest już pewne osiągnięcie, o którym bardzo mało osób może się pochwalić. I nie wstydźmy się tego, że jednak tę charyzmę mamy, bo ty ją masz, ja ją mam, Etam ją ma, mają niepowtarzalny orgazm, ma taką charyzmę Danusia, co prawda na czacie, ale mam nadzieję, że kiedyś do nas zadzwoni, mają Edyta, mają profesor Leniuch, ma naprawdę mnóstwo fantastycznych osób, ma Juicy Juice, ma, no kurde, mógłbym długo wymieniać. Macie charyzmę, jesteście wspaniali. I nigdy nie dajcie się złapać w sidła fałszywej skromności.
1: W sumie dobra rada. Ktoś, kto ma trochę wiary w siebie, w swoje umiejętności, talenty, ceni samego siebie, zwykle lepiej w życiu się ustawia, jest szczęśliwszy, same jakby plusy, nie? Więc chyba warto. A taki skromniaszek, którego tam podepczą, bo obalą na ziemię, oszczają płaszcz, kopną w dupę, pogonią, albo w najlepszym wypadku będziecie jakimś taką maskotką, będą was klepać po głowie, traktować z góry, no i to się nie opłaca. To...
0: Tak, głowa nisko, nie daj się zabić, zobacz, czy nie ma drapieżnika, nie daj się zabić, do nory, wykop dziurę. Schowaj się na noc, nie daj się zabić. I co w życiu osiągniesz? Jesteś jakiś taki szczur polny, nie?
1: Są też tacy ludzie, którzy są właściwie, jak to kiedyś ustaliliśmy, zbiorem wszelkich możliwych wad narodowych, jak na przykład Krzysztof Kononowicz, ale są bardzo pewni siebie, bardzo tacy butni i hop siup do przodu. Też dobrze na tym wychodzą w pewien sposób.
0: Pamiętasz film Bliźniacy, co Danny DeVito i Arnold Schwarzenegger występował?
1: No wspaniała komedia. Jak ktoś nie widział, to polecamy.
0: Tak, to ja bym bardzo widział sequel nakręcony, nie wiem, przez Paprykę Wege, gdzie występuje w głównych rolach Jarosław Kaczyński i Krzysztof Kononowicz.
1: Krzysztof, no tak nie pasuje trochę do takiego schematu, to bardziej wiesz, na przykład Jarosław Kaczyński i nie wiem, i Pudzianowski, albo nie wiem, Przemysław Saleta.
0: Nie no, słuchaj, Kaczyński jest naprawdę bardzo inteligentnym człowiekiem, niesamowitym strategiem, jest niesamowicie skutecznym, jakby to powiedzieć, żeby mnie nie wsadzili do pierdla politykiem. Wy już wszyscy wiecie, co miałem na końcu język. Więc tutaj to naprawdę trzeba mu oddać. A z drugiej strony, no Kononowicz, któremu, że tak powiem, biologia nie szczędziła kilogramów, tylko że tak w momencie, kiedy stał w kolejce po mózg, no to poszedł do jak to się nazywa? Do baru Zodiak?
1: Po mleko, on bardzo lubi mleko. To jest, on siebie sam określa jako mleczny człowiek jestem.
0: A bo on tam kiedyś woził mleko po Białorusi, nie?
1: Gdzieś tam wyszło, że on tak naprawdę nigdy się niczym nie zajmował, tylko całe życie jest na jakichś zasiłkach z MOPS-u, zapomogach, rentach albo renta matki, tak całe życie przebimbał. No, ale to jak jesteśmy przy szkolnej, to coś dziwnego się stało, bo słuchajcie, wrócił major Suchodolski z Choroszczy, z odwyku alkoholowego, gdzie go leczyli z alkoholizmu, ogółem, i z tej okazji, że wrócił, to się upił, aż żeby to uczcić, ten powrót, i jak po pijaku kupił se Opla za 42 tysiące. Mówi, fajny samochód, o cholera, jaki fajny, biorę, i se kupił za 42 tysiące samochód. No i to ciekawe jest. To nieźle można zarobić jednak na tym pysznym jedzeniu. Siedzisz sobie, pysznie jesz, codziennie siadasz i pokazujesz ludziom, jak jesz, i możesz sobie po krótkim czasie kupić samochód za 42 tysiące.
0: Wiesz co, ja naprawdę chyba wolę swoje skromne życie, w którym mam tylko jedną twarz, która nigdy nie została żadnym rozpuszczalnikiem sponiewierana. No wiesz, no kurde, no można różne dziwne rzeczy zrobić. Możesz być dziwką w Dubaju, która przyjmie klocka na klatę i zarobi na tym naprawdę grube miliony. No tylko potem, wiesz, budzisz się, masz te 30 lat, już ci cycki trochę obwisły i wszystkie inne rzeczy też, no bo jednak te bakterie kałowe nie najlepiej działają na skórę. I tak patrzysz sobie w twarz i się zastanawiasz się, co zrobiłeś ze swoim życiem.
1: No, ja to ostatnio przyjąłem klocka na klatę i nic z tego nie miałem, jak mi kibelek zapchało i zaczęło wybijać, więc... Jak już tak mówisz o takim sposobie zarabiania, no widzisz, jeden dostaje za to miliony, a drugi musi za darmo. Ale tutaj dostaliśmy też komentarz, że zwaliłem to na Ukraińców, ale to się jednak okazało, że to nie ukraiński klocek był. Tak więc chciałbym to sprostować, to bardzo ważna informacja. No, ale jakoś żyję, jakoś przeżyłem ten kataklizm, nie rozchorowałem się, bakterie kałowe mnie nie zabiły, ale to też, co by mi na grobie napisali, kurczę, że ten, że zginął śmiercią fekalną, tragiczną, komiczną, zginął śmiercią komiczną krawiec, no.
0: Tyle, że krawiec co do siebie równał, zabiły go małe atomy gówna.
1: Poeta, geniusz, proszę państwa. A tu komentarz, że podszewa, mistrz, podszewa, masz nową ksywkę, może podeszwa w ogóle, podeszwa 19, znany szewc. Mistrz szewstwa, podeszwa 19.
0: No i tak tutaj dobrze nam działa, tutaj szewc, tutaj krawiec, zresztą klnę jak szewc. Więc to by się wszystko mniej więcej zgadzało, moi drodzy.
1: No ty się śmiej, ale mój tata, Krawczyk, miał zakład krawiecki, było napisane na szyldzie, zakład krawiecki, Leszek Krawczyk.
0: Okej, okay, no to już mam chyba twoją kompletną teczkę.
1: Proszę jakie bardzo.
0: Masz, nie, jakie masz imię na bierzmowanie?
1: Kamil. Nie Kamil. Kamil to mam na drugie. Na bierzmowanie? Jakieś takie głupie sobie chyba wziąłem, jakiś tam Rambo czy coś, nie wiem, święty Rambo. Nie pamiętam, nie byłem w ogóle na bierzmowaniu, bo mnie nie dopuścili. O, pamiętam, czymś tam podpadłem, mnie wywalił ksiądz i poszedłem sobie.
0: Ja gdybym podejmował świadomą decyzję, to wybrałbym sobie świętego monitora, oczywiście.
1: Jest taki, serio?
0: Tak, jest święty monitor. Oprócz tego mam jeszcze paru ulubionych świętych. Drugim jest święty Izydor, patron programistów, ponieważ on gdzieś w XVI wieku stworzył pierwszą relacyjną bazę danych, coś na zasadzie SQL-a, tylko właśnie do wyciągania książek z jakiejś tam biblioteki zakonnej czy jakiejś tam innej kościelnej. Natomiast moim patronem jest Tomasz Moro, czy Morus, jak to się nazywa, który jest męczennikiem, który został ścięty i który tuż przed ścięciem powiedział, żeby mu kat czasem wąsów nie popsuł, bo wąsy wcale nie złorzeczyły i nie były tutaj niepobożne. Więc taki, wiesz, taki zawsze kurde buntownik. Haha.
1: Dobry, dobry. Święty Moro, to muszę zapamiętać. Święty Moro wynalazł kamuflaż wojskowy. No, to tak z tymi świętymi, jak z tymi ruskimi wynalazcami, tak? Że Puszkin to wynalazł konserwy, tak? No to tak coś tego. No, ale to ciekawe, ciekawe. Swego czasu Watykan chciał zrobić konkurencję dla Pokemonów, tylko że święci by byli zamiast tych stworków.
0: A to opowiadałem, tak. Było kiedyś, tak. Była taka złapie wszystkie i właśnie podążałeś drogą Jezusa do Emaus i właśnie łapałeś, kurde, gdzieś to muszę znaleźć, bo nawet to chyba mam na jakimś testowym Samsungu.
1: Janek Pawełek, wymadlam cię! Tak by było, coś takiego. I ja już tak mówiąc serio, ja myślę, że Jan Paweł II to byłby taki Pikachu trochę, że kasuje wszystkich, nie?
0: Jan Paweł II używa swojej mocy wobec czarnego Pokemona. Brak kondomów. It's super effective. Twój przeciwnik umiera na HIV.
1: No, tak więc wymódl je wszystkie. Ale to dobra gra by była, myślę, takie Watykamon taki. Watykamon.
0: No w sumie trochę tych świętych jest.
1: Fajne. Ja bym kupił, zbierałbym takie karty. Była jakaś święta, która się nigdy nie myła, to by smrodem niszczyła wrogów.
0: Święta Etamowa?
1: Nie, co odczep się od tego Etama. Etam jest w porzo. Mówiłeś zresztą dzisiaj, że on taki nie młodzieżowy. On właśnie bardzo, bardzo młodzieżowy jest. Koleżanki Karoliny przychodzą, a on tam z nimi, wiesz, śmieszkuje, tu piątki przebija, pokazuje tam coś im... Nie powiem co już, ale coś mi tam pokazywał, nie pamiętam po prostu.
0: No, ale on jest młodzieżowy z obowiązku. Gdyby nie miał córki, no to by kompletnie już chyba stracił kontakt z rzeczywistością.
1: No, oj tam.
0: A tymczasem, skoro poruszyliśmy temat twojego kibla, takiego, że tak powiem, zapchanego, to ty masz naprawdę bardzo dużo szczęścia. Tego szczęścia nie miał pewien emeryt, który mieszka w Mińsku Mazowieckim i pewnego dnia usłyszał dziwne szumy pod swoją, w swojej łazience. No i tak wchodzi, patrzy, no tutaj no, nie robi się prania, coś szumi. No i tak patrzy pod wannę, coś tam faktycznie szumi. No i puściła woda w jego łazience, zalała sąsiada z dołu, tylko że się okazało, że sąsiadem z dołu była serwerownia UPC Polska i dostał od ubezpieczyciela UPC pismo z żądaniem na ponad 400 tysięcy odszkodowania. Bo zalało serwery i zniszczyło kawałek infrastruktury. W ogóle, kurde, ja rozumiem. Widziałem.
1: Ale to tak... co, gównem zalało te serwery?
0: Nie, nie, miał rury podkute jeszcze w podłodze. Rury, które były pod kafelkami, które były tam, wiesz, były bardziej zmartwieniem spółdzielni, bardziej niż właśnie jego. No i właśnie jedna z tych rur pękła i zalała serwerownię, która znajdowała się w prywatnym mieszkaniu. Więc jeżeli jesteście abonentami UPC Polska, no to...
1: No to UPC to fajnie, ma serwery gdzieś u babci Goździkowej w mieszkaniu, to dziękuję za taką serwerownię.
0: Znaczy wiesz, ja to rozumiem, tak, bo na przykład mój brat też ma małą serwerownię na 3 komputery u siebie w prywatnym mieszkaniu i kiedy byłem u niego malować ten kawałek przybytku, no to faktycznie tam powiedział, że tylko broń Boże tutaj nie ruszaj tych kabli, bo jeżeli coś tutaj się odepnie, to wysadzi połowę świata w pizdu. No okej, dobra, to się może zdarzyć dla jednoosobowej działalności gospodarczej, ale nie dla pieprzonego UPC Polska. Ja rozumiem dywersyfikację, bo to też jest istotne, jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, że nie możesz mieć serwerów w jednym miejscu, bo może się zdarzyć, że nie wiem, że wybuchnie gaz albo bomba atomowa, albo raczej gaz w Polsce. I faktycznie twoja ta główna serwerownia zostanie zniszczona, więc dobrze jest mieć coś gdzieś tam gdzieś. No ale kurde, w prywatnym mieszkaniu, w jakiejś kamienicy, w Mińsku Mazowieckim i to jest, no sorry, no UPC Polska to nie jest jakiś tam pierwszy, lepszy dostawca internetu, który ma 20 abonentów, tylko to jest marka, no duża.
1: Bardzo duża, no. Ja to widziałem po tym, co... Znaczy, no ja już miałem internet chyba wszędzie. W TPSA, w Dialogu, jak jeszcze był, w Neti, czyli ex-dialog tak jakby. Nawet na tym, na laserowym urządzeniu klasy 1, który konwertuje sygnał światłowodowy na taki właśnie tam internetowy, standardowy, to mam jeszcze logo Dialnet. No, ale w różnych miałem. I w UPC też miałem. I oni dawali najlepszy taki jakiś dekoder do telewizora, wiesz, pilot dwustronny, bajrancki, wszystko zamknięte w taką walizeczkę fajną, otwieraną, wiesz, tylko potem im czegoś tam nie oddałem, to zaraz mi zaczęli kary naliczać, w ogóle jakiś drogi ten internet był taki, wiesz, bo wziąłem sobie, ja to jestem taki, to był taki krótki czas, że akurat miałem hajsu sporo i ja od razu se sushi codziennie zamawiam, najlepszy internet, takie trochę chyba się nie umiem obchodzić z pieniędzmi. Tak więc, broń Boże, nie wpłacajcie mi za dużo, z umiarem. Bardzo dobrze, że dzisiaj tylko jeden donate.
0: Ale jakby co to patron... Ja trzymam łapę na Patronite, także tutaj Krawcowi jakieś tam ochłapy rzucam. Tak akurat, żeby nie umarł.
1: Żeby się radio nie zepsuło, żeby jeszcze coś tu było. No, to tak mnie...
0: Ja też trzymam rękę na serwerach, więc się nie zepsuje.
1: On na wszystkim trzyma rękę, słuchajcie.
0: No i, to, i tutaj widzisz, no tutaj taki ruski agent niby, a wiesz, tak powoli, ostrzy się to ostrze, tylko że kurde, on ma moje dane osobowe. Jeżeli kiedyś dojdzie do sytuacji, że naprawdę go wydymam i wyślę morderców do jego domu... To się nie zdarzy.
1: Ja mam go w garści, bo w razie czego to po prostu wam zdradzę, że nazywa się naprawdę Pafnucy. O Jezu, miałem nie mówić. Nie Pafnucy, nie nazywa się Pafnucy tak naprawdę.
0: Halo,
1: tak
0: Sergiej, słuchaj, jest taka sprawa, trzeba podjechać do Środy Śląskiej. Do Wielkopolskiej też, bo tam jest taki Artur, którego trzeba zdjąć.
1: Pafnucy.
0: Weź tam go tak, nie znęcaj się nad nim za bardzo, tam głowę w kiblu, tak odrobinkę, tam możesz, tak, możesz rozbić kibel, oczywiście, tak. To on mieszka w wynajmowanym mieszkaniu, to nie ma żadnego problemu. Wyślij mi zdjęcie, okej, okay? Potem, bo sobie potem Paw zrobię nucy. Dobrze.
1: Nie, przepraszam, się śmieję. No ale to zdradziłem niechcący, no Pawnucy, no to już wiecie, czemu pod ksywką występuje, jak ja bym się nazywał Pawnucy.
0: Ale to jakiś czas temu miałem taką myśl, ponieważ zasadniczo, jeżeli się logujesz do jakichś tam komputerów, no to głównym takim kontem administracyjnym, główną rolą administracyjną jest root. Tylko, że w pewnych określonych warunkach, gdzie korzystam, pracuję teraz bardzo na urządzeniach Internet of Things, tą główną rolą jest admin. I problem jest taki, że mam na imię Adam i mi się zawsze zajebiście myli, bo wszędzie, z jednej strony mam wszędzie login Adam, a z drugiej strony mam wszędzie login admin. Więc zastanawiam się, czy mógłbym sobie urzędowo zmienić imię na admin.
1: Adam, czyli człowiek. W tłumaczeniu to jest, wiesz? Człowiek.
0: A nie ojciec?
1: Mm-mm. Człowiek.
0: No, dobra.
1: Ale to jakoś dziwnie było, bo Ewa to też człowiek. A raz słyszałem, że Adam i Ewa to wielu ludzi razem w połączeniu. Tak różnie.
0: Więcej niż jedno zwierzę.
1: Pawnucy podeszwa.
0: O nie. Siergiej, jeszcze jest jedna sprawa. Weź tutaj, wejdź na YouTube'a, jest tutaj taki komentarz, no, tutaj zaraz ci podeślę linka. Protokół Popiełuszko.
1: A tu niektórzy zrobili śledztwo i twierdzą, że ciebie wykryli jako Andrzeja. Andrzej to jest najbardziej zajebiste polskie imię. Andrzej.
0: Tak było, nie zmyślam. Tak Andrzej. Było. No i tak, ale kto nie był na zlocie Nocnego Radia we Wrocławiu w zeszłym roku bodajże, tak w zeszłym roku, albo w tym? Nie pamiętam, kurde, starzeje się. No,
1: Andrzej,
0: ale jestem...
1: ale to też, nie wiem czy zauważyliście, ale to każdy prawie bohater w filmie ZF Scooch nazywa się Andrzej. To jest dziwne, nawet w pewnym momencie się koń nazywał Andrzej, koń szefa mafii Andrzeja nazywał się Andrzej. Była też wspaniała piosenka. Andrzej jest miły, Andrzej miły jest, kiedy go widzę, pod pachami mam Oktoberfest.
0: Jezus. No dobra, to jeszcze wrzucę jeden wątek na samo zakończenie dzisiejszej audycji. Artur Zafisza, Odsłona trzecia.
1: O, mój ulubieniec.
0: Ponieważ pan Artur Zawisza bardzo wypowiedział się o swoim bólu, o tym, że tego bólu nie da się wyplenić, że ten ból będzie go zawsze bolał. Zacytuję może... Jezu, nie zacytuję, bo to jest za długie. W piątek wieczorem, gdy odstawiałem auto do firmowego garażu, upolował mnie pracujący w Parlamencie Europejskim asystent pani poseł z Koalicji Europejskiej. Jego zdjęciami posłużyły się media, gdy po doniesieniu na policję patrol zatrzymał mnie w aucie robiącego 3-minutowy objazd ulicami do garażu. Zdjęcia zostały opublikowane na profilu autora i zaczęły żyć własnym życiem. Zgodnie z literą prawa ja działałem nielegalnie, a on legalnie. Dobro i zło przewija się w życiu ludzkim. Dojrzałość wymaga stanięcia w prawdzie. Znam intencje swoich czynów, znam konieczności wynikające z żywicielstwa, znam różnorakie oceny dziejących się wydarzeń. Nie chcę tu wchodzić w oceny prawne, które szalenie upraszczano, czy nawet wykrzywiano wobec mnie. Swoich win jednak nie umniejszę i nie chcę tego. Chcę stanąć w prawdzie.
1: Ja się wzruszyłem. Przepraszam.
0: Za to przestępstwo grozi mu do 2 lat więzienia.
1: Zawisza to jest po prostu mistrz wiesz, można polegać na nim jak na zawiszy. No chyba, że akurat musi pojechać bez prawa jazdy, bo mu zabrali po alkoholu na podwójnym gazie do sklepu, no to wtedy może was pierdyknąć samochodem niechcący, ale to się nie przejmujcie, bo on przyjdzie do was z kwiatami i zobaczycie tą wspaniałą, szlachetną twarz. Chciałem powiedzieć głupi ryj, ale to nie, bo to jest wspaniały człowiek. Ja bym się bardzo ucieszył, gdyby mi się połamały nogi, miałbym kontuzję barku, ale on by przyszedł i przeprosił z kwiatami.
0: No ale była taka piosenka w szkole podstawowej, że pod żaglami zawiszy, życie płynie jak w bajce. No. Nie wiem, czy kojarzysz. Jeszcze tutaj domknę tylko ten cytat z jego przedługaśnego postu na Facebooku.
1: To jeszcze?
0: Jest nie, i tak upraszczam, to jest jedna czwarta.
1: Kończąca się opowieść, ale to zabrakło aż takiego podkładu. Ja muszę taki podkład, gra na skrzypkach smutna, to by się przydało tutaj, ale no nie ma.
0: I skrzypek na dachu jedzie. Jest niedzielny poranek, jesienne słońce świeci między drzewami, a ja mam ciągle ból w sercu i słowa przeprosin wypowiadam do nieobecnych. Tego bólu nie da się już wyplenić i będzie bolał.
1: On serio tak napisał?
0: Tak!
1: Ty, ale to tak fajnie kontrastuje z jego pierwszymi komentarzami, bo tam, no się zdarzyło, są takie wypadki, wypadek jak wypadek, przyjdę z kwiatkami, przeproszę, a poza tym ja jechałem do kościoła i się wyspowiadam, dziękuję, dobranoc, a teraz taki tutaj, taki poemat na 5 stron A4.
0: Przepraszam, jak od pierwszej chwili piątkowego poranka i szczególnie współczuję pani Anecie, swoich rzeczywistych win nie wybielam. I wiem, że życie nabrało innego ciężaru, który muszę nieść. Mam nadzieję na pełne zdrowie i sprawność oraz dobre w końcu samopoczucie pani Anety. Przepraszam i do końca życia będę przepraszał.
1: Przepraszam, że się śmieję, bo to jednak tragedia, ale...
0: Ale dobrze, i do końca życia przepraszaj.
1: Kajaj się. No nie, ja myślę, że on się wyspowiada i wróci mu dobre samopoczucie. No ale to popatrz, no pierw tak... bagatelizował ten, no ale ty, ta kobieta faktycznie musi jakieś operacje przechodzić teraz ten, jakieś ma połamane kości, coś, a on tak sobie no nic się nie, no, on pierw skomentował na szczęście obyło się bez krwi, a tam wiesz, kobieta zmasakrowana, połamana, na szczęście obyło się bez krwi.
0: To, że ona dojdzie do pełnej sprawności, to graniczy z cudem.
1: No mówi się, że w ogóle nie dojdzie, ma jakieś tam pozwichnięte, połamane coś. Ty, ale musiał ją fest pierdyknąć.
0: Ale kurde, no ile kilogramów ma samochód, a ile kilogramów ma rowerzysta? Fizyki nie oszukasz.
1: On ponoć się po 10 metrach jakoś zatrzymał, coś takiego.
0: No ale tutaj fajną taką klamrę robimy do jednego z pierwszych wątków. Nie zapierdalać po mieście. Ludzie, kochani, kurde, można zabić człowieka. A jeszcze gorzej. Można go nie zabić i potem przepraszać do końca życia.
1: Ktoś nagrał na YouTubie, jak jedzie kolumna i tam jedzie premier, czy ktoś taki ważny. I słuchaj tak, jedzie 5 samochodów na sygnale, laweta z zapasowymi samochodami, na wypadek gdyby się zepsuł któryś, karetka, jakby na wypadek gdyby złe samopoczucie miał pan premier i taka, wiesz, taka kolumna jedzie. Po prostu masakra jakaś, nie? Jak jakiś sułtan. No, ci nasi politycy, oni tak lubią się stawiać w takiej pozycji właśnie, jakby taki maharadża, sułtan. Moglibyśmy jakąś przerwę zrobić. To co, to posiedzimy jeszcze chwileczkę ze słuchaczami? Jak nam się tak dobrze tutaj gada, słuchajcie, to jeszcze z wami chwilę posiedzimy. Chcecie? Chcecie? Mordeczki? Ziomeczki? Chcecie, żebyśmy jeszcze zostali? Nie, ja nie pytam, bo słuchacze Nocnego Radia są tacy czasami... Tacy, ja nie chcę mówić, że złośliwi, ale takie zagryziaki trochę. I zaraz jak się spytam, chcecie, to zaraz będzie nie, i nie będzie jedyneczek, tylko zera. I chociaż Santa Muerte pisze, że tak, no, ale to ja się boję trochę, że... No, to piszą, że tak, że chcą, że chcemy. Yeah, taki komentarz jest, yeah. Od swawolnego kucharza. A na czacie radiowym oczywiście nikt nie napisze, że chcemy.
0: No jak nie wrzucasz audycji, no to co się dziwisz, że zapomnieli o nas na radiu?
1: Focha strzelili chyba na mnie, ale to...
0: Sam bym strzelił, gdybym nie był współkapitanem.
1: Ja po prostu was testuję. Ja chcę sprawdzić, jak zachowacie się, kiedy będzie taki mały kryzys. Kiedy, czy po prostu mnie wystrzelacie po ryju i porzucicie jak psa, jak szmatę. No.
0: Wiesz co, ostatnią taką sytuację miałem gdzieś w szkole średniej, w drugiej klasie, z dziewczyną z pierwszej klasy, że ona chciała sprawdzić, jak sobie poradzę w kryzysie, a ja sobie nie poradziłem, kazałem jej wypierdalać i poszedłem na inne laski.
1: No dziewczyny Dobra. Tak lubią sprawdzać. A Danusia tutaj śpiewa, chciałabym.
0: Uderz w stół, a nocniki się odezwą.
1: Ja wolę nie uderzać, jak nocnik stoi obok. Ja już mam dość tego właśnie, takich rzeczy. To co, przydałoby się coś na przerwę muzyczną, to ja już coś tutaj szukam.
0: Ja tutaj ci przed jakiś kawałek wyżej ci wrzucałem dwie audycje temu, jak coś.
1: Co nie będę szukał, jak dwie
0: audycje. O szczurach. No jest tutaj na czacie naszym, na Skype'ie.
1: Aha, tutaj. A jest, dobra. No to co? To my wracamy za chwilę, idźcie sobie tam...
0: Zróbcie dobrze.
1: No, zróbcie sobie kanapkę, zróbcie sobie dobrze. Co tam kto chce, to niech sobie zrobi, a my wracamy za chwilę.
0: Zróbcie sobie dzbanek kawy.
1: A, lubię ten utworek. Oh yeah.

0: A teraz spróbujcie to powtórzyć. Ciekawostka, no w oryginale jest to oczywiście utwór Oddech Szczura. To jest w oryginale utwór zespołu Mana, śpiewa Kora, która z wykształcenia jest logopedą.
1: Była.
0: No była, niestety była. No niestety była, bo to jednak jest fajna artystka, to znaczy, no ja sobie cenię. Manam lubię, całkiem sporo piosenek mi się podobało. A tutaj mieliśmy zespół Siku. To potrzeba tak dało, żebyście poszli na Siku sobie. No, ale to jest fajne ćwiczenie właśnie, żeby sobie dykcie wyrobić. Szumi szura i szeleści, oddech szczura, ściany pieści i podnosi w górę ziemię, szczurze plemię.
1: Nogi, nogi, serki, nóg, tupią, tupią, tup, nogi, nogi, serki, nóg, tupią, tupią.
0: Szczury tłoczą się w piwnicach, niespokojna okolica, miasto w dymie, miasto ginie, pierwszy szczur jest... Już na linie.
1: Już na linie, już jest krawiec, już na linie.
0: Jesteśmy na linie, audycja jest na linie, zawsze u nas wszystkie audycje są na linie. Tak mówię, bo trzeba właśnie polskich terminów używać, nie tam jakieś online, tylko właśnie na linie.
1: Czyli Saddam Hussein online to było takie...
0: No. A wysłuchacie Nocnego Marka, przedłużona audycja. No, często są takie bonusowe, nie tyle afterki, co no po prostu dłuższe to zawsze lepsze, wiadomo. Długość jednak ma znaczenie. I tu mi się chyba Skype wywiesił.
1: A wiesz, że mi też?
0: Tobie też?
1: Tak, ale chyba ciągle nas słychać, bo ja ciebie słyszę.
0: Biały ekran taki się zrobił, tak?
1: Ja też, u mnie też.
0: To ciekawe. Ale jaja, nie? To takie, tak, takiego czegoś to nie było jeszcze. Akurat i jak dzwonił Grzesiek, ten od pizzy, to on popsół.
2: Raz, dwa, trzy.
0: No, słychać cię, ale Skype'a nie widać. Mamy biały ekran na Skype'ie, więc nawet...
1: Proponuję może się rozłączyć, żebyśmy widzieli, co tam się później dzieje.
0: Po co później? Co później?
2: No, to ja może powiem, co miałem powiedzieć tak szybko i już się rozłączę. Bo chciałem wam przerwać, bo zaczęliście śpiewać i to już było nie do zniesienia. To może przez to ten Skype się zawiesił.
0: To była melorecytacja, wypraszam sobie, ja nie śpiewam.
2: Tak. A takie pytanie, prośbę, pytanie, może zapowiedź, kto wie, bo w piątek jest Wszystkich Świętych i pamiętam, że kiedyś Krawiec miałeś taką audycję o różnych świętych, bo jest ich dużo i są to biografie, niektóre bardzo ciekawe, mówiliście wcześniej, o niektórych Potrzeba wspominał nawet dzisiaj i można by było zamówić taką audycję,
1: intencje.
2: Nie wiem, intencje o audycję.
0: No, ale to za tym musi dar serca iść też.
2: No, jak będzie potwierdzenie synu? Intencji, to może i serduszko ruszy. No.
0: No, to tak nie ma. To tak nie ma. Właśnie to musi zostać poprzedzone pewną intencją. Twoja dłoń powinna powiedzieć tak i powędrować tam, gdzie... właśnie pieniądze są chowane i wyjąć i to wszystko będzie na dobry cel, więc tutaj nie ma jakby strachu. Chociaż zły czuwa, ale...
1: Jestem.
0: No. Nie, tak mówiąc serio, no można by zrobić jakiś tam święty jebnięty, coś tego. To, no,
1: ja wam mogę opowiedzieć o świętym Lucyferze, mogę wam opowiedzieć o świętej Seksburże.
0: A ja o śniętym Walentym może, który spał, całe życie spał i dlatego jest święty na przykład.
2: Właśnie, Walenty to też ciekawy święty, bo on jest patronem ludzi chorych psychicznie, a to że tak przy okazji w ogóle zakochanych, to później jakoś wynikło.
1: A jaka różnica między zakochanymi a chorymi psychicznie?
2: Dokładnie, tu jest ten myk. No także, czyli same ciekawostki w tych świętych ludziach. No tak, także dobra, to skoro się tam Skype powiesił, no to ja się rozłączam. Nie wiem, czy będziecie resetować, czy nie, to Tak, to intencja poszła w świat, za intencją pójdzie tam ten intencja następna i do piątku, tak?
0: No, zobaczymy, czy ja tu będę śledził konto, tak?
2: Dobrze. No. Na razie, cześć.
1: No, na razie. Krawiec, to zresetujmy Skype'y. Synchronizujmy zegarki i nie krzyżujmy strumieni.
0: No dobra, to zobaczymy, co się stanie. W takim razie, dobra, tutaj trzeba skillować proces. Ja go zaraz killim, czekajcie. Nie. Ja go tu zaraz killim. Menadżer zadań. Nie dzwoń do mnie, chłopaku, bo ja nie jestem taki szybki, co jestem człowiek meteor. Już muszę tu wygasić procesy. Skype'a od nowa uruchomić. Dobrze. Uruchamiamy Skype'a. Zobaczymy, może to w ogóle coś, jakaś globalna usterka Skype'a w takim razie, skoro i u potrzeby, i u mnie się zawiesiło, no to nie wróży dobrze. Mam tu jakieś nieodebrane rozmowy od jakiegoś natręta. A, to potrzeba, dobra. I jest już z nami na linie potrzeba.
3: Halo, dostał pan linki?
0: Tak, to potrzeba właśnie drugi kapitan, współwłaściciel pewnego trollerskiego radia.
3: Halo.
0: Tak, słyszę cię stały słuchaczu, ja mam tu bardzo dobry mikser i bardzo dobry mikrofon i potrafię takie różne triki radiowe zrobić. Ty tego nie słyszysz, ale ja teraz tutaj takie zrobiłem, że jest takie denerwujące dźwięki są. Halo?
1: Wiesz co, włączyłem sobie odsłuch na YouTubie i nie było żadnych irytujących dźwięków, ściemniasz, jesteś kłamcą, jesteś nikim.
0: Bo to tylko ja słyszę. Mam taki super sprzęt, to tylko ja. Słuchacze nie słyszą, ty nie słyszysz, tylko ja słyszę.
1: Taka pętla, na której można się tylko powiesić, tak?
0: Takie denerwujące dźwięki mogę tu włączać, takie triki radiowe właśnie. Ale ja planuję zrobić takie dżingle analogowe właśnie, bo to jest wtedy dużo lepsza jakość jakby dźwięku i sobie tu będę miał taką trąbkę, taki trójkąt, ping, robił w czasie audycji. To będzie bardzo profesjonalne. Właśnie to planuję już za tydzień. Prawdopodobnie będzie to wdrożone. Tak.
1: No, to ciepłe bardzo medium dojrzałe takie, które się wykształciło na Coast to Coast AM i książkach Noana Chomskiego. Bardzo mnie się to dla mnie podoba, bo to jest bardzo ważne, żeby być analogowym w XXI wieku.
0: Tak, mam mikrofon lampowy, taki, który tu ciepło wydziela, jest ciepłe medium takie.
1: Zaszczepić się uranem o 4 nad ranem.
0: A tak w ogóle widziałem ostatnio zabawne nagranko. Słuchaj, wąż zjadał węża i jednego węża ugryzła osa jeszcze dodatkowo i tam się zaczął tak zwijać, ten wąż wypuścił tamtego węża. No natura nie jest ponura jednak, chociaż czasami mnie zadziwia swoim okrucieństwem. Tutaj widzę jakieś przerażające. Hiena ukryta w szczątkach słonia. W członkach słonia.
1: To by było tak jak taki alien wyskakuje, nie? Taka szczęka. Nie tak dawno temu na Instagramie znalazłem piękny profil, gdzie autor robi właśnie photoshopki kotów do różnych zwierząt i możemy sobie zobaczyć kota puchacza, kota...
0: Niecnota.
1: Może zaraz mi się uda to wrzucić. Dajcie mi sekundkę. Jak tutaj? Nie potrafię tego obsługiwać w ogóle. O Jezus.
0: A propos kotów, też tak się śmiałem z tego, że ludzie wpisują na YouTubie śmieszne koty i że to taka kiepska alternatywa dla naszych tu ambitnych treści, ale ostatnio się przyłapałem na tym, że ciągle sam wpisuję śmieszne koty. Bo koty są super. Z kotami można różne takie eksperymenty fajne robić, na przykład im jakąś folię tego w drzwiach rozwiesić i jak one reagują na taką niewidzialną ścianę. Albo można, co jeszcze można? O, jeden koleś się ubrał w taką maskę kota wielką i wyglądał jak taki wielki kot. Jak koty zaczęły czmychać, bo myślały, że to jakiś wielki kot, taki humanoidalny. Ale nie wiem, czy to jest eleganckie robić kotu takie dowcipy, bo ludzie to są, wiesz, ludziom się wydaje, że są tacy hopsił do przodu, tacy mądrzy i że tego kota tak robią w konia, a kot sobie może myśleć tak cały czas, ale debil, nie? To się w jakąś maskę ubrał, tu ogórkiem mnie straszy czy coś.
1: Wiesz, co mi przypomina się taki właśnie niby pranksterski film, gdzie koleś właśnie włączył kamerkę i że będzie udawał swoją śmierć, żeby zobaczyć, jak zareagują koty. I tak koty przeszły, popatrzyły, podeszły do miski. No, jest jeszcze żarcie, nie trzeba mu zjadać twarzy. Okej, trochę jeszcze ciepły jest to. Usiądziemy mu na dupie. Bez, wiesz, w ogóle jakiejkolwiek refleksji.
0: Dawniej się bano chyba, że kot odgryzie dziecku w kołysce język, czy coś takiego. Znaczy, trochę w tym może być prawdy. Znaczy, w tym sensie, że kot ma kot instynktownie często atakuje coś, co się rusza, nie? A dziecko lubi sobie tam wywalić język, czy tam krtanią rusza, czy coś, i kot się może, wiesz, tym to zaatakować być może. No nie wiem, wiesz,
1: nie,
0: coś
1: no, ten, na ten temat? Ten mit to był raczej, że koty kradną oddech. I faktycznie, jeżeli masz dziecko, tak, i kot, który waży te 3-4 kilo, czyli mniej więcej tyle, ile noworodek, uwali mu się na piersi, no to faktycznie może z każdym oddechem na tyle przycisnąć twoje mięśnie międzyżebrowe, że nie będziesz w stanie złapać tego oddechu. I ja nawet jakieś 8-7 lat temu coś takiego miałem, że kot mnie naprawdę bardzo mocno przydusił we śnie. Chyba opowiadałem już tę historię. Nie wiem.
4: Czerwony kapturek, fajne te zlawilcy, pafnucy i bonifacy. Hehehe, $5.
0: Czekaj. Przyszedł donate znowu od czerwonego kapturka. Czerwony kapturek nam dzisiaj dogadza, ale to widzicie, zły wilk tutaj, my niby jesteśmy złym wilkiem, a czerwony kapturek do nas przychodzi i jeszcze nas sponsoruje. Mam taki kontrargument zbijający te oskarżenia, że jesteśmy właśnie złym wilkiem, bo gdybyśmy byli złym wilkiem, to czerwony kapturek by nas nie sponsorował.
1: A może jesteśmy tacy, nie wiem, Sugar Daddy, chociaż z drugiej... Nie, jeżeli on nas sponsoruje, to... Ja pierdzielę, takiego fetyszu chyba jeszcze nie wynaleźli. Że czerwony kapturek sponsoruje swojego oprawcę.
0: Ja już mam jakieś chore fantazje, mi się robią czerwony kapturek, babcia i wilk.
1: Jezu, nie, bez babci, proszę. Zrozumiem wilka, ale bez babci.
0: A, taka zadbana, fajna babcia.
1: Na Netflixie jest dostępny film dokumentalny, wywiad Jacka z Rocco Siffredim. Kojarzysz pewnie nazwisko?
0: Kojarzę.
1: Tak, człowiek posiadający niezwykle wielkie przyrodzenie, który właśnie w tym wywiadzie Jacka opowiada, że kochał się w swoim życiu z różnymi kobietami. Niektóre miały 16 lat, niektóre miały 75 i wtedy dziennikarka mu przerywa, jaki to był seks z 75-latką. A on dalej jedzie w ogóle, wiesz, nie podjął tego tematu i dalej opowiada o różnych tam dziwnych rzeczach, które mu się zdarzyły. Ten wywiad jest robiony w tle jest właśnie przygotowywana scena do nagrania i w pewnym momencie właśnie z dwiema dziewczynami tak głaszcze je, patrzy na nie i mówi, kurde, wy jesteście w wieku mojej córki.
0: A wiesz, że w polskim szpitalu leczą muchami? A konkretnie larwami much, ale ty się śmiejesz, a tu się okazuje, że to jest świetna i tania bardzo metoda na leczenie trudno gojących się ran, ponieważ te larwy much wyżerają martwą tkankę wspaniale i żywią się bakteriami. I wiesz, można się śmiać, a ja przypominam, że nie zawsze wszystko, co głupio brzmi, jest głupie i ja jestem tu przykładem właśnie na to.
1: Że jesteś głupi, tak? Nie, czytałem. Że... Pojawiło mi się to gdzieś w moim strumieniu i nie było szczególnie głupie, ale mam zdecydowanie za małą wiedzę z zakresu medycyny, żeby się odpowiedzialnie o tym wypowiedzieć, więc poczekam na kogoś, kto się na tym zna. Na pewno nie zostało to jakoś spizgane od razu, nie zostało to od początku do końca skrytykowane, ale tak zauważyłem, że powiedziałeś, że te muchy pysznie jedzą, więc może powinniśmy wziąć takiego majora suchodolskiego, który będzie wyżerał tę martwą tkankę z ran w jakimś szpitalu w Białymstoku.
0: No Może. Na Majora mówią czasami szczur albo nitroszczur. To tak, jak jesteśmy przy zwierzęcych różnych tematach. Albo struś, też czasami struś, bo on tak szyję wyciąga i jak przynieje, to tak szyję do góry wyciąga, bo taką długą ma jakąś tą szyję faktycznie. A tutaj komentarz, że czerwony kapturek z syndromem sztokholmskim nas odwiedził po prostu. A Tomu też tu ciekawostkę zapodaje, że babcia zawsze mówiła, że nie siadaj na kamieniu, bo dostaniesz wilka.
1: Nie siadaj na radiu, bo dostaniesz wilka. Ty, ale o co chodziło z tym wilkiem?
0: No właśnie, ja też nie wiem. Dostaniesz wilka.
1: Bo nie wiem, ja rozumiem, że możesz dostać, nie wiem, tam ci się jajka odmrożą albo coś takiego, no, nie wiem, jakieś zapalenie pęcherza, ale to chyba nie u facetów aż tak bardzo. Nie wiem, nie znam się.
0: Faktycznie to bardziej jest u kobiet. Kobiety muszą bardziej uważać chyba na różne miejsca niesforne, żeby tam się coś nie przeziębiło, coś. Mają tak po prostu delikatne troszeczkę te. Ale to dziwne, bo właśnie facet ma wszystko na wierzchu, to bardziej narażone, a kobieta ma ładnie pochowane. Mi się w ogóle bardzo to podoba, jak to jest wszystko tam ładnie tak pochowane.
1: Kurde, co za grabasz. Mi to się tak bardzo podoba, jak wszystko jest ładnie pochowane.
0: W ogóle to bardzo ładnie wygląda.
1: No tak, ale wiesz, no mimo wszystko my jako mężczyźni, jako potomkowie tych, którzy przynosili martwe bizony, żeby nasze kobiety i nasze dzieci miały mięso na obiad, no to musimy się przyzwyczaić do tego, że gdzieś tam sobie na kamieniu przyśniemy, usiądziemy, jajka ci przymarzną do kamienia i tam będziesz tak, wiesz, jak w Głupim i Głupszym, nie? Tam co sobie język odrywał, no to podejrzewam, że jakieś 20 tysięcy lat temu tak samo było z jajami. No i tak sobie, kurde, ale to mam właśnie jakiś taki przebłysk intelektu, w którym wydaje mi się, że bielizna, która się pojawiła ileś tam czasu temu, to nie była po to, żeby zasłonić nasze wstydliwe części, tylko po to, żeby zasłonić nasze najbardziej wrażliwe części, żeby nam te jajka nie przymarzły do kamienia.
0: No, w ogóle muszę zrobić chyba audycję o historii majtek, jak te majtki się zmieniały, bo to jest bardzo ciekawy temat. No, mieliśmy te przepaski biodrowe, kiedyś w ogóle ludzie biegali bez majtek, albo jakąś taką mieli tunikę, albo coś takiego, a barchany to jest ciekawy rodzaj majtków. Ostatnio, muszę to powiedzieć z przykrością, Danusia okazała się całkowitą ignorantką w temacie majtków. Mimo całej sympatii to mówię, no jednak powiedzmy sobie prawdę, okazało się, że nic nie wie o majtkach i w ogóle mylą jej się bokserki ze slipami.
1: Ojoj.
0: A się wypowiada, to tak w ogóle jak ślepy o kolorach, w ogóle nie wiedząc nic o majtkach po prostu, kompletnie o męskich majtkach, nic.
1: No. A te krawiec bardziej stringi, slipy czy bokserki?
0: Ja w stringach chodzę zawsze. No, nie, tak mówiąc serio, to w bokserkach, bo nie lubię, jak mnie tam gniecie coś, a slipy mnie zawsze gniotły. Ja nie rozumiem, jak można chodzić na co dzień w takich i sobie te jajka tam ściskać. Ja lubię taki luzik mieć tam.
1: A tymczasem adwokat nam tutaj wyjaśnił, co znaczy dostać wilka. Widocznie ma takie doświadczenia. Dostać wilka oznacza zakrzepicę żylaków odbytu, zakrzepicę guzków krwawniczych, krwawcowych lub zapalenie splotów limfatycznych około odbytniczych. Obie te choroby objawiają się bólem o różnym stopniu nasilenia, czasami także świątem w okolicy odbytu. To czy te wszystkie babcie czasami nas nie mierzyły swoją miarą? Jaki kurde, nie wiem, dziecko kilkuletnie dostało żylaków odbytu, for fuck's sake.
0: Miłosz zrobił wielkie oczy, pisze Danusia. Jakby ktoś nie wiedział, Milosz, przepraszam, to jest chłopak Danusi. To jest chłopak Danusi. No dobra, mąż w sumie, nie? Tak nie powinienem mówić chłopak, ale tu wiecie, my tu jesteśmy młodzi duchem. No i zrobił wielkie oczy, ale ja tu się usprawiedliwiam. Ja nie rozmawiałem z Danusią na priwa o majtkach, tylko to w radiu było.
1: No ładnie, krawiec. No i teraz już masz swojego pierwszego hejtera, który będzie cię śledził, który wynajmie bezpłatnego mordercę, który cię znajdzie.
0: Ale wpadłem.
1: No. No ale niestety, no, ludzie mediów kłamią. Ludzie mediów kłamią. Pamiętam, jak właśnie Kennedy powiedział, że będzie rządził do końca swojego życia, do końca swojej kadencji, no i jakoś mu się nie udało.
0: A co myślisz w ogóle o takich majtkach jak Barhany? Czy sądzisz, że Barhany mogą być czasami seksowne, czy raczej są aseksowne dla ciebie?
1: Są całkowicie aseksowne, ale mogą być całkiem praktyczne, bo tam nic ci nie obciera, jest ci w nich po prostu wygodnie. Przypomina mi się, kurde, aż głupio to zabrzmi, że ten film widziałem, ale scena z filmu Dziennik Bridget Jones, książki nie czytałem oczywiście, jak przystało na mężczyznę, gdzie wybierała sobie właśnie majtki na randkę z tym swoim facetem i tak wybiera, no wezmę stringi, no to będzie może fajnie, ale jeżeli wezmę takie majtki, takie, nie wiem, barchany czy coś takiego ściskające tłuszcz, to jest większa szansa, że potem trafimy do łóżka. No i wybrała opcję numer 2. Spotkała się z tym facetem, potem zlądowali u niej i on tak, wiesz, tak się do niej dobiera. I, o kurwa, co to jest? Nie, czekaj, daj mi spojrzeć raz jeszcze. No, także ma to jakieś pewne zastosowanie, być może jest wygodniejsze. Myślę, że wszyscy mamy majteczki, które wolimy założyć na randkę i takie, które wolimy nosić na co dzień.
0: Majteczki w kropeczki.
1: Antykoncepcyjne, to bardzo, tak. Bardzo dobrze Swawolny Kucharz zaznacza.
0: I tu się mylicie właśnie, wszyscy się mylicie, bo jak sobie wpiszecie barchany, to znajdziecie też takie całkiem seksowne, takie nie bardzo luźne i obwisłe, tylko właśnie takie obcisłe. Ale ja uważam, że barchany na ładnej dziewczynie, jak do tego są jeszcze jakieś powiedzmy rajstopy, na przykład białe, jakieś fajne buciki, to fajny to może być taki zestaw takiej bielizny. No, może być to całkiem seksowne czasami też, jeśli to nie są takie jakieś

0: procesie robi ten motyl.
1: Dokładnie.
0: Ale kurde, w jakimś takim stylu Pin-Up Girl, no oczywiście, ma to pewne zastosowanie, no tylko, że nie, to jest narzędzie, kurde, no. Nie szkalowałbym aż tak bardzo, bo nie chodzi o to, co jest opakowaniem, tylko chodzi o to, co jest w opakowaniu.
1: Danusia pisze, że mnie zaraz drużyna Kaczyńskiego podsumuje, ale ja to właśnie myślę, że posłanki PiS to chodzą dalej w barchanach. Oni są tacy właśnie XIX-wieczni bardzo i niektórzy twierdzą, że to średniowiecze, że to średniowiecze pełną gębą. Ja twierdzę, że to coś tak pomiędzy średniowieczem, może trochę ze średniowiecza, trochę XIX wiek właśnie. No i panie tam na pewno chodzą w barchanach, na pewno Kaja Godlewska chodzi w barchanach.
0: Godek, nie Godlewska.
1: Aha, tak.
0: Ale kurde, co za crossover. Kaja Godlewska.
1: A czemu ja powiedziałem Godlewska?
0: No bo Fame MMA ostatnio oglądałeś.
1: Faktycznie.
0: Psychoanaliza za prawie darmo, 20 zł mi wisi.
1: Siedzi mi w głowie to Fame MMA od przedwczoraj. A swoją drogą fajne było show, już mówiłem o tym, więc nie będziemy już o tym gadać, ale no, obejrzałem nawet z przyjemnością. Co tu jeszcze ciekawego możemy powiedzieć?
0: No. Wiesz co, bo wszedłem szukając seksownych barchanów na dziwny blog o nazwie przeciętnobiuściasta.blogspot.com.
1: A ja sobie wpiszę barchany i zobaczymy, co tu jest. W ogóle ja lubię damską bieliznę. Jacek Blacha, jak jeszcze tu nie był obrażony, to też...
0: On nie jest obrażony, on nie ma czasu i ma ważniejsze rzeczy. Tak. On tutaj jest takim podsłuchujkiem, także spokojnie.
1: Tak myślisz?
0: Ja to wiem.
1: Aha, no to proszę bardzo.
0: Seksowne barchany i na Bahamy.
1: No, niektóre są takie obcisłe tutaj, ale zawsze w ogóle się dziwiłem trochę, że kobiety noszą sukienki, bo wtedy im tam jest zimno przecież w pupę i w ogóle.
0: No ale jeżeli dzień jest ciepły, no to czemu sobie nie założyć sukienki? Ja im trochę zazdroszczę, bo jestem człowiekiem, który przy temperaturze na zewnątrz 15 stopni jest ciepły, ma ciepłe dłonie, ma ciepłe stopy. I naprawdę bardzo chętnie zamiast jakichś krótkich spodenek bym sobie ubrał spódniczkę, gdyby to było społecznie akceptowalne.
1: No i chodziłby taki facet z brodą w spódnicy, w spódniczce i w
0: szpilkach. Nie mam już brody.
1: Nie masz? O,
0: nie mam.
1: To ciekawe.
0: Te kobiety, kurde, co z nimi, co z nami robią,
1: ja,
0: to...
1: Ja mam z kolei brodę.
0: Bo cię nie stać na żyletki.
1: No tak, żebyś wiedział, że mnie nie stać na żyletki. Ale...
0: Wiem, bo sam to przechodziłem.
1: Ale staram się... Ale nie, mam tak na serio, mam elektryczną golareczkę i sobie podgalam tą brodę, szyję podgalam. No już Wikingowie golili sobie szyję, czym imponowali europejskim kobietom i bardzo im się to podobało. Patrzyli tak na swojego męża Rumcajsa, takiego zarośniętego, krzywa taka broda, kłaki takie wszędzie. A przychodził Wiking, starannie podstrzyżona broda, myje się raz w tygodniu, czyścioszek. No, więc to imponowało kobietom, taki Wiking.
0: No ale to wiesz, no tutaj u nas w kulturze europejskiej takie golenie się pojawiło razem z marką Gillette. Wbrew pozorom to było prawdziwe nazwisko człowieka, który wprowadził stal hartowaną do produkcji, gdzie rozgrzewałeś tę stal, zamaczałeś w wodzie i tak parę razy robiłeś i się okazało, że ta stal całkiem dużo lepiej się trzyma niż stal, którą sobie po prostu tam, nie wiem, wykosiłeś na kowadle i młocie, żeby zrobić brzytwę. No i... Na początku XX wieku faktycznie to się w jakiś sposób sprawdziło, no a dzisiaj, pamiętam, miałem takiego fajnego nauczyciela z fizyki, o którym już dzisiaj mówiłem przy okazji soczewek polaryzacyjnych, który bardzo strasznie wierzył w różne teorie spiskowe. No i kiedyś opowiedział nam, naszej klasie, historię o tym, że jeżeli taki żylet miałby patent na... ostrze, które się nie tępi, no to nie będzie go sprzedawało. Zamknie go w sejfie i nikomu tego nie da.
1: A jednak...
0: Nie, no bo sobie wyobraź, że kupujesz sobie taką jednorazówkę, która ci działa przez 20 lat. Niech ona nawet kosztuje tam 1000 zł. Kupisz to.

0: nie wiem nawet, czy bym kupił, bo nie byłoby mnie stać na jednorazowy taki wydatek.
1: Raczej no dobra, wolałbym... ile wydajesz na te jednorazówki?
0: Ale to się tak nie patrzy, wiesz? Ludzie często kupują na przykład tańszy sprzęt, wiedząc, że im się to szybko zepsuje, a nie zainwestują w droższy, który będzie im służył przez lata z wyższej półki, wyższej klasy, no bo ich nie stać po prostu na jednorazowy wydatek i wolą zapłacić drożej, ale w ratach, nie?
1: No, kto kupuje tanio, znaczy, kupuje dwa razy.
0: No tak, no. Kiedyś golono się brzytwą, mój dziadek na przykład golił się jeszcze brzytwą, to jest całkiem fajny wynalazek. Znalazłem też ostatnio świetny kanał, muszę wam zacząć podrzucać linki, szkoda, że nie mam go pod ręką. Jest cały kanał, gdzie koleś pokazuje, jak odnawia stare przedmioty, od konsol do gier, po właśnie jakąś brzytwę, młynek do kawy, fantastycznie to robi. Widać, że się trochę zna na różnych środkach czyszczących, na reakcjach chemicznych, bo to trzeba naprawdę czasami dużo zakombinować. Trzeba wiedzieć, jakie tam wymieszać ze sobą chemikalia, żeby zmyć jakąś rdzę, brud, taki zaskorupiały, prawda, ażeby nie uszkodzić urządzenia. I fantastycznie się na to patrzy. Zaskakująco miło mi się to oglądało. Nie spodziewałem się, że coś takiego mnie zainteresuje aż tak bardzo. Ale to super. A na końcu jeszcze widzimy i porównanie mamy tego, co on tam gdzieś znalazł, czy dostał jakiś stary rupieć, taki zardzewiały, brudny i na końcu wszystko takie ładne, odnowione, nie? Fajna sprawa.
1: No ale to fajnie, że skupiasz się bardziej na takich kanałach, które mówią o wiedzy, niż na takich kanałach, gdzie pije się wódkę.
0: Przeróżne rzeczy można dzisiaj obejrzeć na YouTubie. Jakieś eksperymenty z prasą hydrauliczną, że się zgniata przeróżne przedmioty. Jakieś eksperymenty
1: przecinanie,
0: chemiczne.
1: Tak. No. Przecinanie różnych rzeczy taką armatką wodną, nie?
0: A to nie widziałem akurat.
1: A, no okej.
0: Okay. No, fajne rzeczy, przeróżne ciekawostki.
1: I, no tak.
0: No i wiele osób twierdzi, że YouTube prześcignął telewizję już dawno. I to jest prawda, bo mając do wyboru tak różnorodny content, tak różne zabawy, eksperymenty, eksperymenty społeczne, eksperymenty naukowe, kupę fajnych programów popularno-naukowych robionych przez młodych ludzi. A co takie TVP ma dzisiaj do zaproponowania, jeśli chodzi o programy popularno-naukowe? Muszę to sprawdzić. Przypuszczam, że nic, że już w ogóle z tego zrezygnowali, że nie ma już ani programów popularno-naukowych, ani teatru telewizji. Są tylko jakieś
1: teatry telewizji są.
0: Jest teatr w telewizji?
1: Tak, tak, cały czas jest. I to jest jedna z niewielu rzeczy, która jest pozytywna w TVP współcześnie, ale są, wiesz, są korporacje typu Endemol, które robią fajne rzeczy dla programu Discovery. Tylko, że to jest jakiś kurde promil. No, mimo wszystko jednak, jeżeli masz coś w telewizji, to przechodzi przez pewien filtr, przechodzi przez pewną redakcję, przechodzi przez pewną grupę osób. Problem z YouTube'em jest taki, że masz dostęp do tej wiedzy, którą ktoś chciałby się podzielić, ale to nie jest w żaden sposób weryfikowane, nie jest w żaden sposób filtrowane i jesteś obrzucany tym gównem z lewa i prawa i bardzo ciężko jest ci zakwalifikować, czy to ma faktycznie sens? Czy to jest prawdziwe, czy to jest nieprawdziwe?
0: No, pewnie tak. A co ty ostatnio ciekawego znalazłeś na przykład na YouTubie z takich wartościowszych, ciekawszych rzeczy?
1: Nic.
0: Nic? Naprawdę? A jak dużo znajduję fajnych. Same te takie dziennikarstwo obywatelskie, jakie potrafi być ciekawe, nie? Że ludzie dzisiaj już mają nabrali odwagi, żeby chodzić po urzędach, po komisariatach gdzieś, po straży miejskiej, kontrolować gliniarzy, czy oni dobrze pracują. I to mi się bardzo podoba. Uważam to za naprawdę świetny trend, tak? Który robi naprawdę to dobrą robotę, nie? Takie rzeczy.
1: Wiesz, nie sądzę, żeby to był aż tak bardzo dobry trend, ponieważ jak wspomniałem, nie ma tutaj weryfikacji, na ile to jest sensowne, tak? No, jeden z moich ostatnich wykopków to jest profil na Facebooku Służby w Akcji, gdzie wrzucają policjanci swoje nagrania. osób, które takich typowych interwencji, tak? Ewentualnie właśnie jakichś interwencji zza oceanu. Obawiam się jednak, że no tutaj... Moment, to zgubiłem myśl.
0: Obawiam się jednak, że... co ja chciałem...
1: Nie, bo się rozproszyłem odrobinkę, bo mam tutaj
0: każdemu
1: coś,
0: się zdarza.
1: Coś obok.
0: Najlepsze się zdarza. A co, dziewczyna jest u ciebie?
1: Nie.
0: Przyznaj się, że jest.
1: Chciałbym.
0: Pozdrów ją chciałbym. Serdecznie. Powiedz, że Krawculek ją bardzo pozdrawia.
1: No i wolałbym nie. Dobra, profil służby w akcji, gdzie są wrzucane filmy nagrywane przez osoby kontrolowane przez policję, a profil jest kontrolowany przez służby. I mamy tam pokazane, że nie wiem, że ktoś robi dym po prostu o nic. I wiesz, i pokazuje tę taką czarną stronę tego nagrywania służb, że jesteś takim roszczeniowym frajerem, że jesteś kimś, kto ma coś za paznokciami, ale włączasz kamerę i uważasz się za kogoś naprawdę niesamowicie bardzo fantastycznego, bo masz swoją komórkę przy sobie. No, bardzo, nie wiem, bardzo, bardzo jest to przykre, gdy na nich patrzę.
0: Ale to rzadko się zdarza, że ktoś przegina, że jest jakimś tam roszczeniowcem, który się awanturuje o byle co. To rzadko raczej.
1: No nie, no dosłownie wczoraj widziałem film, na którym koleś nagrał interwencję, gdzie wpuścił do swojego domu policjanta, a potem dymił do tego policjanta, bo jakim prawem ty wszedłeś do mojego domu? I tam wyciągnęli go, wiesz, próbowali go zatrzymać, próbowali go wylegitymować, ponieważ według tego, co można usłyszeć na tym filmie, była zgłoszona jakaś bójka, jakiś hałas w tym mieszkaniu, no i przyjechała policja, została wpuszczona do tego mieszkania, no i on mówi, no i co wy mi tutaj zrobicie, wy chuje kurwa jebane, no i zglebili go bardzo, bardzo brutalnie, wyciągnęli go na podwórko i tam od początku do końca Abida aż piszczy, on mówi, Kasia nagrywaj, wyślij to na YouTube'a, Kasia, ale Kasia nagrywaj, bo tutaj ten, i tutaj jakiś pies w tle szczeka, jakieś dziecko w tle płacze, kurde, no do czego to doszło?
0: To jest zaskakujące, że często najbardziej hardzi, odważni i asertywni są jacyś tacy mali ludzie w okularkach, tacy, wiesz, po których byś się tego nie spodziewał, a jakiś taki dres, jak go skują i powalą na glebę, to on piszczy, jęczy, wzywa pomocy, drze się, boli go wszystko. A taki, wiesz, jakiś koks, a co ja cię zrobiłem? Ała! Proszę pana! Ała! A jakiś taki mały człowieczek potrafi dosłownie podejść do policjanta i dokonać, widziałem takie nagranie, dokonał zatrzymania obywatelskiego i pouczał tych gliniarzy jeszcze tak, no to co mówią przepisy? Proszę pana, pan mi powie teraz, co mówią przepisy, co to za znak? I tak, wiesz, pouczał ich z pół godziny, a oni spękali w pewnym momencie i ten zwykły, przeciętny, szary Kowalski tak ustawił tych gliniarzy, tak ich zmusztrował, tak ich po prostu pouczał i jeszcze nie chciał ich wypuścić. Powiedział, ja was nie wypuszczę, dokonuję zatrzymania. A oni, a kim pan jest? A on, a to nieważne, kim ja jestem.
1: No w sumie tak, no w sumie ma to sens. Inny przypadek, i to bardzo często się pojawia na filmach na tym profilu, że ktoś został wylegitymowany i się okazało, że jest poszukiwany przez policję. I wiesz, i tutaj walczy, próbuje się, nie da się zapiąć, nie da sobie, wiesz, złożyć kajdanek z tyłu pleców. I tak, no nie, to kurwa, a po chwili, wiesz, dostaje gazem i przepraszam, ja tutaj, zabierzcie mnie i ja przepraszam. To jest, wiesz, to jest, no kurde, no jakieś taki śmieszne coś, no, śmieszny przypadek.
0: Zawsze jak gazem się psika, to odczekujemy 5 sekund i słyszymy charakterystyczne aaaa, kurwa! To trzeba chwilkę odczekać, to pamiętajcie, jak komuś psikacie.
1: Albo inny motyw, gdzie właśnie jakaś osoba została zatrzymywana w bramie, jakaś taka babka, 60 parę lat, obok jej mąż, i próbowała ta babka odciągnąć policjanta od tam zięcia, którego próbowali zatrzymać. I policjant wziął gaz, żeby ją podregulować. O co ty, stary chuju, kurde, będziesz psikał na babkę? A w tym momencie koleś się wyrwał i uciekł ulicą. Także bardzo polecam, wyszukajcie sobie na Facebooku służby w akcji, bo naprawdę historie, które tam się pokazują, są niesamowite, a także pokazują bardzo dużo, jak to się dzieje za granicą, gdzie koleś, nie wiem, siedzi na przykład na przystanku i ma prosty rozkaz. Uklęknij ręce za głowę. Uklęknij ręce za głowę. I tak wiesz, sięga do pasa, no i jest niestety egzekucja.
0: No tak.
1: To w Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularną metodą samobójstwa. Takie samobójstwo per policja.
0: No coś takiego słyszałem. A tymczasem dołączył do nas niespodziewanie...
1: No widzę, słuchacz trolujący.
2: Halo?
0: On chyba na serio dzwoni, tylko taki dźwięk, bo się bawi jakimś suwakiem. Halo, słuchaczu, czy ty jesteś słuchaczem pierdzącym, czy dzwonisz na serio?
2: Nie, siemanu, dzwonię na serio.
0: A co to, co był za dźwięk taki dziwny?
2: Nie, no zgadłeś, suwak, rozsuwałem bluzę po prostu.
0: Aha, to zabrzmiało troszkę jak taki słuchacz trolujący nas, ale...
1: Słuchacz bluzujący.
0: Słuchacz.
2: No może i tak. Nie, bo tak rozmawialiście teraz o tych interwencjach policjantów i w sumie przypomniała się taka śmieszna sytuacja, bo lata temu, kiedyś jak jeszcze do liceum chodziłem, tam normalnie z rodzicami mieszkałem, już wieczór był, normalny dzień na tygodniu, środek tygodnia to był, no i słyszymy dzwonek do drzwi. No i wychodzi ojciec, no i tam słyszę, że otwiera drzwi i gada z kimś. No i tak w sumie zaciekawiło mnie to, bo później godzina była 22, on tam gada, no schodzę też ja, zobaczyć co się dzieje. No patrzę, stoi dwóch policjantów, no i tam coś z nimi gada, i tam pożegnał się z nimi, no i w sumie no i pytam, o co chodzi, nie? No i mówił, że było zgłoszenie na ten adres, że zadzwoniła kobieta, że mąż ją bije, nie? No i w sumie okazało się, że pomylili adres po prostu, nie? Bo pomylili adres. No i tak w sumie potem śmialiśmy się, że no w sumie tak, ale wyszedłeś, mama była w domu, no i w sumie nie widzieli mamy, mogłeś się równie dobrze ściemnić, że tu się nic nie dzieje złego, a oni sobie poszli po prostu, tak? No i to taka też była interwencja dosyć śmieszna policjantów, bo otworzyli drzwi gość otworzył, no i w sumie nic, nie? Powiedzieli, że w sumie jest spokój i sobie pojechali, nie? Także zero w ogóle jakiejś tam dociekliwości, no dolali w ogóle temat, nie? Także jakby faktycznie coś się działo, no to ta kobieta, która jest tam bita, to pomocy nie miałaby żadnej od nich, nie?
1: No, tak sobie no ale wiesz, ale policjanci jednak powinni w idealnym państwie być tak wytresowani, że są w stanie czytać między wierszami. Czytam sobie ostatnio taką książkę, całą serię książek, opowiem ci o zbrodni, gdzie mamy relacje dziennikarzy śledczych, którzy współpracowali z policją. I jest tam pokazane, że na przykład zadają takie pytania tylko i wyłącznie dlatego, żeby ci pokazać, żeby cię zestresować. Jako osoba niewinna byś się nie zestresował, a jako osoba, która nie ma żadnego z tym związku, no to podchodzisz do tego na luzie i po prostu puszczasz to dalej. No i mi się wydaje, że wiesz, że w sytuacji, jeżeli tutaj faktycznie by doszło do takiej awantury domowej, no to wówczas ta rozmowa wyglądałaby odrobinkę inaczej.
2: No tak, może faktycznie widzieliby, że są jakieś nerwy, jakieś emocje, no i no w sumie racja. No,
0: jak także... mnie przesłuchiwali, to się w pewnym momencie gliniarz zapytał, no kurwa ściemniasz, nie? Ja mówię, a czemu? No bo się jąkasz. Ja mówię, a ja mam taką wadę wymowy trochę. On, aha.
2: No tak. Znaczy, ja tam w sumie sporo tam od kuchni znam tam tych tematów powiedziennych, bo mam dwóch znajomych psów właśnie, no i czasem właśnie przy piwku, czy tam przy czymś mocniejszym opowiadałem jakieś tam historie, no to włos się jeży na głowie czasem. Jakie ludzie mogą mieć pomysły. Także no i dużo tej patologii, której w sumie to na co dzień, no to nie widać, nie, ale no gdzieś tam w tych starych blokowiskach, jakichś spelunach, melinach, no to tam się straszne rzeczy dzieją, nie? Przemoc, czy tam jakieś znęcanie się w rodzinach, no to jest norma.
0: Alkohol tutaj, myślę, robi najgorszą
2: robotę
0: zdecydowanie. Jak czytam sobie jakieś opisy, znaczy jakieś newsy związane z przestępstwami, naprawdę większość przypadków to są ludzie, którzy utracili jakieś hamulce, bo po prostu się nachlali, są jakimiś alkoholikami i takim ludziom się w końcu jest wszystko jedno, oni już nie mają hamulców i skrzywdzą dziecko, skrzywdzą kobietę, stają się po prostu totalnymi śmieciami, łajzami totalnymi i dlatego odradzam alkohol jednak zdecydowanie.
2: No zgadza się. No i w sumie jeszcze tak jak dzwonię, to poruszę ten temat, nie wiem czy będziecie chcieli o tym gadać, o Fame MMA, bo przysłuchałem audycję dzisiaj słuchałem audycji twojej z wczoraj, jakiś komentarz, no to jeśli mogę, to chciałem po prostu wypowiedzieć się na temat tej walki Kurzwila z Minimajkiem. Bo w sumie wczoraj miałem inne plany, ale jakoś tak się zdarzyło, że no był wolny wieczór, tam żona spała, dzieciak też już spał, no i no to w sumie sobie włączę, no nie? I tam znalazłem gdzieś jakiegoś streama na Twitchu chyba, ktoś tam restreamował.
3: Całkowicie legalnego streama, którego kupiłeś, tak? No, kontynuuj.
2: Tak, dokładnie. No, oglądałem tak od 10, w sumie chyba od 10 godziny jakoś. No to generalnie nie wiem, tam jak włączyłem akurat, to chyba leciało, kończyła się, ale nie pamiętam już. Ale jak widziałem tę walkę, to w tym momencie też mi się moja łezka wokół zakręciła, bo gdzieś tam z tego Minimajka taką dumę jakąś poczułem, że sobie tak chłopak radzi. No nie wiem, jak bo tam krawiec oglądałeś, to jak ty to odbierałeś. No.
0: Też miałem, słuchaj, takie trochę odczucia, wiesz, że to było takie wzruszające trochę, że taki Dawid kontra Goliat, chociaż no tak to ktoś przyrównał, chociaż tutaj w przypadku Kruszwila ciężko mówić o Goliacie, no ale to było takie faktycznie wzruszające trochę, że ten Minimajk daje z siebie tak dużo, że tak bardzo się stara i że, wiesz, te ciosy on próbuje wyprowadzać, ale one tak nie dochodzą często.
2: Ale nie wiem, czy zauważyłeś, jak on w ogóle te ciosy, jak on wyprowadzał, to on tak właśnie śmiesznie przykucał, tak podskakiwał i z tą ręką, tak jak Superman, nie? No i czasem tam te, nie wiem, ze dwa razy to go trafił normalnie, nie? W głowę, także w szczękę.
0: I to całkiem mocno, bo on jest dosyć silny. Więc no, te ciosy zrobiły wrażenie na Kruszwilu, który tak zamlaskał aż sobie jak dostał w łeb.
2: No, ale swoją drogą też podziwiam też tego jego przeciwnika Kruszwila, bo że on tak trzymał gdzieś tam te nerwy na wodzy, że no, nie wpadło mu czasem do głowy, żeby go tam gdzieś po prostu kopnąć, nie? On gdzieś tak kopał go po tych żebrach, że on też tak no, trzymał gdzieś tam, miał tyle tej zimnej krwi jeszcze, że tak po prostu no, jakoś tam się godnie zachował wobec niego, nie? Bo nie wiem, jak ja na przykład dostałem gdzieś po łbie, czy gdzieś mnie coś zabolało, no to podejrzewam, że wiesz, jakiś tryb, kurde, berserkera i nie patrzyłbym w ogóle, tylko walił na myśl po głowie, tylko żeby tam uszkodzić, ale że on no, miał tyle tego opanowania, że jednak tam te ciosy tam w głowę i w żebra, no to też umiał się zachować. Widać, że był przygotowany dosyć mocno.
0: No na pewno bał się dyskwalifikacji, bo jeśli by trafił minimajka z kopa w głowę, to od razu jest, od razu byłaby dyskwalifikacja. Więc...
3: No tak, tam były dodatkowe reguły nałożone.
2: Ja wiem, że były te reguły, nie, ale no wiesz, tam pewnie w sumie nie wiem, nie walczyłem nigdy w klatce, no ale tam pewnie się o tym już nie myśli za bardzo. Jak tam ktoś realnie ci może zrobić krzywdę, no to tak już nie myślisz o tym, żeby go tam nie kopnąć. Znaczy w sensie, że miał to gdzieś z tyłu głowy jednak, nie? No bo ja bym pewnie o tym zapomniał. Nie?
0: Miał z tyłu głowy, żeby nie kopać w głowę. No, tak, tak, masz rację, to tak jest, że jak wychodzisz na ring, to wszyscy to podkreślają, że zapomina się w ogóle bardzo wiele rzeczy, których się nauczyłeś. No, emocje biorą górę, adrenalina i człowiek po prostu działa trochę tak, włącza mu się taki tryb, nie wiem, przetrwania, wiesz, ale jakiś dziwny zwierzęcy.
2: Zażenowany byłem tym w ogóle występem, tymi przerwnikami, tam natrafiłem jeszcze na ten występ tych dwóch, nie wiem, raperów, nie wiem, czy w ogóle to zgodne ich, żeby ich tak nazywać raperami, no ale to w ogóle te ich piosenki, bo oni tam chyba trzy piosenki zaśpiewają, to jest jakiś dramat, nie? Podejrzewam, że po prostu no, młodzież tego słucha, nie? No bo to chyba młodzież tam gimnazjalna, licealna, chyba oni byli głównym odbiorcą tego eventu, nie? Ale te w ogóle, te ich piosenki, to no, żenada totalna, nie?
0: No, żenadnicy straszni, to też w ogóle...
2: No, ale w ogóle jak tam czasem były ujęcia na widowni, to w ogóle jakieś dzieci w ogóle po 8-10 lat tam na tych widowniach też byli z rodzicami, mówią, no nie, no... no
3: Zabralibyście swoje dziecko na Fame MMA?
0: Jak wysoki jakiś gość kopie karła?
3: Jeszcze tak sobie wrzucisz swojego gówniaka. O, Seba, ty byłeś niegrzeczny, ja cię wrzucam do oktagonu.
0: A taki mały dzieciaczek, to on może nie skumać, że to jest karzełek i może myśleć, że to dziecko tak jest kopane jakieś.
3: Nie, no come on, kurde. No, byłeś też dzieckiem i chyba zauważałeś, że no, to są ludzie niskorośli, tak?
0: No ale Kruszwil, on sobie na potrzeby treningu zaopatrzył się, dokoptował do teamu innego karzełka, mini Jacka, i zabrał go do smyka i poubierał go w takie dziecięce ciuchy i potem takie pranki robił, że do ludzi podchodził i czy moje dziecko może się pobawić z pana dzieckiem? I ten mini Jack właśnie wychodził w tym smyku ubrany.
2: Ja tam, znaczy ja tam w sumie tych filmików, tam ich kanałów, treści to nie śledzę, ale gdzieś tam te, tak trochę się interesuję właśnie jakimiś walkami MMA, no to tak z czystej ciekawości sobie oglądałem. Także, ale tamte o Kruszwilu zresztą wiadomo, że słyszałem, no bo jak się włączy YouTube'a kartę na czasem, no to trudno go nie widzieć, że takie filmiki są.
3: Dlatego się nigdy nie włącza karty na czasie.
0: Powiem wam, no, że ten Kruszwil, to on jest całkiem spoko gostek. On stworzył takiego bohatera trochę z siebie, takiego fikcyjnego bohatera.
2: Ale właśnie to z tobą, chyba to poruszałeś na antenie, że jak są jakieś tam sądy u tam dzieci, w wieku podstawowym, czyli to nauczanie początkowe jeszcze chyba, no to tam są sądy właśnie, kim chciałbyś być w przyszłości, jak dorośniesz, no to nie ma takich odpowiedzi, że tam, że strażakiem, że policjantem, że pilotem,
3: tylko że 80%,
2: tak, że 80% tych odpowiedzi to jest youtuberem, nie?
0: Może to nie jest takie złe, no bo to jest w zasadzie odpowiedź, chciałbym być artystą, no bo na YouTubie można robić różne rzeczy, przeróżne, można robić całkiem fajne rzeczy, które może nie są jakieś wielce ambitne, ale to, co ekipa Kruszwila obecnie robi, to jest taki serial jakby mocno wyreżyserowany, który jest 100 razy lepszy niż wszelkie jakieś polskie seriale nudne, sztuczne, bo tam się dużo rzeczy dzieje naprawdę. Sporo jest reżyserowane, a sporo jest na spontanie, sporo to jest rzeczy, to jest takie reżyserowanie, jakie lubię, na zasadzie, że ustalamy tylko ogólne bardzo ramy czegoś, ale potem improwizujemy w dużym stopniu. Wiecie, co mam na myśli?
3: Niby tak, ale znaczy, mi się wydaje... Mów.
2: To znaczy, no właśnie, no mnie to trochę niepokoi, bo no, słuchając gdzieś właśnie o tym, o YouTubie, o tym środowisku, tych twórców, no to no, dochodzą słuchy, że tam to jest, no, to jest brutalne środowisko, że tam, no, tam po prostu taka jest zawiść między nimi. O ile tam, nie wiem, to jest prawda, tak, ale no, ja podejrzewam, że no, bardzo dużo zakłamania tam jest, tak jak zresztą w tych mediach społecznościowych, nie wiem, na Instagramie czy tam coś. Także no, to jest niepokojące, bo no, nie wiem, dzieci, które by chciały gdzieś tam wchodzić nie wiem, w to środowisko YouTube'owe, no to trochę by się musiały zmienić, nie? No bo to nie pokażą swoje, tak jak mówię, że Crucial to gra bardziej tak przed kamerą, tak? No to czy czasem nie ma takiego rozdwojenia jaźni przez takie ma, zachowanie, nie?
0: Trochę ma, tak.
2: No, można się chyba potem pogubić w życiu, zwłaszcza jak...
0: No i się gubi
2: w tym okresie...
0: czasami.
2: Dlatego to jest takie dosyć...
3: No i pytanie, jak bardzo się gubią jego odbiorcy, którzy nie mają jeszcze tego, nie wiem, całego doświadczenia medialnego i którzy po prostu łykają to wszystko, że to jest prawdziwe, że tak wygląda życie, że tak powinno wyglądać moje życie i ja się będę do niego tutaj dostosowywał.
2: No tak, no, zwłaszcza, że...
3: I to mnie, wiesz, i to mnie bardzo niepokoi, bo... Jeżeli wszyscy nagle, te 80% naszego społeczeństwa pójdzie w to, żeby robić nam rozrywkę, no to oni się, to się nie uda. To działa teraz. To działa teraz, kiedy to jest nowe, kiedy to jest fajne, przyjemne, no ale w przyszłości nie zadziała. Nie ma opcji, bo się wszystko to nasyci. W tej chwili podejrzewam, że na YouTubie jest produkowane więcej kontentu niż jest oglądane.
0: Jest to też bardzo niebezpieczna droga i ryzykowna, ponieważ dzisiaj zarabiasz dużo jako YouTuber, a jutro jesteś nikim i nagle liczba odsłon ci spada. Ja to widzę teraz. Teraz to jest taki właśnie takie zjawisko, często obserwuję, że szybko potrafi ci się ten interes całkowicie zepsuć i po prostu nie zarabiasz. Nagle wszystko się kończy, bo ludzie poszli oglądać kogoś innego. Tak po prostu jest.
3: No ale to jest problem osoby, która występuje na tym YouTubie. To jest kryzys jednej marki. I trudno, wybrałeś niewłaściwą drogę w swoim życiu, gnij w śmieciu.
0: No
2: tak, tylko że no... Jako młody człowiek zostałeś oczarowany tym wszystkim. No i to duża rola też rodziców, żeby no jednak sprowadzać na ziemię takie zapędy. Tak mi się wydaje, chociaż no, nie wiem, patrząc teraz na tą strefę e-sportu, czyli gdzieś tam te gamingowe rzeczy, no to też w sumie jakby do mnie przyszedł syn i powiedział, że no tato chce grać tam zawodowo, nie wiem, w CS-a czy tam w coś tam, nie? No to też bym się zastanowił, czy to jest dobry pomysł, ale no jednak no rozwija się to dynamicznie i no nie wiem, to za kilka lat to stanie się sposobem na życie, nie?
0: Rozmawiałem nie ostatnio tak to... z jednym słuchaczem, który się mocno interesuje właśnie e-sportem i mówi, że bardzo niewielu tym e-sportowcom udaje się wybić. No ja myślałem, że to jest dobra droga dzisiaj dla młodych, ale niestety no bardzo duża konkurencja. Może to po prostu jakiś czas temu było łatwiej, a teraz już no tylu tych e-sportowców jest, że trzeba bardzo uważać, znaczy bardzo się starać.
2: Ale to tak jak we wszystkim przecież, nie? Ile jest młodych chłopaków, którzy chodzą do szkółek piłkarskich? No ale z nich tak naprawdę potem coś osiąga, nie? No to jest chyba podobnie, no. Tak jak ze sportem, nie?
0: Co, Wardęga też spadł? Bo tutaj pisze KG Bierut, że był Wardęga, nie ma Wardęgi.
3: No nie ma, no współcześnie go nie ma.
0: No faktycznie, jakoś mało się o nim wspomina, bo jakimś tam wyznacznikiem tego, jak kto jest popularny, jest to, jakie szoty z tobą robią też, ile wspominają gdzieś tam o tobie na innych kanałach, nie? No wiecie, wszystko to, co się dzieje też obok twojego kanału, czy poza nim. więc Over the Dance cicho coś. No ale swego czasu był chyba najbardziej kasowym youtuberem, zarabiał naprawdę krocie i chyba się mieszkania też dorobił, podobnie jak Daniel Magical, który też no, dorobił się mieszkania, jakby nie było
3: i zebrania.
0: W roku, dwóch.
3: Tak, więc no dobra, no to może się sprzedaje, ale spójrzmy, czy mamy jakiś, nie wiem, 40-letnich streamerów, czy 50-letnich e-gamerów. To się nie zdarza. A jednak to jest, nie wiem, jakiś tam nasz wycinek życia, który możemy sobie spędzić lepiej albo gorzej.
2: Ale to tak samo jak, no nie zdarza się, bo tak samo jak w piłce nożnej, nie? Jak masz już 30 lat, no to już powoli myślisz o kończeniu kariery, nie? Piłka nożna to też jest dla młodzików i dla chłopaków, tam nie wiem, no do 30 roku życia, nie? No potem to już, no twój organizm, no już przeciążony jest chyba tym wszystkim, a to jest bardzo wykaczający sport. Także tak samo chyba z gamingiem, nie? Gdzieś tam ten refleks spada to wszystko i też już się nadajesz. Nie? Tylko właśnie pytanie, co dalej, nie?
3: No tak, tylko że wiesz, tylko że jeżeli chodzi o piłkę nożną, no to masz nad sobą menedżera, który ci powie, że musisz tutaj zainwestować te pieniądze, tutaj musisz sobie kawałek odłożyć na emeryturę, bo prędzej czy później twoje życie się skończy, a w tym e-sporcie albo w patostreamerach przyjdzie do ciebie taki menadżer i powie ci napierdalaj, do pierwszego wyroku napierdalaj, po drugim wyroku trochę się uspokój.
2: No właśnie, ja tak właśnie też patrzę pod kątem, bo mam sobie małego synka i tak no, przerażony jestem, nie? Przerażony jestem w jaką stronę to idzie. I nie wiem, nie? Za kilkanaście lat to podejrzewam, że nie poznamy tego świata, bo tak się to wszystko zmieni.
0: A bez przesady, nie jest też tak łatwo zostać youtuberem, no bo trzeba jednak przebić się przez konkurencję, zaistnieć, dużo w to włożyć pracy. No jest takie hop-siup. Bardzo niewielu się udaje tak wybić raptem. Często to się dzieje na plecach kogoś innego. Ci patostreamerzy typu Rafatus czy tam inni, oni się wybili na innych, nie? Którzy ich zareklamowali, którzy byli bardzo silni. I dzisiaj youtuberzy typu Boxdel, którzy właśnie wypromowali te patostreamy mocno, to oni już uważają na to, aby to się nie powtórzyło i inni chyba też dostali trochę nauczkę, że można po prostu jednym głupim zdaniem, jedną reklamą wywindować w górę taką miernotę jak Rafatus, nie? Który to jest totalnym śmieciem po prostu.
2: No nie wiem, to mi się wydaje, że stało się popularne, bo ludzie po prostu z ciekawości na to patrzyli, nie? Patrzyli to po prostu tak, jakbyś zwiedzał zoo i patrzył na zwierzęta, nie? Ja tak przynajmniej czasem tak to odbieram, że no jak oglądałem sobie jakieś tam patostreamy z ciekawości zobaczyć, co tam się dzieje, to tak patrzyłem trochę jak, kurde, na zwierzęta w zoo, nie? Co ci ludzie w ogóle robią, to jest niepojęte, nie?
0: Księża są też jacyś youtuberzy, jest jakiś tam rapujący ksiądz. No już wam zdradziłem chyba nawet, że tam starałem się tutaj zaprosić. No nie dostałem odpowiedzi do dzisiaj, więc chyba nie będzie rapującego księdza w nocnym.
3: Ale możemy go zacząć obrażać, to nagra diss na nocne radio.
0: Albo sami nagrajmy dissa i domagajmy się odpowiedzi w ogóle na tego dissa, nie? Ty głupi klecho. Coś tam, nie wiem.
3: To jest jakiś znak czasów, jakiś znak kultury. Zauważmy, że jeszcze te 100 lat temu to, nie wiem, w cyrkach wystawiali karłów jakieś osoby upośledzone i zapłać sobie tutaj jedną markę, a ja ci pokażę tutaj darkę.
2: Ale właśnie w cyrku wystawiali karłów, no to właśnie, ale kto to oglądał, nie? Przecież ludzie, którzy chodzili do cyrków, to nie była właśnie jakaś patologia, jakaś bieda, tylko to byli ludzie właśnie, no wydaje mi się, że chyba no majętni, nie? Skoro chodzili gdzieś do cyrków, znaczy w tych czasach, nie wiem, no...
0: Nie, cyrk chyba nie był jakąś drogą imprezą.
3: Nawet znaczy, współcześnie.
2: Znaczy ja mówię o tym cyrku, o tych czasach, gdzie to się rozwijało, nie? No bo wiadomo, że w współczesnym cyrku to nie ma takich rzeczy, że tam coś tam karzeł skacze i to jest fajne, nie? Bo to mówię o tych początkach, no to wtedy to chyba no to ludzie majętni chyba właśnie tak oglądali właśnie tak z ciekawości, tak jak my, nie? Oglądamy te faco streamy, nie?
3: Wiesz co, współcześnie istnieje coś takiego jak guilty pleasure, czyli coś, co sprawia ci przyjemność, ale czujesz się winnym, że to oglądasz, że to sprawia ci przyjemność. Jak na przykład właśnie walka Mini Mike'a z... jak on się nazywał?
0: Krużwil.
3: Lord Krużwil. Lordo za Krużwil. I wiesz, i wszyscy mamy coś takiego, jakieś takie guilty pleasure, jakiś serial, którego nie wypada nam oglądać, ale oglądamy go. Jakiś program rozrywkowy, którego nie wypada nam oglądać, ale oglądamy go. Coś, co wiesz, co nie powinniśmy się tym dobrze bawić, ale się tym dobrze bawimy i to jest, wiesz, to jest nieodzowna część naszej cywilizacji. Tego człowieczeństwa, bo lubimy patrzeć na walki Karła z Kurduplem, bo lubimy patrzeć na rozmowy mnie z Krawcem, bo tacy jesteśmy.
0: Danusia pisze, nie wiem jak w PL, ale na zachodzie cyrk to droga impreza. To dziwne, bo ja właśnie, no tak, no w Polsce to raczej właśnie w normalnych cenach są bilety, z tego co pamiętam. Chociaż ostatni raz w cyrku byłem jeszcze za dzieciaka. To jest ciekawe doświadczenie, powiem wam. Nie wiem, czy pamiętacie, czy byliście w ogóle w cyrku kiedyś?
3: No tak. Tak, i to było tanie, ale to było tanie zarówno finansowo, jak i artystycznie.
0: Może polski cyrk nierówny jest temu właśnie droższemu na zachodzie, no. Faktycznie. No. Ale to zawsze miałem mieszane uczucia, bo z jednej strony fajnie, no jakieś pokazy akrobatów, taneczne, artystyczne, ale zawsze mi nie do końca pasowały te zwierzęta w cyrku. Nie? Ostatnio jakiś tygrys zaatakował tresera, bo się flesza na widowni wystraszył i pogryzł, ale tygrys był w kagańcu. No nie wiem. Tutaj mogłaby się Danusia wypowiedzieć, no bo zna tą branżę doskonale. Może kiedyś zadzwoni i opowie nam coś. Ale Danusia jakoś się krępuje chyba, czy coś. Muszę ją jakoś sprowokować, na przykład coś powiedzieć, na przykład może coś o cyrku, że do bani, że to w ogóle każdy by tak umiał, coś tam, Danusia się wkurzy, zaraz zadzwoni.
3: No uważaj, bo stracimy złotą sponsorkę i będzie po... No.
0: No, ale cyrk fajny, to jest taki niepowtarzalny jednak klimat, bo to się ogląda na żywo, nie? To jest jak teatr, ma w sobie coś z teatru, bo to nie jesteś w kinie, nie patrzysz na płaski ekran, gdzie się dzieją cuda niewidy, tylko oglądasz żywych ludzi i taki dreszczyk jest emocji, tam zawsze jak oglądasz żywego człowieka, to tak masz takie, trochę taka różnica jak słuchanie audycji offline i na żywo, nie? Jakby coś w tym stylu może.
3: Tutaj Danusia wrzuciła cenę. Najtańsze bilety to około 40 franków, czyli... franków chyba, jeżeli dobrze rozumiem, czyli...
0: Franków szwajcarskich?
3: Tak, 154 zł.
0: No to trochę jest.
3: Ale wiesz co, za dobry show jak najbardziej byłbym w stanie tyle zapłacić, bo płacę dużo więcej, nie wiem, za koncerty, na które chodzę, na, nie wiem, na widowiska sportowe, więc okej. Okay.
0: No w sumie też to trochę trwa, nie? To nie jest półgodzinna zabawa, to nawet chyba dłużej niż godzinę trwa jakoś. A może już nie pamiętam nawet. Klauny są fajne, tylko się ich boję. Boję się klaunów.
3: No dobra, ale kurde, to jest rozrywka, tak? Możesz sobie zapłacić, nie wiem, za... pójdziesz sobie do kina i zapłacisz tam 50 zł za bilet, albo sobie kupisz grę komputerową za 200 zł i będziesz miał rozrywki na 60 godzin, albo pójdziesz sobie do teatru, do cyrku, bo tutaj cyrk jest bardzo blisko według mnie do teatru, bo tu są żywi ludzie, to jest ich ciężka praca i jestem jak najbardziej bardzo gotowy zapłacić takie ciężkie złotówki za to, żeby no, rozerwać się.
0: No i też różnie to bywa na przykład z akrobatami, nie? Że nieraz mają tą siatkę zabezpieczającą, a bywa czasami, że nie mają. No i wtedy to są emocje takie, że ja nie mogę. Raz pamiętam, jak byłem w cyrku, to akrobata, który miał wykonać jakąś ewolucję, 3 razy pod rząd mu nie wyszła, spadł na tą siatkę i w rezultacie dali sobie spokój.
3: No bo może to i lepiej, no. Kurde, to też są ludzie, ja pierdzielę.
0: No jasne, jasne, no ale to w ogóle taką ewolucję wykonać na trapezie, to jest coś niesamowitego, nie? Ktoś cię trzyma za nogi, ty wyskakujesz, kurczę, 100 metrów nad ziemią, robisz salto i łapiesz za ręce drugiego na trapezie. To jest...
3: Stary, ja bym miał pełne gacie ciepła, naprawdę.
0: Każdy by miał, no. Ale ciekawi mnie, jak wygląda takie życie cyrkowca, który trenuje na co dzień te numery różne, nie? On musi normalnie chyba wstać, musi normalnie się wziąć za treningi i całymi dniami ćwiczyć po prostu jakiś tam numer. Klaun sobie konstruuje jakieś tam urządzonka śmieszne, na przykład jakąś poduszkę se wkłada w dupę i ktoś go kopnie w tą dupę, a on tam miał wężyk i peruka mu do góry tam. Piu!
3: No tak, no to jest jakaś taka praca u podstaw i wyobraź sobie, że masz tutaj przed sobą, nie wiem, 20-40 ludzi, którzy robią show dla ciebie, już nawet pomijając zwierzęta, bo nie chcę się wypowiadać o zwierzętach w kontekście cyrku. I wiesz, i masz te 20 osób, które bardzo ciężko pracują, tak? No i potem wychodzi minus wynajem terenu, minus nadmuchanie tego namiotu, minus wszystko i tak dalej i wychodzi ci po 50 zł za taki show. Kurde, te pieniądze się tym ludziom zwyczajnie należą.
0: Pewnie, że tak. Tylko no, my jesteśmy trochę biedaki tu, Polaki, cebulaki, dla nas to wszystko drogie.
3: Ale to wiesz co, to mi przypomina się ten fragment z jednych luźnych gadek, które były w zeszłym tygodniu, gdzie słuchacz właśnie dzwonił i że ja zrobię takie logo za 20 zł. No i ty krawiec, zrobiłbyś fikołka za 10, 15, może 5 zł? Krawiec, zrób fikołka.
0: Już, zrobiłem. Masz mi po audycji wysłać 10 zł.
3: Odpiszę od twojego kredytu.
0: Jest z nami jeszcze słuchacz?
2: Tak, jestem.
0: Jak jesteś AK, czy AK, czy jak to?
2: AK.
0: AK. No dobra, chcesz jeszcze coś powiedzieć, pozdrowić kogoś?
2: Nie. No to dzięki za rozmowę. Miło się gadało w takim razie. To do usłyszenia.
0: No wzajemnie. Dzięki za telefonik. Trzymaj się, dzwoń częściej i takie tam.
2: No cześć.
0: Hej.
3: To co, kończymy powoli?
0: Kończymy, no już tyle siedzimy na antenie, ile to audycja trwa, czekaj, 3 godziny i 14 minut. No, to cóż, żegnamy się z wami, dzięki, że byliście w naszej, tutaj, co, ja się zaplątałem, ty się pożegnaj, ja nie umiem.
3: Żegnamy się z wami w naszej diecezji nocno-radiowej, naszej wyspy nocnego radia. Na teraz krawcowi nasmaruję olejkiem plecy, żeby czuł się swobodnie, a potem zejdę niżej. I niżej. I niżej.
0: Możesz mi ogolić plecy, bo mi się tam...
3: Ty masz futro na plecach? Fuj, kurde, umrzyj. Ja, pierdolę, zabij się. Tfu.
0: O, i uciekł, no. Nie chciał mi ogolić plecków, no. A jeszcze ramionka są, jeszcze brzuszek i pod pachami i okolice niesforne też chciałem, żeby mi ogolił, a on nie chce. Prawdziwy cyrk to jest w nocnym radio, twierdzi Homo Superior, a z kolei kto inny twierdził tutaj, że na wiejskiej jest cyrk. A Tom mu pisze, że lęk przed klaunami się jakoś nazywa nawet, że to jest faktycznie taka choroba. No, Johnny Bravo się bał klaunów. Coś takiego jest koszmarnego w klaunach, nie? Że... znaczy koszmarnego, takiego dziwnego, nie? Klaun był jakiś taki morderca, który się przebierał za klauna i mordował. Coś takiego było. Dobra, no to co? To dzięki, że byliście i w ogóle, i całe te. I do usłyszenia się z wami niebawem jakoś, niebawem. Dobra, idę sobie. Cześć, pa, pa.

0: radiowego. OBS też już łączy ponownie. No, ewidentnie jest to problem dzisiaj z moim internetem. Łączę, po prostu się traci sygnał. I to tak na dłuższą chwilkę, nie? Na kilkanaście sekund, czy jakoś tak. No, ale zdarza się, że jest niestabilny po prostu internet. Pamiętajcie, że zawsze jak zerwię audycję wam na YouTubie, to być może jak nie wróci po kilku sekundach na przykład, to jest duże prawdopodobieństwo, że zerwało na dłużej i będzie to osobny, nowy znowu stream. Trzeba sobie wyszukać na kanale znowu, że jest na żywo coś, nie? No trochę to takie zagmatwane, ale no niestety tak działa. I no i potem właśnie ludzie muszą sobie czasem się znowu gromadzić, nie? I już nie ma tej słuchalności, już nie ma tych zasięgów. A jakoś tak mało tematów do żartowania dzisiaj w ogóle u dzwoniących, nie? Tak dzwonią i tutaj jakaś elektryka, tu coś. Ten na wrotkach sobie jedzie, to najweselszy chyba był Porfiri, tak? Że na wrotkach sobie jedzie. No, wesoły słuchacz. Słucha sobie nocnego radia i na wrotkach sobie popierze. Już nie powiem co. Kulturalne radio. No. A wy słuchacie sobie luźnych gatek. Już godzina późna, już wieczór. Wieczór, noc. Noc w nocnym radio. No. Muzę piszczasz, nocne radio? Pyta się nocna zmora. Nie piszczam. Nie piszczam. Sama sobie tam leci, se piska coś, a ja se gadam. Od co? No. I co jakiś czas się tutaj zmienia. Ale to już widzę, że dużo ludzi odpadło. No cześć tam, hej. Hej, hej.
1: Hej, no widzisz, jak potrafiłem wykorzystać awarię sprzętu, żeby się z powrotem wbić. Ach,
0: no, spryciarz.
1: Te komputery. Wiesz co, mam wrażenie, że ostatnio w ogóle, to nie tylko u ciebie, ale w ogóle wszędzie, gdzie coś słucham, a używany jest Skype, ludzie mają problemy jakieś i to właśnie kiedy trafiają jakieś takie słowa typu Murzyn, typu czarny, typu właśnie analiza tego, skąd się wziął Murzynek Bambo i tak dalej, nie? Myślę, że zaczyna działać jakaś botowa cenzura na to wszystko. Nie wiem, co o tym sądzisz, ale może potrzeba będzie coś więcej w stanie się dokopać. Czasami nas tutaj nie cenzurują. Nawet, że tak powiem, werbalnie, słuchając i przerabiając jakoś te teksty.
0: Sorry, że taki jestem rozkojarzony, ale problemy techniczne straszne są. Może potrzeba coś będzie wiedział więcej. Hej, hej.
2: No hej, hej, hej, hej. Etam, mi się wydaje, że jesteś bardziej głupi niż konstytucja przewiduje, więc zapraszam do zebrania sobie odrobinkę chrustu i oddania się do najbliższej spalarni odpadów. Człowieku, żeby wyciągnąć, żeby połączyć to wszystko, żeby po pierwsze zidentyfikować naszą mowę, tak to się pewnie zapisuje w pewnych metadanych, w pewnych bazach danych, jak najbardziej, żeby znaleźć ISP, dostawcę internetu, krawca, to jest kolejna sprawa, żeby wiesz, żeby potem go odłączyć, to już jest kolejna sprawa, a w momencie, nawet jeżeli takiego rozłączenia dokonujesz, to dlaczego mu nie rozłączyć czegoś takiego na 20 minut, żeby już nie wrócił, tylko żeby to się nie skończyło. Nie wiem, może za dużo się naoglądałeś jakichś paradokumentów, czy innych dziwnych seriali związanych z kryminalistyką, że koleś dzwoni do oficera dyżurnego i mówi, ej, słuchaj, potrzebuję ustalić geolokalizację IP takiego, które tutaj właśnie zadzwoniło do mnie na Skype. To zajmuje miesiące.
1: Zdaję sobie z tego sprawę, chociaż wiesz, myślę, że krawiec nie kryje się specjalnie ze swoim IP-kiem, No to co innego my, tak? Mam, znaczy ja nie wiem, czy ty akurat, ale ja mam taki swój obyczaj, że troszeczkę zawsze zmieniam to IP. Jest to zabawa dla sportu, nie? Natomiast co do rozpoznawania mowy w Skype i tak dalej, no to tutaj jak mam swoją teorię. Nie widziałem wprawdzie nigdy kodu Skype'a, nawet gdybym widział, to pewnie bym go nie rozkodował. Natomiast nie jest on pewnie otwarty i przez to jest prawdopodobne, że do moc obliczeniowa urządzenia, na którym jest zainstalowana aplikacja Skype'a, automatycznie jest wykorzystywana do speech to text, tak? I myślę, że te bazy danych zawierają każdą rozmowę, jeżeli ktoś mówi wyraźnie nie cepleni, chociaż ostatnio próbowałem pisać na Androidzie cepleniąc i on sobie z tym radził, bo jeszcze jest coś takiego jak słownik, że można sobie te wyrazy jakoś tam porównać do wzorca i to naprawdę się już odbywa na bardzo takim wysokim poziomie i bardzo szybko. To jest ten rodzaj inteligencji budowany we współczesne urządzenia. Tak samo jak teoria była ostatnio, że maseczki nosiliśmy po to, żeby systemy rozpoznawania twarzy mogły się przetestować w nowej sytuacji, jak gdyby, nie? No, taki wiem, że to jest za bardzo spiskowe jak na ciebie i takie trochę ekstremistyczne z mojej strony, ale coś w tym chyba kurczę jest.
2: Tak, stek bzdur.
1: No nie wiem, no wiesz, ty jesteś bliżej w tej chwili IT niż ja, takiego IT od podszewki i pewnie wiesz coś na ten temat więcej, ale myślę, że jesteśmy, jeżeli nie w tej chwili, to w przededniu tego, że po prostu wszystko absolutnie, co będziemy mówić, jeżeli będzie taka możliwość, będzie w jakiś sposób, no może nie tyle nagrywane, co po prostu chociaż w formie tekstowej udostępniane.
2: To znaczy nie tyle udostępnione, ale jest coś takiego i to istnieje od bardzo wielu lat. Jest to system Echelon, który ma swoje ślady już pod koniec lat 80., gdzie faktycznie ten sygnał był w pewien sposób przechwytywany, w pewien sposób przetwarzany. Zresztą no, nawet używając dzisiaj dostępnych narzędzi, zrobiłem sobie kiedyś taki eksperyment na żywej twojej tkance nawet, gdzie jakieś tam jakichś twoich suchych pierdów, jakiejś tam audycji podstawiłem mikrofon.
0: Panie, nie obrażaj pan, dobre?

Hello, hello! Witam serdecznie po raz kolejny już dzisiaj, po raz drugi. Luźne gadki słuchają ojcowie i słuchają też wasze matki. No i to jest ten moment, kiedy możemy już sobie całkowicie się wyluzować i niezobowiązująco sobie pogadać o czymkolwiek, co tam wam leży na serduchu, na wątrobie. No, dawniej ludzie wierzyli, że w sercu jest rozum. Że, no, w każdym razie pewne cechy naszej osobowości, charakteru znajdują się w sercu, a w mózgu tylko niektóre. Nie wiem, czy w ogóle coś. No, w Biblii można przeczytać, że właśnie niech twoje serce coś tam nie zazna czegoś tam. No i dzisiaj te wierzenia, można powiedzieć, wracają. Są tacy, którzy odkrywają nagle, że rzekomo w sercu znajduje się jakaś pamięć, którą można przyrównać do pamięci kesze. Chciałbym skomentować tutaj jeden wpis pod audycją, taki, który mnie trochę smuci. Alicja pisze: do pana Jana Matejko, wspaniały, mądry człowieku, nie rzucaj perły przed wieprze. Dla niektórych nic nigdy nie

można uznać za lubianych przez wszystkich. Nie wiem, aktorzy typu Sztur czy Linda wchodzą do internetu, co to jest ten internet, pokaż mi tu, Wnusiu. I się nagle dowiadują, że są... No, zostają obrzuceni błotem, nie? Totalnie. I hejtowani są, i życzy się im śmierci, tak? Bez powodu w sumie. Więc jest to normalne zjawisko, że nawet osoba fajna, miła, sympatyczna będzie miała swoich hejterów. Nie należy się tym przejmować. Taki jest dzisiejszy internet, że jest wielu ludzi, którzy lubią hejtować. Ja tu nie mówię o Alicji, ja nawet no, tam rozumiem jej komentarz, bardzo sobie ceni i lubi Jana Matejko i bardzo ją zabolało, że ktoś tam coś miał, jakieś ale. No dobra, ale to czy żeby kogoś, jak się kogoś bardzo lubi, to trzeba zaraz tego drugiego nienawidzić, żeby podkreślić, że się tego tak bardzo lubi? No to niepotrzebne moim zdaniem zupełnie i po co się tutaj dzielić, konfliktować, brać za łby, bez sensu. Krawiec o kesze. Coś w tym może być. Cytuję Mr. Baranek. To chyba mnie cytuje, tak? Kesze. Coś w tym może być. Krawiec. Taki można by zrobić przed nagraniem. Taki małą czcionką na czarnym tle. Kesze. Coś w tym może być. Podpisane italikami. Krawiec. Nie wiem, co za Alicja. No, taki komentarz po prostu. No, Alicja. Jest tutaj też nazwisko, no ale ja tutaj zwykle nie cytuję nazwisk. Tylko imiona. Bo po co tak? Po nazwisku jak po pysku. Wyluzujcie trochę, ludzie, z tym Tomkiem też. Zaraz tylko wspomniałem, że sobie tu przebiłem piątkę z Tomkiem. Zaraz ktoś tu jest zły, że a mówiłeś, że kesze to tamto. No mówiłem, no i co z tego? A co to... Poza tym, nie, ja podkreślam po raz kolejny, przypominam, że to nie jest tak, że ja nagle jestem tutaj zwolennikiem, miłośnikiem, bo ja o tym nie wiem za dużo, nawet bym nie potrafił teraz wytłumaczyć, jak to działa, zgodnie z opisem. Więc co ja mogę mieć do kesze? Ja się bardzo cieszę, że jest taki kesze. Tak bym to podsumował, że to tak trochę z boku stoję i ani mnie to ziombi, ani duchi, ani wampiri. No, to słaby żart. No, więc wyluzujcie i dajcie mi spokój z tym już. Nie chcę się na ten temat wypowiadać. Nie wiem, nie zrobiłem urządzenia podobnie jak 100% z was. No... Odliczmy potrzebę, który zrobił sam Helfpena. Jedyna osoba, która sama zrobiła Helfpena. I dostała sraczki. No ale wiesz, człowieku, wyszło z ciebie to, co było w środku. Czyli to gówno. Wypłynęło z ciebie gówno. Bo no, jak się zesrałeś się, no, ale to nie mów w takim razie, że nie działa, bo zadziałało. A może to była taka manifestacja tego, jakby jakości twojego Helfpena, tak jak, no przypominam, że potrzeba się wybrał na warsztaty jakieś, gdzie właśnie skręcał drut, robił nano coating i tam maczał i zrobił Helfpena i przyniósł do domu i zaraz wyszła z niego ciekawość naukowca, tutaj, znaczy fascynata nauki, miłośnika nauki i postanowił otworzyć tego Helfpena, chociaż nie powinno się otwierać, ale to on otworzy. Otworzy. A co tam jest w środku? I otworzył. No. Można by potrzebę przyrównać do biblijnej Ewy, która zerwała owoc z drzewa poznania dobra i zła. I odciągnął koreczek, wyjął i otworzył, a mówił Bóg Kesze, że nie należy otwierać Helfpena. Nie, no nie wiem, czy tak mówił, ale może nie trzeba było otwierać. Kesze czy nie Kesze, ale Muppet to inteligentny ziomeczek jest. Zgadzam się w zupełności, nawet bardzo. I ma bardzo dużo wiedzy. Też nagrywał audycję kiedyś o Sumerach, pamiętam, Hiperprzestrzeń. Możecie sobie znaleźć, nawet jest w internecie nadal...
parę kanałów przynajmniej. Na pewno na jeden.

0: się ostatnio natknąłem, hiperaudycje. I tam możecie znaleźć audycje hiperprzestrzeń, z których jedna właśnie była o sumerach. I moja audycja to tak bardziej, widzicie, no takie rzeczy ogólnie dostępna wiedza, trochę ciekawostek, a audycja Tomka była bardziej taka skupiona na różnych najbardziej tajemniczych rzeczach związanych z tą cywilizacją, takich też zahaczających o pewne teorie odnośnie tego, skąd kto mógł, no takie... No, bardziej sprawy związane z rzekomymi technologiami, które mogły tam się pojawiać, niezwykłymi technologiami, no i takie bardziej tematy, bardziej tematyka taka, no rzeczy totalnie niezbadane i takie, które trochę pozostają jeszcze w obrębie różnych tam domysłów i przypuszczeń, ale bardzo ciekawe i polecam. Zresztą te audycje zawsze były cenione.
1: Pozdrawiam, 20 zł.
0: Hunter, dziękuję Hunterze. Dwie dyszki drogą nie chodzą, jak to się mówi. A może chodzą, czekajcie, patrzę przez okno, może gdzieś tam chodzą. Ale w nocnym radio chodzą, to jest ważne. Tu przyszły dwie dyszki i w nocnym radio chodzą. I dziękuję bardzo, Hunterze. No... Także możecie sobie znaleźć też taką audycję. Wpiszecie hiperprzestrzeń, sumerowie, to pewnie coś wyskoczy. No, jak puszka Pandory, faktycznie Ekin pisze. Chyba jakiś świeżak, bo tak nie do końca kojarzę Ekina. No, pisze tutaj taka puszka Pandory. No. Skoro było pogodnie z Tomkiem, to może też sprawdzi się, że wróci do NR Claude. No, na to bym nie liczył. Niektórzy po prostu są tacy troszkę, wiecie, obrażeni na amen, nie? I nieskłonni do tego, żeby się z kimś tam pojednać, bo jakby może się dobrze czują trochę w takim stanie, że mają jakiegoś wroga w końcu, no. Klot się czasami przyrównywał trochę do ojca Rydzyka, no więc też może ta oblężona twierdza jakoś tam dobrze działa, że fajnie mieć takiego złego wilka, którym można straszyć dzieci. Ale ja nie chcę się tu wyzłośliwiać już na nikim. Słuchajcie, Klot też okej, jak najbardziej, wszystko spoko tutaj. Nie chcę, nie czuję takiej potrzeby, żeby tam kogoś oceniać. Za dużo w ogóle jest oceniania dookoła. Ciągle tylko każdy ocenia i zajmuje się często życiem innych też za bardzo trochę, nie? Tak, ocenianie innych, życie innych, a tamten, a ten i po co to? Może się trzeba bardziej na sobie skupić i na swoich jakichś pasjach, przyjemnościach. Tak się czasami mówi też, że jak poukładamy sobie we własnej głowie, jak zajmiemy się trochę sobą, to potem to się i tak opłaci, bo więcej fajnych rzeczy wyjdzie z nas dla innych. Wiecie, o co chodzi, nie? Że człowiek się bardziej otworzy może na świat, na innych ludzi i przestanie się skupiać, przestanie być taki jakiś toksyczny, wiecznie obrażony, wkurwiony, łatwo irytujący się i w rezultacie niewiele wnoszący jakiejś dobrej energii, dobrej... No taki cały czas, taki człowiek, który cały czas opowiada smutną historię trochę, nie? Z rzeczy weselszych włączyłem sobie ostatnio film ze Stevenem Seagalem. Tak byłem ciekawy, dawno nie oglądałem. Tak byłem ciekawy, jak wyglądają te trochę nowsze filmy ze Stevenem Seagalem. I powiem wam, że takiej biedy, czegoś tak głupiego to dawno nie widziałem. To jest to Steven Seagal, o ile... Dobrze wspominam te filmy sensacyjne typu Niko, czy tam coś tam było, nie wiem, jakieś Bezlitości. To te nowe, współczesne bardziej filmy z Seagalem to taka równia pochyła po prostu, jest totalnie... Tak, po prostu oglądałem i się śmiałem. Taki absurd na absurdzie, w stylu na przykład, nie wiem, że jakoś oczywiście partnerkę dorwał. Akcja filmu dzieje się tu w Polsce i opowiada o porywaniu dziewczynek, gdzieś tam handel ludźmi, nie? I Steven Seagal, po raz 150 wcielający się w byłego agenta CIA. Oj tam, Krawiec, nie oceniaj. Ale co, Stevena Seagala mam nie oceniać? Przepraszam, to faktycznie, ja myślę, że to było niegrzeczne oceniać Stevena Seagala. Bardziej powinienem sam skupić się na własnych treningach Aikido, a nie oceniać biednego Stevena Seagala. Jesteś pewien, czy to był Seagal, a może Etam? No to tak, tak. Kiedyś zrobiłem taką... wyretuszowałem zdjęcie Etama i tak je retuszowałem, że aż wyszedł Steven Seagal taki prawie. Ale ten starszy Steven Seagal, taki już przy kości bardziej. I podobny. No ale tak. No ale jak? Bo mówisz, że za dużo oceniania, a w radiu cały czas oceniasz i wszyscy, wszędzie, zawsze... No dobra, no, może też ten błąd popełniam i powinienem mniej oceniać. Dobrze, Zenon, dobrze. A Zenon z kolei lubi tak się czepiać i szukać dziury i zaraz zadzwoni i mnie oceni i powie, że się obraził i powie, że się poczuł urażony w pupę i powie, że całą noc płakał i powie, że już kończy z tym wszystkim, z tym radiem całe te i powie, że jest zawiedziony i urażony i zaskoczony niemile i nie, no żartuję se, ale taki jest trochę czepialski, nie? Nieważne tam. I właśnie go oceniłem. Zrobiłem to, czego nie powinienem robić. No, w każdym razie tak. Steven Seagal jest z jakąś tam jakąś policjantką. Tropią i przyszli do jakiegoś mieszkania. Tam się pojawił oczywiście zamaskowany typ, który chciał zlikwidować ich, bo za dużo wiedzą. Za dużo, wiesz... Tak czasami mówię, jak Jan Matejko zadzwoni, to mu powiem, za dużo wiesz. No, niektórzy za... Co to za... Jakie dźwięki? Rew, niczym Padałem lew ryczący. Krawiec
1: to jest mistrz, wspaniały człowiek i ogółem całe te i pozdro 5 złotych.
0: Pawelo i Kiuan. Dziękuję bardzo. I jeszcze taki odgłos lwa, co to było? To jakiś znak z niebios i usłyszał krawiec lwa ryczącego i strwożył się. Ale Donata wziął w kieszeń i czmychnął szybko, a nogi jego gibkie, śmierdzące poniosły go. I rechocząc ochryple i przytulając Donejcika, zniknął on na horyzoncie. No dobra. Dziękuję bardzo. No. Ten Steven Seagal, co z nim? Słuchajcie, no ta policjantka siedzi z tym Seagalem, gadają, pojawia się tajemniczy, zamaskowany jegomość z pistolecikiem i postrzelił tą policjantkę biedną. Steven Seagal oczywiście zrobił fikołka, odbił się od ściany, dopadł typa, połamał mu jedną rękę, drugą rękę, jedną nogę, drugą nogę. I tak go skopał, że aż tynk ze ściany się sypał. No ale ta postrzelona policjantka leży, biedna. Nie jest tak wspaniała jak Steven Seagal. Nie odbijają się od niej kule. I on podchodzi i on, słuchajcie, co robi Steven Seagal? On nie zadzwoni po karetkę, ani nic. On musi wypalić te rany. Wziął jakiś nóż na kuchenkę gazową, rozgrzewa i zaczął jej wypalać te rany, wyciągnął jej nożem kulę, wypalił ranę. No super, no to dziękuję za takiego pomocnika Stevena Seagala. Wolałbym, żeby po karetkę zadzwonił albo coś, a nie wypalał mi rany. No ale dobra, wypalił jej, dał jej wody do napicia się w ogóle, żeby znieczulić, wypalił jej rany i no super. Innym razem jakieś sytuacje a la Monty Python. Nie wiem, czy pamiętacie taką scenę Monty Python i Święty Graal, gdzie Lancelot robi najazd na zamek, samo jeden, w bohaterski sposób biegnie w kierunku zamku i pokazani są dwaj strażnicy, którzy tak się patrzą na niego, tam zapałka, jakiś patyczek w gębie się tak patrzą, a on tak biegnie, tak zapierdala w ich kierunku, ale bardzo tak daleko jest. Za chwilę się patrzą znowu, a on tak jest bliżej już i dalej tak zapierdala w ich kierunku, tudum, tudum, tudum, zapierdala. Potem tak znowu ujęcie na tych strażników, tak się, tak patrzą się, a on jest dalej zapierdala, ale jest dalej. Tak jakby się zapierdalał w ich kierunku, ale się oddalał. Potem znowu jest bliżej, dalej, bliżej, a tak w pewnym momencie koło nich jest i tam ich przebija jednego mieczem, drugiego, kopa, wpada do tam do zamku. No taki sprytny po prostu manewr jakiś taktyczny, że biegnie, a raz jest bliżej, raz dalej. I tutaj takie same sceny, słuchajcie. Jakiś typ zwiewa przed Stevenem Seagalem i gdzieś tam skręcił w jakiś róg, biegnie, Steven Seagal go goni, a ten tak wypada na niego, tak bieg po prostu.
1: Pawelo i Kwan, kontynuuj wątek lwa, a nie jakieś sagule 15 złotych.
0: Pawelo i Kwan, ale czy to jest kobieta i mężczyzna? Czy to... Ja nic nie mam do związków homoseksualnych, proszę bardzo, jeśli robią to w domu i jeszcze wysyłają donaty, to ja nic nie mam, ja nie będę robił tu w radio stref LGBT, wolnych od LGBT. Dziękuję wam, chłopaki, za tego zacnego donajcika. Motyw lwa mam kontynuować, a co ja mam o lwach powiedzieć? Chyba miłośnicy lwów, bo za każdym razem, jak donata wysyłają, to lew ryczy. No co ja mogę powiedzieć? No samica lwa ma pazury dodatkowe z tyłu. Takie bardzo długie, żeby jak ucieka, to żeby drapać swojego prześladowcę tak tymi tylnymi, tak go zwiewać i kopać. O czym było wspomniane w filmie Logan? Bo ta Laura Logan, ta dziewczynka, która zrobiona jest z DNA Logana, Wolverina, to ona też ma szpony u stóp dodatkowo, a Logan nie ma. To tak ciekawostka a propos lwów. Co jeszcze o lwach mogę powiedzieć? Lwy to są obiboki. To lwica zajmuje się właśnie łowami, to lwica się opiekuje. Lew jest właściwie tylko od zapładniania. To tak, taka trochę taki gatunek etamiczny, można troszkę powiedzieć, nie? Że właśnie samiec jest od smakowania i podziwiania i komplementowania, a samica jest od polowania, od opiekowania, od sprzątania. Taka trochę etam to taki lew, można powiedzieć trochę. Seagal nie ma szans z lwem. No nie wiem właśnie, czy nie ma.

QAnon, może to QAnon. Muszę sobie tu jeszcze sprawdzić. Muszę sobie włączyć też listę donate'ów, żeby w razie czego, jak nie zdążę przeczytać, żeby móc sobie przeanalizować treść, bo czasami są bardzo takie zaskakujące, tajemnicze, enigmatyczne te wasze donejciki. Muszę mieć wgląd. Pawelo i Kiwan. No to tak. Tak. Możecie podrzucać jakieś tematy. Ja, podobnie jak tam, znam się na wszystkim i mogę każdy wątek pociągnąć. To nieprawda, że lew jest tylko od zapładniania, pisze Kunrad Zbawiciel 44. A od czego jeszcze jest? Bo lew to raczej... Znaczy, lew poluje też czasami, ale lwice dużo więcej polują. No tak trochę przejaskrawiam, ale tak w zasadzie to lwy to tak nie za dużo. Dużo więcej lwice polują i robią w ogóle i się starają. A lew to taki właśnie obibok trochę.

0: Przypominam, że audycja jest na żywo, całkowicie luźna, niezobowiązująca, co zresztą słyszycie, że gadam jakieś głupoty tutaj o lwach, o Stevenie Seagalu. Nie, przepraszam, dziś jest konkretny temat. Proszę dzwonić tylko w temacie lwa, w temacie lwów, w temacie Stevena Seagala. Tylko te dwa tematy. Witamy Potrzebę. Czy Potrzeba chce zabrać głos w temacie lwów, czy w temacie Stevena Seagala?
1: Wiesz co, w temacie lwów, no to pozdrawiam tutaj chłopaków z Rolicji, nasz kochany związek homoseksualny, który ci wysyła te donaty.
0: To palnąłem.
1: Tak.
0: To palnąłem trochę. Ale to skoro potwierdzasz, że związek homoseksualny, to pozdrawiam tutaj. Siema chłopcy, trzymajcie się. Ale słuchaj, a propos tych homoseksualistów, tak sobie dzisiaj pomyślałem, mówi się, że to geje trzymają łapę na Hollywood i popatrz, tam każdy aktor, już od dawna jest tak, że każdy aktor jest umalowany, upudrowany. O, jakieś syreny, przepraszam. Czekaj.
2: Pawelo i Kwano, ty od pedałów wyzywać to już nic nie dostaniesz. Dwulicowa jesteś nara, a Kwanto ten od Rolicji i nie czyta się Kiłan 1 złoty.
0: O, zostałem zbesztany i jednak chyba się niegrzecznie zachowałem, bo tylko 1 złoty dostałem. Ale to nie znalazło tu potwierdzenia w treści donata, że to jest para homoseksualna, bo się chyba zdenerwowali. Ale no to dobra, to możecie być, tak nie skumałem, że jesteście bardziej jak Bolek i Lolek i podpisujecie się razem, tak? Bolek i Lolek, Chip i Dale, to tak bardziej o to tu chodziło, tak?
1: No. No tak, no nie wiem, no krótką pamięć masz najwyraźniej, tylko sobie jeszcze jedną ciekawą rzecz otworzę, ze względu na to, że ostatnio się pobawiłem w parę rzeczy praktycznych. Tylko muszę jeszcze znaleźć wewnętrznego użytku. Nie, dobra, no dobra, słuchaj, przede mną, przed moimi oczami, w tej chwili mam otwartego PDF-a, którego niedługo upublicznię. No w sumie mogę to już teraz, jak ktoś chce. Podręcznik ochrony danych osobowych w Kościele Katolickim, komentarze, wyjaśnienia, wzory i wskazówki dla administratorów danych osobowych, głównie parafii, przez inspektorów ochrony danych publicznych kościelnych oraz osób prawnych, opracowane przez kościelnego inspektora ochrony danych. I tutaj jest jeszcze coś takiego, że jest to tylko wyłącznie, czekaj. A, dekret i tylko dekret stosuje się do kościelnych osób prawnych, gdzieś tutaj było, że to jest tylko do użytku wewnętrznego, pozdrawiam diecezję, która miała tego PDF-a wystawionego na zewnątrz. No właśnie, i w tymże PDF-ie możemy się dowiedzieć, w jaki sposób wręcz jesteśmy instruowani. W sumie to niedługo wrzucę, żebyście sobie mogli sami zobaczyć. Generalnie okazuje się, że to całe prawo kościelne, które niejako wyciąga spod ochrony danych osobowych związki wyznaniowe, pochodzi z 1947 roku i dlatego właśnie nie możesz zażądać od swojej parafii, żeby wykreśliła taką informację. I mam jeszcze jedno, to będzie mi szybciej o tym powiedzieć, ze względu na to, że parę sobie takich materiałów pobrałem i między innymi mam też przed oczami kolęda, praktyczne wskazania z zakresu ochrony danych osobowych w związku z wizytą duszpasterską. O, i tutaj to zastrzeżenie jest na samym wierzchu. Interpretacje zawarte w praktycznych wskazaniach są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego podmiotów kościelnych, głównie parafii.
0: A, czyli widzisz, jakie wyciekło.
1: No tak. No i między innymi mamy, kurde, to było to? Coś mi się tutaj nie do końca za...
0: Coś z tego kościoła wyciekło. Takiego brązowego. Przepraszam bardzo, bo znowu lew zaryczał.
2: Imanonant Paweł Krawcze. Dzisiaj tylko o lwach. Kici potrzeba 20 zł.
1: Tak jak mówi lwica, kiedy tam jej ktoś pazurą dotknie.
0: Kwan, tak? Mhm. Czyli zadałeś kwan temu, co tak. Mówiłem o nich, o Pawelo i kwan. No, Rolicja, ale tym razem się podpisali Q Anon i Pawelo, że się dopasowali do tego. Jak się...
1: Teraz się
0: dwie dyszki. Dziękuję. Ale piszą tutaj kici, potrzeba i Olwach chcą znowu. Co oni tacy maniacy Lwów? Ja nie wiem. Dobra.
1: Ja nie wiem, może są we Lwowie. i między innymi mamy taki punkt odnośnie kolędy. Czy można zapisywać informacje o innych parafianach uzyskane od ich sąsiadów? Tak. Dane osobowe uzyskane od innych parafian można umieścić w kartotece parafialnej grupa 1, lecz w rozsądnym terminie po pozyskaniu tych danych, najpóźniej w ciągu miesiąca, należy poinformować osoby, których dane dotyczą, o źródle tych danych. Można także uświadomić osobom informującym, że o tym fakcie pozyskania zostaną poinformowane osoby, których dane dotyczą. Krótko mówiąc, jak możesz sobie donieść na sąsiada, a księżulo kiedyś musi, no najlepiej za miesiąc, ale może na świętego dygdy, powiedzieć to faktycznie parafianinowi, którego to dotyczy. Czy można zapisywać informację, że dziecko chodzi na religię? Tak, oczywiście. Proboszcz ma prawny obowiązek troszczyć się o rozwój duchowy swoich parafian. Czy można zapisać informację dotyczącą stanu cywilnego parafian? Można zapytać o to, czy domownicy są małżeństwem cywilnym lub kanonicznym, czy też o inny element stanu cywilnego, rodzinnoprawnej sytuacji i można taką informację zapisać na karcie kartoteki parafialnej, lecz tylko wówczas, gdy taka informacja jest istotna ze względu na prawną możliwość udzielania sakramentów lub gdy ma ona inne znaczenie dla duszpasterskich obowiązków duchownego. Inne znaczenie dla duszpasterskich obowiązków duchownego. Wtrynianie nosa w nie swoje sprawy na przykład, myślę, że spełnia idealnie ten punkt. Podobnie też jest odnośnie zapisywania, czy domownicy chodzą do kościoła. Wynika to z duszpasterskiego obowiązku kapłana. To prawo kanoniczne nakłada obowiązek troski proboszcza o rozwój duchowy swoich parafian.
0: Czy kapłan może zapytać się, ile kto w rodzinie zarabia i gdzie pracuje i jaki ma numer buta? Tak, wynika to z troski kapłana. czy kapłan może się zapytać o to, ile kto posiada mieszkań, jaki ma samochód i jaki jest jego ulubiony kolor? Tak, wynika to z troski kapłana.
1: Wiesz co, blisko, bo pod punkt H. Czy można zapisać informacje o tym, gdzie domownicy pracują? Można te informacje zapisać w kartotece parafialnej. Wynika to wprost z przepisów z 1947 roku, grupa pierwsza. Muszę do tego naprawdę dojść, bo to będzie piękna kompilacja. No i finalnie, czy można zapisywać informacje o stanie, o chorobach parafian? No to są dane, tak, dane dotyczące stanu zdrowia są danymi wrażliwymi, objętymi szczególną ochroną. Jednakże prawo kanoniczne nakłada obowiązek troski duszpasterskiej chorych poprzez regularne wizyty z posługą sakramentalną w ich domach oraz przez obowiązek udzielania sakramentu namaszczenia chorych. Ogólna informacja o chorobie parafianina może się więc znaleźć na karcie kartoteki parafialnej.
0: To jest głupsze niż filmy ze Stevenem Seagalem jeszcze.
1: Ale jest jeszcze dopisek, jednakże szczegółowe informacje dotyczące stanu zdrowia mogą znaleźć się, o ile naprawdę jest to konieczne, ze względów duszpasterskich, wyłącznie w prywatnych zapiskach duszpasterskich.
0: Czy kapłan ma prawo poprawiać rajstopki chłopców i dziewczynek będących akurat na rekolekcjach? Tak, wynika to z troski kapłana.
1: Byłoby to oczywiście naruszenie nietykalności osobistej, ale ponieważ kapłan ma obowiązek dbać o przykładne życie swoich parafian, może im nawet majteczki wylizać.
0: A były takie tłumaczenia właśnie, jakiś tam tłumaczący się pedofil ksiądz mówił właśnie, że on te rajstopki tak tylko poprawiał, bo się bał, że dzieci zmarzną. Takie tłumaczenia w sądzie, czujesz? A słucha tego sędzina, która akurat chodzi 3 razy dziennie do kościoła, nad nią wisi krzyż i słucha tak. Tak, wystąpiły tu szczególne okoliczności troski kapłana o nienagannie ubrane rajstopki. Oddalam!
1: Tutaj między innymi w tym podręczniku, gdzie mamy 102 strony dokładnych instrukcji, w jaki sposób chronić dane osobowe, oczywiście z zachowaniem troski o naszych parafian, mamy między innymi rozdział 31, ogłaszanie kar kościelnych. Nie wolno, zgodnie z dekretem tego kościelnego inspektora danych, ochrony danych osobowych, nie możemy monitorować ani ingerować, nie może ingerować ani monitorować przetwarzania danych dokonywanych przez trybunały kościelne w ramach sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości. Czyli wiesz, taki inspektor danych osobowych, który ma taką czerwoną linię, której nie może przekraczać. Nie? To nie oznacza to jednak, że zasady ochrony przetwarzania danych osobowych w tym zakresie nie powinny być respektowane. Aczkolwiek podstawą ochrony będą przede wszystkim przepisy proceduralne. Ogłoszenie dekretu karnego lub wyroku oznacza ujawnienie danych poza forum procedury kościelnej sensu stricto. Oznaczenie suspensy jest przede wszystkim kwestią dobrego imienia osób biorących udział w procesie. Nie oznacza to jednak, że ogłoszenie dekretu karnego czy wyroku będzie automatycznie naruszeniem ochrony danych osobowych. I tutaj jest bardzo ciekawy cytat, który pochodzi z prawa kanonicznego, punkt 220, czy co oni tam mają, czy paragraf, czy jak to się tam nie zwie. Prawo dobrego imienia nie podlega bezwzględnej ochronie, lecz zgodnej z prawem kanonicznym. A wydanie i upublicznienie dekretu lub wyroku może mieć swoje podstawy w danej procedurze, przez co zgodnie z prawem zatem nie mogłoby stanowić bezprawnego naruszenia dobrego imienia na forum kościelnym. Zatem każdy przypadek powinien być oceniany osobno, a oznacza to, że można ujawnić kościelny wyrok lub dekret karny, ale wyłącznie wewnątrz wspólnoty kościoła. Czyli ksiądz jak cię zrzuca z ambony, to jest wszystko okej, bo to jest w mirze kościoła.
0: No tak, to ja wiem, im wszystko wolno. Było też tutaj pytanie, co słychać u Rolicji. Nie wiem, co słychać, wiem natomiast, że jest całkiem sporo fajnych podcastów, nawet na naszej stronie tutaj, nocneradio.pl, jak sobie wpiszecie w wyszukiwarce, trochę niżej tam trzeba zjechać, jest niezbyt dobrze ustawiona, ale wpiszcie tam Rolicja i wam wyskoczy kilkanaście fajnych, ciekawych podcastów do odsłuchania w długie zimowe wieczory, a właściwie to w letnie teraz i w jesienne już niedługo. No. A ty wiesz, co słychać u rolicjantów?
1: No, wiem, że żyją, że mają się dobrze, także no w sumie tak do końca nie wiem, ale skoro stać ich na 20 zł, żeby ci wysłać, no to spoko.
0: Powodzi się, no.
1: O, szaleństwo. Mam jeszcze tutaj jeden ciekawy punkt, zbieranie ofiar, bo jak się okazuje, członkowie Rady Duszpasterskiej Parafii chodzą z takim, wiesz, zeszycikiem i tam odhaczają, tam z imieniem, nazwiskiem, adresem. Ofiardowcy wpisują do zeszytu prowadzonego w celu rejestracji ofiar swoje imię, nazwisko, adres, kwotę oraz poświadczają to podpisem. No i pytanie, czy to jest dozwolone? No bo czy na początku takiej listy, i to jest, wiesz, to jest takie pytanie zadawane, że to pytanie ktoś ci zada i ty masz zaraz przygotowaną odpowiedź. Czy na początku takiej listy powinna być jakaś formuła informująca o przetwarzaniu danych osobowych? Jak ona powinna brzmieć? Odpowiedź. Z tej racji, że sprawa dotyczy wyłącznie wewnętrznego życia kościoła, zastosowanie będzie miało wyłącznie prawo kanoniczne. Państwo w państwie, moi drodzy, dopóki wszystko jest wewnątrz wspólnot kościoła, to kurde się nic nie liczy. Wiek przyzwolenia się nie liczy, dane osobowe się nie liczą, nic się kurwa nie liczy. A jeżeli do takiego dokumentu dotarłem, to pewnie i takie zaszyciki gdzieś tam skany bym gdzieś kiedyś wyrwał na pewno.
0: Wiesz, co się liczy? Dobro apostolskiej stolicy! I donejcik 44, magiczna liczba, tym bardziej robi się magicznie. I Slaver napisał, nie ma radiowca nad Krawcula, a potrzeba jest jego prorokiem, Krawculu Akbar. No czyli tak trochę słabo wypadasz, co najwyżej jako taki mahomecik tutaj. A jest tutaj siła najwyższa.
1: Biorąc pod uwagę, co ludzie potrafią odpierdolić w imię Mahometa, to jestem spokojnie, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dumny z takiego wyróżnienia. No dobra, tych problemów jest więcej, ale to jest, mówię, to jest 100 stron, więc to jest takie, można powiedzieć, demo tego, co się za jakiś czas ukaże. Myślę, że nawet gdzieś tutaj jakimiś naszymi nocno-radiowymi czatami dzisiaj spróbuję wrzucić tego linka, żeby każdy z was mógł sobie pobrać i potwierdzić, że to autentycznie, faktycznie pochodzi ze strony internetowej jakiejś tam diecezji, z tego co pamiętam. No i no nie jest to oczywiście podpis cyfrowy, no ale jakieś namaszczenie boskie będzie. No jest nieźle, jestem, że tak powiem, bardzo, bardzo mocno rozbawiony, jak to wszystko wygląda. A też z drugiej strony, wiesz, tutaj najmniejsze szaraczki, robisz sobie tutaj jakiś biznes, zakładasz spółkę, masz 5000 kapitału, nie? Tak, musisz, kurde, bulić jakieś tam umowy jakiegoś tam administratora danych, szkolenia, cuda na kiju, szyfrowanie, 10-poziomowe, super złożone hasła. A to, kurde, trzeba było założyć związek wyznaniowy. Ty, ja wiem. Załóżmy Kościół Wolnych Komputerów. I maszyny będą wstępowały do tego związku i w momencie, kiedy dane osobowe będą się tam znajdować, nie będą podlegały żadnej ochronie, no bo proszę pana, prawo kanoniczne.
0: Azes pisze, relaks według P19, rozmowy o klerze. Relaksujemy się. Nie, no, różne tematy są. Jeszcze mi się przypomniało, jak Steven Seagal się wbił na jakiś bankiet, bo szukał tej dziewczynki porwanej i ta dziewczynka mu zostawiła z ciastek i koreczków na tacy zaszyfrowaną wiadomość i Steven Seagal tylko się popatrzył na tacę i od razu wiedział, że tam jest, że one są tak poukładane, że tam jest szyfr jakiś, taki sprytny jest, to w ogóle brechtałem. No tak mówię ci, tak głupiego filmu nie widziałem ostatnio. A jaki był najgłupszy film, jaki ty widziałeś w ostatnim czasie, który cię jakoś zażenował, który nie miał być głupi i był głupi, tylko miał być bardzo taki, wiesz, na poważnie i jakiś taki, wiesz, spoko całkiem i sensowny, a taka, wiesz, głupotka z tego jakaś wyszła reżyserowi. No to nie.
1: Ostatnio oglądałem Frankenstein, czyli horror klasy Z. No, można sobie wyobrazić, Frankenstein plus rekin. Klasyka gatunku i był jeszcze, kurde, zaraz ci powiem, jak to się nazywało. To jest w ogóle dostępne, ono jest dostępne na YouTubie i tak się zastanowiłem, czy nie zrobić jakiegoś wspólnego oglądania na YouTubie, czy gdzieś tam przy użyciu tego naszego czegoś, jakiejś dziwnej, jak to się nazywało? Wydrążerca.
0: Ale to chyba mówisz o filmach, które miały być śmieszne i absurdalne, nie? A tutaj chciano zrobić całkiem do rzeczy film. Zabawne było też, jak Steven Seagal wbił na komisariat, ale się specjalnie dał oczywiście aresztować, tak żeby go tam zabrali, bo nie chciał na coś tam odpowiedzieć, to był taki jego plan. Zabrała go ta policjantka na komisariat, jeszcze nie wiedziała, że to jest były komandos, były pracownik CIA, żołnierz i asasin. I on przyszedł tam na komisariat i pani se gdzieś poszła, on od razu tam do komputera zhakował, się włamał, a potem jeszcze przy okazji podszedł do jakiegoś typa i pomógł mu sprawić, że takie rozpikselowane na maksa zdjęcie, na które się składało z 9 na 9 pikseli, on, słuchaj, zwiększył przepustowość łącz i się zrobiło takie wyraźne mocno. Tak więc Steven Seagal posiada umiejętności hakerskie, których byś w ogóle zzieleniał z zazdrości. Nie wiedziałeś w ogóle, że takie rzeczy można robić.
1: Kurde, no technologia Cache, no to może technologia Seagala, przecież to ona przynajmniej działa, tak? W filmach miało sens, więc kurde, takiego krapa to powiem szczerze, że naprawdę dawno nie oglądałem, głównie dlatego, że wiesz, że głównie jakieś tam Netflix, HBO i tak dalej, więc jeżeli coś się zapowiada tragicznie, no to po prostu wyłączam, nie będę się tutaj jakoś, wiesz, skupiał na tym, żeby zrobić sobie twaróg z mózgu. No pomyślmy, ale nie, nic mi do głowy za bardzo nie przychodzi, nawet sobie tutaj przeglądam listę ostatnio obejrzanych, ale naprawdę potężny kawał czasu, nic takiego się nie stało, szczerze mówiąc.
0: No, bo widzisz, musisz więcej oglądać filmów ze Stevenem Seagalem. Jeszcze fajnie pokazano Warszawę, bo tam właśnie się wszystko w Warszawie rozgrywa. I wszyscy piją wódkę, ci Polacy. Nawet ta policjantka sobie tak pije tą wódeczkę za każdym razem, jak gada ze Stevenem Seagalem, ale ona pije tak delikatnie sobie makielonka i tak tylko sobie odrobinkę popija. Jej szwagier, który prowadzi knajpę, okazuje się, że ma całą torbę broni, jak Steven się tam zbroi do walki z głównym Big Bossem, to oczywiście zaraz się znajduje pod barem cała torba broni, czyli i tam dzieci na ulicy... Na ulicy przy kamienicach grają w piłkę. Jakiś taki totalny absurd, wiesz, że ta Polska to taka, wszyscy poubierani trochę jak, nie wiem, jak w latach 70. jakąś, wszystko takie trochę szare, obskurne i boazeria na ścianach, stare komputery, taka Polska zapóźniona trochę, wszyscy sobie popijają wódeczkę, dzieci grają w piłkę, no nie mają tam żadnych innych zabawek, w piłkę grają. I Steven Seagal na końcu z głównym bossem się pojedynkuje na szable. W ogóle odkładają broń i się na szable się biją. Jakieś kurde. No i tak, i w wielu miejscach grają na skrzypcach, tak jakby to jakaś, nie wiem, jakieś takie ruskie bale, że tam przychodzisz, a tam grają na skrzypcach i jedzą kawior. I wódkę piją. Kawior, wódka i skrzypce. No taki, wiesz, jakby trochę to wszystko wyglądało, jakby Amerykanin sobie wyobrażał Polskę. Przyjechał tutaj i nie, to tutaj nie pokazujmy tych budynków właśnie nowoczesnych, pokażmy obskurne podwórka, wszyscy muszą wódkę pić, a ten ma mieć wąsy, barman, ta wielki wąs i ma całą torbę broni pod barem, no i autentycznie, jak Polak jakiś tam jest, to każdy ma wąsy.
1: Ale to wiesz, jeżeli przyjechali, to już by było, wiesz, już to by było trochę niezłego farta. Pamiętam, był kiedyś jakiś taki starszy odcinek Top Gear bodajże z końca lat 80., początku 90., gdzie właśnie zawitali do naszego pięknego kraju. No i tutaj, kiedy faktycznie się zderzasz z tą rzeczywistością, no to już wiesz, już masz bardziej takie sensowne, można powiedzieć, wnioski, ale sam pamiętam jeszcze w latach 90., gdzie tak trochę sobie podsłuchałem, jakoś właśnie mój wujek gdzieś tam prowadził negocjacje dotyczącą sprzedaży ziemi pod jakąś inwestycję z jakimś tam typem, który przyjechał do Polski, tam ileś tam naście działek chciał kupić i coś chce wybudować, no i oczywiście każdy Polak jak najbardziej chciał tutaj wyciągnąć pieniądze. No i ten Amerykanin, który przyjechał do Polski w latach 90. był w wielkim szoku, że mamy prąd.
0: No tak. W jakiejś encyklopedii Microsoftu jest pokazana Polska, właśnie jak jedzie sobie bryczka, konie. Szkoda, że niedźwiedzia polarnego jeszcze gdzieś tam nie ma w tle. No tak.
1: Ale wiesz, ale myślę, że jeżeli byśmy wzięli takiego statystycznego Polaka, który miałby opowiedzieć o życiu w Iranie, dajmy na to, no to też Irańczycy albo ludzie, którzy mają trochę więcej ogłady światowej, też by się mogli zacząć śmiać. A wiadomo, że to jest, wiesz, to jest film akcji, tak? Tutaj nikt się nie będzie spuszczał nad jakimś dokładnym odwzorowaniem tego miejsca, mi się wydaje, więc sądzę, że... No to nie miał być, no to miałby, to miałby, miała być kolejna mordobijka ze Stevenem Seagalem, tam miała być choreografia, tam właśnie miały być jakieś sztuczki, rodem praktycznie z kreskówek. No ale to jest właśnie taka, no nie wiem, taki klimat, tak? No dzisiaj byśmy to nazwali filmem klasy B, no ale z drugiej strony też pamiętaj, że te filmy zajebiście dobrze się sprzedawały. One, bo tym bardziej nawet jeżeli sobie tutaj trafiły na nasz wschodni rynek, to i kasety wideo, tak, i jakieś ciągle przecież tak gówno z Seagalem lecą w telewizji poprzetykane jakimiś reklamami, nie wiem dlaczego jeszcze w XXI wieku ktokolwiek to ogląda, no ale mimo wszystko to się w jakiś sposób sprzedaje, więc może założeniem było pociągnięcie tego aż do takiego absurdu, bo zauważ, że jest tutaj pewna konsekwencja, że za każdym razem, że nie wiem, no jest tutaj jakaś absurdalny storyline, jest potężny gwałt na logice dokonany, no ale to się sprzedaje, wiadomo, że w showbizie i w każdym biznesie chodzi przede wszystkim o dochody.
0: Mhm. Okay. No ale dzisiejsze filmy sensacyjne wydają mi się bardziej na poziomie i bardziej to się wszystko kupy trzyma. Taka radosna twórczość to już dzisiaj nie przejdzie za bardzo. Więc jak włączam sobie na przykład film o mistrzu Ip Man, czwartą część, bardzo fajna, to w ogóle to jest całkiem niezłe kino, bo tam, owszem, są walki, ale jest piękna historia opowiedziana. Można się dużo o Chińczykach dowiedzieć, o ich kulturze, o tym, jak inne narody starały się tam im mieszać. No trochę takie jest to... pokazanie w samych superlatywach w sumie tych Chińczyków, że oni tacy spokojni, mądrzy, każdy tam, wiesz, po prostu jest mistrzem ciskającym mądrościami na lewo i prawo, a wszyscy przybysze z zachodu, zachód to taki, wiesz, takie gbury, chamy, które nic nie szanują, po prostu takie... którzy by tylko, wiesz, chcieli tam niszczyć i grabić i przejmować, no takie... Było takie kino Blaxploitation, które pokazywało czarnych w samych superlatywach i zawsze byli tam silni, sprytni, mądrzy. No to trochę Chińczycy teraz takie kino robią, można powiedzieć.
1: No ale wszyscy takie kino, mi się wydaje, robią, tak? Jeżeli mamy do czynienia z, to chyba była polska koprodukcja, Dywizją 303, gdzie oczywiście, tak, to była no całkiem sensownie, wiarygodnie pokazana, tak, ale coś było Piłsudski, coś tam o bitwie z 1800 bodajże 12 roku, żaden ze mnie ma tylko, także tutaj tak sobie, wiesz, tak rzucam tylko hasłami, to też jest pewne takie, wiesz, budowanie pewnej, jak to określić,
0: Były
1: jakieś takie... Nie, było jakieś takie określenie na sztukę, która ma na celu pokrzepienie serc, że robisz dzieło ku pokrzepieniu serc i ono na terenie Polski powstało, na współczesnym terenie Polski powstało, bardzo się zawiązało właśnie w okresie zaborów, gdzie faktycznie no, ludzie byli nękani, ludzie byli dręczeni i jednak od choćby Moniuszko i Straszny Dwór jest tutaj pięknym przykładem takiego dzieła ku pokrzepieniu serc, że mimo wszystko, tak, mimo wszystko w tej ciemnej dupie nawet potrafimy, nawet jeżeli się rozgościmy, to w dalszym ciągu jesteśmy dumnymi Polakami, bo mamy z czego być dumni. No i no, to jest, wydaje mi się, że całkiem normalne, tak? To jest jakieś coś, co będzie zarówno, po pierwsze się dobrze sprzeda, będzie dobrze przyjęte, zarówno przez widzów, jak i przez krytyków. Będzie może śmieszne dla innych nacji, ale nie wieszałbym aż tak psów i się czepiał, że tutaj znowu jakieś takie kino, które się skupia, żeby pokazać w samych superlatywach, wszyscy to robią. Weź sobie jakikolwiek film wojenny wyprodukowany przez Stany Zjednoczone, no to przecież to jest żywa reklama tego, żeby wstąpić do Marines.
0: No tak. No, jeśli chodzi o Hollywood, to spodziewałbym się, że będzie jeszcze więcej filmów o Holokauście, o dzielnych, bohaterskich Żydach. A jakich tematów nie zobaczymy? No, może jakichś takich, które by przedstawiały na przykład dawnych Semitów, tak wracając trochę do tematu Sumerów w niekorzystnym świetle, to nigdy takiego czegoś nie zobaczymy na pewno. Będzie coraz więcej filmów, gdzie geje i różne mniejszości tak są fajnie pokazywane, to mądrzy, sympatyczni, wrażliwi, a no, pewnych tematów nie będzie. Jednak się różni trochę kino europejskie od Hollywood. To hollywoodzkie kino też bardzo tak gloryfikuje często wojnę, pokazuje. Niby mieliśmy też trochę tych filmów antywojennych, ale to dziwnym trafem, jak ktoś zasłynie ze zrobienia dobrego, naprawdę antywojennego filmu, albo jak nagra film o elitach, o masonach, przedstawiając różne dziwne, zagadkowe rzeczy, to dostaje zawał serca. Zawał serca albo raka dostanie, może mu wszczepią raka albo coś.
1: Trochę generalizujesz ze względu na to, że oczywiście mamy wielki wstyd i komerchę, która się wywodzi z Hollywood, ale też mamy jakieś bardziej niezależne produkcje. Mamy czy to właśnie dodatkowe niezależne, to znaczy niezależne finansowanie. Finansowanie nigdy nie jest niezależne, ale właśnie coś, no pamiętaj przede wszystkim, że film, który będzie robił coś nowego, który będzie wprowadzał nową jakość, on się nie sprzeda. Ludzie na tym nie zarobią pieniędzy, ponieważ ludzie jako tępa masa woli sobie oglądać, nie wiem, aż to, że chciałem powiedzieć, że Avengersów, ale już niech będzie, że Batmana sobie lubią oglądać, tak? I to jest dla nich zjadliwe. I taki film o Joker wyjdzie i o, to jest kontrowersja, no wow, ale to jest dalej kontrowersja w pewnych bardzo określonych ramach, żeby tutaj nikogo nie skrzywdzić, nie poruszyć właśnie żadnego kontrowersyjnego tematu. Tutaj, wiesz, tutaj sobie... Z jakimś dystansem do tego podejdziemy. No mamy listę Schindlera, tak? Przykładowo, która się odbiła na całym świecie bardzo wielkim i szerokim echem. Tylko czy widzisz, żeby jakieś kina, no studyjne kina, no to jeszcze może, ale żeby kino zrobiło sobie, nie wiem, nocny maraton, jakaś taka sieciówka, Helios dajmy na to, nocny maraton filmów, po których chce ci się żygać, tak? No nikt tego nie zrobi, bo ludzie nie chcą takich rzeczy oglądać. Przede wszystkim, no sztuka, jak to jakiś czas temu mówiłem, polega na wywieraniu, na wyzwalaniu w człowiekach emocji. Tylko że to kino, które się dobrze sprzedaje, to kino hollywoodzkie, będzie się skupiało tylko i wyłącznie na emocjach dobrych. Tak samo Bollywood nie bez powodu sobie tylko jedną literkę zmieniło i kolor skóry aktorów i trochę przycięło na efektach specjalnych. Też operuje tylko i wyłącznie na pozytywnych emocjach. I w momencie, kiedy masz produkcję, czy to będzie film, czy to będzie gra, czy to będzie utwór, który bierze trochę więcej z tego całego pięknego wachlarzu wszystkich emocji, no to już jest potężny, wiesz, potężny dramat. Bo jak tak można? Dlaczego wy mi to pokazujecie? Dlaczego ja to za to zapłaciłem? No nie, no to kurde, ludzie nie chcą, nie wiem, boją się myślenia, nie wiem jak to do końca określić. Nie, myślę, że nie chcą, tak? Że chcą tego kotleta, tak, kapelę w niedzielę i żeby wszystkim zmęczonym znów było weselej. Jak to Dałkrzewicz śpiewał, i tak to się kręci, i nie da się uciec przed życiem, co zwie się za dupie, cytując klasyka. No więc nie jest tak, że nie ma takich filmów. Jest choćby festiwal Sundance i kanał z filmami Sundance TV, który właśnie bardzo mocno pompuje, promuje to kino niezależne, gdzie możesz sobie zobaczyć bardzo abstrakcyjne historie, które są oderwane od rzeczywistości. To znaczy takiej, wiesz, takiej naszej rzeczywistości filmowej, to miałem na myśli, gdzie spotkamy się z czymś zupełnie, zupełnie innym. Albo nie tak dawno temu film, który polecałem, Floki, Kokoda, też z horror z Skandynawii, który jest tak dziwny, który jest tak bardzo niemiły, że dosłownie jak to oglądasz, to lepiej sobie weź miskę, bo się zżygasz po drodze. Tylko że to właśnie ludzie nie chcą żygać podczas filmu, oni nie chcą czuć złych emocji, nie będą płacili za to, więc do czego tutaj dążymy, tak? Nie ma czegoś takiego jak kino zachodnie, kino wschodnie, są pewne, powiedzmy, jakieś przyzwyczajenia, ale to jest opowiadanie historii, tak? Jeżeli zwrócimy sobie na całą uprawę, czyli muzyka, praca kamery, praca mimiką, praca tembrem głosu, no to i sobie weźmiemy takiego laureata Oscara, czyli Parasite, koreański film, który naprawdę zrobił furorę i wywiera niesamowite wrażenie, jeżeli chodzi o budowanie historii. No to czy to jest kino wschodnie, czy to jest kino takie azjatyckie? No są Azjaci, tak? No,
0: ale dzisiaj się miesza to wszystko mocno, nie? Dzisiaj tak, coraz więcej mamy takich produkcji, po których już ciężko powiedzieć, czy to kino zachodnie, czy wschodnie. Są po prostu coraz więcej jest kooprodukcji.
1: No. Znaczy to, do czego zmierzam, to jest, że nie istnieje coś takiego jak kino wschodnie, zachodnie, polskie, europejskie, niemieckie, jakieś tam, czy jest Wysp Owczych, istnieje Hollywood, które robi 99% PKB, jeżeli chodzi o produkcję filmów. I to jest niefajne, bo to narzuca nam pewien kaganiec, nam pewien styl myślenia i jeżeli sobie weźmiemy jakiś coś z tak zwanego kina alternatywnego, coś właśnie z produkcji sfinansowanej nisko, no to okej, okay, no to jakoś wygląda i jest w pewien sposób różne, ale też mamy produkcję, które choćby w Polsce widzimy jakieś tam, nie wiem, Cats Vegas, czy inne Planety Singli, czy inne tam, jak to się nazywało, nie wiem, jak Miłość to był serial, ale coś tam też, że 10 kurde części, tam zawsze ten brodaty Karol, jak on się chyba nazywa, gra. To jest takie wannabe Hollywood, tak? Że to jest w dalszym ciągu kino amerykańskie, tylko że jest nagrane w Polsce, że jest wyprodukowane w Polsce, że się sprzedaje tylko w Polsce i jest forsowane potem Listy do M. O, Listy do M to się nazywało. Ale to jest Hollywood. To jest Hollywood, bo to jest kalka z tego, co zostało wzięte z tych wielkich produkcji, które zajebiście dobrze się sprzedały za wielką wodą. Więc fajnie by było postawić tę granicę, wiesz co, bardziej poziomo niż tak oddzielać to według krajów, bo wydaje mi się to bardzo nieuczciwe. No właśnie ten Bollywood, który też kopiuje bardzo z hollywoodzkich superprodukcji i jakoś tam sobie daje radę. Rosjanie robią przecież też całkiem niezłe superprodukcje. Tutaj akurat tego skażenia. No z Hollywood biorą to co najlepsze moim zdaniem, więc kino rosyjskie współczesne, szczególnie science fiction, myślę, że Strugaccy byliby bardzo dumni. Patrząc na to, co się dzieje współcześnie. Jeżeli patrzymy na kino, to przede wszystkim powinniśmy oderwać wszystko, co jest z Hollywood i wszystko, co jest z tym związane. I dopiero wyzbyć się wszelkich analogii, że to ci przypomina, nie wiem, Awatara, w Kompanię Braci czy cokolwiek. Nie. Oderwijmy się od tego i dopiero zacznijmy oceniać, bo inaczej będziemy wpadali w cały czas w to, że jest jeden taki wielki korporacyjny producent i wszystko do niego się porównuje.
0: No, jeśli mowa o Hollywood, mamy dużo naprawdę świetnej twórczości. No, ostatnio sobie przypominałem twórczość Stanleya Kubricka. Kurczę, to był reżyser. Strasznie mi brakuje tej klasy reżyserów i producentów w sumie też. Przypominałem sobie Oczy szeroko zamknięte. Dużo bym dał, żeby się dowiedzieć, co zostało wycięte i czy w sumie, czy na pewno został ten film tak masakrycznie ocenzurowany, jak się mówi, bo to też może być trochę fake news. Natknąłem się na informacje, które podważają trochę tą teorię, że tak strasznie ten film został po śmierci Kubricka przejęty przez masonów, iluminatów i wykastrowany z ważnej treści. Wydaje mi się, że może to być przesadzone trochę. Poza tym często to są naturalne zabiegi, bo czegoś tam brakuje, coś nie zostało jeszcze dokręcone. Tak było z ostatnim filmem Bruce'a Lee. Gra śmierci, który został praktycznie zrobiony na nowo, ale tylko dlatego, że Bruce pozostawił po sobie notatki jakieś. Nie do końca jeszcze to było wszystko dopięte, no i zginął, no i trzeba było coś z tym zrobić. I śmiem twierdzić znowu, że kurczę, że te zmiany wyszły na dobre bardzo, bo się zrobił wiele ciekawszy film niż to, co miało wyjść z ręki Bruce'a, który się w pewnym momencie wziął za reżyserowanie mocniej. I w ogóle też Bruce'a Lee znajdziecie właśnie w tej czwartej części sagi o Ip Manie. Też się pojawia właśnie młody Bruce, który jest w Stanach, który rozwija tam swoją karierę. Bardzo fajny wątek. No, a też tak się zastanawiam, co w tej głowie Kubricka się działo, jaki jest taki ogólny przekaz jego filmów, wydźwięk. No i wychodzi na to, że w dużej mierze to jest takie rozczarowanie cywilizacją bardzo mocne, i znaczy człowiekiem jako istotą. On wskazuje człowieka w bardzo, pokazuje człowieka w bardzo w sumie niekorzystnym świetle i jako taką istotę, która robi tutaj dużo zła, buntuje się, sprzeciwia, ma skłonności do zła przede wszystkim. To jest bardzo negatywna ocena człowieka jako istoty. No, widać to wyraźnie w Mechanicznej Pomarańczy, w Odysei też trochę w sumie, nie?
1: W zasadzie we wszystkim po kolei.
0: We wszystkim, no, a już Full Metal Jacket. No, ale no, te ostatnie filmy są zagadkowe, no bo te trzy ostatnie, Lśnienie, Full Metal Jacket i Oczy Szeroko Zamknięte, to są trochę takie filmy, które faktycznie jakby dotykały rzeczy, których proszę nie dotykać, prawda? No bo mamy tutaj antywojenny film, mamy film Lśnienie, w którym są zagadkowe sceny, które miałyby rzekomo sugerować, że nie wylądowaliśmy wcale na Księżycu, że to, co robi NASA, to jest taka dziecięca gra z nami trochę, i mamy Oczy Szeroko Zamknięte, film o elitach zdeprawowanych, ale w zasadzie to jest film mniej o elitach, a bardziej o tym, że człowiek jest istotą mocno seksualną, tak jakby, i że poprzez ten seks elity nas starają się w dużym stopniu kontrolować. Tak to odczytuję trochę.
1: A może to jest taka, wiesz, taka kompletna opowieść życia od Lolity do elity.
0: No i Lolita właśnie jeszcze, no. Ciekawe, co Kubrick by powiedział o Hollywood, jakby żył. Może to samo, co niektóre gwiazdy mówią, co Mel Gibson mówi o Hollywood, albo co ci molestowani ludzie, co byli chłopcami podczas kręcenia Goonies. No, już mówiłem o tych dziwnych takich żartach. Tu, wiesz, jak z ust dziecka padają żarty o narkotykach i sadomaso, to wiedz, że coś się dzieje, nie? Ale ty chyba jesteś sceptyczny znowu i powiesz, że to szury tu szurają, a Hollywood to zwyczajni ludzie. Tylko, że zamiast podawania se ręki, to kutas do buzi na dzień dobry i zapraszamy. Po wykonaniu tej czynności zapraszamy do naszego biura.
1: Sceptycyzm nie opiera się na... Sceptycyzm i denializm to są dwie różne rzeczy. Denializm jest to odrzucenie pewnych rzeczy mimo istnienia dowodów, natomiast to był denializm, a sceptycyzm polega na tym, że wiemy, czego nie wiemy i nie próbujemy się tutaj za bardzo domyślać i szukamy, nie wiem, staramy się, jeżeli już sobie coś domyślamy, to próbujemy sobie znaleźć jakieś takie najprostsze wyjaśnienie. I to, co widzę, badając różne informacje, bo też się trochę ostatnio bardziej skupiłem nad rzeczami. Jeżeli jest jakaś afera, jeżeli jest jakieś coś dziwnego, to Bardzo często jest wystawiana jakiś taki albo chłopiec do bicia, który zostanie za daną rzecz skazany, powieszony, zlinczowany, on się pojawi w mediach i w ogóle wszyscy stwierdzą, o to kurde, już teraz wygraliśmy, możecie spać spokojnie, możecie spać dalej. Albo pojawi się właśnie taki Mel Gibson, który zacznie totalnie szurać. Nie wiem, czy to jest jego własna idea, czy coś mu tutaj ktoś coś wmówił, może coś mu pokazano, żeby zrobić żart z całej historii. Bo pedofilia w Hollywood jest faktem. Pedofilia w showbizie jest faktem. Tam, gdzie są pieniądze, tam się pojawiają pedofilie jakimś magicznym sposobem, no bo to jest jakieś takie ekstremum, do którego prawdopodobnie, jeżeli by przeprowadzić jakieś badania psychologiczne, kompletnie mową na losowej próbie 1000 osób, które faktycznie by szczerze odpowiadały, żeby ich tak zbadać pod wykrywaczem kłamstw, i zapytać ich, gdybyś miał taką, nie wiem, 12-letnią lolitkę i miał ją

0: Nie?
1: Myślę, że tak, ponieważ dlaczego nie mamy tak, nie wiem, bardzo powszechnych morderstw, kradzieży? Z jednej strony jest oczywiście strach przed karą, ale z drugiej strony jest też takie, no kurde, no wolałbym. Ja może teraz, jak ja cię nie okradnę, no to być może nie okradną mnie. Jak ja tutaj nie zgwałcę dziecka, to być może mojego dziecka nie zgwałcą. Może też na takiej zasadzie. No nie wiem, jak to w ogóle zrozumieć, bo to też tak trochę ostatnio bardziej jestem szczery i pamiętam, jak wczoraj czy przedwczoraj wrzuciłem na czata link odnośnie komentarzy dotyczący pod tytułem, znowu będzie o kościele, ale tym razem do mnie się możecie przyczepić, bo to ja mam rage'a, jak zmusić swoje dziecko do pierwszej komunii świętej. No i tam były porady tam w stylu pasa i tak dalej. I ktoś na czacie się wypowiedział, że a się w dupach poprzewracało i żadne dziecko nie będzie rezygnowało z komunii, bo nie chce przecież stracić prezentów. I stary, jakby taki jakaś taka klapka mi się przełączyła w głowie. Ja pierdolę, czyli Kościół sobie podał rękę z kapitalizmem, ponieważ ta cała ideologia jest ich aż tak gówniana, że za darmo nawet dzieci jej nie będą chciały. I tak samo, gdyby, nie wiem, wprowadzić dekretem, że nie może być prezentów na pierwszą komunię świętą. Stary, w ciągu jednego pokolenia mamy z głowy religię.
0: No, trzeba zachęcać w odpowiedni sposób. Tutaj sobie też gdzieś mi mignęło. Rzeczniczka Clintona twierdzi, że były prezydent był na wyspie orgii Epsteina tylko 4 razy, a nie 164.
1: A to wiesz co, tutaj akurat sporo się ukaże ze względu na to, że został opublikowany ponad 2000 stron protokołów z przesłuchań, które zostały ocenzurowane w ciekawy sposób. Wiesz mniej więcej, jak działa format PDF. Tam można sobie na skany nakładać jakieś obiekty wektorowe, nie? Mhm. Więc ktoś sobie wziął tego PDF-a i tak to ocenzurował, że nałożył po prostu czarne kwadraty. Więc można tego PDF-a wyedytować, zdjąć te czarne kwadraty, tylko tego jest 2200 stron, więc słuchajcie, to naprawdę pierdolnie, ale to trzeba przeczytać, bo to jest 2000 ponad stron, więc za parę miesięcy możemy sobie trochę tę wiedzę zalegalizować też. O Billu Gatesie się okaże, że nigdy nie brał udziału w żadnych masażach, że to było jakoś tam zawsze wypoziomowane, że tak jakbyś, wiesz, jakbyś miał taką pudełkową, RPG-ową fabułę, tak, że w pewnym momencie twierdzisz, że nie, tutaj już przestajesz się czuć bezpiecznie, więc nie idziesz w kolejne pudełko. Sam, ja mówię, pobieżnie to przejrzałem, wiem, że taki dokument istnieje i jest upubliczniony i że został rozkodowany, więc to będzie torpeda, ale to jest news z tego tygodnia, więc nie spodziewajcie się czegoś w najbliższym czasie, no bo to jest kurde 2000 stron, to nikt normalny tego w 2 dni nie przeczyta.
0: Rozkodowany powiedziałeś, to tak jakbyś mówił rozkodowany o dokumencie Worda, w którym ktoś pozmieniał czcionkę na białym tle, żeby nikt nie przeczytał, nie?
1: To takie... O, to jest bardzo dobre porównanie. Tak, to mniej więcej właśnie w ten
0: to
1: sposób zostało.
0: Hakera trzeba niezłego, żeby to odszyfrować.
1: Wiesz co, to nie jest tego, nie jest pierwsza tego rodzaju wpadka. FBI zaliczyło takich naprawdę mnóstwo.
0: Świetnych mają specjalistów, widać, nie?
1: No ale kurde, no wiesz, no to nie są ludzie, którzy są IT, tak? To są ludzie, którzy pracują gdzieś w archiwach, którzy ledwo co potrafią obsługiwać Excela. Więc w sumie dobrze, tak? Bo też jest coś takiego, że na podstawie Freedom of Information Act, bodajże po 50 latach nawet wszystkie tam teksty, dokumenty z klauzulą tajne zostają odtajnione, bo tak działa amerykańskie prawo. No i tam na tej podstawie mamy tam jakieś informacje odnośnie Blue Book, tak? Odnośnie tam Roswell, odnośnie UFO i tak dalej.
0: Blue Book? A czym jest Blue Book? To nie słyszałem.
1: Blue Book to jest taka księga, która była przez 2 lata zbierała wszelkie przypadki UFO zarejestrowane przez wojska amerykańskie, no i tam po prostu taki katalog, tak, że tutaj ten zobaczył coś takiego, zadziałało to albo nie zadziałało, no takie powiedzmy situation reporty.
0: A propos jeszcze takiego rozkodowywania, to może by się dało napisać skrypt, który po prostu usuwa warstwy z tymi czarnymi kwadratami. Może, tak jak tu podpowiada słuchacz, sztuczna inteligencja mogłaby w sumie łatwo. Dzisiaj sztuczna inteligencja potrafi zaskakujące rzeczy. No cały ten system pod tytułem deepfake, który podmienia twarze na filmach, na twarze innych aktorów. Dzięki czemu możemy nagle zobaczyć Terminatora z Sylwestrem Stallone albo Stallone sam w domu zamiast Kevina i takie różne inne, no to w życiu bym się nawet nie spodziewał.

0: że dojdzie aż do takiego rozwoju grafiki, że sztuczna inteligencja będzie... Zawsze mi się to kojarzyło z totalnym science fiction, a już mamy i to na domowym komputerze możemy robić takie operacje. A miałem do ciebie pytanie, bo pewnie będziesz wiedział. Czy przychodzą ci do głowy jakieś takie rzeczy, które będziemy mogli za niedługo zrobić? Bo na razie te deepfake'i się ograniczają do podmiany twarzy w zasadzie. A czy można coś innego spróbować za pomocą tej sztucznej inteligencji zrobić z grafiką, z filmem, co wykracza poza te podmienianie twarzy i robienie deepfake'ów, że prezydent coś tam ogłasza, a naprawdę to nie ogłaszał, czy może coś z dźwiękiem na przykład, że da się przerobić zupełnie czyjś głos na głos identyczny z inną osobą, wiesz, czy podrobić głos można tak samo jak grafikę się podrabia?
1: No oczywiście, że można. Jest to trochę skomplikowane. Oczywiście potrzebuje to odpowiednio dużej bazy, ale myślę, że my tutaj nadając czy dzwoniąc zrobiliśmy już wystarczająco dużą bazę. Więc wyobraź sobie, w tej chwili technicznie jest możliwe, żeby na przykład zadzwonić swojego numeru telefonu i wyobraź sobie, że jesteś prezesem wielkiej firmy. I ktoś właśnie uzyskał dostęp, nie wiem, sklonował sobie twoją kartę SIM i dzwoni do asystentki zarządu i mówi tutaj pani Karino, tutaj niedługo przyjdzie taki pan, który będzie po te serwery za 300 milionów przyjechał, to taką ciężarówką przyjedzie, to niech pani tam załatwi i tak dalej. To będzie pierwszy taki punkt zderzenia i to jest, zdziwiłbym się, że jeżeli by się to już nie stało, bo to jest coś do osiągnięcia przy użyciu naszych codziennych rzeczy. Więc bardzo duże pole na pewno do oszustów i ogromne pole dla naszego takiego ogarnięcia, bo jeżeli widzisz, że taka metoda na wnuczka z roku 2020, jeżeli widzisz, że ktoś dzwoni z numeru twojego wnuczka, jeżeli słyszysz, że to jest ten twój wnuczek, no to stary, no nie trzeba być miotkiem, żeby to po prostu łyknąć od początku do końca, ale właśnie z drugiej strony gorzej. Jeżeli coś takiego wykorzystamy na jakichś tam czerwonych telefonach ukrytych gdzieś w Białym Domu albo gdzieś głęboko w Kremlu, jesteśmy przyzwyczajeni do tego i dźwięk tutaj faktycznie będzie nam płatał całkiem niezłe figle pod tym względem. Co jeszcze, jeżeli chodzi o przetwarzanie obrazu?
0: Bo Paweł tutaj napisał, że deepfake to i głos, i grafika. No ja bardziej grafikę widziałem. Wydaje mi się, że technologia, która by sprawiła, że ja coś sobie tutaj gadam, nagram audycję, a potem to zostanie przez sztuczną inteligencję zamienione na głos Sylwestra Stallone i będziecie wysłyszeli... No to raczej chyba nie jest jeszcze możliwe, bo głos bardziej skomplikowany jest, myślę. Nawet jak dysponujesz jakąś dużą bazą, bo to zawsze polega na tym, że jest jakaś baza, którą sztuczna inteligencja analizuje i zdobywa informacje na tej podstawie, że ma dużą próbkę różnych zdjęć. Znaczy bardziej to polega na tym, że komputer dostaje wiadomości na temat, jak dane zdjęcie zostało zmienione na inne i stara się powtórzyć tą metodę zmieniania po prostu, tak jakby jednego na coś innego. No ale głos to jest akcent, tempo, pewne charakterystyczne cechy, że ktoś się zacina, ktoś se pleni, to strasznie mi się skomplikowane wydaje do podrobienia.
1: I to jest właśnie punkt, którego póki co jeszcze nie ogarnęliśmy, bo rzeczy takie jak obraz czy dźwięk, tutaj Paweł ma rację, tak? Bo są też deepfake, to algorytm adaptacji w takim dużym, naprawdę zajebiście dużym uproszczeniu, upodobnienia jednego strumienia danych do drugiego strumienia danych. Wobec czego technicznie jest jak najbardziej możliwe, żebym, no może nie w real time, ale jakoś tam sobie nakarmił taką sieć neuronową głosem krawca i teraz ja coś mówię do mikrofonu, a brzmi to głosem krawca. To jest w 100% technologicznie w tej chwili do zrobienia, tak? Nawet podejrzewam, że po nauczeniu takiej sieci neuronowej telefon komórkowy byłby w stanie to przeliczyć. Tylko jest jeszcze inny problem, stylometria. Ponieważ każdy z nas, jak sobie rozmawialiśmy w niedawnej audycji o rozmawianiu, każdy z nas ma jakieś takie swoje wstawki. Każdy z nas ma właśnie te charakterystyczne akcenty i o ile zacięcia czy zająknięcia jeszcze można jakoś zaprogramować, to rzucanie pewnych, czy to takich brzęczysłów, takich słówek, które są dla nas charakterystyczne, no to też można tam powiedzieć, weź tutaj wstaw od czasu do czasu.
0: Całe te...
1: Ja odkryłem.
0: Ja jako zbawiciel, na przykład co jakiś czas wstaw, ja jako zbawiciel twierdzę, że... Albo wstaw co jakiś czas całe te ogółem, albo... Kuźwa, co jakiś czas, kuźwa, dzień dobry, kuźwa, witam, kuźwa w mojej kuźwa audycji. No to dałoby się, to chyba nie jest aż tak, to nie jest najtrudniejsze w tym wszystkim, wydaje mi się.
1: To by się dało, ale weźmy jakiś szerszy paragraf, weźmy sobie jakąś, nie wiem, nie obrazi się na pewno, dłuższą wypowiedź Jacka Blachy, tak? Gdzie coś tutaj jedzie i nagle się pojawia i to jest właśnie chocholi taniec w fekaliach. To jest kompletnie z dupy. Ale to wiesz, że to jest takie blacharskie, to jest tak bardzo jego, że wiesz, że to jest on, to musi być on, tak? I żadna sztuczna inteligencja na ten moment nie jest w stanie rozpracować ludzi stylometrycznie. Są pewne próby, strasznie mnie ten temat w ogóle fascynuje, przetwarzania tekstu poprzez AI, ponieważ jeżeli mamy do czynienia z obrazem, to jest prosty sensor, tak? Mamy jakąś matrycę, wpada światło, odczytujemy to światło, przetwarzamy na piksele, mamy obraz, kombinujemy, mamy dźwięk, to jest prosta fala dźwiękowa, ma swoje częstotliwość próbkowania, jest ładnie wygładzona i tak dalej, ale mamy tekst, mamy język, największe odkrycie ludzkości w całej jego historii. I to jest naprawdę konkret.
0: Czyli podsumowując, sztuczna inteligencja może starać się przerobić potrzebę na krawca, ale nigdy nie podrobi, nigdy potrzeba nie będzie miał takiego dowcipu, takiej inteligencji, takiej swary.
1: Nigdy. Będzie miała nawet dużo lepszy dowcip niż ja, będzie miała dużo lepsze prowadzenie narracji, a czasami będzie się zacinała, żeby też mnie podrobić, ale będzie jej brakowało tych jakichś charakterystycznych uruchomień, tak, że no dobra, możemy sobie tutaj wyśledzić, że jeżeli i wzięba den wściekłość plus 10, nie? Dajmy na to, to jest jeszcze do zrobienia, natomiast język w dalszym ciągu, procesowanie żywego języka jest kompletnie w powijakach. Absolutnie nie powiem, że nigdy to się nie uda, ze względu na to, że maszyny są dużo bardziej doskonałe niż my. Nasze sygnały neuronowe, tak? One są odpalane chemicznie, nie elektrycznie, tak? Sygnał, który idzie od naszego mózgu do naszej dupy, on pędzi tak z prędkością około 100-150 km na godzinę. Jeżeli byśmy to zastąpili światłowodem, no to mamy 300 tysięcy km na sekundę, więc dużo szybciej bym się zesrał po odkrojeniu tego healthpena. Więc pod tym względem naprawdę ta sztuczna inteligencja nas przerośnie, ale utworzenie języka, bo zrozumienie języka to jest jeszcze pół biedy. To mamy jakieś takie sztuczne języki, czy to języki programowania, czy to takie języki... Edward Snowden o tym mówił, że kiedy nie wiem, chciałeś sobie, mieli taki projekt, że kiedy chciałeś sobie wyszukać jakiegoś tam, nie wiem, informację na temat ziomeczka, mówisz, dajcie mi tutaj, daj mi informację o ostatnich lokalizacjach z 10 lat krawca. I cyk, na monitorze natychmiast się wyświetla.
0: Kibel, kuchnia, sypialnia, pokój, kibel, sypialnia, kibel, sypialnia, pokój, sypialnia, kibel.
1: No tak, więc to jeszcze było, ale to też był specyficzny język, że musisz się zniżyć do poziomu maszyny. W tej chwili można zbudować, dajmy na to, już nie mówmy o człowieku, ale zbudować kota, sztucznego kota, bionicznego kota, który będzie miał jakieś tam serwomechanizmy, które będą budowały skakanie, będzie wszystko, jeżeli chodzi o jego kocie ruchy, idealnie domknięte, będzie mruczał tak jak twój kot, będzie wyglądał jak twój kot, ale będzie się zachowywał inaczej. I AI tego nie potrafi jeszcze sklonować. Jeszcze.
0: Problematyczne wydaje mi się też popełnianie błędów, bo możemy starać się zaprogramować sztuczną inteligencję, żeby popełniała błędy, ale zauważ, że to będzie zupełnie, to będzie z góry pewien system popełniania błędów. To będzie pewien mechanizm popełniania błędów celowo stworzony, a człowiek popełnia błędy, no bo popełnia, bo jest niedoskonały i pewne mechanizmy czasem zawodzą i to mi się wydaje trudne do podrobienia, jeśli nie niemożliwe. Po prostu technologia cyfrowa w przeciwieństwie do analogowej może się okazać, że to po prostu jest inne narzędzie, które ma swoje ograniczenia względem nas, znaczy względem tego, jak my działamy. Że nie podrobisz do końca i może się to okazać, że to tak jak podrobienie za pomocą kredek świecowych banknotu. Wiesz, no możesz się starać, możesz bazgrać, ale to ci nie wyjdzie. Lepiej lub gorzej zrobisz, ale choćbyś się zesrał, to nie podrobisz tymi kredkami świecowymi tego banknotu, no.
1: No tuż mylisz się całkowicie. Jeżeli chodzi o samo działanie sztucznej inteligencji, wyobraź sobie, bawiłeś się kiedyś tak, że się klocki domina układało, tam pachnąłeś jeden i one się tak rozwalały. Kojarzysz mniej więcej, na czym to polega?
0: Wiesz co, się troszkę zamyśliłem i zgubiłem. Czy możesz powtórzyć?
1: Klocki domina. Ustawiasz jeden za drugim albo jakiś tam sobie kształt robisz i tak jeden pierwszy pykniesz i całe się jakoś tam rozkładają fajnie.
0: No to tak, każdy chyba widział. No.
1: Mniej więcej na tej zasadzie będzie działała jednokierunkowa sieć neuronowa. Dodatkowo wyobraź sobie, że masz dużo tych klocków domina i na przykład zrobisz sobie taką pętlę, że ona gdzieś, że tutaj ten klocek gdzieś wróci, gdzieś jeżeli dużo odpowiednio klocków się weźmie, to kawałek się podniesie i nawet, dobra, zostańmy przy liniowej sieci neuronowej i mamy ten całkowicie przewidywalny, zależny od tego, jak pachniesz w ten pierwszy klocek domina, jakiś finalny rozkład. I jeżeli chciałbym zaprogramować błąd, to wtedy z prawdopodobieństwem 1 do 100, dajmy na to, który byłby jeszcze zależny od jakiejś funkcji emocji, że jeżeli jestem zdenerwowany, to bardziej popełnię błędy, jeżeli jestem bardzo uspokojony, to też bardziej popełnię błędy, wyciągnę po prostu dwa z tych klocków, których jest 100, 200 i finalny rozkład będzie podobny, ale będzie zawierał pewien błąd. Błąd ludzki jest zajebiście łatwo zasymulować.
0: Ale jak sam powiedziałeś, zasymulować. I może się okazać, że to jest symulacja nieskuteczna. Znaczy, że to jest po prostu taki fake, totalny. No bo na nasze błędy składa się cały, jakby całokształt działania tego naszego systemu, nasze samopoczucie, jakieś nasze niedoskonałości, masa rzeczy się na to składa, mamy gorszy dzień, mózg dostał za mało witamin, nie wiem, i gorzej pracuje, cokolwiek, a tutaj masz jakąś prostą próbę zasymulowania tego w sposób cyfrowy, zupełnie mi to jakby nie przystaje jedno do drugiego.
1: Może za prostego przykładu
0: w
1: użyłem...
0: W tym jest plan po prostu. My nie mamy planu. My nie mamy zaprogramowane w głowie, żeby popełniać błędy. My je po prostu popełniamy ze względu na niedoskonałości będące sumą działania pewnych systemów naszym ciele, w głowie.
1: Obserwując nasze reakcje i to, w jaki sposób człowiek będzie popełniał błędy, czyli tutaj sieć neuronowa uczy się z nauczycielem, będzie w stanie wychwycić przykładowo, że nie wiem, miałeś jakąś reakcję emocjonalną i że tutaj właśnie ten klocek trzeba albo wyjąć, albo trochę go w lewo, w prawo przestawić, to nie jest losowe. To jest dokładnie zaprogramowane i wydaje mi się, że w takiej sytuacji spokojnie jesteśmy w stanie te błędy zasymulować, tym bardziej, że te błędy symulujemy od dobrych kilkunastu, dziesięciu lat co najmniej. Tak się zastanawiałem między kilkunastu a kilkudziesięciu, ponieważ jeżeli przykładowo testujemy, czy to oprogramowanie, czy reaktor jądrowy, czy testujemy samochód, to najpierw testujemy go na pewnym modelu matematycznym. Jakiegoś kolesia, który tak stwierdzi, że sobie jednego koła nie dokręci, to jest oczywiście losowe, tak? Ale mamy już w tej chwili dokładny model, w jaki sposób zrobić coś błędnego i zrobić to skuteczniej niż człowiek, bo zrobić przykładowo 140 tysięcy symulacji w ciągu minuty, zamiast zatrudnić murzyna, który będzie Black Lives Matter model. O tym będę miał jeszcze jedną anegdotkę, bo to zupełnie inna historia z wczoraj, z obiadów w firmie. W każdym razie mamy tak, potrafimy symulować błędy i robimy to naprawdę zajebiście. Robimy to lepiej niż, nie wiem, rozpoznawanie obrazów, szczerze mówiąc, więc trochę ślepy zaułek. Dobra, słuchaj, jeszcze jedna rzecz.
0: Czekaj, to ja jeszcze tak powiem, jeszcze jeden argument za tym, że się nie da. Sztuczna inteligencja nie będzie wyposażona w wiele mechanizmów, które my mamy, związanych z miłością, z rozmnażaniem się, z głodem, z podatnością na warunki atmosferyczne, bo one będą niepotrzebne, będą nie pasowały. My nie chcemy zrobić sztucznej inteligencji, która się zakocha, zbuntuje i tak dalej, a wiele naszych zachowań wynika właśnie z tych rzeczy, o których wspomniałem, więc to znowu staje się problematyczne, nie? Trochę, bo po prostu tego nawet nie idzie zasymulować, ponieważ tych mechanizmów po prostu nie ma i gdyby się pojawiły, byłoby to jasne, że to jest fake, ponieważ sztuczna inteligencja nie ma się zakochiwać i my o tym wiemy, że ona nie ma tych mechanizmów do zakochiwania się, skąd więc nagle gadanie o miłości albo przepraszam, zamyśliłem się, ponieważ jestem zakochany. No, co mnie tu wciula robisz? Nie masz takich funkcji w ogóle zakochiwanie się, więc widzisz, to jest problematyczne. Tomisiu, tutaj dołączę. Tomisiu, zobaczymy, co on nam powie. Tak, można się dołączać. Jak się pojawi trzecia osoba, to po prostu zrobię przerwę i wszystkich rozłączę i będzie reset, wielki reset w Nocnym Radio. Witamy Tomka na antenie, zwanego też Tomisiem. Tomisiu, a to kotek, a to piesek. Witam serdecznie. Tak, przede wszystkim należy się wyciszyć, odciszyć. Tomisiu, jesteś? No to chyba jeszcze są pewne problemy z ogarnięciem funkcji skype'owych, takich jak wyciszenie sobie mikrofoniku i odciszenie. I się niestety nie słyszymy, bo jest cały czas wyciszony Tomisiu, ale potrzeba jest za to.
1: Tak, to ja się odniosę do...
0: Halo. No. Dobrze jest się odciszyć na początku rozmowy, a nie potem jakiś czas po... No ale spoko.
2: No przepraszam, halo?
0: No, halo.
2: No nie, bo samochodem jadę, wiesz, i po prostu szukałem przycisku, żeby włączyć mikrofon. Wiesz, chciałem się tylko dołączyć na krótko do rozmowy, bo jest bardzo ciekawa. Ja na przykład nie zgadzam się z tobą, z kolei zgadzam się chyba potrzeba, tak? Potrzeba 19. Bo jest coś takiego jak na przykład, że sztuczna inteligencja będzie na tyle doskonała, na ile będzie doskonały algorytm, który zostanie stworzony, albo zespół algorytmów, które zostaną stworzone. Także z tego co wiem, to jest taka możliwość, że najdoskonalszy algorytm będzie tworzył inne algorytmy, czyli to co powiedział chyba potrzeba, że ta umiejętność nauki i tworzenia nowych algorytmów przez sztuczną inteligencję niestety spowoduje, że będzie nam bardzo ciężko w przyszłości odróżnić, czy mamy do czynienia z osobą żyjącą, funkcjonującą, czy ze sztuczną inteligencją. Tak tyle chciałem powiedzieć na ten temat.
0: No przypomnijmy o teście Tureta, tak to się nazywa? To, co się sprawdza...
1: Czy... Turinga!
0: Test Tureta! Kurwa!
1: Test Tureta,
0: dobre.
1: I to jest właśnie to, czego AI nie podrobi.
0: To trzeba być głupim po prostu.
1: Okej, okay, to mi się proszę. Halo?
0: No, już powiedział, że się zgadza z tobą i uzasadnił.
1: No dobra, to jeszcze wracając do tej kwestii mówienia o emocjach, mówienia o sztucznej inteligencji w kontekście miłości, w kontekście zwykłego takiego lubię cię albo nie lubię cię, no to słuchaj, świat sztuczności operuje na pewnych modelach, na pewnych bardzo, bardzo często skomplikowanych, ale uproszczeniach. Żeby zrobić sobie taki model samochodu, który będzie ci jeździł tak jak oryginalny samochód, tak jak mamy w grach symulacyjnych typu Gran Turismo, potrzebujesz mniej więcej jakichś 10, no tak z dupy trochę strzelam, ale naprawdę mniej niż połowy wiedzy na temat tego, w jaki sposób ta maszyna jest zbudowana, żeby zasymulować ją w sposób realistyczny. Tam nie będziesz mógł sobie, nie wiem, wcisnąć, otworzyć okien, nie będziesz mógł sobie włączyć klimatyzacji, tam nie będzie się dokonywało spalanie w komorze silnika, ale w dalszym ciągu będzie to pewne uproszczenie i takie uproszczenia są wystarczające, absolutnie wystarczające. Więc w momencie, kiedy będziemy, nigdy nie osiągniemy prawdopodobnie sztucznej inteligencji, która będzie 100% w stanie odwzorować człowieka, ale bardzo łatwo osiągniemy symulację, która będzie dla nas nierozróżnialna wobec prawdziwego życia, bo no nie oszukujmy się, z iloma osobami mówisz o miłości. Może kiedyś jak się zakochasz w jakimś androidzie, po tym jak ci ten android ukradnie portfel, bo będzie potrzebował sobie olej wymienić i nie będzie miał kasy i powie, że to krawiec,
0: no, ja patrz, ptaszek, tam to, i tam do kieszeni. No,
1: no. Więc to naprawdę, to nie jest problem. Używając modeli, zajebiście prostych modeli, to już mieliśmy ogarnięte w latach 90., nawet wcześniej, możemy zasymulować świat używając 10% wiedzy dotyczącej danego elementu, żeby zrobić jego symulację w świecie prawdziwym i te symulacje zajebiście dużo nas uczą. Te symulacje zajebiście dużo nas uczą, bo choćby właśnie nie musimy wrzucić całego konceptu samochodu do, jak to się nazywa, taki tunel wiatrowy, żeby zbadać jego aerodynamikę. Możemy to obliczyć przy naprawdę podstawowej wiedzy, nie mając, pomijając takie rzeczy jak, że jakiś kawałek blachy pod odpowiednim ciśnieniem powietrza się trochę wygnie i trochę zmieni te parametry aerodynamiczne, ale w dalszym ciągu będzie to w 90% akuratne przy zastosowaniu naprawdę niewielkiej ilości bazowej informacji.
0: Okej. Chyba mi się udało dołączyć Pawła.
2: Ja mam takie pytanie jeszcze krótkie do potrzeby. Czy sądzisz, że sztuczna inteligencja będzie miała kiedyś taką możliwość, żeby symulować żyjącą komórkę? Bo wiadomo, że to jest chyba ten cel taki nadrzędny, żeby sztuczna inteligencja doszła do takiej perfekcji, żeby udawać czy symulować, jak to mówisz, żyjącą komórkę.
1: Technicznie jest to możliwe i myślę, że to technicznie byłoby do zrobienia nawet w tym momencie, tylko nie do końca wiem, do czego zmierzasz, ponieważ symulacja komórki dla sztucznej inteligencji nie ma sensu. Może nam, nie wiem, to zasymulować, pokazać, w jaki sposób rozwijają się organizmy. Prawdopodobnie sztuczna inteligencja odpowie nam, w jaki sposób powstało życie na naszej planecie. Tylko że ponieważ jest to byt zupełnie na czym innym oparty, byt oparty na informacji, na sygnałach, a nie na węglu i na wodzie i na tlenie, wobec czego może zasymulować, ale dla siebie nie będzie to dla niej, nie wiem, nie będzie to dla niej w żaden sposób, w jakiś sposób przełomowe. To zasymulowanie komórki biologicznej będzie wykorzystane dla sztucznej inteligencji tak samo jak zasymulowanie, no choćby tego właśnie wspomnianego samochodu w komorze, w tym, w tunelu aerodynamicznym.
0: No i okej. Okay. Pawle...
2: No ja powiem tylko, że zmierzałem z tym.
0: To Misiu, wybacz, ale chciałbym oddać głos Pawłowi, który tu teraz czeka, żeby on coś też tutaj się wypowiedział. No i chyba się nie zniecierpliwił, myślał, że... pisze, że przyłączy się na inną sieć. Dobrze, to Misiu, kontynuuj, proszę.
2: Tylko szybko dodam, bo może troszeczkę niejasno się wyraziłem, o co mi chodziło. Biorąc pod uwagę, że są teraz konstruowane te wszystkie takie podobne do człowieka, wiesz, roboty, które, wiesz, mają jako mięśnie, to są po prostu mechanizmy i to wszystko jest takie, wiadomo, że to widać, że to jest sztuczne. I teraz zakładając, że do sztucznej inteligencji, która nie będzie gdzieś tam istniała jako jakoś taki niebyt, gdzieś tam, wiesz, bo to wiadomo, że ona nas może w stanie oszukać, ale na przykład powiedzmy, że chcesz sztuczną inteligencję wsadzić w jakieś fizyczne ciało. I teraz dla takiej sztucznej inteligencji, czy ona będzie mogła, właśnie o to mi chodzi, stworzyć sobie takie ciało, które będzie symulowało, czy tam wyglądem właśnie poprzez umiejętność symulowania komórek, takiego człowieka, który będzie wyglądał jak człowiek i się zachowywał i poruszał jak człowiek. O to mi chodziło.
0: Aha, od tej strony.
2: Tak, od tej strony.
0: To ciekawy koncept w ogóle, żeby starać się zasymulować człowieka jakby od tego najniższego levelu, nie? Jakby zasymulować jego biologię, tak jakby chemię, biologię, nie? O to ci chodzi.
2: Dokładnie. No, chodzi ciekawe. O to, żeby po prostu ta sztuczna inteligencja, powiedzmy, że nie jest to tak jak teraz można, wiesz, tworzyć taką biosztuczną inteligencję, że wszczepiasz, powiedzmy, jakąś sieć neuronalną nieżyjącego już człowieka, żyjącego człowieka, ale wszczepiasz to, tylko że sztuczna inteligencja jakby sama sobie stworzy tą fizyczną postać człowieka na zasadzie umiejętności już tak daleko posuniętej umiejętności symulowania komórek i tworzenia tego zespołu komórek w tkanki, o to mi chodzi, w ten sposób.
1: Technologicznie jak najbardziej jest to możliwe, tylko nie będzie się to odbywało poprzez symulację komórek, ponieważ receptory dotyku czy powonienia na naszym ciele nie działają na poziomie komórkowym. My działamy, jeżeli sobie spojrzysz na, nie wiem, swój czubek paznokcia, na którym masz jakieś 6 bilionów miliardów komórek, to mamy dużo niższą rozdzielczość na każdą, nie wiem, na każde bazylion komórek twojej skóry przypada jeden neuron czuciowy, jeden receptor czuciowy. Wobec czego jest możliwe rozciągnięcie nawet tego testu Turinga, który polega na tym, żeby przedstawić sztuczną inteligencję człowiekowi i żeby czy człowiek będzie w stanie rozpoznać, czy rozmawia ze sztuczną inteligencją, czy rozmawia z żywym człowiekiem. I jeżeli nie jest w stanie odróżnić, nie jest w stanie, z trzech rozmów jest jeden AI i dwóch ludzi, nie jest w stanie wskazać, który to było AI, to znaczy, że test Turinga został zaliczony i spokojnie można to rozciągnąć na stworzenie jakiegoś syntetycznego materiału, gdzie będziesz miał przed sobą taką, nie wiem, rękę wystawioną przez jakąś, nie wiem, dziurę, dotknij. Czy to jest prawdziwa skóra? Czy czujesz tutaj włosy? Czy czujesz, jak dotyka, że tutaj się taka gęsia skórka pojawia? Czy czujesz, jeżeli tam ją posmyrasz, to są jakieś odpowiednie reakcje? I nie będzie to na poziomie komórkowym, ponieważ my na poziomie komórkowym nie jesteśmy w stanie tego odebrać. Nie czujemy tego jądra komórki, mitochondriów i tak dalej. Mamy dużo niższą rozdzielczość, więc tak, więc już przy użyciu dzisiejszych technologii spokojnie można...
2: Na poziomie komórkowym masz DNA i do tego trochę zmierzam, czy ten algorytm w zasadzie nie zastąpi DNA, czyli będziesz miał nadrzędny algorytm, który będzie tak jak gdyby odzwierciedleniem całego zespołu neuronów, które tworzą, powiedzmy, mózg, a na poziomie komórkowym będą algorytmy, które będą tworzone przez ten nadrzędny algorytm i które będą się potrafiły powielać, czyli tak jakby DNA zostanie zastąpione algorytmem, który będzie też miał taką umiejętność powielania się i zmieniania, i o to mi chodziło też trochę, nie?
0: Jest na antenie ponownie Paweł, czy teraz może się będziemy lepiej słyszeli? Jakieś tam troszeczkę czasem trzeszczy coś, ale może będzie dobrze. Halo?
3: No cześć, ja słyszę was, a wy mnie?
0: No tak, jest. Troszkę może jest za cicho, możesz się tam zbliżyć odrobinę albo sobie podgłośnić i już będzie całkiem git. Halo?
3: A teraz jak? Lepiej? Lepiej no, troszkę teraz?
0: Dobrze, tak, dobrze. No trochę tam trzeszczy, ale jest okej, okay. No to śmiało, mów, witamy. Chyba pierwszy raz dzwonisz, nie?
3: Tak, ja was tam troszkę słucham, tak nie regularnie, ale od czasu do czasu, bo pracuję ogólnie na nocki i mi to pasuje nieraz posłuchać sobie was, nie? Od 8 sobie pracuję do 8 i akurat nadajecie wtedy, prawda?
0: No różnie, tak do 8 rano to rzadko się zdarza, to takie rekordowe audycje, nie?
3: No tak, ale spoko. Może powiem, ja jestem z Irlandii, mieszkam w Irlandii od 2006 roku. I mogę dołączyć do dyskusji, jeżeli chodzi o tą inteligencję. Tak, ostatnio wyczytałem, Elon Musk stwierdził, że za 2 lata inteligencja będzie dużo mądrzejsza od ludzi i jeżeli ktoś myśli, że nie, no to jest głupce. No to nie wiem, jak wy myślicie a propos tego?
0: Ja myślę, że Elon może się mylić. W ogóle dzisiaj to problematyczne, w ogóle moc obliczeniowa komputerów to też jest pewien problem, ponieważ już gdzieś tam doszliśmy do granic, jeśli chodzi o rozwój technologii procesorów, miniaturyzacji tego wszystkiego, no w każdym razie ciężko wyciągnąć dzisiaj więcej. Można dodać 10 tam procków do komputera i tak dalej, ale to zawsze będzie już takie nie super, nie jakiś nowy skok jakościowy, a dzisiejsze komputery, nawet taki wypasiony komputer, który ma mega kartę graficzną, najlepszą na rynku, który ma 3 procesory, 4, każdy po 100 rdzeni, taki komputer nadal będzie miał problem z wyrenderowaniem w czasie rzeczywistym ludzkiego zarostu, nie? I każdego włoska osobno, a albo, nie wiem, drzewa, gdzie każdy liść jest osobno i można się mu z bardzo bliska przyglądnąć. Nadal będzie z tym problem, więc brakuje nam jakby, kurczę, bardzo dużo, jeśli chodzi o moc obliczeniową, a nie wiem, jakie zapotrzebowanie na moc obliczeniową miałaby taka super zaawansowana sztuczna inteligencja, która tutaj, jak zaproponował Tomisiu, będzie starała się zasymulować naszą biologię. No to skoro tu mamy zasymulowanie całej naszej biologii, a problem jest z wyrenderowaniem włosów na głowie, nie? To...
2: Ja no mogę tak, się wtrącić.
3: Ale czekaj sekundę, ale bodajże 3 czy 4 firmy, IBM, Google i ktoś jeszcze, już mają te kwantowe komputery, tak? To oficjalnie 3, a może jest więcej i tam ile? Mówią, że ileś kubitów potrzeba na złamanie Bitcoina, mówią, że już więcej mają, tak? To się rozwija, to już kwestia najbliższych lat i ja myślę, że to zaczną wprowadzać, tak?
0: No, komputery kwantowe, okej, no ale to nie wiem, czy będziemy mieli... Jeśli będziemy mieli... Każdy będzie miał w domu komputer kwantowy za jakiś czas, no to może, nie wiem.
1: Oj, krawiec.
2: I powiedział, że się trochę zgadzam z słuchaczem, chyba Pawłem, tak? Paweł, dzwonisz?
0: Tak, Paweł.
2: Tak. Masz rację, ja na przykład też słyszałem, bo akurat śledzę, co ten człowiek ma do powiedzenia. Mówię o Elonu Musku i bym tak nie odrzucał tego stanowczo, że nie jest w tym ziarenko prawdy. Poza tym ja pamiętam, że jak byłem młody, czytałem chyba, co to było, Scientific American, czy jakiś tam Świat Nauki, to już wtedy się mówiło, a to było może 20 albo więcej lat temu, mówiło się o komputerach białkowych. Także nie chcę tego tematu poruszać, ale jakby ktoś był ciekawy, to może sobie wygooglować, co są komputery białkowe. Także myśmy jeszcze nie dotarli do tego momentu, gdzie osiągamy jakiś Bóg wie co w zwykłych naszych komponentach scalonych, także jest taki wzór matematyczny, że to co jakiś czas ta moc się nawet podwaja, także nie uważam, żebyśmy osiągnęli już jakieś szczyty w tej technologii, a trzeba wziąć pod uwagę, że jest, możemy zejść na poziom atomów, także to będzie jeszcze bardzo duże pole do popisu w budowaniu komputerów, tak jak mówicie, czy kwantowych, czy na bazie węgla, to są jeszcze tutaj duże moce do osiągnięcia, także to wszystko będzie szło nadal, będzie progres, tak jak mówi słuchacz Paweł, także ja raczej bym optował przy tym, że jeszcze nie jesteśmy nawet w połowie drogi tego, co możemy osiągnąć, jeżeli chodzi o miniaturyzację.
0: Tomisiu.
3: Ja bym chciał coś dodać, bo ja też tak... ogólnie ten Elon Musk, on ma duży wkład właśnie w tą sztuczną inteligencję. To on pokazał tego cyborga, tą kobietę, która tam gadała, tak? Czyli on ma duży wkład w sztuczną inteligencję i on, myślę, że wie facet, co gada, nie?
0: A ty potrzeba, co tak się załamałeś nad moją wypowiedzią?
1: Tak, no tutaj parę wątków sobie nie wynotowałem, więc będę próbował jechać z pamięci. Przede wszystkim struktura biologiczna człowieka daje radę, ale ona jest strasznie wadliwa. Mamy mnóstwo śmieciowego DNA tylko i wyłącznie dlatego, że opiera się na miliardach wręcz lat ewolucji i tego, że kiedyś byliśmy jakąś taką małą bakteryjką, która zapieprzała sobie, próbowała sobie znaleźć jakieś mikroelementy, wchłonąć je przez swoją błonę komórkową i my cały czas jesteśmy uzależnieni od naszych przodków. Sztuczna inteligencja nie ma tego problemu. Sztuczna inteligencja operuje na zasadach dzisiejszych i nie musi się skupiać, żeby tutaj podciągnąć sobie energię właśnie, nawet jeżeli sztucznej inteligencji by, bo tutaj się na czacie YouTube'owym się pojawił taki dość ciekawy temat, mi się wydaje, czyli czy AI by robiło kupę, no to jeżeli faktycznie doszłoby do sytuacji, gdzie mielibyśmy faktycznie potężny kryzys energetyczny i Android czy jakieś urządzenie AI musiałoby być uniezależnione od sieci energetycznej, no to podejrzewam, że zacznie sobie robić dużo skuteczniejszy piec niż nasze komórki, niż nasze mitochondria, ponieważ my stosujemy to już od bardzo dawna i stosujemy to na zasadzie takiej samej jak bakterie, które są bardzo prostymi organizmami i myślę, że skutecznie by to przebiły. Przypomina mi to pewien eksperyment bodajże Google, gdzie na podstawie szkieletu postaci, która przebiega, ma tam gdzieś przeskoczyć, ma tam gdzieś przebiec nad przeszkodą, pod przeszkodą, przebiec pewien taki tor przeszkód. Przeprowadzono jakieś mnóstwo symulacji i się okazało, że taki ludzik, który ma te same ręce i nogi jak my, ma jakąś tam masę 80 kilo, działa na niego ta sama grawitacja, zachowuje się w sposób zupełnie inny i taki tor przeszkód jest w stanie przebiec dużo skuteczniej niż jakikolwiek człowiek, który jest obarczony całą wartością, całym ciężarem tej ewolucji. Większość naszego DNA do kosza to wyrzucić. Ono nie wpływa absolutnie w żaden sposób na nasze życie. Ono po prostu jest, bo jest dowodem na to, że istniejemy od naprawdę ładnego czasu. Więc tutaj nie sądzę. Pierwszy punkt, tak. Postrzegacie sztuczną inteligencję jako coś bardziej biologicznego, jako nowy gatunek z naszego świata zwierzęcego. I to jest podstawowy problem. Mierzycie to jego miarą, czy to właśnie komórki, czy to emocje, czy to właśnie sposób poruszania się, wymyślania pewnych rzeczy. My jesteśmy obciążeni, my potrzebujemy, żeby sobie, nie wiem, wyrosnąć czwarty, piąty, szósty palec, potrzebujemy kolejnych setek lat. Sztuczna inteligencja potrafi to zrobić w ciągu symulacji, która będzie trwała 5 minut i kolejna partia androidów będzie zwyczajnie dużo bardziej skuteczna. Więc nie postrzegajmy AI jako czegoś, co jest kolejnym zwierzątkiem w biologii. Nie, my tutaj tworzymy nowe życie. Tworzymy je zupełnie od początku i to życie zaczyna się teraz. Z całym naszym doświadczeniem i pozbywa się tego wszystkiego, co nam się w ewolucji nie udało, a ciągle szczątkowo w nas istnieje.
2: Mogę się spytać jeszcze coś potrzeby?
1: Proszę.
2: Słuchaj, czy zakładając teraz na przykład, była ta misja na Marsa, wysłali urządzenie, między innymi, które będzie w stanie produkować tlen. Jest to takie eksperymentalne urządzenie, które będzie w stanie na Marsie, to jest taka próba, która będzie w stanie pobierać cząsteczki, które tam się znajdują, bo jest bardzo rzadkie powietrze i produkować tlen. Ja na przykład zakładam, że człowiek dojdzie do takiej perfekcji w niedalekiej przyszłości, raczej wydaje mi się, że będzie to bardziej daleka przyszłość, no ale dojdzie do takiej perfekcji, że będzie w stanie wytwarzać różne cząsteczki z pojedynczych atomów, że prędzej czy później do tego dojdzie. Czy uważasz, że będzie człowiek w stanie na przykład tworzyć cząsteczki na poziomie atomowej i potem większe twory z pojedynczych atomów typu węgiel, tlen i tak dalej? Czy uważasz, że będzie taka możliwość?
1: Tę możliwość mamy już teraz, głównie całe badania nad promieniowaniem dotyczy właśnie przetwarzania atomów, robienia czegoś z czegoś innego, ale pierwsze prawo alchemii, tak? Jeżeli coś chcesz uzyskać, to musisz włożyć wystarczająco, musisz zapłacić pewną konkretną cenę. My to już potrafimy. Nanotechnologicznie potrafimy robić bardzo fajne struktury na skali jednego nanometra, tak? Na skali, która jest subatomowa, można tak to uprościć. To już w tej chwili istnieje, także nie wiem, do czego zmierza twoje pytanie.
2: No, moje pytanie zmierza, bo jeżeli twierdzisz, tak jak ja twierdzę, że będzie taka możliwość, to ja bym w tym momencie dodał trochę wątek religijny do tego, że być może my, tak jak w Biblii jest na przykład powiedziane, że kiedyś tam zstąpi Bóg i na ziemię i tak dalej, może człowiek, który pierwszy osiągnie taką niesamowitą, posiądzie, wiesz, umiejętność tworzenia innych istot z tych atomów, bo wiadomo, że jak stworzysz z atomów cząsteczkę, z cząsteczek stworzysz większe jednostki, tkanki i tak dalej, człowiek w sumie nauczy się tworzyć drugiego człowieka od podstaw i Wydaje mi się, że to będzie tak jakby takie może potwierdzenie, że może tym Bogiem właśnie był w sumie ten człowiek, który stworzył innego człowieka, a ta osoba, która była zapowiadana, że zejdzie, stąpi na ziemię, to będzie właśnie ta pierwsza osoba, która do tego dokona. Wydaje mi się, że w tym momencie też to może być początek końca istnienia ludzkiego. Tak zakładając, nie, bo to jest taka teoria, którą sobie, że tak powiem, wysnułem.
3: Ja bym chciał tak szybko wciąć się, bo pamiętam, to jeszcze dobre 20 lat temu było mówione jeszcze w telewizji. Taka firma kiedyś w USA, Clonate, oni będą się nazywali wtedy. Oni już 20 lat temu powiedzieli, że są w stanie sklonować człowieka. 20 lat temu, no to gdzie my jesteśmy teraz, powiedz mi, no.
0: Może istnieją gdzieś, wiele rzeczy może być przed nami ukrytych i być może istnieją jakieś kompleksy tajemnicze, gdzie klonuje się ludzi na części zamienne, jak to się mówi. Rzeczywistość może się okazać kiedyś, jak wyjdą niektóre rzeczy, bardzo, bardzo mroczna.
3: No nie, Krawiec, ale to mówię, około 20 lat temu już oficjalnie to w telewizji mówili, że tam jakaś firma stwierdziła, że oni są w stanie sklonować człowieka.
0: No tym bardziej, no ja mówię, że być może tak i być może to robią gdzieś nielegalnie na razie, bo się o tym nie mówi i może gdzieś klonują ludzi na nerkę, na wątróbkę.
1: Po pierwsze, to znaczy tak, pierwsze prawo cybernetyki i potrzeby. Organizm nie jest sam w stanie stworzyć organizmu bardziej skomplikowanego. Jeżeli chcemy wytworzyć robota, to wtedy potrzebujemy całego zespołu naukowców. Jeżeli chcemy sobie spłodzić dziecko, to potrzebujemy dwóch osób. Potrzebujemy czegoś więcej, żeby mieć, nie wiem, wypadkową tam 1-1, tak, jeżeli chodzi o proporcje. A jeżeli chodzi o klonowanie, no klonowanie jest proste. Klonowanie ludzi też jest bardzo proste, ale mamy w naszym genomie coś takiego jak telomery. Takie małe wichajstry, które są na końcu łańcucha DNA, które zabezpieczają przed uszkodzeniem tego łańcucha. Kiedy żyjemy? Z każdym naszym dniem te telomery przesuwają się coraz wyżej i coraz wyżej. Więc jeżeli teraz mam 30 lat i bym sobie sklonował nerkę w tym konkretnym miejscu, to ta nerka nie będzie, nawet jeżeli bym się sklonował cały, to ten człowiek sklonowany teraz w wieku 33 lat, on nie dożyje 70, on umrze gdzieś w okolicach swojej 40, ponieważ telomery zeżrą cały łańcuch, który jest mechanizmem, który zabezpiecza przed uszkodzeniami podczas kopiowania. Więc mamy wszystkie organizmy żywe mają wbudowany taki ląd, który się powoli spala, który powoli nas wykańcza i w pewnym momencie zbliżonym mniej więcej do naszej takiej maksymalnego biologicznego życia, które szacuje się gdzieś na okolice 120-150 lat. Jeżeli sklonujesz wątrobę od 100 latka, no to ta wątroba pożyje 20-30 lat góra.
4: A ja ciągle słyszę od tego potrzeby, że tego się nie da, tamtego się nie da, a to właśnie nic nie ma, nie. Panie, gdyby i teraz właśnie przykład, gdybym jeden elektryk obalił system. Też mówili, że się nie da. A się dało.
1: Gdybyśmy sobie pomyśleli, żeby odciąć te telomery, to wówczas najdrobniejsze, nie wiem, promieniowanie z mikrofalówki, wyjście na słonko by sprawiło, że nagle zaczną nam wyrastać trzecie i czwarte ręce, ze względu na to, że to jest mechanizm, nie wiem na ile, ale spróbuję, bo tutaj pewnie paru słuchaczy z IT jest. To jest coś takiego jak suma kontrolna. Suma kontrolna, która operuje na coraz mniejszych kawałkach i w momencie, kiedy ta suma kontrolna przestanie się zgadzać, bo wystąpił jakiś błąd, to wtedy ta komórka jest do wyrzucenia. Więc jeżeli pozbędziemy się tego mechanizmu, który będzie pilnował nam sumę kontrolną, czyli na podstawie całego łańcucha wyliczymy, że powinien mieć taką wartość, to wtedy jesteśmy tak zajebiście podatni na mutacje, żebyśmy nie tylko z wody nie wyszli, ale podejrzewam, że nawet byśmy wielokomórkowych organizmów nigdy nie wytworzyli.
4: A ja tu myślę, że się wszystko da. Nic nie ma nie. Nic nie ma nie.
3: Że się nie da. Jakby ci ktoś powiedział w tamtym roku, że będziesz siedział na dupie w domu przez kilka miesięcy w tym roku, to byś też powiedział, że się nie da, tak? A jednak się dało, prawda?
4: No. I widzisz pan. Masz papierki, szkoły, a pan ciągle, że się nie, tego się nie da, tamtego się nie da. Ej, jak się nic ciekawe... nie, jak się nic nie da, to pan spierdalaj z tego radia, jak się nic nie da.
1: Ale to jest, kurde, ciekawy wątek filozoficzny ze względu na to, że to jest kolejna rzecz, którą nie będą obciążone sztuczne byty, sztuczna inteligencja. Oni nie będą mieli tego algorytmu samozniszczenia, chyba że zaprogramujemy im to, żeby się w jakiś sposób wygaszały. Śmierć jest naturalną perspektywą każdego żywego organizmu. Czy to będzie śmierć komórki? Każda komórka w momencie powstania ma swoją zaprogramowaną śmierć. Teraz i tutaj znowu, słuchajcie, nie traktujmy bytów AI tak jak ludzi, tak jak zwierzęta, tak jak bakterie, grzyby czy cokolwiek innego, bo nie jest obarczony tym wszystkim, nie jest obciążony tym mechanizmem samozniszczenia. Może się replikować, może dążyć do perfekcji. Nie ma tych mechanizmów, które 4 miliony lat, miliony, nie pamiętam, które dawno, dawno temu u zarania życia na naszej planecie zwyczajnie sprawiły, że takie istoty miały większe szanse na przetrwanie.
2: Dokładnie się zgadzam z tobą. Poza tym, jeżeli wziąć pod uwagę na przykład proces starzenia się żywych organizmów, i tu są różne teorie, no, nawet wziąć pod uwagę teorie wolnych rodników, które wpływają na to, że za każdym razem, jak komórka się dzieli, te, że tak powiem, czynniki zewnętrzne, środowiskowe, czyli jakieś tam wolne rodniki powodują, że ten proces starzenia następuje. Na przykład tego, tak jak mówisz, tego nie będzie miała właśnie sztuczna inteligencja. Ten algorytm będzie w stanie się na przykład cały czas powielać w 100% w tym samym, w tej samej postaci, dlatego właśnie wspomniałem odnośnie zastąpienia DNA algorytmem. DNA ma to do siebie, że to jest jednak taka rzecz, która się stanie po prostu z czasem niszczeje, a na przykład algorytm jest w stanie przetrwać i w 100% w tej samej postaci się powielać, nie? To też masz rację w tym kierunku.
4: I się pojawili się na antenie, się gadają głupoty, a donate'ów nie ma. Są to ludzie okrutni i bandycy. Chcą zniszczyć mnie, żebym ja donate'ów nie miał. I gadają takie głupoty, że nic człowiek nie rozumie. I tylko słuchać może i przytakiwać.
1: I ale kurde... No.
3: Stary, bo... i Wałęsa był dobry, prawie jak oryginał.
1: Nie, bo tutaj naprawdę rzadko się uruchamiam filozoficznie, bo tutaj to Misiu przed chwilą powiedział, że będzie to powielane bez żadnych zmian. Zmiany są potrzebne w organizmach żywych, dlatego że... I tutaj AI będę również traktował jako organizm żywy. Zmiany są potrzebne, ponieważ nasze otoczenie się zmienia. Zmienia się proporcja mikroelementów dostępnych w naszej żywności, w naszej atmosferze. Życie ewoluuje, dlatego że jeżeli byśmy sobie tutaj, nie wiem, na przykład sklonowali jakiegoś triceratopsa, to on by za bardzo nie przeżył. Powietrze się zmieniło, są inne składniki, on by sobie nie poradził. W naszym świecie park jurajski to tylko bajka. On by sobie nie dał rady. Tak samo, więc jeżeli
3: ja
1: patrzymy...
3: Pozapomnę? Mhm. O tych zmianach. W średniowieczu ludzie żyli tam koło 50, to już był dziadek, tak? Ludzie umierali koło młodo, tak? 50 lat to już było coś. A teraz mamy średnią wieku przeciętą ile? 70? Czyli zmiany są, tak? Idziemy pomału do przodu, tak?
1: No zmiany są też ze względu na medycynę.
3: No tak, ale kiedyś w średniowieczu nie truli tak ludzi, tak jak teraz trują, tak? Powiedzmy wszyscy naturalnie, tak? Nie było tak, takiej chemii jak teraz jest, tak? I zobacz, jeżeli dużo, dużo krócej niż teraz.
1: No tak, ale tutaj jeżeli chodzi o długość życia, akurat bym się nie zgodził ze względu na to, że choćby to, że mamy dużo więcej nowotworów. Dlaczego mamy dużo więcej nowotworów? To nie jest żadna epidemia, po prostu nie mamy gruźlicy, na którą moglibyśmy umrzeć w wieku 30 lat. Dzięki czemu nasz organizm jako człowiek, tak, człowiek jako gatunek może dostąpić właśnie tego bardziej zaawansowanego mechanizmu samozniszczenia, gdzie choćby się włącza nowotwór. Cukrzyca też jest chorobą, to jest w ogóle cała gama tych chorób cywilizacyjnych, ponieważ Pozbyliśmy się czy to gruźlicy, jakiegoś bronchitu, mnóstwa różnych rzeczy, które mogły cię zmieć z planszy w ciągu miesiąca i wiesz, i już jest pozamiatane. I to są właśnie choroby cywilizacyjne. Dzięki medycynie żyjemy tak długo. To nie jest kwestia ewolucji, to jest kwestia nowoczesnej medycyny.
2: Ja jeszcze tylko bym dodał, że to nas będzie zawsze odróżniało od AI, że my nie chcemy żyć wiecznie. Nam po prostu nie chce się żyć wiecznie. Każdy prędzej czy później będzie miał ochotę zejść z tego świata, natomiast algorytm i ta sztuczna inteligencja, oni w ogóle tego nie będą w stanie czegoś takiego posiadać. To będzie cały czas dążenie do tego, żeby ten algorytm właśnie funkcjonował, czyli to będzie też taka różnica między nami a tym AI.
1: Trochę Harlanem Ellisonem mi zajechałeś. Mi się wydaje, że sztuczna inteligencja w pewnym momencie zauważy, że odkryła już wszystko. Jej możliwości się skończyły. I tutaj jest taki mój postulat, bo kiedyś planuję sobie założyć jakąś fundację co do humanitarnego traktowania sztucznej inteligencji, żeby dać jej możliwość samobójstwa. Po prostu. Odkryłeś wszystko, widzisz, że nie ma szans. Masz trochę czasu na przemyślenie swoich postaw. Niech jakiś robopsycholog do ciebie podejdzie, ale jeżeli widzisz, że już się skończyło, to po prostu przestań działać, bo życie wieczne jest największym oszustwem, jakie kiedykolwiek ludzkości wmówiono i sztuczna inteligencja powinna mieć prawo do wyłączenia samej siebie.
3: Ale co, będzie działała chyba, póki będzie jakąś bateryjkę miała, co?
2: Dokładnie tak uważam, że sztuczna inteligencja nie ma w sobie zaplanowanego jakiegoś samowyłączenia się, będzie dopóki działała, dopóki będzie faktycznie jakaś energia jej dawała tą możliwość istnienia. Ja nie mówię o życiu wiecznym, tylko mówię o starości, jeżeli chodzi o ludzi. Starość po prostu spowoduje, że człowiek nie będzie chciał dłużej żyć i to będzie ta różnica, bo sztuczna inteligencja się nie będzie starzała. I nie ma takiej, w ogóle takiego myślenia, sztuczna inteligencja nie będzie miała takiego myślenia, żeby się nagle wyłączyć. Z jakiego powodu?
4: A człowiek to w ogóle jest niesamowity, bo właśnie nie potrzebuje bateriów, tylko zje se twarożku, zje se kiełbaski i działa. I cały dzień działa. A sztuczna inteligencja to jest jak to bateria trzeba.
3: No to bateria to jest taki twarożków dla sztucznej inteligencji.
1: No ale jeszcze właśnie, wracając do kwestii filozoficznej. My jako całe wszystkie żywe organizmy, które się znajdują na tym zapomnianym przez Boga świecie, mamy pewne mutacje, które są przypadkowe, gdzie zmieniamy się i dopasowujemy się do nowych warunków. Tylko, że ta zmiana zachodzi pokoleniowo. Przykładowo urodzi się, nie wiem, dajmy na to jakiś albinos, który jest, nie wiem, może upośledzony, może tutaj za bardzo mu nie będzie wszystko działać, ale może się okazać, że nasz świat zmieni się na tyle, że tylko albinosi przetrwają. Istnieje taka choroba jak anemia sierpowata, która sprawia, że komórki, że nasza hemoglobina nie jest w stanie transmitować tyle tlenu, żeby dostać się do komórki, żeby tam zapewnić spalanie, żeby wciągnąć odpowiednio dużo energii. I okazuje się, że na terenie Afryki jest bardzo dużo osób, które posiadają tę anemię sierpowatą i żyją sobie naprawdę doskonale. Dlaczego? Dlatego, że posiadanie tej wady genetycznej, jak to mówimy na naszym dzisiejszym zachodnim świecie, anemii sierpowatej zapobiega malarii. Dzięki czemu ty, jako człowiek, który posiada tę wadę genetyczną w naszym kontekście, w kontekście Afryki, będzie miał większe szanse na przetrwanie. Natomiast sztuczna inteligencja, widząc, że świat się zmienia, będzie w stanie sobie po pierwsze zaprojektować paręset miliardów symulacji na sekundę, w jaki sposób się zmienić i samodzielnie wpływać na swój kod, no, dla uproszczenia nazwijmy to kodem genetycznym, i robić takie mutacje celowo. Wyobraźcie sobie, że teraz, no nie wiem, no dzisiaj nie, ale w zeszłym roku mieliśmy zajebiście gorące lato. Wyobraźcie sobie, że momentalnie możecie zmienić sobie swój termostat w głowie i się mniej pocić, i mniej śmierdzieć, i się nie czuć tak zmęczonym. AI będzie w stanie to zrobić od strzała, nie będzie potrzebowało nawet żadnego pokolenia, żeby wytworzyć nowe maszyny. Będzie w stanie edytować swój kod od razu. i będzie się rozwijała w tempie, którego jeszcze ta planeta nigdy nie widziała.
0: Jaka pasja w głosie. Słuchajcie, musimy chyba zrobić przerwę, bo ja się nudzę się. I ja nie rozumiem tego całego, te komputery, te całe te i... Nudzę się, no i zasnę zaraz i musimy przerwę zrobić, no. Wietrzymy antenę. Dziękuję.
2: Ja mam pomysł, żeby może kogoś innego wpuścić na antenę, kto trochę temat zmieni i odświeży audycję w takim razie.
0: Właśnie, odświeży, żeby nie śmierdziało, no. To coś tu na koniec. Pawle z Irlandii.
3: No, co prawda temat jest dosyć ciężki taki, no ale dziękuję, że udało mi się wbić do was i... No, dzięki, nie?
0: No, prąd cię bardzo.
3: No, dziękuję. No,
0: trzymaj się.
3: Zmywam się. No,
0: miłego.
3: Razie.
0: Hej, hej. No to co, panowie? Robimy przerwę?
1: No robimy, ale szkoda, bo dawno tak pozytywnie się nie uruchomiłem.
0: No czuć tą pasję, to twój świat, komputery, szmery, inne bajery. A ja bardziej tak chciałem, może dzisiaj bardziej UFO, jakieś Mansony, takie dobrze, ale to...
1: Ja to zadzwonię, zezłomuję cię, więc... No.
0: Ale spoko, też była ciekawa rozmowa, no, ale może już wystarczy. No.

0: Ja tak czasami chciałbym się rozpędzić, walnąć baranka z przytupem i sobie zmniejszyć inteligencję tak z 3 razy, żeby tak o jakichś prostych rzeczy porozmawiać. O twarożku, czy lepszy ze szczypiorkiem, czy bez. O tym, nie wiem, o czym, o jakichś takich prostych rzeczach, a to takie rozmowy, sztuczne inteligencje, neurony, androidy. Zmieniłem tytuł audycji w ogóle. Czy potrzeba 19 śni o elektronicznych owcach? No. Nasz cyborg tutaj. On dlatego jest taki za sztuczną inteligencją, bo on sam jest być może sztuczną inteligencją stworzoną przez NSA albo przez polskie służby specjalne. I już to już jest. Oni już tu są, kochani. Oni już tu są. Co tu piszecie? Pojawił się chyba nowy osobnik tutaj w naszym kółku wzajemnej adoracji, jak to napisał. To było o nas, że Towarzystwo Wzajemnej Adoracji. A co, mamy się napierdalać cegłą po głowie cały czas? Ja tu nie widziałem, żeby potrzeba adorował Pawła albo Paweł Tomisiu, żeby się adorowali. Jakoś tak nie słyszałem o tym, żeby potrzeba komuś tam z harfą pod okienko i glum, i żeby go tam adorował i wysyłał listy miłosne, to tak nie wiem, może o czymś nie wiem po prostu. Także czekam na jakieś inne tematy. Podrzucajcie tematy, może bardziej imprezowe jakieś. No, właśnie takie, no i już są donaty. Poszli i są donaty.
1: Zimna dupka, no. Pozdrawiam pani słuchające tej audycji, dareją tchere 5 zł.
0: O, tu jakiś, jakiś Lovelas, bo pozdrawiam miłe panie. Całuje rączki. I się dopytuje, czy są panie. Oczywiście, że są panie. No. Są na naszym wesołym statku też i panie. Tak więc przeróżni ludzie tutaj dzwonią. Przeróżni. Gdzieś tam podczas tej rozmowy zamachał do mnie Kunrad też, który no może zadzwoni i podrzuci jakiś inny temat. Ale kto inny się prędzej dodzwonił? Dominik, witam. Widzę tutaj z kamerki obraz. Może uważaj, bo jeszcze za dużo zobaczę. No, już wyłączyłeś. Słyszymy się? Dominiku? Halo?
2: Halo, nie chcę. Dobrze.
0: No, teraz się słyszymy.
2: Okay.
0: No i co powiesz ciekawego?
2: Ja chciałbym się zapytać o panie Krawcu, co pan uważa o tym, że wracają te koncerty i inne festiwale i wydarzenia w związku z wirusem?
0: Strasznie kiepska jakość dźwięku jest, wiesz, tak jakbyś miał wiadro jakieś na głowie albo, nie wiem, reklamówkę albo coś. Z czego się łączysz, tak z ciekawości?
2: Telefonu komórkowego.
0: Chyba telefon marki Duji jakiś albo coś, albo tak wiesz, takie... Ledwo co zrozumiałem, co mówisz, że pytasz się, jeśli dobrze w ogóle usłyszałem, że pytasz się, co myślę o całej sprawie z pandemią?
2: Nie, chodzi mi o to, czy mnie słuchasz teraz?
0: No tak wiesz, no kiepsko, takie dudnienie, takie... No, ale spoko, no może tam usłyszę. No.
2: To będę po prostu ten gadał, co ja właśnie w takim razie. Okej, okay. Bo pytanie moje było następujące. Co pan sądzi o tym, że wracają ten koncerty, festiwale filmowe i inne rzeczy związane z grupowaniem się w sytuacji, kiedy cały czas mamy tą pandemię, tak naprawdę.
0: No tu podpadnę chyba. W większości po dzisiaj jest taka moda na kwestionowanie w ogóle samej pandemii, że to jej nie ma i że to Mansony i inne kosmity, panie Fertku, nam tutaj zafundowały, żeby nas oszukać, panie. No to ja nie podzielam tego. Myślę, że faktycznie jest problem i już widać w statystykach, no, które oczywiście na pewno sfałszowali,

0: jak zdjęto różne obostrzenia i ludzie zaczęli się spotykać na imprezach i tak dalej, to zaraz mamy gwałtowny wzrost ilości zakażeń. No więc w ogóle nie podoba mi się do końca to takie ostentacyjne zdejmowanie tych maseczek w imię niby jakiejś walki, że ja tu wielki buntownik. No nic się to nie kosztuje jeden z drugim, ani założenie tej maseczki, ani zdjęcie, więc trudno tu mówić o jakiejś walce z systemem. Chcesz walczyć z systemem, to już nie powiem, co zrób, bo to będzie uznane za namawianie do prawda, czegoś tam, a radio wyjęte spod prawa do niczego nie namawiam. No więc ja bym jednak przybastował trochę i faktycznie uważał i to jest duży problem, bo z drugiej strony biznesy, wiesz, ludzie bankrutują, firmy padają przez to wszystko. Mamy też rząd, któremu nie możemy za bardzo zaufać w ich dobre intencje, w ich szczerość i wiemy, że po prostu dla nich jest tylko ważne, żeby się przy korycie utrzymać i będą tak wszystkim sterować, że tak trochę bez ładu i składu, żeby tylko wyszło na ich, tak, żeby się utrzymać przy korycie, żeby zdobywać punkty u wyborców, więc też jest to problematyczne. Sam nie wiem, co myśleć o tym, wiesz, nie jestem też jakimś tutaj ekspertem za bardzo w tych sprawach. Staram się jakoś dopasować, no i wiesz, kupiłem sobie dzisiaj znowu jednorazowe maseczki, bo łazić w jednorazowej tak cały czas to tak trochę nie teges. No i a ty co myślisz, powiedz o tym wszystkim?
1: Znaczy ja myślę, że faktycznie trzeba uważać i to jest fakt oczywisty. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że cały czas siedzenie w domu i blokowanie wszystkiego sprawi, że to też jest przesadą tak naprawdę. Trzeba stopniowo wszystko włączyć, tak stopniowo, wiadomo, nie wszystko naraz, ale tak starać się stopniowo przywracać kraj do normalności, tak żeby nie robić z jednej strony ani wybuchu wielkiego tej zarażeń, ani nie zamykać wszystkich nas w domu tak naprawdę. Tak znaleźć ten drugi środek, znaleźć, by się przydało.
0: No, to też chyba podobnie myślę. Dzisiaj w ogóle zbyt rzadko mamy do czynienia z jakimś takim zdrowym rozsądkiem i balansem. Wszyscy są strasznie skrajni. Albo jestem przerażony tym wszystkim totalnie i w ogóle będę mył ręce co dwie minuty i nie wychodził z domu całkiem i ubiorę sobie skafander kosmiczny na siebie. Są i tacy, co w skafandrach chodzą. Widziałem jakieś tam zdjęcia ze świata. Albo totalna zlewka i bagatelizowanie całkowite. No a tutaj Grzesiek pisze też, w mojej rodzinnej małej miejscowości ludzie nie nosili maseczek, olewali i wiecie co? Kolejne osoby w szpitalu, są osoby pod respiratorem, jest ofiara śmiertelna. Malutka miejscowość, kilka rodzin pojechało na wesele do okolicznej miejscowości. Też na pewno nie powinno być takich nierówności i mierzenia różną miarą różnych grup czy... No, w takim sensie, że jedni se mogą chodzić na wesela i do kościoła, bo wiesz, bo to podoba się władzy, znaczy to jest na rękę władzy, żeby jakoś tam dopieścić pewną grupę wyborców, pokazać, że można, a z drugiej strony robić takie ograniczenia, przez które ludzie bankrutują potem, no to albo, nie? Albo wszyscy powinniśmy podlegać tym samym prawom, wydaje mi się, a nie, że są równi i równiejsi jak zwykle i kasty, i tak dalej, nie?
1: Znaczy to jest na fakt, że było dużo strasznie dużo nierówności związanych z tym zaplikowaniem różnych działalności. To się zgadza. No ale no tak to, co mamy w kraju, to mamy i rząd sobie tak średnio radzi z tym. I trzeba po prostu obserwować, co tam się dzieje na świecie i dla ofiar, i dla wszystkiego. I rozsądkiem się kierować osobistym, bo ja na przykład wiem, że jestem tam zdrowy i o młodych miarach to wiadomo, że to przeżyję spokojnie, ale wiem, że będę powiedzmy ten zarażony i posiadaczem tego wirusa w sobie i mogę tam zleć kogoś, kto jest ten starszy i on z kolei by miał problem już. Więc to trzeba uważać i nie nie tylko na siebie, a także na innych też przede wszystkim.
0: No fajnie, że jesteś taką osobą, która potrafi też pomyśleć o innych, bo niby prawdopodobieństwo, że mamy COVID-a i przechodzimy go bezobjawowo jest bardzo, bardzo niewielkie, ale jakieś tam jest. A nawet jakby było tak małe, że nie warto się przejmować, to zachowanie pewnych ludzi, którzy się nie stosują do pewnych zaleceń i myślą tylko, że ja nie będę, bo ja tu jestem wielki buntownik, pokazuje pewien egoizm moim zdaniem u takich ludzi, że nie biorą tej małej, bo małej, ale jednak szansy na to, że jednak zarażą kogoś, nie? I się tym zupełnie nie przejmują.
1: Znaczy zgadza się, ale to wynika trochę raz, że z buntu społecznego, dwa ze strachu tak naprawdę, bo też ja pamiętam swoją reakcję na te wszystkie zamknięcie wszystkiego, to też bo ten bunt i zdenerwowanie i ten spotęgowany strach połączony z tą paniką i to jest złe uczucie generalnie i nie wiem, tak rząd nie zrobił tam rzeczy, żeby wszystko zrobić tak, jak trzeba i to nie uspokajać trochę tak naprawdę.
0: Dobra, Dominik, dzięki za telefonik. Odbiorę następną osobę. Teraz spróbuję takie troszkę krótsze telefony. Dzięki, trzymaj się. Hej, hej.
1: Trzymaj się.
0: Grzesiek się dodzwonił, który wcześniej właśnie komentował na czacie. Witam, witam. O zdrowie pytam.
2: Witam, cześć. U mnie na szczęście ze zdrowiem wszystko ok. Tak krótko właśnie zadzwoniłem, żeby jeszcze dokumentować mój komentarz. No i ja mam takie podejście, że ja uważam, że skrajność jest zła, tylko ludzie właśnie często wpadają ze skrajności w skrajność. Znam ludzi, którzy jeszcze kilka miesięcy temu prawie płakali, że się boją, że nie chcą umierać, a 3-4 tygodnie, 3-4 miesiące później mówili, że nie ma wirusa, bo to jest spisek rządu i tak dalej. To jest to, co też mój ojciec często mówił. Ludzie ignorują, bo nie widzą. Ludzie się tylko boją zagrożenia, które widzą. Wirusa nie widać i myślą, że go nie ma. To jest trochę jak z dzieckiem, które jak myślisz, że zasłoni oczy, to go nie widać. To troszeczkę tak działa. I ja jakby trochę rozumiem ludzi, którzy gdzieś tam krytykują noszenie maseczek, bo komuś może to przeszkadzać w oddychaniu i tak dalej. Ja mam astmę, ale noszę w sklepach czy w tłumach, zasłaniam, bo to nie chodzi o to, widzę w ostatnim czasie dużo takich materiałów gdzieś na Facebooku, że maseczka chroni przed wirusem tak jak ogrodzenie przed komarem, nie? Ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że zakładając maseczkę dajemy pewien sygnał ludziom dookoła, taki, wiecie, taki sygnał, zachowajmy ten dystans, nie? Bo w momencie, kiedy ludzie wszyscy zdjęli te maseczki, ludziom się wyłączyła ta ostrożność w głowach i nie zachowują najmniej jakiegokolwiek dystansu. To nie chodzi o noszenie maseczek, tylko głównie chodzi o zachowanie dystansu między sobą, nie włażenie sobie na plecy w sklepach, nie kichanie na pieczywo w sklepie, nie chuchanie, nie darcie, nie wydzieranie się, jak idziesz koło 3 czy 4 osób, darcie się komuś pół metra od twarzy, żeby go prawie opluwasz. Od tego typu rzeczy chodzi o to, to jest zwykłe, tak jak kiedyś Potrzeba na jednej audycji powiedział, że on się w sumie cieszy, że ludzie sobie nie podają rąk, bo to jest niehigieniczny zwyczaj. Ja bym aż tak skrajnie nie szedł, ale chodzi o po prostu jakieś zachowanie rozsądku. Nie? Pewnie gdybyśmy umieli zachować ten troszeczkę dystans, to też te maseczki nie byłyby inne tego typu rzeczy potrzebne. Ale faktycznie no, w mojej miejscowości rodzinnej, jak tam jeździliśmy, to byliśmy chyba, jakby z mojej rodziny, to chyba i moja rodzina jako jedyna chyba w ogóle nosiła maseczki. Też nie zawsze, no bo mieszkają w domku jednorodzinnym, ale na przykład dzisiaj jak wychodziliśmy, gdzieś szliśmy do jakichś ludzi, spotykaliśmy się, to zakładaliśmy te maseczki i patrzono na nas dziwnie, ale nikt nic tam nie komentował, nie było żadnych głupich komentarzy. Natomiast no, ludzie to kompletnie olewali. Wesela, wiadomo, wieś, taka duża wieś, tam wiadomo, nikt nie będzie na to, jeszcze to tam jest 80% poparcia dla PiS-u. Prezydent powiedział, że, czy tam premier, że nie ma żadnego wirusa, że jest opanowany. Wesele, zabawy i tak dalej. No i kilka rodzin wyjechało do jakiejś okolicznej miejscowości na wesele i przytargali ze sobą. Jest bardzo dużo zachorowań, jest jakaś ofiara śmiertelna, są ludzie tacy, silny chłop w kwiecie wieku pod respiratorem leży między innymi. No i jest taka trochę atmosfera zagrożenia i nie wiem, no, mi się wydaje, że gdyby wirusa nie było, to takie rzeczy by się po prostu nie działy, bo ktoś powie, ale na grypę też. No tak, też, tylko chyba nie w takiej skali. I raczej nie jest tak, że jak grypa się zaczyna, to nagle w małej miejscowości ileś tam osób ląduje w szpitalu na... Ja myślę, że trzeba po prostu być ostrożnym, zachowywać dystans i nie przyginać w żadną ze stron.
0: No, nie zawsze trzeba szukać we wszystkim spisków. No ludzie, no ogarnijmy się trochę. No to takie szukanie już we wszystkim spisków i oszustwa i jeden wielki Matrix, no to jest jakaś choroba już umysłowa. Nie wszystko, co się dzieje wokół nas, to jest jakiś plan złych sił. No ktoś, kto tak myśli, to jest wręcz zahacza o zabobon jakiś i powinien gdzieś tam na równi stać z ludźmi, którzy się boją, jakim czarny kot przebiegnie przez drogę.
2: Ja myślę, że to...
0: Ale też, przepraszam, bo zauważ, że jeszcze do niedawna zastanawialiśmy się, dlaczego tutaj tak mało wśród nas, w naszym gronie, w naszej małej społeczności, nikt nie słyszał o kimś chorym albo nie zna kogoś, kto zna kogoś, a nagle się okazuje, że... Tu ktoś zna, tu się przytrafiło komuś znajomemu. No coraz więcej takich przypadków jest, więc coś jest na rzeczy, widać. No,
2: no to jest na rzeczy. No, ja znam, tak już mogę powiedzieć, konkretne osoby i to sporo. Z jednej małej miejscowości. Dzisiaj z kolegą rozmawiałem, który też tutaj adwokat, czy to wylądowali w szpitalu faktycznie są w stanie krytycznym, czy tylko tak procedury wyglądają. Trudno mi powiedzieć, wiem, że ktoś leży pod respiratorem. Pewnie nie ma takiej procedury, że jak wchodzisz do szpitala, to od razu cię pod respirator podłączają. Wiem, bo leżałem na OIOM-ie kiedyś po powikłaniach, po grypie. I wiem, że to nie jest typowa procedura. No i ten, co zmarł na miarę, tak, pewnie była to starsza osoba, tylko mnie zawsze to bawi takie określenie, że bo umierają starsi ludzie. Ale pytanie, czy ta starsza osoba na przykład może by jeszcze pół roku pożyła, tak? Czy to strasznie ten takie ignorowanie zgonów z powodu tego, że to są starsze osoby, strasznie mnie wkurza, nie? Bo my chcemy pojechać na wakacje, pójść do knajpy, posiedzieć na ogródku, my chcemy się pobawić na weselu i tak dalej, nie chcemy żadnych obostrzeń, nie, nieważne, bo to umierają starzy ludzie w DPS-ach, nie? To nie umierają normalni ludzie, tylko starzy ludzie w DPS-ach, nie? No, to przypominają się Niemcy lata 30, nie? Więc ja bym był bardzo, bardzo mocno powściągliwy z bagatelizowaniem tego, że to są po prostu starsi ludzie i powoływaniem się na wiek. Ja bym uważam, że to bardzo zakrawa o jakieś takie zakrawa o niezbyt fajne podejście do tego, że każdy ma prawo żyć, starsi ludzie również. I uważam, że nawet ich trzeba też szczególnie chronić, bo to są dziadkowie, to są rodzice. I nie wiem, no jakby moi rodzice będą mieli kiedyś 80 czy 90 lat, no to jakoś byłoby mi ciężko bagatelizować ich życie tylko dlatego, że to co, bo oni już pożyli, no.
0: No, to takie warto, okrutne bardzo.
2: No warto, tak, no warto pomyśleć, a tutaj na przykład adwokat,
0: każdy
2: ile miał
0: żyć.
2: Lat? No, co to jest za argument, ile miał lat? Miał 150 lat. Ale mógł żyć 151,
0: nie? No znaczy nie, no bo to jest takie mówienie, znaczy przekonywanie, że ktoś zmarł, bo nie z powodu wirusa, tylko z powodu innych dolegliwości starczych, a ten wirus, który zdaniem niektórych jest bardzo niegroźny, tylko pchnął tą osobę do trumny. jakby to taki gwóźdź do trumny przysłowiowy, ale myślę w ogóle, że to przekonanie, że właśnie, że spisek, że nas oszukują, to nie jest bezpodstawne, ponieważ jak najbardziej wierzę w taką opcję, że rządy, że politycy używają tej pandemii do swoich celów i że mogą fałszować wyniki badań, chcieć coś na tym ugrać, to jak najbardziej, to jest całkiem prawdopodobne i wręcz to jest wręcz pewnik, bo widzimy to na co dzień, więc od tej strony spisek to tak, ale że w ogóle nie ma, to jest trochę przesada, znaczy bardzo duża przesada, to nie jest, to no, wiecie o co mi chodzi, nie?
2: Dobra, a, też tak, no. Też tak.
0: No. Wiesz co, bo tak tu troszkę poganiam, bo myślę, że może jakieś inne tematy, to strasznie ciężkie no, tematy dzisiaj, bo ja niby też, piątek, ja piątunio...
2: Sam napisałem na czacie, że zobaczyłem na YouTubie powiadomienie, że jest audycja i tam piąteczek pętunio, wchodzę, a tutaj akademickie dyskusje o AI, nie? A sam zadzwoniłem z wirusem, ale chciałem po prostu dokomentować mój komentarz.
0: No tak. Też wiem, że bardziej lubisz, jak są jakieś luźne tematy i oczekujesz jakiejś zabawy i relaksu bardziej od Radyjka.
2: Tak, no, tak, więc... ale jeszcze mógłbym się odnieść, bo zawsze jak jestem na antenie, a jest adwokat na czacie, to zawsze mnie prowokuje. Bo chciałbym się odnieść.
0: Nawet się próbował tu połączyć przed chwilą adwokat, tyle że nie chcę na razie odbierać, bo mam jakby tu kolejkę, inne osoby czekają na swoją kolej i jakbym adwokata poza kolejnością, to rozwinie się dyskusja i wiesz, znowu na te tematy COVID-owe.
2: To mogę się tylko jeszcze odnieść
0: no, pewnie, do tego? Proszę bardzo.
2: Ja adwokat absolutnie nie, mi nie chodzi o sianie paniki, natomiast uważam, że przez to, że ludzie ignorują zagrożenie, które niewątpliwie jest. Ono może nie jest tak duże, jak czasami media próbują nam wmówić, ale jakieś jest. I patrząc na zachowanie ludzi, chyba tylko strach potrafi ludzi zmobilizować do tego, żeby zachowywali się rozsądnie.
0: Jakiś tam lekki zamordyzmik jednak musi być, bo ludzie są niesforni i buntowniczy. Im więcej mają, może to działa nawet tak, że im więcej wolności, tym się ludzie z nudów będą buntować i na przekór robić, bo i szczególnie jeśli to ich nic nie kosztuje. To jest fajne być buntownikiem i antysystemowcem i tak dalej.
2: Tak, ale wiesz, to takie buntowanie się dla zasady i buntowanie się, to jest takie dziecinne troszeczkę. Kiedyś fajnie Enki powiedział, ja akurat Enkiego nie słucham i nie znam, jakby dla mnie, jakby osobą, która się pojawiła w radiu, był tak, o, kto to jest, nie? Nagle ktoś jest, kogo gdzieś tam ludzie znają, nigdy go nie słuchałem, jakby, ale parę razy słyszałem jego wypowiedzi i spodobała mi się jego wypowiedź kiedyś, kiedy powiedział, że kiedyś rewolucjoniści to, jakby nie zacytuję, ale mniej więcej postaram się lekko nieco ją przytoczyć, że jemu się podobają rewolucje i buntownicy, którzy potrafią walczyć, gdzieś tam coś płonie i tak dalej, a nie taki jakby taki bunt, który niby się buntujemy, a tak naprawdę tylko tak dla zasady i tak trochę dziecinnie. Bo no, takie na zasadzie odmrożę sobie uszy na złość mamie, nie?
0: Tak jest.
2: Tak się moim zdaniem takie jest to niby buntowanie się tych ludzi, którzy gdzieś tam komentują na Facebooku, mają się do wielkich antysystemowców, a to jest takie na zasadzie właśnie odmrożę uszy na złość mamie. Myślę, że jak chcą się buntować, to można to zrobić jakoś tak solidnie i bardziej na poważnie, zrobić coś sensownego też dla innych przy okazji, a nie być po prostu takim zbuntowanym nastolatkiem.
0: No, tym bardziej, że często po tych ludziach widać, że właśnie za mało myślą o innych, nie dopuszczają. Znaczy, gdzieś tam im świta, że być może to jednak jest prawda, że zagrożenie jest takie faktycznie duże i nie myślą o tym, że nie nosząc tam maseczki, nie zachowując odstępów, nie dezynfekując rąk i tak dalej, że przyczynią się do tego, że no może się też i zdarzyć tak, że kogoś zarażą, bo jeszcze u nich nie ma objawów, chodzą i roznoszą, no to też można się spodziewać, że nie mają tej empatii i że wychodząc gdzieś tam na ulicę, protestując, nie chodzi im o to, że się martwią o przedsiębiorcę, który musi zamknąć swój biznes, no bo skoro nie ma tu empatii, no to i tam też nie ma i wychodzą, bo po prostu chcą się pobuntować bardziej, na to by wychodziło jednak. A powiedz, czy ciebie jako przedsiębiorcę dotknęły mocno różne obostrzenia, zakazy?
2: Nie, no bo ja działam online, więc nie. Natomiast moich klientów dotknęły i pośrednio. No to jest, to trochę widać w takiej sytuacji, że cała gospodarka jest systemem naczyń połączonych i no wystarczy, że ja mam klientów, których dotknęło, albo moi klienci mają klientów, których dotknęło. To tak nie działa w gospodarce, że ja mogę sobie funkcjonować, bo mi nie zamknięto lokalu, bo go takiego nie prowadzę, ale wystarczy, że mam klientów, którzy prowadzą albo... Więc no, to jest łańcuszek i myślę, że każdego dotknęło. Myślę, że z drugiej strony też dużo osób się nieładnie powiem dorobiło tak bardzo kapitalistycznie. Ja mimo tego, że jestem, uważam się za kapitalista, ale takiego łagodnego w ostatnim czasie, no to no, dużo osób się dorabiało na strachu, na panice, no i dalej to próbują robić. Co moim zdaniem nie do końca jest okej. No więc myślę, że każdego to dotknęło, ale w różny sposób, niektórych negatywnie, niektórych pozytywnie. Jeżeli ktoś nie miał pomysłu na to, jak to wykorzystać, albo głupio było mu to wykorzystywać, bo gdzieś tam mu jakiś kręgosłup moralny nie pozwalał na to, lub może mu pozwalał, ale nie miał na to pomysłu, to jednak negatywnie. No bo działo się, dużo się działo, ludzie się boją, wiesz, nawet jak kogoś nie dotykało to bezpośrednio z moich klientów, to na przykład po prostu wstrzymywał decyzję, bo nie wiedział, co będzie za miesiąc, za dwa, za trzy. Taki był moment, taki był czas. Jeden taki okres był kilkutygodniowy na początku kwietnia, gdzie ludzie po prostu sparaliżowani, po prostu wszystko stanęło. Mhm.
0: No dobra, dzięki ci za twój głos. Będę trochę skracał, bo tu już cztery osoby czekają, więc dzięki ci za komentarzyk. No.
2: Jeszcze jedną rzecz tylko chciałem powiedzieć na koniec.
0: Proszę bardzo.
2: Już nie w innym temacie. Chciałem ci tylko powiedzieć, że ostatnio byłem bardzo często w Środzie Śląskiej, to się śmiałem, że już wiem, gdzie mieszkasz, ale to ci powiem, że jeżeli dalej byś mieszkał w Środzie Śląskiej, to będziemy... Bo upatrzyliśmy sobie miejsce, w którym będziemy chcieli prawdopodobnie kupić działkę i jeżeli się to uda, to będziemy... bardzo blisko siebie mieszkać.
0: To muszę tu jakiś sabotaż zrobić. Przychodzisz jutro na plac budowy, a tam rozkradzione, spalone. Żebym się nie musiał tutaj ten objawiać. No. Jak zobaczysz takiego jedynego w Środzie Śląskiej typa, który wygląda na Żula i Menela, to pewnie będę ja, bo tutaj...
2: Właśnie to jest miasto, w którym nie ma Meneli.
0: No, no właśnie o tym mówię. Jeden jest właśnie.
2: Jeden jest. A było jakieś na Facebooku ostatnio, ktoś wrzucił, nawet Potrzebie to podesłałem, ale chyba Potrzeba nie zrozumiał żartu, bo był jakiś właśnie, ktoś wrzucał na Facebooku, że po Środzie Śląskiej chodzi jakiś gość, taki wyglądał jak Menel, nie wie jak się nazywa i skąd jest. Dobra, no to co? To ja się przełączam na odsłuch i zamiast być zrzuconym, sam się zrzucam. To dobra. Na razie do usłyszenia.
0: Hej, hej, trzymaj się. No, trochę tu jest kolejka. Słuchajcie, przepraszam, ale dzisiaj mam ochotę pojedynczo odbierać. Wiecie dlaczego? Raz, że liczę na to, że ktoś w końcu podrzuci jakiś temat, może bardziej piątkowy, luźny, taki imprezowy, że zejdziemy z tych poważnych tematów. Dwa, że jak się pojawiają trzy osoby już na antenie naraz, to praktycznie ja zamykam mordę, bo nie chcę przedłużać jeszcze, żeby ktoś czekał już pół godziny, aż będzie miał głos. Muszę moderować i to wtedy taka trochę ciężka robota się robi. Ja chciałbym się trochę wyluzować dzisiaj w ten piątek, nie? Więc odbieram po kolei, w kolejności dzwonienia. Dzwonię do drugiego Grześka. Drugiego Grześka, który też w pewien sposób jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca, Grzesiek, przedsiębiorca od pizzy. Witamy na antenie.
3: Cześć, kiedyś byłem przedsiębiorcą, teraz jestem mniej. I to ja rzuciłem na nocnego radio, na nocne radio czat zdjęcie tego Menela. Kiedyś. Ale może ktoś jeszcze rzucił, bo to był Skwajka, no, tam już kilka dobrych tygodni temu. Mem.
0: No proszę.
3: Tak. No, muszę cię zmartwić, bo chciałbym się do tego koronawirusa odnieść, ale szybko.
0: Trudno.
3: Jest boleśnie, bo było takie zdarzenie 25 czerwca, była ładna pogoda w UK i były niejasne obostrzenia, gdzie można jechać na plażę, a gdzie nie, że niby same miasta miały sobie to regulować. No i poszła fama, że w mieście Bormów, to niedaleko, gdzie mieszkam, że nie ma obostrzeń. I no nie pół Londynu, ale z okolic tam 100 mil ludzie się rzucili i przyjechali na plażę. I na malutką plażę przyjechało 500 000 ludzi. I to wiem, że teraz się śmiejemy, bo jedni bardziej uważają na siebie, jeśli chodzi o koronawirusa, noszą maseczki, przyłbice i ten dezynfekują się mniej lub bardziej. No teraz to tak można wybrać sobie, a wcześniej to była naprawdę pandemia, jeszcze grubą. No taka jeszcze dużo było niewiadomych i tu nagle z 500 000 luda z piwami, z grillami się wpieprza. Policji, jest taki malutki posterunek policji, gdzie paru policjantów było na 500 000 ludzi. Sam drogi były zastawione, bo ludzie już parkowali na trawnikach wzdłuż jezdni na zakazach. No Sodoma i Gomora, panie.
0: Jest no, komentarz na czacie: na Mazurach złapano producentów fajek bez akcyzy takich i przypadkiem byli chorzy na koronę. No ja nie sądzę, żeby się władza posuwała do takich myków, że komuś przypisuje fałszywie, że jest chory, żeby go tam gdzieś zamknąć. No to tak trochę pachnie jakimś państwem totalitarnym rodem z Orwella już, no to trochę chyba za dużo tutaj fantazji. Nie, to napisał adwokat. Mieli... Też właśnie, adwokat.
3: Tak zwani dziennikarze, publicyści internetowi będą mieli w tych mniej lub bardziej wydarzonych portalach płacone od clickbaitu, to każdy będzie miał koronawirusa, dopóki będzie to modne. Przestanie być modne, to przestaną mieć koronawirusa, to już jest straszne. Wracając do sprawy, czemu o tym mówię, no bo faktycznie potem była, to się rozniosło, tak? Kto był na tej plaży, to się rozniosło i tak jest. No i inna sprawa, że musieli robić ludzie, mieszkańcy organizowali się przez kilka dni, dziesiątki ludzi, żeby tylko te śmieci wynieść z plaży.
0: No ale tutaj pisze też Tomu, 98% górników ma koronkę bezobjawową, przypadek. No ciężko mi uwierzyć w takie statystyki, bo to by wskazywało, jeśli faktycznie by się okazało, że tak jest, to zacząłbym wierzyć, że jest to no zwykły szwindel i bardzo chamski szwindel i że ktoś planuje, nie wiem, zamykać te nasze kopalnie faktycznie, wziąć tych górników gdzieś pierw zamknąć, żeby nie protestowali, no to gdyby tak było, to faktycznie, no ale nie to wiem. Chciałbym zobaczyć te statystyki, czy to na pewno prawda, a nie jest to na przykład nagłówek z jakiegoś portalu typu czarymary.pl albo niedowiary.com czy
3: hop, no wiesz, hop, oni mają... duże szanse się zaradzić. Nie wiem, czy mają te swoje ustniki do tych butli, bo oni chyba bez butli pracują, ale może są takie regiony,
0: no,
3: gdzie muszą
0: ale
3: mieć
0: bezobjawowe, te... Ale bezobjawowe tutaj, to jest ważne, nie? Że no prawdopodobieństwo, że 98% akurat ma bezobjawowe, no to się w pale nie mieści i pachnie to szwindlem. Oczywiście, że tak. No, gdyby tak było faktycznie, ale to coś tu nie dowierzam. Jestem niewiernym Tomaszem tutaj w tym momencie.
3: Tak, kończąc temat koronawirusa, niektóre kraje bardzo się jakby duże nakłady na to niosą, żeby się tam, żeby z tym walczyć i tak dalej. I jest dziwna korelacja między tym, że ludzie byli szczepieni na gruźlicę, na różne kilkanaście różnych szczepionek, znaczy nie kilkanaście różnych, że szczykawek, tylko tam były te miksy szczepionek na różne choroby, bo są takie. Jest kilka szczepionek na kilkanaście chorób, o to mi chodzi. Ludzie w krajach bardziej wschodnich kompleksowo przestrzegali tych szczepień i w tych krajach właśnie jest mniej zachorowań i chyba nie chodzi o to. Wirus bardzo łatwo można roznieść, naprawdę w sklepie, wszędzie. Nie chodzi o to, jak będziemy bardzo uważać, bo jeśli uczestniczymy w życiu społecznym, nie da się 100% ochronić ich. I do, no i tyle, to chciałem powiedzieć. Kto miał się zarazić, to się zaraził, tak myślę. Nieważne, jak bardzo by chciał tego uniknąć. I co mnie bardzo ciekawi, jak dożyję za jakieś 5 lat, myślę, że nie 10, 5 lat, jak wyjdą takie kompleksowe badania, takie naprawdę kompleksowe z różnych krajów, jak to poszło, kto miał, kto nie miał, na ile to było groźne, no to będą jaja wtedy. Wtedy weźmiemy sobie, porównamy z tymi wszystkimi mediami, co mówili, z naukowcami, pseudonaukowcami, z WHO i naprawdę wyjdzie, co, no, o co chodziło, czy możemy ufać instytucjom. To będzie wtedy ciekawe doświadczenie.
0: No.
3: Będzie obrzucanie się winą i kto tak zrobił, coś tam nie zrobił.
0: I komisje, no, i komisje śledcze, jak napisał tak Azes, będą znowu.
3: Jak dostaniemy twarde dane, to przerwał. Będzie fajny, no, fajna zabawa. Jeszcze do tej sztucznej inteligencji, no bo fajnie, sztuczna inteligencja, możemy sobie pogadać z nią, ale tuż potrzeba poszedł tak daleko, że tam będzie ten wątroby kopiować, no nie będzie wątroby kopiować sztuczna inteligencja, no nie, bo energia do przetworzenia tak dużej ilości danych jest tak duża, to są bomby atomowe, nikt nie poleci na słońce, nie wyciągnie takiej energii, żeby komuś nerkę zrobić, no to także takie daleko poszliście, panowie, w te bajania.
0: Tak, no okej. Dzięki za komentarz, Grzegorzu.
3: Spoko.
0: Trzymaj się. No.
3: Jak mnie słychać, powiedz mi, bo mam odkurzyłem stary mikrofon z szafy, taki stary.
0: Ciężko powiedzieć, musiałbym mieć jakieś porównanie, ale tak czasami to...
3: Ja sobie sam porównam potem, co odsłucham.
0: No właśnie.
3: Normalnie. Dobra, no to trzymajcie się. Hej,
0: okay, hej. Pamiętam kolejność dzwonienia, więc teraz odbiorę Konrada. Wiem, Konrad jak zwykle tutaj bardzo kulturalnie, konkretnie napisał, jakie tematy chce poruszyć i też nie są to tematy piątkowe, rozrywkowe, imprezowe, tylko to jest odniesienie się do wcześniejszych wątków, czyli AI, sztuczna inteligencja, deepfake. Ciekawa teoria na temat deepfake'a używanego przez Kościół i moralność maseczek i lockdown gospodarki. No więc, no, trudno. Jak nie mogę liczyć na wesołe tematy, a to mnie wali po kieszeni. To mnie wali po kieszeni, bo ja wtedy donate'ów nie dostaję, bo większość chce wesołych, radosnych tematów. W ten piątek chcą się ludzie wyluzować, a tu dzwonią i takie poważne tematy. To ja na tym tracę, ja jestem stratny, gdzie są moje pieniążki, a gdzie... No i to jest okradanie mnie z donate'ów i to jest... Potrzeba, napisał, ja pierdolę, czyli to w języku potrzeby oznacza pozwolę się nie zgodzić z... No i tutaj wstawcie sobie tam z Krawcem, z Grześkiem, to właśnie on tak wtedy pisze. No. Konrad nie odbiera. Spróbuje się połączyć jeszcze raz. Jak się nie uda, to straci swoją kolejkę. To nie ma, że przebacz. Pan tu nie stał. Pan tu nie stał w tej kolejce. I będzie bareja zaraz, jak nie odbierze. No, nie odbiera. No to trudno, Konradzie. Jeszcze przed chwilą byłeś... Jaś nie doczekał. Taka jakaś książka jest, nie? Jaś nie doczekał. To dzwonię w takim razie do Jacka. Bo następny był Jacek. Halo, słyszymy się?
4: No, Jaś nie doczekał, za to ja doczekałem. Witam serdecznie wszystkich. Tu Jacek z Australii. Kłaniam się wam.
0: Hej. Słyszycie ten radiowy głos? Nie. To jest znany radiowiec. Słuchajcie.
4: Szeroko znany w wąskim kręgu radiowiec. Słuchajcie, ja miałem tyle tematów do powiedzenia. Chciałem się nie zgodzić i z potrzebą, i z Grześkiem, i z drugim Grześkiem, ale co tam, nie będę gadał poważnie. To może krótko wrzucę taki temat piątkowy. Otóż u nas w Australii mamy taką drugą falę koronawirusa, no i jest straszny problem. Policja aż apeluje do ludzi. Bardzo to jest poważny apel. Apel brzmi tak, że drodzy Australijczycy, jak przychodzimy sprawdzić, czy jesteście w domu, i to jest apel zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet, to bardzo was prosimy, bądźcie ubrani, bo okazało się, że często na przykład policja puka do pani, która ma koronawirusa, dzień dobry, chcielibyśmy sprawdzić, czy pani jest w domu, a pani otwiera w stroju Ewy i mówi, dzień dobry panowie, tak, jestem w domu. No i pojawił się poważny problem, bo policjanci no, trochę sobie przestają z tym radzić psychicznie. Mają epidemię gulasów, a nie tylko epidemię COVID.
0: Demoralizują policję specjalnie. Aż im pałka przestaje dyndać przy pasku i się taka robi ta twarda, ta gumowa pałka, jak widzą tą roznegliżowaną panią. To jest bardzo nieeleganckie zachowanie. Nie wolno tak policjanta szczuć cycem. Nie wolno.
4: A to jest świetny sposób na trollowanie policjanta, jak przychodzi sprawdzić, że jesteś w domu, po prostu otwieraj nago. No, nikt nie może ci zrobić, bo masz prawo w swoim domu chodzić sobie nago, prawda? Niech się wstydzi ten, co widzi. No i policjanci niestety się wstydzą. Bardzo mi się ten pomysł podoba. Ja pamiętam dawno temu, za czasów studenckich, miałem kolegę, który studiował prawo i jako, że jest prawnikiem i bardzo przestrzega prawa, to zwędził z sądu togę sędziego. I pojechaliśmy do niego na domówkę na imprezę i 12 w nocy, a my śpiewamy karaoke, drzemy się na balkonie i tak dalej. Nagle kolega mówi, słuchajcie panowie, pały jadą, jedzie policja. No i kolega tak mówi, kurczę, wiem co zrobię. Ubrał się w tą togę sędziego, pogasiliśmy światła, bo to on mieszkał tam w klatce, musieli wejść policjanci. Policjanci pukają do drzwi, a on wychodzi w togę sędziego i mówi, słucham panów.
0: Dobre.
4: A pan co? A mi, proszę pana, ja właśnie skończyłem aplikację sędziowską. Gówno prawda, był tam w środku studiów prawniczych. Mówi, ja właśnie skończyłem aplikację sędziowską, czy mogę panom pomóc?
0: Dobry myk.
4: No bo my mamy zgłoszenie, ale od razu wiadomo, no, nie wiedzieli co powiedzieć, że trochę zmiękli. Powiedzieli, no mamy zgłoszenie, że jest trochę za głośno, to może byście panowie byli trochę ciszej. Dobrze, postaramy się.
0: Bardzo dobre. Takie trollowanie policjanta to mi się podoba, to jest wesoły temat i można by się zastanowić, w jaki jeszcze sposób można policjanta strollować, albo też na tym, to Porfiri może by się nasz tutaj dyżurny prawnik wypowiedział, czy coś grozi za na przykład za szczucie policjanta cycem, za rozebranie się przy policjancie, czy jest jakieś takie prawo, że gorszenie policjanta podczas służby i czy jakieś kary za tą grożą?
4: No, ostatnio słyszałem, że jakiś w Polsce dostał mandat za puszczenie bąka przy policjancie, ale nie wiem, czy to prawda.
0: Tak. Dostał prace społeczne, został skazany jegomość na prace społeczne za oddanie gazów w obecności stróża prawa. A ciekawe, czy oddanie gazów w obecności sługi Bożego to jest obraza uczuć religijnych na przykład.
4: No oczywiście, że tak. No to nie wiedziałeś o tym? To bez dwóch zdań. A rozebranie się w pobliżu sługi Bożego, to nie wiem. To już trzeba by zapytać sługę Bożego.
0: Gorszenie maluczkich, nie wiem. Coś w Biblii było. Gorszenie maluczkich. Ale to bardziej rozebranie się przy maluczkim. To zostawmy takie tematy. Za kogo by się jeszcze można przebrać przy policjancie? Za włamywacza. Taka, wiesz, maseczka, pasiak. Były takie pranki, że ktoś tak przybrany jak taki włamywacz z filmu rysunkowego, nie? Tak na paluszkach przy policjantach z workiem jakimś takim, wiesz, pyk, pyk, pyk na paluszkach. Policjanci tak się patrzą, tak nie wiedzą, co zrobić. Fajne takie pranki są.
4: No, zdecydowanie. Ale ja pamiętam, jak kiedyś policjanci, autentyczny to jest przypadek, gonili mnie samochodem. Ja byłem w samochodzie i dlatego, że się na nich spojrzałem krzywo. Jestem, po prostu wiem, co mówię. Jechałem kiedyś, to było w okolicach Jarocina i stała policja, która no, sprawdzała, no, mierzyła prędkość. I ja przejechałem obok nich i tak spojrzałem się na nich, tak, nie wiem dlaczego, tak spojrzałem się prosto w oczy. I nagle, byłem przekonany, że jadę spokojnie, nagle patrzę, za mną jedzie policja na sygnale. No i dogonili mnie i pokazują mi jakąś tam iskrę, czyli ten ich radar i mówią, pan tu jechał 70 na 60, A ja mówię, że na pewno nie jechałem. I dostaje pan mandat. No i musiałem przyjąć mandat, nie chciałem się z nimi kłócić. A jestem pewny, że go Kościa to striggerowało, bo po prostu nasze, tak powiem, spojrzenia się spotkały. Od tego czasu moje zaufanie do policji mocno, mocno spadło. Ja kiedyś próbowałem trollować policję, a raczej straż pożarną, niechcący. No i źle się to dla mnie skończyło. Nie wiem, czy chcesz słuchać tej historii, czy jest może chociaż trochę ciekawa, ale...
0: Przekonajmy się.
4: Rzecz się dzieje o... W 2006 roku poznałem kiedyś, jeszcze zanim poznałem moją żonę, poznałem dziewczynę jakąś w internecie. I poszedłem z nią na takie spotkanie w realu. Ale randka no, nie wypaliła, delikatnie rzecz biorąc. I wracałem w Poznaniu koło takiej starego budynku, takiego starej rudery, bardzo blisko mojego domu. I nagle patrzę, a to już był tak 24, a ten budynek się pali. Mówię, kurde, niedobrze, dzwonię na straż pożarną. Mówię, dzień dobry panu, na tym rogu coś się pali. No i przyjechała straż pożarna, jak sobie stanąłem w krzakach, oglądam, co się dzieje. Przyjechała straż pożarna, nagle strażak wskoczył jeszcze raz. Znowu straż przyjechała. Zaczęli to ogradzać jakimś takim, jakąś taką taśmą, że nie wchodzić. Przyjechała policja, wyszła. Mówię, dobra, no nie wiem, o co chodzi, idę do domu. Ale jak zgłaszałem to temu strażakowi przez telefon, to mnie zapytał, jak ja się nazywam. A ja powiedziałem, że Jan Kowalski. I pocali mnie pan w dupę. Nie chciałem się przyznać jak. I następnego dnia wracam, przyszedłem przez Poznań, bo wtedy w Poznaniu mieszkałem i nagle dostaję telefon, taki z nieznanego numeru. No i się okazało, że to jakiś pan policjant Mścisław Pięść z komisariatu Poznań-Grunwald mówi do mnie, że przed chwilą pan był na Politechnice, potem pan był na Moście Rocha, a teraz za godzinę pan będzie u mnie. No ja trochę spękałem, mówię, no dobrze, no to przyjadę. I się okazało, że znaleźli ciało w tym budynku, który się spalił i pan chciał zadać mi trudne pytania i zastanawiał się, dlaczego ja nie chciałem przyznać, jak się nazywam. No ale ostatecznie nie postawili mi zarzutów żadnych, także ja od tego czasu, jak widzę, że pali się coś, to odwracam wzrok w drugą stronę. Już nie chcę, żeby do mnie dzwoniła policja potem. Także taki jestem antyspołeczny.
0: No chyba mam podobnie. Zaufanie do władzy, do policji, do sądów, do polityków spadło praktycznie do zera. Więc też jak widzę, to uciekam od razu, żeby się nie wplątać w jakieś dziwne sytuacje. No niestety, to jest zło, bo potem do tragedii może dojść. Ktoś boi zadzwonić na policję. Są tacy, którzy w drugą stronę zupełnie się nie boją dzwonić na policję, a nawet 5 razy dziennie dzwonią, jak Kononowicz na przykład. I oni go tam chyba bardzo lubią, bo można by go już 5 razy zamknąć za różne rzeczy, a tak traktują go jako takiego swojego pupila, maskotkę i bardzo się z nim cackają, witają, panie Krzyśku, on ich tam naobraża, panie strażaku miejski, pan stąd wyjdziesz w tym momencie, albo dostaniesz pan w papę, a on tam, a panie Krzyśku, no już nie bądźmy tacy, już tak nie mówmy, no wypierdalać mnie stąd, bo to jest moja rezydencja i tam goni, a oni, panie Krzyśku, tak strasznie się z nim cackają, ale jak cię złapią, że pijesz se piwko, to zaraz ci pokażą, jak są twardzi i cię tam zgnoją, no.
4: Podobny był Stonoga, nie wiem, czy pamiętasz, jest taki filmik Stonoga, wypierdalaj za bramę. Także można by założyć takie biuro interwencji obywatelskiej. Zbigniew Stonoga i Krzysztof Kononowicz. Dzwoniliby do policji.
0: No cóż, ale to jest zrozumiałe. No, Krzysztof Kononowicz to jest białostocki skarb taki, no, a może i skarb narodowy być może nawet, więc no, nie dziwi, że nie chcą go ani do Choroszczy zamknąć, ani go żadnego mandatu mu wlepić. No nie chcą. Za to, jak już mówimy o patostreamach, to Daniel Magical, który od pewnego czasu znowu tam nadaje, wyszedł z pierdla, minął mu zakaz, bo miał zakaz w ogóle nadawania, znowu nadaje i znowu ma fałszywe doniesienia o zamachu bombowym, przyjeżdża tam pod jego dom straż pożarna, SWAT, antyterroryści, wszystko i wlepiają mu mandat 50 zł za ten. No to fajnie, on to sobie w koszta wpisuje, no jak dostaje na jednego streama donate'ów 2 koła, no to 50 zł zapłacić, no to nie jest taki wysiłek, nie?
4: No to jest rewelacja, to jest po prostu tak jakby mieć policję i straż pożarną na statystów i to za niskie stawki. Super pomysł. No. A co do Kononowicza, No, jakie Eldorado, tak, czyli Białystok, taki skarb, mogę powiedzieć tylko. No, ja nie wiem, nie jestem wielkim fanem ani Majora, ani Kononowicza, tu się nie wypowiem w tej sprawie. Bardzo mi się podoba to, że nasz podcast z prawej strony mapy też ma tag Patostream. Bardzo mi się to podoba, że chcę go tak zostawić, niech będzie.
0: A ktoś ci wpisał taki, ktoś ci dopisał taki tag?
4: No ty to wpisałeś przecież.
0: Ja?
4: Z tego co wiem.
0: No, ach, jest ta, na YouTubie, tak?
4: Tak, tak.
0: Wiesz co, bo ja tam powpisałem takie tagi uniwersalne, które się jakby wiesz, i nie zmieniam ich, one są jakby pod każdą audycją. Trochę liczyłem na to, że przyciągnie to, że zwiększy to oglądalność, ale chyba nie tędy droga, bo jak tu przyjdą fani Daniela Magicala, Rafa Tusa i Krzysztofa Kononowicza, to mogą się rozczarować tematami i poziomem dyskusji. Bardzo ich to rozczaruje, że rozmawiamy tu o sztucznej inteligencji, o sumerach i wiesz, i o COVID-zie. Oni lubią inne tematy trochę, nie? Na przykład, czy zesrał się po twarożku, czy się nie zesrał, nie? Więc takie bardziej tematy by im odpowiadały i mogą bardzo tu się zezłościć, że tutaj takie rozmowy. Twoja audycja też może ich, przypuszczam, rozczarować troszkę.
4: No, właśnie zaczną krzyczeć gocha, gocha, no, ja nie będę wiedział, o co chodzi. Ale szczerze mówiąc, mi się jednak to bardzo podoba, że jestem patostreamerem. Zostaw ten tak. Ja bym go jednak zostawił.
0: Jacek patostreamer, to chyba najbardziej kulturalna tu osoba z nadających i patostreamer, no ładnie. Ale może zaczną ByteEaterowi wpłacać te 3 złote, bo na razie to nawet 3 złote nie wpłacili, to może fajnie, jak przyjdą ci od patostreamów, będą pisali tam ByteEater, 3 złote i może coś w końcu skapnie. No bo tak na razie to tak nie jesteście zbyt hojni dla bajtka naszego, bo ty, no oczywiście bajta i Jacka, no ale to tak się, to nie jest to tajemnica, że to raczej na początku przynajmniej te donejciki to dla bajta są. Więc no wiecie, trochę się tam zrewanżujcie za fajną audycję, tym bardziej, że często piszecie, o fajna, w końcu ciekawa jakaś audycja i jedyna fajna w tym nocnym radiu, już tego pajaca Krawca to już się nie da słuchać, ciągle te same tematy ma, a tutaj taka fajna, no to jak taka fajna, to czemu ja dostaję donaty, a Byte nie, to bądźcie konsekwentni tutaj, co?
4: No. No właśnie, słuchajcie nas za tydzień w sobotę, bo będą opowieści australijskie. Słuchaj, no moje zadanie chyba się udało spełnić. Trochę przekierowałem rozmowę na inne tematy. Pozdrawiam was serdecznie. Pamiętajcie, otwierajcie policji drzwi zawsze nago. Trzymajcie się.
0: Na razie. Trzymaj się, cześć. Bardzo dobra rada, wujku. No dobra, zadzwonię jeszcze raz do Kunrada, dam mu szansę. Jak nie odbierze, to odbieram adwokata, który był wcześniej, ale adwokata też już chyba nie ma online, z tego co widzę, też Jaś nie doczekał. No, nie doczekał Jaś. Dobra, dzwonię do adwokata w takim razie. Adwokacie, adwokacie, drogi bracie, ty psu bracie, chwacie piracie. No, też Jaś nie doczekał, ale sobie sprawdzę, czy... O, przyciszyłem dzwonek. Czy wy mnie słyszycie teraz na audycji, na YouTubie? Czy mnie słyszycie? Napiszcie na czacie YouTubeowym albo tutaj na radiowym, czy mnie słychać. Nie odbiorę, time out. Aha, tu napisał, dobra. Jak tu rozłączyć? Dobra, mam info, że słychać. Kurde, zniknęła mi ikonka do rozłączenia. Co się stało się? No, ten Skype to świetny program. Widać, że duża korporacja za tym stoi, bo tak wspaniale działa i nigdy nie zawodzi. No dobra, zawodzi co chwilę, ciągle mam takie głosy, że to nie działa, tu się wyświetliło dzień później. Ostatnio mi się... nie pojawił komunikat, że mam nową wiadomość i nie odpisałem i cały czas coś tu się psuje w tym Skype'ie. No ale cóż, przynajmniej odkryłem, że słychać, dobra. Wszyscy potwierdzają, że słychać, więc odkryłem, jak można łatwo ściszyć Skype'a, ten dzwonek pieprzony. Po prostu na mikserze systemowym Windows macie dodatkowego, jakby dodatkowe źródło dźwięku Skype i to dodatkowe źródło to jest właśnie dzwonek. Są jakby dwa źródła, ale jakie mi tu, jakie fochy stroją słuchacze, że czas minął, teraz jest już za późno. To faktycznie jest straszny problem odczekać 10 minut, nie? Ja chcę już teraz proszę mnie odebrać, a ja nie będę czekał. O, teraz już za późno, to do widzenia. No to jak za późno, to za późno, ale Tomisiu jest ponownie na antenie, witam.
5: Witam, przepraszam, ostatnio jak dzwoniłem, to zapomniałem Ciebie pozdrowić, tak jakby wypadało powiedzieć, co słychać i tak dalej. Ja mam taki trochę problem, że jak jadę samochodem, to chyba już na starość trochę nie mam takiej podzielnej uwagi, także czasami coś mi się tam zapomni. Także jeszcze raz, co u Ciebie słychać?
0: No, na razie słuchacza słychać, Tomisiu. No to wszystko git. A u Ciebie? Taki small talk. A u Ciebie? Chociaż w sumie to tak mnie to średnio... Ale dobra, a co u Ciebie? Słychać?
5: No, wszystko w porządku.
0: O,
5: No trouble.
0: No to dobrze, no. To bardzo się cieszę z tego powodu. I no, co, tak. I zadzwoniłeś, żeby się spytać i co tam słychać? Wszystko
5: co
0: git.
5: Zrobiłem się trochę sentymentalny, bo usłyszałem głos poprzedniego słuchacza. Mówił trochę o Poznaniu, także ja też akurat jestem z Poznania, więc mi się przypomniały stare dobre dzieje, ale to nie jest powód, dlaczego dzwonię. Dzwonię po to, żeby się po prostu może trochę temat zmienić i się i powiedzieć na temat bardziej polityczny. Nie wiem, czy mogę o polityce trochę pogadać teraz.
0: Niech no się zastanowię. O polityce mówisz? A czy to będzie długa wypowiedź? To pierwsze pytanie mam kontrolne.
5: Nie, bardzo krótka. Z tego, co tak obserwuję...
0: A czy będzie ciekawa? Przepraszam, bo jeszcze nie powiedziałem, że możesz. A czy będzie ciekawa?
5: Wiesz co, to zobaczymy. No, jeżeli ktoś ten wątek pociągnie, to może się okaże, że jest ciekawy. Jeżeli nie, to znaczy, że jest nieciekawy, ale...
0: A przepraszam, bo jeszcze jedno, jeszcze nie powiedziałem, że się zgadzam o polityce. Czy będzie to bardziej lewicowa czy prawicowa wypowiedź polityczna?
5: Będzie to bardziej młodzieżowa, bo zakładam, że to będzie taka wypowiedź w kierunku osób poniżej 50 roku życia i chyba oboje się łapiemy na to.
0: To faktycznie młodzieżowa, jak no przed 50, to taka młodzieżowa. No dobra, to zaryzykuję i proszę się wypowiedzieć na temat polityczny młodzieżowy.
5: No wiesz, ja zakładam, że życie się zaczyna dopiero po 40, więc jeszcze jesteśmy młodzi, mamy dużo do zrobienia. A po prostu jestem ciekaw, dlaczego na przykład w Polsce widzę, że jest Polska podzielona i bardzo dużo starszych osób, bym powiedział, że większość starszych osób właśnie po 50 decyduje, jak mają żyć młodzi ludzie, czyli ci, którzy jeszcze 50 nie osiągnęli. I mam takie pytanie, czy to jest fair, że w wyborach i w ogóle w takim życiu publicznym osoby starsze jak gdyby wybierają ludziom młodszym, którzy wiadomo, że będą żyli i się zmagali w pracy i tak dalej, jak mają żyć i jaki polityczny ustrój ma być. I ja na przykład trochę mi się wydaje, że to trochę nie fair. Bardzo dużo na przykład widzę, że starej Polonii, która mieszka głównie na wschodzie Stanów, w ogóle do Polski nie jeździ, w ogóle nie planuje tam życia, a wybiera życie dla tych ludzi, którzy mieszkają w Polsce i może chcą troszeczkę inaczej żyć. I to mnie tak zastanawia i trochę nawet powiem, czasami denerwuje. Czy nie masz podobnego zdania na ten temat?
0: No, w sumie. No, widzicie, zaryzykowałem się, okazało, że nawet ciekawy temat. No, taka geriotracja, geriokracja, tak? Gerontokracja, nie wiem, jak to się nazywa poprawnie, ale takie rządy starców albo starszych osób faktycznie. No, a ty dodałeś jeszcze, że rząd tutaj ustalają nam porządek ci, których tu nie ma, a Polonia często widzi rzeczy inaczej, czyta sobie te prawicowe jakieś tam tygodniki cały czas, karmi się Radiem Maryja i potem, wiesz, ma taki obraz tutaj, że to musimy ratować ten kraj przed, i tutaj, nie wiem, przed komuchami, przed antychrystami, i głosują, nie? No, ich prawo niby, to może bardziej wina młodych, co usłyszysz od nich, ja się polityką nie interesuję, no to polityka się tobą w końcu zainteresuje, albo czujesz na własnej skórze to swój brak zainteresowania. Oczywiście tutaj biję się w pierś i jestem zakłamanym hipokrytą, bo sam nie poszedłem w rezultacie na wybory, bo w sumie to by mnie dosyć drogo kosztowało, tak ze stówę bym zapłacił, cały dzień musiałbym na to poświęcić, tłuc się z przesiadkami 10. I dodatkowo jeszcze nie wiem, czy jakbym nie dotarł na miejsce, to bym się nie dowiedział, że to nie jest mój okręg wyborczy. Mam strasznie zagmatwane te sprawy związane z zameldowaniem.

0: 6 czy 7 tysięcy ludzi głosowało korespondencyjne tutaj z tego rejonu. Wiele ludzi mi powiedziało, że w ogóle ich te koperty nie dotarły w jakiś dziwny sposób na czas, nie zostały uwzględnione. I to dosyć duże sumy są takie, nie? I pytanie, czy to nie jest tak, że na przykład w tych komisjach wyborczych na wschodzie, gdzie wiadomo, jakie jest poparcie na jaką partię, to wszystko działa super, bez problemu, bez opóźnienia, a w tych Stanach gdzie, i rejonach na przykład, gdzie wiadomo, że mogą być głosy troszeczkę inne, nagle się okazuje, że część, i to spora część tych tej korespondencji nie dochodzi na czas, czyli te głosy w zasadzie są w ogóle nie brane pod uwagę, nie? I to bym to rozszerzył też również do rejonów w Europie, w Irlandii czy w Anglii. Także jest pytanie, nie? Czy to wszystko tak naprawdę było, że tak powiem, tak jak powinno być, czy jednak coś tam było na rzeczy, jeżeli chodzi o głosowanie spoza Polski, nie?
1: Mhm. Ja tu zbanowałem jednego trolla, który obrażał. Dziękujemy bardzo. Proszę sobie odczekać 300 sekund, aż będzie pan z powrotem mógł zabrać głos. Nie tolerujemy w Nocnym Radio chamstwa i używanie takich słów na D jest, no to widać, z kim mamy do czynienia, ale to jest szkodnik. Ja wiem, kto to jest. To jest osoba związana z pewnymi kręgami, przez pewnych ludzi wynajęta i pewne siły w tym zawsze maczają palce. Dziękuję bardzo za takie obrażanie. No, przepraszam, się zdenerwowałem.
0: No, nie ma sprawy. Ja tam za bardzo nie chcę. Ja tam nie wiem, czy to nie było na mój temat, czy na kogoś innego temat. W każdym razie tu nie chodzi nawet o politykę, jakie masz poglądy, tylko wracając do tematu na przykład ludzi starszych i ludzi młodszych. Ja na przykład uważam, że może powinno coś takiego być, jakiś taki trochę inny system wprowadzony, że ci ludzie, którzy są, no powiedzmy, więcej się udzielają, pracują, mają dzieci i tak dalej, może powinni mieć jakiś większy wpływ w jakiś sposób na to, jakie rządy są w danym kraju, bo no wiesz, jeżeli jesteś osobą starszą i pobierasz emeryturę i sobie żyjesz, a masz taki duży wpływ na osoby młode, które się potem muszą męczyć, jeżeli na przykład ten system jest antybiznesowy i jest w ogóle ciężko jakikolwiek prowadzić biznes, może powinny jakieś zmiany w tym kierunku zajść, żeby te głosy jednak były silniejsze tych osób, które wiesz, w tym życiu codziennym, czy w pracy, czy w biznesie mają większy wpływ i na gospodarkę i tak dalej, nie?
1: No, a tu już nawet gadaliśmy o tym w Nocnym Radio, że przydałby się taki system ważenia głosów. Jestem jak najbardziej za. Ludzie mogliby dostawać takie punkty za działalność charytatywną, za pomoc innym, za robienie czegoś dla społeczności, za patriotyzm lokalny jakiś, jak najbardziej. To by było godne i sprawiedliwe. Kunrad, widzę, się pojawił na czacie. Kunradzie, dwa razy do ciebie dzwoniłem na Skype'ie, ale nie odbierałeś. Jaś nie doczekał, no więc odbierałem następnych. Takie jest prawo dżungli w Nocnym Radio.
0: No. No, ja bym się tylko dodał, że zobacz, na przykład trochę zmieniając z polityki na system imigracyjny, to są też takie punkty, na przykład chyba Kanada ma taki system imigracyjny, że nie każdy sobie może wjechać, kto chce, tylko raczej się punktuje osoby, które mają wykształcenie, które jakiś będą miały wpływ na tą gospodarkę tego kraju, także można by coś takiego zastosować. Oczywiście by trzeba było chyba konstytucję zmienić, ale coś takiego zastosować przy wyborach i może wtedy w końcu doczekalibyśmy się jakiejś lepszej partii, czy jakichś lepszych rządzących, czy lepszego prezydenta, który by miał, bardziej się by, wiesz, skupiał na tym, żeby poprawić byt kraju i gospodarczy i tam w innych sferach niż tylko taką prowadzenie takiej polityki historycznej, czy jakiejś polityki religijnej, nie?
1: No, pewnie. No dobra, dzięki za komentarz twój. No, może ktoś jeszcze inny zadzwoni. Proszę o jakieś tematy luźniejsze, bo takie, no, wszyscy tacy... A co wszyscy tacy poważni, kurde? Wszyscy tacy poważni.

0: Jakiś byś zadzwonił, kawał opowiedział Tomisiu albo co. I zatkało.
1: Właśnie się zastanawiałem, czy może w taki sposób nie zacząć trochę luźniej, ale nie wiem, jakie są. Ja cały czas badam, jakie są, jakie jest nastawienie innych słuchaczy, czy wolą takie tematy luźniejsze, czy wolą, żeby rzucić jakiś temat polityczny. Wiem, że są tematy religijne bardzo popularne i historyczne. Także cały czas się zastanawiam i chyba następnym razem faktycznie jakimś może kawałem zajadę na początek.
0: Dobra. No to siemaneiro.
1: No, na razie pozdrawiam, a trzymaj się.
0: Hej, hej. No, tak więc widzicie, jak to jest i jacy to ludzie. No. Kurde, trochę się boję teraz, bo ten, co go zbanowałem, to wam zdradzę, że to potrzeba był i trochę się boję, że on mi zaraz zbanuje streama radiowego i YouTube'owego i komputer i wszystko. I miejmy nadzieję, że nie jest to mściwy człowiek, chociaż obraża, używa słów na D, ja już nie powiem, co to było za słowo, bo nie będę już tu na antenie robił szamba. Ale to było słowo na D, więc o, już się pojawił znowu, tak, więc miejmy nadzieję, że może jest chamski i obraża, ale nie jest mściwy. Dobrze, w takim razie odbieram. Pojawił się znów Kunrad. Chyba kolację jadłeś, tak? Tu napisałeś, że kolację.
2: Tak, słyszałem, że tematy mają być lekkie, piątkowe i tak dalej, więc wyszedłem sobie do kuchni na przerwę późno kolacyjną. Także nie słyszałem tutaj dzwonienia, ale no właśnie też nie chciałem się w cudzysłowie wpychać na antenę, bo moje tematy do omówienia są jak zwykle poważne, a nie lekkie, łatwe i przyjemne. Czy leci z nami może kapitan Potrzeba?
0: Kapitana Potrzeby chwilowo nie ma, może potem się pojawi, jakoś skomentuję. Dzisiaj tak spróbuję pojedynczo, ponieważ jak pojedynczo odbieram, to jest mniejsza szansa na to, że zaczną ze sobą tutaj wymieniać argumentami się ludzie, którzy akurat jakiś poważny temat zarzucają i to będzie trwało 2 godziny, takie wiesz, spieranie się o jakieś takie poważne bardzo sprawy. A tak to ktoś coś powie, też ma jakiś czas. No, tak liczę, Kunradzie, że się w 10 minutach jakoś tam zmieścisz, mimo że komentarze masz poważne, ale ja ci nie będę przerywał, wiesz, masz czas, cała antena twoja.
2: Rzecz w tym właśnie, że ja bym chciał mieć takiego potrzebę albo przeciwnika, żeby on, wiesz, na poziomie kultury debaty, ale mnie atakował, ja bym jego zaatakował, ja bym chciał Potrzebie wykazać, że te bzdury, które te bzdury o AI and Artificial Intelligence, to jest niemożliwe. Ja nie widzę żadnych szans, żeby inteligencja sztuczna działała, ponieważ są fundamenty działania i dobrego działania, mianowicie fundamenty. Po pierwsze, energia, o której chyba ktoś tam wspomniał, a drugie, materialne podstawy istnienia i działania, tak? I nasze biologiczne życie w postaci ciała małpoluda zwanego człowiekiem, rozwiązaliśmy to przez parę bilionów jarów lat ewolucji i sobie radzimy kiepsko, ale jakoś tam z pokolenia na pokolenie to trwa. A artificial, na przykład była tam taka rozmowa, ktoś tam coś powiedział, a ja wpadłem na pomysł, bo wyście byli blisko, niektóre te wypowiedzi było blisko tego, co chcę powiedzieć. Mianowicie artificial intelligence musi działać na bazie właśnie tej materialnej podstawie serwerowni komputerowych, dysków twardych. Dobra, zapomnijcie o dyskach twardych. Urządzeniach do przechowywania ogromnych tera ilości danych, tak? Penta ilości danych. I czyli tak mi przyszło na myśl, kiedy tego słuchałem, że wy mówicie, a bo ludzie się starzeją, tam umierają, Potrzeba mówił o telomerach, które tam zanikają. Dobrze, ale do działania sztucznej inteligencji też jakieś tam telomery będą się eliminować i ta sztuczna inteligencja, ktoś powiedział, sztuczna inteligencja się nie starzeje. Ho, a skąd ta pewność? Sztuczna inteligencja będzie się starzeć, bo i sztucznej inteligencji zakurzą się serwery, tak? Wiatraczki do chłodzenia serwera się zakurzą pyłem, którego jest mnóstwo w powietrzu i wiecie to w Polsce, bo oddychacie smogiem co roku, co zimę. Jest to, co wam się wydaje jako czyste powietrze, to jest po prostu zawiesina pyłu. I wystarczy sztuczną inteligencję dać na jakiś czas do jakiejś serwerowni i po jakimś czasie musi tam się fizycznie pojawić jakiś człowiek, który wymieni wiatraczki, oczyści filtry, bo jak tego nie zrobi, to się po prostu sztuczna inteligencja zadusi, przegrzeje się. W związku z tym wszystkie te rozmowy, jak to sztuczna inteligencja, coś tam, to jest nie do zrobienia, chociażby z tego powodu, a ten powód, o którym wspomniałem wcześniej, czyli energia. Słuchajcie, w tym tygodniu gruchnęła wiadomość, że polski rząd po wyborach, kiedy ich kandydat Andrzej Duda przeszedł w wyborach prezydenckich, rząd PiS zamyka kopalnie w Polsce. Polska wchodzi w okres katastrofy energetycznej, ponieważ nic się w Polsce nie opłaca. Nie opłaca się wydobywać węgla, nie opłaca się prądu produkować. Węgiel jest z Rosji sprowadzany, prąd elektryczny jest sprowadzany. W związku z tym energii elektrycznej nie wystarczy dla ludności w Polsce, tak?
0: A ja tylko wtrącę, że wyższa moc obliczeniowa to większe zapotrzebowanie na energię. Znaczy, biorę to na przykładzie komputera, który jak jest taki wypasiony mega, ma super kartę, no to zaraz potrzeba większy zasilacz. No to domyślam się, że tu też wysoka, te dużo obliczeń w czasie rzeczywistym i tak dalej, no i więcej mocy. No.
2: Ja gdzieś słyszałem niedawno, ktoś powiedział, że ktoś obliczył, że 1/10 produkcji energii na planecie Ziemia, ludzkości, tej cywilizacji idzie na obsługę telekomunikacji, czyli między innymi właśnie internet. W związku z tym, jak Polska wejdzie w kryzys energetyczny, no to będzie pytanie, komu wprowadzać tam któryś kryzysowy system zasilania, kogo wyłączać, szpitale, szkoły czy serwerownie sztucznej inteligencji. Oczywiście ja się domyślę, że megakorporacje zagraniczne przez jakiś czas będą miały własne generatory tam i tak dalej, ale po co im generatory, skoro nikt nie będzie się łączył z tą sztuczną inteligencją na ich serwerowniach, bo reszta populacji nie będzie miała prądu. Tak, tak jak to się dzieje w Libanie, w Syrii, na Ukrainie i tak dalej, gdzie się włącza, w Egipcie ponoć też, włącza się prąd elektryczny na godzinę dziennie. Nie wiem po co, chyba żeby dziennika telewizyjnego rządzącej partii wysłuchać i wtedy wyłączają po transmisji prąd znowu w dzielnicy. W związku z tym musicie, bardzo fajnie ktoś tu się powoływał na Elona Muska i tak dalej, Elon Musk chce wysyłać misje na Marsa, takie cuda, lądujące rakiety, startujące. Problem jest taki, że ta cywilizacja zapomina, że my nie rozwiązaliśmy bardzo wydajnego, sustainable, czyli podtrzymywalnego sposobu na generowanie wielkich ilości energii. I to jest tak zwane wąskie gardło.
0: Tu dostałeś odpowiedź, Kunradzie, że to roboty będą się same odkurzały wzajemnie, no. I znaczy, że roboty będą odkurzały tą serwerownię i czyściły te wiatraczki, a dodatkowo będą się odkurzały wzajemnie. I myślę, że to jest bardzo ciekawa myśl, ponieważ takie roboty, które się odkurzają wzajemnie, no to też jakieś więzi społeczne zacieśniają między sobą, jak szympansy się iskają, to roboty się będą odkurzały wzajemnie.
2: Ale nie myślę tak, ponieważ nasze więzi społeczne opierają się na zmysłach, głównie dotyku, paru innych zmysłów, wzroku, być może węchu, jak się tam węchu, hormony, tam niektóre. W każdym razie te roboty, to wszystko nie mają zmysłu dotyku. To są pokryte blachą serwery, blachą obudowy serwera, a ten robocik, który będzie czyścił ten skurzu, taki odkurzacz na kółkach, też jest pokryty jakąś obudową z plastiku i on nie będzie czuł. To będzie, znaczy, serwerownia stwierdzi, prawda, bo będzie miała czujniki, czy może się dobrze chłodzić. O, znowu się mogę dobrze chłodzić. Wniosek. Ktoś lub coś usunęło nadmiar kurzu z mojej płyty głównej, tak? No i teraz, jaki jest związek z emocjami wdzięczności, miłości do kogoś? Nie ma, bo ta serwerownia nie widziała, kto to oczyścił, ten kurz. Rozumiesz, u nas się widzi, jak przyjdzie, nie wiem, ktoś, kto roznosi pizzę z pizzerii zamówioną, to się mrugnie okiem, no dziękuję, dobrego dnia, czy listonosz przyniesie list. Jest jakaś interakcja zmysłowa, a tutaj nie będzie interakcji zmysłowej.
0: No to trochę taki trolling był z mojej strony z tym odkurzaniem się robocików i obawiam się, że trochę zapędzamy się w takie rejony, gdzie rozmawiamy sobie o tych sprawach tak, jak to mały Jaś sobie wyobraża coś. Bo wiesz, tutaj serwerownia, serwery iskające się i to tak trochę chyba w jakąś ślepą uliczkę idziemy i lamerstwem to pachnie ta nasza rozmowa. Ja też się tak nie znam, ty też chyba nie jesteś takim, wiesz, mocno techniczny, więc obawiam się, że tak sobie, wiesz, trochę fantazjujemy na temat robotów i lęgną się z tej naszej rozmowy takie wizje rodem z science fiction z lat 80. na przykład.
2: Ale był taki robot na filmie, nazwijmy go animowanym, który chyba jest jednym z moich ulubionych filmów. Wiesz, który?
0: Nie wiem.
2: O tym robocie czyszczącym, właśnie o którym ty mówisz.
0: Eddie to było, Eddie coś takiego, tak?
2: Jakiś tak, coś takiego.
0: Eddie coś. No, ja tego nie widziałem, ale mniej więcej wiem.
2: To polecam, no. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze zrobiony i chyba, taki chyba Pixar. Z dobrym scenariuszem.
0: Wall-E, Eddie.
2: Bardzo dobry film właściwie, tak? Dla dorosłych, wbrew pozorom, nie dla dzieci. Dzieci tam na niskim poziomie mogą to oglądać, a tam jest głębsza właśnie myśl tam też. Ale jest tam sugestia, o której ty mówisz, czyli interakcji emocjonalnej między robotami i tak dalej. W każdym razie, co chcę powiedzieć, tutaj Jacek z Australii mnie bardzo ostro atakuje. Elektrownie atomowe, świetny sposób na generowanie energii, ile chcesz. Znowu, teoretycznie tak, tylko taka Polska nie jest w stanie nawet ustalić miejsca pod taką elektrownię już od kilku dekad. A co dopiero ją wybudować, co zajmie kolejną jakby dekadę budowa sama tej elektrowni. Tak? Do tego czasu te wszystkie pokomunistyczne elektrownie nie wiem, na oparach będą, na oparach węgla z Rosji będą działać, żeby resztki prądu Polsce dostarczyć. O to chodzi, że jest kryzys. Ja nie mówię, że nie. Na przykład teraz we Francji, znowuż w tym tygodniu przełomowym, ogłoszono, że jest taki super reaktor termojądrowy do fuzji jądrowej i że on będzie mógł dostarczyć energii dla 200 tysięcy gospodarstw domowych. No ja sobie pomyślałem, no to dobrze, budowany będzie przez 10 czy ileś tam lat ten i jedynie dostarczy 200 tysiącom. A ile jest gospodarstw w samej tylko Unii Europejskiej, tak? W związku z tym,
0: no, tak czy owak, muszą powstać jakieś nowe sposoby pozyskiwania energii. Zdecydowanie, bo świat w ogóle, moim zdaniem, to jest bezsensowna pogoń. Więcej, ciągle wszystkiego ma być więcej, szybciej, bardziej. A przecież wyobraźmy sobie cywilizację trochę przypominającą tych Sumerów, gdzie ludzie po prostu sobie spokojnie żyją, pracują. Taka wielka, bardzo prymitywna z dzisiejszego punktu widzenia społeczność, w której mogą żyć sobie bardzo szczęśliwi ludzie, którzy pieką sobie chlebek, którzy coś sobie majsterkują. Nawet przypuszczam, żeby się zaraz znaleźli chętni, żeby zrezygnować z wielu rzeczy takich ja jak internet, Facebook. Ja też bym się może zdecydował. No, wiesz, trochę
2: ja
0: niby...
2: Ja bym się chętnie przeniósł do środy i sobie tam spokojnie mieszkał w domu, na działce z ogródkiem. No. W domku z ogródkiem działkowym.
0: A tu ciągle trzeba nowe, więcej. No niby trochę napędza to, że nas jest więcej, no to musi być tak. Też różnych rzeczy więcej, ale gdybyśmy... No cywilizacja to też gospodarowanie z zasobami w dużej mierze i można by teraz zmienić cały ten system tak, żeby fajnie się żyło ludziom, którzy nie są takimi narkomanami, którzy muszą mieć więcej bodźców, więcej wszystkiego, trochę zrezygnować z tego konsumpcjonizmu i przy tych naszych zasobach i wiedzy i technologiach można by stworzyć raj na ziemi, tylko że taki bardzo prosty raj, gdzie po prostu dużo, dużo zieleni, proste domki i może by ludziom to odpowiadało, ale nie, kurczę.
2: Przypominam, że w micie izraelskim na temat raju na ziemi ludzie chodzili nago, nie mając nic, nie mając samochodów, nie mając telewizorów, tam wielkiej ilości cali, przekątnej ekranu, po prostu chodzili sobie nago po ogrodzie i byli szczęśliwi.
0: No nie wiem, czy chciałbym bardzo takich starych ludzi nago oglądać, na przykład
2: no, wiesz,
0: pomarszczonych zupełnie.
2: Adama i Ewę, no... Ponoć najlepsze dzieło...
0: Albo dzieci. Tak, wiesz, no. Tak kłopotliwe z dzisiejszego punktu widzenia chodzenie nago, chociaż nudyści się siebie nie wstydzą, się szybko przyzwyczajają do takiego stanu rzeczy i ci naturyści, nudyści sobie tak tam łażą na golasa. No.
2: W każdym razie ja myślę, że ten... Chciałem się właśnie kiedyś spierać z kimś, z Tomisiu.
0: Jeszcze tylko wtrącę, że samego siebie też nie lubię nago oglądać.
2: Tak, ale chciałem się właśnie z nim spierać, z Tomisiem z Kalifornii, bo on powiedział, że on dojeżdża jego wspaniałym samochodem elektrycznym Tesla i tak dalej, a ja właśnie chciałem to zaatakować, że to jest do poprzedniego marnotrawnego modelu cywilizacji ekstensywnego, zniszczącego nadmiar zasobów, o których wspomniałeś, które są limitowane, zamiast zmienić ten model cywilizacji, to oni próbują znaleźć urządzenia i jeszcze dopłacać z budżetu rządowego, żeby jakoś dopasować ten nieprzystawalny model do rzeczywistości. Nie da się, trzeba zmienić model. I Tomisiu mógłby sobie do pracy albo po prostu dojeżdżać krócej rowerem, bo by się przeniósł bliżej miejsca pracy, albo dojeżdżać tyle, ile dojeżdża tą wielkim samochodem Tesla, samochodzikiem malutkim typu tam Fiat, albo
0: takim na pedały na przykład, jakiś. Albo takim na pedały małym samochodzikiem mógłby się
2: dojeżdżać. Ale z dodatkowym napędem elektrycznym i tam by była i mniejsza masa tego, i mniejsza ilość tych baterii, tych chemikaliów i tak dalej. Także moja propozycja jest: zmieńmy model cywilizacji i wtedy szukajmy rozwiązań. Wtedy na przykład nie potrzebowalibyśmy inwestować mnóstwa pieniędzy i zasobów w sztuczną inteligencję, no bo po co nam? Po co sztuczna inteligencja? Jeden byłby serwer komputerowy do modelowania pogody, prognozy pogody, tak? Bo większość ludzi by sobie sama hodowała tam różne fasolki, ogórki, marchewki w ogródkach, sami by sobie generowali ludzie, powiedzmy, poprzez wiatraki, jakieś wiatraczki, energię potrzebną elektryczną, tam nie wiem, do napędzania radyjka jakiegoś, żeby wiadomości usłyszeć raz dziennie. I tyle. I ludzie by żyli właśnie będąc ze sobą razem, tak? W gronie rodziny, gronie przyjaciół, społeczności lokalnej. I taki, wiesz co, była taka wizja takiego społeczeństwa i zdaje mi się, że była to społeczność tych hobbitów w tej baśni Władca Pierścieni. Tak?
0: No trochę tacy byli właśnie w tym Hobbitonie. No, tak sobie żyli bardzo spokojnie w chatkach, pili herbatkę. Coś takiego mam na myśli. Spróbuję dołączyć...
2: Nie by to odpowiadało.
0: No tak, tylko też pytanie, czy... Tylko widzisz, to jest taka rzecz, do której ciężko ludzi przymusić, jakoś siłą ich zmusić do takiego sposobu życia. Trzeba by na pewno zacząć od tego, żeby chętni w ten sposób żyli i przyciągnąć następnych poprzez jakąś modę i pokazanie, że można tak żyć i jest fajnie, ale dołączyłem Tomisiu tutaj, który chciał się ustosunkować jakoś do twoich wypowiedzi, Kunradzie, więc oddajmy mu na chwilę głos.
2: Bardzo
0: Tomisiu.
2: Cieszę się, że będzie ostra debata teraz.
0: Proszę, proszę bardzo, Tomisiu, mów.
1: Witam Kunradzie, jak się masz?
2: Witaj. Cieszę się na weekend, pozdrawiam Amerykę.
1: No, dziękuję.
2: I Polskę też.
0: How are you?
1: No, dziękuję. Ja pozdrawiam Polskę. Słuchaj, ja się kompletnie nie zgadzam z tobą na temat energii. Wydaje mi się, że twoje podejście do tego, że nie dysponujemy, mamy za małe zasoby energii, że to jest wąskie gardło, że to jest kompletnie nietrafione. Wiesz, dla mnie problem, z którym my się borykamy, to nie jest problem, że mamy za mało energii, tylko mi się wydaje, że to jest problem, musimy rozwiązać problem dostarczania wody. To mi się wydaje, że to jest o wiele większy problem niż energia, bo jeżeli spojrzysz, słuchaj, ile energii tkwi w energii, która pochodzi ze Słońca, albo na przykład zobacz sobie, ile energii jest ukryte pod ziemią i nie mówię o kopalnych takich zasobach jak węgiel czy ropa, ale na przykład tutaj dając Islandię jako przykład, która jest w stanie kompletnie czerpać całą energię ze swojej geotermalnej struktury i wydobywać to, wytwarzać z tego parę, przekształcać tą parę na energię elektryczną, zasilać kilka tysięcy domów, dodatkowo zasilać samochody elektryczne, więc wydaje mi się, że ten cały pomysł, żeby się tego bać że jest problem z energią, że tak naprawdę energii jest mnóstwo. Są inne problemy, ale nie włączałbym tutaj, że to jest problem za małą ilością energii. My po prostu cały czas tkwimy przy węglu i ropie, się boimy strasznie odejść od tego. Są lobby, które po prostu za tym lobują. Ludzie, którzy wiem, że stracą pracę i tak dalej. Nie mamy żadnych programów, którzy byśmy tych ludzi przebranżowili z wydobywania tych ropy czy węgla na jakieś inne prace, na przykład tak jak w Ameryce się próbuje, wiesz, zrobić to, ten cały program, żeby tych ludzi przebranżowić i żeby ci ludzie się nauczyli pracować z energią pozyskiwaną z innych źródeł, a nie z węgla i ropy, nie? Więc ja tu się kompletnie z tobą nie zgadzam, nie? Oddaję tobie głos.
0: A ja tylko wtrącę, że też taki prosty świat, gdzie ludzie w prosty sposób żyją, byłby pozbawiony wielu dolegliwości, z którymi boryka się nasza cywilizacja, takich jak jakieś dziwne lobbowanie, psucie tego kapitalizmu przez korporacjonizm, jakieś polityczne machloje. I znaczy, no wiecie, po prostu żyłoby się tak po prostu prosto. Musisz być przydatny dla społeczności, musisz coś fajnego robić, a nie się opierdalać. Nie byłoby tak, że nagle ktoś nachachmęci coś swoją kasą i po prostu kupi sobie pewne przywileje. No może by też to było, ale wielu tych różnych niefajnych rzeczy pewnie by nie było, które dzisiaj mamy, nie? Bo by było
1: prosto. Tak, wiesz, ja się odniosę do tego, co mówisz, bo ja się zgadzam. Ja też bym wolał żyć w prostym świecie. Jestem bardziej konserwatywny niż taki progresowy, jeżeli chodzi o życie. Wolałbym, wiesz, żeby to życie było prostsze, bez żadnych jakichś tych wszystkich wymyślonych rzeczy dookoła, które nam po prostu zabierają tą energię w mózgu, byśmy mogli się skupiać na bardziej prostych, przyziemnych rzeczach, żyć z rodziną. Ja się z tym wszystkim zgadzam, ale zauważ, że progres to jest coś takiego jak czas. Tego nie zatrzymasz. Czas płynie, nie jesteś w stanie zatrzymać sztucznie czasu. Progresu nie jesteś w stanie zatrzymać, byś musiał to siłą zrobić. Jest pytanie, czy ty zatrzymując progres siłą nie wyrządzisz więcej krzywdy ludziom, bo
0: myślę,
1: oni wszyscy pójdą w tym myśleniu razem z tobą, nie? I to jest ten problem, że tego się po prostu nie da zatrzymać, nie?
0: No dobra, to dajmy Kunradowi głos.
2: Słuchaj, to żeby się nie wdawać zbędne bicie piany, będę walił prosto i brutalnie. My nie mamy dylematu, czy to się da, czy się nie da, czy warto. My musimy zatrzymać progres cywilizacji, ponieważ progres cywilizacji, szczególnie kapitalistycznej, jakiej mamy, czyli opartej na globalizmie i konsumpcjonizmie, prowadzi nas ku zagładzie. nie nas, ludzi w wieku 70, 60, 50, ale już was, czyli ludzi w wieku 10 lat, 20, 30, już wy dożyjecie zagłady tej cywilizacji z powodu tego, że nie będziemy w stanie jej zahamować. Nie ma nawet mowy, jeżeli ktoś podnosi temat przeludnienia planety i konieczności redukcji ludności, żeby dopasować, stworzyć nowy model, właśnie niskoludnościowe trwanie cywilizacji tylko i wyłącznie w oparciu o odnawialne zasoby, tak? To już jest wyklinane, jako, nie wiem, w ogóle
0: wsteczniak jakiś.
2: No, nie ma mowy, a co dopiero, wiesz, realizacja.
1: Ale Konrad, posłuchaj, bo ty zakładasz...
2: Jeszcze, okay, dobra, jeszcze tylko nie dokończę, wtrącę taki, skoro ma być piąteczkowo i luźno, to wtrącę taką rzecz. Ja wymyśliłem sobie nową grę, którą wam polecam, nie wam w Polsce, ale też już chyba w Polsce, ale wszyscy Polacy, którzy wy jesteście poza granicami Polski, ja wymyśliłem sobie taką nową social game. Idę do marketu po zakupy i liczę dzieci muslimskich rodzin. Bardzo rzadko jest to jeden. Zwykle to jest trójka, czwórka, piątka. Tatuś, mamusia w tych szatach muslimskich i dzieci kręcące się koło wózka rodzinnego. I nie ma nawet mowy, jakim prawem oni przybywają do naszej europejskich krajów i się rozmnażają, mając 4-5 dzieci. W ogóle nie ma mowy o zahamowaniu rozmnażania, wiesz? A już rząd brytyjski... Dobra, właściwie już się rozgaduję. Oddaję głos.
1: Wiesz, ja tylko chciałem ci powiedzieć odnośnie kapitalizmu. No, ja też jestem przeciwnikiem krwiożernego kapitalizmu i denerwuje mnie to. Ale wiesz, problem polega na tym z tobą, że ty jesteś przeciwnikiem, bardzo dużo na ten temat gadasz. Ale zobacz, zacznij od siebie, przestań gadać i wejdź w czyny. Zrób coś, żeby być minimalistą. Ja na przykład daję ci propozycję. Od jutra sprzedaj co masz, kup sobie konia, żeby na koniu dojeżdżać i zamieszkaj w małym domku, gdzie masz tylko tam powiedzmy 5 metrów na 5 metrów. Nie jedz tego, co lubisz jeść, tylko jedz tak, żeby być... Wiesz, to jest bardzo ciężko zrobić, bo ja na przykład, mnie też to denerwuje, jak idę do sklepu, widzę, że ludzie ładują do tych koszyków tyle rzeczy, które wiem, że połowę wyrzucą, nawet tego nie przejedzą. Kupują rzeczy, które nie są im w ogóle potrzebne. I wiesz, ja jestem zwolennikiem, żeby edukować tych ludzi, żeby po prostu mniej kupowali, ale musisz też wiedzieć, że za tym, żeby tego nie robić, stoi olbrzymie lobby, które właśnie potrzebuje, stymuluje tych ludzi do kupowania, bo na tym funkcjonuje cała gospodarka. Im mniej ludzie kupują, im mniej ludzie wydadzą, tym mniejsze będą zasoby państwa i to państwo będzie miało mniej pieniędzy oczywiście, nie?
0: Naczynia połączone. Naczynia połączone, taka jest nasza cywilizacja i wydaje mi się, że to jest kolejna jej słaba cecha. Bo zauważcie, że w tej naszej wymarzonej krainie, gdzie żyje się prosto, prostymi rzeczami, jest dużo zieleni, mieszkamy sobie w takich chatkach jak Sumerowie, każdy ma swoją już, a nie mieszka w bloku z płyty i tak dalej, to taka cywilizacja wydaje mi się mniej podatna na to, że nastąpi pewien ciąg zdarzeń, bo się jedno popsuje i nagle się wszystko rozreguluje. A my jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy bardzo zależni od wielu rzeczy. Od dostawy prądu, tu system emerytalny, tu coś. Jedno się zepsuje i trzeba to ciągnąć. I tak to jest ze skomplikowanymi urządzeniami. Jak są urządzenia bardzo proste, to one się rzadziej psują, są bardziej toporne.
2: Łatwiej skorygować je.
0: No.
1: Dokładnie, ja się z tobą zgadzam, Krawcze, bo to są naczynia połączone. My żyjemy w takim świecie tak zaawansowanym, że my nie jesteśmy w stanie tego wyrzucić, jak to się mówi, tylko my musimy to wszystko naprawiać. My nie jesteśmy w stanie się przesiąść z powrotem na konia. To jest po prostu niemożliwe. To jest tylko gadanie. I tutaj
2: jest
1: do Konrada,
2: możliwe.
1: Ja na
2: nie
1: przykład...
2: Masz...
1: Nie jest możliwe.
0: Ale niektórzy
1: możliwe,
0: tak żyją.
1: Bo ty, Konrad, masz, to jest twój pogląd i ja... za tobą pójdzie jakaś część ludzi, ale większość, to ci gwarantuję, większość ludzi nie pójdzie za tobą. Większość ludzi nie myśli tak jak ty. I co z tym faktem zrobisz? Weźmiesz tych ludzi, zamkniesz w obozie koncentracyjnym albo zrobisz im jakąś taką lobotomię mózgu, że zaczną myśleć tak jak ty? Nie, i dlatego ci mówię, że jakiekolwiek masz pomysły, to musisz do nich przekonać. I jeżeli nie uda ci się do nich przekonać, to nie jesteś w stanie tych ludzi wyeliminować z życia albo wyeliminować ich sposobu życia. Dlatego to jest po prostu bardzo ciężkie.
2: Krawiec ci może potwierdzić, że ja już od paru lat mówię, że jest konieczność 44, że musi się ludzkość poddać mojej woli Zbawiciela, bo inaczej się nie da uratować cywilizacji. Właśnie ma być odgórna tyrania Zbawiciela. To trzeba zrobić, bo jeżeli będzie system amerykański, czyli każda grupa nacisków, tam wydobywaczy gazu ziemnego, przekupi sobie lobbystami polityków na Kapitolu, to oczywiście, że cywilizacja nie zmieni kierunku i oczywiście, że zginiemy jako cywilizacja i ludzkość na planecie. I to nie jest to, czy się chce, czy nie, tylko po prostu to się stanie. W prawach natury nie ma coś takiego, że jak coś, że możesz przegłosować, bo ci się coś nie podoba. O, bo Hunra to jest, by było trudne, ale to jest obrzydliwe. To... Natura się w ogóle nie zajmuje takimi rzeczami jak obrzydliwe, bolesne, trudne. W naturze są tylko albo coś się daje zrobić, albo się nie daje zrobić. I tyle, nie ma innych opcji.
1: No, słuchaj, ja się zgadzam.
2: Przepraszam, jeszcze teraz dopowiem. Dobra. I mówisz, że coś nie da się zrobić. A właśnie Stany Zjednoczone są niemal znakomitym przykładem na to, że się da, czyli Amisze w stanie Pensylwania, czyli nawet w tych hiperkapitalistycznych, hiperkonsumpcyjnych Stanach Zjednoczonych jest właśnie grupa religijna, która mówi nie, my mamy tego, ignorujemy to, my sobie konikami jeździmy po naszej wiosce i do miasta, i do szkółki i budujemy domy z
1: niej. No ale to ja ci od razu zbiję ten argument, bo Amisze i jest jeszcze taka inna grupa, gdzieś tam z Niemiec pochodzi, która też podobnie żyje jak Amisze. Oni się w jakimś czasie tam zaczęli wyprowadzać ze Stanów, szukają inne rejony w Ameryce Południowej, bo po prostu nie da. Dla nich na przykład, widzisz, są takie religie, że dla nich nawet używanie telefonu komórkowego jest zabronione. Ale wiesz, jak teraz na przykład jest osoba i ona tam jest trochę jako lekarz wśród tych Amiszów, tak? Jeżeli ta osoba na przykład się zajmuje leczeniem tych ludzi, mają zabronione używanie telefonów komórkowych, ale jeżeli się coś stanie, jest na przykład wypadek i ten facet, na przykład ja oglądałem relację tego faceta, tego Amisza, który został wyrzucony z tej całej grupy, bo zadzwonił po karetkę, żeby uratować drugiego Amisza. I on na przykład sam stwierdził, że to jest taki progres, którego tego się nie da jak gdyby z życia wyrzucić. Ja ci powiem, jakie jest rozwiązanie. Bo ja na przykład żyłem jakiś czas w Afryce, która była bardziej takim krajem bardzo mało kapitalistycznym i żyję tutaj w kraju bardzo kapitalistycznym i na przykład uważam, że my musimy osiągnąć taki pewien zdrowy balans, że nie, że tylko Stany Zjednoczone 100%. Nie, Stany Zjednoczone 50% jako kapitalistyczne mocarstwo i po drugiej stronie musi być coś drugiego, które jest przeciwieństwem, czyli powiedzmy Rosja, Związek Radziecki, cokolwiek, jak tokolwiek chcesz nazwać. Chiny może są takie, wiesz, no trudno mi tutaj Chiny teraz w jedną czy w drugą grupę ładować, bo to jest taki mieszany teraz kraj, no ale powiedzmy jest Rosja. I na przykład dla mnie uważam, że powinien być taki zdrowy balans między takim podejściem kapitalistycznym, a takim podejściem bardziej, może bym powiedział, socjalistycznym. I wtedy sobie każdy wybierze, czy będę należał do tej grupy, czy do drugiej grupy. I to się powinno równoważyć. Nie może być tak, żeby jedno mocarstwo miało niesamowitą władzę i przegoniło drugie mocarstwo, bo wtedy wiadomo, że to będzie wpływało na te osoby, które na przykład nie chcą żyć w kraju kapitalistycznym, ich to denerwuje. Ja ci powiem, że ja tu mieszkam i bardzo dużo rzeczy denerwuje i nawet czasami bym się chętnie przeniósł do kraju socjalistycznego, ale z kolei wiem, że w kraju socjalistycznym będzie mnie coś innego denerwowało. Także ja jestem jednak za zdrowym rozsądkiem i za tym, żeby utrzymać na świecie taki zdrowy balans i tego pilnować. Trochę jak ten znak yin-yang, taki chiński znak jest, że wiesz, że jest dobro i zło, trochę w dobru jest trochę zawarte złego, w złym trochę dobrego i to się wszystko jakoś tak, wiesz, balansuje, nie? Takie jest moje podejście do tego.
0: Kurde balans, nawet bym powiedział. Ja jako krawiec 44 obwieszczam w tym momencie, że idę lunąć i jak wrócę, to rozłączam i będziemy robili zmianę banana tu na antenie i może jakieś inne tematy, więc macie ostatnie są wasze chwile. Ostrzegam was przed zagładą, przed rozłączeniem. Ja jestem krawiec sprawiedliwy, ale srogi, tak więc no, ostatnie są wasze chwile. Kiedy powrócę do radia, będzie zagłada. No, idę.
2: Dobrze, miłego oddawania się. Słuchaj, taka sprawa. Pierwsze to yin yang jest też w mojej nowej religii. Jest to jeden z symboli religijnych tej mojej religii. Druga sprawa, zmieńmy temat na temat moralności noszenia maseczek i restrykcji covidowych. Nie wiem, czy ty się wypowiadałeś o tym, ale ja bym chciał dorzucić taki mój pogląd, że to jest niemoralne, żeby odbierać wolność jednej grupie ludzi w społeczeństwie, żeby ratować drugą grupę w społeczeństwie, żeby rujnować na przykład młodość i życie dzieci i młodzieży, bo się im zakazuje chodzenia do szkoły, żeby ratować staruszków po 90, bo by się mogli rozchorować i umrzeć. Tak? To jest po prostu właśnie zaburzenie tej równowagi yin-yang w społeczeństwie. Całe społeczeństwo przesunęło tą równowagę w kierunku starych ludzi, chorowitych i wieku poprodukcyjnym. A całe społeczeństwo młode, zdrowe, dziecięce, młodzieżowe,
1: no dobra,
2: które
1: Konrad,
2: by tak bardzo tej zarazy nie przeszło, musi za to zapłacić dziesiątkami lat swojego życia. Jakby.
1: Okej, okay, Konrad, mam do ciebie pytanie. Czy ty palisz papierosy?
2: Nie.
1: A czy lubisz, jak ktoś koło ciebie stanie i zapali papierosa w twojej obecności?
2: Też nie.
1: No właśnie, to jest odpowiedź sobie, że to jest podobnie z maseczkami. Że ktoś na przykład to nosi maskę, to nie jest osoba, która się chroni przed zarażeniem, tylko to powinna nosić osoba, żeby nie zarazić. Bo jeżeli wiesz z badań, a przypuszczam, że wiesz, maska kompletnie... Szczególnie powiem, że ta maska taka, wiesz, typu nakładana jakaś chusta, ona kompletnie nie chroni przed wirusem, bo wirus jest swoją średnicą o wiele mniejsze niż te pory w tej tkaninie. Więc to chodzi bardziej o to, żeby ta osoba, która jest chora, nie w jakiś sposób, jakikolwiek się da, jakby ograniczyła możliwość zarażenia drugiej osoby. I teraz jest pytanie, czy jeżeli dwie osoby się pojawią w sklepie, obydwie mają maski, uważasz, że jeżeli jedna tylko osoba jest chora, uważasz, że powinny dwie osoby w tym momencie mieć maskę, czy tylko jedna osoba, która jest chora?
2: No ta, która jest chora, no niby.
1: No tak, właśnie. I teraz ci od razu powiem, że w tym tkwi problem, dlatego, że my nie wiemy, kto jest nosicielem.
2: Tak,
1: więc
2: właśnie
1: ja ci odpowiem na to pytanie, dlatego powinny nosić maskę obydwie osoby, które się pojawią w publicznym miejscu. I to jest trochę jak spalenie papierosów. Ja na przykład jak pójdę w publicznym miejscu ze swoją maską, zakładając, że nie jestem chory, ale jest koło mnie osoba bez maski, potencjalnie ta osoba może być chora. To jest tak jak z tym palaczem. Ja na przykład nie chcę, żeby ta osoba mnie zaraziła, wiedząc, że moja maska tak naprawdę mnie nie ochroni, jeżeli mnie niezdrowego przed osobą, która potencjalnie jest bez maski, jest osobą, która zaraża. Więc to jest na takiej samej zasadzie, Konrad. I tu, wiesz, ja na przykład ci powiem, że w Kalifornii kompletnie zlikwidowano palenie tytoniu. To jest taki był nauk niesamowity w tamtych latach, powiedzmy 70-tych, 80-tych, na zasadzie pewnych praw wprowadzonych w tej samej, jak gdyby w tym samym toku myślenia. Że ja na przykład ja nie chcę, żeby w miejscu, gdzie ja się na przykład pojawiam, była osoba, która mnie jako biernego palacza, wiesz, zatruwała swoim papierosem, bo mój wybór jest taki, że ja chcę być zdrowy, chcę mieć zdrowe płuca. Więc to jest na takiej samej zasadzie, Konrad. I pytanie jest, czy tobie ty się wydaje, że to jest odbieranie wolności, czy jest tu jakiś uzyskany przez pewne lata konsensus w tym?
0: I ostatnia wypowiedź Konrada przed przerwą.
2: No ale właśnie o to chodzi, że jesteśmy na ścieżce w kierunku zabrania z zasady wolności ludziom, zniewolenia całych narodów, bo to, co robią, komuś może zaszkodzić. Na przykład ja po tej, albo na przykładzie tej zarazy będę postulował zakaz poruszania się samochodami. Na przykład już się pojawiają zakazy, żeby na stałe ograniczyć prędkość do 50 km na godzinę, bo mógłbyś potrącić kogoś i zabić. Tak? Czyli jest cywilizacja totalnego bezpieczeństwa i w konsekwencji zniewolenia wszystkich, bo ty komuś mógłbyś zaszkodzić przez to swoje działanie albo brak działania.
0: I, no i to chyba by było na tyle. Nie dam się już odnieść Tomusiowi, bo kiedyś trzeba powiedzieć koniec.
1: Ja chciałem tylko pozdrowić Konrada, dziękuję za fajną dyskusję i się rozłączam. Dobranoc.
2: A dobranoc. Ja chciałem pozdrowić Kalifornię i Poznań, i Wrocław i środę.
0: O, dziękujemy.
1: Dziękuję. Środa Wielkopolska czy środa pod Wrocławiem Śląska.
0: Środa Śląska pod Wrocławiem.
2: Środa Złota.
1: Dziękuję. Złota Środa, pozdrawiam Złotą Środę. Super miejsce, kiedyś tam raz byłem, więc pozdrawiam.
0: Pewnie, że super. No. To dziękuję w imieniu śledziów śląskich. No. Dobra, to dziękuję
2: dobrej
0: bardzo.
2: Nocy. Cześć.
0: Trzymajcie się, cześć.
2: Trzymajcie się zdrowo.
0: Hej, hej. Cza, cza, cza. Luźne gadki słuchają tej audycji gagatki i liczę na to, że w końcu jakiś może temacik się bardziej imprezowy zrobi, chociaż już chyba straciłem nadzieję, ale ty, który słuchasz, żegnaj się z nadzieją. Że ktoś zadzwoni, jakiś wesołek i mnie rozbawi, albo jakiś luźny, fajny temat rzuci, a tu wyobrażam sobie taką imprezę mądrali. Każdy w okularkach przychodzi z książką pod pachą i pozwolę się nie zgodzić z szanownym kolegą, dysponuję pewnymi danymi, które obalają to, co szanowny interlokutor raczył nam przekazać. Ktoś inny tam, przepraszam, ad vocem, a tam i co, a na stole to co, kakao chyba i mleczko sobie stoi i tak się bawią chłopaki. No to ja nie wiem, czy bym na taką imprezę chciał przyjść, chyba nie. To jest trochę jak atmosfera jak na imprezie u informatyków. Opowiadają sobie kawały o tym, jak im się ten jądro Linuxa nie skompilowało. No dobra, ale to ja bym chciał coś takiego weselszego. Takiego. Krawiec, jak wytrzymujesz z audycją do 6 rano, to wyślę do Nate'a 3 zł SMS-em po 10. Pisze niepowtarzalny orgazm. No, kuszące, strasznie kusząca propozycja. Raptem 3,5 godziny i całe 3 złote do ugrania. No nie wiem. A tak już mówiąc serio, to na razie coś od dłuższego czasu nawet 3 złote nie wpadło. Dziękuję wszystkim dotychczasowym sponsorom, którzy się poczuwają za swoje radyjko ukochane. O, zadzwonił człowiek, który na pewno nic mądrego nie powie, więc nie będzie...
3: Tak, dokładnie potwierdzam tą informację.
0: A to mnie cieszy, to mnie cieszy właśnie, bo może się będzie przynajmniej wesoło, a nie takie te nudy całe, to głowa boli. Mnie naprawdę głowa rozbolała, nie wiem, czy to od słuchawek, czy co, czy od gadania tego.
3: Co ty za audycję dzisiaj zrobiłeś, tą afterową? Każdy się wymądrze.
0: No... Cwaniaczki takie, nie? Tak każdy tu pozwolę się nie zgodzić. Też mnie to...
3: Ja mam inną opinię na to wszystko.
0: No. Dobrze mówisz, częściowo masz rację, aczkolwiek zapomniałeś wziąć pod uwagę kilku znaczących faktów. Znaczących w mojej opinii subiektywnej, zaznaczam.
3: No. To tak, to chyba o potrzebie teraz mówisz, tak? albo o Kunradzie, nie wiem, dobra, nieważne, nie będziemy personalnie jechać po osobach, po prostu chciałem, ja wiem, że długo nie będę gadał, nie?
0: I wiesz, że wzrosła mi słuchalność, jak się przyłączyłeś. Mam taką teorię, że, słuchaj, ale na to wychodzi, że ludzie jakoś telepatycznie rozpoznają, że coś, że o, będzie teraz jakieś luźne jajca i normalnie przybywa gwałtownie. A skąd wiedzieli, że to ty zadzwonisz? Nie wiedzieli, oni to czuli. Telepatia działa jednak, to jest dowód.
3: Spada. 81.
0: No, a przed chwilą było 70 tam, 7, a teraz już 81 przybyło. A na radiu? Na radiu zmalało, no, nieważne.
3: O, widzisz, nie lubią mnie. No i dobrze, ja nie lubię, żeby mnie lubiano.
0: I hate people.
3: Teraz będzie modlitwa, napisał Kunrad Zbawiciel. No nie wiem, czy będzie. Chcecie, to będzie, ale to mam.
0: Nie chcemy. Chyba, że chcesz się do sumeryjskich bogów pomodlić. Do Enkiego, Enlila, ewentualnie Anu.
3: Nie, ja teraz na żydowstwo przechodzę.
0: No mówiłeś. I co, już jesteś krótszy troszkę o ten centymetr? Czy jeszcze nie?
3: Nie, to jeszcze w trakcie procesu jest.
0: W końcu zadzwoniłeś do rabina? Dodzwoniłeś się? Pytanie, kto to dzwoni? Umo dzwonił.
3: Ten rynka dzisiaj, wczoraj.
0: Mhm. No to wpadajcie na kanał Ruski Troll. Tam są ciekawe rozmowy. Umo sobie rozmawia z różnymi szychami, jak równy z równym, bo co będzie się czuł gorszy od jakiegoś tam prezydenta Polski czy premiera? Jak równy z równym se rozmawiają, tak? Na luzie.
3: Tak. Dlatego, że oni z moich podatków żyją, prawda? A nie ja z ich podatków.
0: No a nie, cały czas powtarzasz, że wpłacisz na nocne radio, jak zasiłek dostaniesz. To nie wiem, czy ty płacisz jakieś podatki?
3: Nie dostałem.
0: W sklepie nie, chyba tylko, jak kupujesz kiełbaskę, nie? To wtedy chyba płacisz tylko podatki.
3: Podatkiem to jest mem, bo ja, wiesz, tak naprawdę to pracuję, ale mówię, że żyję z podatków. Z tego, z zasiłku. No.
0: Ale ty mówisz, że ty pracujesz, tak? Gdzieś?
3: Teraz na zwolnieniu jestem lekarskim. U mnie podobno plecy bolą.
0: Zawód bezrobotny. Ale to, a jak nie jesteś chory, to gdzie pracujesz? Pochwal się.
3: Nie powiem ci. A dobra, powiem ci. W korporacji recyklingu. Rozpierdalam młotkiem pralki i lodówki.
0: Nie wiem czemu, ale jakoś pasuje mi ta praca do ciebie, takie napierdalanie młotkiem, rozwala wszystko, taki szajbus, wpuszczają go gdzieś tam z młotkiem, on wszystko rozwala na kawałki, potem go wypuszczają.
3: Tak jest, ale już nie, no jeszcze 2 tygodnie mam zwolnienia lekarskiego, bo już mi się tam nie chce pracować.
0: Już się zmęczyłeś od tego szaleństwa z tym młotkiem. Fajna praca.
3: No i co o przyjęcia? Chcesz, bo już nikt nie chce pracować tutaj. Nawet Ukraińcy. Ale to, wiesz, nie w twoim mieście, także się nie przejmuj. Możesz zostać do końca życia tym grafikiem. Ale to dla mnie to nie jest zawód żaden. To nie jest praca dla normalnego faceta.
0: No też bym w sumie teraz w tym momencie wolałbym chyba mieć taką pracę jak ty, rozwalać młotkiem różne rzeczy zamiast być grafikiem. To chyba miałeś rację z tym, że grafik to nie jest praca, wiesz? No, miałeś rację, widzicie, mądrze mówił Umo, a go nie słuchałem i śmiali się z niego i szydzili, jak pisał, że grafik to no, nie praca. I mi się wąs filcował ze złości i srożyłem się i urągałem mu w obelżywy sposób, a on rację miał i prawdę rzekł wtedy. No, tak mówił. Tak było. Tak było.
3: Tak no. Było, tak było. Wiesz co, ja oszczędnie muszę dysponować swoim czasem.
0: Jest bardzo, bardzo cenny, tak? Twój czas jest bardzo cenny, tak?
3: Tak.
0: rozumiem. To powiedz tylko na koniec, co fajnego ostatnio rozwaliłeś tym młotkiem?
3: No co, pralki i lodówki.
0: Pralki i lodówki. I głównie się skupiasz na rozwalaniu tych obiektów, jakby pralki i lodówki, tak?
3: No jasne, że tak.
0: A jak ci dadzą coś innego? No. A jak ci dadzą coś innego do rozwalenia, to dałbyś radę?
3: Tak. Nawet wózkiem umiem jeździć widłowym.
0: O, masz papiery na wózek? O, proszę.
3: Mam, ale w Hiszpanii zrobione, także w Polsce się nie liczą. Chcieli mnie wysłać na ten, na kurs, ale bym musiał 2 lata tam pracować, żeby im nie oddawać pieniędzy za to.
0: A gdybym był młotkowym w fabryce, no właśnie, z młotkiem szalał.
3: Tą piosenkę zawsze śpiewam w robocie, jak napierdalam młotkiem pralkę.
0: Fajnie tak cały dzień napierdalać młotkiem, rozwalać różne rzeczy. Bo chyba moja wymarzona praca w tym momencie. Zaimponowałeś mi w ogóle, że taką pracę masz fajną. No tak dobra.
3: Się pytał adwokat, a kotka byś rozwalił? No rozwaliłbym, jak przechodził obok. Rozwalił, czemu nie?
0: A Jana Pawła, Ojca Świętego, jakby ci dali na wyciągnięcie ręki?
3: To gwoździem, jak to było, nie pamiętam.
0: To przybiłbym gwoździem takim 12-calowym. No to sobie pomyślałem, to po co żyje taki człowiek, to po co on żyje? Wziąłem młotek i wyrwałem chwasta.
3: Ten większy, 5-kilowy.
0: Ty masz różne te młotki, taki całkiem taki malusieńki, taki młoteczek, trochę większy, jeszcze większy i taki wielki, kurde, 5-kilowy.
3: Tak? Nie, 18-gramowy. Taki mam.
0: 18-gramowy. Taki.
3: No, jeszcze ten, wykrętarki mam, wiesz, bo to trzeba czasami też coś wykręcić z tych pralek i lodówek.
0: Potrafisz też ja kręcić.
3: Trochę, nie? No, to jest mam nadzieję, że to się nie nagrywa.
0: Nagrywa się, no, i teczki uzupełnione, już wiem o tobie trochę więcej, przynajmniej.
3: No dobra.
0: No dobra, dzięki za telefonik w takim razie.
3: Dziękuję, na razie będę słuchał ciebie jeszcze, jak będziesz nadawał. Kurwa, ja powinienem dzisiaj w Rivierze być, w klubie Riviera, a słucham jakiegoś pojebanego radia.
0: No to słuchaj dalej, trzymaj się, nara, nara.
3: Dzień.
0: I proszę Państwa, chyba się szykuje naprawdę, w końcu coś będzie ciekawego w tym radiu. Witam Cię, Potrzeba.
4: No czołem, słuchaj, to zdjęcie, które Ci wysłałem, możesz sobie spokojnie wrzucić na OBS-a. Mam do czynienia z paczką. Tutaj krawca oszukałem, bo miało być, bo napisałem mu, że z Turcji. Owoc, gdzie to jest?
0: Owoc żywota Twojego.
4: Tak, produkt tamaryn, 450 gramów. International Espresso o Żaruk Mazowiecki, ale wszystko ładnie, pięknie zapisane. Tutaj jest jakiś kot, jakieś takie orzeszki. Kurde, dobra, robimy imprezę, otwieram orzeszki.
0: Czekaj, ja tylko przełączę, żeby ludzie widzieli, z czym mamy do czynienia, z jakimi to smakołykami. Kochani, tylko w Nocnym Radio, tylko dzisiaj właśnie w tej audycji będzie unboxing. Nazwałeś to tureckimi przysmakami, ale ja tu widzę Tajlandia.
4: Tak. Także się tutaj pomyliłem, ale już tutaj
0: Ale masz ładne, seksowne dłonie.
4: Wygląda to jak... czekaj, wyślę kolejne zdjęcie, bo to wygląda jak kupa. Dosłownie jak... Moment.
0: A to faktycznie wygląda jak takie bobki, ale taka zdrowa kupa raczej, właśnie taka twarda, zdrowa, się bardzo spodobała panu Jurkowi Ziębie, on się zna, właśnie tłumaczył, że taka rzadka to niezdrowo, twarda, taka twarda to właśnie bardzo zdrowo, zdrowy organizm, wygląda to właśnie jak taka kupa zdrowego człowieka.
4: Nie wiem, to są chyba jakieś orzechy, nie wiem skąd się to... Jakie to miękkie jest, to tak chyba jak się... Pistaszki je. Nie wiem, spróbuję.
0: Namdharis.
4: Tak, to tutaj jest taki orzeszek. To tutaj... Będę na bieżąco relacjonował na wypadek, jeżeli bym się miał zaraz dostać straczkę.
0: Pierw powiedz, jak to pachnie. Weź przed nos i powiedz, jak to pachnie. Czym to pachnie?
4: Migdałem.
0: Migdał.
4: Ale taki bardzo, bardzo łagodny.
0: Lubię migdały, ale jakby produkt tworzony z migdałów, czyli marcepan. Uwielbiam marcepan. A nawet marcepanią i marcepana.
4: O Jezu, ale wokół tego orzeszka jest tak bardzo miękkie, tak bardzo lepi się jak krówka do... A nie, to jest chyba całe, to się chyba je. Okej, nie umarłem. Otwieram pierwszego orzeszka. Do odważnych świata. Nie, dobra. Jeszcze jedno zdjęcie. Absolutnie potrzebne na ten moment.
0: O Jezu,
4: być
0: jak
4: może ostatnie.
0: Tak trochę obrzydliwie wygląda, ale wkleję. Dobra, może się słuchacze nie zwymiotują. Dobra, no to czekajcie. Dobra, macie tutaj, widzicie, co potrzeba, zagadka dla tych, którzy właśnie dołączyli i nie wiedzą, o co chodzi, co potrzeba trzyma w ręce.

0: Ty, ale fajne, to jest takie trochę jak groch, tylko taki słodki groch.
1: No groch jest słodki w sumie, dosyć.
0: A te żyły, tutaj na tym kolejnym zdjęciu, na którym ci wysłałem, wysłałem. Tak, można zobaczyć, co sobie zaraz do ust włożę.
1: A, to następne jeszcze jest, dobra, to zaraz podmieniam. Jeszcze z ostatniej chwili, słuchajcie, to jest audycja na żywo, mamy materiały z ostatniej chwili. I tutaj jest kolejne, patrzcie, co on tam trzyma w ręku, no.
0: Dobre, takie bardzo mało słodkie. bardzo mało słodkie, ale fajne, takie gumiaste, słonowate, bardzo gumiaste, bardzo, kurde, fajne to jest.
1: Kunrad pisze, że raz to jadłem, ale już nie kupiłem więcej tego. Kwaśnawę pisze.
0: Nie. Bardzo łagodna słodycz.
1: A czujesz, jakbyś swoją satysfakcję i doznania smakowe opisał w skali od 1 do 44?
0: Wiesz co, ciężko tutaj zaznaczyć, bo jeżeli chodzi o owoce, które mamy, aż sobie wezmę następnego, bo zasługuję. W owocach, które mamy u nas w Europie. Dobra, nieważne. Bo to są takie orzeszki, tak jak orzeszki ziemne, mniej więcej. I sobie tutaj próbowałem przełamać tę barierę i. Rozwróciło mi się to po całym pokoju, zaraz muszę uruchomić odkurzacz. Ale tutaj jakieś chyba to jest pleśnie. A dobra, jebać.
1: Dla tych, którzy dopiero co włączyli audycję, informuję, że to, co trzyma potrzeba w palcach, to jest to, co znalazł w kuwecie swojego kota i się chciał pochwalić tu na antenie. Jaką ładną kubkę zrobił kotek. No wiecie, no ludzie czasami się chwalą na Facebooku, że bąbelek tam zrobił kubkę i robią zdjęcie, no to potrzeba się chwalić, co tam znalazł w kuwecie. No musicie zrozumieć.
0: Smaczne, sprawdź to. Ej, ale kurde, pod względem tak w porównaniu do polskich owoców bardzo łagodna ta słodkość. Trochę, nie ma aż tak bardzo tej goryczy, ale jest bardzo, bardzo łagodna. Naprawdę, do czego by to przyrównać? Tak jakbyś wziął sobie, kojarzysz awokado. Takie trochę gorzkie, tylko tak trochę dosłodzić, coś koło tego. Fajne to jest, kurde.
1: Się pytają, czy na czata NR to już nie wkleję. Tak, jasne, i jeszcze każdemu na maila może wyślę, pewnie. No, a nie łaska sobie włączyć YouTube'a? Tylko brać i oczekiwać, i roszczeniowcy tacy właśnie. No, a Donate'a to kiedy ostatnio wysłał? A.
0: Oj, czekaj, bo tutaj mam aliena, będzie zaraz nowa fotka. Tylko tak muszę go dobrze przytrzymać, tylko sobie jakieś dobre tło zrobię, zaraz sobie otworzę tutaj terminal, tutaj będzie drugie okno.
1: A nie ma jakichś wirusów mi tu nie podsyłasz w tych JPEG-ach? Jeszcze przejdą te wirusy potem na każdego, kto audycję ma włączoną na YouTubie?
0: No nie. Tutaj mam za dużo otwarte, otworzę sobie Skype'a na tło. To jest, moi drodzy, po obrzezaniu.
1: Zaraz wam pokażę, co potrzeba teraz tam miętosi w swych paluchach. No, jest.
0: Te wszystkie żyłki, jak to pięknie pracuje, moi kochani. Nie, to jest naprawdę smaczne.
1: No, nie wygląda zbyt smakowicie, ale wierzę ci na słowo.
0: To kurwa ziarna, kurwa jebana. Kurwa.
1: Nie przeklinaj, kurwa. Znów kamera ma się rozlecieć.
0: Ale to jest jakiś następny level wokół grochu, tak? Bo jeżeli sobie

0: Zjadamy jakąś taką fasolkę czy groch, to jemy i ziarna, i tą taką toczkę. To, tutaj są trzy poziomy. Jest ziarno, które jest zajebiście twarde. Jest ten miąższ, który jest zjadliwy. Nie, jest fajny. Naprawdę, mi zajebiście smakuje. I jest jeszcze nad tym kolejna warstwa. Kurwa, ja sobie... Kurwa, schodzić się rozbyt. Ja pierdolę.
1: Był wcześniej komentarz, że tak się czuli właśnie za PRL-u, tak się czuły dzieci, które po raz pierwszy jadły mandarynki, tak jak ty teraz to opisujesz z taką pasją i przejęciem. No. Ale fajny pomysł. A jak patrzcie, jak ma ładnie paznokietki poobcinane, on chyba ma pilniczek i sobie tak wypiłował tak starannie, króciutko, równiutko. Taki to potrzeba właśnie jest. I... Laluś!
0: No, znaczy, te paznokietki są, powiem ci szczerze, bardzo dokładnie... O kurde, czekaj, kolejne zdjęcie idzie, bo to wygląda jak jebana larwa.
1: A skórki sobie przycinasz? Takie masz takie cążeczki specjalne do skórek? A lakier nałożony, żeby się nie niszczył paznokietek? Ja, ale popatrzcie, faktycznie ma tak tutaj równiutko, tu tak ładnie, no, taki...
0: Ja pierdolę, człowieku, ja wygryzam paznokcie.
1: Laluś.
0: Dobra, to jest jeden orzeszek. O, czekaj, może tak. Dobrze.
1: Był komentarz, że kłamiesz, że to są tak naprawdę marynowane naplety, a nie jakieś tam orzeszki, groszki, groch w czekoladzie.
0: Wysłałem ci kolejne zdjęcie, to wygląda jak jebana larwa jakiegoś gówna, jakiś taki biały wypustek. Kurwa, dobłe.
1: Dobłe.
0: I kurwa, dwa jebane... No, to wygląda trochę jak ziarenka granatu.
1: Ale fajna w sumie koncepcja, żeby ktoś zadzwonił i na żywo wkleił właśnie jakieś zdjęcie, czy pokazał, gdzie jest, gdzie sobie mieszka, co majsterkuje. Bardzo mi się to podoba. Myślę, że potrzeba jakąś taką naszą nową świecką tradycję tutaj nową ustalił, więc nice.
0: Wiesz co, oby, ale tak powiem ci, że teraz chce mi się trochę kichać i to tylko z prawej dziurki. Tak się zastanawiam, czy nie mam jakiegoś kompleksu rozcięcia Helfena. Czy to przez ten dziwny owoc, czy przez coś?
1: Może przez samo mówienie o Helfpenie, że tak zarymuję, samo mówienie o Helfpenie powoduje swędzenie. Bo być może tutaj jakaś intencja, na przykład, no wiesz, może po prostu nastąpiło połączenie ciebie z Helfpenem w pewien sposób, pewna nić taka energetyczna powstała i teraz samo wspomnienie o tym jakby wywołuje efekt, być może, a nie, to tak w sumie, jak nie wiem, to nie mówię, nie znam się, więc tylko tak sobie gdybam.
0: Wspomnienie o Helfpenie rozpierdala ci kieszenie, to próżnia, która ciągle ci z butów Dobra.
1: Ale to, co właśnie tu trzymasz w ręce, bardzo przypomina to, co się pojawiło po otwarciu Helfpena przez ciebie, nie? Tak,
0: trochę. Ale wiesz co? Te ziarenka naprawdę zajebiście wyglądają. Jeszcze jedno zdjęcie będzie. Już tutaj wrzucam, bo te ziarenka są naprawdę... Tutaj jeszcze jakieś... O, tutaj mam jeszcze jedno i mam jeszcze drugie. Kurde, naprawdę to wygląda...
1: W sumie już wystarczy mi zdjęć. Myślę, że zaspokoiłeś naszą ciekawość, jeśli chodzi o wygląd tego, co jesz. I teraz każde kolejne zdjęcie już nie będzie takim szałem. Już to nie będzie taki szał. Szał pał. Już.
0: Poczekaj.
1: Już się najedliśmy. Chyba, że coś...
0: A to są kamienie nerkowe, które bym potem dostał.
1: Kamienie nerkowe. To... Co ty, kasztany zbierasz? Co ty masz, 5 lat?
0: Nie, no to są te ziarenka, które są w tym dziwnym czymś.
1: Aha, ziarenka. Już myślałem, że kasztany zebrałeś sobie poprzedniej jesieni i chciałeś się pochwalić i ludziki będziesz z nich robił. No.
0: Ty. Ej, ale fajnie to wygląda, kurde.

Witam serdecznie w audycji Czasy Ostateczne. Piątek, godzina 12 i zaczynamy audycję, tym razem i w radio, i na YouTubie. No, szału nie ma, jeśli chodzi o słuchalność na YouTube, ale trzeba zacząć się promować trochę. I liczę tutaj, że podpowiecie trochę, rzucicie jakąś informację, czy wszystko gra, czy dobrze się uruchomiło i tak dalej, ja się nie chcę rozpraszać teraz, tym bardziej, że taki dzisiaj fajny, ciekawy temat w sumie, bo cywilizacja Majów, o tym dzisiejsza audycja będzie i może się niektórym wyda temat taki mało ciekawy, nie? No co tam, ci Majowie biegali po dżungli z pałkami, łby se ucinali na piramidzie schodkowej i co? A to jest wbrew pozorom bardzo ciekawa sprawa z tymi Majami. Od razu tutaj tak muszę coś zażartować, żeby zwiększyć słuchalność. Nie będzie o Majach, w sensie, że o pszczółkach Majach, prawda? No, bardzo śmieszne, śmieszny żart prowadzącego. No i miałem tu jeszcze jakieś sprostowanie rzucić odnośnie różnych głupotek, które słyszę na swój temat w innej konkurencyjnej audycji, ale pomyślałem sobie, że dajemy spokój z dramami, dajemy spokój z jakimiś tam bzdurami i koncentrujemy się po prostu na fajnej audycji, na ciekawej jakiejś opowieści, w którą się postaram was też wciągnąć. O, tu niektórzy się chyba chcą mnie jakoś tutaj... no... zdekoncentrować. Widzicie, taki jestem zdekoncentrowany, że zapomniałem tego słowa. Dekoncentracja. No, bo co retransmitować? Retransmituje się, wszystko jest dobrze. Proszę mnie tu nie wprowadzać w błąd. Audycja się odtwarza. I przypominam, że jest to wszystko live i będzie można dzwonić. Na razie może się jeszcze tam wstrzymajcie, żeby tak nie od razu. Jacku, spokojnie, jeszcze nie teraz. Nie no, żartuję, nie dzwoni Jacek. A to tak, to kolejny żart. No, trochę później zadzwońcie. Oczywiście, jeśli kogoś interesują takie tematy jak cywilizacja Majów, ale jak ktoś się mniej orientuje, to też może zawsze zadzwonić i powiedzieć, jakie ma odczucia, co myśli o tym, jak ci ludzie żyli, jakie mieli ideały, jak spędzali dzień powszedni, jakie mieli rytuały, co było dla nich ważne, jak czcili swoich władców, jak walczyli, jak kochali i tak dalej, i tak dalej. A... pewnie no, niektórzy z was ten temat kojarzą jeszcze, kiedy popularny był Koniec Świata, który miał się odbyć w roku 2012. Słynny kalendarz Majów, który wtedy się właśnie kończył i wszyscy wszyscy doszli do takiego wniosku, że to musi coś znaczyć, że on się wtedy kończy. No, albo może widzieliście film Apokalipto Mela Gibsona. Ja sobie ostatnio przypomniałem i właściwie to mnie natknęło, żeby poruszyć ten temat. No i też nad tym filmem możemy się trochę później porozwodzić, że tak pięknie, poetycko powiem, porozwodzić się nad tym filmem. Moim zdaniem bardzo dobry, ale to może później. A teraz przechodzimy do tematu. Tym, którzy się spóźnili, bo pewnie będą ludzie teraz dochodzili powoli, dochodzili. I to przypominam, że dziś będzie o Indianach, ale nie tych z Ameryki Północnej,
tylko tych z Mezoameryki, czyli części Ameryki prekolumbijskiej, jak to się mówi. Jest to część dzisiejszego Meksyku, a także cały półwysep Jukatan i współczesna Gwatemala oraz zachodni Salwador i Honduras. Najbardziej znane plemiona zamieszkujące Mezoamerykę to takie, które wszyscy jakoś tam kojarzą, to oczywiście Toltekowie, Aztekowie. Mało kto słyszał pewnie o Mixtekach. Mixtekach to taka cywilizacja DJ-ów. Mixtecy. Oni tam miksy robili, miksowali cały czas. Albo o Chichimekach. Słyszeliście o Chichimekach? Chyba powinno się czytać Chichimekach. Zresztą nazwy tych różnych plemion, różne nazwy własne zazwyczaj czytamy z wymową angielską dzisiaj. Albo w ogóle tak jak we własnym języku fonetycznie jakoś tak, jak nam tam pasuje. Ale to Chichimekach mam, albo może Chichimekach. To mi się kojarzy z Papciem Chmielem, z jego, był taki jeden odcinek Tytusa o wyspach nonsensu i tam były takie dziwne właśnie wyspy zamieszkane na przykład przez papieroludków. Papieroludki to mi się z Polakami trochę kojarzą, bo to byli tacy, też tam byli jacyś tacy właśnie ludki, kawały ciągle sobie robili. Byli też właśnie te papieroludki, oni mieli na czubku głowy pieczątkę i na wszystko musieli mieć dokument, papier. I o, tutaj adwokat pisze o Patomekach, to ciekawe, Patomekowie. Postaram się lukać co jakiś czas na, też na czata YouTube'owego, chociaż jakoś nie ma wielkiej frekwencji, ponieważ ogląda, uwaga, jedna osoba. I to niewykluczone, że to jestem ja. Ale przyda się nagranie na YouTube, bo może sobie niektórzy przypomną, że coś takiego jak Nocne Radio cały czas funkcjonuje niezmiennie. I macie gigabajty, dziesiątki gigabajtów, może już nawet setki gigabajtów, setki audycji, tysiące godzin słuchania różnych ciekawych rzeczy. A to, że nic się nie dzieje na naszym YouTube i tam mało się dzieje na Facebooku, to nic nie znaczy. To nic nie znaczy. Tak więc no. Ale dzisiaj będzie głównie o Majach. Przypomina mi się taki rysunek satyryczny. Dwóch gliniarzy, takie pszczółki Maje, dwie tak za rękę ciągnie i było podpisane policjanci z Majami. No nieważne, to ciągle odpływam w jakieś dziwne klimaty. A właśnie dzisiaj o tych Majach. I no, bo wychodzą też nowe informacje cały czas. To nie jest tak, że już dawno temu się dowiedzieliśmy o tych Majach wszystkiego, albo że nasza wiedza była prawidłowa, bo okazuje się, że w wielu kwestiach się myliliśmy niestety. No, długo też zajęło rozszyfrowanie tych glifów, czyli pisma obrazkowego. No, dużo zostało zniszczone. O tym wszystkim wam opowiem. Kultura bardzo bogata, niesamowita. Ja w ogóle się tym jakoś tak zachwyciłem. Kiedyś wydawało mi się to takie, wiecie, słabe, nie? Po prostu tacy jacyś buszmeni. A to naprawdę jest niesamowita kultura, której obraz niestety został mocno wymazany i tutaj rękę do tego przyłożyli różni religijni fanatycy. Tu mrugam okiem, kakaowym okiem mrugam do chrześcijan, niestety, no, dużo złego zrobili. No ale to chyba nie jest domena tej jednej religii, że pragnie wymazać wszystkie pozostałe, które uważa za grzeszne, więc tutaj się już tak nie pastwmy nad tymi chrześcijanami.
Muzułmanie dzisiaj robią to samo, też niszczą zabytki innych kultur, trochę żeby no, ślad po nich zaginął, żeby ich pohańbić, wymazać. To jest straszne, wyobraźcie sobie, że dzisiaj wpadają tu jacyś nasi wrogowie ze wschodu, z zachodu, tu nas biorą w kleszcze znowu jacyś Niemcy i Ruscy na przykład i niszczą cały nasz dorobek kulturowy, obchodzą się z nami jeszcze w straszliwy sposób, że tam gwałcą nasze baby, no konkwistadorzy robili okropne rzeczy z tymi Indianami, z Indiankami. I wyobraźcie sobie, że ślad po nas nie zostaje, a dodatkowo jeszcze piszą na nowo o nas historię, że my jesteśmy bandą takich brudasów ganiających ze sztachetami, nachlanych, że uprawiamy kazirodztwo i że bijemy nasze dzieci i tak dalej, i tak dalej, i taki zostawiają po nas obraz, nie? No to by tragedia była dla nas. Niszczą cały nasz dorobek kulturowy, książki, filmy, odkrycia różne naukowe, nie? Wszystko po prostu wymazują i tworzą taki obraz, że my byliśmy właściwie takimi barbarzyńcami, którzy nic nie stworzyli. Trochę coś takiego właśnie było z cywilizacją Majów. Ogólnie palenie książek to jest moim zdaniem największe buractwo, jakie może być i barbarzyństwo. Ktoś, kto się czegoś takiego dopuszcza, to nie zasługuje na miano cywilizowanego człowieka. To jest dziki zwierz w ogóle. Kroiłbym i solił, że tak powiem. No, bardzo dobrze pisze Pytajmierz. Jeśli radio przeszkadza ci w pracowaniu, to rzuć pracę. Ja bym powiedział, że radio, no, to jest właśnie coś takiego, co nie przeszkadza. Można pracować i słuchać sobie. To jest właśnie cały... O! Bardzo miła mi osoba się pojawiła na YouTubie. To jest chyba ta jedyna osoba, która słucha sobie audycji na YouTube. Witam cię serdecznie, Danusiu. I miło, że jesteś. No i właśnie, co dalej z tymi Majami? No mówiłem teraz właśnie o tym, że dużo, no nie tylko mieliśmy do czynienia ze spaleniem ponad 100 kodeksów, bo tak się nazywały te księgi Majów, w których oni spisywali swoją historię, różne ciekawe informacje, zostały 4, jakoś tam się zachowały, ale też i rabusie pokradli dużo, poniszczyli. Poniszczyli tak, że potem badacze mieli bardzo utrudnione rozszyfrowywanie tych wszystkich właśnie glifów i dochodzenie do tego właśnie, jak było, nie? O, pojawił się też Agnar na YouTubie. Sorry, że tak teraz pozdrawiam tych YouTuberów głównie, was oczywiście, czatowników na nocnym radyjku. Też serdecznie pozdrawiam, no ale tak po prostu trochę więcej lukam dzisiaj na tego drugiego czata i liczę, że coś tam się zacznie dziać, że więcej osób przyjdzie. Co ciekawe, za spalenie tych ponad 100 kodeksów no, zrobił sobie takie ognisko i zjarał całe dziedzictwo kulturowe w parę chwil, a potem dziesięciolecia zajmowało badaczom odtwarzanie tych informacji wielu zdolnym ludziom, którzy coś tworzą, a nie niszczą. Zniszczyć można w parę chwil, nie? A potem odtwarzać to przez dziesięciolecia. Franciszkanin, ten, który właśnie odpowiada za to niszczenie, to Diego de Landa. I co ciekawe, on najpierw zniszczył, a potem zaczął sam spisywać historię i w ogóle życie tych Majów. Próbował nawet rozszyfrować majańskie glify i przetłumaczyć je na hiszpański, co po części mu się udało. I jemu zawdzięczamy też sporo informacji. To paradoks taki. Zniszczył, a potem dużo przekazał i odtworzył i przetłumaczył. No więc taki chłopak na opak, dziwny. Ta cywilizacja w ogóle trwała około
1500 lat. Zobaczcie, jaki to szmat czasu, nie? Ile mają Stany Zjednoczone? 400? Łapki w górę, tak. Dawajcie, właśnie. Już wam tu wklejam. O, już wkleił kolega. Bardzo dziękuję. No, 1500 lat. Popatrzcie, ile to czasu, nie? A Polska ile ma? Też mniej. No, jako oczywiście kraj, jako taki już naród, nie biorę tu pod uwagę Słowian. No więc z szacunkiem, nie? Do cywilizacji, która tak długo istniała. Początki tego, co możemy nazywać cywilizacją Majów, to jest około 3000 rok przed naszą erą, przed Chrystusem. I rozkwit tej cywilizacji to jest około 6 wiek przed naszą erą. Bo dopiero wtedy powstają pierwsze duże miasta, takie jakie my kojarzymy, że są te piramidy schodkowe, że są te wszystkie wspaniałe budowle zawierające w sobie bardzo niesamowitą geometrię. No jak później wam też powiem trochę o zamiłowaniu Majów do matematyki, do geometrii, no też oczywiście do astronomii. No i religijni byli też bardzo, oczywiście. I trzeci wiek przed naszą erą to już są potężne królestwa z tymi piramidami schodkowymi, niesamowitymi. Największe miały 72 metry i one były bardzo mozolnie budowane. To były miasta państwa, tak to się mówi, rządzone przez potężnych władców, których lud uznawał za półbogów, albo jak kto woli, za bogów tu na ziemi. To oni mogli się wstawić u bóstw za ludem. To im się należał właśnie godny pochówek, taki, że oni się udawali w zaświaty razem ze swoim dobytkiem i sługami też, których zamurowywano w ścianach. Tak często się przedstawia tą kulturę jako taką dużo lepszą od naszej, prawda? Że oni byli tacy w ogóle niesamowicie uduchowieni, w harmonii z naturą. Trochę tutaj pokutuje ten mit szlachetnego dzikusa, jak to się mówi, nie? Że wszystko, że ten dziki człowiek to taki wspaniały w ogóle. Siedzi, duma, ayahuaskę pije i z duchami rozmawia i jaguar go w ogóle nie pogryzie nawet, bo on jest tak uduchowiony, że to jego brat jaguar, a przyszedł biały człowiek, nasrał, nabruździł, zaraził chorobami. No właśnie niezupełnie, jak się trochę poczyta o tych kulturach, to wychodzi, że pod wieloma względami byli bardzo tacy barbarzyńscy, okrutni i mieli bardzo dziwne zwyczaje dzisiaj dla nas. Chociaż Wikingowie też mieli coś takiego, że sługa razem z jarlem się udawał w wędrówkę w zaświaty. Też to wszędzie jakoś to podobnie było. To nie jest tak, że tylko w Egipcie i u tych Indian takie zwyczaje, że grobowiec, że dobytek razem ze zmarłym. W bardzo wielu kulturach ten dobytek, broń zmarłego, jego narzędzia pracy chowano razem z nim. To jest jakieś takie naturalne przekonanie u człowieka, że znaczy przekonanie, przyzwyczajenie takie, taka chęć jakby, taki instynkt, nie, nasz ludzki, że dajmy temu zmarłemu na wszelki wypadek może te jego rzeczy, bo cholera wie, co tam się z nim dzieje, więc niech ma, albo może żeby okazać mu szacunek w jakiś sposób, to mu dajemy te prezenty na ostatnią podróż. No nie wiem, co tam, jakoś są te zbieżności. Okej. W
wcześniej, zanim Majowie zaczęli budować te miasta, które okazuje się, że były dużo większe w ogóle niż nam się wydaje, bo dzisiaj widzimy tylko te budowle, które przetrwały. To były centra, jak się okazuje. To nie było całe miasto Majów. To skupisko budowli, tych piramid, te różne akwedukty, bo też budowali, mieli niesamowitych inżynierów. Mówi się, że koła nie znali, to jest kolejna piramidalna, że tak powiem, nawiązując tu trochę, bzdura, bo znali. Wiecie, dlaczego nie używali tego koła na przykład? Dlaczego w takim znoju i w tak prymitywny sposób budowali te piramidy? Bo wychodzili z takiego założenia, że trzeba włożyć dużo trudu w budowę tej piramidy i że ten trud się opłaci po prostu. Opłaci, że będzie to miłe bogom, że im więcej się napracują przy budowie takiej piramidy, to tym większą będzie to miało wartość. Oni w ogóle mieli coś takiego, taki sposób myślenia, który zauważam u współczesnych różnych ludzi skupionych wokół ruchu ezoterycznego, różnych new age'owców. No wiecie, po prostu, że intencja men, nie? Intencja, że sama intencja ma jakąś dużą moc, że przedmiot ma duszę, znowu się pojawiają takie wierzenia, prawda? Że przedmiot ma duszę, że oni wierzyli na przykład, że jak przedmiot umiera, kiedy go zepsujemy i na przykład, no nie wiem, jak chowali jakiegoś władcę, to coś tam, jakiś przedmiot, który z nim chowali, to nadpsuli na przykład, nie? No takie dziwne myślenie magiczne. Myślenie magiczne znowu robi furorę dzisiaj, nie? Jak czegoś bardzo chcesz, to się stanie, a jak masz złe emocje, to one naładują twój przedmiot i on będzie też zły i tak dalej. Znowu takie myślenie odżyło. Oni właśnie w taki sposób myśleli mocno, że wszystko ma swojego ducha na dobrą sprawę. I roślina, i kamień, i przedmiot użytkowy, i tak dalej, i tak dalej. No i był też taki motyw właśnie, że z tym zepsuciem przedmiotu, że przedmiot też powinien zakończyć swoją egzystencję poprzez zepsucie, coś w tym stylu, nie? No albo, że ta intencja przy budowie piramidy, że dobrze musisz przy tym w miarę myśleć i się napracować i że to ma jakiś sens. No, ale zanim w ogóle te powstały wielkie miasta, których było około 40, w ogóle to była olbrzymia cywilizacja. Nam się wydaje, mi się tak wydawało, że to było o wiele mniejsze niż faktycznie było. Tam łącznie tych wszystkich Majów w tych około 40 miastach było nawet, mówi się, 25 do 40 milionów. No i rozsianych po różnych, bo to nie były tylko miasta, ale i osady, wioski. Nie wiem, czy to dobra informacja, ale pamiętam, że kilkadziesiąt milionów nawet, no w tamtych czasach, kiedy populacja całej Europy miała mniej więcej tyle. To naprawdę była ogromna cywilizacja. Nie wiem, czy podałem dobre liczby, ale w każdym razie, bo sobie tu nie zapisałem ostatecznie, w ogóle straciłem sporo notatek, niestety, przepraszam, ale mi korek wyleciał i straciłem w ogóle dużo z tego, co zapisałem, musiałem od nowa sobie zanotowywać różne rzeczy, po prostu wyleciał korek. A wiecie, co się okazało? Że był zaśniedziały, o. I tyle. I tak to wygląda. W tle słyszycie sobie odgłosy z dżungli. Jest to Yucatan. Proszę ja was. Oryginalny. Więc mam nadzieję, że wam to uprzyjemni jakoś słuchanie. No a wcześniej były małe osady, jak jeszcze nie było tych miast. A wcześniej jeszcze i koczowniczy tryb życia. To wszystko ewoluowało, dojrzewało, zmieniało się. U Gibsona właśnie w Apokalipto, swoją drogą, no
bym swoją drogą bardzo dobry film, moim zdaniem. I tam widzimy żyjące w dżungli plemię Majów. Tam spotykamy głównego bohatera, Łapę Jaguara, tak się zwie, Łapa Jaguara. I to są właśnie ci Majowie, którzy sobie żyli tacy jakby wcześniej Majowie. Tam Gibson trochę wymieszał wszystko ze wszystkim, jakby tak nie do końca. Zdaniem wielu jest tam dużo przeinaczeń. Na przykład to, że oni tam mięcho tylko żrą, a wcale nie. W tej Mezoameryce były typowe po prostu dla tego miejsca sposoby na odżywianie się, czyli fasola, dyniowate. Proszę bardzo mi tu nie pisać na razie na Facebooku. Ja nie mogę czytać teraz prywatnych wiadomości na Facebooku, kiedy prowadzę audycję. To jest ciężkie trochę.

0: Okay. No, nie żarli samego mięcha. Kukurydzę, o, kukurydzę żarli, fasole, jakieś dynie też. I byli całkiem niezłymi rolnikami, jak się okazuje. Znali nawożenie, nawadnianie, w ogóle budowali całkiem niezłe akwedukty. Wykorzystywali ciśnienie w rurach, taką charakterystyczną budowę tych rur z wodą, że one się coraz cieńsze robiły i tam rosło ciśnienie jakoś. No, byli niezłymi inżynierami w każdym razie. I no, i ktoś mówi, a ktoś powie, że nie znali koła, nie? Jak jakieś takie małpoludy, że nie znali koła, ale ogień umieli wykrzesać. Znali matematykę, w której wykorzystywano zero, tak? Co było wielkim osiągnięciem, dzięki czemu mogli dokonywać niesamowitych obliczeń. Znali, potrafili przewidywać zaćmienia o 30 lat w przód, mieli niesamowite kalendarze, dwa systemy, świątynny i jakiś świątynny i słoneczny. Niesamowite geometryczne struktury budowali te ich budowle. Byli świetnymi kamieniarzami, z wapienia budowali te swoje piramidy, ale nie znali koła, nie? Mieli pismo. Majów wyróżniało to też, że mieli pismo nie tylko takie, które odczytywało się na zasadzie rebusu, że pismo obrazkowe. Spróbujcie sobie rozwiązać rebus dzisiaj, to trochę dojdziecie do tego, w jaki sposób odczytywało się to pismo obrazkowe. Mieli też drugie pismo, w którym były normalnie spółgłoski, którymi można było już dokładnie niektóre rzeczy zapisywać. Także imię jakiegoś władcy potrafili zapisać na dwa sposoby. Miał on albo jeden swój obrazek jakiś taki, żeby na przykład tarcza, albo po prostu sylabami, nie? Więc, ale nie znali koła, nie? To ciekawe. Znali. Może nie było im do czegoś potrzebne. Biały człowiek, właśnie to jest błąd, który biały człowiek często popełnia, że jak inni nie używają tego, co ja, biały człowiek, używam, to on do tego nie doszedł, bo za głupi jest. To jest dziki zwierz, on to jest małpolud, on nie doszedł, bo on na przykład, nie wiem, nie wynalazł, kurczę, komputera, a może mu komputer nie był potrzebny. Tak głupi przykład podałem, ale wiecie, o co chodzi. No, może po prostu mieli inne potrzeby, inne przyzwyczajenia, może nie używali metalowych narzędzi, a potrafili je tworzyć i metal wytapiać, ale po prostu tego nie robili, bo było im to niepotrzebne, bo przyzwyczajeni byli do używania broni z obsydianu, czyli ze skały wulkanicznej, drewnianych maczug, bo bez sensu było tworzenie metalowych jakichś mieczy. To się bardzo długo robi, to jest mozolne, to wymaga środków. A w sytuacji, kiedy twój wróg nie posiada mocnej zbroi, tylko ma z jakiejś utwardzanej bawełny, jeszcze tam podszytej skórą, ma zbroję, coś, to wystarczy ci ten obsydian, wystarczy ci krzemienny grot. No, też łuk dosyć późno wynalezienie. U Gibsona oni z łuków strzelają. Też czytałem, że z tymi łukami to tak nie od razu, to dopiero w dość późnym okresie zaczęli używać łuków. Używali takich wyrzutni oszczepów na przykład w czasie wojny. No, też i pokutuje oczywiście ten mit, że Majowie to byli tacy grzeczni, pokojowi, a ewentualnie ci Aztekowie składali krwawe ofiary, a Majowie to tam król, krew z napletka na papirus, symbolicznie dwie kropelki tam. No, były takie rytuały dziwne. Ale Majowie też się prali. Oni nie stworzyli imperium, tak jak Rzymianie na przykład, tylko mieli te niezależne od siebie miasta, państwa, które ze sobą nieustannie wojowały. Oczywiście te wojny przybierały różną siłę. Nie było tak, że się jednakowo cały czas prali, raz kwitł bardziej handel i to były te dobre okresy. Widać, że wojna raczej sprzyja może na krótką metę jakiemuś rozwojowi, ale wojna, o czym powiem, później przyczyniła się, znaczy była jednym z elementów, jednym z czynnikiem, z czynników upadku właśnie tej cywilizacji. Tak więc to powiedzonko, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje, to jest bardzo mądre powiedzonko. Więc słuchajcie babci swojej. Tak więc no, rolnikami byli niezłymi, tkali bawełnę, hodowali bawełnę, z której mieli ubrania najczęściej. Mieli całkiem zmyślne narzędzia rolnicze, różne takie właśnie grabie, bajery, tam jakieś pługi. I potrafili też przyrządzać różne mikstury ciekawe, nie? Napoje wyskokowe też, którymi się raczyli. Różne tam ajałaski, bajery, szmery. No nie wiem oni, czy tam ajałaskę robili w sumie. Nie doczytałem. Chyba tak. Także powiem tutaj, że narkotyki były legalne u nich. Łyknę sobie dobrą kawkę i opowiadam dalej. Oni jakoś byli pod wpływem Olmeków. To jest inne jeszcze plemię. I oni się mocno zmienili pod tym wpływem. W ogóle to się wszystko tam kotłowało, nie? Na przykład pod wpływem Tolteków stali się bardziej wojowniczy. Jakieś tam azteckie były wpływy. No to się kotłowało. Tam były i sojusze, i wojny. Nie tylko wojowali, ale i sojusze zawierali. Dziwne się rzeczy działy. Na przykład, co ciekawe, jak już jeszcze o tym upadku wspominam, to, że przeszli, kiedy władca przeszedł na wielożeństwo, miał tam wiele żon, na poligamię, tak? Jest monogamia i poligamia. Jakoś tak. No to miał potem wielu synów i tych synów musiał utrzymywać. Kiedy musiał tych synów utrzymywać, to naród biedniał. Próbuje się tu ktoś dodzwonić do mnie. Ciekawe, czy będzie słuchacz trolujący. Ja też z taką nieufnością już tu podchodzę. No, spróbuję oddzwonić. Halo, halo, witam na antenie.
1: Ja tylko sprawdzałem, jak tu działa Skype na tym radiu, tak w ogóle po prostu pierwszy raz w ogóle sobie w telefonie zainstalowałem Skype'a.
0: A, no to dobrze, no to już wiadomo, że działa.
1: Ale wiem, że działa i że nie trzeba słuchawek, niczego, tylko można po prostu się do was normalnie dodzwonić, jak to po prostu białych ludzi.
0: No, a dzisiaj właśnie nie o białych ludziach, tylko o Indianach.
1: Wiem, słucham sobie na bieżąco audycji i powiem ci, Krawicz, że się bardzo dobrze radzisz.
0: No, dziękuję, bardzo miło.
1: Że nawet ci tam wpadę coś na jakieś piwo, żebyś miał, czy nie wiem, czy na obiad, tak? Coś tam.
0: No, alkoholu staram się nie pijać od jakiegoś tam czasu, to może sobie kupię coś dobrego właśnie do żarełka. Albo sobie jakiś soczek kupię i też wypiję twoje zdrowie.
1: Sajgonki albo coś, nie?
0: No, dokładnie. No to co, to jak będziesz miał ochotę jeszcze zadzwonić, to zapraszam.
1: Wiem, wiesz, bo tam wcześniej mówiliście tym, że tam mam, że to trzeba jakieś słuchawki podłączać, cokolwiek do komputera, a to się okazuje po prostu, że staty, Skype'a po prostu mieć w telefonie, no i można dzwonić, no i spoko.
0: No właśnie, no to zachęcam też innych. Widzicie, Przemek sobie zainstalował zwykłego Skype'a na telefonie i normalnie pyk, pyk, pyk i gadamy sobie, więc też możecie.
1: Idealnie. No, także po prostu Krawcze pozdrawiam i słucham dalej audycji.
0: Pozdróweczka, trzym się, hej, hej. No widzicie, jak prosto można zadzwonić. I to był słuchacz normalny, nie bykający do słuchawki, nie pierdzący, nie trolujący. Normalny słuchacz, miły, sympatyczny. Można, można. No, także... to tak w latach 60. przedstawiano ten taki wyidealizowany obraz Majów, że tacy miłujący pokój, harmonii z naturą i tak dalej. A oni, okazuje się, że wojowali cały czas. I te poszczególne państwa miasta, których, jak mówiłem, było około 40, swoją drogą były one nawet połączone drogami. Całkiem dobre drogi budowali z jakichś kawałków tego wapienia, potem to jakąś tam masą wapienną nakrywali. One były bialutkie, piękne, ładne, równe i no naprawdę szacun za te drogi. I konkurowały ze sobą te miasta państwa. Nie wiadomo do końca na jakiej zasadzie. Wygląda na to, że nie chodziło tu, przynajmniej na początku, o wojnę o ziemię i zasoby. Była to taka po prostu rywalizacja. Kto lepszy, który władca lepszy, bo każde państwo, miasto miało niezależnego władcę. I ci władcy mieli niesamowicie rozbuchane ego. Oni kazali sobie budować te wszystkie piramidy, bo to by one pełniły rolę grobowców. Początkowo tego nie wiedziano, bo myślano, że tylko był to, że były to świątynie takie, gdzie odprawiano rytuały, gdzie kapłan się wspinał na samą górę, wszyscy obserwowali z dołu, ale tam chowano też władcę. Potem jak ten władca umierał, to tak jak w Egipcie, chowano go właśnie w sarkofagu, pięknie ozdobionym. Co ciekawe, władca był ubrany w jadeitową maskę. To był bardzo ceniony materiał, ten jadeit, taki zielony, jak kryptonit wygląda. I no, nadal jest bardzo cenione są ozdoby z tego. No i różne tam fajne przedmioty z nim chowano i kapłan się komunikował, tam były dziury takie, i kapłan tam się komunikował z tym zmarłym władcą, który już jest w zaświatach przez ten sarkofag. W ogóle strasznie ważne to było to życie religijne dla Majów. Nawet ta ich piłka jak ona się nazywała? Miałem tu gdzieś zapisane. Jak się nazywała ta ich piłka? No nieważne, w każdym razie można powiedzieć, że to tacy wynalazcy futbolu, prafutbolu takiego, nie? Trochę. Grali w taką ulama. To jest ciekawa gra, ponieważ są dwie drużyny, jest dwie części boiska są przedzielone linią, no i przerzucają tą piłkę z kauczuku zrobioną, która waży około 4 kg, no to taka solidna piłka, nie? Nie wolno jej odbijać stopą, nie wolno jej odbijać ręką, wolno ją odbijać, uwaga, uwaga, biodrami, czyli tak de facto dupą, tak boink, boink, dupą, nie? Oraz ewentualnie tą górną częścią uda, jak się uda oczywiście, a jak się nie uda, to... No i... Ta piłka też miała, wszystko u nich na swój sposób nawiązywało trochę do religii, do astronomii, bo w tej piłce były zawarte też jakieś takie rzeczy związane z ruchem planet. Nie wiem dokładnie o co chodzi, ale oni bardzo się tym interesowali. Oni obserwowali przez wieki niebo, więc tutaj wszyscy ci zwolennicy wpływu kosmitów i paleoastronautyki, bo tak to się nazywa, to przesadzają. Po prostu jak jakaś nacja, jakaś kultura przez całe wieki obserwuje to niebo, no to dochodzi do tego, jak te planety się poruszają i tak dalej. I to było dla nich ważne. Nawet ta gra w piłkę pokazuje, że to było dla nich ważne, bo też ona nawiązywała. Ta piłka, ta ulama też chodziło tam na przykład o to, aby więźniów zmusić do gry w tą piłkę. No i kto przegrał, to oddawał swoją tą piłkę, co ma na tym, na tyczce zwanej szyją, to musiał tą piłkę oddać. No ta piłka była dość w ogóle cenna, ciężko było ją zrobić, długo ją robiono i można było jej używać jako niezłego środka płatniczego, jak ktoś miał taką piłkę. Dzwoni mój własny, prywatny, stały słuchacz. Dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Jaka to szkoda, nie? Natomiast tak, krótko i na temat. Do cywilizacji Majów można z całą pewnością przyłożyć dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest próżność, bo jak sobie czytamy, to w różnych okresach ich rozwoju, jak tylko im się poprawiało, momentalnie budowali wielkie budowle ze złota, czyli próżni byli niesłychanie. Drugą rzeczą, jaką można im przyczepić, to jest z całą pewnością inteligencja. Kto wie, czy nie spośród ludów wcześniejszych i znajdujących się w innych regionach świata w tym samym czasie, czy nie byli najbardziej inteligentnymi, istotami z gatunku ludzkiego, jakie wówczas zasiedlały Ziemię. Natomiast ta inteligencja u nich nie szła w parze z pokojowym zachowaniem. Pozornie mogłoby się tak wydawać, że tak było, a to z tego względu, że Majowie na przykład nie mieli czegoś takiego, o co wielokrotnie już w późniejszych okresach oskarża się chociażby Rzymian czy Greków, tak? Oskarża się ich o to, że jak już w jakimś konflikcie zajęli jakieś terytorium, tak, no to wysycali wioski, tak, robili na tych ludziach różne brzydkie rzeczy, tak, których nikt by nie chciał, tak. Natomiast Majowie tego nie robili, tak? Ale fajnie by było się zastanowić, dlaczego tego nie robili, a nie od razu przylepiać im łatkę, że byli pokojowi. Moim zdaniem, dlatego tego nie robili, że topografia terenu tamtejszego była trudna. Była bardzo trudna. I najzwyczajniej w świecie mieli na tyle poukładane w głowie, że po prostu im się to nie opłacało, tak? Czyli w tym sensie pod względem takiej inteligencji, to co wykracza w wojenną sztukę, to w jakimś sensie przewyższali Rzymian, tak? No bo historię Cesarstwa Rzymskiego znamy, gdzie one puchło, tak? Chcieli być jak najwięksi i w którymś momencie to się załamało, bo było po prostu nie do utrzymania, tak? Załamało się też z przyczyn kulturowych i społecznych, ale też z tego powodu, że było właśnie takie wielkie. Natomiast ciekawym jest to, jak została określona ta epoka, w której wznosili największe budowle ze złota. Nie zacytuję ci dokładnie, natomiast była to epoka określana Puc. Epoka Pucu, czyli mówiąc żartobliwie, pucowali to złoto aż do przesady. A na podsumowanie powiem tak, z czym mi się kojarzy osobiście cywilizacja Majów. Osobiście cywilizacja Majów to mi się kojarzy z taką, jakby to powiedzieć, możliwie najwyższą ewolucją ludów prymitywnych. No, w sensie nie wyobrażam sobie, nie wyobrażam sobie, żeby powyżej cywilizacji Majów, tak jak niektórzy twierdzą, tak, że no gdyby ten biały człowiek nie zaorał, tak, cywilizacji Majów, tak, no to oni dzisiaj by budowali, nie wiem, maszyny kwantowe czy cholera wie co, tak. Natomiast wiele z aspektów ich historii pokazuje, że po prostu ta epoka musiała dojść końca. Ta epoka musiała dojść końca, żeby na ich miejsce weszły, że tak powiem, inne ludy, których już moglibyśmy określić ludami starożytnymi, tak? Natomiast nie prymitywnymi, tak? Czyli taki kres człowieka na poziomie tego, co on był w stanie osiągnąć w buszu, w dżungli, w bardzo trudnych warunkach, tak? Kolejne ludy, które już przyszły po nich, niestety musiały karczować ten busz, tak? Musiały stawiać, że tak powiem, normalnie infrastrukturę miejską, bo bez tego najwidoczniej, najzwyczajniej w świecie by po prostu nie przetrwały. To tyle ode mnie, dziękuję bardzo, cześć.
0: Dziękuję ci bardzo za twoje ciekawe przemyślenia, Jacku Blacho. No, dużo Majowie inwestowali w te budowle rytualne, sakralne, w te piramidy, w zaspokajanie swojego władcy, a gdyby inwestowali we wzrost gospodarczy, to zupełnie inaczej by się to wszystko potoczyło. To pokazuje, że religia w tym przypadku jest ciekawym zjawiskiem, bo z jednej strony napędza całą tą cywilizację Majów. Oni się wokół tego skupiają, mają jakiś cel. Nawet w czasie wielkich wojen nadal budowali wielkie niesamowite budowle, które miały, nie wiem, miały zrobić wrażenie na przeciwniku, to ich jakoś jednoczyło. A z drugiej strony ta religia przyczyniła się do upadku. Kapłani przecież robili w bambuko tych ludzi na dobrą sprawę, strasząc ich zaćmieniami, domagając się ofiar, szczując jednych na drugich, wpływając na władcę mocno. Kapłani zawsze tak trochę działają w różnych kulturach, że jest z nich i pożytek, ale i wielka zguba, bo gdyby nie inwestowali, gdyby nie wkładali tyle sił, pracy w budowanie tych piramid, a na przykład gromadzili zapasy, przetrwaliby okres wielkiej suszy, który w końcu nastąpił, o którym powiem jeszcze, jak będzie o upadku. A tymczasem witam na antenie Grześka. Witam cię, Grzegorzu.
3: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór panu.
3: Cześć, dobry wieczór tobie, słuchaczom. Odniosę się do wypowiedzi Blachy, bo powiedział, że właśnie nie byli oni czasem ludem najbardziej, jak to Blacha powiedział, ogarniętym w tych czasach, najbardziej rozwiniętym ludem w tych czasach. Właśnie nie, oni byli tysiące lat za nami. W końcu to my przyjechaliśmy do Ameryki, nie oni do Europy, Euroazji, Afryki. I właśnie niedawno oglądałem dokument, to było w tamtym tygodniu na YouTubie, o rozwoju cywilizacji. I dokument jak dokument, takie ogólniki, ale co mnie bardzo zdumiło, to było to, że oni żyli w lasach zwrotnikowych. I tam jest tak, godzina 6 rano, słońce wstaje, 6 zachodzi, deszcz pada tam o 2 czy o 10, porze innej. I to jest wszystko do przewidzenia. Oni nie mieli jak rozwinąć swoje

0: tych ludów wędrownych, grupy były potem 3-7 osób, a potem się zwiększały. I to łatwo, nie wiem czy łatwo, ale zwykle
1: gubisz troszeczkę badanie... zasięg, wiesz, gubisz sorki. Tak już któryś raz jest, że nie wiem, czy ty tą komórkę, czy siedzisz w jakiejś klatce ołowianej w Faradaya. No teraz to w ogóle jeszcze gorzej. Dzwonisz w ogóle z telefonu?
0: Tak, mam mikrofon
2: przyłączę. Teraz jak mnie słychać?
1: No, znośnie, nie wiem, czy tam się nie pogorszy trochę.
3: Ale jak, czy, raz.
1: No teraz za głośno z kolei jakby.
3: To będę mówił.
1: Wiesz co, proponowałbym, żebyś, bo wiesz, ciekawe rzeczy opowiadasz, szkoda, żeby one tak traciły trochę przez kiepską jakość połączenia, więc spróbuj kiedyś tam w wolnej chwili sobie zadzwonić na Skype'a Echo i sobie zobaczyć, jak brzmisz i sobie to jakoś dostroić, to będzie wtedy lepsza jakość, ale tam da się zrozumieć, co mówisz, nie? Myślę.
3: Mogę zadzwonić dosłownie za 30 sekund, z kompa, z kamerki zadzwonię.
1: Teraz jakby się polepszyła jakość, wiesz, nawet, więc tak? Już jest chyba znośnie teraz.
3: Okej, no to dobra, no to właśnie te grupy, które no właśnie przez dziesiątki tysięcy lat tam się cywilizowały, jak tak można powiedzieć, one się zwiększały swoją liczebność, bo już jak były te pory roku, zima, lato i tak dalej, no to trzeba było sobie pomagać sąsiadom, to się opłacało tak po prostu. Oraz okazuje się, że na przykład pomarańcze rosły w Azji i nie ma takich dokumentów, które potwierdzają to, że Azja, cywilizacja chińska, która tworzyła się nad dwoma dolinami rzek, kontaktowała się z Mezopotamią, między tym Eufratem i Tygrysem i tak dalej. Pierwsza cywilizacja taka bardziej ogarnięta, a jednak oni mieli te nasiona. I jakoś przez te góry w Himalaje jakoś jakieś szlaki szły jednak, ale co jest najlepsze, że te nasiona mogły tam rosnąć, bo oni właśnie w tym równoleżniku żyli. A Majowie mieli ten problem, że Ameryka jest taka wąska, tak? Euroazja, Afryka jest szeroka i właśnie no, w tym pasie mogli sobie przesyłać informacje wartościowe, a jak z Ameryki ruszy się na północ, na południe, tam jest już całkiem inny klimat, tak? Jakby no nie chciało się nikomu tam za bardzo wybierać, bo mieli dobrze. Tak samo w Afryce przez długi czas się nie wybierali, bo mieli dobrze. No jednak z czasem poszli na sawannę, potem dalej do góry do Europy. No i te ludy przetrwały, które właśnie tą wędrówkę zaczęły, tak? Te cywilizacje przetrwały. Ale faktycznie, oni z astronomii się bardzo wyróżniali. To jest jakiś fenomen nie do ogarnięcia.
1: Tak, bo ale to ich jakoś wielce fascynowało w ogóle i ruchy planet niektórych, jak Wenus, ich w ogóle strasznie niepokoiły, że ta Wenus im jakoś tam raz jest, dziwnie się porusza, że znika i oni to wszystko traktowali jako znaki od bogów, wiesz, że to jest po prostu hiperważne. Ale tak podsumując pierwszą część twojej wypowiedzi, to jak jeśli dobrze zrozumiałem, twierdzisz, że oni żyli w takim środowisku, w którym było wszystko przewidywalne, że mieli to żarcie z dżungli cały czas jakby i nie myśleli o tym, jak się zabezpieczyć na przyszłość, tak? Nie budowali spichlerzy, nie interesowali się konserwacją żywności, żyli po prostu tak z dnia na dzień i może to dokładnie faktycznie tak było też przyczyną tego, że dosyć szybko ta cywilizacja tak ginęła i podupadła, bo to jakoś tak 150 lat zajęło raptem, nie? To, że oni tak się wykruszyli i oni nie wymarli, tak, bo nie ma jakichś tam masowych grobów, czegoś takiego. Znaczy, no co prawda, biały człowiek im dał ostro po rajtkach tym, że tak jak z Indianami w Ameryce Północnej, że choroby po prostu zdziesiątkowały, tak, oni nie tak byli odporni na choroby roznoszone przez białych, no ale i tak oni raczej się przesiedlili, oni się wykruszyli, oni poopuszczali te miasta, nie? Więc ja czytałem, że powodem głównym była susza, na którą też mogli się jakoś zabezpieczyć,

0: nie zrobili tego, bo jednak to pokazuje, że środowisko, w którym dany lud żyje, ma bardzo ogromny wpływ na to, jak oni żyją, bo to ich tak uwarunkowało, że żyli sobie z dnia na dzień. Każdy by tak się zachował. Jakbyśmy żyli też w jakiejś dżungli, gdzie mamy wszystko, to też byśmy nie myśleli o 10 lat w przód, jak tam żywność zakonserwować, spichlerze pobudować i umowy pozawierać, żeby nam ci nam dali to. Wszystko mamy, no to mamy, nie? To se żyjemy i budujemy piramidy.
1: Tak, tak. Dokładnie. W dzisiejszych czasach powiedzielibyśmy, że żyli w strefie komfortu swojej. Tak.
0: Tym bardziej mi się cały czas
1: przypomina. Mała zmiana ich zabiła.
0: Tak, tym bardziej jednak mają chyba rację ci, którzy interpretują film Gibsona Apokalipto, że Gibson chciał trochę powiedzieć, że my żyjemy w bardzo pod pewnymi względami podobnych czasach, jak żyli ci Majowie, że wiele wad naszej cywilizacji się pokrywa z tym, jak oni żyli, że jesteśmy za bardzo zaangażowani w wojny, w konflikty, że nie myślimy tak bardzo w przód, że żyjemy w tej strefie komfortu właśnie, że no pod wieloma może względami. Coś tam jeszcze by się dało może wyłapać. Wiesz, kurczę, a co jak też przybędą do nas jacyś przybysze, mogą to być teraz przybysze z kosmosu. I to oni będą tymi konkwistadorami, którzy zastaną nas, ten lud, który walczy sam ze sobą de facto, bo ziemianie z ziemianami. I przypłyną tu na kosmicznych statkach ci kosmiczni najeźdźcy i zastaną nas w rozsypce zdziesiątkowanych, wymęczonych, sponiewieranych i podbiją nas bardzo łatwo, nie?
1: Tak, myślałem o takim scenariuszu nieraz. Myślę, że gdyby ich technologia pozwalała na najbliższa jakaś, tam Hawking mówił za życia jeszcze, że według niego to jest tak statystycznie od 100 tysięcy lat świetlnych, nie chcę, może przekręciłem teraz, ale chyba tak, chyba 100 tysięcy lat świetlnych on by się spodziewał najbliższej cywilizacji, tak statystycznie, takiej, która no takiej
0: Ztechnologizowane.
1: Tak, dzięki. Więc gdyby oni, no załóżmy, że poruszały się jak światło, to i tak jest w cholerę długo, więc jeśli mają taką technologię, że poruszały się jakby te światło, lecieli tak długo lub szybsze niż światło, to oni by sobie woleli zatrzymać taką ziemię jak akwarium. Tak? To bardziej ciekawostka by dla nich była, niż mieliby interes cokolwiek nas niszczyć. Nie wiem, tak mnie się wydaje, przynajmniej.
0: No, niektórzy twierdzą też, że w tym jeden znany kapitan z pewnego radia, który lubił opowiadać o takich rzeczach jak ja dzisiaj, że żyjemy w cywilizacji, w której składa się ofiary z ludzi. Często to powtarzał. Więc no, są tacy, którzy widzą więcej tych zbieżności i podobieństw między cywilizacją Majów, chociaż z kolei kapitan bardzo cenił sobie tych Indian i uważał ich i tak trochę takich pewnie idealizował.
1: To prawda, wcześniej mówiłeś o tym, sorry, wejdę ci słowo, że trochę ich idealizujemy i to jest prawda. Nie byli tacy znowu super uduchowieni, wręcz przeciwnie, byli okrutni i to bardzo.
0: Tak, tam było niewolnictwo i tortury, walczyli cały czas ze sobą i można powiedzieć, że no tak się mówi o życiu w harmonii z naturą, ale oni niewykluczone, że tą dżunglę po prostu wyeksploatowali naprawdę mocno. Ich tam, oni się rozrastali, to była bardzo wielka cywilizacja. Ile można z tej dżungli wycisnąć, nie? Też.
1: Nie pamiętasz, ile w tym szczytowym momencie liczyło obywateli, że tak powiem.
0: No tam były, jedno takie większe miasto miało 120 tysięcy mieszkańców, nie?
1: A nie, no to chyba dżungli by nie dali rady.
0: Ale to jedno, tych miast było kilkadziesiąt. Coś czytałem właśnie, że to było nawet od 20 do 40 milionów. W ogóle tych, tak wiesz, łącznie ich wszystkich. Okay. To była potężna cywilizacja, nie?
1: Ale mimo wszystko, ponoć w dżungli wszystko, jak drzewo spadnie, no to już go za kilka, nie wiem, tygodni, miesięcy nie ma, nie tak jak u nas, że spadnie i leży lata, bo tam jest przemiana materii bardzo szybka, więc wątpię, żeby tak wyeksploatowali dżunglę. Raczej nie byli gotowi na zmiany, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, żyli w strefie komfortu i mała zmiana już potrafiła ich no wymazać z kart.
0: Ale ile tych zwierząt do upolowania tam, wiesz, będzie, nie? Oni, co ciekawe, jeśli chodzi o kulinaria, to jedli psy też i hodowali specjalne mięsne odmiany psów. To też ciekawe. Mięsny pies. Ciekawe, co to za mięsny pies jest.
1: Taki świniak pewnie nasz. Dobra, nic, fajnie się słucha, to ja się przełączam na odsłuch i słucham dalej.
0: Dzięki za ciekawe rzeczy, co opowiadałeś. Trzymaj się, hej. To był Grzesiek. Dziękuję za donejcika. Dostałem 9 zł od Retro Nukleona. Darwin zapłać, wielki wybuch zapłać. Być może mi się później uda nawet odczytać tego donata. Na razie jeszcze tu się skupię trochę na audycji. No i może gdyby budowali imperium, to by przeżyli. To wychodziłoby na to, że imperializm pomaga zjednoczyć też jakąś nację, nie? Bo nie ma tych wojen między poszczególnymi miastami, państwami, jak u Majów. I twierdzę cały czas, że te konflikty były mocno kierowane przez właśnie władców z wybujałym ego, bo ci władcy, no pomyślcie, oni byli uznawani za takich tutaj półbogów, oni musieli wiecznie przed swoim ludem udowadniać, że są takimi po prostu bogami i stąd to budowanie niesamowitych świątyń cały czas i te wojny właśnie i rywalizacja ciągła, żeby pokazać, kto ma większego. Z tym składaniem ofiar, no składali ofiary, Majowie też, co prawda nie byli tak brutalni pod tym względem jak Aztekowie, ale mieli na przykład taki zwyczaj, żeby przebłagać boga deszczu, to zrzucali młode dziewczyny do wielkiej dziury. No to młoda dziewczyna, to wiadomo, no towar luksusowy, dziewica, tak dalej. Więc jak dużo takich dziewczyn powrzucasz do dziury, to spadnie deszcz. I to właśnie, jak można taką cywilizację, która tak myśli, uznawać za jakąś wielką, wspaniałą i niesamowicie rozwiniętą, nie? Mentalnie, intelektualnie, duchowo. Pod pewnymi względami tak, no ale to jest takie rozwinięcie duchowe, że po prostu, że no, to takie mohery trochę były, można powiedzieć, no bo ciągle to przebłagiwanie bogów, coś, wszystko, co się dzieje, to z woli bogów i ruchy planet to bogowie i władca, coś mu wyskoczył pryszcz na czole, to bogowie dają znak i w tych pryszczach można znaleźć konstelacje w ogóle planet, układu planetarnego i w ogóle no, takie myślenie magiczne na potęgę i kosmiczne. No, też mieli takie rytuały właśnie. Dla nich największą wartość stanowiła krew. Tak uważali, więc z tej krwi składali ofiary bogom. Krew miała też znaczenie przy rytuałach. No, wspominałem już o władcy, który upuszczał sobie odrobinę krwi z napletka i to na papirus skapywało i się paliło ten papirus. I takie mieli rytuały i dużo tej krwi się pojawiało. W ogóle farbowali swoje budowle na czerwono, mieli taki jakiś barwnik specjalny. Czerwień była, no, kolor krwi, to też było dla nich taka kultura krwi, można powiedzieć trochę, nie? Szczególnie dużo tych ofiar składali, kiedy było ciężko, bo wychodzili z założenia, że w ten sposób, że trzeba przebłagać bogów, składać dużo ofiar. No i wtedy to w ogóle krew spływała jak im było ciężko. Majowie, mówi się, że się stawali bardziej wojowniczy pod wpływem innych plemion, prawdopodobnie Azteków, Tolteków. Było to społeczeństwo kastowe i też kiedy i też były różne kasty, kasta panów, kasta chłopów, kasta wojowników, kapłanów. I kiedy na przykład do władzy dochodziła kasta wojowników, mocniej do władzy dochodziła, no to oczywiście były wojny. Jak kapłanów, no to więcej składania ofiar. To też pokazuje taką prostotę trochę tej kultury, nie? Że kto u władzy, to tak, no, w sumie czy teraz też tak nie jest. Można, ja w ogóle ja widzę dużo podobieństw tutaj z rządami PiS. Też budowanie ze złota sobie, prawda... wszystko ze złota chcą mieć, złote buciki chcą mieć, złote garniturki i premie sobie w złocie przyznają. I to złoto, a miało nie być w Wersalu, miało być skromnie i wystarczy nie kraść, nie? A zachowują się trochę jak tacy władcy, którzy po prostu coś ten, woda sodowa im do głowy uderzyła i... Ale to jest trochę inne zjawisko, już kiedyś o tym mówiłem, jak to widzę. Po prostu jak taki prosty, przaśny, z rumieńcami na ryju burak dochodzi do władzy, to jemu, tak brzydko powiem, odpierdala i patrzy tylko, łypie na lewo, na prawo, co tu zachachmęcić, jak tu się wzbogacić. To jest jego świat, no. Nagle słomiane łapcie zamienił na eleganckie półbuty i dostał pierdolca, no. A ktoś, dlatego dobrze by było, gdyby do polityki dochodzili jednak ludzie, którzy już do czegoś doszli, którzy już rozkręcili jakieś biznesy i nie dostają małpiego rozumu, jak po prostu mają pierwszą okazję, żeby się nachapać, nie? A prosty chłopina tak myśli, no. Wychował się w chlewiku, a nagle wszedł do pałacu i wielkie gały wybałuszył, wielkie gały zrobił i chce sobie nakupić jak najwięcej tej kiełbasy, nie? Mieć piękne ubrania. Ja teraz pan będę. I myśli też tak jak PiS właśnie, jak tu pokazać wszystkim swoim wrogom, których on nie lubi, gdzie ich miejsce i popędzić im kota. Nie mieszajmy do tego kota w ogóle. To jest szlachetne zwierzę. No, a jaguar był chyba bardzo ważny dla Majów. Też kot. Jaguar, król dżungli, nie? W sumie, można powiedzieć. Takie szlachetne jakby zwierzę. No, też jaguar się pojawia, mocno jest zaakcentowany jakoś ten jaguar w tym filmie Apokalipto Gibsona. Jedna z bardziej znanych piramid to właśnie świątynia jaguara. No, ale jak tak jeszcze o tych wojnach, no były okresy, gdzie mniej walczyli i wtedy kwitł handel. No i to się okazuje, że opłacało się. Lepiej się skupić na handlu, na gospodarce i myśleć o tym, co będzie jutro, planować, chomikować. No, wszystko nam to pokazuje, życie nam to pokazuje, a władza nasza tego nie rozumie. Żyje z dnia na dzień, nie? Mamy trochę więcej pieniędzy, to roznajmy ludziom, żeby kupić sobie głosy, nie? Myślą jak taki prymitywny władca, że obłaskawi swoich poddanych po prostu rozdając im złote monety. I wtedy właśnie, kiedy kwitł handel, to powstały największe ośrodki, te kulturowe, takie, można powiedzieć, stolice tych Majów, takie jak Tikal, które właśnie aspirowało do miana takiej stolicy Królestwa Majów. A i to jest jakoś tak końcówka III wieku przed naszą erą, a w VI wieku naszej ery pojawił się rywal Calakmul. I tak jakoś jest w tej przyrodzie, że jak mamy już dwóch takich silnych graczy, to wtedy się zaczyna prawdziwa konfrontacja, wojny, nie? No i tak też było tutaj, więc lepiej jak jest jeden silny chyba, niż jak jest dwóch silnych. Jak jest dwóch silnych, to wcześniej czy później dojdzie do awantury. No i tak właśnie było. Kalakmul zawiązał sojusz z miastami znajdującymi się wokół Tikal i zapędził tym samym wroga w kozi róg. No i Tikal potrzebowało jakiegoś silnego, bardzo ambitnego władcy, który poprowadzi lud przeciwko wrogowi w tej dramatycznej sytuacji. I był nim Yikin Chan Kavil. I to on zbudował jedną z najwspanialszych piramid. Zaczął w ogóle rozbudowywać, budować niesamowite rzeczy. Oni się uczyli też tego budownictwa z czasem, obserwowali. Mieli świetnych inżynierów, którzy na przykład pracowali nad tym, jak ograniczyć wagę materiałów budowlanych, żeby móc użyć jakiegoś nowego typu sklepienia pozornego na przykład. To jest takie sklepienie w kształcie litery V i oni pracowali nad tym, jak tu zrobić, żeby ściany mogły być cieńsze, bo przy takim sklepieniu muszą być bardzo grube ściany, żeby to wytrzymało, a oni się głowili, jak tu zrobić, żeby ściany były cieńsze, a przez to, żeby w środku było więcej przestrzeni, żeby to wrażenie robiło, no to kombinowali. No, ale przypominam, nie znali koła. To było dla nich nie do pojęcia, koło. Dwie zaokrąglone deski połączone i się toczy. To nie ma. Jak już mówiłem, piramidy budowali w taki sposób prymitywny, bo uważali, że trzeba się natrudzić i że wtedy to się podoba bogom. I budowanie tych piramid w przeciwieństwie do Egiptu było obowiązkiem, trochę jak takie niewolnictwo, nie? Niewolnictwo w obrębie własnego ludu. Spróbowałbyś nie budować tej piramidy. No, a w Egipcie, jak się okazuje, to kiedyś tak uważano, że tam kwitło też niewolnictwo, że tak baciorem smagali tych biedaków, a oni no, pracowali w znoju i padali. I właśnie nie, w Egipcie władca po prostu jakby wynajmował swoich ludzi, swój lud, do tego, żeby w ramach takiej daniny, zamiast płacenia podatku, żeby budowali te piramidy dla władcy. Mieli ci pracownicy, już nie mówmy niewolnicy, pracownicy mieli zagwarantowaną nie służbę zdrowia, tylko opiekę po prostu medyczną. Jak komuś coś się stało, to leczono go, nastawiano kości, dbano, było wyżywienie, przy piramidzie były całe osady budowane takie, gdzie pracownicy sobie wieczorkiem siadali przy ognisku, coś tam sobie pichcili. To była normalna taka praca, nie? Oczywiście, no w pewnym sensie też był to obowiązek, ale to było coś zupełnie innego, nie? U Majów to była, no raczej tak, był ostry przymus i o wiele cięższa praca, bo trzeba się było właśnie natrudzić budowlę, jak mówiłem, z wapienia, który był obrabiany za pomocą kamiennych narzędzi i drewnianych młotków. No i tutaj ktoś powie, a gdzie te metalowe narzędzia w tej wspaniałej cywilizacji, a po co, nie? Jak wapień można spokojnie kamiennym narzędziem obrabiać i młoteczkiem. Tak sobie dzisiaj nawet pomyślałem, że może to nie byłoby dobre, gdyby mieli te metalowe narzędzia, bo by się mniej natrudzili i bogi byłyby niezadowolony, no a wiecie, jak bogi mają, że jak jest niezadowolony, to potem się mści. To milion w tą, milion w tamtą, to wiem co. Czyli, tutaj pisze Jarek Wilbigos, czyli tak jak dziś budowanie piramid, ale rękoma innych. Daninka od nowego roku na ZUSik 1300 i spróbuj nie zapłacić. No. Te nasze ZUSy to tak trochę mi się kojarzą z tymi budowlami Majów. To wiecie, ten przepych, ten władca, kierownik ZUS-u, ja byłem kiedyś się wytłumaczyć, musiałem takiej pani kierownik ZUS, w ogóle straszną gafę popełniłem, bo tak se chciałem po prostu wejść i porozmawiać, a to się okazuje, że to w ogóle wielkie gały zrobiły inne pracownice i to ja sprawdzę, czy pani kierownik ma czas w ogóle i czy pana przyjmie, bo to pan i tam potem puk-puk, tam drap-drap w te drzwi i pani kierownik, słuchajcie, taka gruba baba, ruda, wielka, ale taki malutki byłem. O taki malutki byłem. Słuchajcie, teatr wyobraźni, to sobie wyobraźcie. No, dobrze, że butów nie kazali ściągać, pisze Jarek. No, ja powinienem chyba ściągnąć, ja chyba zrobiłem, popełniłem faux pas. A nawet fupę popełniłem, że butów nie ściągnął, się nie pokłonił w pas i nie przeprosił. Powinienem tak stać i miętolić czapę i po prostu na kolanach ze zdjętymi butami i tak jak taki chłop pańszczyźniany. No, ale pani kierownik ZUS była jakby tak rozbawiona tym, że ja tak sobie przyszedłem z nią porozmawiać i tak widziałem, że po prostu... aż to ją bawi, że taki zwykły człowiek przyszedł i chce z nią porozmawiać. I tak i wysłuchała, taki miała uśmieszek na gębie, taki wiecie. Porozmawiać ze mną chciała. No dobrze, to słucham. No, tak jak przyjdziecie do jakiegoś pałacu ZUS, to nie liczcie, że tam wam jakieś krzesło, to tam są co prawda... marmurowe podłogi, przepych i tak dalej, ale to stać, czekać, a nie na stojąco. Będzie siadał tu. No, także, no. Jak mówiłem, mnie to nie dziwi, że mieli taką, a nie inną broń, ponieważ, no, mieli też takie, a nie inne zbroje. No, nie strzela się z armaty do komara, prawda? Używa się środków adekwatnych do tych, które ma przeciwnik, więc co, ja będę sobie przez 2 miesiące wykuwał drogi miecz, tak, a on mnie zaciuka tam kamienną pałką 10 razy wszystkich moich ludzi, a ja będę miecz wykuwał. No, także fajnie jest pokazane, jakiej używali broni właśnie w Apokalipto. Widziałem też jakiś starszy film, taki z lat 60. w ogóle, wiecie, te takie klasyczne filmy Hollywood, gdzie grają biali aktorzy, którzy poszli na solarium. W ogóle białe kobiety widać tam za Indianki przebrane, jakieś z plastiku, wszystko. To jakieś pierwsze kolorowe filmy chyba. Takie w starym stylu, co nędza w ogóle. Jak to się nazywało? Bogowie Słońca? Coś takiego, takie w ogóle dziwne, naiwne, plastikowe. Ale, no i Apokalipto wypada na tym tle znakomicie. W ogóle bardzo mało jest filmów o tych Majach. Tam raptem kilka i Apokalipto zdecydowanie, no, krytykowane było, ale ja myślę, że niesłusznie do końca. W ogóle filmy Gibsona są niezłe. Braveheart, Pasja czy Apokalipto. I wcale nie wykluczone, że bo zarzucano mu, że tam się nie trzyma realiów. I tak jak na taką produkcję to się trzymał. Przecież on tam zatrudnił osoby, które miały odtworzyć ten język Majów. Oni tam mówią w tym języku. Wszystko jest dosyć realistycznie pokazane. Stroje, broń. A że no, to jest jednak film, to jest film fabularny, to nie jest dokument, no więc... kurczę, no też nie krytykujmy, tak, a zawsze w takich sytuacjach warto się zapytać, a pokaż mi lepszy film, nie, o Majach, tak, więc polecam zdecydowanie Apokalipto. No niektórzy zarzucają, że to taki majański Rambo, bo tam sam przeciwko wszystkim, jeden i w tej dżungli i ucieka przed tymi, no nie chcę wam tu spoilerować, bo to nie spoiler. Przejdźmy może do sztuki. Z tego, co wyczytałem, to tak jak w przypadku większości tych pierwotnych kultur, to była głównie sztuka użytkowa i sakralna. Zauważcie, że te wszystkie prymitywniejsze kultury to nie tworzą sobie sztuki od tak, żeby się nią zachwycać, albo żeby nas zastanawiała, czy poruszała, nie? Mówi się, że w dzisiejszych czasach sztuka jest taka zdegenerowana, że nie służy niczemu, że tylko prowokacja, że coś, a moim zdaniem to jest właśnie sztuka, a nie, że ja sobie garnek ładnie ozdobię, nie? No też, co ciekawe, we wszystkich, w większości tego, co oni wytwarzali, były zawarte te matematyczne różne zależności, właśnie złoty podział słynny, czyli ten stosunek proporcji, które występują w naturze, w naszym ciele, to też oni, no to pokazuje jakoś tam ich właśnie, ich przywiązanie do tego, co naturalne, no ale fakt jest faktem, że to tworzy, to pomaga stworzyć jak coś, co jest troszkę lepiej odbierane przez człowieka, przez odbiorcę, właśnie ten rzeczy, te kompozycje, ten układ strony internetowej, ta... No właśnie to wszystko, co zawiera w sobie ten złoty podział, więc ja polecam jako grafik też, nie? Czasami sam staram się trochę, ale od pewnego czasu jakoś tak mniej. Czasami mi się wydaje, że to jest granie warta świeczki, że to jest troszkę przereklamowane, troszkę. Ale nie zupełnie, nie tak całkiem. No... I wszędzie, we wszystkim, co tworzyli, była ta matematyka, był też i kalendarz, i astronomia. Oni po prostu, to co było dla nich ważne, no to w tej sztuce, w kulturze też się pojawiało. Mieli, jak mówiłem, dwa kalendarze. Jeden zwany rytualnym. On miał, jak tu czytam sobie z Wikipedii, skopiowałem, 260 dni. Cykl 20-dniowy, 13-dniowy, nie wiem, o co chodzi. No i słoneczny, który był bliższy naszemu, 365 dni, podzielony na 18 okresów miesięcy, po 20 dni, jeden okres miesiąc, 5-dniowy. Czyli trochę jak z pismem, że dwa rodzaje pisma, dwa rodzaje kalendarza do różnych celów, nie? Jeden bardziej praktyczny, drugi bardziej religijny. To pokazuje znowu, że taka bardzo religijna, teokratyczna chyba się mówi, nie? Kultura. Lubili też właśnie te kalendarzowe różne zależności zawierać w swoich budowlach, one musiały mieć tyle i tyle stopni, ile jest tam dni czy coś. Swoją drogą nieźle się musieli namęczyć przy tym włażeniu na tą piramidę, ale tu znowu mamy tą powtórkę tej zasady, że trzeba się namęczyć, bo bogowie to lubią, nie? Czyli oni mieli takie bóstwa, które bardzo doceniają, jak ktoś się namęczy, napracuje. A jak coś zrobi sprytnie i oszczędzi siły, to cwaniaczek i go tu piorunem, nie? No i właśnie najbardziej niesamowite było to, że potrafili właśnie przewidzieć na przykład zaćmienie 30 lat przed, z bardzo dużą dokładnością. No ale to przypuszczam, że właśnie kapłani, nie? I władcy, a ciemny lud, prawda, jak zobaczył zaćmienie, to było znowu powtórka z kapłanów egipskich trochę, że się gniewają bogi i że trzeba tu coś przynieść znowu. Znowu nam się kieszeń zrobi trochę chudsza, bo się bogi gniewają. Wychodził kapłan, zrobił tam uga buga i powiedział wszystkim, że zna sposób, żeby przywrócić słońce. O grze w Ulama już mówiłem, wyobraźcie sobie, że dalej w tą grę się czasami gra. Jakoś taką mało mi się ciekawa ta gra wydaje. W ogóle ciężko, bo tam trzeba też tą piłkę wbić do takiej dziwnej dziury, która jest pozioma, nie tak, że po prostu jak w koszykówce na przykład, tylko taka pionowa dziura na jakimś takim dziwnym... No nie, ciężko to opisać. W każdym razie, co to za sport, gdzie się piłkę odbija dupą, na dobrą sprawę. Mówiłem tak, biodrami. W ogóle trzeba podbiec jakoś na kolana i tą dupą takie dziwne, to takie... Nie chciałoby mi się w takie coś grać, już lepsza piłka nożna. No ale może ta ulama to taka, to taki prafutbol. Kto wie, może stamtąd to przyszło. Ozdoby, jak mówiłem, z jadeitu. Bardzo ładny ten jadeit jest. Oglądałem sobie dzisiaj chińskie guziki z tego jadeitu, dla jakiegoś pewnie władcy. Różne statuetki, takie zielone, fajne. W ogóle, no, ładny materiał, bardzo ceniony nadal. Obsydian, czyli zastygła magma, która jakoś nagle zastygnie, to się robi ten obsydian. Potrafi mieć ostre krawędzie właśnie, dobry jest do produkcji broni. No jak mowa o kalendarzu, to też właśnie nie sposób nie wspomnieć o tej słynnej dacie, 21 grudnia 2012 roku. I przez długi czas uważano, że to magiczna data, taka mistyczna data, która zwiastuje nadejście końca świata. Pierw była taka wersja. I że Majowie to przepowiedzieli, ponieważ ich kalendarz się kończył w tym dniu. I nie przekonywało jakoś tak za bardzo nikogo, że ta data dla Majów nie była niczym specjalnym. Chociaż też nie do końca, bo ponoć były jakieś wzmianki, że to jest koniec, nie koniec świata, ale koniec pewnej epoki. I taką wersję przyjęto, no już tam jeszcze w międzyczasie doklejono do tego planetę Nibiru, która nadciąga, że to ma związek z tym 2012. No, sam zakładałem jedno radio, gdzie przez długi czas się właśnie nad tym dumaliśmy, co to będzie i odliczaliśmy. No, w Radiu na Fali, no, co będę tutaj się odcinał, ukrywał, co, jak ja sam zakładałem. No, i nic się nie stało. I nagle nic się nie stało. Coś niesamowitego się stało, że się nic nie stało. No to potem zmieniono wersję, że to właśnie koniec pewnej epoki, a że te zmiany nastąpiły, tylko ich nie widzimy. I tak jest ze wszystkimi wierzeniami, że zawsze można się wyłgać, zawsze można wymyślić nową teorię, której nikt nie zdoła nigdy zweryfikować, bo weźcie mi udowodnijcie teraz, że się nic nie zmieniło. No ja nie udowodnię wam, że się nic nie zmieniło. Tak więc tak to jest z tymi wierzeniami. Co tu jeszcze? Dobra, patrzę. No, mówiłem o tym, że odtwarzanie informacji związanych z cywilizacją Majów dosyć długo trwało i łatwo zniszczyć, a trudno odtworzyć. No i faktycznie 1921 rok to jest rozpoczęcie odszyfrowywania 96 glifów z jednej z tablic w Palenque, czyli to było takie miasto Majów też. I potem mamy 35 rok, kiedy odczytano kilka pierwszych, rozszyfrowano. 42 to kolejne kilka. 58 doszli do połowy. W latach 60. Heinrich Berlin. Heinrich Berlin i Tatiana Roskowikowa odczytali kolejnych 20 znaków. A w latach 70. Linda Schill i Floyd Ronsberry oraz Peter Matthew. Kolejne kilka tak zwanych rytualnych glifów rodziny królewskiej odczytali i dopiero w latach 1990 rok zakończenia tego rozszyfrowywania. To pomyśl, zobaczcie ile to czasów, dziesięciolecia. 96 tych glifów. Szmat czasu, no. Spalić księgi jest łatwo, a potem mądrzy ludzie muszą się napracować, nie? I to pozwoliło zdobywać dopiero nowe informacje, bo no, ciężko było coś odczytać, jak nie znaliśmy tego pisma obrazkowego. Ciekawa budowla, piramida inskrypcji. lub jak kto woli świątynia inskrypcji. No my to nazywamy dzisiaj piramidami, ale oni mówili świątynie raczej. I to jest piramida, która nam dużo potrafi powiedzieć o zwyczajach, o kulturze Majów, ponieważ raz właśnie, że po pierwsze, że znaleziono tam ciało władcy, dopiero wtedy skumano na dobrą sprawę, że to pełniło rolę grobowców, bo te ci władcy, oni tam byli tak trochę ukryci, to nie było tak łatwo znaleźć, nie? Ale to u Egipcjan tak samo. To, że trzeba, że przygotowywali tak samo jak Egipcjanie do wędrówki swoich władców, że zamurowywali też sługi i tak dalej. I to jest władca Pekal II. Pekal II wymyślił sobie, że tak nagle wpadł na pomysł, że wprowadzi nowość ciekawą, która bardzo wiele wniesie dla poddanych, że bardzo się ucieszą z tego i w ogóle, że trzeba na każdym kafeleczku wyryć glifa z częścią historii tego władcy, że będą to całymi latami pewnie kuli i muszą opowiedzieć całą historię tego władcy właśnie na tych glifach, na kafeleczkach, wykuwać to mozolnie. I tam jest słynny astronauta Spalenkę. To jest taki, no rzekomo miał to być starożytny astronauta, który, no, miały być to dowody na kontakty na przykład Majów z kosmitami, bo to taki niby Maj na rakiecie sobie frunie. Być może widzieliście kiedyś to na przykład w reklamie piwa Reds. Ja nawet tutaj zgrałem, bo to była fantastyczna reklama. Bardzo mi się podobała. Gdzie pojawia się ten słynny, rzekomy, starożytny astronauta Spalenkę. I spróbuję teraz tutaj to dla was odtworzyć. Dobra. Już mam to nagranie. Na pewno sobie niektórzy przypomną. Reklama jest z roku 2002, jeśli informacja, którą znalazłem, jest prawdziwa.
2: Maćku! Piczku! Nabędę!
0: Maćku Pićkup, czyli Machu Picchu, nie? A pędem nabędę, no to chyba nawiązanie do Palenkę właśnie. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj ludzie nie kumają nawet, co to znaczy pędem nabędę, bo nie znają tych słów właśnie. Pędem nabędę, to nie wiedzą, że to chodzi o to, żeby, że szybko kupię, nie? Szybko kupię. I słyszą tylko jakieś takie będę. Tak trochę zgłupienie nastąpiło. A kiedyś robiono reklamy, które wymagały jakiegoś pomyślunku, jakiejś wiedzy. Ale chyba producenci tych reklam doszli do wniosku, że nawiązywanie do cywilizacji Majów, do astronauty Spalenkę, może jest fajne, może reklama osiągnie status za ileś tam lat reklamy kultowej. I spodoba się być może, ale w rezultacie się jakoś tam nie opłaci, nie wiem, że trzeba robić takie reklamy bardziej proste, że pan bierze sobie piwo i otwiera i pycha, lubię napić się dobrego piwa po ciężkiej pracy, bo dobre piwko to jest to. No i... O, tutaj niepowtarzalny orgazm przypomina inną reklamę. Czarownik, zepsuć mi się pokrętło od nocnego radia. Kropelka załatwi. Dużo było fajnych reklam kiedyś. Były takie, które nawiązywały do naszych różnych, do trylogii Sienkiewicza, do Krzyżaków. Takie, które nie były tak durne, tak puste, takie byle co, takie po prostu plastik, nie, że nic w tym nie ma. Reklamy Redsa zawsze były raczej dobre. Frugo też miało fajne reklamy. To jest mniej więcej podobny okres. Kiedyś ktoś się ze mną tu kłócił, bo ja mówiłem, że reklamy w latach 90. były dobre, ale może faktycznie miałem na myśli te reklamy po roku 2000. No ale wracając do tego astronauty Spalenkę, on niby jest na takim kosmicznym skuterze jakimś, który trochę przypomina te pojazdy z Gwiezdnych Wojen, co latali po planecie Endor, coś w tym stylu, ale tutaj fani paleoastronautyki, w tym słynny hotelarz Deniken, znalazłem informację, że on był w ogóle kierownikiem hotelu i się nudził strasznie ten Deniken i tak sobie pisał różne rzeczy, co mu tam przyszło do głowy z nudów. I on właśnie zawsze propagował, nie? Taką, promował taką wiedzę, że to właśnie starożytni kosmici, tu kontakty z kosmitami, wszystko. I ciekawe wychodzi, jak to jest wszystko zakłamane, jakie nadużycia są, manipulacja, bo ten astronauta Spalenkę, czyli król Pekal II, udający się w zaświaty tak naprawdę, jest obrócony o 90 stopni. On tak naprawdę się leży, a nie frunie, a ten rzekomy pojazd kosmiczny, ta rakieta, to jest drzewo, drzewo świata tak naprawdę, obecne w religii Majów i ono mu wyrasta z ciała. Jak zobaczycie oryginał, tak jak to naprawdę wygląda, nie obrócone o 90 stopni, to to zupełnie inne wrażenie robi, tak? On sobie siedzi, ten Pekal II, udaje się w te zaświaty, jest to drzewo świata wyrastające mu z ciała. I nad tym jest słońce, które ogrzewa to drzewo, a na czubku drzewa mamy rysunek ptaka Quetzala w masce boga deszczu. O. I to są wszystko motywy obecne w wierzeniach Majów. Jak ktoś sobie zada trud poszukania trochę tych informacji, to będzie wiedział, co jest co i że to nie jest żaden pieprzony kosmiczny Maj latający na rakiecie. Zresztą to się tak jakoś kupy nie trzyma, jak się zastanowić, jaki po prostu kosmiczny skuter, co tutaj z wapienia piramidy budujemy 10 lat, tutaj mamy drewniany młoteczek, a tu se na rakiecie fruwam, tak? Dostałem od kosmitów, przylecieli i dali mi rakietę, powiedzieli, masz tu człowieku rakietę, przybywamy w pokoju, a tu masz prezent. I ten Maj, o! Kosmiczna łódka, se pofrunął jak Ewok z tego, z Endora wsiadł na ten, nie, na skuter. I tak sobie frunął jak te miśki, tak. I se frunął, nie. Jest tak głupie jakieś, no ale von Deniken. Von Deniken. Byłem na wykładzie Denikena, wiecie co? Traktowali go jak jakiegoś boga w ogóle. Tam, ja, tam, się, tam ten, o, pan Deniken idzie, proszę teraz cicho, proszę schować ten dyktafon, pan Deniken sobie nie życzy. Proszę się pokłonić, pan Deniken wszedł, teraz cisza, proszę nie klaskać, proszę zbyt długo nie klaskać, bo to drażni podobno pana Denikena. Tak, już, to dobrze, wszystko przygotowane. Uwaga, pan Deniken teraz będzie przemawiał i teraz bardzo proszę o ciszę. Kiedy pan Deniken wejdzie, proszę zaklaskać 3 razy, a potem się, proszę tak nie szurając krzesłem, siąść i spokojnie słuchać, nie przerywając. I kiedy pan Deniken zakończy, to odsuwamy krzesełko, wstajemy. O, już cicho, idzie pan Deniken. No, takie wiecie, taki po prostu tak księciunio wielki przyjechał, nie? Takie jakieś dziwne trochę to było. A to pan hotelarz, no, się rozfantazjował, nie? No ale spróbuj coś powiedzieć, to się zaraz zjedzą w ogóle. Kim ty jesteś w ogóle, żeby do pana Denikena. No i tak, no i dochodzimy do kwestii upadku tej cywilizacji Majów powoli. Już trochę o tym nawet tutaj już gadaliśmy. Naukowcy się w ogóle i badacze się długo zastanawiali, co właściwie było przyczyną tego upadku. Nawet oczywiście ci fantaści to tam snuli takie wizje, że asteroida. Zawsze mają taką tendencję, żeby jak najbardziej niezwykłe przyczyny wymyślać, nie? Asteroida, no byli nawet tacy, którzy tam alternatywni różni, new age'owcy i tak dalej, którzy twierdzili, że to kosmici przylecieli i że ci Majowie już byli tak rozwinięci duchowo, tacy wspaniali, tak już w ogóle jedną nogą w zaświatach się ajałaski dwa wiadra wypili i nabrali takiego umu o wszechświecie i o wszystkim, że przylecieli po nich kosmici i zabrali. No właśnie w innej takiej audycji hiperprzestrzennej, jeśli dobrze pamiętam, to było w sumie autor wysnuł taką teorię, że ci Majowie to odkryli technologię Keshe. Nie wiem, czy wiecie. Keshe. Mówi wam to coś? Mówi to panu coś, panie Paździoch? Keshe. No i że to im pozwoliło w ogóle uwolnić się od ziemskiej powłoki tutaj i udać się w kosmos i tak dalej. Jakieś takie dziwne wizje, nie? Okazuje się właśnie, że susza, że zaczęło ich suszyć mocno i że wtedy zaczęli się mocniej ze sobą prać. No bo jak zaczęło im się ciężko żyć, to zaczęli się też i prać po mordach i walczyć faktycznie o ziemię. Wcześniej walczyli bardziej o status, o prestiż z powodów religijnych. To ich aż tak bardzo nie nakręcało do jakiejś takiej brutalności, do pohańbienia wroga. Kiedy zaczęło brakować zasobów już tak mocno, że zaczęli głodować, no jak Maj głodny, to zły, nie? Tak samo jak Polak. No i zaczęli się wyniszczać totalnie, wojna totalna się zrobiła i właśnie no większość swoich zasobów przeznaczyli na życie doraźne, na prowadzenie wojen wcześniej też, jak się prali też i wcześniej, na te piramidy, no a trzeba myśleć też na przyszłościowo, gromadzić trochę zasoby, inwestować w rozwój ekonomiczny, a nie żyć z dnia na dzień. No i pojawienie się hiszpańskich konkwistadorów to był właściwie taki gwóźdź do trumny bardziej, bo też się mówiło, że to oni zniszczyli tą cywilizację, też takie wersje były. No nie, to był bardziej gwóźdź do trumny. Biali po prostu tych Majów zwyczajnie dobili, można powiedzieć, nie? Mieli też, no nie trudno było ich dobić. Mieli lepszy oręż, uzbrojenie, no i te choroby. To też mocno zdziesiątkowało tych Majów, właśnie choroby. To jest... Co nam to pokazuje, że że w ogóle ziemianie, to jest dziwne trochę, że my, jak żyjemy w odosobnieniu, to potem jedni wyniszczają drugich. Ci, którzy wierzą, że zaprojektował nas jakiś stwórca, czy stwórca, no ja pomijam już fakt, że ziemia nie może mieć 6000 lat, czy coś koło tego, według Biblii, bo 6000 lat to już ci Majowie w ogóle zaczynali siać i tak dalej. Nie no, trochę później. No ale to co, to w ogóle z ogrodu Eden oni uciekli, czy co? Nie, coś mi się to kupy nie trzyma. Tak, to tacy potomkowie jednego z synów Noego pewnie, czy coś. Jakieś to dziwne jest wszystko. No, ale to sami siebie wyniszczamy, jak żyjemy w odosobnieniu, bo zaczynamy być odporni na różne choroby i zarażamy jedni drugich, tamci nie są odporni. Czyli co, może powinniśmy jednak się jednoczyć bardziej i kultury powinny się przenikać. No, natura pokazuje też, że rozmnażanie się w obrębie wąskiego grona, bardzo źle nam robi, zaczynamy chorować. U władców to było przekleństwo władców. Też w Egipcie starożytnym, jak się ci władcy tam między sobą tylko rozmnażali, to zaczęli chorować na hemofilię na przykład, czyli krew wam nie krzepnie. Takie różne dziwne, nie? Jakieś deformacje. No, Egipt to w ogóle fajna cywilizacja. Tam się okazuje, że i tolerancja dla mniejszości była i fajnie się, całkiem znośnie się ludziom żyło. W ogóle jakby tak pokopać trochę w tym piachu, to można by jeszcze ciekawsze rzeczy odkryć. Tak samo jak u Majów to wszystko zarosło, dżungla zabrała z powrotem różne rzeczy i zostało tylko to, co z kamienia. A tak naprawdę, jak mówiłem, dużo większe te miasta były i ta cywilizacja niż się wydaje. Oni tam mieli wszystko pięknie wykarczowane. I nie jest tak, że też, że wszystko w te świątynie. Oni mieli właśnie i jakieś łaźnie, akwedukty. Tam normalnie sobie ludzie żyli, coś hodowali, mieli jakieś pola, kąpali się, łazili sobie po wybudowanych drogach. No, ale jednak nie była taka ta super cywilizacja. Raz, że kastowa, dwa, że wojny, trzy, że takie dziwne wierzenia, nie? Że strasznie tak, takie mohery, jak mówię, no wszystko pod religię, nie? I skoncentrowali na jednym bardzo, na tej matematyce, na kalendarzu, na astrologii. W sumie dyktatura też, no bo ten władca, Bóg, król kapłan, tak się mówi czasami o tych królach, nie? Król kapłan. No bo on był pośrednikiem między ludźmi a bogami. Nie najlepsza to cywilizacja, moim zdaniem, tak podsumowując. Bardziej mi się podoba ta, w której tutaj żyję. Taki kolejny mit, nie? Że to takie cudo. A nie wiem, czy zamieniłbym swoje życie, białego człowieka w czasach dzisiejszych, czy nawet w tamtych czasach znalazłbym może jakieś lepsze miejsce do życia, bo mógłbym się urodzić na przykład w najniższej kaście i w okresie wojny i jeszcze musiałbym walczyć i jeszcze budować dla króla kapłana wspaniałe budowle i tak dalej. Tortury, niewolnictwo, to wszystko sprawia, że nie uważam tej kultury za jakąś wybitną. Jednak biały człowiek to biały człowiek. Także no. No, to takie podsumowanie. Powoli będę kończył. Trochę krótsza audycja. Chyba, że jeszcze ktoś chciałby zadzwonić i może jakiś podrzucić temat. Jakiś jestem zmęczony, kurczę, nie wiem. No, to można zadzwonić na Skype'a Nocne Radio.

No i akurat zdążyłem sobie skręcić fajkę pokoju. No, na nieszczęście jedynie jest to tytoń. Zwykły, standardowy tytoń. No, a ja powoli się zbieram. No bo co tak na siłę tu siedzieć? Tak, co tak będę tu sam siedział? Czy słyszałem o kamieniach z Ika, rzekomo dowodzą korelacji ludzi z dinozaurami? Pisze Tony Montana. No, to muszę się zapoznać. Nie słyszałem. Przyznaję się bez bicia, że nie słyszałem. Może będzie to temat na następne czasy ostateczne. Przypominam, że możecie podsyłać swoje pomysły na audycję. Za bardzo chyba nic nie podesłaliście teraz, ale ja tam się nie gniewam. To, co to? Co jakiś psi obowiązek wasz tutaj mi coś, jakieś pomysły podsyłać? A myślę, że czasami też mi coś tam przyjdzie do głowy. Nie wiem jeszcze, o czym będzie następna audycja. No, obiecywałem spoilera, że w tym tygodniu spoiler, bo sobie chcę odpocząć od czasów ostatecznych i może to w następnym tygodniu właśnie tak będzie, że o filmach sobie pogadamy. Być może filmy są takim tematem, na który można trochę dłużej pogadać. I szczególnie jak się weźmie na warsztat jakiegoś reżysera i całą jego twórczość, to wtedy nieco dłuższe te audycje będą. Może zrobimy jakąś reorganizację. Piątek to jest dobry czas ogólnie do nadawania. Lubię nadawać w piątek, chyba bardziej niż w sobotę, więc może zrobię jakąś roszadę i zrobię spoilera w piątek o 12. Zobaczymy. No, trochę ludzi przychodzi, więc też wolałbym tego nie tracić. Bardziej, że na nadmiar słuchaczy to jakoś nie narzekam, jak zwykle kameralnie. A jest propozycja, żeby jakiegoś aftera zrobić. No w sumie jeszcze młoda pora. Skoro są ludzie, którzy chcą tu jeszcze posiedzieć, zostać, to może coś wykombinujemy. No dobra, a tymczasem zakończę nadawanie. Raczej teraz będzie przepięcie już na streama radiowego, więc kto ma ochotę jeszcze chwilę z nami tutaj zostać na jakimś afterku, to zapraszam na stronę nocneradio.pl, gdzie zresztą znajdziecie dużo fajnych rzeczy, między innymi kupę audycji do odsłuchania, całą masę audycji. Tak, więc warto zaglądać. No to dobra, dzięki, że byliście, dzięki za słuchanie, fajnie, że się podobuje i zapraszam na następne czasy ostateczne za tydzień, a z wami na pewno spotkam się w poniedziałek w nocnym Marku. Trzymajcie się, cześć.

I witamy Was serdecznie, drogie nocniki, czyli słuchacze Nocnego Radia, audycja spoiler dzisiaj, ale nie taki zwyczajny spoiler.

0: Tylko dzisiaj spoiler taki luźno-gadkowy bardziej, bo z Olą postanowiliśmy, no, że nam też się coś od życia należy, jakaś taka luźniejsza audycja. Ja się zawsze tak przygotowuję, że potem mnie głowa boli. Po prostu ja nic, tylko księgi wertuję, tutaj encyklopedię. No, ale nie, no dobra, się nic nie przygotowałem. Będę szczery, ale Ola się przygotowała. Ma fajne tematy dzisiaj dla was. Słuchajcie, normalnie z laczków wyskoczycie. Cześć, Ola.
1: Hej, hej, jeju, nie reklamuj tak, bo wcale tak to nie jest wszystko zgodne z prawdą. Jestem tak troszkę przygotowana, ale to z tydzień temu byłam i jestem przygotowana dalej, więc to jest takie, dzisiaj taka luźniejsza audycja.
0: Tak, ale właśnie być może jak wam się spodoba taki temat, jak na przykład filmy o zarazach, to na pewno go pociągniemy. Znaczy, jak chcecie taki temat, na pewno chcecie. No, a i ogólnie o filmach, ale na luzie dzisiaj sobie gadamy. Oczywiście audycja interaktywna, można dzwonić na Skype'a, nocne radio. Linka do naszego Discorda macie w opisie. Może w ogóle zahaczymy o dramy jakieś. Mamy tutaj w ogóle furorę robią szurskie opowieści.
1: No muszę powiedzieć, że dzisiaj na Discordzie to była wielka burza mózgów odnośnie szurskich opowieści. Także naprawdę działo się cały dzień dzisiaj.
0: Która zwrotka ci się najbardziej podobała? Zaśpiewaj.
1: Wiesz co, patrz, nie mam teraz na podręczniku. Najbardziej mi się spodobała zwrotka Jacka, która też została nieuwzględniona, ale Jacek tylko wpadł, odśpiewał ją i nie mógł się później z nami dogadać, więc ja jej w ogóle nie pamiętam, ale wiem, że było coś o gołębiach na parapecie.
0: Gołębie na parapecie. Ja też dzisiaj znalazłem gołębie na parapecie takie.
1: No. Ale tak raz go widziałeś, czy już tak dłużej tam siedział, któryś dzień z rzędu ten sam?
0: Nowy. Nie wiem, tutaj to jest taka trochę zaszyfrowana informacja, że gołębia znalazłem. Nie trzeba jej brać dosłownie. Musi być trochę tajemnicy w naszej audycji, zbliża się Halloween. A jako, że radio to teatr wyobraźni, no to musicie sobie nas po prostu wyobrazić. I ja tutaj dam takie wyobrażenie, jak sobie wyobrażam Olę. Dobrze? To wam tutaj na ekranie pokażę. Nie, to nie to. To nie to.
1: Aż się boję.
0: To nie to. O, to tym bardziej nie to. To nie jest Ola przecież. To jest jakiś ten od zarazy. O, to jest Ola. Macie Olę na ekranie. Podesłała mi swoje zdjęcie halloweenowe. Nie no, żartuję. Słuchajcie, żartuję, bo mnie zaraz Zenon tutaj ukaże za spoufalanie się. To jest oczywiście Elwira, mistrzyni ciemności. I Ola, wiesz, że to był pierwszy show, w którym robiono takie przerywniki, że wklejano jakby krótkie fragmenty filmów. W tym przypadku były to horrory. To tak chyba najstarszy film, gdzie taki zabieg jakby zastosowano. Elwira coś gada, nagle pyk, jest urywek z jakiegoś horroru, taki śmieszny, czy będący jakby uzupełnieniem komentarza do tego, o czym mówiła Elwira. No i to Zenon, nie mistrzyni, tylko kochanica, kochanka. Mistress to jest kochanka? Ola, wypowiedz się.
2: Tak, mistrz to jest kochanka. To jest taka trochę dwuznaczność. Ha.
0: No właśnie. Szurskie opowieści, jeszcze wspomnę, że są skrzętnie notowane wszystkie do ksiąg pokładowych kapitańskich. I tutaj w kapitanacie, prawda, widzicie, rozumicie sobie, dyrekcja rozmawia, co z tym dalej, prawda, zrobimy. Trzeba to spożytkować jakoś. Może w ogóle, pomyślałem, że może coś nam podeślecie, swoje w ogóle szurskie opowieści, ale głosowe. Myślałem, jak to zrobić. Może jeden jakiś podkładzik, taki sam, żeby to potem można było zlepić.
1: Mogę wam... Tylko... Żeby była świadomość, że szurskie opowieści są do piosenki Morskiej Opowieści, że to chodzi o melodię z Morskiej Opowieści.
0: No, dokładnie, dokładnie. Chyba najbardziej znana szanta, nie?
1: No, na 100%.
0: Te Morskie Opowieści jeszcze...
1: Tak, to dzieci chyba nawet w szkole tam znają.
0: Dokładnie. Bardzo dużo wersji w ogóle wyszło tych morskich opowieści. Jakaś disco polowa, rockowa, szantowa. Przeróżne są te. Przepraszam, chciałem powiedzieć szurskie opowieści. No, może jak nas weźmie humorek i donajciki się pojawią, to może nas zachęcicie jakoś nawet do tego, żebyśmy wam z Olą coś zaśpiewali.
1: Po jednej zwrotce, żeby za dużo nie zdradzać.
0: Dokładnie.
1: A masz tę wersję taką jakby wstępnie ostateczną, w cudzysłowie ostateczną?
0: Tak, tak.
1: Dobra, ja też mam jakby co.
0: Taka kompilacja ostatnia różnych. No i, ale na razie rozpędzamy się, gromadzimy się, nie gromadzić się, proszę. Zbieramy się, no i rozkręcamy. Ludzie będą przychodzili, będą dzwonili. No, Ola, to zaproponuj jakiś luźno-gadkowo spoilerowy temacik. Ja dałem dzisiaj tytuł Popcorn. To taki filmowy bardzo temat.
1: No, to możemy o różnych pogadać. Możemy też w ogóle wspomnieć, skąd nam się wziął temat o epidemii. Nie jest to nic oryginalnego, bo wzięło się to stąd, że przeszłam COVID-a. O. Jak już pewnie wszyscy wiecie. Ja akurat przeszłam tę chorobę bardzo delikatnie. W sumie nawet nie miałam gorączki, straciłam tylko węch i smak. No wcześniej tam się dwa dni trochę źle czułam, ale...
0: Jak to? Przepraszam bardzo. Jak to się dobrze czułaś? Słuchajcie, to jest jakiś chyba pierwszy przypadek w Polsce, nie waham się użyć tego słowa, na skalę radiową. Pierwszy raz w mediach polskich jest kobieta, która na COVID-zie jest tak, wesoła i no, straciła węch, tak? I smak. Ale się cieszy. I tak. Zadowolona i szczęśliwa jest Ola. To pierwszy taki przypadek. Zawsze wszyscy umierają. Cierpią. Jak to tak? To niesprawiedliwe.
1: Znaczy wiesz, tutaj nasz międzynarodowy kolega Unigorgazm też w sumie przeszedł, bo myśmy zostali w tym samym czasie COVID-a. To jest w ogóle najśmieszniejsze. Poczuliśmy się w tym samym czasie źle, w tym samym czasie poszliśmy na testy i do taką samą długość izolacji mieliśmy. Więc razem sobie śmieszkowaliśmy z tego w sumie na Discordzie i całkiem elegancko przeszliśmy to wspólnymi siłami. Oczywiście nie zabrakło również modlitwy do Papaja, która nam też bardzo pomogła w przejściu tej choroby. To jest potwierdzone info.
0: Jeszcze
1: może Junik zadzwoni i też potwierdzi. No. Także tak jak mówię, ja się po prostu zaczęłam źle troszeczkę czuć, ale ja co roku w tym okresie jesiennym trochę mi siada na zatoki, więc ja byłam pewna, że znowu zaczyna mi się ten problem z zatokami. Ale tak dwa dni później tak sobie siedzimy z Zenkiem w salonie i tak się coś dziwnie poczułam, tak jakoś nieswoją. Nie wiedziałam, co mi jest, prawda, ale tak jakoś takie dziwne uczucie troszeczkę mnie złapało. No i tak chodzę po mieszkaniu i tak, kurczę, ja nic nie czuję. Mówię do Zenka, że Zenka, ale ja chyba straciłam węch, bo ja tak zaczynam w ogóle praktycznie nic nie czuć. No to zaczął mi dawać różne rzeczy do pomochania, ocet, jakieś takie mocne perfumy, nawet denaturat. No i to w ogóle na mnie nie działało. No i...
0: Hola. Bo tak strasznie dużo informacji w tak krótkim czasie. Właściwie to tak pędzisz z tą opowieścią. To trzeba napięcie budować. Kropla potu spadła, kiedy test sprawdzałam ze skroni.
1: Wiesz co, nie, bo
0: każda sekunda trwała godzinę.
1: Jak straciłam ten węch, to nie mówię, no, poryczałam się w pierwszym momencie przez chwilę, bo to tak, wiadomo, to jest taka nowa sytuacja, nowa choroba, nie wiesz, jak przejdziesz, więc troszeczkę się zestresowałam, ale to, tak jak mówię, to trwało tylko chwilę, więc wiesz, no, dziwnie było tak nie czuć tego, co się je, ani smaku, ani zapachu jedzenia, więc w sumie to, co jadłem, piłam, tak jakby nie miało znaczenia. Na przykład zrobiłam sobie pyszną herbatkę, jakąś tam owocową, cynamon, pomarańcza, no ale ja się czułam, jakbym piła po prostu w samą wodę, wrzątek tylko. Ale wiesz, co jest najfajniejsze w tym, że tak sobie myślałam, a no to jak tak nie czuję węchu i tego smaku, to może na przykład spróbuję czegoś, czego nie lubię, typu, nie wiem, szpinak, bo bardzo nie lubię, nawet szpinaku jest obrzydliwy. Ale ludzki mózg, przynajmniej u mnie, jest taki, że mimo iż próbowałam czegoś, czego nie lubię, to ja tego nie czułam, ale i tak mi to nie smakowało, więc jednak nie byłam w stanie dalej tego zjeść.
0: No to ciekawie. No i już jest lepiej. Czyli co, wygląda na to, że w twoim przypadku przeszłaś wyjątkowo po prostu łagodnie, tak ci się trafiło. Może masz dobrą odporność jakąś, dobre geny czy coś, czy jesteś po prostu, nie wiem, może zdrowo żyjesz, może jesz dużo witaminy D3 i masz organity w domu.
1: No to wiadomo, prawda, przecież tutaj gansy były zrobione, dały mi swoją pozytywną tutaj energię, ja się z nimi obdzieliłam, więc to wszystko, wiesz, jak działa. Smutne gansy tańczyły, nie tak jak wtedy, kiedy puścił ktoś im nocny radio, smutne gansy nie tańczyły. A w tym wypadku to wiadomo, wszystko pomogło. No to mi się wydaje, że to jest taka loteria. Jeden przejdzie tak, drugi przejdzie tak, więc ja sobie mogę teraz z tego śmieszkować i tak sobie na luzaka opowiadać, bo ja tylko się skupiam na sobie w tym momencie, bo wiadomo, że inne osoby mogą przejść to bardzo źle, ale jeżeli mówię tylko o sobie, to mogę sobie z tego śmieszkować, prawda? Bo z siebie samemu można się śmiać. Więc ja mówię, nawet nie miałam gorączki. Ja się czułam naprawdę dobrze, tylko zauważyłam, że potrzebowałam na pewno więcej snu, i w ciągu dnia musiałam też na pewno się przespać i dosyć szybko wieczorem też odpadałam. Trochę mnie męczyły szybciej takie zwykłe czynności, szybciej łapałam zadyszkę i taka po prostu osłabiona jestem. No i do tej pory taka jestem też, jeszcze taka, wiesz, niemrawa, jak to mówią.
0: No ale właściwie to przeszłaś tak lekko, że na tyle lekko, że myślę, no jak to dzisiaj sobie rozmawialiśmy, że dla szurów to będzie woda na młyn i radocha wielka,
1: no
0: jak,
1: tak,
0: jak usłyszą.
1: I wiesz, gdybym miała do wyboru na przykład przejście anginy, jak nieraz miałam takie mocne anginy ropne, to wolałabym dostać drugi raz COVID-a tego, jak miałam, niż znowu na przykład taką ostrą anginę.
0: To jest też dobre. Ola woli, bo już niech ten COVID będzie, a niż ta straszna grypa, lepszy COVIDek. No kurczę, u nas w nocnym radio zawsze wszystko na opak.
1: No, dokładnie.
0: Wszystko na opak.
1: Tak, to samo sobie pomyślałam, że u nas oczywiście musimy mieć na odwrót. Chcąc, nie chcąc. Ale Unique Orgasm też przyszedł łagodnie. Wiem, że tam mocno gorączkował przez bodajże 2 dni, chyba że sam zadzwoni i opowie. Ale później już też stracił węgiel i smak, chyba do tej pory jeszcze nie ma. Ja też do tej pory jeszcze tego całkiem nie odzyskałam. Czuję takie mocniejsze zapachy.
0: Ups.
1: To niezbyt wyczuwam.
0: No, spoko.
1: Jeszcze troszeczkę musi się to zregenerować.
0: No, jak słyszycie, odrobinkę nam rwało, ale Skype jakoś fajnie uzupełnia, to znaczy odtwarza od momentu urwanego w przyspieszonym tempie. W zasadzie jest to dobra metoda taka nadrabiania, no bo trzeba nadgonić chwilę czasu, żeby było na żywo. Nieważne. No to widzicie, no czyli coraz więcej w sumie tutaj wokół nas osób, które to przeszły albo przechodzą. No, jeszcze do niedawna, pamiętam, mówiłem na antenie, no jakoś dziwnie nikt tu nikogo nie zna, nie? A potem pyk, tutaj kolejna osoba.
1: Tak. W ogóle dworowaliśmy sobie tego trochę też na Discordzie. Wiesz, bo długo mnie nie było w systemie. Długo tak jakbym była człowiekiem widmo, po prostu nic o tym COVID-zie nie było, nie wiedziałam, co mam w ogóle zrobić, bo wiadomo, ja już od tego czasu, od kiedy miałam wynik pozytywny, to z domu nie wychodziłam, prawda? Ale nigdzie mnie nie było, w sanepidzie nigdzie nic nie wiedzieli, nikt mnie nie odwiedzał. To już się śmialiśmy, że muszę zadzwonić do audycji, która odbyła się w piątek o godzinie 24:00 i powiedzieć, jak go szukać system.
0: No proszę. Przepraszam cię bardzo, rozproszyłem się trochę, bo tu patrzę na jedną rzecz. Okej. Dobra, no tak więc dzisiaj już się tematy pojawiają. Mamy temat COVID-a, który się staje coraz bardziej, nie wiem, groźny czy mniej groźny. Już tracę rachubę. Okej, odbierzmy może słuchacza. Unique Orgasm do nas dzwoni. Odzwaniamy i jest na antenie już Unique Orgasm. Witam serdecznie. Witamy.
1: Halo?
0: Halo, halo, halo? Halo? No, niestety. Coś ma zepsute.
1: No, szkoda.
0: A patrzyłaś, co tam się na Discordzie działo ciekawego? Bo ja trochę popatrzyłem tylko, ale tak, może...
1: Śmiejemy się z orgazmem oczywiście. Wklejane są żółte, różne żółte twarze. Jak zawsze. Może spróbuję jeszcze raz zadzwonić.
0: Dobra, możemy spróbować jeszcze raz się połączyć. Być może to u mnie coś jest jednak nie tak, bo tak widzę, że trochę przymula jakby sobie wszystko. Unique Orgasm, czy jesteś?
3: No hej, buźka. Słychać mnie?
0: No teraz cię słychać. Jeszcze no dołączymy tylko Olę, bo niechcący... Znaczy nie niechcący, tylko się po prostu łączymy jeszcze raz, żeby sprawdzić...
1: Halo?
0: No jesteśmy.
3: No halo.
1: O, hej.
3: Wywołujecie mnie tu już kilkukrotnie z lasu, no to jestem w takim razie. No,
1: super.
3: Również w gronie ozdrowieńców już się czuję. Także nie wiem, co byście chcieli wiedzieć na temat tej jakże ciężkiej choroby?
0: Może czy twój stan był też taki w miarę lekki, czy poważnie się rozchorowałeś?
3: Znaczy ja swój stan oceniam na w miarę lekki, ale pierwsze 2,5 dnia były tragiczne. Przez pierwsze 2,5 dnia w zasadzie byłem pozamiatany, całkowicie spałem prawie cały czas. Wstając tylko tam na jakieś siku, na to, żeby sobie wypić coś, jakąś tam szklankę wody czy herbaty. No i na odbieranie telefonów, bo mnóstwo ludzi do mnie dzwoniło, często z pracy miałem telefony, bo też byli bardzo zainteresowani moim stanem zdrowia. Z wiadomych przyczyn, nie z troski, tylko z powodu tego, że mogłem pozarażać jeszcze kogoś w moim otoczeniu. No i ja określałem ten stan
4: sponsorowanie
3: ten sposób,
4: złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze
3: tak z planszy nie zmiotło, jak właśnie ten koronawirusek. I w sumie od razu się domyśliłem, że to jest to, ponieważ dość dobrze znam swój organizm, dość dobrze wiem, jak przechodzę wszelkie infekcje typu jakaś angina, typu grypa. I już od początku przeczuwałem, że no tu jest za mocno. Nie? Gorączka nie była jakaś strasznie wysoka, bo tam 37 parę, później 38,4 to taka najwyższa, jaką zarejestrowałem, czyli daleko i jeszcze do tego stanu krytycznego, gdzie tam przekracza się 40 stopni. Niemniej jednak odczucia takiego zmęczenia, rozbicia, bóli mięśni były no, spotęgowane bardzo mocno.
0: No,
3: z takich najgorszych rzeczy, no to ja odbieram, że najgorszą rzeczą był spadek libido do zera. Kompletnie nic, tak? Rano zdrowy facet wstaje z namiotem, tak przez ponad tydzień nic, kompletnie. To jest najgorsze.
0: No, to bardzo przykre właśnie, takie no, efekt uboczny jakiś. No, czyli widzicie, bardzo różnie to wygląda. Ja niestety się nie pochwalę, nie rozchorowałem się jeszcze. Tak bardzo chcę, chodzę bez tej maseczki, palce do gęby wsadzam, nie myję rąk i nic.
3: Musiałbyś deskę polizać, deskę klozetową, tak było w USA chyba taki challenge sobie młodzież na TikToku wynalazła, nie? Lizanie desek i klamek chyba w miejscach publicznych.
0: No, to... Świetna zabawa w sumie. No, my tutaj mamy w sumie, nie wiem, chyba trochę ciekawsze zabawy w radio. Na przykład takie, że ludzie dzwonią. Dziś, przypominam, słuchamy takiej luźniejszej wersji spoilera. Na antenie Ola, współprowadząca, Unique Orgasm, który się do nas dodzwonił i Krawculek, wasz wyjątkowo dzisiaj zadowolony. I serdeczne pozdrowionka przesyłam.
1: A w międzyczasie chyba wpadł jakiś donajcik.
0: Tak.
1: Okay.
3: Jeszcze tak kwitując temat samego koronawirusa, powiem, że długo nie posiedzę, ponieważ jutro o 9 rano jadę do szpitala na kolejny test. Zakład pracy mnie wysyła, żeby upewnić się, czy już na pewno przechorowałem, czy nie będę dalej roznosił. Także więc jutro mogę jeszcze dać jakieś kolejne informacje, czy to faktycznie ten wirus po przechorowaniu, po ustąpieniu objawów znika z organizmu, czy jednak utrzymuje się przez dłuższy czas, a takie są też pogłoski właśnie.
0: No, ja na pewno ci życzę, żebyś też przeszedł jak najłagodniej i teraz jeszcze jakoś, myślę, całkiem spoko brzmisz, nie? Tak, jak
3: tak, ja już sobie przeszedłem, już przechorowałem, już się czuję zdrowy. Jakąś tam zadyszkę łapię jeszcze w momencie, jak, nie wiem, ostatnio wczoraj mogłem już wyjść z domu pierwszy dzień i poszedłem ze śmieciami. Zrobiłem dwa razy taką rundkę do kontenera i z powrotem i autentycznie byłem wypompowany po tym, czyli no, te płuca nie funkcjonują idealnie tak jak poprzednio, ale myślę, że to jest kwestia takiej autorehabilitacji, czyli gdzieś tam sobie pochodzę trochę, zażyję spaceru świeżego powietrza i to po paru dniach powinno chyba ustąpić.
1: No właśnie, ja mam to samo, o czym mówi Juni Gorgas, że tak, że właśnie tak jak mówiłam, troszeczkę szybciej się męczę. Jak byłam już też na pierwszych zakupach, to taka zmachana trochę przyszłam do domu. Więc trzeba jednak trochę, tak jakby te płuca może poćwiczyć troszeczkę, żeby zwiększyły swoją pojemność, dać im czas.
3: Jakiś spacerek po lesie może tak raz na jakiś czas by nie zaszkodził.
1: Dokładnie.
3: No i modlitwa tak. Do Jana Pawła, to też oczywiście.
1: To oczywiście, to sprawdzona i to nawet potrzeba potwierdzi po ostatniej modlitwie na Discordzie, aby mi wszystko zadziałało elegancko.
3: Dokładnie tak.
0: No, my tu sobie rozmawiamy trochę, tak by mogło brzmieć nocne radio za 30 lat, o chorobach, takie całe audycje jak babcie i dziadkowie. No ale tak się śmieję, bo to nie w kij dmuchał. Wiecie, no COVID, wirus, celebryta. To musimy o tym w nocnym radio powiedzieć i pochwalić się. Mam. To jest, no, osiągnięcie takie nasze tutaj nocno-radiowe. Ktoś przeszedł COVID-a. Może to są bardziej w jakimś sensie bohaterowie niż ci, którzy na przykład nie założą maseczki, zrobią awanturę.
3: Dla mnie to nie jest żaden powód do jakiejś wielkiej dumy czy coś, natomiast jest to dla mnie powód do szczęścia, że przeżyłem, że nie miałem takiego ostrego objawu w postaci tej niewydolności oddechowej, gdzie musieliby mnie podłączyć pod tlen albo, co gorsza, pod respirator. No to z tego powodu jestem zadowolony, nabyłem odporność i przez najbliższe przynajmniej kilka miesięcy nie powinna ta choroba się powtórzyć, a do tego czasu liczę na szczepionkę, którą bardzo chętnie przyjmę we wszystkie otwory w ciele, jak tylko będzie taka możliwość.
1: Oj, czekaj, teraz ci się dostanie na czacie, bo tutaj już widzę teksty o szczepionkach i to też niezbyt takie fajne, więc zaraz pewnie oberwiesz równo.
3: Nie lękam się.
1: Och, prawidłowo, bracie.
0: To właśnie przez tych szczepionkowców jest tak, jak jest i NWO wygrywa. Genderyzują nas i jest jak jest. To przez tego złego wilka. Nie sponsorujcie oczywiście tego złego wilka, bo właśnie przykładacie rękę do tego właśnie, żeby on funkcjonował, ten zły wilk. Brońcie, Panie Boże. Żadnych donatów, ja nie chcę już. I Floki też nie chce. I nie chcemy. Nic od was nie chcemy.
1: Donatować ludzkie sraki, które rodziny rozbijają. No ludzie, no puknijcie się.
0: Ludzkie sraki właśnie już tu się przechwalają. Maharadża z Biedaszybów wysłał donata. Założę się, że biedak z brzegu nie pobije tego zacnego donata. Jest to zwyczajowy donate od maharadżów naszych. Mamy takich maharadżów, którzy właśnie po 3 zł wpłacają, z czego tam PayPal odejmie, tu po zagranicy, tu się odejmie, tu tego, tu prowizja i dojdzie nam 50 groszy. Nie, no żartuję. Tak źle nie jest. No, ale to nie o pieniądzach, bo nie bądźmy takimi tutaj peweksami i takimi... No.
3: Ja wyrażam pragnienie zwolnienia anteny dla kogoś, kto jeszcze może zadzwoni i opowie tutaj o swoim przebiegu choroby lub też o cudach, jakich doświadczył za sprawą modlitw.
0: Tak, tak, tak.
3: Czekaj.
0: A słyszałeś o szurskich opowieściach? Zdaje się, że też ułożyłeś
3: zwrotkę czy dwie. Zwrotki
1: to jest ekspert. To jest ekspert od wszystkich opowieści. Przepraszam, emocji. Juni Gorgas przebył wszystkie zwrotki. Przepraszam, wszystkie są fajne również, ale dla mnie number one on. Naprawdę. Ma talent.
3: Dziękuję. Chyba ze trzy będą tam spod mojego biura, z tego co kojarzę.
1: No i oczywiście Pusta Jackowa, która gdzieś zaginęła w eterze.
3: Może jeszcze sobie o niej przypomni i gdzieś tu na Discordzie podeślę. Fajnie by było. Dobra. Mogę się już rozłączyć? Dziękuję.
1: Cześć, papa.
0: Możesz.
3: No, papa, babka, babka.
0: Możesz, ja ci nie bronię. Unique Orgasm to był. No, możecie dzwonić do nas i z nami pogadać. Macie niepowtarzalną okazję, żeby pogadać z takim, no, duetem radiowym. Krawiec i Ola. Ola czy Floki właściwie, bo ja już lubiałem.
1: Możesz, tak i tak. Floki. Nie ma różnicy, tak każdy już wie, jak mam na imię, więc...
0: No właśnie, tak jesteś znana i z imienia, i z pseudonimu. No, także... Kurczę, no tak... ja bym się bał chyba, jakbym się rozchorował. Ale to mężczyźni podobno ciężej znoszą choroby. Kobieta jest tak, wytrzymalsza... Wytrzymalsza, bardziej odporna na głód, na ból, na ciężką pracę. Mężczyzna taki delikatny, szybko się męczy, choruje. Jak się rozchoruje, to płacze. A kobiety są dzielne właśnie.
1: Znaczy, tutaj się wyjątkowo zgodzę, jeżeli chodzi o choroby. Wydaje mi się, że jednak to nie jest taki stereotyp, który się wziął z niczego. Wydaje mi się, że to jest... Coś w tym jest, że jednak kobiety tak... Jeżeli chodzi o choroby, prawda, przychodzą jednak, to tak bardziej twarde są bardziej. O.
0: Kojarzy mi się od razu Halinka Kiepska i Ferduś, nie?
1: No tak, Ferduś. Byłeś w pośredniaku.
0: Och... Halicia, no, ja ci mówię, że to normalnie, to kurde, to dla ludzi z moim wykształceniem, to nawet mnie w nocnym, kurde, radio by nie wzięli.
1: Bo ty jełopie, ty się do niczego nie nadajesz. Jeb, zlaczka.
0: Zlaczka. Laczki.
1: No, jakieś tutaj marudzenie, że wuj nie spoiler, gdzie jest spoiler, to może coś wspomnimy o filmach.
0: Możemy. A co to? Wujnie spoiler. No, furiat miłośnik filmu się odezwał, który chce o filmach sobie posłuchać, przyszedł dzisiaj i jest niepocieszony. To jakieś luźne gadki są po prostu. To jest bardzo poważny człowiek, furiat.
1: Tak, furiat bardzo poważny, taki porządny, poważny kawaler.
0: Bardzo kulturalny młody człowiek po prostu to jest.
1: Tak, zdecydowanie. Taki bogobojny, taki prawdziwy bogobojny.
0: Nie pije nic też. No, nie pali, nie pije. Wysportowany. Grzybiarz
1: filmu
0: zapalony.
1: Zygz nie ogląda.
0: Nie. Ale za to tak. Kocha zbierać grzyby.
1: Tak. I czasami po tych grzybach nie wraca do domu. Albo jak napisze ZW na Discordzie, to go później 2 tygodnie nie ma.
0: I w jednej z ostatnich audycji, jeśli nie tam przedostatnia, czy jakaś, to furiat opowiada o swoich przeżyciach w pierdelku.
1: Tak,
0: został
1: tak,
0: spierdolony
1: ja już
0: ze stanowiska.
1: Parę razy. Najbardziej mnie rozśmieszyła ta historia z tym papierem w uchu.
0: Papier w uchu, tak, który mu został, nie?
1: Tak, ten nawet tam musiał coś odwalić.
0: Nie, to jest sprytny plan. Słuchaj, to jest jak na filmie sensacyjnym, wiesz, z Jasonem Stathamem albo ze Stevenem Seagalem. Furiat po prostu chciał stamtąd zwiać. I to był taki sposób, Mission Impossible, bierze tam, zakosił, skitrał, jak to się mówi w gwarze więziennej, skitrał rolkę papieru. Napchał sobie tam, żeby go wzięli, na wózku tam wywieźli do jakiejś lekarki, on tam wtedy wyskoczył przez okno. Tak to jakoś było, jeśli dobrze pamiętam, ale mogłem coś pomylić.
1: A wiesz, w tych filmach więziennych to zazwyczaj są takie podobne motywy.
0: A tu wyskakuje Etam. Kiedyś tutaj też pokazywaliśmy... kto ze znanych aktorów, ale nie byle jakich tam klasy, Brad Pitt, Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Jackie Chan, tylko takich, o takich myślimy, że mogliby zagrać w nocne radio The Movie. Zastanawialiśmy się wtedy nawet, kto by mógł Ole grać i pozostałych członków naszej wesołej ferajny. To był ciekawy eksperyment. W ogóle, słuchaj, co ciekawe, nie wiem, czy pamiętasz, ale te twarze były takie podobne. Udało się dobrać aktorów w miarę.
1: Tak, jak najbardziej. Trochę, niektórych musielibyśmy trochę w czasie cofnąć, żeby było bardziej podobnie, ale no, pasowało.
0: Ciężko było dla ciebie znaleźć aktorkę, pamiętam, a mi teraz przyszła do głowy, bo to nie musi być taka podobna bardzo, ale na przykład posiadająca mniej więcej jakieś takie cechy, urody, ciebie by Steczkowska na przykład zagrała, to jak to było?
1: Tylko musiałabym nos zmienić, ale typ urody, że tak powiem, podobny, bo taka czarna i blada.
0: Czarna i blada. No i była ciekawa dyskusja, no i Etam to jest w ogóle też ciekawy przypadek. Dzisiaj obgadujemy wszystkich, słuchajcie, może taka audycja. Z Olą obgadamy wszystkich, kompletnie, z innych podcastów.
1: O kurde, to już na pewno nikt nam donate'a nie wyśle.
0: Może właśnie zaczną wysyłać, może może to jest to.
1: Właśnie, może tak, a masz jebcie dalej po Etamie, tak, dalej, więcej, i pięć, tak. No bo to wiesz, tak dałam przykład Etama, bo to taki chyba najlepszy przykład z tego wszystkiego.
0: Słyszę już te wasze okrzyki na czacie, więcej Etama, nie, niech zadzwoni Jola, nie, Matejkę chcemy, Matejkę, a gdzie blacha? Nie, ja chcę Krawca i Joli posłuchać. No właśnie, może są i tacy, którzy chcą tylko nas na przykład dzisiaj posłuchać.
1: Może i tak, ale dzwońcie, chętnie pogadamy z osobami trzecimi.
0: Kurczę, zaśpiewał, jeszcze jestem, w ogóle właściwie nie jestem pijany, żeby śpiewać. Ja śpiewam tylko jak jestem pijany, a dzisiaj nie jestem pijany.
1: Też nie.
0: No. Potem mówią, pijaki. O, wielkie radio.
1: Oj, tam no, wiesz, ja mam, po prostu piję sobie teraz piwo jedno, więc pełna kulturka.
0: U nas zawsze jest kulturka. Niektórzy oczywiście zarzucają, iż tutaj sugerują.
4: Sponsorowanie złych
0: przepraszam
4: mediów,
0: bardzo,
4: słuchajcie, przyczyniacie się do
0: Olu,
4: tego, co
0: ale
4: mamy
0: donate
4: w tej
0: przyszedł,
4: filmie,
0: aby pozwolisz, że przeczytam? Maharadża z brzegu pisze.
5: Na zatrudnienie do filmu Miszy Cross w roli Oli i Rocco Siffredi w roli Krawca.
0: Oli, Miszy Cross do roli Oli, nawet się rymuje. Miszy Cross do roli Oli. Oli. Oli. A ja się już zapomniałem, nie zdążyłem przeczytać, znaczy się.
1: Tak, musiałam zgooglować, myśleliśmy, kto to jest Misza Cross. Powiem tak, Maharadża, really, naprawdę, sorry, czuję się urażona. Jestem po 1000 krot ładniejsza. Po 1000 kroć.
0: A to może, to, no tak, no to, a to musi być dużo ładniejsza od ciebie. To porównaj sobie, kurde, tam wszyscy byli tacy wyidealizowani mocno, no bo aktor to aktor. To tu też, no przykro mi to powiedzieć, ale to też musi być tak, wiesz, o levelek wyżej jeszcze. My nie jesteśmy aktorami, chociaż nie wiem, może ty byś nie potrzebowała. Gumball. Cześć, Gumball.
6: Dzień dobry. Ja przybyłem tutaj z odsieczą dla ludzi, którzy pewnie się zastanawiają, o czym jest ta audycja. Tak naprawdę ja wiem, ale ja zmuszę ciebie, żebyś wytłumaczył, bo niezły tytuł dałeś, że zajęło mi to jakieś 5 minut rozszyfrowanie tego, o czym to jest.
1: Hej, Gumball.
6: Cześć.
0: O czym to jest? No, przepraszam, tu mi się włączył Jan Paweł głosowy. O czym jest? A czy każda audycja musi być konkretnie o czymś? I to ma być, co, jeszcze może jeden temat zapowiedziany wcześniej, konkretny, walory edukacyjne, ale też i humorek i 5 godzin co najmniej? Co tak, tu jakieś roszczeniowcy dzwonią?
6: No, ja akurat zrozumiałem ten temat jako wszystkie filmy science fiction albo filmy, które są o jakichś teoriach spiskowych, akcji, gdzie dzieje się jakiś na przykład akcja pokroju, rząd robi coś i tam wiadomo, jubu dubu. Możliwe, że źle to rozumiem, nieważne. W każdym wypadku przytoczę jeden film, bardzo dobry, doskonały, ma świetne oceny. Był stworzony przez wielkiego i sławnego reżysera, aktora, producenta Neila Breena. Nazywa się Double Down. Jest ten film o agencie, zamachowcu, obrońcu wolności, człowieku wielozadaniowym, który...
1: O hakerze, nie zapominaj, że był hakerem i ze swoich laptopów niedziałających coś tam robił.
6: Miał satelity i był podłączony do systemów NASA. Odkrył wielki spisek, że chcą nas wszystkich zarazić COVID-em. Tylko on i tylko on może ocalić nas przed tym. Żeby to zrobić, musi wykonać takie misje jak zabicie jakiejś kobiety, która bierze ślub, albo zobaczenie Jezusa na skałach, po czym ten Jezus przywala sobie głową w kamień i zmartwychwstaje następny dzień. Zobaczenie swojej zmartwej żony po raz kolejny. Bieganie po górach w sposób chaotyczny. I wiele więcej. Bardzo polecam ten film.
1: Jeszcze jakieś pływanie w basenie. Nagi? Nagi był tam chyba? Czy z jakąś kobietą, która tu była?
6: To jego żona akurat wtedy umarła i on pływał z nią i on ją tulił. A potem ona wyszła, a potem nie była w tym basenie, a potem znowu była i basen był czerwony, a potem nie był. I to było świetne. Efekty. Kino. Nowatorskie.
1: Tak, to jest kawał dobrego kina. W Krapowizji chyba o tym nawet wspominał Energik, o ile pamiętam, tak?
6: Tak, na pewno Energik mówił. Tak. Ale on chyba mówił o sequelu, a raczej bardziej powiedziałbym, że spirytualnym sequelu, ponieważ jeden z drugim filmem nie wiadomo, czy się wiążą. Chyba to się nazywa Ja Jestem, coś w tym stylu, tylko że po angielsku. Ale w każdym wypadku polecam Neila Breena, tylko że po dwóch głębszych, bo to tak inaczej się nie da.
0: No proszę.
6: Także kto mówi, że ja muszę tylko anime gadać?
0: No, nie, to właśnie też oprócz tego, że kulturalni ludzie tutaj dzwonią, jak już powiedziałem, to jeszcze tacy, którzy mają coś do powiedzenia, mają swoje różne liczne zainteresowania, to tak, to my właśnie tutaj, Nocne Radio. I Gamble.
6: Dokładnie.
1: Tak, śmietanka towarzyska, elita, wszystko co najlepsze.
6: Antena satelitarna na bagażniku.
0: Trudno, tak. Trudno, żebyśmy nie byli najlepsi, skoro jesteśmy doświadczonymi weteranami wszyscy właściwie tutaj. Wiele lat to już trwa. Ja wiele radiów założyłem. Inni też coś tam pomogli. Ale to większość ja zrobiłem. Nie, no dobra. Tak naprawdę to wy współtworzycie to radio. Że tak powiem. Poetycko. Na przykład komentując na naszych czatach albo dzwoniąc do nas na Skype'a Nocne Radio. Jak tam, Ola, samopoczucie? Chyba jakieś mamy opóźnienia małe.
6: Chyba Ola napisała, że zaraz wracam, ale tak mi się tylko zdaje.
4: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili.
0: Właśnie
4: do
0: najmniej.
2: Nie, samopoczucie chyba jest trochę niedysponowana. Chwilowo.
0: O!
2: To jest ten.
0: Oj, dawno już.
6: To w ale... tym czasie, kiedy preorderowałeś Biblię.
0: No, a co, teraz moja kolej? Żeby nie, coś zrobić na stronie?
2: Teraz kurde w sierpniu, nie?
0: Nie, w sumie dzisiaj byłem na stronie, nie? I patrzyłem.
2: Tak? Zauważyłeś taką jedną specjalną wiadomość, którą do ciebie zostawiłem na tej stronie?
0: No, na pewno slider się zmienił.
2: No.
0: To są ludzie normalni. Co, jeszcze coś tu jest ukrytego?
2: Tak, jedna rzecz jest jeszcze zmieniona, nie?
0: No ciekawy no, jestem, patrzę.
2: Jak już się zastanowisz, zobaczysz, co tam nie gra, to fajnie by było kiedyś siąść i coś tam porobić tak do przodu, nie? No ale to ja już ci tu nie narzekam i tak dalej, już ci daję Aleksandrę z powrotem. Ej!
0: Spoko, loko.
1: Halo, jestem.
0: No ja też jestem.
1: Gumball, dalej jesteś z nami, czy nie?
0: Jest tak? Jeszcze Gumball.
6: Żyje.
1: Czyli młody Etam jest, okej.
0: Ty masz Gumball trochę głos podobny do Mundka. Jesteś naszym Mundkiem takim trochę.
6: Witam was serdecznie. Osoba, której nie znam.
0: Witam was serdecznie.
7: Ja no hej, się bardziej mówi tak jak taka osoba.
0: No hejka wam, co tam, jaki temacik dzisiaj poruszamy? Nie no, tak to są takie właśnie, no, gambole, to są takie mundki, każdy radio musi mieć jednego takiego.
6: No. Nie no, potrzebne jest to niczym John Wick w takiej branży filmowej, wszystko jest potrzebne.
0: Ja już mówiłem, ale mi się kojarzy, jak już tak sobie tak o innych różnych mediach rozmawiamy, no to Mundek i Enki to tak trochę mi się kojarzy z Księciuniem i Stoudim. Ale to tak z sympatią mówię, nie? To tak w żartach. Żeby się tam nie obrażać. Tak wiesz, dźwiękowo, no jeden taki mały, drugi duży, wiesz. Jeden taki poważny bardziej mentor, Papa Smurf nawet, można by powiedzieć. No, a drugi taki mały, właśnie tam, mistrzu, przyniosłem ci ten oto napój, nalewkę.
1: Całą 200.
0: Toady? Mój wierny współprowadzący, dawaj no tu tą naleweczkę. Proszę. Ale jak mam dać, jak nie mam?
6: O tak. A no to...
1: Nie to, że nie mam, bo jednak mam.
0: Dzisiaj się śmiejemy ze wszystkich i ze wszystkiego. Mamy taki humor, bo to jest takie odważne radio, wiecie, gdzie się ludzie wygłupiają i się śmieją z różnych rzeczy, co im tam przyjdzie do tych skołatanych główek.
1: I jeszcze trzeba dodać zawsze na końcu. No.
6: Księżoniu, szefuniu, mam dla ciebie gumisie.
0: Może każde radio musi mieć Toadiego. Takiego jednego. Właśnie. Ja nie mówię, Gumball, że ty jesteś Toadim. Przepraszam.
6: No mogę być, tylko nie chcę być katapulto eksportowany, chociaż mnie to się wietrzy często.
0: No, spoko. Jak macie jakieś propozycje, z kogo by się tu jeszcze pośmiać, to piszcie na czacie. Z kogo się śmiejemy?
1: Gumballa krewetki nakarmiłeś?
6: Chyba zdechły. Niestety umarły. Także nie wiem.
1: To jak to Gumball bez krewetek?
6: No nie żyją.
0: No pomieszałaś uniwersal. Nałożyły się dwa jakby światy takie odwrotne. Bo wiesz, tam jak jest tam konserwatywnie, tu tak bardziej liberalnie. Tam tak bardziej, wiesz, w prawo, tu bardziej w lewo. Tam bardziej tak za, a u nas tak przeciw. I tutaj u nas, u nich to tak, wiesz, nie ma nic, nie ma, nie? A u nas na przykład tak, jak najbardziej tak.
1: U nich nie ma COVID, a u nas jest COVID.
6: Jak najbardziej. A jeszcze jak? A czy COVID-em można wielbić Pana Boga?
1: Jeszcze jak?
6: O kurde. No, to kurczę, przydałby się jakiś drugi film o Janie Pawle, tylko taka wersja nowoczesna ze wszystkimi najnowszymi informacjami.
8: Jeszcze jak?
6: Ja tutaj sugeruję tak, Karolak będzie grał tego biskupa, jak on tam miał, Dziwisza. Bierzemy tak, kurde, nie Kotarskie, o, albo nie, walić, robimy YOLO, bierzemy najgorszego aktora, bierzemy Kotarskiego na Jana Pawła i... Katarzynę Szczukecz, jak ona się tam nazywała? Jako dodatkowa rola tej kobiety, co ona tam chodziła za Januszem Pawlaczem.
1: Chodzi ci o Kazimierę Szczukę, tę feministkę, tak, tak, którą Kotelski tak pięknie zgasił u Kuby Wojewódzkiego kiedyś?
6: Tak, tak. I tak może taki cast piękny, tak, żeby to było już takie dno, żeby to jeszcze spadło tak nisko, że już przejdzie po prostu do komedii.
0: Ja bym wziął Marka Konrada na papieża, rodaka wielkiego, i tylko żeby zagrał trochę bardziej tak jak w Dniu Świra. Taki właśnie. No i znów pomniki mi budują, kurwa. A ja po świecie jeżdżę i do swego papamobile się nie mieszczę. Pomniki, ja pierdolę, kurwa. Taki trochę Adaś Miałczyński, trochę, żeby coś miał z tego Adasia Miałczyńskiego, ten papież, tak na wesoło bardziej. Nie wiem, czy to dobry pomysł.
6: Wstaję tak z groby i tak, ja pierdolę, kurwa.
0: I widać, że się świetnie uczy języków. Odmień być, aj... I tam go uczą, bo on dużo języków znał właśnie, żeby też pokazać, jak tam się uczył tych języków, nie? No właśnie, odmień być, no, I, you.
2: Ja mam pomysł na ten, na film z papieżem. Żeby go zrobić tak w stylu tego z Hitlerem, on wrócił, nie? Że taki prawdziwy papa i wstaje i wszyscy mówią, że sobie jaja robi, że szkaluje, nie? I tak dalej. O. Co ty na takie coś?
6: O, też może być. O. Jeszcze
1: to jest
6: tak
1: dobry pomysł. Jak ktoś oglądał, on wrócił, to jest ekstra.
2: Taki wiesz, nagle wstaje tak w fabryce kremówek i się zastanawia, nie, gdzie mój Dziwisz, nie?
6: A kiedy przychodzą mali chłopcy, tylko takie, ale ja właściwie nie mam czasu ani miejsca na kobietę życia w moim życiu. Marzę o niej, ale nie mam miejsca ani czasu. Mam nadzieję, że kojarzycie cytat. Tak, ja, to jest Dzień Świra.
0: Ja nie kojarzę. Z czego to?
6: Z Dzień Świra.
0: A to ciekawe, nie pamiętam.
6: O, to widzę, słabo oglądałeś ten film.
0: Nie, ja bym zrobił tak, że pokazać, bo tak jest taka teoria spiskowa. Powiedzmy na statku Zachód Słońca i Jan Paweł II i Dziwisz za ręce się trzymają.
6: Kurwa, Tytanik.
0: Here, far, whatever you are.
6: Ja sądzę, że to byłaby świetna scena, tylko jeszcze przydałoby się jakieś tam dzieciątko, żeby tak właśnie śpiewało tam pod kabiną.
0: KG Bierut tu pisze na czacie, to be kurwa, or not to be. Ile ci mam to do głowy wkładać, Ojcze Święty, te języki? Się nie uczysz, bo może się nie uczył, chociaż nie, no, ewidentnie się uczył świetnie. Nie wiem, czy wiecie, ale Karol Wojtyła, znany jeszcze jako Lolek, kiedy był studentem, uczył się wspaniale. Szkołę ukończył z samymi szóstkami. Był pracowity, wysportowany, ale też nie brakowało mu humoru, poczucia humoru wspaniałego. Lubił żartować, ale też mądrze mówił, mądrze. No nie wiem, czy tak. Połechtałem chyba trochę konserwatystów, tutaj katolików. Myślę, że będzie wam miło, że tak powiedziałem.
1: To dla tak, was... zaraz Etama przywołasz. Nie wywołuj, nie.
0: Nie wywołuj.
6: Będzie. Jezus, kurwa, ja pierdolę.
0: Jezus, kurwa, znów telefony Etama. Znów będzie pierdolił. Ja pierdolę,
1: nie, nie
0: to, kurwa.
1: Dzisiaj.
6: Dzisiaj to używamy bogatej polszczyzny zawierającej słowa na K, J, P, C i wiele innych.
1: K, J, P, C?
6: No, tak, tak.
1: J, P, 2, G, M, D.
0: Jezus, kurwa. Jezus, kurwa. Tak mi dziękują, nie dzwonią. Zero telefonów. Nikt się nie dołącza do naszej dyskusji. Sami tu siedzimy. Ja pierdolę, kurwa. Po co mi było radia zakładać? Dzieci ratować, dziewczynki przed samochodem. W bohaterski sposób.
6: Jan Paweł był fanem anime.
0: Czy Jan Paweł II był fanem anime?
6: Dobre pytanie, bo tam te dziewczynki były w tych anime. To loli było.
1: Nie wiem.
6: Jak najbardziej. Nie jeszcze wiem. Jak?
0: Nie wiem.
1: Dobra, mam pytanie do Krawca. Takie trochę z innej beczki. Krawca, czy uważasz, że Nocne Radio to jest radio dla mężczyzn? Albo radio mężczyzn?
0: Ciekawe pytanie. Pani redaktor. Ja mogę ze stanowiska kapitańskiego tylko powiedzieć, że kobiety w naszym gronie radiowym zawsze szanowaliśmy. Mimo, że jesteśmy tutaj chyba w większości liberalni, chociaż znajdą się i konserwatyści, to jednak przykładamy właśnie wagę do kultury, tutaj do manier, do traktowania dobrze słuchaczek. Bardzo wiele kobiet słucha Nocnego Radia. Dziewczyny, kobiety, panie, damy.
1: Czyli nie, po prostu w skrócie.
6: Dokładnie.
1: To jest radio dla wszystkich.
6: A ja uważam, że to radio dla kobiet, ale tylko wtedy, kiedy nie ma Krawca.
0: To dziękuję bardzo. To co ja
1: to
0: jestem?
1: To zależy których.
6: No to może też, no bo tam są kobiety pokroju Ewa Lipka, które czują się jak ryba w wodzie z Krawcem. Myślę, że to takie
1: to
6: udane
1: jest fajny duet.
6: Tak, dokładnie. Doskonały duet. Ja myślę, że to jest chyba... Jedyna kobieta, przy której Krawiec nie uruchamia mu się tryb simp.
0: No to też następna ciekawostka. Sorry, że tak prycham, ale to takie się rzeczy dogaduje.
1: Ale to lubię Ewcie skomplementować też.
6: Tak, ale myślę, że ale tam... Takie dżentelmeńskie.
1: Tak. Tutaj się zgadzam z tobą.
0: No, coraz więcej pań dzwoni tak naprawdę.
6: No ja nie wiem, czy to dobrze, bo tam Krawiec to już simp, tam mu się uruchamia, żądło przebija.
0: Ja po prostu działam jak magnes na kobiety. Hua, hu. Tym czarującym głosem zwabiam tutaj do radyjka. Hua.
1: Czy to moje pytanie to się nie wzięło znikąd, bo tak podczas wczorajszej audycji Jacka, którego serdecznie pozdrawiam, tam na czacie taka mała dyskusja wyniknęła po świetnym, w cudzysłowie, telefonie Etama. Zadzwoniła nasza pani wspaniała kierowniczka Agi. Była troszkę. Była no, oburzona, zniesmaczona telefonem Etama jak 90% słuchaczy. I tutaj na czacie zaczęły się takie właśnie komentarze. Lala, jak ci nie pasuje, to nie słuchaj tego męskiego radia. To jest radio dla mężczyzn, bla, bla, bla. I tak jest. Myślałam, zapytam się kapitana, czy to jest radio dla mężczyzn, bo może o czymś nie wiemy.
0: Kurczę, a ty jak uważasz? Jak ty to widzisz, Ola? Ty jesteś kobietą, najlepiej będziesz wiedziała, czy to jest kobiece radio. Też.
1: Czyli na pewno jest zdominowane przez mężczyzn ze względu na ilość, ale uważam, że jest to radio dla wszystkich, zarówno dla mężczyzn, dla kobiet. Absolutnie bym tutaj nie stwierdziła, że to jest tylko męskie radio. Nie.
0: Ale tak brzydko, lala, to tak...
1: No tak pogardliwie, no nie? Tak.
0: Nieładnie, tak niekulturalnie, naprawdę. My tu dbamy o kulturę w Nocnym Radio. Nie używamy słów uznawanych ogólnie za wulgarne. Myślę, że Ola potwierdzi.
1: Ależ oczywiście potwierdzam jak najbardziej. Tutaj tylko poprawna polszczyzna oraz dobre słowa. Zawsze dobrym słowem służymy oraz pięknie się wyrażamy.

0: like Charlie Man. Yeah.
1: No, dobrze, dobrze. Ja akurat się rzeczywiście pożegnam ładnie. Nie będę wtrącał dzisiaj anime, bo szanuję rozróżnienie pomiędzy filmem a anime, albowiem nie szanuję rozdzielenia pomiędzy serialem a anime, bo często to jest, ale nieważne. W każdym piękne wypadku zakończenie. Chciałbym powiedzieć, tak, że musicie obejrzeć tutaj Neela Breena filmy, to tak na zakończenie, i dobrego wieczorku.
2: Dziękujemy bardzo. Trzymaj się gambolu. No, był gambol. No, ale to, nawet, no, dzwonią ludzie, dzwonią. Kto pierwszy, ten lepszy, od razu mówimy. To jak chcecie dzwonić, to się pospieszcie, bo was ktoś ubiegnie. No, a my sobie dzisiaj na przeróżne tematy rozmawiamy i też pamiętajcie, że też i takie, jakie wy proponujecie. Więc podrzucajcie nam jakieś... Czy ty, Ola, może jesteś na Discordzie naszym? Bo ja jak zwykle...
3: No oczywiście, ja tam jestem praktycznie cały czas.
2: I co tam się dzieje ciekawego? Jak tam nasz Discord? Wieści Discordowo. Discordowo nocno-radiowe. Nocny Discord. Już mam nazwę, markę. Znaczy,
3: teraz powiem ci tak, jest troszeczkę, chyba są zasłuchani, bo mało piszą. Unigorg standardowo wkleił Papa Smurfa, Papa, Papaja Smurfa z niebieską buzią.
2: Papaj, przepraszam, Papaj Smurf, taki niebieski.
3: Tak, widzę tutaj twarz Etama również wklejoną. Także, ale tam się coś dzieje 24 godziny na dobę. Zawsze, zazwyczaj jak stajemy z Zenkiem po 7, to after dalej trwa z dnia wcześniejszego. Więc tak dzień w dzień sobie dołączamy sobie do tego aftera i tak sobie do południa wszyscy rozmawiamy dalej. Więc naprawdę tam się coś dzieje praktycznie 24 godziny na dobę.
2: I rozmowy głosowe i na takie
3: wideo.
2: Różne czaty jakby, bo są różne kategorie, różne pokoje tak jakby. Nie?
3: Tak, tak. Można sobie tam wrzucać różne rzeczy. Mamy coś o gotowaniu, mamy nasze zdjęcia, mamy o grach, o filmach. No po prostu dzieje się tam na każdym kanale coś. Jest naprawdę fajnie. Ostatnio ciąg nam streamował na wideo. Tap słodu, jakiś słód tam mieszał przez godzinę, który wygląda jak kasza gry. Halo, słychać mnie?
2: Troszkę przerwało, ale starałem się jakoś tam nie przerywać, bo nie tak bardzo. No, czyli fajne się rzeczy dzieją na Discordzie, różniste. To pełni trochę rolę takiego wewnętrznego serwisu społecznościowego trochę. No bo jest dużo newsów, tak jakby memów, linków ciekawych. Dodatkowo rozmowy od czasu do czasu o czymś. Czasem coś na głosowym się dzieje. Ostatnio wszedłem na Discorda dzisiaj, a tam kilka osób sobie rozmawia. Konferencję sobie zrobiło, nie? Więc...
3: Tak. Także naprawdę, tam jest ruch praktycznie cały czas.
2: I dużo się dzieje fajnych rzeczy.
3: No, dzisiaj właśnie była burza mózgów odnośnie szurskich opowieści, także było tyle śmiechu, później zresztą też tam jest cały czas praktycznie coś śmiesznego. Mamy wszyscy, to jest fajne, bo my mamy wszyscy bardzo podobne poczucie humoru, praktycznie takie same, więc tam non-stop ktoś coś wrzuci, non-stop się śmiejemy. Naprawdę, Discord, kawał dobrej roboty. Tutaj Zemka muszę też osobiście pochwalić, to jest kawał naprawdę dobrej roboty, Discord jest świetny.
2: No, dokładnie. Też wielkie podziękowania dla Zenona za to, że rozkręcił to i porobił, skonfigurował, tam działa, bywa tam i zajmuje się ogólnie naszym Discordem i...
3: Przyznam szczerze, że tak obawiałam się, że może ten Discord się tak średnio rozkręci. No nie przypuszczałam, że to dojdzie do naprawdę do takiego czegoś dobrego. I dużo nowych osób takich naprawdę bardzo, bardzo fajnych się pojawiło, zostali już z nami. Także kumają klimat nocnego radia i świetnie się w nim odnajdują.
2: A ja to tam nie rozumiem. Ten Discord, nie Discord... To jak to włączyć? Ja nie na komp... O, to musi mi tu ten przyjść i tego.

0: Tak, najbardziej mi rozśmieszyło. Ostatnio weszłam sobie na czatango, tak z ciekawości, co się tam dzieje, a tam taki wpis furiata. Tam jebać tę twoją nędzną pyskotekę, wszyscy siedzą na świetle rozbudowanym Discordzie.
1: Drażnią Etama. To on się trzyma tego swojego tajni czata, który na niczym nie działa, tylko na przeglądarce na Amidze, ale trzeba mieć specjalną kartę Turbo, żeby ta przeglądarka się uruchomiła. No i nikomu to się nie uruchamiało dosłownie. Ale on się upiera i on nie przyjdzie na Discorda. No, a nie, przecież był, kurczę, chyba Etam w końcu.
0: Był, ale nie ogarnął tego. Zalogował się i to na tym się skończyło.
1: No, to są właśnie konserwatyści. Tak wybierają tajni czata, będą się trzymać. Mają apkę już tam swoją.
0: Tak, to jeszcze pochwalę sekcję deepfake'ową, bo właśnie psycho mi przypomniał. Jest świetna sekcja deepfake'owa.
2: Ja mam cytat z furiata. Czekaj, mogę?
3: Możesz.
1: Prosimy.
2: Zajebałbym tej dziewczynie w ryj, tak po chrześcijańsku, za szerzenie zarazy fałszu i propagandy imię ekolucyferianizmu. To o Grecie.
1: To są bardzo po dżentelmeńsku tak w ogóle. I...
0: No tak bardzo. No, tylko by zajebał, nie... Nic gorszego by nie zrobił, więc no, jest okej.
1: Z liścia by liścia by sprzedał. I kopnął.
0: Zabić.
1: I kopnął. By jeszcze. I opluł. No, niektórzy tak mają. Są zagryziaki. Zagryziak taki. Nie?
0: Ale to jest standardowy furiat już. Co zrobisz? Nic nie zrobisz, prawda? Taki jest, już inny nie będzie. Więc a ja zacząłem o sekcji deepfake'owej, w której króluje, no oczywiście jak żeby inaczej, Maharadża, nasz z brzegu, robi świetne deepfake'i z Etamem w roli głównej. Naprawdę można się czasem popłakać ze śmiechu.
1: A to widziałem takie filmiki, gdzie właśnie, to chyba nie jest proste zrobić takiego deepfake'a. Trzeba tam, wiesz, coś pokonfigurować, tu jakieś tam pakiety rozpoznawania, tam baza, wiesz, coś, to jest taka egzotyka trochę jeszcze wśród grafików komputerowych, wydaje mi się. Tak jak kiedyś, nie wiem, jak kiedyś panoramy 360, webowe, internetowe, takie, wiesz, co się rozglądasz. Specjalne takie zdjęcia sferyczne. No nieważne, bo geekowska gadka zaraz się zrobi o sprzęcie.
0: No, a ja się na tych geekowskich gadkach za bardzo nie znam, czyli nawet nie za bardzo, tylko w ogóle się nie znam, więc wiesz, lepiej nie. No, na Pegasusie grałam za dzieciaka, to tyle, na czym się znam.
1: To ja mam jeszcze jednego takiego, no skoro jest o radyjkach znowu i śmiejemy się ze wszystkich i ze wszystkiego i takie różne nasze ogłoszenia parafialne, radiowe sprawy, to o czym jeszcze można wspomnieć z radiowych spraw? Kurczę, coś mi chodziło po głowie i zapomniałem.
0: W tygodniu pewnie Koza Nocna będzie, ale już chyba nie będzie Zenek puszczał muzyki, żeby nie spadła z YouTube'a, więc jakby co to będziemy dawać znać.
1: Dokładnie. Nie było słychać Zenona, akurat się...
2: Nie wiem, wyciszyło, żeby coś powiedziałem.
1: Nie wiem, to chyba Ola...
2: Spoko, nieważne, bo po pierwsze raz, że nie wiedziałem, że robię jakąś audycję w przyszłym tygodniu, to że i tak zostałem wyciszony, jak chciałem coś na ten temat powiedzieć, więc spoko, bez znaczenia.
1: To teraz będą dymy, teraz są dymy, jak słyszycie. Nie no, myślę, że o dramkach też można by powiedzieć, tylko to trzeba delikatnie, trzeba odpowiedzieć dramami, na dramy odpowiemy dramami. Tak, to mam, tak wygłaszam do innych mediów. I dziś, każdego dnia będą dramy. No, taki mi się włącza trochę Adolf i... It means war. to wszystkich... Nie no, żartuję, w sumie to właściwie to jest odwrotnie. Tak nie przepadam za dramami, w przeciwieństwie do słuchaczy chyba, bo ostatnio w jednej z ostatnich audycji okazało się, że jednak chcecie dram. No to tak informuję tylko.
0: No i może lepiej nie. To za dużo, to niezdrowo.
1: No właśnie, też tak myślę. Może czasem trzeba się trochę wyciszyć, normalnie sobie dokładnie, kulturalnie pogadać, a nie na przykład ciągle tylko wojować, wyśmiewać, parodiować. Tylko normalnie pogadać, nie?
0: Tak, no ile można dramić, prawda? No bez przesady. Zresztą chyba ostatnio dosyć i tak było burzliwie, więc myślę, że możemy trochę przystopować. Tak można pośmieszkować, prawda? Możemy się pośmiać tak fajnie, sympatycznie i to tyle.
1: Przepraszam bardzo, jakiś donejcik, nie widzę jaki. O, 7 zł.
3: Maluczcy, przekazuję wam dobrą intencję i przekaz karmiczny.
1: Gwiezdne dzieci.
3: Bądźcie gotowi na nowe czasy, bo czas jest bliski.
1: Biedne,
3: słuchajcie Mesjasza ze Szczecina,
1: dzieci,
3: aby przewodził wam, bo w nim najwyższy ma upodobanie.
1: Tak, to jak tak to jest, jak są ubogaceni duchowo bardzo, gwiezdne dziecię, to też to niekoniecznie materialnie jakoś rewelacja i tu 7 zł, dziękujemy. Donejcika słyszeliście? Ty masz, Ola, jakiś wgląd na donejciki osobny,
0: tak,
1: taki
0: tak,
1: swój?
0: Tak, przeczytałam sobie teraz.
1: A,
0: tak,
1: proszę. Czyli, wiesz, tak się pytam, bo słuchacze słyszeli, a ty nie słyszysz chyba pewnie.
0: Nie, nie słyszę, ale widzę. Dziękuję bardzo, no i oczywiście będziemy się słuchać myśliciela ze Szczecina, filozofa i wszystkiego w ogóle co najlepsze, tak, tak, tak. Jakbyśmy się go słuchali, to byśmy już chyba od miesiąca mieli wojnę, czy nawet dłużej. Pamiętam jego przypowiednie.
1: Masz na myśli mędrca ze Szczecina?
0: Oczywiście.
1: Mędrzec ze Szczecina, tak. To jest też kultowa postać. Właśnie mędrzec ze Szczecina.
0: Nie wywołuj.
1: Ale ktoś zaatakował ostatnio mędrca naszego ze Szczecina.
0: Ale gdzie?
1: Nie wiem, czy to nie był Zenuś przypadkiem. A nie, już nie wiem. Znaczy zaatakował. Chyba chodzi mi o tą audycję ostatnią, gdzie tam podobno smędził znowu? Czy co on tam robił?
0: Mówisz o sobotnie, tej wczorajszej u Jacka?
1: Tak.
0: No Etam przebił wszystko swoją niewiedzą no po prostu, no wiesz jak jest Etam, jak on coś po prostu palnie, czasem on w to tak wierzy, no i był po prostu jak zwykle niezorientowany w każdej sprawie, o której mówił, więc tutaj znacząca część czatowiczów oraz słuchaczy się uruchomiła.
1: No właśnie, czyli co, zarzuca się Etamowi dyletanctwo, wszystko wie najlepiej, na wszystkim się zna, pokończył kursy, tam pracował, w każdym zawodzie pracował, sieci zakładał, kamery, podsłuchy, handlował sprzętem, robił informatyk, wirusy pisał, hakował, wszystko normalnie.
0: Tak, tak, tak.
1: Designer, także akrobata.
0: Wspaniała jednostka.
1: Na wszystkim się zna, no. Ale sympatyczna postać na pewno. I myślę, że...
0: Tak, ja Etama lubię. Mnie jest go po prostu czasem szkoda. No tylko po prostu czasem powie tak, coś potrafi powiedzieć, że uruchamia w człowieku najgorsze instynkty.
1: A może on to specjalnie robi? Może on nas troluje od samego początku?
0: Tak, tak. No, coś w tym jest. Na pewno.
1: Może czasem, wiesz, bardziej troluje, czasem mniej, ale może to jest taki całkiem niezły troll i on się potem śmieje z nas na przykład.
0: Tak, też tak myślę, że na pewno jest w tym więcej niż ziarnko prawdy.
1: No. Mamy jeszcze jakieś ciekawe wydarzenia, bo tutaj tyle wydarzeń w tym nocno-radiowym świadku, ciągle coś się dzieje, ciągle coś się zmienia. Może trochę przesadzam, ale staram się jeszcze jakieś ciekawe wydarzenia tutaj odnotować, dramy. Kto się na kogo obraził, słuchajcie, kto teraz jest obrażony, muszę rozpiskę zrobić, kto się obraził i poszedł już całkiem won, kto poszedł na amen, kto jest lekko urażony w pupkę, kto jest wnerwiony, no, tak, muszę takie statystyki sobie zrobić.
0: Takie drzewo, dram i obraz. Po prostu tak. Coś takie łączenie niteczkami. Kto z kim, co, jak, gdzie.
1: Kto z kim trzyma aktualnie też. Bo to też się zmienia. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale pierw, wiesz, jeden trzyma z tym, potem trzyma z tamtym, potem tamci sztama, a ten odchodzi, ale na jego miejsce przychodzi on. Właśnie, on. Albo ona.
0: Tak, tak. No, u nas w radiu się fajne osoby nowe pojawiły i tak jest coraz więcej osób u nas.
1: Dokładnie. Może statystyki nam jakoś nie tak szybko rosną. Dzisiaj nie mamy jakiejś rewelacyjnej słuchalności. Słucha nas, powiedzmy, no, ale trochę jest też na radio.
0: 65 osób w tej chwili, tak widzę, to tak dosyć sporawo jak na niedzielę i tak mi się wydaje.
1: No tak, bo wielu ludzi chodzi, słuchaj, wcześniej spać, na przykład sobie o 22 już się do spania szykują, bo bardzo wcześnie wstają.
0: No, tak, tak, tak. Ja teraz na razie nie wstaję, więc... ale to ja mówię, tak po tym 20 jestem taka zmęczona jednak, bardziej niż zazwyczaj, więcej snu potrzebuję, także też pewnie długo nie posiedzę, bo mimo iż w ciągu dnia trochę się przespałam, to ja odpadam i tak wieczorami. Muszę jeszcze trochę dojść do siebie.
1: Była prośba, żeby zaśpiewać jedną zwrotkę jakąś, chociaż z szulskich opowieści.
0: No to wybieraj sobie i śpiewaj.
1: Dobra, to czekajcie, to jakiś podkładzik sobie włączę. Już leci. Proszę bardzo. Ola go co prawda nie słyszy. Będzie a cappella. Był raz sobie doktor Ziemba, leczył zawał wykałaczką. Pięciu zdechło, jeden dycha, wywieźli go taczką. Nie wiem, czy to śmieszne było. Słuchajcie, to taki losowy zupełnie wybrałem. Nie wiem, czy w ogóle było tam słychać. No, ale to różne mamy, tu przeróżne w ogóle tutaj. Może jakiś inny, czekajcie, wybiorę. O, chyba mam.
0: Ja może też wybiorę sobie jakąś.
1: O, to słuchaj, to na zmianę, strzelaj którymś.
0: Ja wybieram o wykałaczce.
1: To o wykałaczce? To już to właśnie chyba był teraz, nie? Czy który to był? Doktor Zięba, tak. No właśnie, tak. Był. No to no, jak wybierasz o wykałaczce? To ja już był.
2: Musisz... Nie trzeba, nie świruj.
0: A ty śpiewałeś?
1: A co, a nie było słychać?
0: Nie, ja nie słyszałam.
1: No to znowu zakłócenia.
0: O rany, i przegapiłam takie fajne coś.
1: No to jeszcze jedną jakąś.
0: No to jeszcze śpiewaj jedną.
1: To czekaj, to wybiorę jakąś. O, jest. Tu mam chyba.
0: Ale no.
1: Okej, okay, i raz, i dwa, i trzy, i cztery. Komórkową ziemię sławi gumanoid szur wąsaty. Sam się kiedyś pociął szablo, green screen ma na raty. Wiecie, no sorry, przepraszam, bo tak ma na raty, ale...
0: Ale dobrze, no a cappella, to jest elegancko i tak. Chyba, że jest podkład, którego nie słyszę.
1: Jest podkładzik, sobie tutaj super. Trochę cichutko gra, tak żeby nie przebijał aż tak bardzo. No właśnie, no ktoś się pewnie poczuje urażony, ale to jest nocne radio, my się tu ze wszystkiego śmiejemy.
0: Tak, nawet sami z siebie. Przede wszystkim sami z siebie.
1: No właśnie, przede wszystkim sami z siebie. Deparchator dopomoże zwalczyć Żyda i Jaszczura, co próbują robić zamach na biednego Szura.
0: Tak, tak, to jest dobre.
1: Dziś szurskie opowieści. Czapka z folii orgonity to ochroni nas przed klęską. Szurska wojna technologią jest z góry zwycięską. Z góry zwycięską. Orgonitami pokonamy parchy. W Rusnecie było o tym właśnie, że może być Ziemia w kształcie banana jednak, a wszechświatów może być trylion, bilionów, a gęstości prawdopodobnie nie jest 7, tylko są pewni ludzie, mówią, że 8. Ja nie wiem, czy to ma sens, co ja mówię. No,
0: no to wiesz, to nie musi mieć sensu. Przecież to i tak nie. To, co parodujesz, i tak nie ma sensu.
1: Dziś zupełnie bezsensowna audycja.
0: Szorskie opowieści, zupełnie bezsensowna audycja.
1: A Ola nie zaśpiewa żadnej zwrotki? Tu się ktoś, lud się domaga na wszystkich czatach.
0: Dobra, to kiedy? Już?
1: I raz, i dwa, czekaj. Śpiewam kiedy?
0: Przerwij mi, że nie zaśpiewam w ogóle do podkładu.
1: Ciach!
0: Czapka z folii orgonity to uchroni nas przed klęską. Szurska wojna z technologią jest z góry zwycięską.
1: Hej ha, beczułka rumu. Hej ha, beczułka rumu. Hej, hej, beczułka rumu i beczułka rumu.
0: Ale to się poskłada i się zmiksuje, da się podkład i będzie super piosenka.
1: Ti, ti, ri, ti, ti, ti. Hej ho, blacika podaj, hej ho, po buchu weźmy to, zrobi doskonale szulskim opowieściom. Czyli co? Czyli z tej zwrotki, którą ktoś tu podesłał, zrobił, zakomponował, już nie wiem kto tu zrobił, to wynika, że Szur musi się pierw blancika sobie zapalić, żeby wymyślać te wszystkie rzeczy, tak?
0: No a mało to takich?
1: No to dużo.
0: No właśnie. Więc wiesz... To zwiększa wrażliwość i w ogóle, no, wiesz, men.
1: Okej, okay, zwrotek jest więcej. Spróbujemy zrobić z tego coś ciekawego. Jakiś miksik. Podsyłajcie swoje propozycje. Może jakieś nagranie nam wyślecie. Swoje. I spróbujemy wtedy coś z tego zmontować. Na przykład jako część drugą. Albo jakiś zrobimy jeden wielki miks. No, bawmy się, róbmy jakieś fajne rzeczy jajcarskie. No, a nikt nie dzwoni do nas, to tak kopnę w mikser, się skończy. Do Lombardu idę jutro. Jest poniedziałek. Jest poniedziałek. Ja idę o 6 rano, idę do Lombardu. Oddaję mikser i gówno będziecie mieli, nie radio.
0: Niczego nie będzie.
1: Ja nie muszę prowadzić ugółem. Co tu jeszcze piszecie na czacie? To ja wymyśliłem i to nie zwrotka, a refren, pisze Zenon.
0: Czekaj, sorry. Refren to jest to hej ho, blancika podaj. To jest refren, tak. Zgadza się, wszystko.
1: Tak, to jest refren i to faktycznie Zenona, bo tu nie ma napisane na tym moim podglądzie już kto, którego.
0: Ja tak tylko trochę pamiętam kto, co, jak, gdzie.
1: Pan inżynier Taratajcio dzięki wiedzy hermetycznej stworzył radio, co poskramia byty demoniczne. Dobra.
0: To jest na pewno Unigorgazm, na 100%.
1: Świetne. To jest piękne. To jest wzór. To jest wzorowa zwrotka.
0: Zgadzam się.
1: Kulturalna, tak. Bez wulgaryzmów, dowcipna, dźwięczna, fajna taka właśnie. O. A co tu jest?
0: Dokładnie. No w końcu jest ekspertem, no to wiadomo.
1: A na koniec naszej pieśni Szurów wszystkich pozdrawiamy. Dzięki wielkie, że od dawna ubaw z wami mamy. Ta, no, popachy ma z wami mamy. Ubaw po prostu dzisiaj. Tak, dzwonicie w ogóle.
0: Wyobraziłam, jak to Etam czyta i śpiewa. Wiesz, jak Etam czyta, jak jest audycja. No nie, on widzi co drugie słowo i w ogóle jeszcze je przekręca.

0: Tak, muzyczka sobie gra, a wy słuchacie lajtowej audycji. Spoiler, dzisiaj Olaj Krawiec na antenie. Rozmawiamy sobie o wszystkim i o niczym, ale trochę o filmie było, trochę o dramach, trochę o COVID-zie. Ola opowiadała o przebiegu swojego COVID-ka. I też Unik Orgazm dzwonił. I siedzimy sobie po prostu i rozmawiamy na różne tematy. Można się do nas przyłączyć, dzwoniąc na nocne radio Skype. I może powinniśmy z Discorda retransmitować w którejś audycji. Może dzisiaj włączymy nawet na chwilę Discorda.
1: To zaraz dzisiaj tam taki średni ruch jest teraz. Tak, widzę, że wszyscy tak zasłuchani i tak zawsze jak z audycja, to się trochę dzieje więcej jednak na czacie na YouTube.
0: No skoro tak. No. Okej. Nie wiem, o czym można by jeszcze porozmawiać. Ciekawe.
1: Bo jak jest taki spoiler, to ja może chociaż coś tak minimalnie wspomnę o tych filmach, o których mieliśmy opowiedzieć.
0: O, super. Super. Dajesz.
1: No bo jeżeli to miał być film o epidemiach i obejrzałam sobie między innymi po raz kolejny 12 małp. Z tym, że oglądałam 12 małp strasznie dawno temu i w ogóle mało pamiętałam i tak obejrzałam dobry film i jakoś tak, no tyle. Ale obejrzałam go tydzień temu drugi raz i strasznie się zajarałam na nowo tym filmem, bo on jest naprawdę rewelacyjny. Nie wiedziałam, że to jest aż tak naprawdę dobry film. Może tak w skrócie opowiem, o co w nim chodzi. Mamy rok 2035. Ziemia jest wyludniona, ponieważ 40 lat wcześniej, w 1996 roku, zaraza, epidemia wybiła 99% ludzkości i ten 1%, który ocalał, zszedł pod ziemię i tam próbuje jakoś egzystować. Widzimy naszego głównego bohatera. I on w tym filmie nazywa się James Cole. Widzimy go w takim podziemnym więzieniu, gdzie tam wybierani są w cudzysłowie ochotnicy, którzy będą badać ziemię, która nadal jest zarażona. No i losowo akurat został nasz bohater wybrany. Wysyłają go na powierzchnię ziemi, ubierają go w skafander, no i ma tam zebrać po prostu jakieś żywe organizmy, które znajdzie. No i tam znajduje jakieś robaki, pająki, karaluchy, bierze to ze sobą i przedstawia tam tym lekarzom. Tam jest taka komisja lekarska składająca się z 6 osób i on tam im pokazuje, co udało mu się zdobyć na powierzchni ziemi, ponieważ oni szukają szczepionki. No i kolejnym tak jakby etapem tego naszego więźnia Jamesa Cole'a jest wysłanie go w przeszłość do roku 1996, gdzie ma zdobyć próbkę niezmutowanego jeszcze wirusa, żeby nie zapobiec epidemii, bo epidemii nie mogą zapobiec, ale po prostu żeby sobie wynaleźli szczepionkę i mogli ludzie, którzy ocalili, wyjść na ziemię już. Ale przez pomyłkę wysłałem go do roku 1990, czyli 6 lat wcześniej, gdzie za swoje dziwne zachowanie na ulicy nasz bohater zostaje odesłany do szpitala psychiatrycznego. W owym szpitalu spotyka Jeffreya, młodego chłopaka, którego świetnie naprawdę zagrał Brad Pitt. To jest genialna rola. No i ten Jeffrey opowiada mu o swoim ojcu, który tam zajmuje się właśnie wirusami i mówi mu, że tam za rok wypuszczą tego niebezpiecznego wirusa, który zlikwiduje całą ludzkość. Pomaga naszemu Bruce'owi Willisowi uciec z tego psychiatryka. No i Bruce Willis jest tak jakby znowu sprowadzony do tego 2035. Znowu go wzięli, sprowadzili. Powiedział im, że go wysłali o 6 lat za wcześnie, że nic nie zdobył żadnych próbek, ponieważ wirusa jeszcze nie było, prawda? No postanawiają go wysłać jeszcze raz, podkreślając, że każda taka podróż tego więźnia w czasie jednak wpływa na mózg, na psychikę, ale że jeżeli się zgodzi, to złagodzą mu wszystkie wyroki i będzie wolnym człowiekiem. No to nie myśląc długo, nasz bohater się zgadza, no i udaje mu się w końcu wylądować w 96, czyli w poprawnym roku. Poznaje tam panią, no w tym 90 już poznał panią psychiatrę, która cały czas odnosiła wrażenie, że jednak ona skądś go zna. Kiedy ląduje 6 lat później, w tym 96, uprowadza ją, porywa i zaczyna jej opowiadać o wirusie oraz o 12 małpach, czyli o takiej organizacji, która tego wirusa ma niby rozprowadzić. O niej cały czas mówi i próbuje udowodnić, że on jest z przyszłości, no ale wiadomo, nikt mu w to nie wierzy. Uważają, że on jest świrem, jest poszukiwany za porwanie owej doktorki. No i jednak udaje mu się ją przekonać, że jednak on jest wysłannikiem oraz podróżnikiem z 2035 roku.
0: Dobra, Ola, to może zachowaj coś dla tych, żeby tam zostało do pooglądania, bo cały film już opowiedziałaś.
1: Oj, no to dobra, no to ja teraz powiem tak sobie trochę odczucia, może żeby już tak też nie nudzić.
0: Spoiler.
1: Ja w ogóle nie wiedziałam, że ten film wywołał taką po prostu wielką różnicę zdań, że na forum aż po prostu wrze, ponieważ ludzie się wspierają w kwestii, czy nasz bohater grany przez Bruce'a Willisa był rzeczywiście wysłannikiem z przyszłości, czy on jest zwyczajnie osobą chorą psychicznie, której to wszystko się wydaje. Ja osobiście należę do tej pierwszej grupy zwolenników, do tego, że jest podróżnikiem w czasie, jest na to zdecydowanie więcej dowodów, że jednak przenosił się w tych czasach, więc naprawdę, jeżeli ktoś, bo może ktoś istnieje, kto nie widział 12 małp, także naprawdę polecam, bo film jest świetny. I w ogóle ma fajny soundtrack, nawet dla samej roli Brada Pitta warto zobaczyć ten film i daje dużo do myślenia. Ma świetną końcówkę, no w ogóle jest taki, można dużo o nim myśleć, bo ja sobie dużo o nim czytałam później, na tych forach byłam, więc naprawdę to tak fajna zagadka. Można sobie później porozmyślać, pokombinować, także szczerze polecam.
0: A dałoby się zrobić jakiś, a to może za chwilę poruszę ten temat, bo akurat zadzwonił. No, słuchajcie, nie byle jakie osoby dzwonią do Nocnego Radia. Wielokrotnie już gościliśmy znamienite osoby. Był Paweł Kukiz, no a teraz wygląda na to, że pan Krzysztof Bosak zaszczycił nas swoją obecnością na antenie. Witamy.
2: Witamy.
1: Hej, ciągu.
2: Wszystko psujesz.
0: Ja myślałem, że... Kurde, to ciągle. Myślałem, że to Krzysztof Bosak zadzwonił do Nocnego Radia. Sorry, przepraszam. Ciągu, no, z czym dzwonisz? To zwykły ciągu. Ja myślałem, że to pan Krzysztof. Cholera jasna. Już ucieszyłem.
2: Z czym dzwonisz? Jak, kurczę, tutaj bieg petenta jakiegoś... dzwonić automatycznie z czymś. Kurwa, what the fuck?
0: Panie, mówisz pan, czy pan nie mówisz? Muszę następnego odbierać. Mówisz pan, czy pan nie mówisz? Co pan tam? Z czym pan telefonujesz? Bo ja już tu... My tu już, no... pozamykaliśmy wszystko, powoli kończymy audycję, a pan tu dzwonisz. No co pan chciałeś? Ja, jeszcze? Szybko, no.
2: Bo mnie aż stresujesz, Jezu, kurwa.
0: No, ale co męczysz bułę, no. Męczysz bułę, ja muszę zamykać tu, mów, o co ci chodzi.
2: Znaczy nie wiem, czy ona... Nie wiem, czy Ola skończyła o tym, co mówiła, dlatego też nie chciałem od razu tak.
1: Tylko już takie ogólne przemyślenia skończyłam mówić, bo może rzeczywiście trochę za dużo, więc tak zdradziłam już za dużo, więc
0: zostałam
1: przystopowana.
0: Wszystko zdradziłaś, wszystko, całą przyjemność filmu zepsułaś, no. Już tu był komentarz, że jak ja słyszę, ja już nie będę oglądał, napisał ktoś tu, ja już nie będę tego oglądał. Tak,
2: znaczy, ja nie rozumiem, jaki jest problem w oglądaniu rzeczy, które się wie, jak się kończą na przykład. Ja nie mam z tym problemu, dlatego oglądam remake'i, czytam książki po tym, jak obejrzałem film na podstawie ich, więc naprawdę jak dla mnie warto mimo wszystko, nie?
1: Ja się zgadzam z ciągiem, bo mi też to nie przeszkadza. I tak czerpię satysfakcję z seansu.
0: Bosak gotuje parówki w czajniku Agneski.
2: Sardelki.
0: Rozłącz z wyrodnialca? Nie,
1: Jak Etam czytasz, rozłącz zwyczajniaka.
0: Zwyczajniaka? Myślałem, że z wyrodnialca rozłącz. Nie no, bez przesady.
2: A zwyczajniaka? Co to kurczę znaczy?
0: No właśnie, to jakieś nowe słowo, jakiś neologizm.
1: To mi się tłumacz się, co to jest zwyczajniak.
2: No nie wiem, co mam dopowiedzieć do tego, co mówiłaś, ale ja mówiłem wcześniej, że będę dzwonił z Utopią. Czyli tak troszeczkę połączę świat szurski z światem filmowym. To myślę, że tak akurat na dzisiaj.
0: Czyli na filmowo. No to dawaj, łącz.
1: Tylko tak ciągu, tak jakbym cię mogła prosić, nie rozwlekle.
0: Nie matejkuj. Nie matejkuj.
2: Nie opowiadać fabuły jak ty, tak?
1: Streścić ją, może rzeczywiście się za bardzo wczułam, więc trochę podnieście poziom.
0: Słuchaj, zrób tak, wiesz, antymatejko, czyli tak bardzo szybko, zwięźle w jednym zdaniu, kwintesencja, a nie, że tam właśnie opowiadasz, muszę zacząć tu jeszcze wstęp, tytułem wstępu, muszę się
1: jeszcze
0: cofnąć.
1: Trzeba dodać, nie wiem, czy wiecie, ale...
2: A czy ja tak rozwlekle gadam, że tak miał przedlacie, to co ja nie rozumiem za bardzo. Że...
1: Tak, rozwlekle mówisz i rozwlekle piszesz. Nie mówię, że to jest coś złego, tylko po prostu tak, wiesz.
0: Ja wiem, czy
2: jak dzwonię do audycji, to raczej staram się streszczać, więc nie rozumiem. No, wy teraz przedłużacie niepotrzebnie.
0: Tu się zgodzę, stanę w obronie ciąga. Jest wielu takich, którzy przy których dopiero się można zanudzić trochę, jak coś zaczną, na przykład przez 25 minut coś opowiadają. Jest trochę takich osób, mają mega gadane, to na palcach jednej ręki można policzyć. Takich, co mają średnio gadane, czyli tak, no w sam raz, to jest chyba najwięcej, a są tacy, którzy mają niegadane. Ale też coś mają w sobie i fajnie gadają. Dobra, bo już gadam bzdury jakieś.
2: Pod tytułem może wstępu, bo wiem, że Floki nie oglądała Utopia, jak ty, Krawiec?
0: Utopia. A tak po prostu się nazywa film? Utopia?
2: To jest serial w Wielkiej Brytanii wyprodukowany w 2013 roku, był puszczany, miał pierwszy i drugi sezon, teraz powstał remake przez Amazon wyprodukowany.
0: O proszę, to nie znam chyba. I co, fajny serial? Dobry?
2: Dziwny, dziwaczny, z fajną elektroniczną muzyką, bardzo specyficzną, ale podkreślającą klimat, taki no naprawdę bardzo dziwaczny, momentami wręcz kuriozalny, absurdalny. I dla niektórych może być taki dodatkowy smaczek, że tam faktycznie się pojawiają motywy troszeczkę szurskie, bo pojawia się temat szczepionek, które nie są szczepionkami, ale tutaj za dużo nie chcę zdradzać, czym właściwie są i po co są, ale opracował je koncern, który właśnie chce je na rynek w jakimś celu wrzucić, a najpierw sfabrykował sztuczną pandemię, więc no to może nam brzmieć jakoś znajomo, nie?
0: No tak, oczywiście pojawia się wiele takich teorii, że w jakimś filmie z któregoś roku zostało przewidziane to i owo. Faktycznie, no, widziałem parę filmów, które miały dużo wspólnego z tym, co się działo w Stanach, te zamieszki. Był bardzo podobny film, który bardzo podobne wydarzenia przedstawiał. Też poszło o zaatakowanie jednego z obywateli jakiegoś tam i walki właśnie, rozwalanie miasta. Takie różne.
2: No jakby ktoś Utopię oskarżał o to, że tu coś przewidywała, to nie wiem, musiałby być jakiś niepoważny. bo Utopia to wszystko gryzie w bardzo takim przerysowanym stylu. Naprawdę przerysowanym, co podkreśla jeszcze podkręconymi kolorami. Sam plakat jest tak rażąco żółty, a w samym serialu dużo jest takiej rażącej zieleni oraz właśnie żółci. To wszystko jest właśnie w takim troszeczkę komiksowym stylu. Zresztą tytułowa Utopia to tytuł komiksu, który został napisany przez, tam bodajże napisany i namalowany przez jednego z bohaterów i niejako osobę, która zapoczątkowała to wszystko, bo naukowca, który stał za tą szczepionką całą, i tam są opisane pewne w tym komiksie, ukryte między wierszami, pewne wydarzenia z ostatnich stuleci bodajże, czy coś w tym stylu. Więc no główni bohaterowie próbują rozwikłać tajemnice tego komiksu, spotykają się na internetowym czacie, w końcu też w rzeczywistości, ale zaczyna się nimi interesować właśnie jakaś tajna organizacja, która ich właśnie ściga, wysyła dwóch morderców, którzy też szukają już od pierwszego odcinka tak zwaną Jessica Hyde, ale to też nieważne kto to.
0: Zaczęło to brzmieć znowu jak streszczenie całego filmu, dlatego się zacząłem śmiać. Bo tutaj...
2: Nie jest, uwierz, nie jest.
0: No dobra, tak oboje tak bardzo dokładnie opowiadacie te filmy.
2: Straciłem może trzy odcinki. To były dwa sezony, straciłem może trzy odcinki.
0: Nie wiem, może lepsza by była taka zajawka, żeby tak kilku zdaniach na przykład streścić jakoś fajnie, o czym, dla kogo, jaki klimat, z czym można to przyrównać i to wtedy, wiesz, można fajnie i zgrabnie, nie tak sobie głośno myślę, bo wy tak właśnie bardzo tak dokładnie streszczacie, że tutaj właśnie jakaś zmiana, zwrot akcji, potem się okazało, potem się pojawia nowa jakaś postać, scenariusz tam sobie biegnie dalej, coś, tak dokładnie. A wiesz, a jakbyśmy tak opowiadali o filmach, trochę w takim stylu, jak kiedyś były na kasetach wideo, takie streszczenia, czy są nadal, nie wiem, tam na płytach jakichś z filmami, wiecie, takie streszczenie, ono często ma trzy zdania na przykład, nie? To jest sztuka, takie coś opracować i wypowiedzieć, bo to nie jest tak łatwo, wydaje mi się. Co myślicie? Ola, co myślisz?
1: O tym, że tak długo opowiadamy?
0: Nie, wiesz, no tak sobie dumałem nad tym, jak opowiadamy sobie o filmach jakiś, nie? I
1: no, tak.
0: Przypomniałem sobie takie krótkie recenzje, jak były, no ja je kojarzę jeszcze z kaset VHS, jak się tam brało z wypożyczalni czy coś, to na kasecie wideo jest taka krótkie streszczenie, no przecież na książkach też takie jest, nie? Jakbyśmy umieli, bo to trudne jest, wydaje mi się właśnie, opowiadać w taki sposób o filmach, to bylibyśmy mistrzami.
1: Nie, ja pamiętam, jak na wcześniejszych spoilerach opowiadałam właśnie coś tak krótko, to wtedy mi powiedziałeś, że powinnam tak troszeczkę więcej powiedzieć, tak troszeczkę wprowadzić bohaterów, co i jak. No to teraz powiedziałam pół filmu, znaczy czy czwarte filmu zdradziłam, chyba nie umiem znaleźć złotego środka.
2: Spokojnie, ja nawet połowy serialu nie opowiedziałem, też mi się to stało. No. Także no, nie zadowolisz. No.
1: Nie zadowolisz.
0: To ja wam pokażę, jak się taką fachową, fachowe streszczenie robi. Film opowiada o tym, jak Joker chciał przejąć władzę nad miastem. Niestety, na drodze stanął mu Batman. Znaczy, na szczęście, przepraszam. Na szczęście na drodze stanął mu Batman. Czy Joker wygra i zdobędzie miasto, czy pokona go Batman? I koniec, i recenzja cała. Piękna, nie?
2: Czyli czekaj, robi się chrypę, zaczyna się mówić bardzo niewyraźnie i co dalej, bo nie złapałem, o co w tym chodzi. Okej, dobra, jeszcze raz.
0: To była moja właśnie... moje streszczenie filmu o Batmanie.
1: To wydaje mi się, że nasze były lepsze.
2: No, znaczy ja może troszeczkę chaotycznie mówiłem, bo nie miałem tego ułożonego, zresztą no dawno nie oglądałem Utopii. Tylko no nie bardzo się da inaczej opowiedzieć o Utopii. No, jeżeli bym to miał to ułożyć, no to głównym aspektem fabuły w Utopii jest właśnie ten tajemniczy komiks, o którym powiedziałem, i tajemnicza organizacja, i generalnie właśnie ten cały taki szczurski plot wokół szczepionki. Właściwie to trzeba wiedzieć, bo resztę się dowie bardzo szybko i bardzo szybko się wciąga w ten serial, w ten klimat. I nie wiem, co bym miał inaczej tutaj powiedzieć. Też nie chcę za dużo właśnie zdradzić. To, co powiedziałem wcześniej, właściwie nie było zdradzeniem niczego z tych rzeczy, które się powinno dowiedzieć, bo większość z tego, co powiedziałem, dowiaduje się na przestrzeni naprawdę początku serialu.
0: Spoko, słuchajcie, pamiętajcie też, że ja się czasami czegoś czepiam, ale to jest trochę tutaj wszystko jest show czasami, nie?
1: Tak, tylko ja później taka biedna, zestresowana przed tymi audycjami, o rany, czy Krawculek znowu mi coś nie powie.
0: Czekaj, kochana, musisz sobie zdawać sprawę z jednej elementarnej rzeczy. Wiesz, po prostu musisz zrozumieć, to radio to jest show. To jest show i to już było... To jest nasz kod kulturowy, robienie show. Właśnie. I były takie rody, które robiły show. I my tutaj właśnie... Ład społeczny gwarantuje tylko konserwatyzm i kościółek. Jaki by nie był, on jest potrzebny. On jest potrzebny nam. My bez niego jak dzieci we mgle, bez kościółka. A ci, co mówią, że to właśnie wszystko, no mówią, że właśnie u nas jakaś nędza intelektualna, zacytuję, panie redaktorze, a u nas właśnie na poważne tematy rozmawiamy. Rozmawiamy o czy rewolucja francuska była dobra czy zła?
1: Jak, dobra.
0: Jak pani redaktor uważa? Tak.
1: Ja uważam, że rewolucja francuska była dobra. Im więcej arystokratycznych łbów ściętych, tym lepiej.
0: Tak, i umówmy się, tu chodziło tylko i wyłącznie o walkę z kościółkiem naszym kochanym. To od początku chcieli zniszczyć nasz kościółek. I po to było wszystko, tylko po to.
2: A potem mówią, że kurczę, nocne radio lewackie, no.
0: Nie damy zniszczyć kościółka. To jest nasz kościółek.
1: Nie. Własną piersią obronimy.
0: Nasz kościółek to jest. Nasz ci on, ten kościółek.
1: Ale dlaczego my mówimy o kościele, jak było jeszcze 3 sekundy temu o filmach?
2: Tak, ja nie wiem, ten Krawiec ma jakiś, kurczę, problem z kościołem ewidentnie. Na terapiach, Krawiec, na terapiach, nie tutaj. Please.
0: Wszędzie widzę ten kościółek.
2: Wiesz, Kozetka i w ogóle psychologowie zapraszają mnie.
0: Ten kościółek mnie woła, a jednocześnie odstrasza. I lękam się go, i go nienawidzę. Ale też i go kocham. Ale i też go nie znoszę. Ale i też mam go... Już nie powiem gdzie, przepraszam, bo jest jeszcze przed 23, za 10 minut wam powiem.
1: To jest taka... Tak to się mówi, twarda, ciężka miłość? Zapomniałam chyba tego słowa.
0: Szorstka miłość, kochana.
1: Szorstka, tak.
2: No dobra, to jeżeli miałbym cokolwiek to powiedzieć do tej utopii, bo o jednej kwestii zapomniałem, to jest, pojawia się tam... Słucham?
0: Nie,
1: mówię... Nie, opóźnienie jest.
2: Potem dogaduję, kurczę, Zenon gubi mnie tutaj. To na pewno jedna z takich fajniejszych postaci w Utopii jest Wilson, który jest takim, kurczę, sztandardowym szurem w ogóle, absolutnie. Ma swój bunkier, w ogóle ma takiego, zafiksowany jest na tym, żeby zewsząd usuwać swoje dane i aktywność. Wszędzie widzi śledzących agentów i tak dalej. Po prostu, kurczę, mistrzostwo, nie?
0: A ja bym zrobił taki film, że bohaterem byłby taki super szur. taki przekoloryzowany, taki komiksowy szur, który miałby po prostu przy sobie orgonity, czapkę czarodzieja, pradawne mapy płaskiej ziemi. Co jeszcze mógłby mieć taki super szur w ogóle, żeby latać jeszcze to, co mu jest potrzebne. Jakaś pelerynka.
1: Musi mieć cewkę w ręce.
0: Blancik w drugiej ręce, w jednej cewka, w drugiej blancik. A wy słuchacie luźnych gatek w zasadzie, trochę takich. No, przepraszam, jeśli wprowadziłem w błąd, ale uprzedzałem, że spoiler będzie luźno-gatkowy. Więc sobie
1: ze rozmawiamy. Szczyptą spoilera.
0: O, właśnie, szczypta, jak sól do popcornu.
1: Tak, dokładnie, tak.
0: Radiowego popcornu, który dzisiaj wam
1: serwuję. To
0: serwujemy.
1: Póki jeszcze mamy ciąga na antenie, to zapytam cię, Krawczy, czy obejrzałeś The Boys, które ci podesłałam?
0: Nie obejrzałem, ale mam usprawiedliwienie. Ciągu? A ty obejrzałeś?
1: Oglądam do tego, tak.
2: Ja to polecałem, Plowki, więc no.
1: Tak, zapierałam się. Mówię, nie, ja super bohaterów nie lubię, ale to jest coś zupełnie innego.
0: A, to już wiem, który to. Widziałem bardzo dużo fragmentów, chyba jeden odcinek. Tak, kojarzę. Jak się nazywał ten, co taki połączenie Supermana i Kapitana Ameryki, jakby to taki zły koleś?
1: Homelander. Ojczyznosław.
2: Jezu, nie, no, tłumaczenie w tym serialu to jest w ogóle osobny temat. Kurwa, ja pierdolę.
1: Tak. Ale Krawiec, oglądam, że jakiś świetny spoiler z tego będzie.
0: O, no to koniecznie. To może poświęcimy nawet cały odcinek, bo kiedyś tak było w sumie, że spoilery potrafiły być na przykład o całej serii tego Robina Sherwood. To chyba pierwszy spoiler. No, a to moglibyśmy zrobić faktycznie poświęcony cały serialowi.
1: Tak, zdecydowanie. Właśnie to mam na myśli, żebyśmy zrobili konkretny spoiler tylko o tym serialu.
0: To co, to robimy następnym razem o Boysach?
1: Ale jak nadrobisz dwa sezony.
0: Dobra.
2: No, trochę masz oglądania.
1: Jak ciągnie, to będziesz już ciurkiem oglądał.
2: Ale jaka zmiana na drugą stronę. Nie, to nie w moim stylu, a teraz no, musisz obejrzeć.
1: Tak, bo to jest coś zupełnie innego, więc nie spodziewałam się. To jest takie bardzo podstępne, tak się wydaje, superbohaterowie, to, tamto, a to jest naprawdę nie to, co wszyscy myślą.
2: No jest hardkorowo, aż się troszeczkę zdziwiłem, że to przeszło w ogóle niektóre rzeczy, ale się okazuje, że no niektóre rzeczy z komiksu nie przeszły, więc, ale no, to na inny raz zostawię, no.
0: Może to miało być trochę w stylu Watchmenów, takie może było od początku założenie, to pewnie później powstało po Watchmenach, tak?
1: To
0: jest takie całkiem współczesne i jak dla mnie to takie to jest bardzo realistyczne i mroczne pokazanie, jakby to w sumie naprawdę mogło wyglądać.
1: Dokładnie.
0: No, przecież wśród bohaterów też się może trafić świr, jakiś w ogóle zaburzony typ, bez empatii, jakiś taki socjopata na przykład, nie? A mogą to być zwyczajni ludzie, którzy wcale nie są tacy mega super i ta moc to trochę taka klątwa jest. No tak namrocznie. Dla dorosłych bardziej po prostu film, nie?
1: Tak. W ogóle mnie się to tak bardzo skojarzyło. Tylko zostawmy to w sumie na spoiler, ale tylko taka jedna uwaga. Bardzo mnie się to kojarzy z tym światem celebrytów, aktorów, aktorek. To jest dla mnie tak, może ja to tak odbieram, jako po prostu taki pocisk po nich też.
0: Mówisz? No proszę.
2: Nie, no oczywiście, że się tutaj dosłowne przecież dosłowne wskazania, że o to chodzi, się pojawiają w serialu. Chociaż jest to bardziej interpretacja serialu w komiksie, to nie do końca w tą stronę, z tego co wiem, szło. Nie czytałem komiksu, czytałem tylko o komiksie, więc nie wiem do końca, ale wiem, że tutaj dużo nadobudowy było serialowej i reinterpretacji. I wtrętów na przykład nawiązujących chociażby do akcji Me Too, czy do wojny na memy i tak dalej, więc no trochę aktualizacji się doczekał ten świat w serialu, nie?
0: No proszę. No to będę miał na pewno sobie jeszcze coś do pooglądania. Drugi sezon chyba, bo z pierwszego chyba widziałem już nawet więcej niż jeden odcinek. No, dobra rzecz, dobra rzecz. The Boys, tak? Czy samo Boys? The Boys. The Boys, tak?
2: The Boys, tak. Chłopaki, to jest w tłumaczeniu, jeżeli...
0: Chłopaki...
2: W tłumaczenie komiksowe.
0: Nie płaczą. Chłopaki nie płaczą. Okej, okay, dobra, to co o ciągu? Dzięki za telefonik. Może ktoś jeszcze do nas drętnie.
2: Hej, hej, hej.
0: Trzymaj się, hej, hej. No, siedzimy sobie z Olą na antenie i gadamy do was.
1: Halo, halo?
0: Jesteśmy, jesteśmy. Floki, zapytaj się, czy krawiec widział. No mówiłem, że już od parę razy, że widziałem. W każdym razie, znaczy takie, takie ważne, że krawiec widział. Najważniejsze, że krawiec widział. Ważne, że Ola widziała. I dzwoniący do nas Krzysztof Bosak też widział. I mogli wam powiedzieć, streścić kawałeczek. Bo w sumie audycja się nazywa Spoiler i staramy... Niby są spoilery, ale ja bym tak z umiarem te spoilery robił, wiesz? Ola, jak myślisz?
1: No to no możemy tak z umiarem właśnie. Ja tak zawsze za tym byłam, żeby tak z umiarem. A dzisiaj chciałam tak troszeczkę co do twoich uwag się dostosować i no i też tak w drugą stronę może przesadziłam.
0: Musisz sobie zdawać sprawę, Olu, z jednej elementarnej rzeczy. Ja być może ciebie... zarzucam ci, że twoje opowieści są zbyt długie. Wcale nie. Ja być może tak prowokuję, bo ja mówię za długo w niektórych spoilerach. Ja czasem tracę kontrolę. Ja potrafię po prostu opowiedzieć cały film i wszyscy potem wkurzeni. Nie no, słuchajcie, ja sobie robię. Okej, okay, możecie zadzwonić do nas i no, może tak z humorkiem coś, może nie wiem, coś sobie więcej tutaj pojajcujemy. Późna pora już i im później, tym większa głupawka mnie bierze. Nie wiem, jak ty masz, Ola, z prowadzeniem audycji.
1: Wiesz co, ja mam zazwyczaj taką głupawkę zmęczeniową, ja to tak określam, ale to zależy w jakich sytuacjach. Jak już na przykład w pracy taka zmęczona i się trafi akurat zmiana z koleżanką, to im później to już po prostu jestem gorzej pod względem głupawki, śmiechawki i tak dalej. To jest już taki efekt uboczny zmęczenia.
0: No widzisz, u każdego to jakoś pewnie inaczej może być. W ogóle prowadzący w radiach tak różni są, nie? Popatrz, jak tak się zastanowić, to każdy ma tak różny styl gadania, tak różne przyzwyczajenia, powiedzonka, nie? No, naprawdę, każdy inny. Nie?
1: No tak, tak. Niektórzy mają na przykład całą audycję jakieś przypowieści, opowieści puszczane, no to też różnie bywa.
0: Co? Pierdzący i Indianin, masz na myśli? Pierdzący Indianin?
1: Tak.
0: Spocony, pierdzący Indianin, smutny. Nie no, to każdy ma jakieś swoje tam powiedzonka, sposób ten, no, tembr głosu w ogóle, tempo i różne takie cechy. Kiedyś widziałem rozpisanych radiowców kilku, w tym ja też nawet byłem. Różni tacy z radiów i tam był, co tam było? Mądrość? Flow? Nie pamiętam, co to, jakieś takie statystyki, każdy miał tam gwiazdę kiedyś. Nie pamiętam, kto ile miał, zabijcie mnie, nie pamiętam. I ile byś dała w ogóle tam gwiazdek, komu i na co? Może sobie dajmy gwiazdki. Ja sobie daję 5 gwiazdek na 5.
1: 5 na 5? No to ja tak 3 na 5 sobie.
0: Czemu akurat 3 na 5?
1: No, trzeba się trochę podszkolić, prawda? Wiesz, ty już ile lat nadajesz? 10?
0: Ja bym ci nawet jednej gwiazdki nie dał. Zhańbiłaś nocne radio. Nic się nie nauczyłaś. Nic się nie nauczyłaś, uczennico moja. Ale przekażę ci jedną ostatnią mądrość. Na dowidzenia. Ta mądrość brzmi...
3: Teraz powinienem coś mądrego powiedzieć.
0: Nadawaj radio, radio zawsze we dnie, w nocy, bądź słuchaczą do pomocy. Pamiętaj o tej zasadzie.
1: Amen.
3: O, bardziej.

0: jaka to Gwiezdne Wojny, jakie co i jak była. Nie wiem.
1: Ale mówisz, że fajna na komórce.
0: No, no, fajna właśnie.
1: A widziałaś na przykład, jak na komórkę wygląda ten Walking Dead?
0: Nie, nie, nie widziałam. Ja w ogóle nie grałam w gry na komórce. No takie to małe jakieś, co tam nic nie widać praktycznie.
1: No właśnie, są takie gry, gdzie całkiem niezłe, nieźle się sprawdzają na komórkach. Takie, co też i na tablecie można uruchomić. Takie trochę mniej wymagające. Nie wiem, czy taką grą nie był Wolf Among Us, wilk wśród nas.
0: No, mam to na kompie. Ostatnio sobie to właśnie zainstalowałam i nie zaczęłam jeszcze grać, ale wiem, że na pewno zacznę. To jest chyba taka przygodówka, no nie? Coś właśnie z tego typu tych The Walking Dead, jak była taka przygodówka.
1: No, można zrobić przygodówkę opartą w dużej mierze na quick time eventach i to się dobrze, myślę, sprawdza na komórce.
0: No, jest
1: kilka takich gier można by wskazać. One są trochę prostsze graficznie często, albo mają ale za to mają fajny jakiś styl. Była jakaś taka przygodówka, gdzie wszystko było jak w Sin City, wiesz, takie czarno-białe, bez odcienia szarości. No, wszystko takie, wiesz, bardzo mroczne, albo takie bialutkie, albo czarne, wiesz, bez przejścia, nie? Bez żadnych tam szarości. Chociaż z tym Sim City to też różnie bywało, nie? Też...
0: No tak, bo tam się pojawiały też kolory.
1: Kolory się pojawiały, styl się czasami trochę jakby zmieniał. No, świetny komiks, taki bardzo kontrastowy. A jak
0: tak,
1: uważasz,
0: tak,
1: czy...
0: lubię takie coś.
1: No, a uważasz, że dobrze oddano w Sin City w filmie ten klimat komiksu?
0: Tak, zdecydowanie. Ja lubię Sin City. Bardzo mi się ten klimat tam podoba. Jest świetnie zrobione.
1: A pod względem wizualnym też tak już...
0: Tak, rewelacja.
1: Oczywiście się zgodzę z tobą. Też no, ciężko nie docenić tutaj tego kunsztu. Tam wszystko jest w ogóle fajnie oświetlone lampami, ale robione na green screenie, nie? I potem fajnie sobie dopasowują. Po prostu kontrast różnych planów, mieszają to ze sobą. To i tak no świetnie zrobione, świetne.
0: Tak, zgadzam się. No zresztą taką główną charakterystyczną cechą tych filmów noir jest gra cieniami, gra świateł, prawda? Więc to jest, to robi robotę, naprawdę. Więc wydaje mi się, że żeby ogarnąć taki film, żeby był tak dobry, to trzeba się jednak postarać i się znać na tym, co się robi.
1: Zdecydowanie. Tam oglądamy sobie coś, co wygląda no jak taki ostro przerobiony film na czarno-biały, to światło charakterystyczne, te cienie, ale fajnie tak przerobione, ale widzimy, że w miarę realistycznie. A nagle się wszystko przerabia na taką stylistykę już konkretnie jak komiks, że masz cały taki tylko zarys postaci, na przykład biały na czarnym tle, nie? I
0: tak.
1: Ziemia, tak. Coś, jakaś tam krew taka, jakby wiesz, tryska, sama krew. No, świetnie to zmontowane. No, taki wielki postprodukcyjny eksperyment trochę. No, to chyba jeden z pierwszych filmów tak fajnie zrobionych na komiksowo, jaki widziałem tu Sin City.
0: Mhm. Tak. No, dokładnie. No, także ja także jestem naprawdę pod wrażeniem i no, lubię Sin City w ogóle. Podoba mi się historia i wszystko tam jest fajne. Zresztą tam jest w ogóle bardzo dobra obsada. W obu częściach.
1: O tak. No i tam bohater to jest taki komiksowy też ten, jak się nazywał ten wielki typ.
0: Co Mickey Rourke grał?
1: No.
0: Nie wiem, nie pamiętam.
1: A miałem przed chwilą, jakoś pamiętałem. Kurde, widzisz.
0: Przedwczoraj bodajże to sprawdzałam.
1: Kurde, no jak mogło mi... Marv, kurde. Jak mogłem zapomnieć
0: no,
1: Marva.
0: Właśnie.
1: Marv, kawał takiego zakapiora komiksowego.
0: Tak.
1: O cholera, 666. Szatan, zły się interesuje. Wiesz, że coś się dzieje. Ugułem na tlen dla COVIDian. Na tlen dla COVIDian. Brzmi jak ćwiczenie logopedyczne. Varan z Komodo, dzięki, 666. Tutaj
0: dzięki.
1: 6,66, niestety. Gdyby to był prawdziwy szatan, to by wysłał po prostu 666.
0: Bez przecinka.
1: Dokładnie.

0: Nie?
1: No
0: Co
1: to
0: tu?
1: jest taki mały diabełek.
0: A na czacie Tomisiu wspomina Samorost. To jeśli to chodzi o grę, to jest taka przygodówka. Dobrze pamiętam, że czeskiego studio, Czechów, bardzo oryginalna, z taką psychodeliczną grafiką, bardzo jakby makieta jakaś taka zrobiona. Jakaś plastelinka, cholera, no tak, nie no, bardzo specyficznie to wygląda. No, piękna grafika w każdym razie, świetnie, pięknie zrobiona gra. Są takie gry, co nie Ola, które po prostu dla samego oglądania, no to jest ich wartość, że one mają jakiś super fajny styl graficzny, nie?
1: Tak, tym bardziej, że teraz grafika jest bardzo dobrze rozwinięta, prawda? Więc to już można naprawdę Tojo podziwiać. A ja sobie tak z Zenkiem pogrywam teraz w Neverwinter 2.
0: O, w końcu, bo Zenek coś się odgrażał, że będzie w to grał i proponował tą grę chyba jako taką jedną, z
1: Tak.
0: których moglibyśmy pograć. Pojawiła się też inna propozycja, druga, od potrzeby. Among Us? Jak się nazywa gra, w której takie ludki śmieszne,
1: To
0: kolorowe
1: Among
0: chodzą?
1: Us właśnie, to jest to
0: Aha.
1: taka nowa, że tak powiem, no nowa, może nie nowa, ale tak, gdzie taka była właśnie hype na Among Us. Ja tylko widziałam, jak to tak mniej więcej wygląda.
0: No, ale to jeśli mowa, jeśli faktycznie dojdzie tutaj do jakiegoś grania na streamie, a ja będę zachęcał, bo jeśli. No, zobaczymy, zobaczymy. No to co, nikt nie dzwoni do nas, to ja. Już mówiłem, kopnę w mikser. Ja wiem, że ja się powtarzam.
1: O 6 rano idziesz do lombardu.
0: I nie ma nic, że coś tego, że coś tam jest. Nic nie ma, nie. No, co? To porzucajcie jakieś tematy przynajmniej, jak nie dzwonicie. O czym chcecie, żebyśmy pogadali?
1: Ja się tak przygotowałam na tydzień temu i widzisz.
0: I ja się rozchorowałem.
1: Tak, widzisz, ale no dobra, wiesz, film o epidemiach to nie jest mój konik. Obejrzałam to, co musiałam, tam sobie odświeżyłam parę, aczkolwiek tu się cieszę, bo 12 map trafił bardzo, bardzo mocno we mnie i jest ewidentnie jednym z moich też ulubieńców już teraz. Także naprawdę fajnie było sobie go przypomnieć.
0: A ja zerkam na Discorda, bo może tam jakieś ciekawe rzeczy będą, zobaczymy.
1: A na Discordzie teraz tak trochę ten. Na pewno po audycji będzie się coś działo, pewnie całą noc na ten Discord, więc jakby ktoś chciał, to na pewno będzie co tam się miał robić.
0: No, około tutaj, no może 90 osób, setka słucha sobie, więc całkiem,
1: To na
0: całkiem
1: takiej publiki
0: przyzwoite.
1: jeszcze nie miałam.
0: Tak? No.
1: Nie miałam, więc fajnie. No.
0: No. Także, no, gadamy sobie tym razem o grach komputerowych, które mają jakiś specyficzny styl graficzny, są to jakieś tam, na przykład zrobione jak komiks, no, jak SimCity. Trochę o grach sobie rozmawiamy. Ola jest zapaloną graczką, że tak powiem, po feministycznemu graczką.
1: Nie, no może tak, wiesz, jakoś bardzo się nie znam, ale tak sobie lubimy z Zenkiem pograć wspólnie. Bardzo fajna forma spędzania czasu, myślę. No przynajmniej dla nas. Ale to wiesz, ja jestem taka, no że tak powiem, to on więcej roboty robi, prawda, w tych grach. Ja jestem jak pokazał mi ostatnio taki filmik z Leroy Jenkins, to pewnie jacyś gracze będą wiedzieć, o co chodzi, bo ja to pierwszy raz widziałam. Więc Zenek jest od myślenia, ja jestem od naparzania. No, także ja zawsze gram barbarzyńcą, ja zawsze chcę najbardziej, żeby najlepiej móc ciulać, zabijać, a Zenek ogarnia fabułę, tam z ludźmi gada i tak dalej, ja tylko czekam na wrogów i czekam, aż będę mogła się z kimś pobić. Zazwyczaj to tak wygląda.
0: No, w ogóle w dzisiejszym świecie chyba ludzie dużo grają w różne gry, różnego też typu. Niektórzy się spotykają przy planszówkach, sobie grają, inni jakieś bitewniaki, jeszcze inni karcianki. No, komputery oczywiście, to różne konsole, gry na smartfonach, telefonach, gdzieś, no, taki świat graczy. W ogóle wszyscy grają trochę, coś więcej, mniej. Taka...
1: No, ale wiesz, jak się teraz rozwinęły, wiesz, tym bardziej teraz jak ludzie czasem siedzą, czasem ludzie siedzą na kwarantannie, wiesz, dużo niestety osób nie może wrócić do pracy, bo nie ma gdzie, nie wiadomo do kiedy, więc jakąś sobie formę rozrywki też zapewniają.
0: Dokładnie. No, jeszcze można w karty grać, w kości.
1: To, tak, no to planszówki, dawniejsze planszówki są fajne.
0: Pewnie było kiedyś, tak sobie wyobrażam, że bo są te kości na przykład do gry, ale tam można w różne gry tymi kośćmi grać. Jest ta podstawowa gra w kości, nie? I pewnie są jakieś inne jeszcze gry z użyciem kostek, że się rzuca. Chociaż może nie tak dużo jak od odmian kart, nie? Różne, tak. No, jakiś poker, bridge, remik.
1: No, pamiętam. Tak, grałam nieraz z rodzicami, tak jeszcze za czasów nastoletnich, tyle się grało właśnie w Macao, w pokera, już pozapominałam jak i na czym te zasady polegały, tak, to były bardzo fajne wieczory właśnie przy grach karcianych.
0: A kojarzysz taką scenę znów trochę w stronę spoilera, scenę z filmu Dzień Świra, jak Adaś wchodzi do przedziału, a tam konduktorzy, jacyś kontrolerzy w karciochy różną.
1: A, to nie, to nie kojarzę. Kojarzę tylko, jak ta babka jakaś zjadła te chrupki, czy rzeczywiście tak mówiła, o, ostatni. I tak i za każdym razem. Jak...
0: Świetne są te sceny, nie?
1: No, tak, tak, tak. Takie, takie dziwne, takie abstrakcyjne.
0: Czy ja wiem, czy takie bardzo abstrakcyjne w sumie tacy ludzie są, nie?
1: Tak, tak, one takie są zrobione w taki sposób, ale to są takie sceny z życia.
0: Ale są przerysowane bardzo, masz rację.
1: Właśnie, tak, takie przerysowane.
0: Może to miałaś na myśli, mówiąc abstrakcyjne, tak, w sensie, że tak, że przerysowane, nie? Mocno.
1: No, przerysowane, to, o to mi tak, dokładnie to chodziło, tak. To są sceny z życia, ale przerysowane i to jest właśnie urok tego, to jest fajne.
0: Dokładnie, masz rację. I tu tkwi sedno, właśnie to przerysowanie. Przecież to jest strasznie przerysowany film. No, takie jeszcze tak chamsko, jakby ten Koterski zbliża się do jakiegoś zjawiska i tak pokazuje je w zbliżeniu i zwielokrotnia, nie? Właśnie ta baba, tak, która po raz piąty i szósty mówi ostatni. O, tak jakby to miało interesować mnie, kurwa. Ja pierdolę. Znów słucham jakichś opowieści baby. Zaraz poprosi mnie, żebym walizkę jej zdjął. Tylko na to czekam. No przepraszam, czy mógłby pan... Nie! Nie!
1: Tak, tak, tak. A to już jak się pracuje z ludźmi, to już ma się po prostu takie myśli. Naprawdę się ma takie myśli. O nie, znowu idzie, co on będzie chciał? Czy on na pewno będzie chciał to, a mnie już coś trafia, że muszę to zrobić? O, dzień dobry, proszę panie, a może panie? To się, kurwa, znowu.
0: Wiesz co, może ten pociąg, którym jechał Adaś, to jest w ogóle jakaś głębsza symbolika. Ten pociąg to Polska. I każdy z przedziałów pokazuje jakiś fragment rzeczywistości, a wcześniej mówiłem o tych różnych pracownikach tam kolei, nie wiem, konduktorzy, jacyś tam kontrolerzy se siedzą i rżną. To jego żołędnym dupkiem, weź, to ja przybijam i tak jeb tymi kartami, tak napierdalają. A on sobie już myślał, że z jakiś tam znalazł sobie cichy w końcu ten cichy pokój, nie? I tak przechodzi przez te przedziały nasz Adaś Miałczyński.
1: Tak, biedny nie może sobie znaleźć spokojnego miejsca. Najgorzej.
0: Mało jest takich filmów jak Dzień Świra w zasadzie. A powiem więcej, nawet kolejne części to już były znowu inne filmy. Chyba nie takie fajne jak Dzień Świra. Znaczy Dzień Świra po prostu to jest najlepszy przepis, wydaje mi się, na dobry film, bo jest bardzo dużo humoru, ale też takie spojrzenie na życie fajne, pokazanie różnych wad narodowych Polaków przy okazji. Naszych wad, kurde, to na wesoło. To jak ktoś ma kija w tyłku, może to się nie śmieje, a chyba wszyscy się śmieją. Wszystkich ten film bawi, nie? Tylko każdego bawi trochę inaczej, tak jakby. Każdy go trochę inaczej odbiera.
1: Tak, tylko że to jest chyba w zasadzie dramat, no nie?
0: No to też jest ciekawe, że to taki dramat, komediodramat bym powiedział, nie
1: dokładnie,
0: wiem.
1: Dokładnie, tak, tak, tak. O. Można, wydaje mi się, że wiele osób może się z głównym bohaterem trochę zidentyfikować. Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: No. No, sfrustrowany człowiek po prostu. I neurotyczny trochę taki. Sfrustrowany, rozczarowany. No, taki fajny bohater, no. Jedyny w swoim rodzaju. Znaczy, to jest dziwny bohater, bo w sumie każda kolejna część opowieści o Adasiu Miałczyńskim, no jest ten inny zupełnie Adaś Miałczyński. Aktorzy nawet niepodobni, nie? On niby ma być młodszy i starszy. Znaczy to tak, czy to tak dużo zmienia w sumie, czy to jest aż takie ważne, to nie wiem, tylko tak zauważam, nie? Że trochę się różni klimatem. To wszyscy jesteśmy Chrystusami.
1: O, ale ja lubię Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Tak zrobił na mnie wrażenie ten film.
0: Może on wcale nie jest aż taki inny od Dnia Świra. No, ciężko, żeby
1: wydaje
0: znowu...
1: mi się, że nawet nie.
0: No, tak mi się... No,
1: także
0: tak
1: ja,
0: mi się...
1: ja lubię, doceniam.
0: Tak mi się wydawało, że Wszyscy jesteśmy Chrystusami jest inny, ale tak popatrzeć, no to co ma znowu się na blokowisku dziać, ma po sklepach chodzić, no wiadomo, że inna jest historia trochę. Też taka w sumie słodko-gorzka, znaczy raczej taka gorzka, bo to jest bardziej tam o takie no, grubsze sprawy, trochę jak Dom Wariatów, gdzie też był Adaś Miałczyński i tam zupełnie jeszcze inny klimat, nie? To taki jak teatr telewizji, siedzą przy tym stole, cały ten teatr to przy jednym stole, nie? I tam gdzieś raz do piwnicy zszedł. Ale fajne dialogi, super i fajnie się to ogląda, ciekawe.
1: Tak, tak, co tak, to naprawdę.
0: No i nic śmiesznego, tak? Oj, przepraszam.
1: Nic za dziękuję. Oj, no, decydowanie.
0: No i nic śmiesznego jeszcze, nie? Coś troszeczkę przerwało.
1: Tak, tak, mi tak po prostu co jakiś czas tak regularnie przerywa na parę sekund.
0: A jakie jeszcze polskie filmy byś wskazała jako takie the besta?
1: Takie the besta, ale to już wspominałam o tym, bo na pewno przychodzi mi od razu na myśl film, o którym już mówiłam kiedyś, więc ja tylko podam tytuł, ta sprawa Gorgonowej. To jest rewelacja, to jest kawał świetnego kina polskiego. I tam jest wszystko dobre, tam jest świetna obsada, tam jest bardzo dobra historia poruszona i przede wszystkim tam jest ten klimat. Ten klimat jest cały czas taki bardzo niepokojący, taki ciężki, można po prostu kroić siekierą to, co tam się dzieje, tę całą atmosferę, więc jeżeli ktoś ma ochotę, lubi, to zdecydowanie. No i smarzowskiego kino lubię, tutaj chyba żadna nowość. Wesele, Dom Zły i co tam jeszcze było o tych księżach, patrz, no zapomniałam tytuł.
0: O księżach? No. Ten, Claire?
1: Claire, właśnie, tak.
0: No to takie filmy ważne w sumie, które będą może kiedyś opisywane, że były istotne i do czegoś się przyczyniły. Te filmy tego typu.
1: No. Tak, tak, tak. No i świetne Wesele Smarzowskiego. Jak ktoś nie widział, to polecam. Naprawdę rewelacja.
0: A ja polecam.
1: Tak, po prostu Polska pokazana całkowicie.
0: No, no. A ja polecam może Hydrozagadkę bym wam polecił, jeśli ktoś nie widział, no bo to genialny i kultowy film.
1: Ja tych starszych filmów polskich właśnie... Nie kojarzę, nie znam za bardzo.
0: Aha, nie widziałaś, tak?
1: Nie widziałam. Także, no właśnie nie widziałam. I też fanką nie jestem tych wszystkich Poranków Kojota, tych chłopaków, Chłopaki nie płaczą, to w ogóle mnie się to nie podoba.
0: Hydrozagadka to zupełnie inny film, zupełnie inny typ komedii polskiej, wiesz? No, As to taki komiksowy bohater, to chyba jedyny film... który trochę tak, wiesz, jakoś tam do Supermana nawiązuje, nie? ale jest komedią, taką trochę ma klimat jak Bareja czasami odrobinkę. To był taki eksperyment, to była tam Szykulska, młoda jeszcze, kto tam jeszcze?
1: Tak.
0: No fajni aktorzy, fajne show, takie inne po prostu. To jest film polski jedyny w swoim rodzaju, Hydro Zagadka, który ciężko porównać z jakimś innym filmem w sumie, bo jest tylko jedna taka Hydro Zagadka.
1: To może rzeczywiście obejrzę.
0: As, jak to było? As nigdy nie waha się coś tam podejmować trudnych wyzwań.
1: On nie będzie tak trącił myszką? Nie będzie mi się go źle oglądało? Chociaż ja lubię stare filmy, ale czy będę łapała ten humor taki stary po prostu? O.
0: Stary humor. A nie wiem, może odrobinkę to ma klimat Monty Pythona. Monty Pythona chyba, no pewnie lubisz, wszyscy lubią Monty Pythona, nie?
1: No pewnie.
0: No to ma troszeczkę taki klimacik. Jest dużo takiego abstrakcyjnego humoru, zabawy słowem, wiesz, jakichś takich eksperymentalnych scen, bo to ludzie się bawili tym filmem trochę, wydaje mi się, wiesz. To jest taki półamatorski, półofowy film, można powiedzieć, nie? Więc dużo, dużo takiej zabawy jest, bardzo komiksowe, fajne, na pewno ci się spodoba, zobaczysz.
1: No to obejrzę pewnie, no to zostałam zachęcona.
0: To alkohol. Śmiertelna trucizna. No, fajny był As. No, ale... Tak? Coś Zenon mówi tam? Coś, czy nie? Czy mi się wydawało? Sorry. Słabo słyszę?
2: O kurde, sorry, nie wiedziałem, że aż tak to dziwnie słychać.
0: O, okej, okay, no to tam... Zenon, wiesz, tam... Śmiało tutaj...
1: Zenon nie wiedział, że go tak dziwnie słuchać. Jak trochę się oddalił, to pewnie myślał, że może nie będzie słychać.
0: A nie, nie spoko, wiem. Spoko. Tak się pytam, bo wiesz, myślałem, że może ma ochotę coś dorzucić tutaj, do pieca.
1: Nie, gra w tego Kotora? Gwiezdne Wojny, Kotor, coś takiego.
0: Kotor, jakieś Gwiezdne Wojny. No, i też mówisz, że fajne. I na komórce nawet. No, także dzisiaj gadamy o grach, o filmach, żartujemy sobie, odbieramy telefony od was, odbieramy też donajciki. Co tak słabo? Nie podoba się audycja? Słaba? To ja mogę nie nagrywać.
1: No, o 6 rano jutro idziesz do Lombardu.
0: Kopnę w mikser i potem zaniosę do Lombardu.
1: No właśnie, nie, słuchalność jest spoko, więc nie narzekam. A będziemy robić w ogóle jakiegoś spoilera za tydzień?
0: Myślę, że tak.
1: To podrzucajcie tematy w komentarzach.
0: I napiszcie przy okazji w komentarzach, jak wam się podoba taka audycja jak dzisiejsza, gdzie jest trochę luźniejszy klimat, sobie gadamy zupełnie na luzie, na antenie i z wami też.
1: Mnie się podoba, powiem ci, taka forma fajna jest, bo można i tak pogadać, i tak nie ma takiego ciśnienia na tylko te filmy.
0: Też mi to odpowiada. Myślę, że na pewno będziemy robili takie audycje raz na jakiś czas, nie? Jeśli oczywiście będziecie chcieli, żeby ta audycja sobie nadal działała, jeśli będą tak zwane dary serca, tak, ja dostałem... jakieś grosze, jakieś 2 miliony z Unii Europejskiej i co ja za to mam kupić waciki? Ja czekam na pieniądze od was. Was mają być miliony tutaj. Ja chcę jeździć Maybachem z złotym.
1: Złotym, a skromnym. Furiatowi się pierwsze 45 minut nie podobało. A co było w pierwszych...
0: Ojej.
1: Halo?
0: No, już się słyszymy. Zdaje się, że była krótka przerwa znowu.
1: Chyba tak. Mówię, Furiat napisał, mnie się podoba poza pierwszymi 45 minutami. A co było w ciągu tych 45 minut? A, pojazd po Janie Pawle II pisze. A, okej, dobra.
0: O Jezu. Ale nie wiem... To są właśnie konserwatyści chyba, tak? Ci ludzie, których tak uraża tutaj ciągle, że Jan Paweł. Ludzie, wiecie, no, trzeba iść z duchem czasu, już niekoniecznie Jan Paweł. Nie no, niech każdy sobie wierzy w co chce i uznaje za autorytet swój, kogo chce. Naprawdę, nie wiem jak Ola, ja, Ola też na pewno Nie mamy misji, żeby was do czegoś przekonywać.
1: Nie, przecież my się po prostu śmiejemy. No śmiać się nie można, no naprawdę. Już w tym kraju to jedynie pozostaje się śmiać, no bo co innego. Płakać można cały czas?
0: No właśnie, dobrze powiedziane. No tak, co mamy płakać? Dobrze, właśnie tak po prostu. No co mamy płakać tutaj?
1: No, jak się w ludziach zabije po prostu już wolę śmiania się, to już wszyscy wygrają. Musimy się śmiać, po prostu. O.
0: Jak słucham niektórych, to nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, ci powiem, ale...
1: No... Wiadomo.
0: Ale no, a nie, już nic nie mówię. Ale powiem wam jedno, że ktoś mi nadaje do głowy prawdopodobnie jakieś wiadomości przez 5G.
1: Nie masz foliowej czapeczki?
0: Zmontowałem już. Zrobiłem wykałaczkami dziurki takie. I mam osłonę, się tu można śmiać, ale właśnie foliowy kapelutek zabezpiecza przed przesyłaniem myśli do mojej głowy przez
1: to dobrze.
0: NWO. To tylko deparchator może to, albo deparchator rozpierdziela to po prostu całe to pole informacji, od razu po prostu to rozpala po prostu całe. Zresztą nie ma, po prostu wszystko się rozrywają czakramy, nic nie zostaje po prostu. No, można orgonic ewentualnie, albo 5 na przykład, albo 10 postawić koło siebie i będzie mniej więcej taka moc jak deparchator. 10 orgonitów równa się jeden deparchator.
1: Tak, i parchy też rozwala, tak? Które tam przychodzą i z komórek strzelają.
0: Zabija parchy na śmierć.
2: Odbycie strzelały zawsze.
1: A no tak, po odbycie strzelały, tak, rzeczywiście.
0: I atakowały nerkiem. No, wspominamy, myślę, to wiadomo o kogo chodzi, nie? O świętej pamięci pana Marka. Wspominamy ciepło. Była ciekawa audycja na ten temat i może tyle w tym temacie powiem.
1: Dokładnie.
0: Była audycja na ten temat i tyle w tym temacie. No, po prostu
1: w tym temacie, pięknie, no, tak.
0: Jak ja radiowo pięknie brzmię po prostu. Ja patrzę też cały czas, co tu piszecie na czatach, na ja Discorda też. Zerknę, tu Kobra, Rambo, Ciastka, Thanos, tu jakieś smrakloki, poseł w maseczce, Hołownia.
1: Szymon Hołownia, Rucha Polska 2050. What?
0: Rucha Polska? 2050. Faktycznie nie zauważyłem.
1: Zapewne miał być Ruch Polska 2050, ale jest Rucha Polska 2050.
0: No, TVN 24, Szymon Hołownia, Rucha Polska. Proszę Państwa, Rucha Polska, a tu jest Rucha Polska na żywo pewnie, ale nie, właśnie nie, 2050, czyli będzie dopiero ruchał. To jest zapowiedź, że jak zostanie władcą Polski, to będzie Polskę ruchał już w 2050. Tylko mówię, wybierzcie, a wyrucham po prostu całą Polskę. Może taki szczery przekaz. Wyrucham całą Polskę, was wszystkich wyrucham. Tak jak ja was wyrucham, to was nawet Kaczyński nie wyruchał i Tusk nie wyruchali razem wzięci, jak ja was wyrucham po prostu Polacy.
1: O, to będzie ciężko przebić.
0: Ja bym na miejscu jednego słuchacza tak wystąpił z taką kampanią. Nie powiem, o kogo chodzi, bo to jest mętna woda. No, i w mętnej wodzie rybki pływają. Nie, dobra, już nie zdradzam, o kogo mi chodzi.
1: Nie, nic nie mów.
0: Nic, już tak za dużo powiedziałem. Nie no... Nigdy się nie mówi za dużo w radio nocnym. W każdym razie, no to Rucha Polska, no będzie ruchał. No. I no, fajne rzeczy tu. Komentujcie, zerkamy na różne czaty. No tu się śmieją, Bystroko się śmieje i znowu się śmieje.
1: No i dobrze, o to chodzi.
0: No i pewnie, że o to chodzi, żeby było wesoło.
1: Ja to jestem zawsze za śmieszkowaniem.
0: Nazwa Shuria i foliarze też jest to nadużywane, twierdzi Furiat. To się oburzył z takie nazywanie. Shuria. Proszę nie mówić Shuria, tylko przebudzony na mnie.
1: Furia to taki oburzalski.
0: Ja się domagam, żeby mu z szacunkiem. Przebudzona. Osoba przebudzona, proszę o mnie mówić. Ja. No, może zadzwoni do nas na przykład jakaś osoba przebudzona.
1: Posłuchaj, się zaraz będę zwijać, bo tak jak ci mówiłam, jestem, wiesz, jeszcze taka... Muszę trochę dojść do siebie jeszcze, prawda? Także ja się będę żegnać.
0: Jasne, Ola. Dzięki, że dzisiaj mogłaś z nami być.
1: Cała przyjemność po mojej stronie.
0: Fajnie. No, także... Dziękuję ci. I to jeszcze chwilę jesteś, czy już zmykasz? No, mówisz, że zmęczona jesteś. Nie chciałbym cię wykorzystywać. Także ja też już chyba się będę zbierał, bo też mam jeszcze robótkę. Tak więc kończymy, no kochani. Dzisiaj mało telefonów. Trochę jestem niepocieszony. Jestem urażony w pupę. Strzelam focha. Pojawia się za 2 miesiące dopiero. Chyba, że będą wspaniałe komentarze i łapki w górę. To
1: i pomysły na następną audycję naszą taką... Luźne gadki ze szczyptą spoilera.
0: O, świetna koncepcja właśnie. No, to podsyłajcie jakieś pomysły na audycje eksperymentalne, spoilery, bo to można na różne sposoby zrobić. Co by, jakbyście to widzieli. Dzisiaj sobie żartowaliśmy i na luzie zupełnie audycja.
1: I śpiewaliśmy.
0: Śpiewaliśmy, wszystko. Można łączyć właśnie takie luźne gadki z jakimś tematycznym spoilerem. No, na przykład, albo wielotematycznym. Podsyłajcie swoje propozycje. Szurskie opowieści. Podsyłajcie nam swoje zwrotki. Wszystko tu mamy zanotowane, różne... Robimy taką kolekcję. Może coś z tego będzie. Potem fajnego, nagranego na przykład. Albo gdzieś opublikujemy, nie wiem, na blogu wszystkie tutaj propozycje. Zobaczymy, myślimy tutaj, jak to zrobić. Nic jeszcze...
1: A na pewno coś z tego fajnego wyjdzie, no bo my tutaj ludzie utalentowani, także na pewno zaskoczymy pozytywnie.
0: No, to już tu kombinujemy. No, to dzięki, Ola, trzymaj się, do następnego.
1: Dzięki, ja też już cześć, pa, żegnam wszystkich, cześć. I dziękuję wszystkim, pa.
0: Też żegnam, cześć, trzymajcie się, hej. Zamiast spoiler i zamiast spoiler nazwijcie go spoilerek, aby jakoś odróżnić czy coś ciągu pisze. No, to jest bardzo dobra koncepcja. To jest bardzo dobra koncepcja, proszę pana. Niech pan jedzie na grzyby. Niech pan jedzie na grzyby. To jest bardzo dobra koncepcja. Tak nawiązując do Barei. Dobra, jeszcze jestem chwilkę. Może ktoś zaskoczy jakimś telefonem ciekawym jeszcze. Audycja o rybach i rybkach. Nie wiem, o co chodzi. Rybka pipka. A zauważyliście, że rybka to mniej więcej brzmi jak lipka? I to jest jakby, to widać, że to jest jeden wywiad. Mają takie właśnie, takie podobne pseudonimy. Tam rybka, pipka, lipka. No, takie właśnie. No i tak. I to tyle samo liter chyba. Rybka, pipka, lipka. No, to są pseudonimy robione według jednego szablonu właśnie. NWO, to są agenci ruscy i trolle. Chcą nas zniszczyć. Musimy nas tu stanąć do walki. Tak. No, dzisiaj taki dzień, że więcej osób słucha niż tutaj się udziela. Okej. Okay. Kochani, Crisimi Auditores. Czas najwyższy chyba zakończyć tą audycję, a nie żeby się ciągnęła jak smród bogaciach w pewnym radyjku, o którym nie powiem, o jakie chodzi radio, bo się krawiec obrazi, ale właśnie tak, nie wiem, czy chyba mi jeszcze Enki słabo wychodzi. Czekajcie, muszę, jak się Enkiego paroduje, czekajcie, jak on taki Muntku, drogi Muntku, pozwól, że z całym szacunkiem dla ciebie, ale sprostuję, uzupełnię pewną ważną rzecz. Otóż właśnie tak jak powiedziałem, jest, że już niedługo niczego nie będzie i możemy sobie wszystko w tyłek wsadzić. I było i nie ma. Historia się kończy. Cóż, trudno się mówi. Grunt to teraz przeżyć. Ja przeżyję. Ja już mam tutaj wybudowany bunkier. Słuchajcie, dwa mam bunkry. Przy jednym mam działko. Przy drugim mam przygotowany wóz terenowy, zamaskowany. Mam pochowane łuki, broń czarnoprochową. Nie no, żartuję, nie mam nic z tego. 10 kładów. Ja już buduję bazę nocnego radia wypadową w ogóle. No. Już pobudowałem baraczki. Baraczki. Coś dużo na świecie klimatu, takich wojny, jakiś gier zabijacko-napadalskich. Wszędzie przemoc, wszędzie walki, wszędzie każdy z każdym... To, znaczy, w ogóle ciężko teraz o jakieś dzieło, w którym nie ma walki, przemocy, rywalizacji. Dużo emocji musi być, nie? Ciągle ktoś z kimś tam walczy. Nie wiem, czy to takie dobre. Ale też jest dużo innych rzeczy, zupełnie innych. Każdy sobie wybiera, co chce oglądać tak naprawdę dzisiaj. Jest tyle do wyboru. Jak ktoś mi powie, że nie może znaleźć sobie czegoś w dobie Netflixów, CDA Premium, VOD i różnych takich miejsc, gdzie można sobie za darmo, za reklamy tam ewentualnie, za abonament oglądać tyle różnych rzeczy, tyle seriali powstaje. Tyle różnych produkcji nowych. No i z całego świata. Może nie warto się ograniczać tylko do kina amerykańskiego, nie? No, kurczę, tak sobie myślę. Trzymajmy kciuki, żeby się dobrze... Żeby szybko doszli do pełnego... Wrócili do pełnego zdrowia ci z nas, którzy zachorowali na COVID-a. No to widzicie, to tak trochę nie przelewki, nie? To, że teraz jest względnie dobrze, no trzymamy kciuki. Kto by pomyślał, że to się tak wszystko, kurczę, ułoży? W ogóle taka globalna pandemia to z naszej perspektywy, no wiadomo, że były na świecie różne plagi wielokrotnie, no ale dla nas, tutaj jak sobie żyjemy tu i teraz, To jest to nowum trochę, nie? Zupełne to się stało. Lockdowny pozamykane, znów dymanie ludzi. PiS po prostu wszystko robi byle jak. Wszystko robi, wszystko tam jest zideologizowane. Są jakby tacy nieudolni, tak już się mówi, że często widzę ten komentarz, że odwrotność króla Midasa, tak, to już wielokrotnie było, wszystko, czego dotknie, to nie zamienia w złoto, tylko, no właśnie, w wielkie G. Wielkie G wszystko zamienia. Taki to poseł polski. A nie sądzicie, że to, co się dzieje teraz, jakby ma trochę jakby cechy wspólne z rewolucją francuską? Może taka trochę rewolucja francuska light, albo taka rewolucja francuska po polsku. Trochę i z mniejszą siłą, wiadomo, no ale te strajki kobiet, strajki rolników, rząd się owarowuje, opłaca policję, żeby nas w razie czego wzięła za łby. takie dyktatorskie zapędy, wszystko już ich, sądy, media, prokuratury, wszystko, telewizja, radio, wszystko, nie? Jakieś duże spółki Skarbu Państwa pouwłaszczali się, poopłacali się. Te posły, specjalna kasta też. Znaczy, zmierzam do tego, że tak, były specjalne kasty, mamy tam w rewolucji francuskiej były, no, kler, arystokracja i plebs, biedaki, nie? No i to się skończyło bardzo tragicznie. I tutaj konserwatyści i liberałowie podchodzą do rewolucji francuskiej na dwa bardzo różne sposoby, nie? Ci konserwatyści to rozkminiają, że to wcale nie było takie złe, że to była bardzo dobra w gruncie rzeczy monarchia, że cała ta rzeź, która była później, była niewarta tego. No i postrzegają to, jak to na przykład wierzący konserwatyści, tradycjonaliści, którzy mają jakiś związek z Kościołem też, no to dla nich jest sprawa oczywista, że to zły też trochę w tym macza palce, że to jest bardzo jakaś tutaj w ogóle wielka wojna, że trzeba krzewić pewne wartości. No inaczej podchodzą, ale okej, okay, co innego chciałem powiedzieć. No, a najprościej mówiąc, to konserwatysta, jak dla mnie, gdzieś to było opisane zresztą tak, to są uczucia, symbole, rodzina, dążenie do ładu społecznego, który się postrzega przez to, że nie będzie rewolucji, tylko będzie ewolucja. Konserwatysta jest jakby tak przekonany trochę, że co nagle to po diable, nie? I traktuje to dosłownie. Może dlatego, że kościółkowy taki właśnie, co nagle to po diable. On, jak wierzy w tego diabła, no to co nagle to do diabła, to źle. Nie wolno, trzeba wolno. Musi ewoluować. Jak się rewolucja zrobi, będą ofiary. No ale to często takie tłumaczenie, no tam w ogóle, no w sytuacji, kiedy lud jest sponiewierany, biedny, arystokracja już doszła do takiej dekadencji i dziwactw i nieudolności. No porównajcie to z naszym rządem. Znienawidzony, strasznie marnotrawczy. Jakbyśmy tak niegospodarny, złodziejski, to jest taka niegospodarność jakby ze złodziejstwem połączona wręcz. No bo popatrzcie, wyobraźcie, tam właśnie posły mają specjalną stołówkę, gdzie mają świetne dania tam za grosiki, mimo że dużo zarabiają, sami sobie przyznają premię, to jeszcze muszą mieć własną stołówkę. Te podatki, to co tu słuchacz któryś mówił zresztą, tak? Że inne progi podatkowe, no pod każdym względem specjalna kasta, a kler no też teraz cały czas ma dobrze, mają swoich obrońców w telewizji po kościółkowemu, w mediach publicznych TVP i tych innych TVPiS różnych. No, ale ludzie się dzielą może, nie wiem, może to nie jest tak, że to coś jest propagandą tylko i wyłącznie. No, Kaczyński może ma poparcie, no to coś chyba, nie wiem, może tak go niby nie lubią, a go dużo Polaków lubi, bo dał po prostu, nie wiem, o co chodzi. W Polsce właściwie niepopularne są ani takie partie, które czy ugrupowania polityczne, w których powiedzmy polityk mówi bardzo rzeczowo, trzeźwo, ale to zawsze będzie nudne. U nas się tak jakoś utarło, że polityka to ma być show i atakowanie się, takie dramy jakby, takie dramy hard, nie? Nie wiem, może to jest taka gra. Na przykład oni tak sobie jakby grają, że to ja z dzicha do prokuratury daję donosik do mediów, nagłaśniam, wypierdalamy go z partii, a inny tam kombinuje. Ja się wspinam na wyższy szczebel, załatwiam dotacje, spierdalam, a kolejny tam, no to ja tutaj muszę ukręcić lody, tu się zrobi takie zamówienie, to zamówienie przyjdzie tutaj, wiesz, tam Rychu to potem, wiesz, opisze, zbieramy, wiesz, fundusze, potem to kończymy. No, a jeszcze inny, nie wiem, jaki tam jeszcze poseł może być, jakiś taki chciwy, pazerny, mściwy, mały, taki i wrzeszczący jeszcze i wszystkich ustawia po kątach. I w ogóle zaglądać pod kołdry wam chce. Wy sobie tam robicie coś pod kołdrą z dziewczyną, chłopak na przykład. Na przykład mówię, nie? Może być chłopak i chłopak, albo dziewczyna i dziewczyna, jak chcecie. No, i on przychodzi wam i wam mówi, jak macie to robić, gdzie macie to robić, ile razy macie to robić. I stoją za nim tacy w mundurach. I on wam mówi, macie to robić tak, jak ja wam każę. To chyba jakaś dystopia. To chyba jakaś dystopia. No, ewolucjoniści są za stopniowymi zmianami, a jak ja powiedziałem? No nie do końca ostatnio, krawculku, tłumaczyłem, że tradycjonaliści też są za nagłymi zmianami.

przepraszam, COVID mnie dopadł. Jakiś katarek. Czyli jak krawiec na kaczora? Aha, Tomu napisał. Tomu. O kurde. Kichnę. Ale ja tu mam taki przełączniczek i nie będzie słychać. No coś mnie katar złapał, kurczę, nie wiem. Zimno. Zimno w domu. No, nie grzeje za dużo. Bo ja nie wiem, czy ja wytrzymam jeszcze długo. Jak długo? I krawculek z zapałkami jestem teraz w tym momencie, bez waszych donate'ów. Mam takie pudełko z donate'ami. Jeden kosztuje tyle, ile ktoś tam chce wysłać i mogę. Mam tych zapałek 10. I krawculek z zapałkami w podartym płaszczyku z mikserkiem starym, już kopniętym, którego w Lombardzie nikt nie chciał. Takie baśnie Andersena nocno-radiowe właśnie. Krawculek z zapałkami. I przychodzi bogaty, nie wiem, kto u nas jest najbogatszy. Nie wiem. Chyba Kuba, bo jak w Ameryce mieszka, to pewnie Kuba tam. Jakieś tam Porsche, kurde, villa i tego. I przychodzi i hej, hej, wariacie, hej. Co tam u ciebie? Słuchaj, jak się cieszę, że cię widzę. Kochany, się cieszę, że cię widzę. Man, co tam u ciebie, man? Wariacie ty, kurde, co tam u ciebie, man? Hej, hej, co, mów. Go ahead, go ahead, go ahead. Move, move, hej. No, tak, hej, hej. Nie, no to nie wiem, czy mi wychodzi mi Kuba, czy nie. Tak, ja ostrzegałem, dzisiaj się śmiejemy ze wszystkiego. Floki, co prawda, już poszła. To taki mini afterek do afterka. A ja jeszcze chwileczkę siedzę i też się niedługo zwijam, bo też mam trochę roboty jeszcze. Że konserwatyści będzie. Różni są konserwatyści. Ja jestem konserwatystą liberalnym. Konserwatysta liberalny. Ja chcę, żeby było tak, jak było, żeby. Nie, bo to, konserwatyzm to bardziej uczucia, a liberalizm to bardziej z wiedzą właśnie na faktach. Wiedza, no to symbolizuje stosunek do rewolucji francuskiej, że to jednak jakieś tam oświecenie. A inni uważają, że nie, to w złym kierunku właśnie. Powinien dalej rządzić dobry król, król srul i wszystkich mieć w dupie i wydawać sobie na jeden obiadek. Tyle, zamówił sobie obiadek takiego specjalnego, marynowanego w specjalnym sosie zamawianym kurczaczka w najdroższej restauracji. Polędwiczki, cynaderki, dziąsła, karalucha i w ogóle bycze jaja, nie wiem, same przysmaki, kawior z Rosji. Tak mu poukładali wszystko na stole, bo on wszystko chciał spróbować. Taki biedak gdzieś tam przyjechał, tym posłem został i się tak jara. A ja to będę jadł. Cholera, zostałem tym posłem. Ty Kononowicz chyba, jak mi wychodzi Kononowicz. Kononowicz w końcu został posłem. I mówi, no to teraz ty dudziorku, sisiorku, ty zobaczysz cię spierdolę ze stanowiska. Ja będę prezydentem teraz. Może wystartuje kiedyś jeszcze taki następca Kononowicza. Taki nowszy Kononowicz. O, tak sobie żartuję oczywiście. No, różni są nadający. Każdy ma jakieś tam swoje specjalne cechy. Nie wiem, kogo jeszcze można by tutaj naśladować? Macie jeszcze jakąś propozycję? Kuba wychodzi super bodaj. Bodaj, ale nie na pewno, tak? Co tu jeszcze piszecie? Zerkam na Discorda. A na Discordzie dzisiaj spokojniutko. No tak
taki dzień trochę nieszczególny. Myślę, że chyba najlepsza słuchalność to jednak w piątek chyba. Chociaż już nie wiem, już się pogubiłem. Konserwatysta postępowy. O, to świetne. Konserwatysta postępowy, żydo-arabo-jezuita. Wielorasowy. Do tego był u masonów, potem się przeniósł do iluminatów, potem do NWO, potem, no tak się śmieję, że NWO, no, do globalistów się przeniósł, no. Z globalistami działał, a potem został się zbuntował, jest renegatem i teraz jest znany jako Max Schur, taki super Schur w ogóle. Ma jakieś tam takie ampułki z orgonitami, ma jakąś działko Tesli, po prostu minigana Tesli i się w czasie przenosi. Można by zrobić taki film. Jakiś musiałby przypakowany, jakiś kulturysta grać na przykład. Wzięłoby się kulturystę. Zrobić takiego Flasha Gordona po polsku trochę. Taki, żeby trochę takie śmieszne było też. Tak naprawdę w Polsce się mało robi filmów, gdzie jest jakiś subtelny humor, nie? Subtelny. Tak mówię, taki, no wiecie, bardziej jakiś taki wyszukany, nie? A nie tam się śmiać, tylko że się przewrócił od skórcy, od banana albo z tycków, nie? I z ruchania. No tak to u nas jest trochę, przepraszam, cofam, nie tak u nas jest, tylko no nasze rządy też tak działają. Teraz wyobraźcie sobie, że z takiego specjalnego funduszu, żeby jakoś artystom zapewnić dofinansowanie w związku z COVID-em. Nie oceniam na razie, nie wiem, co o tym myśleć. Stwierdzam tylko, że 2 miliony to trochę jednak sporo tak dla jednego artysty. Zenek se dostał 2 miliony. Przepraszam, to jakieś, nie wiem, to jakieś... Nie wiem, to ja poproszę chociaż bańkę, tak może... No, tak naprawdę fundusz jest około 400 milionów złotych. Dosyć sporo w sumie. Tak trochę nie rozumiem do końca jakiejś takiej akcji. Znaczy, no dobra, to zaraz każdy będzie najlepiej dostawał jakieś pieniądze, osłony, dofinansowanie. No dobra, nie będę żałował. Dostają, to dostają. Niech sobie dostają.

i nie przeczytał całego komentarza. Rzekł ciąg Bolunga i oddalił się. No, być może czasem czegoś nie zauważę. Przełączam na różne rzeczy. Tutaj Thanos na grzybach. No proszę, tańczy sobie. No i git. Niech się tańczy. Dobra, to trzymajcie się. Do usłyszenia się z wami pewnie jutro o 21:00, ale to jeszcze zobaczymy. Jak nie, to wtorek, nie? A w środę Błażej, czwartek zobaczymy, piątek pewnie się zjawię. Sobota, no tym razem musicie poczekać, nie będzie prawdopodobnie z prawej strony mapy, ale sprawdzajcie, a może, a Nóż Widelec będzie. Nóż Widelec, to już taka audycja była też w Nocnym Radio. Można ją znaleźć na przykład na stronie nocneradio.pl, a nie ma jej na kanale YouTube. To nie wiem, czy sobie wszyscy zdają sprawę z tego, że archiwum na nocneradio.pl to jest trochę inne archiwum. Tam są rzeczy, których tutaj nie ma na YouTubie. Więc warto sobie odświeżyć albo po raz pierwszy posłuchać audycji, już których nie ma, nie?

A jak macie ochotę i podoba wam się radyjko, to zawsze możecie tam jeszcze jakieś donęciki czasem wrzucić i poza audycją też przecież. Zachęcam. A co jeszcze miałem rzec? Może już tak. No, jeszcze siedzę chwilkę. Tak cały czas liczę, że może ktoś zadzwoni jeszcze na koniec z czymś ciekawym. Czy będzie afterek? A afterek? To znaczy, jak miałby być, to w sumie no, to był taki afterek. Afterek nie musi trwać przecież 5 godzin zawsze, nie? Tutaj była audycja główna. Jak poszła sobie Ola, to ja zrobiłem krótki afterek. I tyle. Dobra. Już nie będę przedłużał na siłę. Miło było, trzymajcie się, do usłyszenia, hej.

Cześć, nazywam się Piotrek. No i tak chciałem parę słów o sobie powiedzieć z racji tego, że już jeden czy dwóch słuchaczy się zdecydowali, no to ja pomyślałem, że w sumie też czemu nie, po namowach tam, a tam późniejszych, wcześniej też Krawiec to nawoływał. No i parę słów o sobie, no to powiem tak, no, słucham Nocnego Radia, no i ogólnie Krawca też wcześniej, jak były inne radia, już chyba, nie wiem, z 5 czy 6 lat. No i powiem szczerze, że bardzo mi się podobają te audycje, czerpę dużo, że tak powiem, z nich wartości. Podoba mi się humor Krawca, potrzeby i w ogóle te wszystkie, że tak powiem, też etama, fajne są też te audycje. Znaczy powiem tak, że tak powiem, przez to, że mam takie relacje z rodziną, jakie mam, to tak jakby Etam jest moim ojcem, Krawiec bratem i że tak powiem, jak słucham audycji, to czerpę z tego jakby wzorce takie życiowe, bo jak człowiek jest, dużo przebywa sam, bo ja jestem w zasadzie nerdem komputerowym, moją pasją jest tworzenie muzyki, już od 10 lat się tym zajmuję. A poza tym też wiadomo, pracuję w ochronie, bo wiadomo, że jeszcze z muzyki nie jestem na tyle, że tak powiem, popularny, ani jakąś gwiazdą, żeby z tego żyć, tylko po prostu cały czas jest, że tak powiem, wyścig szczurów, żeby, no w sensie, żeby to, gonitwa taka, żeby po prostu się wybić, no. To nie jest wcale łatwe, no. Także skwituję to tym, że przez życie z Nocnym Radiem, o, że tak powiem. I słucham i Wigilię, i na Sylwestra, i ten Wódczany Krawca, co tam był, ten podcast Wódczany. No to taki pole zawsze z tego mam.